0: Czy jednak to jest pewne przywiązanie? Zakładam, że ojcowizna częściowo, albo się pan po prostu tutaj urodził, wychował w tym.
1: Dokładnie tak było. To już jest czwarte pokolenie. My się teraz przerzuciliśmy trochę na borówki, mamy jeszcze troszeczkę jabłoni, aczkolwiek to jest raczej gałąź biznesu wygaszana ze względu na coraz niższą opłacalność.
2: Według Głównego Urzędu Statystycznego porzeczki to jedyne owoce, których produkcja rośnie o ponad 4%. Wiadomo jednak, że z powodu aury jakość tych owoców jest gorsza niż w poprzednich latach. Przepisy dotyczące nieodpłatnego podawania klientom wody z kranu, m.in. w restauracjach, zostaną zaproponowane w ramach osobnej ustawy, poinformował rzecznik resortu klimatu Marek Pogorzelski. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wcześniej zrezygnowało z takich zapisów w projekcie ustawy o opakowaniach. Propozycja wprowadzenia obowiązku podawania m.in. w restauracjach wody z kranu nieodpłatnie lub za niewielką opłatą znalazła się w pierwotnym projekcie ustawy dotyczącej rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Podczas konsultacji zapis zniknął jednak z projektu. Ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zwróciła uwagę na portalu X, że propozycja została usunięta z projektu z powodu uwagi Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z którą określenie niewielka opłata nie pozwala na ustalenie maksymalnej kwoty. I teraz w informacjach sport. Rozstawiony z numerem 3 Amerykanin Taylor Fritz pokonał Hiszpana Rafaela Hodara 7-6, 6-4 w finale tenisowego turnieju ATP 500 na kortach twardych w Waszyngtonie. Mecz miał się odbyć w niedzielę, ale został przełożony z powodu deszczu. Fritz wywalczył swój 11 tytuł, ale pierwszy w tym roku. Hodar po raz drugi w karierze wystąpił w finale. Na początku kwietnia wygrał turniej ATP 250 na kortach ziemnych w Marrakeszu. A tymczasem Katarzyna Kawa, Martyna Kubka i Weronika Falkowska wywalczyły awans do drugiej rundy turnieju tenisistek WTA 125 Warsaw T-Mobile Polish Open. Odpadły Urszula Ladwańska i Amelia Paszun. Wszystkie dziury mają zniknąć z łódzkich dróg do 2029 roku. Taka była obietnica wyborcza obecnej prezydent miasta. Teraz mamy niemal półmetek kadencji i o realizację obietnicy pytał Bartosz Kądziołka.
3: Czy łodzianie widzą, że dziur ubywa? Tak mówią ci, z którymi rozmawiałem.
4: Widzę, że coś ubywa, widzę, że miasto się bardzo zmienia pozytywnie, także ja jestem mega zadowolony.
5: Trochę dróg się poprawiło, nie jest tak najgorzej, no ale są też drogi, które należy poprawić jeszcze.
6: Klimat w tym roku była dosyć sroga, więc tych dziur jest zdecydowanie więcej niż było rok temu.
3: A jak mówi odpowiedzialny za drogi wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski?
7: Jeżeli chodzi o takie interwencyjne łatanie dziur czy uzupełnianie asfaltu, to też idzie całkiem nieźle, więc wygląda na to, że ten plan prawdopodobnie uda się zrealizować.
3: W ubiegłym roku remonty objęły niemal 140 ulic. W tym roku ma być podobnie, a później remonty mają jeszcze czekać od 150 do 200 dróg, a tylko tegoroczne prace kosztować mają ponad 200 milionów złotych. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
2: A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. Wtorek z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Po południu na wybrzeżu zachodzie i na południu Małopolski już chmur przybędzie i tam pojawią się przelotne opady deszczu i miejscowe burze, lokalnie z gradem. Początkowo przelotny deszcz również na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Będzie gorąco. Na termometrach w ciągu dnia od 27 stopni na północy do 34 w centrum i 37 na południowym wschodzie. Nad morzem nieco chłodniej, od 22 stopni w rejonie Helu do 27 w Ustce i Gdańsku.
8: To jest powtórka.
9: To jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski. Dzień dobry. W studiu jest pani Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dzień dobry pani doktor.
10: Dzień dobry.
9: Już za chwilę porozmawiamy o cenach i o tym, jakie ceny będą w przyszłości, ale proszę pozwolić mi tylko odnotować. Mamy rekord wszechczasów na indeksie WIG20. Taka ciekawostka. Ja wiem, że no nie wszyscy żyją, a to wycenami spółek, wartością indeksów, ale WIG20, indeks największych 20 spółek, ma w tej chwili 3953 punkty. Rekord był ustanowiony na poziomie 3940 prawie 19 lat temu, więc z takiego dziennikarskiego obowiązku warto odnotować. Trochę trzeba było czekać na ten nowy rekord.
10: I trzeba dodać, że jeszcze rośnie. A dzień no, przed nami.
9: Przecież to dopiero początek sesji. To pasjonaci giełdy papierów wartościowych czy giełd papierów mają cały dzień obserwacji przed sobą i będą patrzeć. My co prawda nieco mniej w tym wydaniu EKG mówić będziemy o giełdzie i o wycenach indeksów, chociaż jeśli starczy nam czasu, to chętnie do tego tematu powrócę. No może bez rekordu, ale zdecydowanie wyżej indeks, który obrazuje ruch w naszym przemyśle, tak zwany indeks PMI, mówię tak zwany, jako tak, mam do niego duży dystans, ale z kolei ten w lipcu odnotował wzrost do 49 punktów z 46 w czerwcu, więc nie wchodząc w szczegóły, mam nadzieję, że powie pani w przemyśle coraz lepiej. Niestety
10: no,
9: nie.
10: Myślę, że po jednym miesiącu trudno powiedzieć, że coraz lepiej, ale no, taki pierwszy sygnał tego, że może ten negatywny trend, który obserwowaliśmy, się odwraca, ponieważ jak wczytamy się w tą informację o indeksie za indeksie PMI za lipiec, to dowiemy się, że to nie jest tak, że produkcja zaczęła rosnąć, że zamówienia zaczęły rosnąć, one spadają wolniej. Stąd ciągle jesteśmy poniżej granicy tej 50 punktów, po przekroczeniu której możemy mówić o tym, że przemysł ma się dobrze i jakieś tendencje są. Natomiast tam jest taki komponent też mówiąc o przyszłości i on daje dobre sygnały. No ale pamiętajmy, że to jest ankietowe, tak? I mówi to tak naprawdę o nastrojach. Czyli to nie są twarde...
9: Bo to jest indeks badający nastroje.
10: Tak, jest. To nie są twarde dane, tak jak chociażby produkcja sprzedana przemysłu, ale to popatrzmy, w czerwcu wzrosła produkcja sprzedana przemysłu rok do roku 7, ponad 7 chyba procent, więc coś tam się rusza, aczkolwiek pewnie w różnych branżach, różnych działach przemysłu w różnym stopniu.
9: Pamiętajmy... Najważniejsze pytanie, a właściwie kluczowa odpowiedź, czy będzie praca, czy będzie więcej pracy?
10: Bo... No właśnie, to wróćmy na chwilę do PMI-a, ponieważ tu jest sygnał bardzo pozytywny, ponieważ mamy informację, że w przedsiębiorstwach zatrudnienie w niewielkim stopniu, w przedsiębiorstwach przemysłowych, zatrudnienie w niewielkim stopniu, ale rośnie. Czyli no, to, co było niepokojące cały czas, zaczyna się odwracać. Zastanawiam się, oczywiście musielibyśmy wiedzieć, jak wygląda to strukturalnie, to znaczy w których branżach coś rośnie, a szczególnie zatrudnienie, bo wydaje mi się, że to jest takie przygotowywanie się do uruchamiania pieniędzy w tych obszarach związanych z obronnością, dlatego, że będziemy jednak wydawać bardzo duże pieniądze i w dużej mierze...
9: Jesteśmy po serii kontraktów, no to trzeba realizować.
10: I to oznacza, a pamiętajmy, że tak naprawdę to oznacza konieczność pozyskiwania specjalistów. To nie jest tak, że można każdego zatrudnić w firmie, która produkuje bomby. No, u nas takich oczywiście firm nie ma, ale tu mi się przypomniał kabaret tej, dlatego o tych bombach powiedziałam, ale przepraszam. Natomiast na pewno te przedsiębiorstwa będą poszukiwać specjalistów. Może być to też sytuacja, w której będą sobie tych specjalistów podkupować.
9: To być może w tym sektorze, w pracy, zatrudnieniu i potem wynagrodzeniach będą pozytywne dla pracowników, tych, którzy tę pracę i te usługi świadczą, pozytywne informacje. Zresztą tak też były przewidywania związane z serią kontraktów podpisanych na wielkie pieniądze, ale od podpisania kontraktu do linii produkcyjnej,
10: do uruchomienia wszystkiego,
9: do uruchomienia.
10: Tak. Ale to widać, że ten proces, jeśli potraktujemy tę informację z tego wskaźnika PMI, mówiącą o wzroście zatrudnienia w sektorze przetwórstwa przemysłowego, jako potwierdzenie tego, że coś się zaczyna ruszać, no to wydaje mi się, że powoli będziemy to widzieć w całym sektorze.
9: Pani doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek jest w studiu magazynu EKG. Czy rząd robi wystarczająco dużo, żeby ograniczyć wzrost cen paliw w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie? Takie pytanie zostało zadane w sondażu, który dzisiaj publikuje, wyniki tego sondażu publikuje dziennik Gazeta Prawna. Może bez zaskoczenia, działania rządu pozytywnie oceniło 28% badanych, z czego niespełna 10 jako zdecydowanie dobrze. Natomiast czyli działania rządu nie są wystarczające, na wystarczającym poziomie, ponad 54% już też z dosyć dużym rozróżnieniem, raczej nie i zdecydowanie nie. Jak pani by zagłosowało, gdyby ta grupa badawcza zadzwoniła i zapytała? Działania rządu.
10: W sferze komunikacyjnej, bo teraz mówimy oczywiście nie o tym, co się zakończyło w czerwcu, czyli o tak zwanym programie CPN, tylko mówimy o tym, co się dzieje tu i teraz, czyli już nie ma tej ograniczonej stawki podatku VAT i akcyzy, w związku z tym ceny wróciły do
9: rynkowych. Z naciskiem na słowo na razie, bo my właściwie nie wiemy, co się jeszcze wydarzy.
10: Nie wiemy.
9: Mamy jakąś zapowiedź.
10: Dlatego powiedziałam, że w w obszarze komunikacyjnym oceniam negatywnie, dlatego że nie można wypuszczać, odpowiedzialny rząd nie wypuszcza w przestrzeń publiczną informacji, która na dodatek, no muszę powiedzieć, że jest zabawna, bo jeśli się mówi o tym, że może rząd wprowadzi jakieś rozwiązania obniżające ceny paliw na ostatnie dwa tygodnie wakacji, żeby tym, którzy z wakacji wracają, no ulżyć, no a przepraszam, a ci, którzy byli na wakacjach w końcu czerwca, w pierwszej połowie lipca, w drugiej połowie lipca, znaczy komunikacyjnie pani, to jest dla mnie bardzo poważny błąd.
9: Z wypowiedzi wyszło, że rząd jest nieodpowiedzialny.
10: I druga kwestia, ja się wypowiadałam wielokrotnie na temat programu CPN, który uważałam za absolutnie nieprawidłowy, ale teraz mamy konsekwencje tego, dlatego że jeżeli rząd powiedział A w momencie, kiedy wojna w Zatoce Perskiej się zaczęła i doprowadził do obniżenia podatków, które obciążają ceny paliw, czyli VAT-u i akcyzy, no to teraz trudno się dziwić, że społeczeństwo w ponad 50% odpowiada, że rząd nic nie robi i że powinien coś zrobić.
9: A my mamy szereg danych, które można dorzucić do tego zestawu już komentarzy, który pani zaprezentowała, bo wypowiedź prezydenta Trumpa wstrzymująca atak na Iran, ceny ropy obniżone. Więc raz minus 6, raz stopniowo ceny w górę, raz minus 6%, tak sobie podpatruję jeden rodzaj z tych ropy, bo to też jest wiele, patrzę na tą WTI. No i tutaj jest na przykład minus 6% w tej chwili. Jak do tego dołączyć jakieś odpowiedzialne działania rządu, jak tu z dnia na dzień i z godziny na godzinę tak wszystko się może zmienić?
10: No właśnie, tym bardziej, tak? Dlatego też wracam do tego, o czym powiedziałam, czyli komunikacja, trzeba naprawdę bardzo, w sposób bardzo przemyślany, trzeba wysyłać komunikaty w tę przestrzeń publiczną do nas, dlatego, że no wiadomo, jaka jest sytuacja, dokładnie ją pan zdefiniował przed chwilą.
9: Ale z drugiej strony, jak zobaczyliśmy w piątek wstępne dane o inflacji, za skończony w piątek lipiec, kończący się wtedy w piątek lipiec, to inflacja według tego szybkiego szacunku podbiła nam się do 3% z 2,5%. Miesiąc wcześniej i zdaje się, że podwyżki cen paliw miały tam kapitalne znaczenie. Miesiąc do miesiąca 14%, jak już program wygasł.
10: A rok do roku 16%. I to jest efekt. Oczywiście ja muszę powiedzieć, że chętnie bym firmy, które operują kartami płatniczymi, kredytowymi, mogą zweryfikować to, gdzie paliwa były kupowane w dużej ilości, większej niż w poprzednich, przed CPN-em okresach, tak? Czyli na ile skorzystali z tego programu także nasi południowi i zachodni sąsiedzi, przyjeżdżając i tankując. Nie mam pojęcia, nie mamy żadnych danych, więc bardzo trudno się do tego odnieść. Druga rzecz, ja muszę powiedzieć, że moja pierwsza rozmowa na stacji benzynowej po tym, jak program CPN wygasł, była następująca. Była następująca. Ja mówię, to co, odrabiacie straty? Oczywiście, odrabiamy straty. Więc myślę, że absolutnie lipiec to jest efekt odrabiania też strat. Bardzo trudno to zweryfikować. Trzeba było pewnie wchodzić w każdą firmę, oddzielnie badać finanse i to porównywać. Ale wydaje mi się, w jakiejś mierze ten wzrost o prawie 16% rok do roku, a prawie 14% miesiąc do miesiąca. Myślę, że akurat miesiąc do miesiąca nam tutaj wyraźnie mówi, co się wydarzyło w lipcu w stosunku do tego okresu, kiedy był aktywny program CPN. To no, oprócz tego, że ceny ropy rosły i wiadomo, że kupowało się ją po wyższej cenie po to, żeby przetworzyć na paliwa i sprzedawać je nam, konsumentom, to tu zadziałał także efekt, okej, mamy rynek, będziemy odrabiać straty.
9: No właśnie i ja oczywiście uznaję, że sprawczość rządu i w ogóle rządy są od tego, żeby w nadnaturalnych sytuacjach przyjść z jakiegoś rodzaju interwencją, tylko jak słyszę o tych kolejnych pomysłach, to zastanawiam się, jak bardzo z tym rynkiem jesteśmy w stanie zawalczyć.
10: Ale wydaje mi się, że kluczowe jest to, co pan wcześniej powiedział,
11: mianowicie to, że mamy tak niestabilną i wiemy to od momentu, kiedy rozpoczęła się wojna w Zatoce Perskiej. Mamy tak niestabilną sytuację, że możemy oczekiwać wzrostu ceny paliw, tak jak to było wcześniej, do 120 dolarów za baryłkę. Możemy oczekiwać spadku poniżej 80 dolarów, także jak to było. Tak? Dzisiaj mamy 83. W końcu zeszłego tygodnia mieliśmy 88 i to na przestrzeni kilku dni, tak? Takie ruchy. Więc jak odpowiedzialnie rząd musi jednak do tego podchodzić?
9: Trochę wspominaliśmy o wynikach tych szybkim szacunku inflacji z 2,5 do 3%. W dużej części odpowiedzialne za to droższe paliwa w lipcu już bez programu CPN. Postępowały obniżki cen żywności. I mam wrażenie, że o wiele ciekawszą teraz do opowiedzenia historią jest nie to, jak te ceny żywności nam być może jeszcze utrzymały inflację na tym poziomie, który widzimy, niższe ceny żywności.
11: 3%.
9: Tak, tylko o tym, co będzie w przyszłości, bo patrzyłem już w te prognozy GUS-u dotyczące zbiorów owoców, warzyw i zbóż i zdaje się, że... Ja to tak postaram się ogólnie powiedzieć, pogoda nie sprzyja temu, by wszystkiego było, też znowu ogólnie, więcej. Czyli co, mamy się spodziewać w kolejnych miesiącach podwyżek cen żywności?
11: To, o czym pan mówi, czyli pogoda i wpływ na warzywa, owoce, zboża, to ewidentnie będzie miało wpływ. Natomiast możemy myśleć już o tak naprawdę średnim okresie, dlatego że to, co się dzieje znowu, wracam do Zatoki Perskiej, jeśli chodzi o gaz, dostęp do gazu, zresztą od początku o tym żeśmy mówili, będzie miało wpływ na dostęp do nawozów i tym samym na ich ceny. W związku z tym koszty wytwarzania produktów rolnych, no niestety chociażby z tego powodu będą rosły. Pogoda to jedno, ale pogoda zawsze wpływa i będzie wpływać na to, jak wygląda podaż, a tym samym jak wyglądają ceny produktów spożywczych,
9: najpierw
11: rolnych.
9: Najpierw chłodno, sucho, potem upały, no to nie poprawia sytuacji.
11: Absolutnie
9: a
11: nie.
9: A te nawozy to na kolejny sezon na pewno będą miały kapitalne znaczenie.
11: Dlatego mówię też, że myślmy nie tylko o tym, co jutro i pojutrze i do końca roku, jeśli chodzi o ceny żywności, ale także w przyszłym roku, dlatego że, tak jak powiedziałam, nawozy sztuczne będą miały wpływ niestety na to, że trzeba zakładać, że ceny będą rosły. Aczkolwiek, jak patrzymy na to, co się dzieje w handlu, to widać bardzo wyraźnie bardzo silną konkurencję. Jest chyba co tydzień robiona taka analiza przez pan Paragon i ostatnia informacja mówi o tym, że z ostatniego minionego tygodnia ceny koszyka, który jest brany do analiz, były niższe o 20 zł, prawie o 20% w stosunku do kwietnia. Więc i to nie wynika z tego, że produkcja staje się coraz tańsza, tylko właśnie wynika to z walki konkurencyjnej między dużymi sieciami.
9: Które sprzedają nam żywność.
11: Które sprzedają nam między innymi żywność.
9: Między innymi żywność.
8: To jest powtórka.
12: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Moją i Państwa gościnią w kulturze osobistej jest Malina Prześluga, dramatopisarka, pisarka, kulturoznawczyni, kierowniczka literacka i dramaturzka Teatru Animacji w Poznaniu. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Spotykamy się, bo do księgarni trafił zbiór dramatów. Wszystko jest dobrze, jesteśmy szczęśliwi. Wydany przez Państwowy Instytut Wydawniczy dramatów, oczywiście autorstwa Maliny Prześlugi. Państwo znają tę autorkę, jej teksty z pewnością z różnych inscenizacji, z różnych realizacji, bo to jest teatr i dla dorosłych, i dla dzieci. A czy wszystko jest dobrze? Czy jesteśmy szczęśliwi? Czy to szczyt ironii, czy to szczyt naiwności?
13: To jest jedno i drugie chyba, bo ja bardzo staram się myśleć o świecie tak, jakby ten świat bardzo się starał być w porządku i tylko po prostu czasem mu nie wychodzi. Jakoś pielęgnuję w sobie taką wiarę w dobro i w dobre intencje, więc trochę ten tytuł jest myśleniem życzeniowym oczywiście, trochę jest o tym, jakbyśmy się wszyscy chcieli czuć, ale w tym jest też zaklęty taki, myślę, kult myślenia i to parcie na szczęście za wszelką cenę, prawda? Na tą taką jakąś, nie wiem, hedonię i ciągle dopaminowanie się, więc tam chciałam, żeby sporo w tym tytule się mieściło, ale zarazem jest to też tytuł jednego z dramatów, które są w tym zbiorze.
12: Oczywiście, to jest tytuł napisanego już kilka lat temu przez panią dramatu,
13: który tak, najstarszy w tym zbiorze.
12: Miał swoje realizacje na deskach teatrów. Skąd w ogóle dobór takich, a nie innych sztuk?
13: Zależało mi na tym, żeby ten zbiór był możliwie najświeższy. To jest faktycznie tytułowa sztuka, czyli Wszystko jest dobrze, jesteśmy szczęśliwi. Jest troszeczkę wyjątkiem, bo no ona faktycznie jako jedyna została napisana jakiś czas temu, ale wydawca bardzo chciał ją w tym tomie zamieścić. Stąd też pomysł na to, żeby cała antologia miała ten tytuł. Ale pozostałe teksty to są teksty w zasadzie z ostatnich kilku lat. Dwa z nich są w ogóle nigdzie jeszcze nie publikowane, ani nie wystawiane. Ja uważam w ogóle, że dramat jest takim narzędziem do dość wczesnego diagnozowania rzeczywistości i odpowiadania na jej potrzeby. I tak naprawdę potrzebuje najmniej czasu, żeby o pewnych sprawach opowiedzieć, więc myślę, że kluczem tutaj była no, jakaś taka świeżość i aktualność tych tekstów.
12: Pisze pani zawsze z myślą o scenie?
13: Gdy piszę dramat, czy gdy piszę... Szczerze mówiąc, łatwiej mi jest nie myśleć sceną. I myślę, że już mam na tyle doświadczenia przez... Już pracuję zawodowo jakby w teatrze, w próbach, w tym procesie całym aktywnie kilkanaście lat, więc wydaje mi się, że już mam gdzieś podskórnie jakoś organicznie wdrukowany taki barometr tego, co zadziała, co nie zadziała, w tym sensie, co jest możliwe na scenie do zrealizowania, a co tylko w mojej głowie. I po prostu z tą jakąś taką podświadomością chyba przestaję myśleć sceną, gdy piszę. Myślę tym światem, myślę bohaterami z krwi i kości i raczej staram się po prostu opowiadać historię z życia, albo niekoniecznie z życia, tylko z jakiejś, nie wiem, szalonej wyobraźni czy pokręconej głowy, bo też przecież piszę czasami historie fantastyczne dla dzieci. Ale zauważyłam, że jak zaczynam myśleć kluczem sceny, to działają takie mechanizmy blokujące. Albo wtedy zastanawiam się, może to nie zadziała, może to będzie za trudne do zrealizowania, albo a może się to nie spodoba. I jak odpala mi się lampka spodoba, nie spodoba, to robię 10 kroków wstecz, bo bardzo nie chciałabym kierować się tą intencją pisząc.
12: Najczęściej to, co pani widzi na scenie, jest pani wyobrażeniem o danym tekście, czy jednak sporo jest tutaj zaskoczeń?
13: W ogóle nie jest, bo właśnie tu jest ta pułapka. Ja sobie wyobrażam realny świat. Na przykład jak już tak kręcimy się wokół tego tytułowego dramatu, Wszystko jest dobrze, jesteśmy szczęśliwi, to on jest w zasadzie o wojnie, o uchodźcach. Odwrócone są tutaj role, bo to my Polacy jesteśmy uchodźcami i jakby obserwuję ten świat z tej perspektywy. I w ogóle pisząc ten dramat, ja myślałam faktycznie o tym przedzieraniu się przez kurz, błoto, brud, o tych realnych miejscach istniejących gdzieś tam w świecie, a nie o tym, że aktorzy na scenie się kotłują, bo wtedy pewne rzeczy, mam wrażenie, tracą autentyczność w mojej głowie. I wolę chyba pisać właśnie myśląc o tych realnych sytuacjach i dlatego też staram się w tych dramatach stosować jak najmniej didaskaliów, bo jednak didaskalia są wskazówkami dla realizatorów, jak ma to wyglądać w teatrze, no a w moim przypadku to wcale nie jest aż takie ważne. No, więc chyba też fajnie one się dzięki temu, mam nadzieję przynajmniej, czytają w takiej lekturze osobistej, jako po prostu dzieło literackie.
12: Bardzo ciekawie się czytają, bo czytanie pani sztuk to jest często zaskakujące doświadczenie poprzez układ graficzny. Te zdania skaczą, czasem dzielą je spore odległości. Skąd to się bierze?
13: To są właśnie te moje didaskalia, które są didaskaliami dla każdego odbiorcy. To nie są tylko wytrychy dla realizatorów, to nie jest podpowiedź dla reżysera czy dla aktorów, którzy mieliby to realizować na scenie, tylko chyba to jest jakieś takie echo tego mojego myślenia o dramacie jako o dziele w ogóle do czytania. I ja po prostu sugeruję tym, mam nadzieję, że dość czytelnie, jaki jest na przykład sposób mówienia postaci, na ile ona robi pauzy w wypowiedzi, na ile to jest galop, na ile pewne rzeczy. Tutaj jest też taka sztuka, o której w ogóle niektórzy mówią, że ona jest dramatem graficznym, czyli jeszcze tu jesteś. Bardzo mi na tym zależało, żeby w jakiś prosty sposób, właśnie chodzi o prostotę, żeby on był takim czymś absolutnie oczywistym, jak czytelnik widzi, to wie, pokazać samotność kobiety. Taką nawet nie tyle samotność, coś więcej. Odrębność, odklejenie się od rzeczywistości, w której do tej pory była. Po tragedii, która ją spotkała, To też jest chyba z życia. Czasem trudno nam po jakiejś tragedii, po śmierci kogoś bliskiego zobaczyć siebie w tym świecie, prawda? Dziwi nas, że kurczę, ptaki dalej śpiewają, samochody jeżdżą. Dlaczego? Przecież to wszystko powinno się zatrzymać. No i szukam czasem sposobów, które w prosty sposób to pokażą. Mhm. I tak myślę, że te moje takie wytrychy wizualne też służą temu, żeby może ułatwić czytelnikowi jakąś ścieżkę rozumienia tych moich intencji.
12: Wspomniała pani o kobiecie, która oczywiście jest niezwykle ważna jako postać, mhm. jako figura. Myślę też perspektywa kobieca w pani dramatach, także tych, które oczywiście możemy czytać w tej książce, o której rozmawiamy. To jest taka perspektywa, która staje się ogólnoludzka dla pani?
13: Ja chyba nie używam świadomie kategorii płci w pisaniu, ale też nie uciekam od tych doświadczeń, które mam dlatego, że jestem kobietą. Czyli staram się nie udawać, że jest inaczej i nie udawać, że znam tę drugą perspektywę, bo mam wrażenie, że doświadczenia społeczne kobiet, zwłaszcza uwikłanych w przeróżne role w stylu rola matki, są jednak odmienne od tych męskich i gdzieś nie chcę dotykać tych obszarów, na których nie do końca się znam życiowo. Łatwiej mi się pisze rzeczywiście bohaterką niż bohaterem, jeśli piszę z myślą o dorosłym czytelniku, ale ciekawe jest bardzo to, że jak piszę dla dzieci, to tam bardzo często używam chłopców i postaci męskich. Gdzieś ciekawa jestem, z czego to wynika, czy to jest jakieś uwarunkowanie społeczne, że my jako dzieci byliśmy niestety, zwłaszcza w tym moim pokoleniu, atakowani tak bardzo tymi męskimi bohaterami, bo przecież w literaturze dziecięcej niestety no, do pewnego czasu przeważała ilość męskich postaci, jeśli chodzi o przygody. I może to gdzieś podświadomie mną kieruje. Staram się z tym walczyć. Ale jak piszę dla dorosłych, to często rzeczywiście tą postacią, przez którą chcę przemawiać, jest kobieta.
12: We wszystkich tych tekstach, zarówno indywidualnie, jak i relacyjnie, że tak powiem, jesteśmy dość mocno pogubieni. Myślę o tym pierwszym tekście w zbiorze. Każdy wciela się tutaj przez chwilę w postać wiodącą. Widzimy świat jego, jej oczami, słowami. Skąd pomysł na taką polifoniczność narracji?
13: To jest dobre pytanie, dziękuję za nie. Dwie rzeczy. Pierwsza jest, bo ta sztuka składa się tak naprawdę z dwóch części. Pierwsza jest dosyć rozbudowaną perspektywą jednej postaci, a druga część jest perspektywami postaci, które ona na swojej drodze spotykała, które są, jak się okazuje, później zupełnie inne i broniące się, mimo że w jej perspektywie się nie broniły. Otóż napisałam najpierw tylko tę pierwszą część, i to była perspektywa kobiety uwikłanej w wiele ról, które mi osobiście są bliskie. I przeczytałam to sobie, zastanawiając się, co właściwie dla mnie z tego wynika i co ja chcę z tym zrobić dalej. I pomyślałam sobie, kurczę, ale to jest chyba niesprawiedliwe. Bo przecież ci wszyscy ludzie, których tam przywołuję, oni są dokładnie tak samo złożeni i tak samo ich życie niesie i czasami muszą się przeczołgiwać przez różne życiowe sytuacje, jak ta główna bohaterka. Dlaczego nie popatrzeć na świat ich oczami? I pojawiła mi się też ta bardzo nośna, no może nie metafora, tylko w ogóle definicja tego, czym jest ślepa plamka w oku. Że my wszyscy mamy taki punkcik w oku, przez który okazuje się, że nic nie widać i nasz mózg oszukuje, że w tym miejscu jest coś, czego tak naprawdę nie widzimy. Czyli trochę to, jak potrafimy sobie narzucić własną perspektywę zamiast patrzeć czyimiś oczami, co jest niemożliwe oczywiście.
12: Ślepa plamka.
13: Więc mm-hmm. Ja w ogóle bardzo lubię sięgać po empatię, bo to jest taki mięsień, który wszyscy powinniśmy rzeczywiście na co dzień ćwiczyć, a czasami nie ćwiczymy. Tak bardzo skupiamy się na sobie, że ten mięsień empatii nam chyba zanika i obumiera czasem. No a teatr pomaga go gimnastykować.
12: No właśnie, w czym pomaga teatr? Tu pani mówi w tej gimnastyce empatii. A czy mm-hmm. pani jest w ogóle pisaniem? Czy to jest rodzaj dialogu najpierw z samą sobą, potem dopiero z ludzkością? Czym jest dla pani w ogóle ten język teatru? Mhm.
13: Język teatru jako taki jest dla mnie drugorzędny wobec języka jakby mojej wypowiedzi artystycznej, pisania po prostu. To, że ja piszę dla teatru, że teatr jest jakimś narzędziem wypowiedzi, jest w zasadzie, tak się po prostu wydarzyło zawodowo, natomiast ja po prostu potrzebuję pisać. I też piszę prozę, piszę tak? poezję. Mhm. No jest to jakaś wielka we mnie potrzeba, która trochę mi przypomina głód narkotyczny. Ja po prostu, gdy nie mam możliwości, nie mam dostępu do pisania, czuję się źle, brakuje mi tego bardzo, życie mnie frustruje, a jak piszę, to zaczynam odczuwać ten stan ulgi i jakiegoś takiego wewnętrznego zespolenia, połączenia, czegoś, co mnie karmi po prostu. Więc chyba najważniejszy jest dla mnie sam proces pisania, że mogę pewne rzeczy, które we mnie siedzą, przekładać na język.
12: Efekty tego procesu pisania państwo mogą poznać czytając zbiór dramatów, o którym właśnie rozmawiałyśmy, wszystko jest dobrze, jesteśmy szczęśliwi. Zbiór dramatów Mariny Prześlugi, dramatopisarki, pisarki, kulturoznawczyni, tak jak mówiłam, kierowniczki literackiej i dramaturżki Teatru Animacji w Poznaniu. Zbiór wydał Państwowy Instytut Wydawniczy, a ja bardzo Pani dziękuję za to spotkanie.
13: Również bardzo dziękuję za rozmowę.
12: Dziękuję tym, którzy pomogli mi ten program, czyli Kulturę Osobistą, przygotować: Jakubowi Paziowi i Pawłowi Ziętarze, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
8: To jest powtórka.

0: To jest powtórka.
1: To jest magazyn europejski, Maciej Zakrocki, dzień dobry. Straszliwe pożary we Francji i Hiszpanii spowodowały uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności. To utworzony w 2001 roku system koordynacji pomocy ratowniczej i humanitarnej na wypadek wszelkich katastrof, których skala lub charakter przekracza możliwości reagowania kraju taką katastrofą dotkniętego. Jak to dzisiaj wygląda w przypadku Francji?
2: The following are from the Rescue EU fleet.
3: Jeśli chodzi o unijną flotę ratowniczą, to działają tam dwa samoloty gaśnicze z Portugalii, jeden śmigłowiec Black Hawk ze Słowacji, jeden śmigłowiec Black Hawk z Czech. Jest też jeden samolot kanadyjski i dwa samoloty zbierające ze Szwecji. To wszystko jest z naszej floty ratowniczej, ale mamy tam też dodatkowe siły i środki z unijnego mechanizmu ochrony ludności. Jest więc jeden zespół techniczny ze Szwecji, oficer łącznikowy Komisji Europejskiej, dwa śmigłowce z Niemiec i samoloty gaśnicze z Turcji.
1: Informację przedstawiła Anna Kajsa-Itkonen, rzeczniczka Komisji Europejskiej. Wymieniała jednostki unijnej floty ratowniczej, na którą składają się 22 samoloty gaśnicze i 5 śmigłowców, których wysłaniem do akcji zarządza Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego Unii Europejskiej w Brukseli. Ale oprócz tych sił mamy jeszcze dodatkowe z państw, także spoza Unii, które przyłączyły się do unijnego mechanizmu ochrony ludności, stąd słyszymy o jednostkach z Turcji. Czyli w sumie w mechanizmie jest 37 państw. A samolot zbierający to taki, który może zgarniać wodę z rzeki lub jeziora, sunąc po powierzchni, przez co napełnia wielkie zbiorniki w kilkanaście sekund i jest gotowy do gaszenia pożaru. A jak wygląda pomoc dla Hiszpanii?
2: The following are from the Rescue EU fleet.
3: Jeśli chodzi o maszyny z unijnej floty ratunkowej, to są tam dwa samoloty typu Canadair z Grecji i dwa takie same samoloty z Włoch. Natomiast jeśli chodzi o jednostki, które są wysyłane w ramach mechanizmu ochrony ludności, to są tam dwa samoloty gaśnicze z Turcji, trzy naziemne zespoły gaśnicze z Portugalii z wozami strażackimi. W sumie to 134 osoby i 41 pojazdów. Oczekujemy również wysłania jednego zespołu naziemnego z Serbii. Oto nasza obecna sytuacja.
2: So this is where we are at the moment.
1: Te samoloty typu Canadair to właśnie samoloty zbierające wodę, sunąc po powierzchni na przykład jeziora. Rzeczniczka zwróciła też uwagę na coś, co dla wielu może jest oczywiste, ale w dzisiejszych czasach warto to nieustannie podkreślać.
3: Powtórzę, ważne jest, aby wyjaśnić, że żaden kraj nie jest w stanie samodzielnie utrzymać wszystkich zasobów potrzebnych do stawiania czoła każdej możliwej katastrofie naturalnej lub innego typu kryzysowi. To właśnie w takich momentach ujawnia się siła systemu europejskiego, ponieważ łączymy zasoby i to zasoby wykraczające poza 27 państw członkowskich, bo w naszym mechanizmie ochrony ludności w sytuacjach kryzysowych uczestniczy 37 państw.
1: Te informacje rzeczniczka przekazała w miniony wtorek, ale dwa dni później mieliśmy ich ważną aktualizację dotyczącą Hiszpanii, do której dotarło
3: 44 funkcjonariuszy, 19 pojazdów z Serbii, 40 strażaków z Holandii, 40 strażaków z Bułgarii i 105 strażaków z Polski.
1: Słuszna decyzja polskiego rządu, bo zawsze warto okazywać solidarność z potrzebującymi. Wtedy nie zostaje się samemu w biedzie, do czego nawiązała przewodnicząca Komisji Europejskiej na Platformie X.
3: Podczas gdy pożary we Francji i Hiszpanii nadal sieją spustoszenie, europejska solidarność nie zna granic. Rumunia i Grecja zdecydowały się rozszerzyć swoje misje, kontynuując wsparcie dla dotkniętych regionów. A od soboty do walki dołącza Polska. Dziękuję za odwagę i zaangażowanie.
1: Nie ma za co. O to w tej naszej Unii przecież chodzi. A teraz zmiana tematu. Rozpad partii Prawo i Sprawiedliwość ma też pewien aspekt unijny, o czym w naszej dyskusji na ten temat było niewiele. Ale od tego właśnie jest magazyn europejski w TOK FM. Zapraszam na rozmowę z gościem. Gościem magazynu europejskiego jest pan Waldemar Buda, poseł do Parlamentu Europejskiego.
4: Witam serdecznie.
1: No, najpierw chciałem pana zapytać o taką rzecz, bo wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości no, są w grupie europejskich konserwatystów i reformatorów.
0: Pan Mateusz Morawiecki był do niedawna przewodniczącym tej rodziny politycznej i zrezygnował z tej funkcji, więc no, może najpierw zapytam właśnie, dlaczego zrezygnował? No i co panowie, którzy odeszliście z Prawa i Sprawiedliwości, zamierzacie robić, jeśli chodzi o dalsze bycie w tej grupie?
4: Znaczy, po pierwsze, to jest dość honorowe zachowanie, to znaczy, jeżeli był tam rekomendowany ze strony Prawa i Sprawiedliwości jako drugiego co do wielkości członka w ramach EKR Party, więc nie było żadnych powodów, żeby utrzymywał to stanowisko i, można powiedzieć, zgodnie z zasadami zrezygnował z tej funkcji, ale to jest kwestia, można powiedzieć, EKR Party. Natomiast my mamy cały klub, można powiedzieć, grupę w Parlamencie Europejskim i tam jako parlamentarzyści dzisiaj ci, którzy zostali wypchnięci z Prawa i Sprawiedliwości, nadal w grupie jesteśmy. Oczywiście pytanie, czy będziemy w delegacji polskiej, tej, która dzisiaj jest, czyli składającej się z wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości. Zakładam, że raczej będziemy zmierzali w kierunku własnej delegacji polskiej, składającej się z kilku parlamentarzystów. Natomiast w grupie EKR zakładam, że możemy zostać, chociaż niczego bym tu nie przesądzał, bo no, polityka jest taka, że po pierwsze dynamiczna, po drugie zaskakująca często.
0: Mówi się, że takimi naturalnymi kandydatami na szefa EKR-u są panowie Adam Bielan i Tobiasz Bocheński. Czy gdyby doszło do głosowania nad tymi kandydaturami, bylibyście panowie gotowi je poprzeć?
4: Znaczy, ja uważam, że to jest rekomendacja ze strony PiS, więc mnie ciężko będzie kogokolwiek tu rekomendować albo popierać. To jest ich wewnętrzna sprawa i nie zamierzamy w to ingerować. Jeżeli takie będą ich decyzje, proszę bardzo, my jakby idziemy trochę już innym torem.
0: No, powiedział pan, że w polityce wiele rzeczy może się zdarzyć, no więc zapytam, że gdybyście jednak uznali, że nie chcecie pozostać w grupie konserwatystów i reformatorów i przejść do innej, to jaka to mogłaby być grupa?
4: No naprawdę nie chciałbym tutaj spekulować, bo my umówiliśmy się na całą serię rozmów zarówno z szefostwem grupy, jak i z innymi ugrupowaniami w Parlamencie Europejskim i jakby nie jestem w stanie, może powiedzieć, podsumować spotkań, które dopiero przed nami. Więc na pewno ideowo musimy się tutaj być bliscy, jeśli nie zgadzać, natomiast nie przesądzałbym żadnego wariantu. Na pewno będziemy trzymali się, można powiedzieć, prawej strony Parlamentu Europejskiego.
0: No ale ostatnio dość mocno na prawo skręciła Europejska Partia Ludowa. No, doszło nawet do takiej sytuacji, że w głosowaniach na przykład w sprawach migracyjnych czy ekologii Europejska Partia Ludowa i EKR mają zgodność głosowania tak samo powyżej 90%. No to może, nie wiem, bierzecie panowie pod uwagę możliwość przejścia do Europejskiej Partii Ludowej. Przypomnę, w tej grupie jest Koalicja Obywatelska i PSL.
4: Wie pan, z EPL-em jest tak, że oni dzisiaj podejmują szereg działań w strachu i w bojaźni. To znaczy, odpowiadając za to, co w Unii Europejskiej złego się wydarzyło, to znaczy, to oni przygotowali i wprowadzili pakt migracyjny, to oni wprowadzili i wymyślili Zielony Ład, a dzisiaj, głosując z nami, można powiedzieć, wycofują się z tego, co wcześniej wprowadzali. Ja mam takie ukute powiedzenie, że gdyby ich nie było, to by ani nie wprowadzali, ani teraz się nie cieszyli, że to wycofują, bo to są dokładnie ci sami ludzie. Przecież głosami EPL-u wprowadzano te wszystkie negatywne rzeczy, dzięki którym dzisiaj na przykład cena prądu jest taka, jaka jest, chociażby dotycząca ETS. Więc to, że oni robią coś ze strachu, nie znaczy, że dokładnie tak myślą, tylko że przerazili się trochę konsekwencjami, jakie są dla obywateli, no i nie chcą ponosić tego odpowiedzialności za swoje czyny. Daleko mi do EPL, nawet przy tej zgodności, ale ona ma swoje, no, może powiedzieć, zupełnie inne źródła i z tego powodu to nie jest wiarygodne.
0: Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów złożyła wniosek formalny o zwołanie dodatkowego, specjalnego posiedzenia Parlamentu Europejskiego w związku z wydarzeniami w Ceucie. Czy jest już jakaś reakcja na tę waszą propozycję?
4: No my musimy w Unii Europejskiej, a w Parlamencie w szczególności, przełamać tego rodzaju sytuację, że dopasowujemy agendę do wcześniej ustalonego porządku, bo sytuacja jest na tyle dynamiczna, że my musimy elastycznie reagować na tę sytuację i takie wygodnictwo polegające na tym, że założyliśmy sobie rok temu harmonogram i dzięki temu trzymamy się go bez względu na to, co się na świecie dzieje, no jest nieodpowiedzialne. Więc ja bardzo liczę na to, że my się tym zajmiemy, bo kto daje gwarancję, że te działania na Ceucie, one mają charakter jednorazowy? Kto da gwarancję, że nie wydarzy się coś bardziej kategorycznego za kilka dni? No i my musimy mieć jakąś gotową odpowiedź. Dzisiaj to jest Ceuta, za chwilę może być to już Gibraltar albo jeszcze głębiej gdzieś w Hiszpanii na przykład. W związku z tym ja bym zastanowił się na to, żeby wykorzystać ten czas na to, żeby wzmocnić zewnętrzne granice Unii Europejskiej, ale też zastanowić się nad funkcjonowaniem strefy Schengen w sytuacji, w której no Hiszpanie, jakby uczciwie rzecz biorąc, pod rządami premiera Sancheza jednak bagatelizują ten problem. No, oni raczej szukają rozwiązań w skutkach, natomiast nie chcą nim zapobiegać. No jeżeli rozwiązaniem kolejnym będzie kolejna naturalizacja i przyjmowaniem jako obywateli i nadawaniem praw pobytu ludziom, którzy tam się nielegalnie pojawili, no to mam wrażenie, że to jest absolutnie błędne koło.
0: Mamy list z weekendu 22 przywódców państw Unii Europejskiej, w tym polskiego premiera, do szefa Rady Antonio Costy, przewodniczącej komisji von der Leyen i do premiera Irlandii, która sprawuje teraz prezydencję, no, że należy coś zrobić, że należy doprowadzić do sytuacji, że to Unia Europejska ma zapewnić integralność granic, tak, ich nieprzepuszczalność. Ale co pana zdaniem rzeczywiście mogłaby zrobić w tej sprawie Unia Europejska?
4: Prosta rzecz. Znaczy, naprawdę nie trzeba lecieć w kosmos. Jak się zabezpiecza zewnętrzne granice? Znaczy, Unia i Parlament jeszcze tego nie rozumie, a jakby zapytać przechodnia na ulicy w Warszawie albo w Łodzi, to by wiedział, co zrobić. To znaczy, zabezpieczyć fizycznie granice. Gdyby na Ceucie było koło tego falochronu 700 metrów zabezpieczenia, to ci ludzie by się tam nie przedostali, bo takim wąskim gardłem, tym przesmykiem się przesunęli na tą stronę hiszpańską. Więc fizyczne zabezpieczenie, czyli zarówno morskie, jak i terenu, muszą być zabezpieczone. Tak jak my zapoczątkowaliśmy to na granicy wschodniej, tak z każdej strony Unia Europejska powinna adekwatne do terenu, tak? Bo z jednej strony mamy półwysep, z innej mamy wyspę, z innej mamy jeszcze kontynent. Więc z każdych tych miejsc, tam przede wszystkim zaczynając od miejsc, gdzie jesteśmy narażeni na nielegalną migrację, a ja przypominam, że pakt migracyjny podzielił 21 tysięcy nielegalnych migrantów w tamtym roku do podziału w tym i to są migranci, którzy przybyli do czterech krajów, do Grecji, do Hiszpanii, do Włoch i na Cypr. Więc powinniśmy, rozumiem, że tam jest największa presja migracyjna, rozumiem, że tam powinniśmy zacząć fizycznie zabezpieczać granice przed przedostawaniem się nielegalnych migrantów. To jest bardzo proste. Natomiast no, nikt tego nie rozumie w kontekście takim, że Unia może tego typu rzeczy robić. Ona raczej skupia się do tej pory na skutkach, a ja chciałbym, żeby niwelowała przyczyny tych fali migracyjnych.
0: No to zobaczymy, jakie będą wnioski z tego, co się wydarzyło. Być może na nadzwyczajnej sesji Parlamentu Europejskiego, o którą zabiega grupa konserwatystów i reformatorów, w której to grupie jest ciągle nasz dzisiejszy gość, pan Waldemar Buda. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
0: No i podziękowania dla Krzysztofa Olesiewicza, Emila Górnego, Macieja Stępurskiego za pomoc w przygotowaniu magazynu i oddajemy już głos do studia TOK 360.
5: To jest powtórka.

0: Zosia Czacka.
1: Stamtąd bliżej nam.
2: Gdzie?
1: Do Wacka.
0: Przeprowadzka. Ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka.
3: Uśmiech losu czy

0: zapas, kłóci się posadzka, przeprowadzka.
1: Ktoś na oknie coś napackał, przeprowadzka.
0: Żegnaj nam ulicą bracka, witaj Nowostarogradzka. I módl się do świętego Jana.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił 3 osoby. O jakie nazwiska chodzi? O tym na początek informacji. Mateusz Morawiecki zapowiada założenie nowej partii politycznej najpóźniej 15 października. Łotewskie MSW chce całkowitego wstrzymania ruchu na granicy z Białorusią. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec 3 osób, poinformował prezydencki minister Mateusz Kotecki. Pełnomocnicy ułaskawionych potwierdzili, że chodzi o Adama Borowskiego, Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch, i Piotra Pytla. Borowski, działacz opozycji demokratycznej w PRL, został skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności za zniesławienie adwokata i posła KO Romana Giertycha. Mówiąc o motywach ułaskawienia Adama Borowskiego, prezydencki minister wskazał podeszły wiek skazanego, incydentalny charakter czynu, a także ponadprzeciętne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Piotr Staruchowicz, pseudonim Staruch, jeden z liderów środowiska kibicowskiego Legii Warszawa, ukarany był przez sąd 2-letnim zakazem wstępu na imprezy masowe, czyli tak zwanym zakazem stadionowym. To ułaskawienie zostało wszczęte na wniosek prezydenta. Piotr Pytel natomiast skazany został w 2006 roku przez sąd w Monachium na karę dożywotniego pozbawienia wolności za morderstwo, którego zdaniem polskiej prokuratury nie popełnił. O jego ułaskawienie zwrócił się do prezydenta prokurator generalny Waldemar Żurek. Informacje o nazwiskach ułaskawionych potwierdzili ich obrońcy. Były premier, założyciel Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki zapowiedział, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną. Na ten dzień planowana jest konwencja Rozwoju Plus. Podczas rozmowy na kanale YouTube Rymanowski Live Morawiecki odniósł się też do wypowiedzi rzecznika dyscypliny partyjnej PiS Karola Karskiego. Stwierdził on, że członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości 40 osób, które utworzyły nowy klub parlamentarny, choć formalnie wciąż są członkami PiS, w tej chwili jest martwe. Teraz więc mogę powiedzieć, że rzeczywiście partię założymy najpóźniej 15 października, przekazał były premier. Konwencji stowarzyszenia planowanej również na 15 października w rocznicę wyborów parlamentarnych z 2023 roku Morawiecki poinformował w niedzielę. Audyt z działania Szpitala Południowego z kilkudniowym opóźnieniem trafił do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. W środę mają być znane pierwsze wnioski oraz rekomendacje. Kontrolerzy mieli sprawdzić nie tylko jedną placówkę, ale również szpitalne oddziały ratunkowe i prosektoria we wszystkich miejskich lecznicach. Na razie dokument jest na biurku prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego.
2: Pozwolicie państwo, że ja się z nim zapoznam i dosłownie w przeciągu najbliższych dni, prawdopodobnie w środę, zaprezentuję państwu te wszystkie wnioski.
1: Oprócz działań prokuratury w szpitalu trwają kontrole m.in. Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Naczelnej Izby Lekarskiej. W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa państwa ruch na ostatnim czynnym łotewsko-białoruskim drogowym przejściu granicznym Paterniki Grigorowszczyna należy całkowicie wstrzymać, oświadczył szef łotewskiego MSW Janis Dąbrawa. Według MSW Łotwy utrzymywanie otwartego przejścia granicznego z Białorusią umożliwia reżimowi w Mińsku dalsze prowadzenie hybrydowej operacji przeciwko Łotwie, a także stanowi dodatkowe narzędzie do wywierania nacisku i działań prowokacyjnych. Agencja Leta pisze, że jeśli rząd poprze propozycję ministerstwa, będzie to oznaczać, że osoby fizyczne i pojazdy ciężarowe nie będą już mogły dostać się na Białoruś z Łotwy. Czeski prezydent zawetował ustawę rozluźniającą dystrybucję.

0: Dyscyplinę finansów publicznych. To pierwsze weto Petra Pawla, z jakim zmierzy się rząd Andrzeja Babisza. O szczegółach opowie Jakub Medek.
1: Mimo tego, że relacje między czeskim rządem a prezydentem są napięte, do tej pory podpisał on 17 ustaw przygotowanych przez gabinet Andrzeja Babisza. 18 iluzującej dyscyplinę finansów publicznych nie podpisał. Państwo mogłoby się zadłużać bez ograniczeń, a już teraz nasze zadłużenie rośnie w tempie nie do spłacenia na dłuższą metę. Andrzej Babisz zdobył władzę, obiecując zmniejszanie dziury budżetowej. Ale jak twierdzi, zwiększyć ją musi doraźnie, by naprawić błędy poprzedników. Decyzja prezydenta zagraża służbie zdrowia, obronności państwa czy budowie nowych szkół. Do odrzucenia prezydenckiego weta w Czechach wystarczy zwykła większość, którą obecna koalicja dysponuje. Później jednak prezydent może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego o kontrolę ustawy. Jakub Medek, TOK FM.
0: I wracamy do kraju. Główna przelotówka przez Sopot będzie przez najbliższe tygodnie wyzwaniem dla kierowców. Rozpoczął się tam remont nawierzchni i obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. O szczegółach opowie Paweł Radzewicz.
2: Główna ulica Sopotu i jednocześnie fragment przelotówki przez całe Trójmiasto przeżywa właśnie remontową kumulację, mówi Anna Deksińska z Zarządu Dróg i Zieleni.
3: Nałożyły się tutaj dwa remonty. Spółka energetyczna chowa kabel w jezdni. Mamy Aleję Niepodległości rozkopaną właśnie ze względu na te prace. Kolejne, to już jest nasz etap. Te prace rozpoczynają się frezowaniem nawierzchni.
2: Samochody muszą omijać ten fragment objazdem po jednym pasie.
3: Prosimy, żeby nie jeździć na pamięć, żeby przestrzegać znaków. Jeżeli można ominąć Sopot, to też to sugerujemy.
2: Remont będzie kłopotliwy, ale krótki. Normalny ruch powinien wrócić w połowie sierpnia. Z Sopotu Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: A teraz w TOK FM czas na prognozę pogody. Wtorek z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Po południu na wybrzeżu zachodzie i na południu Małopolski już chmur przybędzie i tam pojawią się przelotne opady deszczu i miejscowe burze, lokalnie z gradem. Początkowo przelotny deszcz również na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Będzie gorąco. Na termometrach w ciągu dnia od 27 stopni na północy do 34 w centrum i 37 na południowym wschodzie. Nad morzem nieco chłodniej, od 22 stopni w rejonie Helu do 27 w Ustce i Gdańsku.
4: To jest powtórka.
5: Mikroskopijne enklawy hiszpańskie w Ceucie i Melilli na wybrzeżu Maroka nie po raz pierwszy stały się miejscem dramatycznych napięć migracyjnych. Najlepiej pamiętamy wypadki z 2021 roku, gdy Maroko postanowiło rozegrać kwestię Sahary Zachodniej i ukarać Hiszpanię za zbyt dobre kontakty z liderem Frontu Polisario, nieformalnych władz tego terytorium. Wtedy Maroko celowo odpuściło kontrolę wokół Ceuty. Teraz nie jest do końca jasne, czemu scenariusz się powtórzył, ale jest za to oczywiste, że powtórzył się ze skutkiem tragicznym. W szturmie ludności cywilnej na hiszpańskie enklawy zginęło ponad 70 osób. Co chcieli uzyskać? Lepsze życie w lepszym świecie. I to ich determinacja wydaje się prawdziwym problemem, a nie fakt, czy Maroko i Hiszpania mają dobre, czy takie sobie relacje. 60 tysięcy ludzi zdołało dopłynąć do Ceuty w parę dni, licząc na azyl na terytorium Hiszpanii, licząc na możliwość przedostania się do Unii Europejskiej. To pokazuje, czym Unia jest dla milionów mieszkańców Afryki i co są w stanie zrobić, żeby się do niej dostać. Kryzys został zażegnany niemal natychmiast. Niemal wszyscy, którzy się do Ceuty dostali, wrócili już na teren Maroka i oczywiście nie dlatego, że chcieli, tylko dlatego, że sytuacja została rozwiązana na poziomie politycznym, a oni sami padli ofiarą dezinformacji albo też bezprawia. W teorii bowiem zasadność ich próśb o azyl powinna zostać zbadana w każdym jednym indywidualnym przypadku. Ale wiadomo, że nie ma co na to liczyć, gdy dochodzi do takiego uzbrojenia ruchów migracyjnych. Ale kto te masy uzbroił? Wiadomo, jak to zrobił. Migranci, którzy trafili do Ceuty, powoływali się na ewidentną plotkę o rzekomym otwarciu granic hiszpańskich. Nic takiego rzecz jasna nie miało miejsca. Może chodziło o niedawną amnestię ogłoszoną przez Pedro Sancheza wobec setek tysięcy migrantów przebywających na terytorium Hiszpanii. Kto wie, może to był zapalnik. Ale rację mają ci, którzy przypominają, że Ceuta nie jest miejscem do planowania migracyjnej podróży do kontynentalnej Hiszpanii. Gdzie jak gdzie, ale tam akurat kontrole graniczne są szczególnie ścisłe, prościej już z samego Rabatu niż stamtąd. Więc news od początku zalatywał dezinformacją i nią się okazał, co kosztowało życie kilkudziesięciu osób. Ale ofiarą może się okazać także coś więcej. Hiszpania, planując amnestię dla setek tysięcy migrantów, oferując im prawo pobytu na swoim terytorium, być może naraziła się swoim europejskim sąsiadom. Kryzys w Ceucie wykorzystały Włochy, nawołując do zawieszenia uczestnictwa Hiszpanii w traktacie z Schengen. Do podobnego zawieszenia współpracy z Hiszpanią nawoływała Mette Frederiksen, duńska premier. Oczywiście zarówno Frederiksen, jak i Meloni doskonale wiedziały, że z Ceuty do Europy nikt nie przypłynie. Po prostu obrazki z Hiszpanii przydały się im do podbicia ich własnych notowań, ich własnych haseł i utwierdzenia ich linii politycznej. I to nie jest dobra sytuacja, bo w czasach napięć migracyjnych każdy kraj Unii, zwłaszcza jeśli ma granice zewnętrzne Unii Europejskiej, może się znaleźć w podobnej sytuacji. Sytuacji kryzysu, który rozgrywa się bardziej w mediach niż w interiorze, ale jest traktowany, jakby był początkiem końca świata.
6: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest profesor Małgorzata Myśliwiec z Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry.
7: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
6: A będziemy mówili o nawracającym hiszpańskim problemie z dwiema enklawami właściwie na terytorium Maroka, jeśli można tak zaryzykować, choć oczywiście jest tam granica lądowa, czyli jest to terytorium Hiszpanii, ale bardzo blisko Maroka. Chodzi o Ceutę i Melilę. Wymienia się je na jednym oddechu, mimo że tam jest spora odległość między jednym i drugim punktem na mapie. Doszło w ostatnich dniach do właściwie powtórki czegoś, co znamy z przeszłości z 2021 roku, jeśli dobrze pamiętam, czyli do szturmu ludzi, do szturmu ludności marokańskiej na te właśnie enklawę, ludności jakby podsycanej, zachęcanej, będącej ofiarą dezinformacji odnośnie możliwości migracyjnych, możliwości zarobkowych, możliwości życia w lepszym świecie, czyli w Hiszpanii, w Unii Europejskiej. Ten szturm byłby pewnie, tutaj ryzykuję stwierdzenie, że niczym szczególnym pewnie tak do końca nie jest i za chwilę o tym więcej powiemy, ale trzeba powiedzieć, że rzecz była o tyle dramatyczna, że tutaj mamy do czynienia z kilkudziesięcioma już zdaje się ofiarami śmiertelnymi, choć to wciąż jest nieustalone. Rodziny części tych osób, które zdecydowały się do tych enklaw za wszelką cenę przedostać, dalej szukają tych ludzi. To są często bardzo młodzi ludzie. Ale zacznijmy może od tego w troszeczkę szerszym kontekście, kiedy problem tych dwóch enklaw zaczął się dawać we znaki i kiedy on zaczął, że tak powiem, no funkcjonować właśnie tak jak teraz, czyli jako nawracający temat migracyjny, temat kryzysowy.
7: Pan redaktor wspomniał już bardzo słusznie roku 2021. Nie jest to data przypadkowa, ponieważ w 2021 roku jesteśmy w czasach pandemicznych i Hiszpania udzieliła schronienia w celu leczenia liderowi frontu Polisario. To jest front, który walczy o niepodległość Sahary Zachodniej. Jest to terytorium, które historycznie należało do Hiszpanii. W dniu dzisiejszym Maroko uważa je za swoje terytorium. No i rzeczywiście jest to terytorium sporne. Przyjęcie na leczenie pokowidowe lidera ugrupowania, które dąży do uniezależnienia tego terytorium od Maroka, no spowodowało właśnie taką reakcję, czyli Maroko dało przyzwolenie, no można powiedzieć doprowadziło do tego kryzysu, gdzie rzeczywiście kilka tysięcy ludzi szturmem ruszyło na Ceutę, próbując się przedostać do Europy. Pamiętamy te dramatyczne zdjęcia, kiedy to służby hiszpańskie wyławiały z wody wręcz niemowlęta, tak, w jakichś takich kółkach basenowych. No więc rzeczywiście to był ten początek konfliktu. Później zaczęto prowadzić rozmowy. Ta sytuacja troszeczkę się uspokoiła, ale uspokoiła się do czasu, kiedy rzeczywiście Hiszpania no, najpierw ochłodziła stosunki z Algierią, a później, kiedy doszło no, do kryzysu paliwowego, możemy powiedzieć, czyli nieporozumień pomiędzy Hiszpanią i Algierią dotyczącą sprzedaży gazu ziemnego. Można powiedzieć, to te stosunki między Hiszpanią i Marokiem troszeczkę się ociepliły, ale później oczywiście Hiszpania te stosunki z Algierią naprawiła, ostatnimi czasy wręcz można powiedzieć, że podróż premiera Hiszpanii Pedro Sancheza do Algierii była takim kolejnym punktem zapalnym, który no, spowodował, że Maroko mogło poczuć się tym bardzo mocno dotknięte. Tych przyczyn składa się tutaj zatem kilka. Sahara Zachodnia to jest jeden temat. Na pewno chęć odbicia Ceuty i Melilli jako tych terytoriów leżących już na terytorium afrykańskim, tak, i graniczącym z Marokiem. Maroko za wszelką cenę chciałoby je odebrać. No to jest troszeczkę tak jak Gibraltar w stosunku do Hiszpanii, tak, tutaj też trwa od XVIII wieku bardzo poważny spór, czy Gibraltar powinien należeć do Hiszpanii, czy jednak do Wielkiej Brytanii, więc możemy sobie wyobrazić jako Europejczycy, jak to wygląda już po stronie afrykańskiej. Poza tymi terytoriami mamy jeszcze kilka wyrostków skalnych. Przypomnę, to jeszcze przed 2021 rokiem była taka spektakularna akcja komandosów zarówno marokańskich, jak i hiszpańskich o wyspę Perejil, czyli wyspę Pietruszkę. U nas w Polsce funkcjonuje takie powiedzenie bicie o pietruszkę, tak, czy targowacie o pietruszkę. No i de facto pomiędzy Hiszpanią i Marokiem do takiego targu doszło. Przypomnijmy, że Perejil, czyli ta pietruszka, to jest taki wyrostek skalny. Trudno tutaj mówić nawet o tym, że to jest jakaś poważna wyspa, na której zarówno marokańscy, jak i hiszpańscy komandosi no, przepychali się, kto powinien zachować nad tym strategicznym punktem kontrolę. A zatem do tych nieporozumień pomiędzy Marokiem i Hiszpanią, możemy powiedzieć, dochodzi w miarę regularnie.
6: Maroko, Hiszpania i właśnie ten to tło w postaci Sahary Zachodniej, tak by trzeba było chyba to jakoś opisywać, prawda? Czyli Sahara Zachodnia, która staje się tutaj tematem pewnego przetargu, czy pewnych napięć między Marokiem a Hiszpanią i w kontekście też Algierii to się wszystko rozgrywa, czyli mamy taką triadę właściwie, dość feralną, w której, jak rozumiem, te ruchy migracyjne są też pewnego rodzaju bronią, tak bym zaryzykował.
7: Zdecydowanie tak. Jeżeli miałabym to do czegoś porównać, no to dokładnie do tego, co działo się na granicy polsko-białoruskiej jeszcze całkiem niedawno, dopóki państwo polskie tej granicy mocno nie uszczelniło i w tej chwili nie pilnuje z taką starannością. Dokładnie ta sama historia dzieje się na południu Europy. Tak jak pan redaktor powiedział, mamy tutaj trzech aktorów, czyli Maroko, Algierię i Hiszpanię. Dodajmy jeszcze do tego, jak to zwykle pomiędzy sąsiadami bywa, różne zatargi historyczne się pojawiają, ale pomiędzy Marokiem i Algierią te stosunki są bardzo złe. Przypomnijmy, że od roku 1994 granica lądowa pomiędzy Marokiem i Algierią pozostaje zamknięta, a przyczyną takiego napięcia i tego stanu rzeczy między innymi jest to, że Algieria popiera niepodległość Sahary Zachodniej, na co oczywiście Maroko w żaden sposób nie chce się zgodzić. Sahara Zachodnia to z kolei historyczne terytorium, na którym stacjonowały wojska hiszpańskie. No i rzeczywiście tutaj temat jest kontrowersyjny i bardzo delikatny. Mówienie czy popieranie, Hiszpania no niby oficjalnie popiera tą koncepcję przyznania autonomii Saharze Zachodniej przez Maroko, ale rzeczywiście rozpoczęcie rozmów Pedro Sancheza i wręcz złożenie wizyty przez hiszpańskiego premiera na terytorium Algierii no stały się powodem kolejnego zaognienia sytuacji. Do tego jeszcze dodajmy jedną rzecz, no oczywiście mafie przemytników ludzi, które podobnie jak w przypadku białoruskim czerpią z tego ogromne korzyści. W związku z tym możemy powiedzieć, że reżim marokański, no oczywiście to nie jest do końca udowodnione, nie można tutaj postawić żadnych oficjalnych zarzutów. Po tym kryzysie władze Hiszpanii i Maroka, można powiedzieć, dość dobrze współpracowały, biorąc pod uwagę, że tych ponad 50 tysięcy migrantów, którzy ruszyli szturmem na Ceutę, zostało przekazanych z powrotem do Maroka. No to jednak świadczy o jakimś porozumieniu pomiędzy dwoma państwami. No ale jednak mimo wszystko mówimy tutaj o ogromnym napięciu. I może jeżeli pan redaktor pozwoli, dodam do tego jeszcze jedną rzecz. ponieważ pamiętajmy, że Maroko ma znakomite relacje ze Stanami Zjednoczonymi, z administracją prezydenta Donalda Trumpa, czego niestety nie można powiedzieć o Pedro Sanchezie i szczególnie po tym, jak odmówił prezydentowi Stanów Zjednoczonych udostępnienia hiszpańskich baz po to, aby mogły stamtąd startować amerykańskie samoloty atakujące na Bliskim Wschodzie. W związku z tym no też oczywiście trudno do końca z całą pewnością powiedzieć, jaki mogło to mieć wpływ na kryzys, który powstał pomiędzy Hiszpanią i Marokiem, ale komentatorzy również nie wykluczają, że i ten związek mógł być jedną z przyczyn kryzysu, który obserwowaliśmy przez kilka ostatnich dni.
6: I to jest nie koniec komplikacji, bo za chwilę jeszcze przejdziemy do kwestii migracyjnych wewnątrz hiszpańskich i do kwestii europejskich, które się uaktywniły przy okazji tej sytuacji w enklawach afrykańskich Hiszpanii. Ale zanim do tego przejdziemy, powiedzmy jeszcze, co w zasadzie wywołało ten szturm? To znaczy, dlaczego teraz? Dlaczego teraz obserwujemy takie dramatyczne obrazy, zdjęcia? Dlaczego ta historia w takim ogromnym natężeniu wydarzyła się właśnie teraz? Co było, co mogło być bezpośrednim zapalnikiem?
7: No z pewnością polityka migracyjna Pedro Sancheza. Przypomnijmy, że premier Hiszpanii postanowił zalegalizować pobyt w tym państwie ponad 500 000 nielegalnych migrantów. Bardzo wielu z nich pochodzi właśnie z Maroka. I to, na to nakłada się jeszcze wyrok Sądu Najwyższego, który rzeczywiście uznał, że przekroczenie tej granicy morskiej nie może być uznawane, czy może przynajmniej powinno dawać takiemu migrantowi szansę na zbadanie jego sprawy. Nie może być odsyłany automatycznie, tak jak w przypadku drogi lądowej. Tutaj działa bardzo specyficzne porozumienie pomiędzy Hiszpanią i Marokiem. Przypomnijmy, że około 25-30 lat temu te problemy pomiędzy Marokiem i Hiszpanią już były mocno nasilone. No i udało się w drodze dialogu wypracować odpowiednie procedury, no powiedzmy, zwracania migrantów, tak, z Maroka, którzy znaleźli się w sposób nielegalny na terytorium hiszpańskim. W związku z tym rzeczywiście wykorzystanie tego orzeczenia spowodowało, że zinterpretowano to w taki oto sposób, że ten, kto przekracza granicę drogą lądową, oczywiście może być natychmiast odesłany z powrotem na podstawie tej umowy, ale jeżeli przekracza granicę morską, to ma prawo do rozpatrzenia jego sprawy. No i to najprawdopodobniej było tym głównym zapalnikiem powodującym, że ponad 50 tysięcy Marokańczyków zaczęło szturmować granicę z Teutą.
6: I tak jak powiedzieliśmy już na samym początku, nie wiemy, ilu się to nie udało. To znaczy, to są wszystko szacunkowe liczby. Wiemy, że tam jest mnóstwo ofiar śmiertelnych, mnóstwo ludzi utonęło w trakcie próby dopłynięcia do Ceuty i pewnie te ofiary jeszcze będziemy niestety długo liczyli. Warto powiedzieć o decyzji Pedro Sancheza, tej decyzji właśnie migracyjnej, o legalizacji statusu. Pani powiedziała o mniej więcej 500 000 nielegalnych migrantów. Okazuje się, że tych, którzy byli zainteresowani regulacją swojego pobytu w Hiszpanii, było prawie 2, jeśli nie 3 razy więcej, bo zdaje się 1 200 000, ale to byli głównie migranci z krajów Ameryki Łacińskiej, z tego co wiem. Czyli jakby sprawa okazała się jeszcze szersza, większa, obejmująca większą liczbę ludności, przy czym z tego, co czytałem, tam był, zdaje się, warunek 5 miesięcy pobytu na terytorium Hiszpanii, czyli w zasadzie nawet, to nam się komplikuje trochę ten obrazek, prawda? Znaczy to, ci, którzy do Ceuty trafili i tak nie byliby objęci tą, jeśli rozumiem, amnestią, którą rząd hiszpański ogłosił odnośnie nielegalnej migracji.
7: Zgadza się, no to może jeszcze bardziej skomplikujmy ten obrazek i przenieśmy się troszeczkę bliżej granic Polski. Mimo wszystko mniejszość marokańska jest jedną z najliczniejszych na terytorium Hiszpanii. Oczywiście no, nie posiadam tutaj na bieżąco takich danych, ilu dokładnie obywateli, czy też może migrantów z Maroka w Hiszpanii ma uregulowaną sytuację, a ile na to czeka. No, na to pytanie nie jestem w stanie tak ad hoc odpowiedzieć. Natomiast w wspomniał pan redaktor o migrantach z Ameryki Południowej, co jest rzeczą dosyć ciekawą. Migranci z Ameryki Południowej coraz częściej pojawiają się, uwaga, w Polsce. Na przykład grupa Kolumbijczyków, która bardzo szybko się zorientowała, że wynagrodzenia i poziom życia i wypłaty, tak, które ewentualnie mogą sobie zapewnić za pracę, na przykład za prace sezonowe, w Polsce okazują się już nie mniej atrakcyjne, a może zaryzykowałabym nawet stwierdzenie, że bardziej atrakcyjne niż w Hiszpanii. Do tego dokłada się jeszcze kwestia wojny w Ukrainie i tutaj rzecz kolejna, myślę, niezwykle ciekawa. Strona ukraińska, która werbuje najemników w najrozmaitszych zakątkach świata, doskonale wiemy, że żołnierzy ukraińskich na tej pierwszej linii frontu, najbardziej niebezpiecznej, zdecydowanie brakuje i rekrutują, uwaga, również Kolumbijczyków. Z kolei Rosja rekrutuje bardzo często Kubańczyków. Co ciekawe, w wielu punktach tego frontu wojna toczy się w języku hiszpańskim, no ale bardzo wielu tych, którzy z Kolumbii przyjeżdżają, dostają kontrakt na przykład na rok, aby wytrzymać na tej pierwszej linii frontu, jednak nie zarabiając tych pieniędzy, chce wrócić, widząc koszmar wojny. No i bardzo często zatrzymują się na terytorium Polski, oczywiście w sposób nielegalny. Gdyby chcieli tutaj zostać, musieliby spełnić pewne warunki. Polska ma być dla nich krajem tranzytowym, ale rzeczywiście ten temat przybyszy z Ameryki Południowej jest dużo bardziej skomplikowany, niż mogłoby nam się wydawać. Jeżeli dzisiaj rozmawiamy o Hiszpanii i o pobycie nielegalnych migrantów w Hiszpanii, to my nie myślimy, że Hiszpania jest dla nich najczęściej pierwszym wyborem. Owszem, to jest państwo, które jest dla nich atrakcyjne i pod względem klimatycznym, no i przede wszystkim pod względem językowym. Mieszkańcy Ameryki Południowej, szczególnie ci najubożsi, którzy przybywają tutaj za pracą, z reguły nie znają innych języków obcych. Hiszpański ma ponad 650 milionów użytkowników na całym świecie, w związku z tym w tej Hiszpanii kulturowo czują się dobrze, ale nagle okazało się, że jeżeli zalegalizują pobyt w Hiszpanii, no to droga do innych zakątków Europy jest otwarta i Polska na tej mapie jest dla nich szalenie atrakcyjna.
6: To jest pewien przypis do całej tej historii, ale wróćmy do tej decyzji Pedro Sancheza, żeby ogłosić no tą właśnie masową legalizację nielegalnej imigracji, czyli tych wszystkich, którzy zostali dłużej niż te 90 dni, na które pozwala ruch bezwizowy. To właściwie głównie o to chodziło w przypadku na przykład właśnie tych przybyszy z Ameryki Łacińskiej, ale czemu on tak zrobił? Czemu się na to zdecydował? W momencie, w którym, pamiętajmy o tym, w Europie nie ma dobrego klimatu, jeśli chodzi o legalizację pobytu nielegalnych migrantów. I za chwilę to wyjdzie w tej naszej rozmowie, bo cała historia z Ceutą jest nie tylko dramatyczna z powodu tego, co tam się wydarzyło i tych mas ludzi, którzy ruszyły do szturmu, ale także z powodu reakcji Europy na to. I to za chwilę do tego przejdziemy. Ale czemu Hiszpania teraz zdecydowała się na taki ruch, jak pani sądzi?
7: Myślę, że tutaj mamy dwa aspekty. Pierwszy aspekt to jest aspekt czysto gospodarczy. Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak wygląda sytuacja demograficzna społeczeństw europejskich. No i oczywiście z takich oto powodów legalizacja pobytu cudzoziemców po prostu jest ekonomicznie opłacalna i to jest jakby ten czynnik pierwszy. Natomiast rząd Pedro Sancheza jest rządem lewicowym, o czym doskonale wiemy i co właśnie pewnie za chwileczkę w naszej rozmowie tutaj wyjdzie. Pamiętajmy o tym, że Pedro Sanchez jest pierwszym w historii Hiszpanii po 78 roku, czyli po uchwaleniu obecnie obowiązującej konstytucji, który stoi na czele rządu koalicyjnego. Do tej pory w historii Hiszpanii rządów koalicyjnych po prostu nie było. Jego koalicjanci natomiast to są ugrupowania dużo bardziej na lewo sytuujące swoje preferencje i poglądy niż sam Pedro Sanchez. W związku z tym takie kwestie jak prawa człowieka są tutaj niezwykle istotne w tej narracji lewicowego rządu, który obecnie sprawuje w Hiszpanii władzę. No i również te przesłanki były tutaj fundamentalne do tego, aby zalegalizować pobyt tych, którzy do Hiszpanii przybyli i współtworzą jej dobrobyt.
6: No właśnie, i tutaj zaczynają się kłopoty Pedro Sancheza właśnie z tym kryzysem migracyjnym, który wybuchł właściwie w Afryce przecież i który nie obejmuje jakichś gigantycznych mas ludności. Oczywiście jak na maleńką Ceutę 60 tysięcy ludzi to jest strasznie dużo. I to, że to się w ogóle wydarzyło, że oni w ogóle ruszyli do, że tak powiem, szturmu o lepszą przyszłość dla siebie, właśnie często mamieni dezinformacją, na którą trafiali, że jeżeli tylko postawią tam nogę, to zaczną być traktowani poważnie, ich sytuacja będzie poważnie analizowana i tak dalej, co się okazało nieprawdą. Warto powiedzieć o tym, jak zareagowała na całą tę historię Europa, mianowicie większość krajów europejskich. Jeszcze pamiętajmy, w ramach traktatu mówiącego o regulacjach z Schengen postanowiła wprowadzić kontrolę wizową na granicy i właściwie można powiedzieć, że Hiszpania spotkała się z czymś na kształt ostracyzmu w kontekście właśnie tego kryzysu, który wcale aż tak bardzo w Europę nie uderza, a jest w ogóle, jeśli chodzi o liczbę ludności napływającą z Afryki do Hiszpanii, no to dysproporcja między taką Hiszpanią a Włochami jest ogromna, prawda? To Hiszpania sobie lepiej radzi z nielegalną migracją z Afryki.
7: Zdecydowanie tak. No i myślę, że to jest ten moment, aby wyraźnie powiedzieć, że to jest coś, co jest bardzo niepokojącego w polityce europejskiej, ponieważ no, przypomnijmy sobie, kilka dni wcześniej głównym tematem zarówno politycznym, jak i społecznym w Hiszpanii była kwestia pożarów. Wszyscy widzieliśmy te mordercze pożary w okolicy Madrytu, w okolicy Walencji, w miejscowości Castellón, tak, które pustoszą już do tej pory spłynęło ponad 200 tysięcy hektarów lasów i nieużytków w Hiszpanii. W związku z tym no, to był temat numer jeden przez bardzo wiele tygodni. I tutaj rzeczywiście Europa wykazała się solidarnością. Wystarczy wspomnieć polskich strażaków, którzy również polecieli do Madrytu pomagać w ujarzmieniu tego żywiołu, który no, rzeczywiście Hiszpanię pustoszy, i okazali ogromną solidarność. Myślę, że taki ostracyzm polityczny w stosunku do Pedro Sancheza w momencie jednak kryzysu i to w sytuacji, kiedy premier Hiszpanii naprawdę zareagował bardzo prawidłowo, ponieważ zadziałały wszelkie procedury. Premier wysłał tam i wojsko, i gwardię cywilną, czyli służby porządkowe, które miały opanować sytuację. Przypomnijmy, że w Ceucie rządzi hiszpańska centroprawica. To jest miasto autonomiczne, w związku z tym no, też trudno tutaj mówić tak, że zostawił politycznego przeciwnika zupełnie samego. Absolutnie zadziałał, stojąc na straży niepodzielności terytorium hiszpańskiego i broniąc Ceuty jako integralnej części terytorium. A zatem możemy powiedzieć, że naprawdę premier Pedro Sanchez stanął w tej sytuacji na wysokości zadania. To, co niepokoi, to jest dokładnie to, o co pan redaktor zapytał, czyli czy solidarność w Europie ma jeszcze jakieś znaczenie. Czy partykularne interesy, czy partykularne nastroje nacjonalistyczne zaczynają już dominować nad pojęciem europejskiej solidarności. I to jest chyba ten najbardziej niepokojący aspekt wydarzeń, które mieliśmy okazję śledzić przez ostatnich kilka dni.
6: No warto tutaj dodać, że takie dwa kraje się wysuwają tutaj na prowadzenie, jeśli chodzi o potępianie Hiszpanii, to są Włochy, Giorgia Meloni, oraz Dania. Więc linia migracyjna wewnętrzna okazuje się tutaj jakby kluczowa. Sytuacja w Hiszpanii jest właściwie przyczynkiem tylko do tego, żeby pokazać, jakby wyrazić, dokonać takiej ekspresji publicznej swojej niechęci wobec migracji jako takiej. To jest chyba taki fenomen. My to tutaj mamy. Natomiast rzeczywiście Hiszpania jakby pada ofiarą no właśnie tych wewnętrznych takich targów trochę, no trzeba użyć chyba słowa populistycznych. W tym rozumieniu takiej polityki emocji i polityki pewnych afektów.
7: i to jest niestety bardzo niebezpieczne. No myślę, że na naszym podwórku również mogliśmy obserwować wypowiedzi polityków obydwu konfederacji dotyczące tego kryzysu, który dotknął Hiszpanię. Myślę, że bardzo wiele raczej ze względu na przyzwoitość stacji nie byłoby tutaj do powtórzenia, tak mi się wydaje. Natomiast myślę, że to pokazało tak, gdzie te problemy populistyczne w Europie mamy. Myślę, że to, co jeszcze było takie pocieszające, no to na pewno zachowanie Francji, która natychmiast zaoferowała premierowi Hiszpanii swoją pomoc. Przypomnijmy także, że król Maroka jest wykształcony we Francji, ma z Marokiem bardzo dobre relacje. W związku z tym myślę, że tutaj te relacje francusko-marokańskie mogły okazać się kluczowe, aby troszeczkę te nastroje ochłodzić, choć oczywiście premierowi Sanchezowi udało się, tak jak mówię, wzorowo opanować tą sytuację. Natomiast to, co rzeczywiście powinno nas niepokoić bardzo, oczywiście polityka migracyjna musi być przemyślana, musi być odpowiedzialna. Natomiast rzeczywiście pokazywanie niechęci czy okazywanie niechęci któremukolwiek z członków Unii Europejskiej w sytuacji kryzysu i to w takim momencie, kiedy naprawdę podejmuje wszelkie działania, aby ten kryzys jak najszybciej rozwiązać, aby temu kryzysowi zażegnać, no jest bardzo nie fair.
6: Bo to jest o tyle właśnie interesujące i jakoś tak bulwersujące, chyba może tak trzeba powiedzieć, że ani Hiszpania tego kryzysu nie wypracowała, ani to nie jest kwestia zaniedbań, tak jak pani powiedziała, ani to nie jest kwestia złej reakcji, bo przecież Sanchez bardzo szybko zaczął potępiać no półgębkiem, no bo przecież z Marokiem trzeba się dogadać, bo sytuacja w tych enklawach wymaga nieustannej współpracy jakiejkolwiek. To znaczy nie można też tak jednoznacznie i prosto pójść na udry, bo wtedy to się w ogóle wymknie spod kontroli, prawda? To jest kolejny epizod na linii Maroko-Hiszpania, na linii Rabat-Madryt, gdzie no, dzieją się właśnie tego rodzaju, gdzie obserwujemy takie sceny, takie zdjęcia, takie ujęcia, które pokazują jakby to ten dramat ludzki w Ceucie. I to jest chyba najbardziej bolesne, prawda, że w żaden sposób Hiszpania się nie wystarała o ten kłopot, który teraz ma. No, chyba że faktycznie przełożymy to na troszeczkę inny grunt i zaczniemy się zastanawiać nad tym, czy Hiszpania mogła podjąć taką decyzję odnośnie grupy nielegalnych imigrantów, no takiej ogromnej grupy, czyli pierwotnie zakładano, że to będzie 500 000, a okazało się, że to jest 1 200 000, no, ale z drugiej strony wydawałoby się, że jednak polityka migracyjna wewnętrzna wciąż jednak jest w gestii rządów krajowych, a tu właśnie ta reakcja pokazuje, że nie.
7: Zdecydowanie tak. No i pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. No Hiszpania jest takim państwem, które ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu tej polityki. Wiadomo, że politykę migracyjną musiał prowadzić nie tylko Pedro Sanchez, ale oczywiście i wielu jego poprzedników. Hiszpania chociażby ze względu właśnie na tą atrakcyjność kulturową, językową jest destynacją bardzo wielu przybyszów z różnych zakątków świata. No i oczywiście również ze względu na bliskość pomiędzy Ceutą i Gibraltarem, czy Ceutą i terytorium hiszpańskim tutaj jest bardzo łakomym przejściem, możemy powiedzieć. Jest taką bramą pomiędzy Afryką i Europą. No i oczywiście ja pamiętam z 30 lat temu, tak, kiedy jeszcze Polska nie marzyła o tym, żeby wstąpić do Unii Europejskiej, Hiszpania już miała ogromne problemy z nielegalną migracją z Afryki i rzeczywiście pamiętam te prośby, tak, wspólnot europejskich, później Unii Europejskiej o jakąś reakcję, o pomoc. Natomiast rzeczywiście dzięki swoim fenomenalnym kanałom dyplomatycznym, zdolnościom do prowadzenia negocjacji udawało się wypracować porozumienia z poszczególnymi państwami po to, aby właśnie tych nielegalnych migrantów zwracać, no i żeby ta sytuacja w Europie w jakiś sposób była unormowana. No a z drugiej strony, to o czym już wspominaliśmy, tak, to jest rząd lewicowy, przykładający ogromne znaczenie do praw człowieka. Jeżeli faktycznie ci migranci i tak tworzą na co dzień część hiszpańskiej rzeczywistości i tak pracują, no to być może lepiej, aby władze hiszpańskie miały to pod kontrolą, wiedziały, kto na terytorium przebywa, co robi, umożliwić legalne płacenie podatków, co oczywiście również dla budżetu państwa w sytuacji starzejącego się społeczeństwa, nie oszukujmy się, tak, jest również rzeczą nieobojętną. I teraz rzeczywiście takie populistyczne potępienie premiera Hiszpanii w momencie, kiedy znalazł się w trudnej sytuacji, no myślę, że dla nas Europejczyków nie powinno być akceptowalne.
6: To jest ciekawa sytuacja, dlatego że rzeczywiście tutaj warto powiedzieć o tym, myśmy chyba jeszcze tu nie wspomnieli, że nie tylko te liczby napływu migrantów, zwłaszcza z rejonu Afryki do Hiszpanii są nieporównywalne do reszty krajów europejskich, czy przede wszystkim do Włoch, ale też w ogóle Hiszpania, jeśli chodzi o dbałość o granice zewnętrzne, jest jednak raczej przypadkiem sukcesu. Czyli właśnie to, o czym pani powiedziała teraz, że jeżeli popatrzymy historycznie na kwestie jakby zdolności kontroli granic przez Hiszpanię, to się znacząco zmieniło in plus. Czyli można by powiedzieć, kraj, który sobie relatywnie w kontekście europejskim radzi bardzo dobrze.
7: Tak, to prawda. Jak już wspomniałam, to nie jest kwestia ostatnich 5 czy 10 lat. To jest naprawdę kilkadziesiąt lat ogromnych problemów z migrantami. To jest wiele lat wypracowywania tej polityki migracyjnej. To jest wiele lat wypracowywania relacji z poszczególnymi państwami afrykańskimi. To jest znakomita dyplomacja, którą Hiszpania prowadzi w stosunku do swoich afrykańskich, no można powiedzieć, sąsiadów, tak, biorąc pod uwagę tutaj tą bliskość geograficzną. A zatem rzeczywiście to jest państwo bardzo doświadczone, jeżeli chodzi o te kwestie migracyjne. No co tu dużo mówić, tak? Ja zdaję sobie sprawę, że my funkcjonujemy w realiach państwa bardzo mocno scentralizowanego, państwa, które w okresie PRL dążyło do pewnej uniformizacji, tak, obywateli, i mówienie o jakichkolwiek odmiennościach do dnia dzisiejszego jest traktowane z podejrzliwością. Ale przypomnę chociaż badawczo bliską mi Katalonię, która zdecydowała się na taką politykę otwartości, ale oczywiście otwartości uregulowanej, a nie nielegalnej. I to rzeczywiście było ogromnym kluczem do sukcesu. Jasna sprawa, że przybysze o odmiennych wartościach kulturowych, o innych zachowaniach, no muszą mieć szansę na socjalizację, muszą mieć szansę na poznanie norm obowiązujących w danym państwie, i to jest między innymi zadanie państwa, regionów, a także wspólnot lokalnych, aby taką politykę prowadzić. No ale z drugiej strony, jeżeli weźmiemy pod uwagę nadciągający kryzys demograficzny, no to myślę, że poszczególne państwa europejskie prędzej czy później będą musiały sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób to uregulować, aby z tymi problemami się zmierzyć. I myślę, że wówczas przypadek Hiszpanii będzie mógł być jednym z modelowych do powielenia pewnych wzorców.
6: To jeszcze na koniec chciałbym, żebyśmy wrócili do wątku samych terytoriów autonomicznych i tych terytoriów zewnętrznych, jeśli można tak użyć, względem kontynentu i względem Półwyspu Iberyjskiego i Hiszpanii. Użyję takiego słowa, Hiszpanii właściwej. Bo to jest ciekawa sprawa. Czyli teoretycznie, jeżeli już coś mamy, to nie możemy tego wypuścić z rąk, prawda? To jest kwestia trochę pewnej dumy narodowej, to jest kwestia pewnych idei i tak dalej. Z drugiej strony widać bardzo wyraźnie, jakie to kłopoty generuje. I cała ta sytuacja pokazuje, no bardzo dobrze, że może bez Ceuty i Melilli Hiszpania radziłaby sobie lepiej. Na pewno nie byłaby narażona na kryzysy wywołane przez kogoś, kto próbuje rozegrać rozmaite tematy. Próbuje się za pewne gesty polityczne mścić, albo próbuje im przeciwdziałać i tak dalej. Mówimy tutaj oczywiście o Maroku. Ciekawi mnie, czy ta kwestia będzie wracała teraz w polityce hiszpańskiej, czy też ona jest na zasadzie pewnego, nie wiem, konsensusu, przyzwyczajenia nieobecna. Jak to jest?
7: Panie redaktorze, no na pewno ten temat będzie powracał. Jasna sprawa, że sprawa Ceuty, może bardziej niż Melilli, jest niezwykle istotna ze względu na to, że Ceuta i Gibraltar tworzą w zasadzie bramę wejściową z Atlantyku na Morze Śródziemne. Przez całe wieki to było bardzo ważne strategicznie miejsce. No i myślę, że w dniu dzisiejszym jest dokładnie tak samo. To jest troszeczkę tak, pan redaktor pyta, czy może nie byłoby dobrze, aby Hiszpania tą Ceutę, przynajmniej tą Ceutę, może i Ceutę i Melillę, po prostu odpuściła. No to ja odwróciłabym pytanie i mogłabym zadać je w drugą stronę, tak? A co gdyby tak w końcu Wielka Brytania zgodziła się oddać Hiszpanii Gibraltar? Myślę, że to jest pytanie z gatunku nierozwiązywalnego, tak? Każde państwo broni swoich strategicznych posiadłości. Oczywiście dzisiaj rywalizacja polityczna dotyczy takich przestrzeni jak kosmos, dotyczy takich przestrzeni jak internet. W związku z tym to już nie jest tak, jak było lat temu 100, 200 czy 300, że trzeba było panować na morzu i mieć opanowane strategiczne punkty, ale do pewnego stopnia ta wielka przeszłość imperialna Hiszpanii, no bo jednak musimy sobie z tego zdawać sprawę, powoduje, że to państwo uważa te terytoria za własne, stoi na straży niepodzielności, integralności terytorialnej i bardzo trudno sobie wyobrazić, co musiałoby się wydarzyć, aby rzeczywiście Hiszpania z Ceuty i Melilli zrezygnowała. Myślę, że to jest dokładnie taka sama sytuacja, co musiałoby się wydarzyć, aby Wielka Brytania zrezygnowała z Gibraltaru.
6: No tak, to są te wielkie dyskusje, z których nie sposób się właściwie wydostać. Nikt tego tak na dobrą sprawę nie chce. To jest przepisywanie granic, to zawsze otwiera mnóstwo kolejnych pytań. Te granice ktoś jednak musi uznać, że zostały zmienione i to nie jest tylko kwestia bilateralna, tylko kwestia szersza. Wtedy odzywają się również inne, że tak powiem, demony albo reminiscencje przeszłości i to jest po prostu bardzo trudne do rozwiązania, tak na dobrą sprawę, a status quo jest zdecydowanie lepsze, ale tu jest też o tyle ciekawa historia, jeżeli już mówimy o tych kwestiach granicznych, że przecież i sama Sahara Zachodnia, tak jak pani wspomniała na początku, też tutaj grają kwestie przeszłości właśnie kolonialnej, prawda? Że tutaj jakby z tego się trochę nie sposób wypisać. Cały czas się kręcimy wokół przeszłości i ta przeszłość tutaj gra i ona cały czas wpływa na to, co się dzieje tu i teraz.
7: Zdecydowanie tak. No, pamiętajmy, że mówimy jednak o Hiszpanii, o państwie, o nieprzerwanej ciągłości swojego istnienia, o państwu, które rzeczywiście panowało nad bardzo dużą częścią świata. Tak? To jest państwo, którego językiem nadal włada ponad 650 milionów ludzi na całym świecie. To jest język, który ma szansę stać się już niedługo niemal równorzędnym językowi angielskiemu w Stanach Zjednoczonych, tak? W związku z tym nie mówimy tutaj o państwie niepozornym, o państwie, które nie ma wielkiej historii. I te polityczne ambicje również odgrywają tutaj ogromną rolę, no nie wspomniawszy o tym, że są to rzeczywiście punkty strategiczne, o których tutaj dzisiaj rozmawiamy. Tak jak powiadam, Melilla jest dla Hiszpanii ważna, ale Ceuta ze względu na to, że jest jednym z filarów, jedną częścią bramy otwierającej Morze Śródziemne na Atlantyk, no z pewnością nie jest to obojętne, kto nad tym terytorium będzie panował.
6: A czy myśli pani, że tak wracam na moment do tej decyzji Pedro Sancheza o uznaniu czy otwarciu jakby ścieżki legislacyjnej dla nielegalnej migracji, czyli tu, gdzie jakby mamy jakby zarzewie tego konfliktu, czy myśli pani, że tu też grają takie sentymenty, może nie sentymenty, ale takie jakby skojarzenia właśnie rozliczania się w pewnym sensie z własną przeszłością imperialną, z przeszłością kolonizacyjną, czyli takie, no musimy być inni, musimy inaczej podchodzić do kwestii migracji, musimy wykazywać się być może większą otwartością, zwłaszcza jeżeli to robi lewicowy rząd. Jak pani sądzi?
7: Zdecydowanie tak. No, jasna sprawa, że agenda polityczna prawej i lewej strony różni się pomiędzy sobą. Oczywiście to, co teraz wydarzyło się, jest wodą na młyn nie tylko Partii Ludowej, no bo tutaj przypomnę, prawica rządzi w Ceucie, tak, sprawuje tam regionalną władzę, ale przede wszystkim partii Vox, która ma bardzo ostrą agendę i bardzo mocno z tego powodu krytykuje premiera. Natomiast oczywiście ta przeszłość historyczna jest przedmiotem dyskusji, jest przedmiotem rozmów. Przyjrzyjmy się reżimom w Ameryce Południowej, te pretensje do Hiszpanii pojawiają się od czasu do czasu, a zatem to są już stosunki zupełnie inne niż w czasach, kiedy na szczyty południowoamerykańskie latał były król Juan Carlos i był przyjmowany z wszelkimi honorami. Dzisiaj, kiedy udaje się do Ameryki Południowej, jego syn Filip VI, znakomicie wykształcony, świetny ekspert w zakresie stosunków międzynarodowych, poza tym osoba niezwykle taktowna i obyta w świecie dyplomacji, nie jest mu już tak prosto, jak było jego ojcu. W związku z tym to, co dzieje się w chwili obecnej w Hiszpanii, no jest wynikiem, tak, tych wszystkich czynników, o których tu dzisiaj dyskutujemy. Czyli z jednej strony wielkiej polityki międzynarodowej, nie tylko tej na styku Maroko, Algieria, Hiszpania, ale sięgającej dalej wręcz do Stanów Zjednoczonych i do Izraela. To jest na pewno lewicowa agenda, która w tej chwili bez wątpienia ma miejsce w Hiszpanii. No i z pewnością jest to takie współczesne mierzenie się z historią tego wielkiego imperium, którym Hiszpania kiedyś niewątpliwie była.
6: Dziękuję bardzo. Profesor Małgorzata Myśliwiec z Uniwersytetu Śląskiego była Państwa i moim gościem.
7: Dziękuję bardzo.
4: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Trwająca fala upałów to wyzwanie dla systemów energetycznych w Europie. Czy Polsce może grozić blackout? O tym na początek. Główny Urząd Statystyczny alarmuje, czekają nas podwyżki cen owoców. Będzie osobny projekt ustawy w sprawie darmowej wody z kranu w restauracjach i kawiarniach, informuje resort klimatu. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Polsce nie grozi energetyczny blackout, tak zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Obawy o niedobory prądu pojawiają się w związku z kolejną falą upałów, z którą mierzy się Europa, i niskim poziomem wody w rzekach. Z powodu niskiego poziomu wody w Dunaju Węgry nie wykluczają całkowitego zamknięcia największej elektrowni jądrowej w kraju, bo woda z rzeki chłodzi reaktory. Problemy są także w Rumunii i Francji. Polskie elektrownie również używają wody z rzek do chłodzenia turbin, ale jak mówił w TOK 360 Jakub Wiech z podcastu Elektryfikacja, nasz kraj robi dużo, by odpowiedzieć na zagrożenia i nie dopuścić do niedoborów.
2: Elementem tej odpowiedzi jest na przykład transformacja energetyczna, polegająca na tym, że budujemy dużo mocy, które nie potrzebują chłodzenia, czyli na przykład fotowoltaikę, która na szczęście jest już z nami w dosyć dużej liczbie, jeżeli chodzi o megawaty mocy zainstalowanej, bo dzięki temu odciążamy nasze elektrownie węglowe, które pracują z mniejszym obłożeniem, więc nie grozi nam już to, co groziło nam 11 lat temu. 20 stopień zasilania i inne zaburzenia w elektroenergetyce. Budujemy też wiatraki na lądzie i na morzu. Zwłaszcza te na morzu są teraz szczególnie ważne, bo na morzu warunki wiatrowe są lepsze niż na lądzie i dzięki temu możemy ten system też podtrzymywać.
1: Minister energii zapowiedział, że obecnie Polska dysponuje nadwyżką energetyczną. Jeśli będzie to konieczne, wesprze Węgry w kryzysie. Czeka nas fala podwyżek na rynku owoców, ostrzega przed tym Główny Urząd Statystyczny i alarmuje o problemach w rolnictwie. Zbiory jabłek i malin mogą być niższe w tym roku o 20%. Wpływ ma na to ostra zima i trwające teraz wysokie temperatury. Jak przed falą upałów chronią się sadownicy z okolic Grójca, opowiada reporterowi TOK FM właściciel sadu pan Marceli.
3: Albo jeżeli ktoś ma siatki zacieniające, czyli konstrukcje takie przeciwgradowe, one się nazywają. Natomiast w momencie upałów one pełnią też drugą funkcję, po prostu
4: patrzę pod horyzont i gdzie tu taką siatkę wielką postawić.
3: Słupy, które tutaj widzimy, one są po prostu wyższe, mają około 4 metrów i na wierzchu tych słupów są jakby mocowania, do których potem zaczepia się siatkę i ona jest tutaj pomiędzy.
4: Dodatkową robotę macie przy tym przecież.
3: Robota, tak, przede wszystkim koszty, bo założyć taką siatkę na cały hektar, to tam już jest w set tysięcy złotych.
4: No a to jest biznes, który się spina? To znaczy czy jednak to jest pewne przywiązanie? Zakładam, że ojcowizna częściowo albo się pan po prostu tutaj urodził, wychował w tym.
3: Dokładnie tak było. To już jest czwarte pokolenie. My się teraz przerzuciliśmy trochę na borówki, mamy jeszcze troszeczkę jabłoni, aczkolwiek to jest raczej gałąź biznesu wygaszana ze względu na coraz niższą opłacalność.
1: Według Głównego Urzędu Statystycznego porzeczki to jedyne owoce, których produkcja rośnie o ponad 4%. Wiadomo jednak, że z powodu aury jakość tych owoców jest gorsza niż w poprzednich latach. Przepisy dotyczące nieodpłatnego podawania klientom wody z kranu, m.in. w restauracjach, zostaną zaproponowane w ramach osobnej ustawy, poinformował rzecznik resortu klimatu Marek Pogorzelski. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wcześniej zrezygnowało z takich zapisów w projekcie ustawy o opakowaniach. Propozycja wprowadzenia obowiązku podawania m.in. w restauracjach wody z kranu nieodpłatnie lub za niewielką opłatą znalazła się w pierwotnym projekcie ustawy dotyczącej rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Podczas konsultacji zapis zniknął jednak z projektu. Ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zwróciła uwagę na portalu X, że propozycja została usunięta z projektu z powodu uwagi Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z którą określenie niewielka opłata nie pozwala na ustalenie maksymalnej kwoty.

0: teraz w informacjach sport. Rozstawiony z numerem 3 Amerykanin Taylor Fritz pokonał Hiszpana Rafaela Hodara 7-6, 6-4 w finale tenisowego turnieju ATP 500 na kortach twardych w Waszyngtonie. Mecz miał się odbyć w niedzielę, ale został przełożony z powodu deszczu. Fritz wywalczył swój 11 tytuł, ale pierwszy w tym roku. Hodar po raz drugi w karierze wystąpił w finale. Na początku kwietnia wygrał turniej ATP 250 na kortach ziemnych w Marrakeszu. A tymczasem Katarzyna Kawa, Martyna Kubka i Weronika Falkowska wywalczyły awans do drugiej rundy turnieju tenisistek WTA 125 Warsaw T-Mobile Polish Open. Odpadły Urszula Ladwańska i Amelia Paszun. Wszystkie dziury mają zniknąć z łódzkich dróg do 2029 roku. Taka była obietnica wyborcza obecnej prezydent miasta. Teraz mamy niemal półmetek kadencji i o realizację obietnicy pytał Bartosz Kądziołka.
1: Czy łodzianie widzą, że dziur ubywa? Tak mówią ci, z którymi rozmawiałem.
2: Widzę, że coś ubywa, widzę, że miasto się bardzo zmienia pozytywnie, także ja jestem mega zadowolony.
3: Trochę dróg się poprawiło, nie jest tak najgorzej, no ale są też drogi, które należy poprawić jeszcze.
4: Zima w tym roku była dosyć sroga, więc tych dziur jest zdecydowanie więcej niż było rok temu.
1: A jak mówi odpowiedzialny za drogi wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski?
5: Jeżeli chodzi o takie interwencyjne łatanie dziur czy uzupełnianie asfaltu, to też idzie całkiem nieźle, więc wygląda na to, że ten plan prawdopodobnie uda się zrealizować.
1: W ubiegłym roku remonty objęły niemal 140 ulic. W tym roku ma być podobnie, a później remonty mają jeszcze czekać od 150 do 200 dróg, a tylko tegoroczne prace kosztować mają ponad 200 milionów złotych. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
0: A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. Wtorek z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Po południu na wybrzeżu, zachodzie i na południu Małopolski już chmur przybędzie i tam pojawią się przelotne opady deszczu i miejscowe burze, lokalnie z gradem. Początkowo przelotny deszcz również na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Będzie gorąco. Na termometrach w ciągu dnia od 27 stopni na północy do 34 w centrum i 37 na południowym wschodzie. Nad morzem nieco chłodniej, od 22 stopni w rejonie Helu do 27 w Ustce i Gdańsku.
6: To jest powtórka.
7: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program OFF. Czarek. Rozpoczynamy od aktualizacji wydarzeń aktualności z Bliskiego Wschodu. Gościem jest pan profesor Piotr Mickiewicz, Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry, panie profesorze.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Pan prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wczoraj w serwisie Truth Social wspomniał kolejny atak, który był przygotowany na Iran. To miał być bardzo potężny atak i wszystko było już dopięte na ostatni guzik, ale sojusznicy poprosili nas, żeby go wstrzymać, więc stwierdziliśmy, no dobra, to zobaczymy. Sojusznicy to Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar. Dlaczego sojusznicy zwrócili się do pana prezydenta o wstrzymanie ataku? Ano dlatego, że jest szansa zawarcia porozumienia. Dodatkowo prezydent Trump powiedział, że odezwał się także Iran, mówiąc, chcielibyśmy zawrzeć porozumienie. No, zdaje się, że to trochę tak jak jest z brazylijską telenowelą. Powraca ten wątek, już jest, byliśmy blisko, już nas prosili, już się chcą poddać, już negocjujemy, już wszystko jest gotowe. Mało tego, nawet parę razy jakieś rzeczy były podpisywane. Na ile ta najnowsza wypowiedź prezydenta Trumpa jest rzetelna, godna zaufania? Na ile to jest jakaś przedziwna gra, której może do końca nie rozumiemy? Czy coś się zmieniło od wczoraj na Bliskim Wschodzie? Czy jesteśmy bliżej kompromisu?
8: Nie sądzę, to znaczy to mamy do czynienia z grą. Faktycznie zgodzić się trzeba z panem prezydentem Trumpem, że państwa regionu, zwłaszcza Arabia Saudyjska, zwłaszcza Katar, naciskają na to, aby nie dokonywać dalszych nalotów na Iran z powodów czysto pragmatycznych, czyli obawy przed atakami na ich infrastrukturę wydobywczą i eksportową, możliwości wznowienia produkcji gazu, to w przypadku Kataru. Natomiast prawdopodobieństwo, że ta sytuacja zamieni się w trwały pokój, jest niewielkie, ponieważ żadna ze stron tego konfliktu, czyli zarówno ani Stany Zjednoczone, ani Iran, nie są zainteresowane trwałym pokojem, ponieważ cele, które sobie postawiono, są zdecydowanie rozbieżne. a paradoksalnie dzisiaj jeszcze apetyty tej części skrajnej władz irańskich raczej są dużo większe, ponieważ na początku działań militarnych chodziło bardziej o usankcjonowanie przywództwa w świecie arabskim i w świecie szyickim i zbudowanie pozycji istotnego partnera w działaniach ochronnych Palestyny. Natomiast w tej chwili raczej myślę, że ci ekstremiści irańscy raczej chcą zawalczyć o ummety, czyli przywództwo w ogóle w świecie islamu, w Azji Środkowej i Azji Mniejszej.
7: Panie profesorze, z czego wynika taka dzisiejsza pewność siebie Teheranu, Iranu? No bo na pierwszy rzut oka mamy do czynienia z najpotężniejszym państwem na świecie, najsilniejszym militarnie i no tak jak mówi prezydent Trump, właściwie kolejny wielki atak powinien zmieść Iran z powierzchni ziemi i rozumiem, że oczekuje natychmiastowej kapitulacji, a Teheran w sposób często prześmiewczy pokazuje pewność siebie i trochę gra na nosie. Z czego to wynika?
8: Z kilku przyczyn. Pierwsza, najważniejsza, to jest rozciągłość terytorialna i rozmieszczenie infrastruktury gospodarczej oraz ludności Iranu, które wymaga przeprowadzenia lądowej operacji militarnej na znacznym obszarowo terenie, które zakończy się znacznymi stratami ludzkimi, jeżeli chodzi o interweniujących, co powoduje, że Trump jak ognia boi się przeprowadzenia operacji lądowej. To jest jakby pierwszy czynnik. Drugi czynnik to są konsekwencje błędu, który popełniono na początku planowania tej operacji, czyli kompletne zlekceważenie sytuacji w cieśninie Ormus, czyli możliwości przepływu jednostek, no i de facto zablokowanie możliwości eksportowych z regionu i to bije zarówno w światową gospodarkę, ale przede wszystkim bije w tych najważniejszych eksporterów, Arabię Saudyjską, Kuwejt, Katar, których gospodarka była właśnie oparta na eksporcie i to jest spadek PKB rzędu kilkunastu procent w przypadku tych państw. W związku z tym mówimy o pewnym kryzysie i gospodarczym, i wizerunkowym i to wszystko powoduje, że w zasadzie Iran propagandowo tą wojnę wygrał, wiedząc, że operacja lądowa w przypadku Trumpa jest to w pewnym sensie samobójstwo polityczne na rynku wewnętrznym, amerykańskim i światowym, ponieważ no, uzasadnienie tych działań z punktu widzenia amerykańskiego przypomina sławetną koncepcję prowadzenia działań przeciwko Irakowi, co wiemy, że, że w tej chwili jest czarną plamą na historii globalnego przywództwa Stanów Zjednoczonych.
7: Właśnie, globalne przywództwo Stanów Zjednoczonych, hegemonia i też wskazanie raczej Pacyfiku jako tego miejsca, które będzie ważne na mapie strategicznej Stanów Zjednoczonych w najbliższym czasie. Tymczasem zdaje się, że Stany ugrzęzły trochę na Bliskim Wschodzie, trochę jakby ten Bliski Wschód stał się, czy Waszyngton chciał odwrócić uwagę od Pacyfiku?
8: No zmusiło to zresztą. Ja tutaj przywrócę nawet taką dosyć radykalną zmianę narracji, bo dwa dni temu naczelny dowódca NATO na Europę, pan generał Grynkiewicz, powiedział wprost, że przy obecnym stanie zapasów amunicji i środków prowadzenia działań bojowych, które są wykorzystywane właśnie do ochrony państw Zatoki Perskiej, powoduje, że on stoi przed dylematem, czy jest w stanie zapewnić wsparcie kopuły izraelskiej w przypadku ataku na to państwo. W związku z tym ta hegemonia już się chwieje w wyniku tego zaangażowania. Natomiast ona, to zachwianie też, nazwijmy rzecz po imieniu, ono będzie krótkotrwałe z tego względu, że Arabia Saudyjska już wie, a pozostałe państwa będą podejmować podobne kroki, będą budowały alternatywne trasy przesyłu surowców z pominięciem cieśniny Ormus. I tutaj w zasadzie to wyjście na Morze Czerwone może w dużej mierze rozładować problem. Po drugie, no, nie zapominajmy o roli Chin. Chiny importują około 10-12% surowca z tego regionu i skoki cenowe oraz ograniczenie możliwości dostaw wpływają dosyć negatywnie na gospodarkę chińską, która i tak z założenia miała przez tą pięciolatkę pogrążyć się w pewnym kryzysie, aby zmienić strukturę gospodarczą tego państwa. W związku z tym Chińczycy też będą musieli zacząć wpływać w niedługim czasie, czyli już w zasadzie wpływają, ale na razie miękko, na Iran, aby zaprzestał prowadzenia tej formy oddziaływania regionalnego, zwłaszcza blokady cieśniny Ormus.
7: Skoro już pan wspomniał Chiny, to zapytam także o Rosję, bo w kontekście tego konfliktu na Bliskim Wschodzie trochę mniej o tym rozmawiamy. Czy ta perspektywa przedłużającego się kryzysu to jest dla Rosji i dla Chin dobry scenariusz, bo wiąże siły amerykańskie?
8: Dla Chin powiedziałbym umiarkowanie z tego względu, jak powiedziałem, że troszeczkę przeliczyli się, czyli Chińczycy patrzą na tą sytuację z punktu widzenia gospodarczego i założeń, które, jak powiedziałem, w tym nowym 15 pięcioletnim planie gospodarczym zakładali lekkie spowolnienie gospodarki i transformację gospodarczą kraju, która warunkowana jest nadal jednak ciągłością i ceną dostaw ropy. I oni tutaj będą dążyć jednak do jakiegoś załagodzenia sytuacji. Natomiast Rosjanie na dzień dzisiejszy paradoksalnie stali się beneficjentami tego konfliktu z dwóch powodów. Powód numer jeden to jest taki, że otrzymali możliwości do budowy czy też sprzedaży licencji dronów, które w tej wojnie z Ukrainą stały się głównym narzędziem walki, a dwa, coś, co o czym rzadko mówimy, uruchomienie trasy na Morzu Kaspijskim pomiędzy rosyjskimi portami a portami irańskimi i eksport irańskimi szlakami komunikacyjnymi. Proszę pamiętać, że Iran posiada jeden bardzo duży port poza cieśniną Ormus, już na Morzu Arabskim. W związku z tym Rosjanie wykorzystują tą trasę do eksportu swoich towarów, głównie przemysłu rolnego kierowanego do Afryki, gdzie zaczynają sankcjonować swoją pozycję. Więc paradoksalnie mamy do czynienia z taką sytuacją, że im dłużej ten konflikt trwa, tym dla Rosjan lepiej, bo oni poszerzają możliwości swoich wpływów w Afryce.
7: I czy z jednej strony to są wpływy, ale z drugiej strony to też jest gotówka. I czy ta gotówka offsetuje straty poniesione na przykład przy okazji ukraińskich ataków dronowych?
8: No nie, to jest właśnie ten problem, z którym Rosjanie nie mogą sobie poradzić, ponieważ ten skok cen ropy naftowej przy uderzeniach w infrastrukturę przerobu ropy i powoduje, że niestety jednak ta produkcja spada i są na tym statnie, czyli gospodarka rosyjska odczuwa poziom zniszczeń pomimo wzrostu cen ropy. Tutaj Rosjanie muszą bardzo szybko coś wymyśleć, aby ograniczyć do minimum tą zdolność atakowania infrastruktury energetycznej czy paliwowo-energetycznej, jaką stosują w tej chwili Ukraińcy.
7: Przy okazji tego konfliktu okazało się, że wystarczy zamknąć czy też w jakiś sposób ograniczyć ruch w dwóch cieśninach, żebyśmy mieli niemalże światowy paraliż, jeżeli chodzi o ropę, między innymi, choć przecież nie tylko. Myślę tutaj o cieśninie Ormus, którą pan profesor wspomniał, ale też Bab al-Mandab. Czy handel morski, światowy handel morski jest jakoś szczególnie wrażliwy na paraliż niż kiedykolwiek w historii?
8: Raczej nie, to znaczy my musimy, większe znaczenie przypisujemy w tej chwili cieśninie Ormuz niż w ogóle podejściu do Morza Czerwonego, jako że istnieje alternatywna trasa prowadzenia wymiany towarowej pomiędzy Azją a Europą czy zachodnią częścią obydwu Ameryk, opływając Afrykę. Ona jest dłuższa mniej więcej jakieś 14 dni, ale jednak jest możliwa do przeprowadzenia. W związku z tym ten ruch towarowy, który jest prowadzony z Azji Wschodniej i południowo-wschodniej do Europy, on będzie się toczył. Natomiast musimy mieć świadomość, że 97% globalnego obrotu międzykontynentalnego to jest transport morski. W związku z tym na pewno te opóźnienia będą miały określone konsekwencje dla gospodarki. Przerobiliśmy to już w trakcie pandemii.
7: Przyglądamy się temu, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Gościem jest pan profesor Piotr Mickiewicz z Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Przed informacjami pan profesor komentował też najnowszą wypowiedź prezydenta Donalda Trumpa, który powiedział, że już Stany były gotowe do kolejnego wielkiego ataku na Iran, ale na prośbę sojuszników ten atak został wstrzymany, tym bardziej, że Iranowi zależy na porozumieniu. Mówiliśmy o tych cieśninach, o Morzu Czerwonym, o cieśninie Ormus, no ale mamy przecież jeszcze inne kluczowe przesmyki, między innymi Malaka czy Sundajska. Czy sądzi pan, panie profesorze, że to może stać się jakąś wskazówką, instrukcją obsługi dla innych sił oficjalnych lub nieoficjalnych, które mogą próbować wpływać na blokadę światowego handlu morskiego?
8: To znaczy tak, aczkolwiek to jest już, to się dzieje w niewielkim stopniu incydentalnie, bo przecież przypomnijmy sobie, czy sytuację z piractwem w regionie podejścia do Morza Arabskiego, podejścia do Morza Czerwonego, czy też w ogóle ze zjawiskiem piractwa, które dzieje się właśnie wokół cieśniny Malakka. Natomiast w zasadzie wszystkie państwa, które leżą w tych strategicznych punktach światowego, globalnego systemu transportowego, one prowadzą zdecydowane działania mające na celu ograniczyć możliwości wystąpienia takich założeń. Myśmy się przyzwyczaili do tego, że to będą raczej akty piractwa. W mniejszym stopniu to jest takie sformułowanie, które ja nie lubię używać, bo ono jest nie do końca zgodne z regułami prawa międzynarodowego, czyli akt terroru na morzu. Natomiast może dojść do sytuacji, w której separatyści na przykład z grupy Acze mogą podjąć próbę jakichś działań blokujących system transportowy, natomiast ono spotka się z natychmiastową reakcją regionalnych porozumień państw, które pilnują, przestrzegają kontroli żeglugi. W tych głównych obszarach tak, mamy takie porozumienia, czy to w Zatoce Gwinejskiej, czy to właśnie wokół cieśniny Malakka. Cieśnina Sundajska jest wewnętrzną cieśniną Indonezji, która też pilnuje, aby nie została ta żegluga przerwana. Więc tutaj byłbym spokojny. Natomiast coś, co może być istotne, to jest to, czy będziemy zmuszeni do zmiany pewnego reżimu prawnego dotyczącego swobody żeglugi, właśnie pozwalającego na kontrolę jednostek, które mogą prowadzić działania tego typu, ponieważ mamy, jeszcze raz powtórzę, prawnie zdefiniowany akt piractwa, który możemy zwalczać, i nie mamy czegoś takiego, co nazywamy mownie aktem bezprawnej przemocy na morzu. Coś, co w ruchu lotniczym reguluje konwencja czy Kagowska. I tutaj musimy się nad tym zastanowić, czy nie wprowadzić regulacji, które pozwolą siłom międzynarodowym podejmować działania wobec jednostek zakłócającym tę żeglugę, ponieważ na dzień dzisiejszy takie uprawnienia posiada tylko tak zwane państwo rejestracji Bandery.
7: Chodzi o Banderę w rozumieniu flagi, a nie...
8: Tak, chodzi o...
7: Tej, która działa jak płachta na byka.
8: Płachta na byka, dokładnie, tak.
7: Panie profesorze, zwykle kiedy strony przystępują do konfliktu, to tak ładnie brzmi, czyli po prostu jedna strona, nie wiem, atakuje drugą, państwo na przykład, to w dobrym tonie, ale też sensownie jest mieć tak zwane exit strategy, czyli określony plan zakończenia konfliktu. Zdaje się, że jeżeli nawet był kiedyś po stronie Stanów czy Iranu, to coś się z nim stało, a może wciąż jest. Czy teraz jest tak, że mamy taką strategię ping-ponga, czyli jedna strona reaguje na ciosy przeciwnika i właściwie nie ma tej exit strategy, tylko raczej jest, nie wiem, gra na czas, przeczekanie.
8: No niestety nie mamy, przede wszystkim Amerykanie nie mają pomysłu na zakończenie, ponieważ jakiekolwiek na dzisiaj zakończenie tego konfliktu bez jakiejś oferty ze strony Iranu dotyczącego potencjału jądrowego jest po prostu nieosiągalne dla Amerykanów, w związku z tym nadal stosują tą metodę groźby przeprowadzenia ataku, coraz bardziej powiedziałbym kuriozalnej formule, ponieważ atak ma być, jest, prawie jest i o nie będzie, że tak pozwolę sobie zacytować pana prezydenta Trumpa. I to powoduje, że Iran, jeszcze raz powtarzam, medialnie i politycznie uzyskuje przewagę, która zaczyna być przekuwana w to dążenie do tego, aby stać się liderem świata muzułmańskiego w regionie. I tutaj upatruję możliwość zakończenia tego konfliktu, jak zgodnie z przysłowiem, że pycha kroczy przed upadkiem, że przywódcy irańscy przegrzeją koniunkturę, bo zmuszą do reakcji zarówno Arabię Saudyjską, ale przede wszystkim Turcję, które będą się poczuły zagrożone tym faktem, że do tej pory są tymi nieformalnymi liderami w tym regionie świata i tą pozycję chcą imamowie im zabrać. I to może być taki powód.
7: No ale teraz ta reakcja Arabii Saudyjskiej i Turcji byłaby jaka? Inwazja lądowa? Dołączenie do nalotów?
8: Groźba zaangażowania się, blokada gospodarcza i polityczna Iranu i działania dyplomatyczne wsparte tutaj przede wszystkim przez Pakistan, bo nie zapominajmy, że Pakistan jest istotnym partnerem zarówno Arabii Saudyjskiej, jak i Turcji i te rozmowy będą polityczne związane z naciskiem, także czy z groźbą zaangażowania się w ten konflikt obydwu tych graczy spowoduje, że Iran będzie musiał podjąć jakąś próbę realnego rozwiązania problemu w postaci porozumienia i w dużej mierze powiem, że pewne światełko w tunelu ja już widzę, to znaczy coś, co po tej wypowiedzi do prezydenta Trumpa zniknęło jako przedmiot dyskusji, właśnie zawarcie porozumienia, czy też wstępnego porozumienia pomiędzy Omanem a Iranem, jeżeli chodzi o trasy żeglugowe i możliwości prowadzenia żeglugi przez cieśninę. Pamiętajmy o tym, że Iran przez ostatnie kilka tygodni atakuje statki płynące szlakiem, torem wodnym leżącym na terytorium Omanu, uznając, że wszyscy powinni płynąć torem leżącym na ich wodach terytorialnych i za to powinny być przeprowadzone opłaty. W związku z tym tutaj wydaje mi się, że już powoli jakby istniejące naciski powodują, że Iran zaczyna patrzeć racjonalnie, aczkolwiek jeszcze raz podkreślę, część jego przywódców padło na pomysł, że chce być tym liderem świata muzułmańskiego w regionie.
7: No właśnie, powiedział pan część przywódców, bo zdaje się, że mamy do czynienia z pewną interesującą sytuacją w Iranie, gdzie nie do końca wiemy, czy na jakim szczeblu tam zapadają decyzje, kto decyduje. No z jednej strony mamy premiera, który oczywiście coś tam komunikuje, no ale trudno sobie wyobrazić, że on jest decyzyjny. To chyba taka władza trochę rozłożona pomiędzy Gwardię Rewolucyjną i najwyższego przywódcę, którego nikt nie widział od miesięcy.
8: Tak, dokładnie tak, czyli po prostu premier w tym układzie, nawet powiedziałbym wręcz prezydent Iranu, tak, jest w zasadzie organem wykonawczym decyzji podejmowanych w kręgu zaufanych ludzi władzy związanych z religijnym przywództwem. Tylko pamiętajmy, że przywódca najprawdopodobniej według wszystkich danych wywiadowczych jest ranny, przechodzi rehabilitację najprawdopodobniej w Moskwie. W związku z tym też ta jego zdolność podejmowania decyzji jest inna i w tym momencie większość, czy też zdecydowana większość decyzji jest podejmowana przez ten krąg osób związanych ze strażnikami rewolucji, jak pan słusznie zauważył, ale widać, że w części tej bardziej liberalnej władzy irańskiej istnieje świadomość, że to przeniesienie się konfliktu, czy rozszerzenie się konfliktu o zaangażowanie się polityczno-militarne państw regionu powoduje, że oni zaczynają powoli, jeszcze raz powtarzam, myśleć o tym, żeby doprowadzić do jakiegoś rozwiązania niwelującego prawdopodobieństwo zaatakowania Iranu w sposób szerszy niż tylko siłami Stanów Zjednoczonych.
7: A czy będzie jakieś wydarzenie, coś, jakiś wskaźnik w najbliższych tygodniach, w najbliższym czasie, który nam podpowie, że właśnie zmierzamy raczej w stronę jakiejś deeskalacji, czy raczej, że zmierzamy w stronę jakiejś wielkiej wojny regionalnej albo takiego niekończącego się konfliktu? Czy czegoś wyglądać, czy czegoś wypatrywać, co by nas upewniło?
8: Problem polega na to, że nazwijmy to umownie niekonwencjonalność pana prezydenta Trumpa powoduje, że wszelakie takie klasyczne zdarzenia, które możemy traktować jako wskazówkę, czy idziemy w kierunku eskalacji czy deeskalacji konfliktu, nie mają znaczenia, ponieważ pytanie jest o tym, jaką świadomość rzeczywistości i w danym momencie ma Donald Trump, wypowiadając określone słowa. Na pewno pozytywem jest to, że nadal w Pakistanie toczą się rozmowy, które mają doprowadzić do podjęcia rozmów pokojowych, że tak się wyrażę. I na pewno dobrą sytuacją jest to, że powoli Pekin zaczyna mruczeć i kierować do Iranu słowa mówiące o tym, że należy rozważnie podejść do całej sytuacji. I dobrze jest, i to paradoksalnie dobre jest to, że Iran powoli zaczyna sankcjonować swoją pozycję jako głównego regionalnego eksportera ropy naftowej do Chin, kosztem oczywiście Arabii Saudyjskiej, ale to znowu pozwala na to polityczne zaangażowanie się Chin w deeskalację konfliktu. I to ja bym patrzył na to, jeżeli miałbym wskazać dzisiaj czynnik, który pokaże nam, czy idzie w kierunku deeskalacji, to raczej słuchać, jakie słowa padają w Pekinie.
7: Bardzo, bardzo dziękuję. Przyglądamy się dzisiaj temu, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Także komentarz do wczorajszych słów prezydenta Trumpa o odwołaniu czy opóźnieniu kolejnego ataku na Iran. Gościem programu był pan profesor Piotr Mickiewicz z Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję serdecznie.
8: Dziękuję również. Do widzenia.
7: Do widzenia, panie profesorze. No, czuję, że do tego tematu będziemy jeszcze wracać wielokrotnie w Radio Tok FM, albowiem sytuacja chyba jest wciąż daleka od zakończenia. Dzisiaj w programie Owczarek porozmawiamy o języku, którego, mówiąc kolokwialnie, używa sztuczna inteligencja, czyli język generowany przez algorytmy. Po pierwsze spojrzymy na to, w jaki sposób można łatwo rozpoznać, tak rzucając okiem, czy być może korzystając ze specjalistycznych narzędzi, czy takie są dostępne, ale też porozmawiamy o tym, czy różne algorytmy, w tym nasz na przykład własny, który mamy gdzieś zainstalowany, korzysta z jakiegoś, czy mówi jakimś specjalnym językiem, który różni się troszeczkę od innych. Krótko mówiąc, czy na przykład nasz kolega w pracy, czy nasz sąsiad używający tego samego algorytmu, czy jego AI mówi inaczej niż nasz AI. A gościem jest pani dr Karolina Rudnicka, językoznawczyni z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: To, co pewnie jest zmorą wykładowców akademickich, nauczycieli, czy da się łatwo rozpoznać, że tekst nie został napisany przez człowieka, tylko przez algorytm?
9: Tak, to jest obecnie bardzo gorący temat. I zwłaszcza wśród wykładowców akademickich, ale nie tylko, wszyscy się tym interesują i wszyscy chcieliby znać odpowiedź na to pytanie. Natomiast nie ma czegoś takiego jak papierek lakmusowy, którym byśmy mogli dotknąć tekstu, żeby stwierdzić ze stuprocentową pewnością, że tekst został napisany przez narzędzie bazujące na sztucznej inteligencji. Ale tym samym chcę zaznaczyć, że są pewne cechy, które w powszechnym mniemaniu, a także które na podstawie różnych badań wskazują na wyższe prawdopodobieństwo, że była tam zaangażowana sztuczna inteligencja. Są takie drobne cechy językowe, niektóre nawet większe, które wskazują na udział, współudział sztucznej inteligencji w pisaniu. Są o tym artykuły, tak jak właśnie ostatnie badanie przeprowadzone w The Economist, które można przeczytać online.
7: Jeżeli ktoś ma dostęp.
9: Tak, to prawda. To prawda, można też zapisać się na darmową próbę, ale na darmowe wydanie próbne, ale są też inne artykuły na ten temat. Także chyba wszyscy słyszeliśmy o tym takim dłuższym myślniku.
7: Zwanym pauzą.
9: Pauza, tak. Że on jest taką wskazówką, że pisała to sztuczna inteligencja lub że był tekst redagowany przez sztuczną inteligencję. Natomiast moje niedawne badania pokazują, że to tak naprawdę jest taka cecha języka tych wcześniejszych modeli sztucznej inteligencji, czyli tych, które były popularne na przykład w 2024, bo te, które teraz są popularne, najnowsze wersje, na przykład ChatGPT, także te dostępne darmowo, domyślnie, one już tego tak dużo nie używają. Także tu trzeba powiedzieć sobie, że to jest jak ze stereotypami. Niektóre stereotypy mówią nam coś o tym, jak sprawy wyglądały kilka lat temu, a nie w chwili obecnej. Czyli to czyni to zadanie wykrywania tekstu napisanego przez sztuczną inteligencję jeszcze trudniejszym.
7: No ale z pewnością są narzędzia, które pozwalają szybko sprawdzić.
9: Oficjalnie są pewne narzędzia, oficjalnie są algorytmy, które mają za zadanie wykrywać teksty napisane przez sztuczną inteligencję, ale tak jak mówiłam, nie ma jeszcze takiego, które ze stuprocentową pewnością by nam powiedziało, tak, to było napisane właśnie przez duży model językowy. Szczerze mówiąc, to są takie wyniki badań sprzed roku, które pokazują, że to my jako ludzie jesteśmy trochę lepsi w wykrywaniu tekstów napisanych przez narzędzia sztucznej inteligencji niż te algorytmy, które zostały do tego zaprojektowane. Ponieważ my jako ludzie nie bazujemy tylko na pojedynczych słówkach albo na tej pauzie, która swoją drogą jest często używana także przez dziennikarzy. Była bardzo często obecna w artykułach sprzed ery AI. My jako ludzie patrzymy na całą strukturę tekstu, na to także, jak ten tekst wygląda, jak się go czyta. Mamy tutaj opracowane sami wewnętrznie inne możliwości stwierdzenia, czy ten tekst wygląda jak napisany przez człowieka, czy wygląda bardziej jak napisany przez algorytm.
7: To na co zwracać uwagę, co może nam podpowiedzieć, że autorem może być, nie wiemy na 100% czy jest, ale że może być algorytm, a nie człowiek.
9: Z takich obecnie najbardziej znanych rzeczy, poza tą pauzą, która, tak jak mówiłam, jest typowa dla wcześniejszych modeli, które też nadal możemy używać oczywiście, jeżeli chcemy skorzystać z wcześniejszego modelu lub poprosimy dzisiejsze modele, żeby napisały nam tekst tak jak wcześniejsze, to one też to zrobią. Ale z tych dzisiejszych znaków, które możemy zobaczyć w tekście, które powiedzą nam, że tekst mógł być stworzony przez sztuczną inteligencję, to będzie na przykład stosowanie figur retorycznych, takich jak zasada trzech. Czyli jest taka figura retoryczna, że wymieniamy trzy rzeczy. Na przykład człowiek potrzebuje do szczęścia zdrowia, przyjaciół i radości. Mamy trzy rzeczy. Sztuczna inteligencja też będzie wymieniała trzy rzeczy. Figury retoryczne takie jak a więc nie tylko X, ale także Y. czyli takie przedstawianie nie tylko tego, o czym rozmawiamy, ale jeszcze czegoś innego w kontraście, plus to, że cały tekst wydaje nam się napisany w sposób taki dosyć pompatyczny, ale brakuje za tym substancji, brakuje czegoś
7: głębszego. Gorące powietrze.
9: można i tak na to patrzeć. Taki tekst wielosłowie, a jednocześnie troszkę pustosłowie. Tak też można to widzieć. No i zawsze na koniec, często, znaczy na koniec występuje taki moralizujące zakończenie. Na przykład omawianie tego problemu pokazuje nam, jak ważne dla ludzi jest XY. Czyli właśnie takie podsumowanie, które też nie jest puentą, nie jest czymś podsumowującym, ale jest właśnie takim ogólnym, troszeczkę w stylu szkoły podstawowej, można powiedzieć, umoralizowanie danego tematu. To są takie rzeczy, o których się teraz dużo mówi, ale tak jak mówiłam, nie ma stuprocentowej pewności, zwłaszcza, że te narzędzia naprawdę różnią się między sobą, jeśli chodzi o cechy ich własnych, ja to nazywam idiolektów, czatolektów. One się między sobą różnią, czasami nawet znacząco.
7: Podejrzewam, że być może też takie pewne ostrożność w krytyce użytkownika. Ostatnio rozmawiałem ze znajomą, która prosiła sztuczną inteligencję o sprawdzenie czy przygotowanie jakiegoś jej tekstu pod kątem wniosku, złożenia wniosku o jakieś tam fundusze. Aha. I mówi, że no tutaj AI doskonale to ocenił. W ogóle mówi, że jestem świetna. No i pytanie, czy dlatego, że faktycznie ten tekst jest świetny, czy dlatego, że no raczej nie oczekujemy od LLM-u słów w stylu jesteś do bani, wyrzuć do śmieci.
9: Tak, to jest też znany fenomen, na ten temat jest dużo badań robionych. Nazywa się to sykofancja, czyli tendencja dużych modeli językowych
7: do,
9: dokładnie, utwierdzania nas w tym, że mamy rację, że to, co mówimy, na pewno jest chociaż trochę zgodne z prawdą, że jesteśmy na tropie czegoś, tak, autentycznie takie wyrażenie też jest używane przez LLM-y. Także owszem, jeżeli po prostu zapytamy duży model językowy o opinię na temat tego, co napisaliśmy, co stworzyliśmy, to najczęściej przynajmniej zacznie się ona bardzo, bardzo entuzjastycznie. Dlatego ja w takich sytuacjach zalecam zawsze na koniec, jeżeli już naprawdę chcemy zapytać, tworzymy taki prompt, napisać, proszę powiedz mi obiektywnie. Proszę zwróć uwagę także na potencjalnie negatywne strony tego, co tutaj prezentuję. To jest też niebezpieczne, bo może osoby korzystające z narzędzi utwierdzać w pewnych błędnych przekonaniach, co może prowadzić do kryzysów osobistych i tak dalej. Także.
7: Tym bardziej, że kiedy rozmawiamy bez lub z cudzysłowem z modelem językowym, z algorytmem, no to zdaje nam się, że skoro spora część tych odpowiedzi, które padają, są sensowne, logiczne, odpowiadają na nasze zapotrzebowanie, to coś, co jest po drugiej stronie, wie, co mówi.
9: Tak.
7: Prawda? To po drugiej stronie, a tymczasem po drugiej stronie jest coś, co nie ma zielonego pojęcia, co mówi, tylko generuje pewne ciągi, bazując na łączeniu rzeczy.
9: Tak, jest jeszcze można powiedzieć, jeszcze gorzej, dlatego że zaprzestanie komunikowania się lub powiedzenie nie wiem byłoby rozumiane jako błąd przez wewnętrzny mechanizm dużego modelu językowego, więc duży model językowy będzie mówił dalej, narzędzie AI będzie komunikowało się z nami dalej, to wszystko brzmi logicznie, bo tak zostało zaprezentowane. Natomiast pan redaktor przed chwilką zapytał jeszcze, jak możemy rozpoznać, kiedy patrzymy w internecie, że tekst został napisany przez sztuczną inteligencję, to teraz to jest właśnie taka nowość, bo od wczoraj wszedł w życie kodeks postępowania w zakresie przejrzystości treści generowanych przez sztuczną inteligencję. To jest tutaj taki akt prawny, który zobowiązuje firmy do oznaczania treści generowanych przez AI. Czyli jeżeli firma generuje wideo, obraz, ale także tekst w pełni przez sztuczną inteligencję, jest zobowiązana oznaczyć, że tak właśnie było. Co może nam, jako użytkownikom internetu, pomóc tutaj w identyfikacji na tym polu przynajmniej. W internecie, jeżeli widzimy treści, o których nie wiemy, a wydają nam się, że były generowane przez sztuczną inteligencję, może to być dla nas przydatne, ale oczywiście, tak jak mówię, dotyczy to tylko firm, a nie osób prywatnych.
7: No tak, i to oczywiście myślę, że ta przestrzeń będzie negocjowana, bo już przecież od niedawna, w pewnych kręgach używanie sztucznej inteligencji jest niewłaściwe, jest naganne. Są osoby, które na przykład zajmują się architekturą i mówią, wow, ten świat jest pełen pięknej architektury, ale też jest brzydki i będę zwracał uwagę na brzydką architekturę, na architekturę, która zaśmieca. I te same osoby mówią, ale w naszym czasopiśmie ludzie piszą artykuły, ale wśród tytuły i ilustracje, no do tego mamy sztuczną inteligencję.
9: O!
7: No i teraz będzie negocjowanie. Czy oznaczyć, że na przykład wśród tytułu, czy tytuł został wygenerowany przez sztuczną inteligencję, skoro korpus tekstu przez człowieka? Myślę, że będzie takie trochę przesuwanie
9: tak,
7: granic.
9: Ta przestrzeń na pewno tutaj pozostawia wiele pola do dyskusji. Widziałam też wczoraj właśnie na tej stronie kodeksu postępowania w zakresie przejrzystości treści generowanych przez sztuczną inteligencję, że Komisja Europejska proponuje też ikony do oznaczania treści generowanych przez AI. Jedna z tych ikon jest na przykład, właśnie dotyczy tego, że dane ilustracje, dany tekst był modyfikowany przez sztuczną inteligencję, czyli nie tyle generowany, co modyfikowany. Tu na pewno będzie duże pole do dyskusji, ale oczywiście pewnie nas jako użytkowników sztucznej inteligencji także interesuje dowiedzenie się też na poziomie prywatnym w naszym otoczeniu, tak, kto używa. To oczywiście nie
7: żeby go potem wytykać palcami, mówiąc zdrajco, to przez ciebie płonie świat.
9: Myślę, że aż tak to nie, ale jest to na pewno ciekawe dla wszystkich.
7: Pani doktor Karolina Rudnicka, językoznawczyni z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, opowiada o tym, jak mówi sztuczna inteligencja, czyli z jednej strony w jaki sposób rozpoznać, że mamy do czynienia prawdopodobnie z tekstem wygenerowanym przez sztuczną inteligencję, no ale też, czy różne modele językowe mają własny sposób wypowiadania się i czy to można zamknąć na poziomie modelu językowego, czy algorytm, apka, którą pani ma na swoim telefonie i apka, którą ma ktoś inny na swoim, będą inaczej rozmawiały.
9: Dobrze. Tak, to może zacznijmy od tego, na jakich poziomach te różne modele mają różne style wypowiedzi. To wszyscy na pewno znamy ChatGPT. To jest taki najbardziej znany model, najpowszechniej chyba używany, ale oczywiście są też inne. I moje badania językoznawcze, które robię na Uniwersytecie Gdańskim, ale także we współpracy z kolegą na Uniwersytecie Stanu Floryda w Stanach Zjednoczonych, pokazują, że modele językowe naprawdę różnią się między sobą, jeżeli chodzi o sposób wypowiedzi, o sposób generowania tekstu, styl, w jakim ten tekst jest generowany. Czyli na przykład chodzi tu o długość zdań. Więc z modeli z 2024 najdłuższe zdania miał ChatGPT 3,5 i Claude 3,5. Co ciekawe, tak jakby potomkowie tej linii modeli językowych w roku 2026, czyli to będzie ChatGPT 5,4 i Claude Haiku 4,5, mają zdania dość krótkie. Praktycznie najkrótsze w tej grupie modeli w 2026. Czyli tutaj widzimy duże różnice między poszczególnymi wersjami tych modeli. My się właśnie zastanawialiśmy w tym badaniu naukowym, czy można wyśledzić pewne kontynuacje między na przykład modelami z rodziny GPT. Czyli nasze pytanie było, czy ChatGPT z 2023, 2024 będzie miał pewne cechy wspólne, czy będzie widać pewną linię pokrewieństwa, w cudzysłowie oczywiście, między tymi modelami z późniejszego roku. I okazuje się, że nie. Czyli tutaj, kiedy porównaliśmy dwie grupy modeli z 2024, różne modele, i 2026, wydaje się, że ta zmiana w stylu wypowiedzi, w języku, które te modele generują, jest bardziej pokoleniowa niż idąca po linii danej firmy, czyli takiej, można powiedzieć w cudzysłowie, rodziny. Czyli ogólnie modele z 2026 różnią się od tych z 2024 ogólnie, a nie idąc tymi liniami, co jest tak naprawdę ciekawe, bo pokazuje kilka rzeczy. Na przykład to, że prawdopodobnie użytkownicy oceniający teksty generowane na poziomie badania feedbacku, badania opinii użytkowników, wybierali tym razem inne cechy niż wtedy, a także, że być może big techy kupują dane z jednego źródła, może z kilku źródeł, może zmniejszyła się liczba tych firm, które oferują dane treningowe do kupienia, co sprawia, że te modele teraz są do siebie troszkę bardziej podobne niż te ich wcześniejsze wersje.
7: No dobrze, i weźmy sobie takie indywidualne modele. Oczywiście, jeżeli ktoś korzysta, ostatnio z panem profesorem Arkadiuszem Orłowskim korzystałem, rozmawiałem, który wspomniał, że odpowiedzi, które jego chyba ChatGPT podpowiada, no znacznie różnią się od pewnie innych, dlatego że za każdym razem, jak jest niezadowolony ze stylu, to krytykuję czat, mówiąc, dobrze, bądź bardziej, nie wiem, ironiczny, tak, dowcipny.
9: Tak.
7: I mówi, że ta relacja, w cudzysłowie, już trwa kilka lat, więc jak gdyby uzyskuje inne wyniki. No ale teraz gdybyśmy właśnie wzięli aplikację jednej osoby, która formatuje w jakiś sposób algorytm, mówiąc, mów mi prosto, zabawnie, i innej, która mówi, mów mi w sposób skomplikowany i poważny, całkowicie bez cienia, bez nuty ironii, to czy gdybyśmy dali ogólne zadanie, typu, nie wiem, napisz esej na jedną stronę o twórczości Szekspira, to czy uzyskalibyśmy inny język, czy taki sam, jeżeli to jest takie ogólne zadanie, które nie jest związane?
9: Tak, tutaj dobrze, że pan redaktor tutaj to zaznaczył, że właśnie chodzi nam też o porównywanie, tak, tej naszej komunikacji z wybranym narzędziem, z którym na przykład często się komunikujemy, czyli ono już nas zna, tak jak pan powiedział o rozmowie z panem profesorem. No więc dokładnie, jeżeli stworzymy sobie pewną relację z narzędziem i jeszcze zaznaczymy tam w międzyczasie, bo w międzyczasie pojawiło się taka możliwość zaznaczenia, że tak, chcę, żebyś pamiętał nasze rozmowy także z innych wątków. Jeżeli mamy to zaznaczone i wtedy komunikujemy się i dane narzędzie zna już nasz preferowany styl, wie też, kim jesteśmy, to tak, jest szansa, że odpowiedzi, które uzyskamy na podobny temat, zwłaszcza w takiej niezobowiązującej rozmowie, będą różniły się niż te, których nam aplikacja udzieli, jeżeli wejdziemy jako zupełnie nowy użytkownik. No więc w tych badaniach my porównywaliśmy jako nowi użytkownicy. Taki domyślny styl komunikacji, jaki napotykają użytkownicy komunikujący się po prostu z danym narzędziem, nie w tematach prywatnych, ale w tematach generowania tekstów. Natomiast pan redaktor powiedział o tym eseju w stylu Szekspira. I tutaj to już jest na tyle specyficzne zadanie, że tu obawiam się, że odpowiedzi byłyby do siebie dosyć podobne, niezależnie od tego, jak różne dwie osoby z różnymi wspomnieniami z tymi aplikacjami by o nie poprosiły, ponieważ jest to specyficzny tekst, jest to pewien gatunek i też chcę zaznaczyć, że aplikacje pamiętają nasze preferencje, ale tylko w pewnych granicach. Ja na przykład znam profesora z Niemiec, który próbował przekonać ChatGPT, żeby pisał do niego w austriackiej odmianie języka niemieckiego. I tak, owszem, ChatGPT próbował spełnić jego prośbę, ale wystarczało mu pamięci czy tej chęci tylko na jakieś 3-4 wymiany wiadomości. Potem znowu pisał w niemieckim typowym dla Niemiec.
7: A no właśnie, bo też mamy różne sposoby jako ludzie wypowiadania się w zależności od tego, gdzie na przykład dorastaliśmy, tak? Czy oprócz tego języka, którego nauczyliśmy się w szkole, być może były jakieś idiolekty, gwara konkretna, być może slang, subkultura i słowa w jakiś sposób pozostały, wplotły się i tworząc nasz indywidualny sposób wysławiania się. A tymczasem te modele językowe sięgają po głównie jeden preferowany.
9: Kilka preferowanych, tak. Tak, one, no każdy będzie miał jednak jakiś swój typowy styl. Bo te badania stylistyczne, o których tutaj wcześniej wspominałam, które prowadzę, one bazują na słówkach funkcyjnych, na słowach funkcyjnych, takich właśnie jak łączniki na przykład, albo właśnie przyimki, specyficzny styl używania fraz, długość zdań, długość generowanego tekstu. To są rzeczy, które bardzo trudno jest kontrolować. Znaczy my mamy kontrolę właśnie nad słowami i nad pewnym stylem, czyli czy wyrażamy się formalnie, czy wyrażamy się bardziej nieformalnie, czy sobie zażartujemy, ale te słówka takie właśnie jak ale i czy, ponieważ, to już jest coś, co dużo trudniej jest kontrolować. I właśnie na tym polega też wykrywanie idiolektów, czy to w narzędziach sztucznej inteligencji, czy też w wykrywaniu potencjalnego autorstwa danego tekstu. Tym zajmuje się też językoznawstwo kryminalistyczne na przykład, ale także wykrywanie autorstwa tekstu w literaturze. To są wszystko spokrewnione tutaj dziedziny, które bazują na lingwistycznej, językoznawczej analizie. I o ile może nam się wydawać, że te odpowiedzi bardzo się różnią, to trzeba by było sprawdzić na poziomie takim językowym, czy na pewno tak jest.
7: No tak, tak jak to było w serialu Daleko od Szosy, nie mówi się ino. Ino jak? Ino tylko.
9: No, tutaj akurat możemy mieć pewność, że chyba tego nie znajdziemy w języku polskim. Żadnego z dużych modeli językowych. Tutaj raczej będzie to język standardowy, typowy, ugrzeczniony. Chyba że poprosimy o coś innego. Wiem też, że są różne wersje, które można sobie w pakiecie premium kupić. Mm-hmm. Ostatnio studenci mi pokazywali. Można mieć ChatGPT, który będzie cyniczny, stuprocentowo profesjonalny, humorystyczny i tak dalej. Także to też jest i tak naprawdę ta cała rewolucja związana ze sztuczną inteligencją postępuje szybko. Także ciekawe, co przyniesie nam też przyszłość. Jaki będzie dalszy ciąg badania języka, języków, sztucznej inteligencji?
7: Tak, w pani badaniach też jest kilka interesujących wątków, na przykład taki, że trochę o tym mówiliśmy, pewne preferencje różnych modeli językowych do używania lub nieużywania słów. Czyli możemy wziąć na przykład cukier albo glukoza i okazuje się, że jeden model nadużywa, albo przynajmniej używa bardzo dużo razy słowa glukoza. No, pamiętając oczywiście, że to jest tekst, który tego dotyczy, tak? To nie jest tak, że sobie wymyśla. A znowu inny mówi, nie, to ja tylko będę mówił cukier.
9: Tak, zgadza się. To było badanie przeprowadzone na tekstach dotyczących cukrzycy. Mhm. I tutaj były porównywałam dwa modele ChatGPT i Gemini. Mhm. I tam właśnie naprawdę okazało się, że ChatGPT zdecydowanie preferował bardziej formalny język, wyrażenia takie jak poziom glukozy we krwi, glukoza. Gemini preferował poziom cukru we krwi, twój cukier we krwi. Chociaż oba miały też w swoich tekstach obecne te drugie alternatywy, czyli ChatGPT też zdarzało się, że użył jeden raz słowa cukier, czy Gemini użyło słowa glukoza. No ale były to dużo rzadsze przypadki niż tego swojego wybranego stylu. Także te preferencje na pewno były tam widoczne w tamtym badaniu. Były to teksty na jeden temat, które pokazywały, że pomimo, że model wie, że są różne sposoby mówienia o danej rzeczy, o danej sprawie, to ma on pewne ewidentne preferencje co do jednego sposobu na przykład. Mm.
7: A co, no nie wiem, jeszcze chyba mam minutę, może już nie będę tego wątku poruszał, bo jest coś jeszcze takiego, co się nazywa zagęszczeniem. Mm. Czyli zagęszczenie, takie skupiska. Bo to znaczy, że stylometrycznie też można rozkminić.
9: Tak, właśnie tak. Mhm.
7: Ale to już tego wątku nie będę dotykał, dlatego że powoli zbliżamy się do końca, a temat jest z pewnością interesujący i warto poświęcić mu więcej czasu, więc mam nadzieję, że w przyszłości najbliższej się uda. Jeżeli państwo subskrybują tygodnik The Economist, to tam pojawił się bardzo interesujący artykuł właśnie o tym, w jaki sposób rozpoznać ten tekst, w którym pani doktor Karolina Rudnicka jest wielokrotnie wspominana. Także gratulacje.
9: Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję za zaproszenie.
7: Pani doktor Karolina Rudnicka, językoznawczyni z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, była gościem.
6: To jest powtórka.

0: jadłeś tego placka, rozsypana sól karlsbadzka. Tu bywała Zosia Czacka.
1: Stamtąd bliżej nam.
2: Gdzie?
1: Do Wacka.
0: Przeprowadzka. Ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka. Uśmiech losu czy

Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. 100 FM. Na każdy temat, z każdej strony.

4 minuty po godzinie 5. Dzień dobry Państwu, to jest pierwszy program w TOK FM. Ja nazywam się Szymon Kępka i serdecznie Państwa zapraszam na początek dnia. Dzisiejszy program przygotowaliśmy razem z Różą Rumińską, Liwią Prądzyńską. Jesteśmy z Państwem do godziny 7. 4 sierpnia 1901 roku urodził się kompozytor i trębacz jazzowy Louis Armstrong.

0: 8 minut po godzinie 5, pierwszy program, czwarty dzień sierpnia, wtorek. Szymon Kępka, dzień dobry Państwu. Słońce wstało o 5.01, zajdzie o 20.22. Imieniny świętują dziś Franciszek, Fryderyk, Jan, Maria, Prokop i Rainer. Dziś także półmetek wakacji, czwarty dzień sierpnia. A czwarty dzień sierpnia 1770 roku to był moment, gdy nad brzegiem rzeki Endeavour w Australii kapitan James Cook nadał nazwę kangaroo nowo odkrytemu zwierzęciu. W 1818 roku Antoni Malczewski jako pierwszy Polak zdobył Mont Blanc, najwyższy szczyt Alp i Europy. W 1920 roku, 4 sierpnia, założono Śląski Związek Piłki Nożnej. W 2003 roku powstał Krajowy Rejestr Długów, a 4 sierpnia 2017 roku, czyli 9 lat temu, teledysk do utworu Despacito Luisa Fonsiego jako pierwszy w historii YouTube'a osiągnął 3 miliardy wyświetleń. To jest Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Pora na podsumowanie wydarzeń i zapowiedź dnia. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił 3 osoby. To grono to Adam Borowski, działacz opozycji demokratycznej w PRL, Piotr Staruchowicz, jeden z liderów środowiska kibicowskiego Legii Warszawa, i Piotr Pytel, skazany w Niemczech za morderstwo, którego według polskich śledczych nie popełnił. Informacje o nazwiskach ułaskawionych osób potwierdzili ich obrońcy. Amerykańskie podejście do potencjalnej produkcji pocisków Patriot przez Ukrainę nie zmieniło się. Istnieją możliwości wspólnej produkcji, które możemy realizować z Ukraińcami i z Europejczykami. Tak zapowiedział Fox Business ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker. Wyraził przekonanie, że ustalenia ze spotkań, które Amerykanie odbyli ze stroną ukraińską, w tym podczas szczytu NATO w Ankarze, są aktualne. 8 lipca podczas szczytu NATO w Ankarze prezydent USA Donald Trump powiedział, że Kijów otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemu Patriot w Ukrainie. Jednak w miniony piątek zmienił zdanie i oświadczył, że nie zgodził się na produkcję Patriotów przez Ukraińców. Dodał też, że są prowadzone w tej sprawie rozmowy, ale Amerykanie muszą uważać, z kim dzielą się technologią. Przemysław Czarnek i politycy Prawa i Sprawiedliwości żądają tymczasowego zawieszenia strefy Schengen w reakcji na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Poseł Czarnek powołuje się przy tym na decyzję niektórych europejskich państw.
1: Takie państwa jak Dania czy Włochy, nie graniczące z Hiszpanią, ale które wprowadziły zawieszenie strefy Schengen, tymczasowe kontrole na granicy w związku z niebezpieczeństwem, jakie grozi Europie po inwazji, bo to była inwazja, jaką obserwowaliśmy w zeszłym tygodniu. Żądamy zatem od Tuska, aby w najbliższych dniach, najdalej jutro, podjął stosowne działania celem zabezpieczenia Polski i Polaków przed konsekwencjami braku odpowiedzialności i absurdalnej polityki władz hiszpańskich, które widzieliśmy w Ceucie w zeszłym tygodniu.
0: Dla Polski nie ma w tej kwestii żadnego zagrożenia, tak uważa wicepremier Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy.
2: Granice Unii Europejskiej bez względu, czy w Hiszpanii, czy w jakimkolwiek innym państwie, muszą być bezpieczne i gwarantować, że ta nielegalna imigracja do Europy się nie będzie przelewała. Ja nie jestem zwolennikiem, żebyśmy stosowali narzędzia wykluczania kogoś z Schengen, zakładania jakiegoś przymusowych rozwiązań, które mają stanowić o tym, co państwo i jak ma reagować. Hiszpania, wydaje się, poradziła sobie z kryzysem. Udało jej się porozumieć z Marokiem i doprowadzić do tego, że wszyscy, którzy nielegalnie przeszli przez granicę, wrócą do Maroka. Cała sytuacja jednak powinna uczyć nas wszystkich, Europejczyków, że cały czas trzeba pilnować bezpieczeństwa granic, bo to jest odpowiedzialność całej Unii Europejskiej.
0: Hiszpańskie służby szacują, że blisko 1250 dzieci i nastolatków przebywa w ośrodkach dla małoletnich migrantów w eksklawach w Afryce, w Ceucie i Melilli. Politycy PiSu są ostatni, którzy powinni w tej sprawie zabierać głos. Tak mówił w wywiadzie politycznym Tok FM europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. To komentarz do słów Przemysława Czarnka, który żąda natychmiastowego zawieszenia strefy Schengen w kontekście polskim w reakcji na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie.
3: To za ich czasów i za ich rządów jeden z wiceministrów kolokwialnie sprzedawał wizy pod biurkiem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a dzisiaj udaje wielkiego kulinarnego znawcę.
0: Dodajmy też, że Przemysław Czarnek zarzucał władzom Hiszpanii brak odpowiedzialności. A do prawie 90 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. W ubiegłym tygodniu przedarło się tam około 60 tysięcy migrantów z Maroka. To zdarzenie jest próbą wywarcia presji na hiszpańskim rządzie, tak mówił w Tok FM dr Mateusz Krępa z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Często jest to polityka tego, powiedzmy, podmiotu, który czuje się słabszy, tak? I który sięga po taką broń, tak? Tutaj można powiedzieć w pewnym sensie trochę cios poniżej pasa, przede wszystkim wobec tych ludzi, prawda? Którzy są potraktowani jak narzędzie. No i właśnie nie mając czy to ekonomicznej, czy militarnej przewagi, próbuje właśnie użyć takiego narzędzia.
0: A jak informuje hiszpańskie MSW, z Ceuty do Maroka wróciło już co najmniej 48 tysięcy migrantów. Polska ma stać się hubem gazowym regionu, tak mówi minister energii Miłosz Motyka przy okazji podpisania umowy wokół drugiej polskiej stacji przyjmowania skroplonego gazu. Stacja oprócz dostarczania gazu na rynek krajowy ma też pobierać skroplony gaz na eksport do krajów Europy Środkowo-Wschodniej i zwiększać tym samym bezpieczeństwo energetyczne regionu. Ben O'Connor.
5: Drugi terminal FSRU ma zablokować możliwość szantażu energetycznego ze strony Rosji na lata, mówi minister energii Miłosz Motyka.
6: Dzisiaj każda kolejna umowa, każde kolejne decyzje legislacyjne, inwestycyjne powinny służyć temu, by to bezpieczeństwo poprawiać, by to poczucie odporności naszej gospodarki wzmacniać.
5: Do 2030 roku Polska czterokrotnie zwiększy możliwości poboru surowca, mówi prezes zarządu Gazsystem Sławomir Hinz.
7: To trzeci terminal gazowy, który zwiększa nasze zdolności regazyfikacyjne do ponad 20 miliardów metrów sześciennych. To dla osób niezaznajomionych z branżą może też oznaczać ponad 200 statków zawijających do polskich terminali gazowych w Świnoujściu i w Gdańsku.
5: Łączna przepustowość polskich terminali w ciągu 4 lat będzie mogła z nadwyżką zaspokoić roczne zapotrzebowanie na gaz dla Polski, Czech, Węgier, Rumunii i Słowacji razem wziętych. Benedykt O'Connor, TOK FM.
0: Ceny ropy gwałtownie spadły po tym, jak Donald Trump ogłosił po raz kolejny odwołanie wielkich ataków na Iran i po raz kolejny stwierdził, że będą nowe negocjacje z Teheranem i utrzymują się na poziomie około $83 za baryłkę. Mówimy o cenach ropy oczywiście, mimo że Iran zaprzecza, że do tych rozmów ze Stanami Zjednoczonymi miało dojść. Aby ceny na giełdzie przełożyły się na ceny na stacjach, musi minąć kilka dni, a żeby ceny zostały później stabilne, to stabilna musi zostać również sytuacja na Bliskim Wschodzie. Mamy więc o wiele droższe wakacje niż rok temu, a ceny wspólnie z Urszulą Cieślak z Biura Analitycznego Reflex porównał Bartosz Kądziołka.
8: Benzyny Euro Super 95 i benzyna 98-oktanowa są droższe o złotówkę i 62 grosze na litrze, natomiast diesel jest droższy o około 2 zł na litrze.
9: Pamięta Pani, żeby kiedyś była tak duża różnica rok do roku, 2 zł na cenie jednego paliwa?
8: Nie, ponieważ też nie było dawno tak rekordowo wysokich cen paliw. Zarówno diesel, jak i benzyna są na poziomach, które notowaliśmy ostatnio przed 4 laty, czyli po wybuchu wojny w Ukrainie.
0: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,51, za olej 8,04, a niższe ceny mogą pojawić się w drugiej połowie sierpnia, bo rząd sugeruje, że wróci do ich regulowania. Ceny benzyny i oleju mają wtedy spaść o mniej więcej złotówkę. Więcej policji na drogach w całej Europie. Funkcjonariusze będą prowadzili intensywne kontrole w ramach akcji Speed. Sprawdzana będzie prędkość i trzeźwość kierowców. Ta akcja już trwa. Ma to wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków drogowych. W ubiegłym roku liczba śmiertelnych ofiar na drogach w Polsce spadła o 12%, a to efekt m.in. takich akcji, ocenia Marcin Flieger z Global Road Safety Partnership.
10: To są te wszystkie elementy, które finalnie skutkują tym, że jeżeli dochodzi do zdarzenia drogowego, to ciężkość takiego zdarzenia jest mniejsza, a to przekłada się na mniejszą liczbę ofiar wypadków drogowych.
0: Polska policja ma dołączyć do europejskiej akcji w najbliższy piątek. W 4000 kontroli przeprowadzanych przez Sanepid w restauracjach 15% wykazało nieprawidłowości. Jak mówi zastępczyni głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska, nieprzestrzeganie przez restauratorów zasad higieny może skończyć się zatruciami i chorobami takimi jak żółtaczka pokarmowa.
11: Nieprawidłowości stwierdzane są różnego typu, natomiast przeważające uchybienia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych. W następnej kolejności nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych i przygotowywanych posiłków.
0: Od 1 lipca w aplikacji mObywatel możemy też zgłosić do Sanepidu lokale albo produkty, które powinny być przez inspektorat skontrolowane. A w podsumowaniu dnia to już wszystko. My będziemy dzisiaj Państwa pytać o nowe zasady w szkolnych stołówkach. Te zasady wejdą w życie 1 września. Chodzi o mniej cukru, obowiązkowy roślinny obiad raz w tygodniu, o potrzebne regulacje. Państwa dzisiaj będziemy pytać, czy to jest duża ingerencja państwa, kto powinien decydować, a więc czy szkoła, czy państwo, czy rodzice, czy to państwo powinno mieć prawo ustalać, co jedzą dzieci w szkołach. To jest też kwestia zdrowia dzieci, tego, w jaki sposób jest ten właśnie fragment funkcjonowania młodzieży w szkołach kształtowany. 22 44 44 044, to jest rosnący problem nadwagi i otyłości wśród dzieci, bo według Światowej Organizacji Zdrowia nadwaga dotyczy około 1 na 3 dzieci w Europie, a więc czy szkoła jako miejsce edukacji i opieki powinna aktywnie kształtować zdrowe nawyki żywieniowe, czy ograniczenie cukru chroni dzieci, czy odbiera na przykład rodzicom prawo do decydowania o ich diecie. Nowe zasady w szkolnych stołówkach od 1 września. Mniej cukru, obowiązkowy roślinny obiad raz w tygodniu, a więc o potrzebne regulacje, czy zbyt dużą ingerencję państwa. Będziemy państwa dzisiaj pytać o to, kto powinien decydować o tym, co jedzą dzieci. Szkoła, państwo czy rodzice. 22 44 44 044. Zachęcamy państwa do zabierania głosu, do telefonów, do pisania do nas także na w naszych mediach społecznościowych. 22 44 44 044. My wrócimy do państwa za kilka chwil. Można także pisać na pierwszy@tok.fm i czekamy na państwa telefony. Kultura.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 20. Zapraszam na Kulturę w Toku. 20. Festiwal BNP Paribas Dwa Brzegi trwa w Kazimierzu Dolnym. W programie oprócz filmowych nowości, retrospektywy, koncerty i spotkania z aktorami. Wśród gości m.in. Arkadiusz Jakubik, Daniel Olbrychski, Andrzej Pongowski, Katarzyna Figura, Czanna Dymna. Blisko 30 filmów powalczy o zwycięstwo w międzynarodowym konkursie filmów krótkometrażowych, a filmem zamknięcia 8 sierpnia będzie Natura miłości Rodriga Sorogoyena w roli głównej z Javierem Bardemem, wcielającym się w reżysera filmowego próbującego odbudować relacje z córką. Muzeum Manga w Krakowie prezentuje japońskie zbroje i historię o wojowniczkach. To dwie nowe wystawy w placówce. Pierwsza, Akitsushima, Wyspa Ważek, jest prezentacją elementów wyposażenia wojowników z kolekcji Wiktorii i Adama Jurgilewiczów, do tego drzeworyty i malowidła związane z tym tematem. Druga ekspozycja, Wojowniczki, japońskie herstorie, została poświęcona kobietom, które zapisały się w historii Japonii jako osoby przekraczające przypisane im role społeczne. Opowiada o ich sile, determinacji i miejscu w kulturze. A Muzeum Kinematografii w Łodzi zaprasza 9 sierpnia na Dzień Tove Jansson, fińskiej pisarki, ilustratorki i artystki, autorki Muminków. Z okazji 112. rocznicy urodzin autorki trzy wyjątkowe wydarzenia, które pozwolą bliżej poznać zarówno ją, jak i jej niezwykłą osobowość. To będą warsztaty rękodzieła dla dorosłych, seans dwóch filmów dokumentalnych poświęconych Jansson i pokaz specjalny filmu Księga Lata w reżyserii Charlie'ego McDowella, ekranizacja powieści patronki wydarzenia wydanej w 1972 roku. Sinfonia Warszawia zapowiada nowe otwarcie. O festiwalu inaugurującym działalność orkiestry w nowej siedzibie przy ulicy Grochowskiej we Warszawie mówi Łukasz Strusiński.
14: Na inaugurację zaplanowaliśmy nieodpłatne koncerty, 4 nieodpłatne koncerty w weekend otwarcia 11-13 września. To wspaniałe wprowadzenie publiczności do świata, który być może jest im nieznany, a może rozpoznany bardzo dobrze. Wtedy na pewno będą mieli ogromną przyjemność i satysfakcję z uczestnictwa w tym koncercie.
13: W ramach całego festiwalu, który potrwa od 11 do 27 września, zaplanowano ponad 100 koncertów i wydarzeń towarzyszących.
0: Dzisiaj dużo słońca, ale miejscami pojawią się chmury i przelotny deszcz na zachodzie, północnym wschodzie i w górach, ale też na południu możliwe burze. Będzie bardzo ciepło. Na północy 27 stopni, w centrum 34, na południowym wschodzie, na południu kraju nawet 37 stopni. Nad morzem trochę chłodniej, 22-27. Wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burz porywy do 70 km na godzinę. Dwa najbliższe dni z ekstremalnymi temperaturami. Parasol, krem, woda. Proszę na siebie uważać.
12: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 22-44-44-044. Od 1 września w Polsce, w polskich szkołach zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące żywienia dzieci i młodzieży. One wynikają z rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia. Generalnie chodzi o to, że będą bardziej zbilansowane posiłki. Każdy obiad ma zawierać odpowiednią proporcję produktów zbożowych, ziemniaków, warzyw, owoców, źródeł białka. Co najmniej jeden w pełni roślinny obiad tygodniowo, więcej zup na wywarach warzywnych, ograniczenie cukru dodawanego do napojów przygotowywanych w szkole. To tylko niektóre regulacje. Do tego regulacje dotyczące sklepików szkolnych i automatów. Jest zamknięty katalog produktów, które mogą być sprzedawane w szkołach. No, generalnie ma być nieco zdrowiej dla młodzieży, a my pytamy Państwa dzisiaj o te nowe zasady w szkolnych stołówkach. Mniej cukru, obowiązkowy roślinny obiad raz w tygodniu. I pytamy Państwa, czy to są potrzebne regulacje, czy to jest zbyt duża ingerencja państwa i kto powinien decydować o tym, czy szkoła, czy państwo, czy rodzice, a może sami uczniowie powinni decydować o tym, co jedzą i czego, do czego powinni mieć dostęp. 22-44-44-044. Zachęcamy Państwa do telefonów, do z własnych przemyśleń w tym właśnie temacie. Pan Andrzej z ziemi lubuskiej, dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam panie redaktorze. W ten piękny poranek, dzisiaj będzie cudownie ciepło, a wieczorem burze i deszcze. Panie redaktorze, ja jestem generalnie za tym, żeby jak najmniej było regulacji, tak, żeby żebyśmy wszystko nie musieli regulować, bo mamy w Polsce szalony problem z ustawami, które są regulowane. Posłowie się muszą wykazać. Wszystko musi być regulowane i zmieniane i później trzeba, prawnicy muszą się uczyć tego wszystkiego i jesteś na początku studiów i musisz pod koniec studiów poznać, bo...
0: No tak, ale panie Andrzeju, tutaj rzecz toczy się o, czy dotyczy bezpośrednio zdrowia dzieci, młodzieży, szczególnie, że problem zdaje się być bardzo realny. Światowa Organizacja Zdrowia, mam tutaj przed sobą takie dane, które wskazują, że liczba dzieci i młodzieży w wieku 5 do 19 lat z otyłością wzrosła z około 31 milionów w latach 90. do 2022 rok, 160 milionów dzieci. Ten problem ostatecznie nie da się go pewnie rozwiązać jedną regulacją, ale zdaje się, że tutaj ktoś idzie po rozum do głowy właśnie w kontekście diety.
15: Nie wiem co. Generalnie edukować. To jest najważniejsza rzecz. Wie pan co, regulacjami, tak jak mówię, tutaj wszystkiego nie da się regulacjami. Ja znam kucharki, które pracują w tej naszej lokalnej szkole. Są naprawdę pasjonatki. One gotują ze smakiem, z miłością do tego, co robią.
0: No ale czy zdrowo? Oczywiście nikomu niczego nie ujmując, absolutnie.
15: Zdrowo, niezdrowo. Panie redaktorze, dzisiaj zdrowo, jutro się mówi, że niezdrowo. Pamięta pan, jak przed wojną była reklama?
0: No przed wojną nie pamiętam, panie Andrzeju.
15: Ja też nie pamiętam, ale to w historii wiemy. Było hasło Bańkowicza, cukier, krzebi, a wódka jeszcze lepiej. No ale nieważne. W takim razie powiedzmy sobie tak. Regulacjami tego nie załatwimy. Tutaj edukacja, oczywiście lepiej jabłko niż chipsy. Tutaj nie będziemy się spierać, że współczesna żywność, ale generalnie jest tak, że współczesna żywność jest przetworzona. To jest największy problem żywności, że my coraz mniej jemy rzeczy, które są lokalne, które po prostu gdzieś pochodzą od lokalnych, tylko są te, przyjeżdżają kontenery te cateringowe, później się tylko odgrzewa. Ja mi się wydaje, że żadne rozporządzenie, żadne ustawy, edukacja tego personelu, edukacja ludzi, żeby wiedzieli, co jest zdrowe, a ludzie sobie sami wybiorą jedzenie, jakie im jest najbardziej smakuje, które uważają dla siebie Życzę miłego dnia.
0: Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej, bardzo dziękuję za ten głos. 22 44 44 044. Kto powinien decydować o tym, co jedzą nasze dzieci w szkołach, w przedszkolach? Od 1 września wchodzą nowe zasady w szkolnych stołówkach, w szkolnych sklepikach. Mniej cukru, obowiązkowy roślinny obiad raz w tygodniu, zamknięty katalog produktów dostępny na przykład dla uczniów w szkołach w kontekście diety, w kontekście jedzenia. Pytamy państwa, kto powinien decydować, czy szkoła, czy państwo, czy rodzice, czy może sami uczniowie w tym zakresie powinni decydować. 22 44 44 0 44. Pan Witold z Krakowa.
16: Dzień dobry. Ministerstwo Zdrowia powinno zajmować się dostępem dzieci do opieki medycznej, ale tego nie robi. Na specjalistę psychiatrę dziecięcego czeka się wiele miesięcy, a gdzieniegdzie ponad rok. W związku z czym charakterystyczne dla nierządu Tuska jest to, że zajmuje się rzeczami, które żadnego wpływu na zdrowie dzieci nie mają. Natomiast swoimi obowiązkami się nie zajmuje. Ale to jest po prostu taka rzecz.
0: Ja tylko dodam, że to rozporządzenie jest z lutego i właściwie wchodzi w życie od teraz za 4 tygodnie już równo.
16: Aha, no mi się wydaje, że w lutym równie długie były już terminy do specjalistów dziecięcych także. No w zasadzie to nawet do lekarza pierwszego kontaktu. Jak tylko zaczyna się jakaś infekcja wirusowa, to czeka się około tygodnia, czyli przeciętnie zdrowe dziecko jest już zdrowe, jak
0: No dobrze, a panie Witoldzie, a czy państwo może, powinno ingerować w dietę uczniów tego, co spożywają w szkołach?
16: Albo tak, albo nie. Zależy, jakie przyjmie się założenie. Ale gdyby ingerować w dietę, no to może w ogóle wycofajmy, dlaczego bardzo niezdrowe, słodkie napoje typu kole, może, przepraszam, nie będę mówił marek, żeby nie reklamować, ale dziesiątki słodkich, niezdrowych rzeczy można reklamować. Czy panu się wydaje, że jeżeli dziecko w szkole nie zje niezdrowego jedzenia, to po wyjściu ze szkoły, często mając kieszonkowy, nie kupi sobie tego świństwa? Oczywiście, że sobie kupi. Albo zakazać tego, a przynajmniej reklamy, jakąś jednolitość, spójność. Ja wiem, że logika w tym rządzie to nie jest z tymi ministrzyczami, z tymi stworzeniami, które tam występują. To nie jest rzecz, która można oczekiwać.
0: No, ale no dobrze, no to skoro mówi pan o zakazie, o tym, że i tak młodzi ludzie mają dostęp do tych właśnie niezdrowych przekąsek, no to może to jest kwestia edukacji, uświadamiania.
16: No dobrze, no ale to w takim razie okej, okay, no to może edukować jak najbardziej, to z pewnością nie zaszkodzi, chociaż wpływ edukacji szkolnej na postawy życiowe, nie wiem, bo z mojego doświadczenia był, nazwijmy to, umiarkowany, ale w porządku, temu akurat nie przeczy. Natomiast jeżeli wprowadzasz takie rozporządzenia, coś zakazującego, albo robić to kompleksowo i również na rynku komercyjnym, albo nie robić tego wcale, a poza nim zajmować się tym, do czego zostało się powołane. Ministerstwo Zdrowia zostało powołane do zapewnienia opieki zdrowotnej ludziom, a dzieci to także ludzie. Być może taka grenda sobie z tego sprawy nie zdaje. Tyle z mojej strony.
0: Pan Witold z Krakowa, dziękuję za ten głos. 22 44 44 0 44. Może wśród państwa są nauczyciele, rodzice, którzy z tymi regulacjami będą się mierzyć za 4 tygodnie, za miesiąc, gdy dzieci wrócą do szkoły. Może macie państwo swoje przemyślenia właśnie w tym zakresie. Pan Marek z Warszawy z nami teraz.
17: Witam serdecznie, wie pan. Pan Andrzej zabrał mi dzisiaj robotę, bo właściwie wyczerpał moje przemyślenia, prawie wszystkie. No pan Witold natomiast utwierdził mnie w przekonaniu, że warto zadzwonić nieraz, żeby po prostu zwrócić uwagę na to, że nawet w takiej kwestii tutaj plątanie jakby ciągle poszczególnych osób, jeszcze takie niepotrzebne zupełnie uwagi, odhumanizowywanie ich i to słabe, no to po co to w ogóle robić, panie Witoldzie? Mądry jest pana człowiek, trzeba powiedzieć się nic więcej. Natomiast powiem w ten sposób, ja pracuję dla ogromnej firmy, która produkuje żywność. Jednym z powodów, dla których dumni jesteśmy z tego, co robimy, jest na przykład to, że mamy czysty skład w produktach. Moim zdaniem edukacji nigdy za wiele. Ja jestem rzeczywiście przeciwnikiem przeregulowywania wszystkiego, ale to powinna być zbiorowa odpowiedzialność. Pan zadał pytanie, kto powinien o tym decydować, szkoła, rodzice czy państwo. A ja uważam, że wszyscy po trochu muszą mieć trochę zdrowego rozsądku, bo szczególnie dzieci i młodzież nie do końca zdają sobie sprawę z tego, co jeść.
0: No ale kto w takim razie, panie Marku, ma się zaopiekować problemem, który jest problemem no, właściwie cywilizacyjnym, nie dotyczy tylko Polski, bo dotyczy zdrowia młodzieży, dotyczy nadwagi, dotyczy otyłości, wszystkich negatywnych skutków tych właśnie schorzeń, za które pewnie w dłuższej perspektywie zapłacą nie tylko uczniowie, dzisiaj ludzie młodzi, ale pewnie całe społeczeństwo.
17: No tak, zapłacimy za to, bo zapłacimy podatkami swoimi, zapłacimy, bo służba zdrowia trzeba z czegoś finansować. Ja wiem, co ja panu powiem tak, to są takie trochę szachy 3D, bo z jednej strony kto powinien być odpowiedzialny, każdy z tych trzech ognisk po środku, po trochu i po środku ta prawda na pewno leży. Natomiast ja myślę sobie tak, że to akurat ważne jest, żeby szkoła nie stwarzała możliwości jedzenia i zdrowego żywienia. Wie pan, jedną z misji, które na przykład w swoim życiu zawodowym tam mamy, to jest wspieranie, pomaganie inicjatyw jakichś tam młodzieżowych, dziecięcych, szkolnych i tak dalej. I wie pan co, i to jest tak, że ja rzeczywiście zwracam uwagę na to, co w sklepikach jest, bo nieraz jak mam okazję się z kimś spotkać, bo tak nieraz się zdarza, z osób zarządzających tymi szkołami czy miejscami, gdzie się pomaga, no to rzeczywiście zdarzają się takie sytuacje, że jak się człowiek przyjrzy sklepikowi, to ręce trochę opadają, bo tam energetyków nie ma oczywiście, ale cała reszta już od dłuższego czasu, ale cała reszta tych produktów tam się znajduje, które nie do końca są zdrowe. Ja powiem w ten sposób, jeżeli szkoły obowiązkiem szkoły jest to, że zabezpieczyć, skoro zabezpiecza posiłki, żeby były one zdrowe, jeżeli państwo stworzy pewien kanon standardów takich, które powinny być dochowane przez szkołę, no to akurat nie jest źle, natomiast jeszcze raz powtarzam, regulować na poziomie szczegółowym nie ma sensu pewnych rzeczy, bo mam takie poczucie, że potem władza się zmieni i kolejna władza będzie chciała bardziej doregulować to, co jest doregulowane, bo każdy minister albo podsekretarz stanu chce zostawić swój chwalebny ślad i coś tam od siebie dołożyć. Tak nie atakując ludzi personalnie, tak jak pan zrobił Witold, to powiem w ten sposób. Ważne, żeby ludzie, którzy tworzą w Polsce prawo, zastanawiali się nad tym, jakie są konsekwencje prawa, które tworzą i żeby po prostu nie robić rzeczy niektórych niepotrzebnie. Co do zasady uważam, że w domu rodzice powinni edukować swoje dzieci i nie stwarzać im możliwości jedzenia, po prostu niezdrowego jedzenia, a na drugim biegunie do szkoły należy w absolutnie sposób odpowiedzialny traktować tą sprawę. I myślę sobie, że jeżeli będziemy o tym mówić, to cokolwiek się nie stanie i ktokolwiek jakich powodów nie będzie miał, to być może w kilkudziesięciu, kilkuset, a może kilku tysiącach szkół ktoś pójdzie po rozum do głowy i będzie się jakiś zdrowo żywił po prostu.
0: Pan Marek z Warszawy, bardzo dziękuję za ten głos. 22 44 44 044. Pan Marek mówił o edukacji na przykład rodziców, to znaczy ze strony rodziców, no ale żeby edukować młodzież, pewnie trzeba dawać samemu dobry przykład, a więc tym samym o zdrowej diecie pamiętać albo rezygnować z tych właśnie niezdrowych być może przekąsek. Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że celem nowych przepisów, które mają obowiązywać od 1 września, jest ograniczenie spożycia cukru, soli i tłuszczów, poprawy jakości posiłków, promowania zdrowych nawyków żywieniowych. O to dzisiaj państwa pytamy. O nowe zasady w szkolnych stołówkach, w szkolnych sklepikach. Tam ma być mniej cukru, obowiązkowy roślinny obiad raz w tygodniu. I pytamy państwa, czy to są potrzebne regulacje, czy jednak zbyt duża ingerencja państwa. Jednocześnie kto powinien decydować o tym, co jedzą uczniowie w szkołach, uczennice, jak kształtowana jest ich dieta, czy szkoła, czy państwo, czy rodzice, czy może także sami uczniowie. O to dzisiaj państwa pytamy. 22 44 44 0 44. Pan Bernard, Północna Bawaria. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, kłaniam się. Witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy, całą redakcję. Pana Witolda z Krakowa serdecznie chciałem pozdrowić. Podziwiam jego wiedzę i podziwiam to, że dzisiaj wspomniał o nierządzie Tuska. Nie wspomniał o Bawarii jako kolebce nazizmu, bo nie dałem mu szansy, bo dzwonię po nim. A teraz do tematu. Oczywiście no, zgadzam się zarówno z panem Andrzejem, ale trochę mniej bym powiedział, ale z panem Markiem jak najbardziej. Ja jestem państwowcem, także ja jestem zwolennikiem regulacji. Nie wszystko można, że tak powiem, zawsze puścić na żywioł i nie wszystko można zostawić jakby samoświadomości.
0: A dlaczego nie można puścić
18: ludzi
0: na żywioł młodych ludzi? Przecież wolność wyboru, demokracja.
18: Tak, zdecydowanie. Ksiądz Tischner kiedyś coś takiego pisał. Nieszczęsny dar wolności. Nie wiem, czy państwo pamiętają. I z tym walczymy, z tym nieszczęsnym darem wolności w całej Europie czy na całym świecie w międzyczasie. No tutaj u nas w Bawarii też, czy w Niemczech całych walczymy teraz z nieszczęsnym darem wolności, bo jest wolność wyboru, są takie różne partie, które stają do wyborów. Mamy wolność, możemy wybierać. Zobaczymy, jak te wybory będą wychodziły, najbliższe nasze. U nas w Polsce jest to podobnie, a z wybieraniem żywienia,
19: no tak, czy sposób żywienia, to, co jemy, to jest diety,
18: trochę nasza
19: prywatna sprawa, zdaje się.
18: Nie do końca. Nie do końca, tak mi się wydaje, nie do końca, ponieważ ma to oczywiście wpływ na zdrowie, ma to wpływ na społeczeństwo, na, że tak powiem, sprawność i sprawność głównie fizyczną, zdrowie organizmu. To, co jemy od początku, już szczególnie właśnie w dzieciństwie czy w wieku młodzieńczym, w szkołach, ale już od tego abstrahując, jakby z doświadczeń tutaj niemieckich czy bawarskich też mogę powiedzieć, że w tych sklepikach szkolnych czy w tych stołówkach różnie to z tym jedzeniem wygląda. Żona, chyba już wspominałem, moja żona pracuje w przedszkolu i tam jest świetlica też taka popołudniowa i do tej świetlicy catering przywozi jedzenie i niekiedy opowiada tam żona, co tam znowu było do jedzenia, także to różnie wygląda, powiem szczerze. I gdyby to było jakoś z góry uregulowane, że po prostu pewnych produktów się nie serwuje, natomiast pewne produkty mają preferencje, to uważam, że byłoby to lepsze. I w Polsce też uważam, że polecałbym to jak najbardziej. Zdrowe produkty, czy ten jeden obiad roślinny w tygodniu nie zaszkodzi. Tutaj w Niemczech była to polityczna sprawa wręcz, bo ktoś kiedyś zaproponował, żeby był tak zwany Green Day, zielony dzień. Politycznie się to skojarzyło i burza wybuchła straszna. Jak tu chcą nam dyktować coś tam, że mamy zielony dzień robić, a dlaczego akurat zielony? A czemu nie czerwony, niebieski, czarny albo jakiś tam inny? No i już byliśmy znowu w polityce, tak jak pan Witold tutaj o nierządzie Tuska mówił. Także tutaj też te dyskusje przechodziliśmy. Także sprawa jest na pewno trudna, ale ja osobiście jestem za regulacją. To tyle. Dziękuję, pozdrawiam.
19: Pan Bernard, bardzo dziękuję za ten głos. 22 44 44 044. Pytamy państwa o nowe zasady w szkolnych stołówkach, ale pytamy też jednocześnie o dietę młodych ludzi, o uczniów, bo to od 1 września nowe regulacje, które mają sprawić, że uczniowie w szkołach, w przedszkolach mają jeść nieco zdrowiej, ma być mniej cukru, ma być obowiązkowy roślinny obiad raz w tygodniu. Pytamy państwa, dzisiaj próbujemy rozstrzygnąć, czy to potrzebne regulacje, czy jednak zbyt duża ingerencja państwa. Zachęcamy państwa do telefonów 22 44 44 044 i wracamy za kilka chwil.
20: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
21: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo, ich jest tylko 11.
22: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
12: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 'Pogoda się gorąco, miejscami burzowo. Przeważnie będzie pogodnie, ale lokalnie spadnie deszcz. Burze szczególnie na południu kraju. Najcieplej na południowym wschodzie do 37 stopni. W centrum 34, na północy 27, nad morzem 22-27 stopni. Ten upał zostaje z nami dzisiaj, będzie też jutro. Te 37 stopni chyba musimy w najbliższych godzinach do tego przywyknąć. Podczas burz możliwy silniejszy wiatr, nawet do 70 km na godzinę.
12: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: 22 44 44 044. O nowe zasady w szkolnych stołówkach. Pytamy państwa dzisiaj o dietę uczniów, o dietę młodych osób, o zdrowie dzieci, a jednocześnie o nadmierną ingerencję państwa. Czy taka nadmierna ingerencja państwa faktycznie jest w to w kontekście rozporządzenia, które ma obowiązywać od 1 września, a więc to nowe zasady w szkolnych stołówkach, w szkolnych sklepikach. Ma być zdrowiej, ma być mniej cukru, ma być być mniej tłuszczu, obowiązkowy roślinny obiad raz w tygodniu i właściwie rezygnacja z niezdrowych przekąsek. Szczególnie to wszystko w kontekście rosnącego problemu cywilizacyjnego nadwagi i otyłości wśród dzieci. Według Światowej Organizacji Zdrowia nadwaga dotyczy już jednego na trojga dzieci w Europie, ale czy szkoła jako miejsce edukacji i opieki powinna aktywnie kształtować zdrowe nawyki żywieniowe? Czy to rodzice powinni decydować, czy może sami uczniowie o tym, jaką mają dietę i co jedzą? 22 44 44 044. Pani Krystyna Strzewa z nami teraz. Halo, dzień dobry.
1: Halo, czy pan mnie słyszy?
19: Tak jest, słyszę.
1: Dzień dobry. Ja chciałam taki troszeczkę historii tutaj podać, dlatego że lata temu z mężem, mój mąż marynarz, płynęłam na statku do Stanów Zjednoczonych. Marynarze mogli tam raz na dwa lata brać żony w rejs. I proszę pana, wtedy z nami płynęła kobieta ze Stanów Zjednoczonych, dziewczyna. Otóż, że tak powiem, bardzo dużej, byłam zdziwiona, bo u nas takich ludzi wtedy nie było widać, tak? A teraz, proszę pana, na ulicach jedno, i małe dzieci, i młodzież, prawda, i starsi są o dosyć potężnej tuszy. Także ja uważam, że szkolenie powinno, znaczy się na szkolenie, no wzgląd powinien być z każdej strony.
19: No dlatego, tak, ale pani Krystyna, czasem ludzi. To jest kwestia zdrowia, czasem najróżniejszych schorzeń, z którymi ktoś się może zmagać. Nie zawsze to jest kwestia diety i wyborów.
1: No tak, ja się z tym zgadzam, ale proszę pana, no choroby były i dawniej, i teraz są. Jeżeli pan popatrzy w markecie, co ludzie kupują, to tam jest bardzo mało owoców i warzyw, a bardzo dużo popakowanych w przeróżne opakowania, ciasteczek, słodyczy i tak dalej, napojów słodkich, więc to wszystko i mało ruchu, bo proszę pana, ja chodzę, że tak powiem, prowadzę tryb życia ruchliwy, chodzę na spacery codzienne i to około 10 kilometrów, więc bardzo mało, nawet w niedzielę, prawda, gdzie dzieci powinny być i młodzież na spacerach, wakacje są, nie ma tych dzieci, nie? Także chyba siedzą przy telefonach. Także to wszystko razem powinno iść w parze, prawda? Ze sklepików oczywiście należy te dzieci przyzwyczaić, bo wie pan, nie każdy ma rodziców takich, którzy przygotują to dziecko do życia w zdrowym trybie. Tak samo WF w szkole. On nie powinien robić sportowców z dzieci. To jest WF dla dzieci, prawda? Dzieci powinny lubić ruch, a nie tam jakieś wymysły, tak jak za moich czasów był skok przez tego kozła, tak? Wszyscy się bali tego kozła, potem wiele osób brało zwolnienia z WF-u. To wszystko razem prowadzi do zdrowego trybu życia.
19: No dobrze, ale pani Krzysztof, czy ingerencja państwa, więc rozporządzenie odgórne dla wszystkich szkół o tym, co mogą, a czego nie mogą jeść uczniowie, to jest odpowiednia ingerencja państwa, czy zbyt duża ingerencja?
1: Ja uważam, proszę pana, że samo rozporządzenie to nic nie da, jeżeli się nie będzie jego przestrzegało, wymogów tego rozporządzenia.
19: Tak, kto miałby nie przestrzegać? Znaczy, sami uczniowie nie przestrzegaliby, pani zdaniem?
1: Wie pan, uczniowie, jeżeli muszą coś kupić w sklepiku, to kupią to, co będzie, prawda? Więc tutaj ze strony szkoły oczywiście będzie dobra wskazówka, tak? Ale to jest wszystko za mało. To powinno być takie, na przykład te lekcje zdrowego żywienia, tak? Zdrowego trybu życia, które zostały tam wcześniej utrącone, tak? To ja uważam, to jest duży błąd, dlatego że tutaj na tych lekcjach też powinny dzieci od małego, prawda, wiedzieć, jaki tryb życia mają prowadzić, no bo inaczej to kto będzie pchał te wózki z inwalidami, którzy, wie pan, dziewczyna 20 lat, a ma, dajmy na to, około 100 kilogramów wagi. Jak ona będzie w takim trybie się rozwijała, to kto będzie te wózki pchał, tak? Czy wystarczy tych ludzi szczupłych, prawda, na taką sprawę. Także to jest sprawa całego społeczeństwa.
19: Pani Krystyna, bardzo dziękuję za ten głos. 22 44 44 044. O szkolne stołówki, o ingerencję państwa, o to, kto powinien decydować o diecie uczniów. O to dzisiaj państwa pytamy. 22 44 44 044. Pan Andrzej ze Szczecina z nami teraz.
2: Halo?
19: Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Dobrze, że państwo się zajmujecie tym tematem, bo on jest bardzo ważny, ale to jest bardzo szeroki. i głęboki temat. To nie tylko cukier, to nie tylko sól, ale w ogóle cała żywność. Nasi sąsiedzi, do których mam 5 minut drogi samochodem, Niemcy wprowadzili 3 lata temu obowiązek kupowania produktów niewysoko przetworzonych do stołówek szkolnych, do szpitali i do domów starców. Warzywa, owoce kupuje się nie z przemysłowych upraw. To samo wprowadzili od nowego roku Hiszpanie. Hiszpanie zrobili taki projekt dla otyłych dzieci, gdzie spotkali się minister zdrowia, minister rolnictwa, no kilku ministrów, dietetycy, fachowcy. Zaproponowano wspólne gotowanie dla rodzin z dziećmi, żeby rodzice razem z dziećmi, z tymi bardzo otyłymi, bo to jest problem ogólnoeuropejski i światowy. A zaproszono jeszcze kucharzy, którzy mają gwiazdki Michelina, a ich jest w Hiszpanii bardzo dużo, żeby wspólnie gotowali. Więc to była atrakcja dla tych dzieciaków, dla tych rodzin, bo to są znane osobistości. Proszę Państwa, rozmawiam z dyrektorem, który odpowiada, ma kasę jednej z agent Ministerstwa Rolnictwa na te paczuszki, które dzieci dostają. Tam jest jabłko, jakieś marchewki i tak dalej. Mówi, panie Andrzeju, nasz parlament głosuje fundusze na tą akcję, którą robimy od wielu lat i co roku tych pieniędzy jest coraz mniej, a to wszystko coraz bardziej drożeje. To wszystko trzeba zrobić w przetargu, a do tego przetargu już nikt nie chce stawać, bo po prostu za takie pieniądze nie da się zrobić, nie da się kupić porządnych warzyw, tego porządnego jabłka zdrowego i tak dalej. Lata temu jechałem koło sadów sandomierskich, koło sadów grójeckich. Wie pan, widziałem w tych sadach ziemię pod drzewami. To pierwszy raz chyba identyczną widziałem, jak Amerykanie na Księżycu lądowali. Tam nie ma żadnego życia. A dlaczego nie ma? Bo jest kilkadziesiąt oprysków od zawiązki do owocu. I takie dzieci, takie owoce zjadają dzieci. Mało tego. Co słyszymy w reklamach? U nas tanio, u nas najtaniej, u nas kupisz 2 za 1, więc ludzie nie kupują produktu, kupują cenę. Proszę Państwa, zapraszają mnie do Radia Szczecin. Przed Wielkanocą będziemy rozmawiać o regionalnych, o tradycyjnym jedzeniu, o tym stole wielkanocnym i między innymi na nim jest biała kiełbasa. Proszę sobie wyobrazić, że ta biała kiełbasa w jednej z sieci, odwracam pudełko, kiełbasa pół kilo kosztuje 4,50. Składa się z 20 bodajże 1 pozycji, no ale ponad 20 pozycji. A normalna razem z jelitem powinna się składać z 5 pozycji.
19: Panie Andrzeju, ale wróćmy jeszcze na moment do stołówek szkolnych i tej edukacji, bo mówił pan o kwestii dotyczącej edukacji.
2: Jeśli my będziemy kupować to, co do tej pory się kupuje, co się uprawia, wszystko przemysłowe, przemysłowo przetworzone, przemysłowe owoce, przemysłowe warzywa, ogórek, jabłko, ziemniak napakowany glifosatem. No to gdzie tu będzie to zdrowie?
19: Mamy oczywiście jeszcze inne głosy, panie Andrzeju, bardzo dziękujemy.
2: Zjadamy za dużo cukru, zjadamy za dużo soli, ale jeszcze coś. Dzieci, co drugi, co trzeci dzieciak.
19: Ostatnie zdanie poprosimy.
2: Panie redaktorze, kartę. Z tą kartą płatniczą idzie do Żabki czy do jakiegoś innego sklepu i sobie bezobsługowo bierze to, co chce do ręki, a pani, która stoi trochę dalej za ladą, nawet ją to nie interesuje, co te dzieci pakują, a ten
19: i tu postawimy kropkę. Panie Andrzeju, bardzo dziękujemy. Damy szansę jeszcze innym słuchaczom. To pan Andrzej ze Szczecina. Pytamy państwa o szkolne stołówki, o nowe zasady, które tam obowiązywać mają od 1 września. Mniej cukru, obowiązkowy roślinny obiad, ale czy to jest odpowiednia regulacja, czy to jest odpowiednia ingerencja państwa za daleka, może odpowiednia o tym, kto powinien decydować, czy rodzice, czy szkoła, czy sami uczniowie o swojej diecie. Pani Iwona z Kielc.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałabym się wypowiedzieć w ten sposób, że żyjemy w społeczeństwie masowej konsumpcji. Wszyscy wiemy, jak się odżywiamy, rodzice nie pilnują do końca diety. Uważam, że wszyscy powinniśmy ingerować. Szkoła, rodzice, społeczeństwo, na to, co jemy, Tak? Więc ja uważam tą regulację za bardzo mądrą, bo jeżeli w szkole uczymy się historii, matematyki, powinniśmy też uczyć się zdrowego żywienia i to żywienie dzieciom dać, tak? Przygotować. Więc ta edukacja jest bardzo ważna. Z drugiej strony to są bardzo młodzi ludzie. Może do nich coś trafi, tak? Że wy rośniecie, wy macie być zdrowym w przyszłości społeczeństwem. Jeżeli nie będziemy regulować z każdej strony tego ważnego tematu, w przyszłości to są pacjenci służby zdrowia. Więc ja uważam, że edukacja, ingerencja również, ponieważ dzieci kupują sobie wszystko, co mogą, nie przestrzegają diety, siedzą przy komputerach, siedzą przy telefonach, mało mają sportu. Kiedyś podwórka były zapełnione dziećmi, był ruch, było zdrowe żywienie. Więc ja uważam, że tak, jak najbardziej. Z każdej, tylko z każdej strony. Rodzice, szkoła, społeczeństwo, babcie przede wszystkim.
19: Pani Iwona z Kielc, bardzo dziękuję za ten głos. Z nami pan Włodek z Wrocławia jeszcze.
4: Witam, panie doktorze. Jestem na antenie.
19: Tak jest, bardzo proszę.
4: No tak, skoro mam okazję, żeby tak zakończył na ten, to tak się odniosę, to ja zawsze robię trzy konkrety i puenta. Więc pierwsze będzie, wyliczam. Może pani powiedzieć. Więc tak, po pierwsze, wszyscy narzekają, że za dużo tam cukru, soli i tak dalej w tych produktach, w tych sklepikach i tak dalej, to w takim razie ja mam twoich wnuków i każdy chodzi do innej szkoły podstawowej i w żadnej szkole nie ma ortodonta. To jest teraz taki dentysta, stomatolog dziecięcy. Pytanie dlaczego? I takie, to było pytanie pierwsze, to będzie pytanie drugie, trzecie i będzie puenta. To drugie. Ja tylko mówię, skoro, bo ja wiem, że łatwiej populistycznie, ale i ten rząd i poprzedni, pan wie o tym, że ja jestem, ja nie uznaję żadnej władzy, po prostu jestem biznesmen, nie uznaję żadnej władzy, po prostu to tak, że po prostu, bo nam wolno po prostu nasze prywatne zdanie i całkiem do puenty. Po prostu to czemu dać populistyczną tę czy inna władza, czy PiS-bu, czy Platforma, czy następny będzie...
19: Panie Wodku, to
4: dać...
19: do tej puenty, jak pan mówi do puenty, to poprosimy. Puenta.
4: Dlaczego nie, dlaczego nie inwestuje się w zdrowie, na przykład zęby ortodontów i na przykład prościej dać jakiś wzórny przepis pani Nawrockiej, czy innej poprzedniej, czy następny minister, po prostu to jest raz, a jeszcze zdanie po prostu i po prostu jeszcze, znaczy, bo dać minimalny fundusz na parę godzin dziennie na kontrolę zębów, to okresową dla dzieci, a jeszcze do pana z regulacją jestem przeciwny na regulacji, bo na przykład pan Bernard, bo uwielbiam Zalbergi, mówi tak, że Niemcy lubią regulację. To dlaczego oni mają w Niemczech taką jedną drogę, że jest ograniczone zdjęcie prędkości? Także, no tak, pozdrawiam.
19: I z tą puentą tutaj, tu na tej puencie postawimy kropkę. Pan Włodek z Wrocławia, jeszcze z nami pan Leszek z Wielkopolski.
6: Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
6: Wie pan co, no ja tutaj pójdę trochę pod prąd. No, mam dwójkę dzieci z żoną, wychodzimy z założenia, nie żałujemy im naprawdę żadnych słodyczy, żadnych napoi. I mamy szczupłe dzieci, bo one naprawdę potrafią sobie wziąć i mają stać popularne, słodkie napoje i biorą sobie szklankę wody i nie chcą ich. Bo w momencie, kiedy...
19: Czyli to są dobre wzorce wyniesione z domu właściwie i jednocześnie przeniesione do szkoły.
6: Wie pan co, no bo jeżeli czegoś dzieciom będziemy zakazywać, to wiadomo, że one mają swoje jakieś fundusze i one pójdą do tych sklepików i one będą na siłę to jeść, te różne właśnie słodkie rzeczy, żeby zakazane owoce, tak samo my byliśmy mali, wiemy, że to najbardziej smakuje. Jeżeli nie będziemy wszystko regulować, to będzie dla mnie to dziwne. Tym bardziej, że szkoły, no przecież te stołówki mają swoich dietetyków. To nie jest, że tam ktoś podaje tym dzieciom złe i niedobre jedzenie i teraz my musimy jakoś ingerować, czy rząd w to. Pracowałem w zakładzie dla osób upośledzonych, tam był dietetyk, też wyznaczał im dietę. No przecież te obiady czy posiłki w stołówkach nie są jakieś nasycone wszystkim, bo ktoś tam specjalnie coś dorzuca. Także moim zdaniem regulacja tego to jest tylko zrobienie problemu dodatkowo jakimś szkołom i różnym ośrodkom, bo oni i tak tego pilnują.
19: Pan Leszek z Wielkopolski, bardzo dziękujemy za ten głos. Po godzinie 6.40 o nowych normach żywienia w szkołach i przedszkolach mówić będziemy o tym, jak zmiana na stołówce wpłynie na rozwój, na koncentrację dziecka. O to będziemy dzisiaj pytać w programie po godzinie 6.00 także o lekcji z Węgier, z Rumunii, o sytuacji związanej z elektrowniami i niskimi stanami wód. To po godzinie 6.00, po 6.20 o pożarach w Grecji, pożarach w okolicach Aten. O tym, jak wygląda sytuacja na miejscu, mówić będziemy. Za wszystkie dzisiejsze głosy w dyskusji o szkolnych stołówkach bardzo Państwu dziękujemy. Przegląd prasy. Dziennik Gazeta Prawna otwiera się tekstem o urzędach zasypanych pismami z AI. Jest nawet dwukrotny wzrost liczby pism od obywateli, bo narzędzia sztucznej inteligencji są popularniejsze. Urzędnicy mówią, że w skrajnych przypadkach w pismach urzędowych zostają nawet nieusunięte prompty, no i że nie wygląda to najlepiej, a samorządowcy, trochę w imieniu urzędników, chcą wprowadzenia narzędzi do badania takich pism. To miało być takie centralne narzędzie, które miałoby pisma urzędowe kontrolować i sprawdzać. Dziennik Gazeta Prawna pisze także, że w pierwszym półroczu tego roku policja odnotowała najniższą w historii liczbę wypadków drogowych. To jest 9135 wypadków, czyli o 248 mniej niż rok wcześniej. Spada również liczba ofiar śmiertelnych i rannych, a według gazety poprawa bezpieczeństwa może być efektem zaostrzenia przepisów drogowych, zwiększonej liczby kontroli policyjnych. Także wśród wprowadzonych zmian wymieniono też na przykład konfiskatę pojazdów pijanym kierowcom, nowe przepisy dotyczące nielegalnych wyścigów i brawurowej jazdy. Jeszcze jedna rzecz, dziennik Gazeta Prawna o projektowaniu wychowania patriotycznego. Czyli ludowcy wracają do zamrożonego od 2 lat projektu przywrócenia Komisji Edukacji Narodowej, ale to wychowanie patriotyczne miałoby być też oparte na wycieczkach szkolnych do miejsc związanych z historią Polski, do tego szkolne kluby inżynierskie. Koszt 15 milionów złotych. Gazeta Wyborcza otwiera się z kolei politycznym tekstem o mundurowych, bój o mundurowych, taki tytuł, gdzie Konfederacja Korony Polskiej, Grzegorz Braun, Konfederacja również upominają się o mundurowych właśnie, a więc o tym, jak skrajna prawica chce przekonać do siebie żołnierzy, policjantów i strażaków. Gazeta sugeruje, że już w poprzednich wyborach mundurowi skłaniali się właśnie w stronę Sławomira Mentzena. Rzeczpospolita z kolei o tym, że w Polsce przebywa więźniów, a powodem są surowe przepisy wprowadzone jeszcze za czasów Zbigniewa Ziobry. Obecnie o 1500 więcej więźniów niż jeszcze przed rokiem. 70,5 tysiąca, to jest ta łączna liczba obecnie, mimo tego, że więźniowie częściej wychodzą na zwolnienia warunkowe, o tym Rzeczpospolita. I jeszcze w temacie szkolnych stołówek Rzeczpospolita dzisiaj, trochę obok, że w kontekście jedzenia mięsa, to sondaż o jedzeniu mięsa, 24,3 Polaków je mięso codziennie.

0: Szymon Kępka, polecamy się do słuchania.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Trzy osoby zostały ułaskawione przez prezydenta Karola Nawrockiego. O kogo dokładnie chodzi, o tym na początek informacji. Władze drugiego co do wielkości węgierskiego miasta wprowadziły ograniczenia w zużyciu wody. To z powodu fali upałów. W Krakowie rozpędza się kampania przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Swój komitet wyborczy zarejestrowała kandydatka partii Razem. Mamy wtorek, 4 sierpnia, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Adam Borowski, Piotr Staruchowicz, pseudonim Staruch, i Piotr Pytla zostali ułaskawieni przez prezydenta Karola Nawrockiego. Informacje o nazwiskach ułaskawionych potwierdzili ich obrońcy. Adam Borowski, działacz opozycji demokratycznej w PRL-u, został pierwotnie skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności za zniesławienie adwokata i posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha. Mówiąc o motywach ułaskawienia, wskazano podeszły wiek skazanego, incydentalny charakter czynu, a także zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Z kolei Piotr Staruchowicz, jeden z liderów środowiska kibicowskiego Legii Warszawa, ukarany był przez sąd tak zwanym zakazem stadionowym. To ułaskawienie zostało wszczęte na wniosek prezydenta. Piotr Pytel natomiast skazany został w 2006 roku przez sąd w Monachium na karę dożywotniego pozbawienia wolności za morderstwo, którego zdaniem polskiej prokuratury nie popełnił. O jego ułaskawienie zwrócił się do prezydenta w połowie lipca prokurator generalny Waldemar Żurek. Przemysław Czarnek i politycy Prawa i Sprawiedliwości żądają tymczasowego zawieszenia strefy Schengen w reakcji na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Poseł Czarnek powołuje się przy tym na decyzję niektórych europejskich państw.
3: Takie państwa jak Dania czy Włochy, nie graniczące z Hiszpanią, ale które wprowadziły zawieszenie strefy Schengen, tymczasowe kontrole na granicy w związku z niebezpieczeństwem, jakie grozi Europie po inwazji, bo to była inwazja, jaką obserwowaliśmy w zeszłym tygodniu. Żądamy zatem od Tuska, aby w najbliższych dniach, najdalej jutro, podjął stosowne działania celem zabezpieczenia Polski i Polaków przed konsekwencjami braku odpowiedzialności i absurdalnej polityki władz hiszpańskich, które widzieliśmy w Ceucie w zeszłym tygodniu.
2: Dla Polski nie ma w tej kwestii żadnego zagrożenia, uważa wicepremier Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy.
4: Granice Unii Europejskiej bez względu, czy w Hiszpanii, czy w jakimkolwiek innym państwie, muszą być bezpieczne i gwarantować, że ta nielegalna imigracja do Europy się nie będzie przelewała. Ja nie jestem zwolennikiem, żebyśmy stosowali narzędzia wykluczania kogoś z Schengen, zakładania jakiegoś przymusowych rozwiązań, które mają stanowić o tym, co państwo i jak ma reagować. Hiszpania, wydaje się, poradziła sobie z kryzysem. Udało jej się porozumieć z Marokiem i doprowadzić do tego, że wszyscy, którzy nielegalnie przeszli przez granicę, wrócą do Maroka. Cała sytuacja jednak powinna uczyć nas wszystkich Europejczyków, że cały czas trzeba pilnować bezpieczeństwa granic, bo to jest odpowiedzialność całej Unii Europejskiej.
2: Kilka dni temu do hiszpańskiej Ceuty w ciągu doby przedostało się ponad 60 tysięcy migrantów z Maroka. Ponad 90 osób zginęło. Dowódca Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji, generał Aleksandr Czajko, był celem sobotniego zamachu w jednej z restauracji w Moskwie, poinformował portal Kyiv Independent. Według portalu, który powołuje się na źródła zaznajomione ze sprawą, mogła to być odpowiedź na nieudany atak na jednego z ukraińskich dowódców. Według Kyiv Independent był to trzeci w ostatnich miesiącach zamach w Moskwie, wymierzony w osoby związane z produkcją wojskową lub rosyjską armią. Władze Debreczyna, drugiego co do wielkości miasta Węgier, ogłosiły wprowadzenie ograniczeń w zużyciu wody. O wprowadzanie takich ograniczeń zawnioskowało miejskie przedsiębiorstwo wodociągowe. To w związku z ekstremalnymi upałami. Prognozy przewidują, że panujące na Węgrzech upały osłabną pod koniec tygodnia. A do piątku w niektórych częściach kraju termometry mogą nadal wskazywać nawet do 42 stopni Celsjusza. W Krakowie oficjalnie rusza kampania przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Jako pierwsza komitet wyborczy zarejestrowała kandydatka partii Razem Aleksandra Owca, przypominając, o co będzie walczyć i jakich zmian chce dla Krakowa. Owca zapowiada, że chce Krakowa z dostępnymi mieszkaniami i sprawnym transportem publicznym. Kandydatkę wsparł przewodniczący Razem Adrian Zandberg, zwracając się do osób, które rok temu poparły go w wyborach prezydenckich, aby swój głos oddały na Aleksandrę Owcę.
5: Tam, gdzie inni, sponsorowani przez lobbystów, deweloperów, będą mieli wielkie pieniądze, tu będzie kampania po stronie zwykłych ludzi, normalnych ludzi.
2: Premier Donald Tusk zarządził przedterminowe wybory prezydenta Krakowa na niedzielę 27 września. szkolnictwo branżowe i kształcenie nauczycieli. W takim kierunku powinny pójść samorządy z województwa pomorskiego, przekonywała w Sopocie ministra edukacji. Barbara Nowacka wspólnie z wiceministrem funduszy i polityki regionalnej Jackiem Karnowskim wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami spółek i firm zaangażowanych w energetyczną transformację regionu. Paweł Radzewicz.
0: Razem z inwestycjami w energetykę wiatrową i jądrową przyszedł czas na precyzyjnie

0: Kierunkowane szkolnictwo branżowe, mówiła minister Barbara Nowacka.
1: Różne firmy mają swoje konkretne zapotrzebowania pod ich urządzenia, pod ich narzędzia i pod ich certyfikaty.
0: Dlatego, jak dodawał wiceminister Jacek Karnowski, trzeba szkolić nauczycieli.
2: Podnosić dzięki środkom unijnym poziom kształcenia zawodowego w Polsce, przede wszystkim poziom nauczycieli i także wykorzystywać specjalistów z branży w szkolnictwie zawodowym, a przyszła perspektywa unijna szczególnie ten rozwój kompetencji będzie widziała.
0: Pula środków na ten cel może, zdaniem Karnowskiego, sięgnąć miliarda złotych. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
3: Z małym i umiarkowanym zachmurzeniem po południu na Wybrzeżu Zachodzie i na południu Małopolski już chmur przybędzie i tam pojawią się przelotne opady deszczu i miejscowe burze, lokalnie z gradem. Początkowo przelotny deszcz również na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Będzie gorąco. Na termometrach w ciągu dnia od 27 stopni na północy do 34 w centrum i 37 na południowym wschodzie. Nad morzem nieco chłodniej, od 22 stopni w rejonie Helu do 27 w Ustce i w Gdańsku.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: 6 minut po godzinie 6. Dzień dobry Państwu. Szymon Kępka, jesteśmy razem do godziny 7. Program przygotowujemy dzisiaj z Różą Rumińską i Liwią Prądzyńską. Niski poziom wód w Dunaju coraz mocniej wpływa na pracę elektrowni wykorzystujących tę rzekę do ochłodzenia swoich systemów. W Rumunii wojsko prowadziło działania, które miały poprawić przepływ wody przy elektrowni jądrowej Czarna Woda. Na Węgrzech elektrownia Pax musiała ograniczyć pracę z powodu zbyt wysokiej temperatury wody wykorzystywanej do chłodzenia. Niski stan wód to jest też wyzwanie dla Polski, bo choć elektrowni jądrowej nie mamy, to mieć będziemy. Ale czy w porę pomyślimy o tym, by zapewnić dla niej chłodzenie, nawet gdy pojawią się problemy z wodą? O tym teraz mówić będziemy. Paweł Żbikowski, prezes Fundacji Nuklear.pl. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: To powiedzmy najpierw o Dunaju. Niski stan wód w Dunaju zaczął bezpośrednio wpływać na pracę elektrowni w regionie. Jak poważna jest ta dzisiaj sytuacja z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego? I rozdzielmy tutaj przypadek Węgier i Rumunii.
6: Szczerze powiedziawszy, chciałbym na początek powiedzieć o takiej kwestii, która przewija się właśnie w mediach i to jest kwestia oczywiście związana z tymi upałami, niskimi stanami wód i brakiem możliwości chłodzenia bloków jądrowych. Natomiast bloki jądrowe, tak jak każde elektrownie cieplne, czy są to elektrownie gazowo-parowe, czy to są elektrownie węglowe, one wymagają wody do chłodzenia w takich samych ilościach, ponieważ jest taki mit, że elektrownie jądrowe potrzebują jakichś ogromnych ilości. Te ilości są troszkę większe, ale wynika to ze sprawności tych bloków. Oczywiście w porównaniu do starych bloków węglowych, takie jakie mamy głównie w Polsce w tym momencie, to te sprawności są porównywalne, czasami nawet wyższe. Natomiast odnosimy się tutaj do bloków tych nowoczesnych, które powstały w ostatnich latach, takich jak chociażby Jaworzno czy Opole, których sprawności wynoszą około nawet 46%, w związku z czym ilość ciepła odpadowego, jakie trzeba z tych elektrowni odprowadzić, jest zdecydowanie niższa. Natomiast ten mit trochę pokutuje. Oczywiście problem pojawia się, ale to nie jest kwestia tego, czy są to elektrownie jądrowe, czy jakiekolwiek inne. Natomiast pokutuje tutaj troszkę historia. Pamiętajmy, że większość elektrowni, czy to jądrowych, czy też tak jak w Polsce węglowych, była budowana 30, 40, 50, a nawet 60 lat temu. I w tamtych czasach elektrownie te były projektowane oczywiście optymalnie na panujące wtedy warunki. Warunki klimatyczne nam się zmieniają, natomiast stosowano otwarte układy chłodzenia, czy to rzeki, czy to jeziora, czy to morze, tak jak będzie w przypadku elektrowni jądrowej w Polsce. Układy otwarte charakteryzują się z tym, że pobieramy wodę czy to z rzeki, czy to z jeziora, czy właśnie z morza. Natomiast są to układy tańsze zarówno w budowie, jak i eksploatacji. I żeby zabezpieczyć się przed tymi warunkami, które obecnie występują, oczywiście należy w odpowiedni sposób dobierać układy chłodzenia. Można, im większe źródło wody, tym łatwiej takie bloki schłodzić i wtedy te problemy będą jej występować.
5: Ale czy ja dobrze rozumiem, że kwestia dotycząca Dunaju to jest coś, czym nie aż tak powinniśmy się przejmować, że to są trudności, z którymi technologicznie można sobie poradzić?
6: Oczywiście, Dunaj jest rzeką. Rzeka ma ograniczony przepływ. Jest też problem z tym, że mamy pewne ograniczenia środowiskowe. Załóżmy na przykład taki przypadek, że władze środowiskowe narzucają nam warunek, że nie możemy zrzucać wód tych pociepłowniczych o temperaturze wyższej, chociażby jak 25 czy na przykład 30 stopni, bo takie warunki dla różnych takich rzek są określane. Natomiast z drugiej strony załóżmy, że ta rzeka dzisiaj ma 28 stopni. Jeżeli mówimy, że nie możemy zrzucać wody o temperaturze powyżej 25 stopni, to w ogóle takiej wody nie możemy pobrać i jej zwrócić, bo już ta temperatura na wlocie jest wyższa. Jeżeli mówimy o tym drugim przypadku, mamy różnicę około dwóch temperatur, co też jest niewystarczające do chłodzenia dużych bloków. Także układ otwarty z rzeki jest takim najbardziej skrajnym przypadkiem i stąd też te problemy, o których się mówi, a one występują również w Polsce. Przed laty mieliśmy już czy to ograniczenie moczy, czy mocy, czy w ogóle wyłączanie chociażby elektrowni Kozienice. Natomiast elektrownie, w tym elektrownie jądrowe, budowane są również w ciepłych krajach, budowane są na pustyni. Jest taka elektrownia jądrowa Palo Verde w Stanach Zjednoczonych, która zbudowana jest na pustyni i chłodzona jest wodą odzyskaną ze ścieków z pobliskich trzech miast. Także kwestia chłodzenia elektrowni, czy to konwencjonalnej, czy elektrowni, czy jądrowej, nie zależy tak naprawdę od tego, jakie tam jest paliwo, natomiast od przyjętego sposobu chłodzenia danego bloku.
5: No to jaki scenariusz widzi pan dla elektrowni zarówno w Rumunii, jak i tej węgierskiej Pax, to elektrownie jądrowe? Co może się zdarzyć, albo co wydarzy się, by tę sytuację unormować i jak długo to potrwa?
6: Znaczy, pamiętajmy też przede wszystkim, że to chłodzenie, o którym mówimy, to jest chłodzenie kondensatora pod turbiną. To nie jest chłodzenie samego reaktora, bo to też niektórzy mylą te dwie kwestie i myślą sobie, że nie mamy wody do chłodzenia, to zaraz temperatura w reaktorze nam wzrośnie i dojdzie do jakiejś katastrofy. To oczywiście jest wykluczone. Natomiast w jaki sposób ten temat można rozwiązać? W tych starych elektrowniach poprzez jakieś przebudowy systemu, natomiast to się wiąże oczywiście z kosztami. Natomiast pracując, projektując nowe bloki i stawiając w tym momencie na energetykę jądrową, bo musimy na energetykę jądrową postawić, należy dostosowywać odpowiednie warunki chłodzenia. I w przypadku polskim, w przypadku elektrowni Lubiatowo-Kopalino, jednym z czynników, które zdecydowały o wyborze lokalizacji nad morzem, była właśnie możliwość chłodzenia tej elektrowni z Morza Bałtyckiego przy zastosowaniu układu otwartego, czyli takiego tańszego. Natomiast Morze Bałtyckie jest morzem chłodnym, jest też dużym zbiornikiem wodnym, bo co innego jest ograniczony przepływ wody w rzece, a co innego jest możliwość korzystania właśnie z takiego dużego, otwartego zbiornika do chłodzenia. Natomiast w przypadku lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej w Polsce, która będzie położona zapewne gdzieś tam w centrum Polski, mówi się o Bełchatowie czy Pątnowie, tutaj już niezbędne jest zastosowanie układu zamkniętego, chociażby z chłodniami kominowymi, w którym musimy uzupełniać tylko straty parowania z chłodni kominowej. To jest rząd wielkości około 2%, czyli powiedzmy zapotrzebowanie na tą wodą chłodzącą będzie 50 razy mniejsze. Natomiast o ile w tym układzie otwartym pobieramy wodę, podgrzewamy ją i wypuszczamy z powrotem do środowiska tej rzeki, czy też tego zbiornika, o tyle w przypadku zastosowania układu zamkniętego wodę, którą pobieramy w tej małej ilości, no tracimy poprzez odparowanie w chłodni kominowej, ale mówię, to jest rząd wielkości około 2%.
5: No dobrze, a wróćmy do bezpieczeństwa energetycznego, bo mówią o tym władze zarówno rumuńskie, węgierskie, że to, co obserwowane jest w elektrowniach w wyniku niskiego stanu Dunaju, wprost godzi w bezpieczeństwo energetyczne tych krajów, a więc Węgier i Rumunii. Jak to się przekłada na bezpieczeństwo energetyczne, no właśnie, tych krajów i pośrednio innych krajów, z których pewnie te energetyczne trzeba pożyczyć?
6: Zarówno Rumunia, jak i Bułgaria, przepraszam, Węgry, Bułgaria też ma akurat elektrownię jądrową, energetykę jądrową, natomiast udział energetyki jądrowej oczywiście jest znaczący w tych krajach i być może to, znaczy na pewno to wpływa na bezpieczeństwo tego kraju. Natomiast tak jak mówię, te elektrownie były projektowane 50 czy 60 lat temu, wtedy, kiedy warunki klimatyczne panowały zupełnie inne i w tym momencie, planując rozwój energetyki jądrowej, a jest to energetyka zarówno tania, jak i też stabilna, jeżeli chodzi o pogodozależność, musi być dostosowany odpowiednio i projektowany ten układ tak, żeby tym zjawiskom przeciwdziałać.
5: No dobrze, ale można czymkolwiek innym chłodzić te elektrownie niż rzeką, niż wodą z rzeki Dunaj?
6: Znaczy, można pomyśleć o zastosowaniu innych oczywiście źródeł. Tak jak powiedziałem, są elektrownie jądrowe budowane na pustyni, gdzie do chłodzenia wykorzystywane są rzeki. W Bełchatowie przy realizacji tych planów takich pierwszych, wstępnych rozważa się również możliwość zastosowania innych źródeł wody, w tym nawet wody systemów miejskich z Łodzi. Oczywiście można też, ale to tak jak powiedziałem, na etapie projektowania pomyśleć o budowie układu zamkniętego, budowie chłodni kominowej. Możliwości pewne techniczne są, natomiast to się wiąże ze wzrostem kosztów, to się wiąże ze wzrostem CAPEX-u i później OPEX-u. Natomiast też nie są rzeczy, które da się zrealizować w przypadku tak istniejącej elektrowni już od ręki.
5: A jaki scenariusz widzi pan dla węgierskiej, dla rumuńskiej elektrowni na najbliższe dni? To znaczy przestaniemy mówić o zagrożeniu, bo znajdzie się właśnie jakiś inżynierski sposób na unormowanie tej sytuacji?
6: Znaczy, te sposoby są, natomiast to nie są sposoby, które można wprowadzić w ciągu kilku dni, tak? Także nie oczekujmy tutaj, że sytuacja jakoś magicznie się zmieni. No, to są decyzje, które należy podejmować lata wcześniej i projektować te rozwiązania z dużym wyprzedzeniem jednak.
5: No to skoro nie można tego wprowadzić w kilka dni, być może w kilka tygodni, to o jakich konsekwencjach w tym kontekście możemy mówić?
6: Konsekwencje są takie, że trzeba wyłączyć blok, czy to jest blok jądrowy, czy to jest blok konwencjonalny, węglowy, każdy inny. I niestety te ograniczenia, jeżeli chodzi o możliwość produkcji energii elektrycznej, są tutaj już, stają się faktem.
5: Paweł Żbikowski, prezes Fundacji Nuklear.pl w pierwszym programie. Rozmawialiśmy o Węgrach, o Rumunii, o tej sytuacji związanej z elektrowniami jądrowymi tam na miejscu. To wszystko związane z niskim stanem Dunaju i trudnościami w chłodzeniu tychże właśnie elektrowni. 17 minut po godzinie 6, po godzinie 6.20 zapraszam Państwa do rozmowy na temat sytuacji w Grecji. W Grecji szaleją pożary w okolicach Aten. O tym, jak wygląda sytuacja na miejscu, mówić będziemy. Za moment informacje, po nich wracamy.
7: To Iran w tej chwili tak naprawdę paradoksalnie ustawił trochę sytuację, bo taką czerwoną linią była też właśnie blokada cieśniny Ormus.
8: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie. Ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
9: Jeżeli by się okazało, że ceny paliw jeszcze tydzień, dwa będą takie wysokie, to najprawdopodobniej nie będzie innej możliwości, jak zacząć to ukazywać w cenie towarów i usług.
10: W obecnej sytuacji nie rozważamy rozpoczęcia operacji w zakresie bezpieczeństwa morskiego. Najważniejsze jest teraz podjęcie działań dyplomatycznych, które pozwolą uspokoić sytuację.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Spóźniony pociąg, przedłużone spotkanie, korki to nie problem. W aplikacji TOK FM ulubione audycje czekają, aż ich odsłuchasz. Możesz do nich wrócić, kiedy chcesz i słuchać radia na żywo, gdziekolwiek jesteś. Pobierz aplikację TOK FM i nie martw się zasięgiem. Autopromocja.
11: Reklama.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Reklama.
4: Radio TOK FM.
11: Pierwsze radio informacyjne.
3: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Sztab Generalny Wojska Polskiego ostrzega przed rosyjską dezinformacją, która zaczęła działać tuż po tym, gdy pod Lublinem znaleziono niezidentyfikowany obiekt. Jak przekonują wojskowi, celem Rosjan jest m.in. ośmieszanie polskich służb, a także podważanie skuteczności systemu obrony powietrznej nad Polską. Czyżby zrobiło się bezpieczniej na polskich drogach? W pierwszych 6 miesiącach tego roku policja odnotowała rekordowo niską liczbę wypadków, informuje dziennik Gazeta Prawna. Gazeta wskazuje, że może to być skutek zaostrzenia przepisów, ale także większej liczby kontroli na drogach. Jedna osoba zginęła, kilka zostało rannych w rosyjskim nalocie na Sumy na północnym wschodzie Ukrainy. Położone blisko granicy z Rosją miasto jest często celem rosyjskich ataków, głównie przy użyciu lotniczych bomb kierowanych, dronów szturmowych i artylerii. Pożary szalejące od 4 dni w pobliżu stolicy Grecji, a ten nadal stanowią poważne zagrożenie. Mimo słabnących porywów wiatru, ogień ponownie przebrał na sile, co wymusiło kolejne ewakuacje, a przewidywany na jutro wzrost temperatury nawet do 37 stopni Celsjusza grozi pogorszeniem sytuacji.
15: Informacje sportowe, Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Magdalena Fręch i Magda Linet awansowały do drugiej rundy tysięcznika w Toronto. Fręch pokonała francuskę Leolie Jean-Jean 7-5-6-3, a Linet kanadyjkę Carole Jean 4-6-6-1-6-4. Ta pierwsza w drugiej rundzie zmierzy się z rozstawoną z trójką Amerykanką Jessicą Pegulą, a ta druga z jej rodaczką rozstawoną z numerem 13 Iwą Jowicz. Grę od drugiej rundy zaczną Iga Świątek i Maja Chwalińska. Obie dziś wieczorem zmierzą się ze swoimi rywalkami. Świątek z Czeszką Sarą Bay, Ileka Chwalińska z Australijką Talią Gibson. Z kolei Kamil Majchrzak odpadł w pierwszej rundzie turnieju na twardych kortach w Montrealu. Przegrał z Francuzem Gaelem Monfilsem 4-6-4-6. Pogoń Szczecin wygrała na wyjeździe z Krakowią 2-0 na zakończenie drugiej kolejki Ekstraklasy. Oba gole padły w drugiej połowie, na jej początku i w doliczonym czasie, mówi nowy trener portowców Oskar Garcia. Jestem bardzo zadowolony z występu mojej drużyny. Zwycięstwo w pełni zasłużone. Owszem, zrobiłem sporo zmian w składzie względem tego pierwszego meczu, bo jestem tu nowy. Widzę, jak trenują moi zawodnicy, ale jeszcze nie wiedziałem, jak rywalizują na najwyższym poziomie. I zarówno ci zawodnicy, którzy wyszli w pierwszym składzie, jak i ci, którzy weszli w drugiej połowie z ławki, spisali się bardzo dobrze. Pogoń awansowała na 6 miejsce w tabeli. Krakowia z 1 punktem jest 15. Polskie zespoły poznały potencjalnych rywali w czwartej decydującej rundzie eliminacji europejskich pucharów. No, niestety nie miały szczęścia. Jeśli Górnik Zabrze upora się z Ferencvaroszem, to zagra z Trabzonsporem. Jeśli nie, to zagra o Ligę Konferencji z AS Monaco. Lech Poznań, jeśli upora się z Klaksvik, to zagra o Ligę Europy z Wikingurem Reykjavik lub FC Thun, a Jagiellonia Białystok, jeśli ogra Rangers FC, zagra z lepszym z pary Larne FC i Beria Tbilisi. Pecha w losowaniu eliminacji Ligi Konferencji miał GKS Katowice, jeśli bowiem pokona w dwóch meczu HPL Tel Awiw, o awans do fazy zasadniczej zagra z Atalantą Bergamo. Raków Częstochowa w decydującej rundzie zmierzy się z Żalgirisem Wilno albo Hajdukiem Split. Włoch Jonathan Milan wygrał w Koszalinie pierwszy etap kolarskiego Tour de Pologne i zdobył żółtą koszulkę lidera 83. edycji wyścigu. Drugie miejsce zajął inny znakomity sprinter Francuz Paul Manie, a trzecie Brytyjczyk Noah Hobbs. Najlepszy z Polaków, startujący w barwach reprezentacji Marceli Bogusławski, minął linię mety na 12. pozycji. Dziś drugi etap z Międzyzdrojów do Szczecina.
3: Teraz jeszcze sporo rozpogodzeń, ale po południu ma się chmurzyć na wybrzeżu zachodzie i na południu Małopolski. Tam spodziewajmy się deszczu, a miejscami burz, lokalnie z gradem. Maksymalnie na termometrach do 27 stopni na północy, 34 w centrum, 37 na południowym wschodzie.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: 24 minuty po godzinie 6, pierwszy program. Grecja mierzy się z potężnymi pożarami. Ogień pojawił się w wielu regionach jednocześnie. Wysokie temperatury, susza, silny wiatr sprawiają, że akcje gaśnicze są wyjątkowo trudne. Greckie służby wskazują, że skala i tempo rozprzestrzeniania się ognia coraz częściej przekraczają możliwości operacyjne, tak by opanować ten żywioł. Z nami Marcin Pietrzyk, dyplomowany przewodnik, autor bloga Moja Hellada, mieszkaniec Grecji od 30 lat. Dzień dobry panu.
16: Dzień dobry, kalimera.
5: To jeżeli od 30 lat mieszka pan w Grecji, to zakładam, że widział pan już nie jeden pożar, a czy te tegoroczne pożary odbiera pan jako kolejny trudny sezon, czy coś jako taką rzecz, która jednak pojawia się co roku?
16: Jest to coś, co pojawia się co roku. Teraz w tym roku mamy ten komfort. W tym roku te pożary zaczęły się wyjątkowo późno. Grecja co roku od 1 maja wchodzi w tak zwany stan alarmowy, gdzie straż pożarna jest w pełnej gotowości, gdzie są monitorowane w całe obszary górskie, lasy, są wozy strażackie są rozstawione w przeróżnych punktach, aby móc ewentualnie szybko reagować. O ile był spokojny maj, o ile był spokojny czerwiec i lipiec, ta końcówka, zeszły tydzień, to była taka wielka, masowa ilość pożarów, bardzo, bardzo niebezpiecznych. I to jest od tygodnia pierwszy temat w Grecji.
5: To powiedzmy o codzienności mieszkańców regionów dotkniętych pożarami. Czego nie widać w tych krótkich komunikatach medialnych?
16: Nie widzimy tragedii ludzkiej, nie widzimy spalonych dobytków, domów, spalonych ogromnych ilości plantacji oliwek, czy jakichś innych owoców, czy winnic. My tylko widzimy ogień, wielki dym, który jest na wielkim obszarze. Natomiast tej tragedii nie widzimy. Na szczęście nie mamy dużo ofiar ludzkich, jak w poprzednich latach, ponieważ państwo greckie się wyciągnęło bardzo dużo wniosków z poprzednich pożarów i tutaj została bardzo wzmocniona straż pożarna poprzez zatrudnienie setek strażaków, nowoczesny sprzęt lotniczy, gaśniczy, mówimy o samolotach, o samochodach, o systemie monitorowania. To się poprawiło. W tym roku też tematem takim wokół samych pożarów są tragedie, gdzie zginęli nam strażacy, piloci helikopterów. Tym się żyje i zastanawiają się wszyscy nad przyczynami tych pożarów, bo one są momentami wręcz śmieszne, bo jeżeli ktoś przy silnie wiejącym wietrze próbuje spalić wysuszone gałęzie, czy zapalić grilla, czy używa jakiejś ślusarki, to jest absolutny brak wyobraźni. Kolejną przyczyną, o której się mówi bardzo głośno, i to jest od 2-3 dni pierwszy temat wokół pożarów, to są awarie instalacji elektrycznej. Na Krecie przyczyną pożaru prawdopodobnie była instalacja, było spięcie na starej sieci elektrycznej. Natomiast tutaj w Beocji, gdzie mamy obecnie pożar, to jest iskrzenie na sieci elektrycznej, która prowadzi do farm wiatrakowych, o których się bardzo dużo mówi, że nie powinno się ich tyle budować. I co jest ciekawostką tutaj, że tam, gdzie są tereny wypalone, to rok później właśnie powstają te farmy wiatrakowe. Wręcz jest grupa społeczeństwa, która mówi o tym, że może specjalnie wypalają, żeby kolejne farmy wiatrakowe powstawały w Grecji. Są to, są to być może teorie spiskowe dziejów, ale ten wątek to jest ostatnie 3 dni, to jest temat pierwszy w mediach oprócz śmierci pilotów i strażaków.
5: Czyli rozstrzygnijmy, jeżeli chodzi o przyczyny, to jest tak, że one częściowo wynikają z działalności ludzkiej, a jak w tym wszystkim pogoda, upał, susza, wiatr, a więc to, że nad tymi czynnikami zapanować się nie da.
16: W większości jest to, są to znaczy na przyczyną pożaru jest działalność człowieka. Natomiast oczywiście czynniki pogodowe, takie jak bardzo silne wiatry, wysokie temperatury, teren jest wysuszony, bo nie pada od wielu tygodni, a nawet miesięcy w niektórych regionach. To jest przyczyna i gaszenie pożarów w tych bardzo trudnych warunkach, kiedy wieją silne wiatry. Pomyślmy, że wyobraźmy sobie, że na Krecie wiatry wiały z prędkością ponad 100 kilometrów. Nie było opcji, aby wzbiły się samoloty czy helikoptery i pomogły w akcji gaśniczej. Musimy pamiętać o tym, że udział sił powietrznych to jest 50% sukcesu przy gaszeniu pożaru. Kiedy nie możemy ich używać, jest to bardzo utrudnione. Pamiętajmy również o tym, że Grecja to jest kraj bardzo mocno górzysty, gdzie jeżeli wieją wiatry, nie może lecieć samolot, to nie ma opcji, aby wjechał wóz strażacki, aby strażacy mogli ten teren zgasić. Te wiatry, one są bardzo silne. To jest też... Wiatry są czymś normalnym w wielu regionach Grecji o tej porze roku, ale ich siła jest w ostatnich latach jest przerażająca. I tutaj gdzieś cały czas tłumaczą właśnie w tych zmianach klimatycznych ta siła wiatrów jest zwiększona.
5: Pożary uderzają nie tylko w mieszkańców Grecji, nie tylko w państwo, ale też w turystykę. Polskie MSZ apeluje do osób przebywających w zagrożonych regionach o ostrożność, o stosowanie się do zaleceń lokalnych służb. A jak to właśnie w kontekście turystyki wygląda? No bo przecież Grecja z polskiej perspektywy to przecież jeden z najpopularniejszych kierunków turystycznych. Grecja przecież w dużej mierze żyje z turystyki. A jak pożary wpływają na ten ruch turystyczny?
16: Ruch turystyczny, on się nie zmniejsza. Ja przynajmniej nie widzę tutaj jakichś nagłych rezygnacji czy ludzi, którzy się nagle wycofują ze zwiedzania, z odkrywania Grecji. Grecja jest bardzo dobrze zorganizowana, jeżeli chodzi o informowanie społeczeństwa, gdzie istnieje zagrożenie. Mnie osobiście cieszy ogromnie, że MSZ w Polsce takie komunikaty wydaje. One tylko mają, one nie mogą wzbudzać paniki wśród ludzi. Jeżeli istnieje zagrożenie, to natychmiast przychodzi SMS w języku greckim i w języku angielskim z informacją, jeżeli znajduje się w tym i w tym regionie, prosimy, udaj się w okolice i wskazywana jest kolejna miejscowość, gdzie będziesz bezpieczny. Tutaj Grecy, te pożary mamy co roku, odrobili lekcje. Naprawdę zorganizowali się świetnie. Natychmiast są blokowane drogi, są organizowane ewakuacje. Idzie to bardzo sprawnie. Panika to jest wróg w takich sytuacjach. Musimy o tym pamiętać. I ja zawsze powtarzam, że należy słuchać wskazówek służb cywilnych. Możemy się z nimi nie zgadzać, ale oni wiedzą w tej sytuacji najlepiej, jak należy postąpić. Proszę zobaczyć, że nie mamy w ostatnich latach ofiar śmiertelnych podczas tych pożarów. Nie giną ludzie. I to jest właśnie efekt tej dobrze zorganizowanego systemu informowania.
5: Panie Marcinie, to wyciągnijmy z tego być może jakąś lekcję dla polskich słuchaczy, no bo przecież w ubiegłym tygodniu z systemu alarmowania byliśmy, delikatnie mówiąc, przetestowani. Ten grecki system alarmowania, no właśnie tutaj w kontekście zagrożeń pożarowych. Mówi pan, że SMS-y przychodzą na telefon, to przychodzi od razu. Jak działa, jak wygląda ten system? Bo może jest tak, że ten system po prostu trzeba podpatrzeć.
16: Bo podam przykład zeszłego tygodnia. Leżę na plaży na wyspie Naxos i obok na wyspie Paros był pożar. Ten dym widziałem, bo to są wyspy położone obok siebie. I kiedyś pojawia dym, natychmiast przychodzi do mnie SMS, taki alert, komórki na plaży wszystkim zaczęły tak głośno dzwonić, taki charakterystyczny jest ten dźwięk i przychodzi informacja. Jeżeli jesteś tu i tu, proszę przenieść się tam. I tutaj ludzie są do tego przyzwyczajeni. Nawet jak pamiętajmy, mamy pożary, mamy trzęsienia ziemi, gdzieś są powodzie, natychmiast przychodzą alerty, że będzie silnie wiało, będą intensywne opady, czy mamy zagrożenie pożarowe. I to działa bardzo sprawnie w tym kraju.
5: To, panie Marcinie, jeszcze ostatnia rzecz dotycząca ochrony zabytków, dziedzictwa kulturowego. Właściwie Grecja i zabytki to synonim, a jak kwestia dotycząca pożarów tutaj przekłada się na zabezpieczenie zabytków, może ich ewakuację, przesuwanie, te lekcje też Grecja odrobiła?
16: Tutaj też się bardzo zmieniło. Ja pamiętam pożar sprzed 20 lat na Peloponezie, gdzie ogień doszedł do antycznego stadionu w starożytnej Olimpii, gdzie były tak silne wiatry, że system przeciwpożarowy został stopniał przez ten ogień, ale nie dotarł pożar do stanowiska archeologicznego. Jest to bardzo są nowoczesne systemy zabezpieczające wszystkie muzea, stanowiska archeologiczne i jak się jedzie gdziekolwiek w Grecji, czy nie wiem, Olimpia, czy Delfy, czy jakieś inne ważne stanowisko archeologiczne, to tam w okolicy przez 24 godziny na dobę jest wóz straży pożarnej, są strażacy, aby móc w razie jakiekolwiek niebezpieczeństwa natychmiast reagować. I tutaj się, to uważam, dla mnie są jedne z bardziej bezpiecznych miejsc podczas pożarów. Są stworzone systemy nawadniania i tak dalej. To jest dziedzictwo Greków. Oni o to muszą dbać póki co to się udaje.
5: Marcin Pietrzyk, dyplomowany przewodnik, autor bloga Moja Hellada, mieszkaniec Grecji od 30 lat. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
16: Dziękuję.
5: Pierwszy program gospodarczy.
17: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
5: Najpierw sektor bankowy. Z badania NBP wynika, że w trzecim kwartale tego roku banki planują zaostrzyć kryteria udzielania kredytów dla gospodarstw domowych, jednocześnie łagodząc je dla sektora mniejszych, małych i średnich przedsiębiorstw. Oczekiwany jest również wzrost popytu na finansowanie ze strony gospodarstw domowych i dużych przedsiębiorstw. WIG20 kontynuował wzrosty i zakończył poniedziałkową sesję na rekordowym poziomie 3943 punktów. W trakcie notowania indeks osiągnął także historyczne maksimum, przewyższając rekord z 2007 roku. To był drugi z rzędu dzień z nowymi historycznymi szczytami. Crédit Agricole podnosi prognozę wzrostu PKB Polski w tym roku z 3,3% do 3,5%, pozostawiając prognozę na przyszły rok na poziomie 3%. Rewizja to efekt lepszych danych za drugi kwartał i silniejszego od oczekiwań ożywienia w budownictwie. Jeszcze rynek mieszkaniowy. W lipcu tego roku ceny mieszkań na rynku pierwotnym pozostały stabilne w większości największych miast. Wzrost średnich cen odnotowano we Wrocławiu i Trójmieście. Natomiast w Warszawie doszło do pierwszego od 8 miesięcy spadku średniej ceny metra kwadratowego. Jeszcze waluty. Euro za 4,30, dolar za 3,73, funt za 5,02, frank 4,61. Za moment informacje TOK FM, po nich wracamy.
17: Na program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
18: Autopromocja. W szkołach pojawi się nowy dziennik elektroniczny, nareszcie państwowy. Jak będzie wyglądać to narzędzie, czym będzie się różnić od tych już działających? O to, ale nie tylko, zapytam wiceministra edukacji Katarzynę Lubnauer w wywiadówce. Dziś o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
11: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
18: Autopromocja.
19: Reklama.
20: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
21: Jak tak, to Allegro.
22: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
23: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
24: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
0: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Prawie cała Polska objęta jest dziś ostrzeżeniami przed upałami. Prawie cała, z wyjątkiem samej północy, bo tylko tam będzie poniżej 30 stopni. A już od południowych Mazur i Kujaw, im dalej na południe, tym goręcej. W centrum 34 stopnie, w górach 36. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego, trzeciego, najwyższego stopnia. To znaczy, że w tych miesiącach, miejscach z pewnością będą ekstremalne upały. Tak, w tym miesiącu, w sierpniu. A jutro ma być jeszcze goręcej. Na termometrach możemy zobaczyć 40 stopni. We Włoszech władze wydały czerwony alert, który oznacza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia. Temperatury sięgają tam powyżej 40 stopni Celsjusza. Wysokie temperatury dają się we znaki także turystom.
19: Próbujemy po prostu przetrwać. Jeździmy taksówką, bo w taksówce jest klimatyzacja, a w transporcie publicznym jej nie ma.
3: Szczególnie poważnie skutki wysokich temperatur odczuwają Węgry. Władze Debreczyna, drugiego co do wielkości miasta Węgier, ogłosiły wprowadzenie ograniczeń w zużyciu wody. Polskie samoloty przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Doszło do tego wczoraj przed południem nad Bałtykiem, 60 km od Łeby. Jak informuje minister obrony, nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Rosyjskie samoloty regularnie latają nad Bałtykiem bez planów lotu i z wyłączonymi tzw. transponderami. To uniemożliwia ich identyfikację i może zagrażać bezpieczeństwu pozostałych samolotów. Wielka metamorfoza w centrum Warszawy. Otwarto dla mieszkańców ulicę Złotą. Zniknęły samochody i tunel, a w ich miejsce pojawiły się nowe drzewa i ławki. To kontynuacja naszego planu, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
21: Zazieleniamy całe ścisłe centrum. Widzicie każdego dnia efekty na placu centralnym, który jest za moimi plecami. Oddajemy ulicę Warszawy w ręce mieszkańców.
3: Na ulicę Złotą wjechać będą mogli tylko mieszkańcy i przedsiębiorcy prowadzący tam działalność. Upał dzisiaj nie odpuści. Na termometrach zobaczymy do 27 stopni na północy, do 34 w centrum i 37 na południowym wschodzie. Po południu ma się chmurzyć, na wybrzeżu zachodzie i na południu Małopolski. Tam spodziewajmy się deszczu, a miejscami burz, lokalnie z gradem.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: 18 minut do godziny 7, pierwszy program od dziś za 4 tygodnie. Początek roku szkolnego, a z nim nowe zasady w szkołach pod kątem jedzenia i diety. Nowe normy żywienia dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach mają zmienić sposób przygotowywania posiłków. Mniej cukru, soli, więcej warzyw, produktów pełnoziarnistych i większy nacisk na jakość jadłospisów. Zmiany mają nie tylko poprawić zdrowie dzieci, ale też wspierać ich rozwój, samopoczucie, takie codzienne funkcjonowanie w ciągu dnia. Doktor Małgorzata Jackowska, dietetyczka i psychodietetyczka dziecięca z nami teraz. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
5: A jak sposób żywienia wpływa na to, że dzieci potrafią zapamiętać więcej, potrafią się lepiej skoncentrować, a więc wpływa to na pamięć, na funkcjonowanie dziecka w szkole?
25: No zdecydowanie tak jest. To znaczy lepiej odżywiony organizm będzie funkcjonował zdecydowanie lepiej i myślę, że to ten temat żywienia dzieci w szkołach i w przedszkolach. To jest coś, co no, wymaga pewnej poprawy, więc cieszę się, że się pojawią zmiany na pewno.
5: A o jakich błędach żywieniowych pani zdaniem najczęściej możemy mówić albo widzimy, obserwujemy je u dzieci w wieku szkolnym? I to bezpośrednio rzutuje na ich funkcjonowanie w szkole.
25: Ja mam takie doświadczenie, że najczęściej problemem jest brak w ogóle regularnych posiłków. Dzieci często nie jedzą śniadań, co też wynika z, znaczy wiemy to z badań i z takich raportów, które są prowadzone w Polsce. Więc taki brak regularności, brak czasu też na jedzenie posiłków w szkole. No pewnie jak zwykle za dużo słodkiego, za dużo dodanego cukru, przetworzonej żywności, a za mało takiej podstawowej, nisko przetworzonej, szczególnie roślin i wody.
5: A za dużo cukru na śniadanie, to co to oznacza dla dziecka, które idzie do szkoły i ma na przykład pierwszą lekcję matematyki?
25: To jest trudne pytanie. To znaczy myślę, że jeśli chodzi o śniadania, to nie jedzenie śniadania będzie większym problemem niż to, co w tym śniadaniu się znajduje, bo no mam wrażenie, że częściej problemem jest to, że właśnie dzieci go w ogóle nie jedzą. Natomiast jest też na pewno tak, że jak dziecko ma cukru w diecie zbyt dużo, no to przekłada się to na taką stymulację tego organizmu, która powoduje, że po prostu częściej po te słodkie rzeczy później w ciągu dnia dziecko będzie chciało sięgać. No a to się przełoży na to, że dieta w efekcie jest po prostu gorszej jakości, tak ogólnie rzecz biorąc.
5: Mniej cukru, mniej soli, więcej warzyw, produktów pełnoziarnistych, obowiązkowy roślinny obiad raz w tygodniu. Te nowe zasady mają obowiązywać od 1 września, a z punktu widzenia dietetycznego najważniejsza zmiana w tych nowych zasadach to jaka?
25: Ja myślę, że te ograniczenia dodanego cukru, bo ma się pojawić takie ograniczenie, które będzie wprowadzać po pierwsze obowiązek mniejszego dodatku, i to 2 razy mniejszego dodatku do takich napojów, które są przygotowywane na miejscu, czyli na przykład w stołówce czy w sklepiku sprzedawane, nie wiem, jakieś napoje szykowane przez sprzedawców. Więc ta mniejsza ilość cukru na pewno. No i większy udział produktów roślinnych i w ogóle możliwość czy obowiązek zapewnienia też posiłków dla dzieci, które nie jedzą mięsa i też tych, które nie jedzą produktów pochodzenia takiego mlecznego. To znaczy pojawiają się takie obowiązki w tym nowym rozporządzeniu, które będą wymagały od i osób zapewniających posiłki, i tych, które sprzedają, czy odpowiadają za sklepiki, czy automaty szkolne, żeby były dostępne po prostu roślinne alternatywy dla dzieci, które nie jedzą mięsa.
5: No dobrze, ale czy da się kontrolować przestrzeganie tych nowych norm w placówkach, w szkołach? Przecież zresztą mniej więcej godzinę temu słuchacze, którzy dzwonili do nas wprost, zwracali uwagę, że jeżeli ktoś będzie chciał dotrzeć do tej niezdrowej przekąski, to i tak to zrobi, pewnie poza szkołą, ale to nie zmieni jego nawyku. Więc jak, w jaki sposób to kontrolować?
25: No, ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia i to nowe rozporządzenie przewidują rodzaje kontroli, które mają być prowadzone. Za nie zwykle odpowiadają tak zwany sanepid, czyli kontrola sanitarno-epidemiologiczna. W praktyce może być to, ja też mam taką obawę, że to nie będzie wystarczająca kontrola, natomiast myślę, że też nie powinniśmy patrzeć na te nowe przepisy i na to dbanie o zdrowsze żywienie dzieci w placówkach, bo też pamiętajmy o tym, że to się będzie też działo w przedszkolach. I myślę, że nie powinniśmy na to patrzeć tylko z perspektywy tego, jak to kontrolować, ale też, że jest to jakiś element takiego wprowadzania zmian, które mają poprawić jakość żywienia dzieci, no jako jeden z elementów tego całego procesu, bo dzieci w Polsce po prostu są źle żywione w dużej mierze. Mamy coraz więcej dzieci z nadmierną masą ciała i ja mam takie przekonanie, że to jest jeden ze sposobów na to, żeby trochę lepiej je żywić. Oczywiście, że zostają jeszcze jakieś elementy, które są niezaopiekowane, jak na przykład to, że mogą sobie kupić w sklepie po drodze do szkoły i ze szkoły różne produkty. No ale to jest jakby osobny temat, to jest coś, czym też dobrze by się było zająć, ale no widocznie nie w tym rozporządzeniu jest o tym mowa.
5: Zastanawiam się, jak tutaj znaleźć równowagę między zdrowym żywieniem, które na pewno wszystkim się opłaci, czy społeczeństwu, czy bezpośrednio młodym ludziom w dłuższej perspektywie swojego życia i zdrowia, a równowadze w kontekście tego, co dzieci rzeczywiście chcą jeść. Nie muszę nikogo przekonywać, że dzieci w młodym wieku to nie zawsze jest partner do dyskusji, do rozmowy, do negocjacji, to mam na myśli.
25: Tak, natomiast znaczy, zgadzam się z tym, co pan redaktor mówi, też mam dzieci, więc wiem, że to nie zawsze jest tak, że nawet dzieci dietetyka się odżywiają zdrowo i myślę, że to jest takie uniwersalne zmartwienie rodziców i innych dorosłych, którzy się z dziećmi zajmują. Natomiast no, nadal myślę, że to jest jakiś taki jeden z elementów, o które trzeba zadbać i między innymi to, jak są żywione w placówkach, będzie takim składnikiem tego, żeby po prostu pokazywać, że można jeść lepiej. Oczywiście pod warunkiem, że będzie to wykonane w praktyce w sposób taki atrakcyjny, powiedziałabym. No bo dzieci, które idą do szkoły, to są dzieci, które już mają nawyki żywieniowe. To nie są dzieci, którym można zaproponować zupełnie nowe produkty i zupełnie nowe smaki i one wszystkie będą chętnie jadły, no bo one już znają ultra przetworzoną żywność, słodzone napoje i tak dalej. Ale też bardzo ważne jest to, jak często mają kontakt z różnymi produktami, więc im więcej widzą tej przetworzonej żywności w reklamach, w codziennym życiu, tym więcej będą jej jadły. No bo też rozwój poznawczy powoduje, że dziecko w wieku 7, tam nie wiem, 15 lat, no to głównie będzie jadło to, co lubi, to, co mu smakuje i to, co mu sprawia przyjemność, a nie na podstawie jakiejś takiej wiedzy o zdrowiu czy o korzyściach długoterminowych, bo po prostu nie będzie w stanie jeszcze tego dobrze zrozumieć.
5: To przy konsekwencjach się zatrzymajmy. A jak nadmiar cukru wpływa na zdrowie, to pewnie potrafimy sobie wyobrazić, ale na zachowanie dzieci.
25: No o cukrze jest dużo różnych takich przekonań, które myślę, że pewnie wymagają dłuższej dyskusji, ale... bo nie zawsze są też prawidłowe. Czasami się mówi, że cukier uzależnia albo właśnie, że pobudza. Badania naukowe tego nie potwierdzają. Natomiast pewnie każdy rodzic widzi, że jak dziecko zje więcej cukru, to ma więcej energii, przynajmniej przez chwilę. I to wynika głównie z tego, że dostarczamy sobie więcej glukozy i organizm jest bardziej pobudzony. I myślę, że problem w takim większym spożyciu cukru wśród dzieci no głównie przekłada się na to, że jakość tej diety całościowo jest gorsza, bo po prostu dzieci się tym najadają, to preferują i trudno im wtedy tą dietę zbilansować. No a to się przekłada na różne inne konsekwencje, na przykład ryzyko próchnicy, czy nadmiernej masy ciała, czy w ogóle jakość całej diety tak na co dzień.
5: No to jeśli nie cukier, to produkty roślinne. Te produkty roślinne w polskich szkołach mają się pojawić na pewno w większej ilości niż obecnie. O jednym obowiązkowym roślinnym obiedzie raz w tygodniu tutaj mówimy. A dlaczego w takim razie warzywa, produkty roślinne, to jest ważny element tych współczesnych zaleceń żywieniowych? To znaczy, co one dają młodemu człowiekowi?
25: No tu mamy akurat bardzo dobrze udokumentowane i to z wielu różnych stron skutki korzystne dla zdrowia organizmu człowieka. Im więcej jemy roślin, tym jesteśmy zdrowsi, mamy niższe ryzyko chorób w zasadzie wszystkich takich dietozależnych. A z drugiej strony wiadomo, że i dorośli Polacy, i dzieci jedzą tych roślin po prostu za mało i mówimy o warzywach i owocach, ale też o nasionach roślin strączkowych, bo w tym nowym rozporządzeniu pojawia się obowiązek w ogóle zapewnienia dostępu do takiej dobrze zbilansowanej diety roślinnej dla dzieci, które nie jedzą, czy są na dietach roślinnych, ale też obowiązek dla wszystkich dzieci, czy dla jadłospisu dla wszystkich dzieci, żeby przynajmniej raz w tygodniu faktycznie był obiad bezmięsny i on musi zawierać nasiona roślin strączkowych. No, rośliny mają więcej błonnika, więcej składników mineralnych i witamin, wspierają mikrobiotę jelitową i przekładają się właśnie na niższe ryzyko chorób, więc myślę, że to jest też dobry kierunek, żeby trochę urozmaicać te jadłospisy i wprowadzać takie posiłki, które nie opierają się tylko na kotlecie. To albo innej formie mięsa.
5: Urozmaicenie zostawmy na deser, to dosłownie za moment. Mhm. A od nowego roku szkolnego edukacja zdrowotna wchodzi do planu lekcji. A czy zmiany w stołówkach to jest pani zdaniem odgórny wymóg prawny, czy to jest jednak długofalowy może przemyślany element edukacji, który ma pomóc zmienić nawyki żywieniowe, może nawet nie tylko u uczniów, ale całych rodzin?
25: Ja bym miała nadzieję, że to są połączone elementy. Chociaż rozporządzenie dotyczące sklepików i żywienia w placówkach, w przedszkolach i szkołach, te, które jest teraz aktualne, to ono jest, obowiązuje od 10 lat i już nakłada pewne ograniczenia, pewne zasady dotyczące tego, co można sprzedawać w sklepikach, stąd te pomysły, żeby sobie później pójść do sklepu i kupić tam słodzone napoje, bo w szkole ich już nie można kupić. Więc myślę, że to jest też tak, że my już w pewnym stopniu mamy wprowadzone takie zasady i przepisy. A teraz one będą troszkę po prostu bardziej restrykcyjne, trochę więcej w kontekście cukru szczególnie i trochę więcej będą wprowadzać tych roślin. I mam nadzieję, że to jest jeden z elementów takiego planu, który ma objąć różne aspekty, między innymi edukację zdrowotną, bo w niej będzie temat żywienia i będzie temat planowania zdrowszego odżywiania. Natomiast czy taki był zamysł, no to tego szczerze mówiąc nie wiem.
5: To jeszcze praktyka na sam koniec, na deser, tak jak obiecałem. To jak zachęcić dzieci do nowych smaków bez presji, bez walki takiej przy stole, wiedząc, że warzywa jak najbardziej, że cukru może trochę mniej. Może są praktyczne, dietetyczne sposoby z pani praktyki, które możemy zapamiętać i pewnie łatwo wdrożyć. Mamy 4 tygodnie, do września akurat ten nawyk może uda się jakoś ugruntować.
25: No to są tematy, którymi ja się zajmuję od ponad 10 lat i jest tych pomysłów na to pewnie dużo i długo mogłabym o tym opowiadać, ale no to co wiemy, że na pewno jest ważne, to jest przykład rodziców, czyli jeżeli my mamy nie do końca dobrą dietę albo złą wręcz, no to dobrze by było zacząć od tego, żeby się swojej diecie przyjrzeć i na przykład jeść mniej dodanego do diety cukru i więcej roślin. Żeby dzieci to po prostu widziały, bo im wcześniej też się zaczną uczyć zdrowego odżywiania, czy zdrowszego, bo to też mogą być małe zmiany. To nie jest tak, że my musimy z dnia na dzień zacząć jeść idealnie, bo naprawdę uważam, że w dzisiejszej rzeczywistości jest niemal niemożliwe jeść tylko zdrowo. I na pewno przykład rodziców, na pewno ta ekspozycja, o której wspomniałam, czyli im więcej dzieci widzą takiej mniej korzystnej dla zdrowia żywności, im więcej mają okazji, żeby ją próbować jeść, kojarzyć z przyjemnymi sytuacjami, tym więcej będą tego, więcej będą to robić, więc raczej ograniczajmy dostęp do tego, czego nie chcemy im dawać, a wspierajmy i pokazujmy to, co chcemy, żeby jadły na co dzień. I myślę, że dobrze jest też przyjrzeć się temu, jak rozmawiamy o jedzeniu, to znaczy, czy robimy z niego nagrodę, karę, albo kojarzymy sobie właśnie z, nie wiem, przyjemnymi sytuacjami, nagrodami, specjalnymi okolicznościami, żeby tak też ze strony takiej trochę psychologicznej zobaczyć, czy przypadkiem nie dodajemy do tego jedzenia jakiegoś znaczenia takiego moralnego czy społecznego.
5: Doktor Małgorzata Jackowska, dietetyczka i psychodietetyczka dziecięca, gościła w pierwszym programie. Bardzo dziękuję.
25: Dziękuję.
5: Po godzinie 7 wtorkowy poranek, na który zaprasza Państwa Maciej Kluczka, który
6: się jest.
5: Dzień dobry.
6: Zapraszam już w przeglądzie prasy. Pierwsza rozmowa, dzisiaj tak wyjątkowo, ale tematów dużo. Połączymy się z Maciejem Zaleskim, Stefan24, autorem reportażu o Piotrze Pytlu, który został wczoraj decyzją prezydenta ułaskawiony. O więc tej historii wieloletniego, jak się ostatecznie okazało, niesłusznego więzienia porozmawiamy krótko, ale później też między innymi o tym, że chociażby wiceminister sprawiedliwości na własnej skórze, a dokładnie na własnym telefonie dowiedział się
5: na własnym WhatsAppie.
6: Phishing, no? Tak, na własnym WhatsAppie. Porozmawiamy o tym, jak się przed tym bronić, jak zawczasu pomyśleć, że coś nam może grozić i naszym kontaktom, także naszym bliskim, z którymi przecież codziennie się kontaktujemy, ale też typowo polityczne tematy będą, bo i Mateusz Morawiecki zapowiada, tak, zakładam nową partię, już nie tylko nowy klub, no ale porozmawiamy też o tym, co już za miesiąc w Sejmie, bo na pewno będzie gorąco wokół projektu o ustawie w sprawie krótkoterminowego najmu. Jeden ze współautorów tego projektu, Kamil Wnuk z Polski 2050, będzie naszym gościem.
5: Na wtorkowy poranek TOK FM zaprasza Maciej Kluczka po godzinie 7, a pierwszy program dobiega końca. Dzisiejszy program realizowała Livia Prądzyńska, wydawała Róża Rumińska, Szymon Kępka. Dziękuję Państwu za dziś. Usłyszymy się jeszcze dzisiaj w audycji Plan Działania po 13.40 i zapraszam na jutro na pierwszy program od 5. Dobrego dnia. Oh,
4: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
7: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są tu trochę takie ataki na oślep.
8: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie. Ropa, gaz, surowce. Niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Reklama.
10: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Reklama.
9: Radio Tok FM.

0: Prawa łaski w stosunku do trzech osób. Kancelaria prezydenta nie ujawnia nazwisk skazanych, ale zrobili to obrońcy pokrzywdzonych. Chodzi o Adama Borowskiego, opozycjonistę z czasów PRL-u, związanego z klubem Gazety Polskiej, Piotra Staruchowicza, znanego ze środowiska kibiców Legii Warszawa jako Staruch, oraz Piotra Pytla, skazanego w Niemczech za zabójstwo, którego nie popełnił. Więcej o decyzji prezydenta Błażej Kulesza.
1: Były kandydat na rzecznika praw obywatelskich Adam Borowski nie będzie musiał iść na pół roku do więzienia za zniesławienie Romana Giertycha. W przypadku Piotra Pytla o jego ułaskawienie wnioskował sam minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Pytel odsiedział 22 lata, mimo że do zbrodni przyznał się kto inny.
2: Prezydent zastosował prawo łaski poprzez warunkowe, przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary dożywotniego pozbawienia wolności na okres próby 5 lat z ustanowieniem dozoru kuratora sądowego.
1: Argumentował decyzję prezydenta jego minister Mateusz Kotecki. Trzecią osobą jest związany ze środowiskiem Legii Piotr Staruchowicz. W jego przypadku uchylono zakaz stadionowy. O sprawie zrobiło się głośno, gdy zadzwonił z prośbą o ułaskawienie do prezydenta Nawrockiego podczas jego wywiadu w Kanale Zero. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Do tej pory prezydent Karol Nawrocki skorzystał 7 razy z prawa łaski, 5 razy odrzucił taki wniosek. Wojewoda lubelski spotka się dzisiaj ze starostami z całej Lubelszczyzny. Chce omówić sytuację z minionego czwartku, gdy 10 z 17 lubelskich samorządów nie włączyło syren alarmowych. Między innymi w Chełmie i Zamościu. To wtedy w polską przestrzeń powietrzną wleciała rosyjska rakieta. Jak mówi wojewoda Krzysztof Komorski, byli urzędnicy, którzy zamiast włączyć syrenę, wydzwaniali do przełożonych.
3: Zdarzają się takie sytuacje, w których oni w nocy jeszcze wykonują telefon do starosty czy do samorządowca w celu potwierdzenia tej informacji, co wydłuża nam ten proces.
0: Syreny powinny być włączane od razu po otrzymaniu informacji o zagrożeniu atakiem z powietrza. Jedna osoba zginęła, kilka zostało rannych w rosyjskim nalocie na Sumy na północnym wschodzie Ukrainy. Położone blisko granicy z Rosją miasto jest często celem rosyjskich ataków, głównie przy użyciu lotniczych bomb kierowanych, dronów szturmowych i artylerii. Nieznany pocisk uderzył w statek handlowy w cieśninie Ormus, około 37 km na północny wschód od omańskiego miasta Hasab. Jak na razie nie ma informacji o ofiarach lub uszkodzeniach. Incydent wpisuje się w eskalację napięcia na kluczowym szlaku transportu ropy i gazu ziemnego. Oddział wewnętrzny Szpitala Klinicznego Politechniki Bydgoskiej nie przyjmuje pacjentów. Jego działanie jest czasowo zawieszone, bo brakuje lekarzy. Personel nie przedłużył umów na zaproponowanych przez dyrekcję warunkach, tłumaczy rzecznik placówki Marcin Janczelik.
4: O zawieszeniu oddziału został poinformowany pan wojewoda. Ta wiadomość trafiła także do Narodowego Funduszu Zdrowia. O sytuacji wie także stacja Bogotowia. Przyjęcia w związku z zawieszeniem zostały wstrzymane. Natomiast 10 osób, które wymagały dalszej hospitalizacji i opieki, tą opiekę otrzymają u nas na oddziale klinicznym kardiologii i chorób wewnętrznych.
0: Oddział wewnętrzny ma 32 łóżka. Na razie nie wiadomo, jak długo nie będzie przyjmować pacjentów. 21 osób rzuciło partyjną legitymację w stolicy. Wolały posady w radach nadzorczych lub zarządach miejskich spółek. To efekt decyzji prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, który postanowił odpolitycznić wszystkie należące do miasta spółki w reakcji na aferę w Szpitalu Południowym. Z partią pożegnali się wszyscy działacze, którzy są w zarządach miejskich spółek, mówi Trzaskowski.
5: Zrezygnowali z partii i dalej będą pracować w zarządach spółek miejskich. Natomiast jeżeli chodzi o rady nadzorcze, takich osób było 27. 7 osób zrezygnowało z członkostwa w partii.
0: Jak mówi radna Martyna Jałoszyńska z klubu Lewica, wspólna jutro, inicjatorka odpartyjnienia miejskich spółek, w tej sprawie nadal jest co robić.
6: Znajdują sobie stanowiska w spółkach wojewódzkich, a radni sejmikowi w spółkach miejskich i tak dalej. Myślę, że dobrze byłoby też dążyć do tego, żeby to było egzekwowane na poziomie wojewódzkim.
0: Wśród tych, którzy zrezygnowali z zasiadania w radach nadzorczych miejskich spółek, są zastępcy Trzaskowskiego, Karolina Bober i Tomasz Męcina. Niemal cała Polska z alertami pogodowymi. Po burzowej nocy czeka nas kilka upalnych dni. Do czwartkowego wieczora najwyższy stopień ostrzeżeń obowiązuje na południu, południowym wschodzie i w centrum kraju. Jutro już prawie wszędzie będzie powyżej 30 stopni, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
7: Lokalnie nawet 37-38 stopni. Temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Tutaj fala upałów utrzyma się do końca tygodnia.
0: W weekend temperatura spadnie poniżej 30 stopni. A jak jest teraz, jak będzie za chwilę, sprawdźmy.
8: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
0: Tu nie ma żadnych wątpliwości. Będzie gorąco na termometrach od 27 stopni na północy do 34 w centrum i 37 na południowym wschodzie. Nad morzem nieco chłodniej od 22 stopni w rejonie.

0: Chelu do 27 w Wózce i Gdańsku. Po południu na Wybrzeżu Zachodzie i na południu Małopolski już chmur przybędzie. Tam pojawią się przelotne opady deszczu i miejscowe burze, lokalnie z gradem. Początkowo przelotny deszcz także na Suwalszczyźnie i Podlasiu.
1: Sponsorem programu był Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikemii Freestyle Libre 2. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Poranek Tok FM we wtorek, 4 sierpnia. Maciej Kluczka, zapraszam. Karol Nawrocki, prezydent, skorzystał z prawa łaski wobec trzech osób. Wśród nich jest Piotr Pytel, skazany w Niemczech za zabójstwo. Pytel od początku twierdził, że nie brał udziału w zbrodni, a po latach do tego samego przestępstwa przyznał się inny człowiek. W czerwcu Waldemar Żurek wznowił procedurę ułaskawienia i zdecydował o przerwie w wykonywaniu kary, w odbywaniu kary. Pytel wyrok niemieckiego sądu usłyszał blisko 20 lat temu, a od 2009 roku karę odbywał w Polsce. No i wczoraj właśnie prezydent zastosował prawo łaski z ustanowieniem dozoru kuratora sądowego. A naszym pierwszym gościem wtorkowego poranka Tok FM jest Maciej Zalewski, TVN24, autor reportażu Osadzony podwójna rzeczywistość. Dzień dobry, witaj.
3: Dzień dobry.
2: Chciałbym ciebie zapytać, znasz Piotra Pytla, wczoraj też rozmawiałeś z nim tuż po uzyskaniu tej informacji o ułaskawieniu. Kiedy po raz pierwszy, czy od początku wiedziałeś, że to człowiek niesłusznie skazany, który siedzi w więzieniu za rzecz, której nie zrobił?
3: Podczas prac nad tą historią miałem wiele pytań, jakby też zbierając wszystkie te informacje, żeby to wszystko ułożyć i odtworzyć to, co się wydarzyło te ponad 20 lat temu. Te pytania były na każdym kroku. Wątpliwości było mnóstwo, ale te wątpliwości były w tych elementach, czy naprawdę na tej podstawie doszło do osądzenia tego człowieka. Nawet po zrobieniu samego reportażu te wątpliwości mnie nie opuściły. I dopiero kiedy miałem okazję spotkać się z Piotrem w zakładzie karnym na żywo, no tutaj raczej ta pewność się już po prostu pojawiła, bo to spotkanie też było wyjątkowe.
2: To jest człowiek, który stara się rozpocząć nowe życie, jak mówi, wykorzystać tę resztę życia, która mu została. Walczy też o odzyskanie zdrowia. Ale dzisiaj, mimo że to zdrowie nie jest w najlepszej kondycji, wybiera się na pielgrzymkę na Jasną Górę. Według ciebie to człowiek, który da radę zapomnieć o tej trudnej przeszłości, bo mówi, że będzie się starać.
3: Starać na pewno, ale osobiście nie sądzę, że uda mu się o tym zapomnieć. No mówimy tutaj jednak o ponad 20 latach życia i to życia, które podejrzewam większość z nas trudno sobie wyobraża, jak ono mogło wyglądać, biorąc pod uwagę zakład karny i osadzenie. No to jest jednak świat, którego nie znamy. To też było dla mnie uderzające, bo kiedy spotkałem się z Piotrem w Rzeszowie podczas rozmowy, jak już wyszedł, no to to nie jest coś, od czego można uciec. Te rozmowy cały czas chodziły na zakład karny, więc nie sądzę, że to będzie łatwe, żeby to z głowy wyrzucić, ale oczywiście nadzieja pozostaje, że z przodu tego życia jeszcze, mimo problemów zdrowotnych, na pewno jeszcze kawał czasu jest, więc tutaj podejrzewam, że na tym będzie się skupiać. Mm-hmm.
2: Piotr Pytel zapowiada, informuje, że jego prawnicy też będą starać się o rewizję tego niemieckiego wyroku. A jak do tego w ogóle doszło, że w 2006 roku przed niemieckim wymiarem sprawiedliwości zapadł właśnie wyrok za zabójstwo? Piotr Pytel miał w swojej kartotece kwestie rabunkowe, tak, planował rabunek, no ale nie zabójstwo i przede wszystkim nie brał w nim udziału. Jak do tego doszło, że w ogóle pomylono ludzi, pomylono dowody?
3: Obstawiam, że w tak krótkim wejściu nie uda mi się wszystkiego bardzo dobrze wyjaśnić. Jedyne co to mogę zachęcić do obejrzenia reportażu, w którym no, szczegółowo to opowiadam. Ale jeżeli chodzi o ten konkretny motyw, o konkretną sytuację, to oczywiście Piotr Pytel od początku nie ukrywał, że tak jak wspomniałeś, że no nie jest skrytowo osobą, brał udział w rozboju, ale właśnie chodzi o to, żeby być osądzonym za to, co zrobiłeś. W tej sytuacji w Monachium, w takim telegraficznym skrócie, Piotr razem z Tomaszem postanawiają napaść na prostytutkę. To miało być w obrębie umowy. Piotr zostaje na zewnątrz, Tomasz wchodzi do środka. Z perspektywy Piotra na początku widzi, że Tomasz jest zburzony, nie wie, o co chodzi, panowie się rozstają po rabunku. Tomasz znika, po kilku dniach w niemieckich mediach pojawia się informacja, kobieta została brutalnie zamordowana, Piotr zostaje na miejscu, Tomasza nie ma. No i po kilku dniach Piotra namierzają niemieckie służby, no i mówią wprost, czy byłeś tam na miejscu, czy zabiłeś. No nie było mnie, nie zabiłem, nie wiedziałem, że do tego dojdzie, brałem udział w rabunku, ale nie w zabójstwie. Były próby i prośby ze strony Piotra o wariograf, czyli wykrywacz kłamstw, żeby potwierdzić jego wersję. Sprawdzano logi z telefonów komórkowych, z których wyszło, że Piotr, i to tak jak utrzymywał, on był poza kamienicą, w trakcie rabunku. I to, co mnie jako autora... Tak, tylko to, co jak autora najbardziej uderzało, bo to oczywiście to jest troszkę taka szkatułka, wchodzimy coraz głębiej, ale takim punktem zwrotnym całej tej historii były zeznania współwięźnia w areszcie śledczym, w którym Piotr przebywał podczas już procesu po zatrzymaniu, który nie miał nic wspólnego ze sprawą, tak całkowicie nic. I tak jak Piotr tłumaczył, była to całkowicie przypadkowa osoba. I cały akt oskarżenia, tak jak sprawdzałem, jedynym dowodem potwierdzającym to, że Piotr był na miejscu podczas zabójstwa, były właśnie zeznania współaresztanta, którego poznał w areszcie, który miał, zdaniem tutaj prawników Piotra, też bezpośredni interes w tym, aby zeznawać, że tamten przyznał mu się w celi, że w mieszkaniu był. Tak, wiem, że to bardzo skomplikowane.
2: Ale też wydaje się absurdalnie, że tak małej wagi, można powiedzieć, materiał dowodowy zdecydował. O tym krótkie pytanie na koniec, poproszę cię o krótką odpowiedź. Dlaczego dopiero teraz do tego doszło, że Waldemar Żurek wznowił proces ułaskawieniowy? Czy wcześniej były próby? Ile ich było? Bo przecież już od 2009 roku był w Polsce, no i twierdził cały czas, że jest niewinny.
3: Od 2009 w Polsce, w 2013 roku też prokuratura składała wniosek do strony niemieckiej o tym, żeby wznowić to postępowanie. To tutaj na nic to się nie zdało. Tych prób o ułaskawienie też był. Ta była chyba czwarta. Mhm. Dlaczego przez tak wiele lat nic się nie działo? Nie wiem. To jest chyba najgorsza odpowiedź. Jeżeli chodzi o teraz podjęte te działania, to też trzeba przyznać, że zintensyfikowanie tych działań, biorąc pod uwagę, jak szybko to się wszystko działo, to jest sytuacja bez precedensu, ale też chciałbym wierzyć, że to powstało po reakcji medialnej, po natłoku tych informacji, ale czy tak powinno to wyglądać w takiej sytuacji, że dopiero jeżeli my się zajmiemy jakimś tematem, to się rusza?
2: Zapewne nie.
3: Tak. Zapewne nie.
2: Maciej Zalewski, TVN24, autor reportażu Osadzony podwójna rzeczywistość. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
3: Dzięki bardzo.
2: A my o kolejnych innych ułaskawieniach, o których zdecydował prezydent, porozmawiamy w dalszej części Poranka Tok FM, bo te inne już mają przy sobie wiele znaków zapytania, też kontrowersji, więc polecam rozmowy z innymi gośćmi. A teraz krótki przegląd prasy. Bardzo ciekawa rozmowa z Karolem Wilczyńskim z Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych na ostatniej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Polecam. To też ekspert, który często jest na antenie Tok FM. Mówi o tym, co tak naprawdę doprowadziło do kryzysu migracyjnego w Ceucie. Możemy się tego dowiedzieć ze świadectw opublikowanych m.in. przez agencję Associated Press, portal Africa News czy dziennik The Guardian. Wynika jednoznacznie z nich, że sytuacja na granicy zmieniła się diametralnie w ciągu zaledwie kilkunastu godzin. Wcześniej marokańskie służby brutalnie odpychały kogokolwiek, kto zbliżał się do przejścia granicznego, a tego konkretnego dnia wręcz zachęcały, by przechodził na drugą stronę, by przechodzili migranci na drugą stronę, jednocześnie przepuszczając przede wszystkim osoby pochodzenia arabskiego. Jeśli wnioskować ze słów migrantów, nie była to więc zwykła bierność pograniczników, lecz wręcz zachęta. Prawicowe media biły na alarm, że migranci wkrótce masowo postawią stopy na kontynencie europejskim. Ile w tym prawdy? Niewiele. Ceuta jest częścią strefy Schengen, ponieważ to terytorium Hiszpanii, jednak od dawna dawien dawna obowiązuje tam jasno określone prawo. Nigdy nie było tak, że z Ceuty na kontynentalną część Hiszpanii można było się udać bez przejścia kontroli granicznej. Powinna to wiedzieć Giorgia Meloni i inni prawicowi przywódcy, którzy zagrali, zatańczyli tak, jak zagrał im Rabat, jak zagrało Maroko. Mówi Karol Wilczyński, dedykując te swoje słowa Giorgi Meloni, a je dedykuję też Przemysławowi Czarnkowi, który wczoraj przed kancelarią premiera wzywał Polskę, polski rząd do ograniczenia czy wręcz zamknięcia strefy Schengen, jakby nie zważając na skutki gospodarcze. A w sumie po co zamykać granice, skoro, jak mówią eksperci, przyjazd tych ludzi z Ceuty przez Hiszpanię chociażby do Polski wydaje się w ogóle nieprawdopodobne, ale jak widać politykom, niektórym szczególnie, fakty nie przeszkadzają. A na pierwszej stronie Gazety Wyborczej bardzo ciekawy artykuł Tomasza Nyczki o tym, że może nam się szykować lista wyborcza do Sejmu za rok, lista mundurowo-militarna, szanowni państwo, bo piąte miejsce w każdym okręgu dla mundurowego będzie właśnie na liście korony Grzegorza Brauna. Lider partii to ogłosił. O miejsca właśnie na tej piątce upominają się żołnierze, policjanci i strażacy. No niektórzy, na przykład tacy, którzy powielają prorosyjską narrację, mówiąc na przykład o obecności sojuszniczych wojsk w Polsce. Wojsko zostało oswojone z tym, że obce armie mają u nas swoje bazy, mówi Braun. I na tej samej konferencji obok niego stanęli były policjant CBŚP Marcin Miksza i emerytowany brygadier Straży Pożarnej Sławomir Cupiał. Obaj zaangażowani są już w działalność Konfederacji Korony Polskiej. No i te listy mogą być bardzo, bardzo ciekawe. A w dzienniku Gazecie Prawnej polecam też artykuł o narastającym sporze Żurek-Korneluk o prokuraturze, ale też, jak mówi w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną prokurator Marcin Skowronek z Lex Super Omnia, o fatalnej ustawie o prokuraturze, która nie tylko nie chroni prokuratorów przed problematycznymi mechanizmami zależności, lecz także ułatwia ich stosowanie. A projekt nowej ustawy wciąż jest szlifowany i od wstępnego projektu odcięło się ministerstwo. Dużo na ten temat było też w rozmowie sprzed tygodnia, w poniedziałkowym poranku TOG FM, Dominiki Wielowiejskiej właśnie z Dariuszem Kornelukiem, też na kanale YouTube'owym naszej redakcyjnej koleżanki można te szczegóły poznać. Bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi także o rozliczenia nieprawidłowości za poprzednich rządów, to też ma na to wpływ, więc polecamy zarówno Dziennik Gazetę Prawną, jak i podcasty TOG FM. A teraz informacje o 7.20, po nich pierwszy gość, drugi gość poranka TOG FM, Maciej Broniarz z Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż.

0: Wycieczki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną. Na ten dzień planowana jest konwencja kierowanego przez niego Stowarzyszenia Rozwój Plus. Może się okazać, że jesteśmy ostatnim ratunkiem Prawa i Sprawiedliwości, podkreślił Morawiecki. W Krakowie oficjalnie rusza kampania przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Jako pierwsza komitet wyborczy zarejestrowała kandydatka partii Razem Aleksandra Owca. Premier Donald Tusk zarządził przedterminowe wybory prezydenta Krakowa na niedzielę 27 września. Władze Debreczyna, drugiego co do wielkości miasta Węgier, ogłosiły wprowadzenie ograniczeń w zużyciu wody. O wprowadzenie takich ograniczeń zawnioskowało miejskie przedsiębiorstwo wodociągowe. To w związku z ekstremalnymi upałami. Prognozy przewidują, że panujące na Węgrzech upały osłabną pod koniec tygodnia. A do piątku w niektórych częściach kraju termometry mogą nadal wskazywać nawet do 42 stopni Celsjusza. Strajk śródlądowych i portowych pilotów statków w Argentynie wywołał chaos w handlu zagranicznym i sparaliżował eksport zbóż. Unieruchomionych zostało co najmniej 140 jednostek handlowych. Piloci nie przyjmują nowych zleceń w proteście przeciwko dekretowi zezwalającemu m.in. doświadczonym kapitanom na samodzielne kierowanie statkami w określonych sytuacjach, gdzie wcześniej wymagana była obecność pilota.
7: Informacje sportowe, Michał Waszkiewicz. Zapraszam. Obie Magdy w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Toronto. French pokonała francuskę Leolie Jean-Jean 7-5, 6-3, a Linet Kanadyjkę Carol Jao 4-6, 6-1, 6-4. To oznacza, że mamy w drugiej rundzie tysięcznika w Kanadzie, że cztery Polki, bo dziś do rywalizacji przystąpią rozstawione Iga Świątek i Maja Chwalińska. Świątek zagra z Czeszką Sarą Bejlek, a Chwalińska z Australijką Talią Gibson. French jutro zmierzy się z Jessiką Pegulą, a Linet z Iwą Jowicz. Niestety szybko z turnieju w Montrealu odpadł Kamil Majchrzak. Przegrał dziś w pierwszej rundzie ze zbliżającym się do końca kariery 39-letnim Francuzem Gaëlem Monfilsem 4-6, 4-6. W turnieju zagra jeszcze Hubert Hurkacz. Jego pierwszym rywalem będzie dziś Marcos Giron z USA. Rozpoczął się też turniej WTA 125 w Warszawie. Katarzyna Kawa, Martyna Kubka i Weronika Falkowska awansowały do drugiej rundy. Odpadły Urszula Radwańska i Amelia Paszun. Kawa wygrała z Czeszką Lindą Frukwirtową, Kubka pokonała Serbkę Teodorę Kostowicz, a Falkowska okazała się lepsza od Paszum. Dziś kibice będą mogli zobaczyć na korcie m.in. Lindę Klimowiczową, a w deblu parę Kubka Alicja Rosolska. Ta ostatnia w Warszawie kończy swoją karierę, podczas której m.in. dotarła do półfinału debla na Wimbledonie.
8: Jeszcze na początku właśnie się zastanawiałam, czy po Wimbledonie nie zakończyć, ale tam bym właśnie nie miała tej okazji pożegnać się z polskimi kibicami, więc stwierdziłam, że nie będzie lepszego zakończenia kariery niż tutaj w Warszawie. Chcę dobrze zagrać w tym turnieju. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko jeden mecz. Gram razem właśnie z Martyną Kubką, więc mam nadzieję, że dobrze pogramy i że będę mogła jeszcze raz zagrać tutaj w Warszawie ten finał.
7: Mecz na kortach Legii, mecze w sumie, zaczynają się o 11. Robert Lewandowski, który w sobotę zdobył 2 gole dla Chicago Fire w wygranym 2-1 meczu z Charlotte FC, został wybrany piłkarzem tygodnia Major League Soccer. Były to jego pierwsze trafienia w nowym klubie, w trzecim meczu, ale pierwszym przed własną publicznością. Zespół Chicago Fire po 9. zwycięstwie w sezonie jest na 4. miejscu w tabeli konferencji wschodniej. Słoweńska super gwiazda kolarstwa Tadej Pogacar stanie na starcie rozpoczynającego się 22 sierpnia w Monako wyścigu Vuelta Espania. To ostatnia z wielkich wieloetapówek, której brakuje w bogatej kolekcji triumfów 27-latka. A tymczasem ruszył Tour de Pologne. Pierwszy etap z Gdyni do Koszalina wygrał włoski sprinter Jonathan Milan.
6: Teraz jeszcze sporo rozpogodzeń, ale po południu ma się chmurzyć na Wybrzeżu, Zachodzie i w Małopolsce. Tam spodziewajmy się deszczu, a miejscami burz, lokalnie z gradem. Maksymalnie na termometrach dziś do 27 stopni na północy, do 34 w centrum i 37 na południowym wschodzie.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Maciej Broniarz, Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w zakresie bezpieczeństwa, jest naszym gościem. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
2: Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha przekonał się, jak można łatwo dać się złapać, oszukać, jeśli chodzi o, no właśnie, to co dostał na WhatsAppie, ten link z prośbą o zagłosowanie w konkursie. Okazało się to oszustwem. To jest klasyczny phishing, panie Macieju?
9: To jest na pewno klasyczny atak na użytkowników komunikatorów, natomiast no, żeby być w porządku, to nie jest tak, że samo kliknięcie w ten link jest problemem. To znaczy tutaj, żeby nabrać się na atak, który przestępcy przygotowali, należało kliknąć w ten link, następnie kliknąć znowu w link, a potem zeskanować kod QR, który się wyświetlił na ekranie, więc jakby pan minister zrobił troszkę więcej niż tylko kliknął w link, no i rzeczywiście jakby nie była to dobra decyzja.
2: Tak, to na pewno, ale rozumiem, że bywają już takie sposoby na przejęcie naszego smartfona, na próbę przejęcia naszych danych przez samo kliknięcie w link. To nie musi być tak wieloetapowe.
9: To znaczy, to jest trudne pytanie, dlatego że poprawna techniczna odpowiedź jest tak. Są takie ataki, co więcej. Są takie ataki od kilku lat, które pozwalają na przejęcie atakowanego systemu bez klikania w link. To znaczy wystarczy, że dostanie pan wiadomość i ta wiadomość wczytana na pana telefonie czy w pana kliencie pocztowym zrobi to, co przestępca oczekiwał, a następnie zatrze swoje ślady. Natomiast to są bardzo, bardzo rzadkie przypadki, wykorzystywane najczęściej w sytuacjach, kiedy atakowany jest cel wysokiego ryzyka. I rzeczywiście takie przypadki miały miejsce na przykład przy użytkownikach infekowanych przy użyciu Pegasusa. Natomiast tutaj to pan minister po prostu jest bardzo dobrym medialnym przykładem, natomiast od piątku przez bardzo szeroką sferę polityczną rozlała się ta kampania i widać było kolejnych użytkowników infekowanych, bo dostawali wiadomość od kogoś, kogo znają, do kogo mają zaufanie, bo ta osoba wcześniej nabrała się w taki sam sposób, czyli kliknęła w link, potem zeskanowała ten kod, który się wyświetlał i no de facto umożliwiła przestępcom podłączenie swojego prawdopodobnie komputera do komunikatora danej osoby i jakby zarządzania tym komunikatorem w imieniu użytkownika.
2: Bo najgroźniejsze w tych próbach oszustwa i taki najsłabszy punkt z naszej strony jest, że często te wiadomości przychodzą od osób, które znamy i z którymi mamy bieżący, codzienny kontakt i te wiadomości wyglądają wiarygodnie. To nie jest jakaś wiadomość z treścią taką z kosmosu, nazwijmy to kolokwialnie, tylko bardzo wiarygodne, dotyczące czasami życia codziennego, tak?
9: No, to jest znowu trudne pytanie, dlatego że rzeczywiście w przypadku takich ataków, które są szyte na miarę, może to dotyczyć jakby komunikacji od osoby, którą znamy, z którą mamy jakąś tam relację na przykład zawodową i jednocześnie treść komunikatu, którą dostajemy, jest dopasowana do jakiegoś kontekstu tego, czym aktualnie żyjemy. Natomiast no, ten link i cała ta wiadomość, którą pan minister, jeśli nie tylko pan minister kliknął, jest publicznie znana i ja bym chyba wolał jednak żyć w kraju, w którym ministrowie, jak czytają taką wiadomość, no to nie klikają w to, a jak już nawet klikną z czystej ciekawości czy z jakby dobrego serca, no to widząc pierwszą informację w postaci to teraz kliknij w kolejny link, a teraz zyskany kod QR, stwierdzają, no nie, to może jednak coś jest nie halo i dzwonią do nadawcy i mówią, wiesz co, chyba rozsyłasz coś niebezpiecznego.
2: Mhm. Ale też jest możliwość, oczywiście ten krok jest bardzo ważny i powinien być jednym z pierwszych, żeby nie dać się oszukać, ale mamy możliwość też wysłania takich linków do CERT Polska. To jest służba, która tylko w chyba ubiegłym roku, tak, 250 000 incydentów takich obsłużyła i większość z nich polegała właśnie na próbie wyłudzenia danych i też pieniędzy, ale też część była wykorzystywana przez rosyjskie służby, a jeżeli przychodzi coś nam SMS-em, to możemy je wysłać na numer 8080.
9: Tak, tak. CERT Polska to jest taka organizacja działająca przy Naukowo-Akademickiej Sieci Komputerowej, która od lat zajmuje się generalnie dbaniem o bezpieczeństwo, w szczególności właśnie sektora publicznego i podnoszenie tego bezpieczeństwa. I CERT Polska robi naprawdę świetną robotę, więc jeżeli dostajemy taką wiadomość i nawet my się nie nabierzemy i widzimy, że to jest fałszywka, to zawsze warto tą wiadomość przesłać do CERT-u po to, że oni mają różne mechanizmy, gdzie we współpracy z operatorami są w stanie taki serwis albo zablokować, albo poprosić gdzieś tam operatora, który hostuje ten serwis, nawet często nie wiedząc o tym, żeby taki niebezpieczny serwis usunął. Natomiast nadal kluczowe jest to, żebyśmy podchodzili jednak sceptycznie do tego, co dostajemy, żebyśmy to czytali i się zastanawiali, czy na pewno ta wiadomość, którą dostaliśmy i te aktywności, do których przestępca nas próbuje nakłonić, to jest coś, co powinniśmy robić. Bo warto pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że to nie jest tak, że albo atakują nas przestępcy, którzy chcą nas okraść, albo atakują nas rosyjskie służby. Bardzo często to jest tak, że te ataki są powiązane, to znaczy na którymś etapie te rosyjskie grupy przestępcze, które no siłą rzeczy funkcjonują za przyzwoleniem putinowskiej Rosji, mają relacje z tamtejszymi służbami właśnie w kontekście takim, że jeżeli trafią taki high value target, mówiąc staropolsko, to po prostu przekazują tą informację i jakby nie próbują go gdzieś tam zmonetyzować ekonomicznie, żeby ukraść mu kilkaset złotych z kamem na blika, tylko właśnie informują, że słuchajcie, trafiliśmy właśnie konto WhatsAppa ministra czy wiceministra i warto się tym zainteresować. Ja mam jeszcze jeden problem, tylko już poza wszystkim, bo ja rozumiem skalę tego incydentu i rozumiem, jak wiele osób w szeroko pojętym świecie polityki dało się na to nabrać. Natomiast to jest może doskonały moment na dyskusję, czy naprawdę polski sektor, no właśnie świat polityczny, czy to rząd, czy opozycja, powinien komunikować się w istotnych sprawach przy użyciu WhatsAppa.
2: A no właśnie,
9: są do tego inne narzędzia. Tak, są do tego inne narzędzia. Jest chociażby rządowy komunikator M-Szyfr, który działa inaczej, który przede wszystkim jest dostępny tylko dla użytkowników rządowych, no i raczej tam tego typu ataki nie będą możliwe, bo nie będzie niezautoryzowanego użytkownika, przynajmniej taką mamy nadzieję, który taką wiadomość wyśle. Natomiast no, nie oszukujmy się, sektor rządowy i nie tylko, i w tej, w poprzedniej kadencji uwielbia komunikatory i masa informacji.
10: O tak,
9: idzie.
10: Słyszeliśmy przecież, że obecna koalicja, która czasami ma problem z takim regularnym, liderzy koalicji z regularnym spotkaniem się przy stole, komunikują się na grupie WhatsAppowej, więc pewnie dobrze by było też, żeby zmienili swoje sposoby komunikacji. Ale jeszcze dopytam, dla naszych zwykłych śmiertelników, nie pracujących w administracji rządowej, jeśli już dojdzie do takiego ataku, oczywiście wysyłamy informacje do CERT Polska i tak dalej, ale żeby spróbować zminimalizować szkody dla nas, dzwonimy na policję, dzwonimy do banku, zastrzeżamy numer PESEL, zastrzegamy wejście do loginy do bankowego konta, a telefon w ogóle trzeba wyrzucić, czy co zrobić?
9: To zacznijmy od tego, że numer PESEL w M-Obywatelu to warto sobie zastrzec tak czy owak. I po prostu miejmy go zastrzeżonego. Odblokowanie go, jeżeli potrzebujemy, trwa pół minuty, więc po prostu by default miejmy go zablokowany.
10: Czyli wtedy taki atak nie da rady przejść tej bariery, jeżeli będzie zastrzeżony.
9: Nie, ten atak jak najbardziej przejdzie, bo to trochę nie w tą stronę działa. Znaczy ten atak na tym etapie, oczywiście wiadomo, że te ataki są powiązane, ale na tym etapie te ataki działały tak, że przestępcy uzyskiwali dostęp do naszego WhatsAppa. Czyli najbardziej prawdopodobny scenariusz, panie redaktorze, gdyby na przykład pan dostał ode mnie taką wiadomość i dał się na to nabrać, to dostałby pan potem od kogoś znowu, z kim ma pan kontakt w książce adresowej, wiadomość: słuchaj, jestem na stacji benzynowej, nie działa mi karta, czy możesz mi pożyczyć 500 na blika? I to był najbardziej prawdopodobny scenariusz. Znowu dostał pan od osoby, której pan ufa, albo to z pana telefonu by wysłano taką wiadomość do masy pana znajomych. Widziałem nie tak dawno taki atak, gdzie ktoś odsyła wiadomość, że słuchaj, mamy problem, jesteśmy na wakacjach, gdzieś tam pod Düsseldorfem, zapalił nam się samochód, czy możesz nam pożyczyć na tam pomoc drogową, wynajem nowego. No i ludzie przelewali często nieduże kwoty, typu tam 100, 200, 300 zł. Natomiast ponieważ oszukano kilkaset osób, no to nagle ten wolumin ukradzionych pieniędzy jest zauważalny. Natomiast co do zareagowania, już się nabierzemy. Po pierwsze, samo kliknięcie w link najczęściej nie jest problemem. Znaczy samo kliknięcie w ten link nie wygenerowałoby żadnego zamieszania. Natomiast jak już uprzemy się i metodycznie klikniemy w kolejne linki, które tam się pojawiają, a potem sobie weźmiemy drugi telefon do ręki, no bo telefonem, który mamy w ręku, nie zaskanujemy kodu QR, i potem się dopiero zreflektujemy, że zrobiliśmy coś nierozsądnego, no to przede wszystkim warto przejrzeć tego WhatsAppa, to znaczy zobaczyć w naszych autoryzowanych urządzeniach, co mamy, i wyrzucić wszystko. Jak potem się okaże, że mieliśmy gdzieś tam dopięty swój komputer, to go najwyżej dopniemy jeszcze raz. Mhm. A kolejna rzecz to jest sprawdzenie historii, żeby zobaczyć właśnie, czy może przez przypadek nie zarejestrowało się to, co już przestępcy próbowali do innych osób z naszego konta wysłać.
10: To ostatnie pytanie. Czy nasze służby działające w kooperacji z Ministerstwem Cyfryzacji, NASK-iem właśnie i tak dalej, są w stanie też bronić nas, i to robią w jakiejś części, przed takimi atakami, bo oczywiście słyszymy o cyberatakach na infrastrukturę wodną, kolejową, cały czas, codziennie musimy jako państwo odpierać, ale czy też ataki na telefony, smartfony zwykłych użytkowników szeregowych, że tak to ujmę, obywateli, też są przedmiotem działań państwa, czy to jest po prostu nie do zrobienia?
9: Znaczy, to wszystko jest kwestia tego, jak dużo te organizacje mają zasobów, jak dużo mają budżetów. Mhm. To nie tylko te organy, o których pan wspomniał, rzeczywiście one robią naprawdę fenomenalną robotę i zaangażowanie właśnie CERT-u Polska jest bardzo istotne. Natomiast słyszymy o udaremnionych atakach na infrastrukturę wodną, infrastrukturę energetyczną, i o tym będziemy słyszeć. Ale tak długo, jak słyszymy o tym, że właśnie atak został udaremniony, a nie o tym, że na przykład Skierniewice przez 2 tygodnie nie mają wody, to jest jakby ta rzeczywistość, która jest okej i jesteśmy w stanie w tym funkcjonować. Odnośnie tego takiego wątku urządzeń mobilnych, tak, te serwisy, które przestępcy wykorzystują do ataku, są wykrywane, są blokowane. Masa zespołów, które zajmują się bezpieczeństwem na całym świecie, dzielą się tymi informacjami. Czyli jeżeli znajdują incydent i trafiają na właśnie serwis wykorzystywany do aktywności przestępczej, to ten serwis jest blokowany, informacja o tym jest rozsyłana do operatorów i pewnie większość operatorów telekomunikacyjnych, z których pan redaktor korzysta, mają takie mechanizmy, że jak pan klika w taki niebezpieczny link, to czy operator, czy przeglądarka powodują, że na pana ekranie pana komputera pojawia się informacja, strona została zablokowana ze względów bezpieczeństwa. Mm-hmm. I to jest jakby to kluczowe działanie.
10: Maciej Broniarz, Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje.
9: Dziękuję bardzo.
10: Za chwilę informacje, po nich Kamil Wnuk z Polski 2050.
11: Autopromocja. Las to przestrzeń pełna życia, ale także odpowiedzialności. W najbliższym planie działania o bezpieczeństwie podczas leśnych wypraw, zasadach zachowania wobec dzikich zwierząt, zagrożeniu pożarowym, ale też codziennej pracy służb leśnych. Fakty, doświadczenia i praktyczne wskazówki dla każdego, kto korzysta z leśnej przestrzeni. Zapraszam już dziś, 13.40. Do usłyszenia. Szymon Kępka.
12: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
13: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
14: Telewizor TCL, 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpem.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpem.pl, regulaminy.
5: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
10: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
11: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 7.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o ułaskawieniu trzech osób. Wśród nich jest skazany za zabójstwo w Niemczech Piotr Pytel, który odsiedział 22 lata. Tuż po ułaskawieniu rozmawiał z nim Maciej Zalewski z TVN24, autor reportażu o skazanym mężczyźnie. Jak mówił dziennikarz w poranku TOK FM, Pytlowi trudno będzie wrócić do rzeczywistości.
16: Nie sądzę, że uda mu się o tym zapomnieć. No mówimy tutaj jednak o ponad 20 latach życia i to życia, które podejrzewam większość z nas trudno sobie wyobraża, jak ono mogło wyglądać, biorąc pod uwagę zakład karny i osadzenie. No to jest jednak świat, którego nie znamy.
15: Piotr Pytel został skazany w 2006 roku przez sąd w Monachium na dożywocie za zabójstwo kobiety. Utrzymywał, że nie brał udziału w zbrodni, a jedynie w rozboju. W czerwcu prokurator generalny Waldemar Żurek zarządził Piotrowi Pytlowi przerwę w odbywaniu kary. Wojewoda lubelski spotka się dzisiaj ze starostami z całej Lubelszczyzny. Chce omówić sytuację z minionego czwartku, gdy 10 z 17 lubelskich samorządów nie włączyło syren alarmowych. To wtedy w polską przestrzeń powietrzną wleciała rosyjska rakieta. Jak mówi Krzysztof Komorski, byli urzędnicy, którzy zamiast włączyć syrenę, wydzwaniali do swoich przełożonych. A syreny powinny być włączone od razu po otrzymaniu informacji o zagrożeniu atakiem z powietrza.
17: W procesie, który trwa od nawołania do nasłuchu przez usłyszenie alarmu do doprowadzenia tego, aby ta informacja doszła do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i aby ta osoba fizycznie włączyła alarm, upływa zbyt dużo czasu.
15: Syreny nie włączono m.in. w Chełmie i Zamościu, a także w powiatach włodawskim, biłgorajskim, tomaszowskim czy puławskim. Oficjalnie ruszyła kampania przed przedterminowymi wyborami na prezydenta Krakowa. Kandydaci mogą już zbierać podpisy potrzebne do rejestracji, a pierwsze sztaby przechodzą do działania. Katarzyna Młynarczyk.
18: Jako jedna z pierwszych formalności dopełniła Aleksandra Owca, kandydatka partii
4: partii Razem zarejestrowała komitet wyborczy i rozpoczęła zbiórkę podpisów mieszkańców, które są niezbędne do rejestracji kandydata.
13: Teraz czas, żebyśmy podjęli decyzję o tym, w jakim kierunku Kraków pójdzie. Jakie miasto zbudujemy dla naszych dziadków, rodziców, dzieci, w jakim Krakowie będziemy mieszkać.
4: Na zebranie podpisów kandydaci mają tylko kilka tygodni. To oznacza, że w najbliższych dniach mieszkańcy Krakowa coraz częściej spotykać będą ich na ulicach, placach czy osiedlach. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
15: Upał dzisiaj nie odpuści. Na termometrach zobaczymy do 27 stopni na północy, 34 w centrum i 37 na południowym wschodzie. Upały do czwartku. Po południu ma się chmurzyć na wybrzeżu, zachodzie i na południu Małopolski. Tam spodziewajmy się deszczu, a miejscami także burz.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Gościem wtorkowego poranka TOK FM jest teraz Kamil Wnuk, poseł Polski 2050. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie państwa.
18: Prezydent zastosował prawo łaski wobec Piotra Starucha Staruchowicza. Na jednego z najbardziej rozpoznawalnych kibiców Legii Warszawa nałożono 2-letni zakaz stadionowy, ale prezydent stwierdził, że ta kara powinna być darowana Staruchowi. A ja na początku zapytam może nietypowo i chwilkę posłuchajmy właśnie Starucha z kanału Zero z grudnia ubiegłego roku. Zapytam pana posła, czy prezydent okazał się być świętym Mikołajem?
20: Z tej strony Staruch, z Warszawy dzwonię.
21: Staruch,
20: dzień dobry.
21: Staruch Legia Warszawa?
20: Tak, dokładnie ten właśnie sam.
21: Ten, który zarządza dopingiem na stadionie Legii.
20: No aktualnie nie zarządza, bo ma zakaz stadionowy, mimo że posiadam akredytację. Tak, i chciałem zapytać pana prezydenta, czy święty Mikołaj przyniesie mi ułaskawienie w tym roku?
22: Jeśli chodzi o ten konkretny wniosek, to oczywiście nie powiem na wizji, jaka będzie decyzja, ale trwa analiza wszystkich wniosków o ułaskawienie.
18: To był fragment programu w kanale Zero. Słyszany był Krzysztof Stanowski, przy telefonie Staruch, a w studiu Karol Nawrocki, prezydent. No i spełnił życzenie, panie pośle.
19: No dzisiaj nie mamy co prawda grudzień i gwiazdki, tylko sierpień i środek wakacji, no ale najwyraźniej pan prezydent chciał się pobawić świętego Mikołaja, a mówiąc tak całkiem serio, no to oczywiście trzeba było przeanalizować zarzuty, jakie były postawione tutaj, czy ułaskawienia wczoraj pan prezydent zrobił. No tutaj były jakieś względy też formalne, no możemy też różne rzeczy mówić co do tego pana Starucha, czy Staruchowskiego właściwie, bo on tak się nazywa. Natomiast no wiem, że tutaj na linii Klub Kibice jest ciekawie w Warszawie, no i tak jak mówię, no nie do końca znam, jakie tam były szczegóły, na podstawie których ten zakaz stadionowy pan Staruchowski otrzymał, no ale forma, w jakiej to się odbyło, no to jest taka troszkę oczywiście...
18: Tak, jeszcze tylko dopełnię formalności, dokładnie nazwisko brzmi. Tak, no, wczoraj prezydencki minister wyjaśniał, ale bardzo pokrótce, to wyjaśnienie nie daje wszystkich odpowiedzi. Jeden z fragmentów tego uzasadnienia brzmiał taki, że już wszyscy ci skazani prowadzą bardzo spokojne życie i można dać wiarę temu, że dalej takie prowadzić będą. No pytanie, czy także Staruch?
19: Nie, ja myślę, panie redaktorze, to jest to troszkę inne rzeczy. Tutaj jest jakiś konflikt na linii klub, władze miasta, a pan Staruchowski i no i wiem, że tam formalnie różne rzeczy wyglądały tak, oczywiście, że kilka osób zostało uniemienione, on z tego względu, że był bardziej rozpoznawalny i znany, no i że wyrazisto wyraża swoje poglądy, które no nie do końca się wszystkim mogą podobać. No ja mam też trochę inne poglądy niż pan Staruchowski, natomiast no forma, w jakiej to się odbyło, rzeczywiście jest troszkę dziwna. Trochę tak wygląda, jakby kibic Lechii Gdańsk tutaj ułaskawił kibica Legii Warszawa.
18: No ciekawa sytuacja też pod kątem właśnie kibicowskim. Panie pośle, czy gorąco będzie we wrześniu? Bo mimo, że teraz mamy upały, to pytam o taką temperaturę polityczną, gdy wrócicie państwo z właśnie sierpniowych wakacji sejmowych. Rozpoczną się posiedzenia Sejmu, także sejmowych komisji. Spotkacie się podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury, ale też Samorządu Terytorialnego. I będzie rozkładana na czynniki pierwsze ustawa o najmie krótkoterminowym. Jest projekt rządowy, przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i państwa projekt. Jest sporo wokół tego niesnasek koalicyjnych. Czy to się uda w ogóle przyjąć? ten projekt.
19: To się uleczy, to nie uciecze. Ja się bardzo cieszę, że dochodzimy do porozumienia. Trochę to trwa dłużej niż bym oczekiwał, bo jak już kiedyś rozmawialiśmy u pana redaktora, to Polska tak naprawdę miała czas do 20 maja, żeby wprowadzić przepisy unijne o rejestrze najmu krótkoterminowego.
18: Czyli spóźnili się państwo.
19: Znaczy ogólnie, jak chodzi o tą część o rejestrze, to wszystkie kraje Unii zostały zobligowane, żeby zrealizować to 20 maja. Nie udało się tego niestety zrobić. No, projekt Polski 2050 był już gotowy pod koniec tamtego roku, no ale co było, to było. Tak naprawdę wydaje mi się, że jesteśmy w bardzo dobrej drodze, żeby ten temat zrealizować, żeby ten temat zamknąć po prostu, żeby był dobry zarówno dla turystów, jak i dla mieszkańców budynków, w których ten najem jest prowadzony. Projekt rządowy, ta wersja, która została przedstawiona, nie była dobrym projektem. Rząd się z tego projektu wycofał. No i
18: wycofał?
19: W minionym tygodniu odbyły się w takiej formie, w jakiej ten projekt wyszedł z rządu. Rząd się wycofał, tak jest, pan premier wycofał ten projekt i kazał się dogadać w ramach koalicji. I odbyło się w tamtym tygodniu spotkanie naszej koalicji 15 października, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych i partii będących w tej koalicji. Cieszę się, że do takiego spotkania doszło. I my teraz roboczo przez wakacje, niektórzy idą na urlop, a my będziemy pracować nad wspólnym projektem, taki, który nie będzie budził wątpliwości, taki, który z jednej strony uwzględni ten nasz projekt, czyli interes samorządu terytorialnego, interes wspólnot i interes mieszkańców, ale z drugiej strony także nie zabroni najmu krótkoterminowego i będzie także dobry dla osób korzystających z tej formy właśnie wypoczynku. Także
18: zaraz
19: spotykamy się teraz...
18: Tak, kiedy?
19: Spotykamy się teraz po 15 sierpnia, jedno bądź kilka spotkań, mamy taką grupę roboczą, a we wrześniu chcemy wyjść z gotowym projektem, który będzie ustalony wspólnie w ramach całej koalicji 15 października i tutaj ja zakładam, że to będzie dobry projekt. No i teraz jak chodzi o stosunku do tego, co jest, to są trzy aby grupy poprawek.
18: Tak, to zaraz o tych poprawkach, ale jeszcze dociślimy to nad tym, o tym, tę kwestię, przepraszam, kto w tej radzie, nazwijmy to koalicyjnej, do spraw tego projektu pracuje, kto się spotyka z Polski 2050 PAN, a kto z Koalicji Obywatelskiej, kto z Lewicy?
19: Już mówię, spotykają się przedstawiciele przede wszystkim Ministerstwa Sportu i Turystyki, którzy ten projekt przygotowują, a poza tym każda partia polityczna wyznacza jedną osobę, która reprezentuje. Ja akurat reprezentuję Polskę 2050, na przykład Lewica reprezentuje Anna Maria Żukowska, Koalicję Obywatelską reprezentuje Sławomir Nitras, Ira Graś reprezentuje tutaj PSL, Mirosław Suchoń, Klub Centrum.
18: Okej, czyli już wiemy, kogo pytać o pracę nad tym projektem w późniejszych tygodniach. To właśnie, jak ten projekt finalnie może wyglądać? Bo jest spór o to, tutaj jakiś czas temu był Mirosław Suchoń, przez pana wspomniany, z Unii Centrum, kiedyś właśnie z Polski 2050. No i krytykował państwa pomysły, właśnie Polski 2050, że idą za daleko, że decyzyjność po stronie zarówno samorządów, jak i wspólnot mieszkaniowych w ogóle wysadzi w kosmos kwestię najmu krótkoterminowego, bo będzie za bardzo dużo zakazów, że trzeba znaleźć złoty środek. Według posła Suchonia takiego złotego środka Polska 2050 nie proponuje.
19: Znaczy, ja mówię, nie będę się odnosił do nieprawdziwych informacji, bo powiem bardziej, o czym to jest. Bo tak, po pierwsze, no to nikt nigdy z koalicji rządzącej nie powiedział, że jest przeciwko najmu krótkoterminowego, ponieważ po to jest ta ustawa, żeby to uregulować, a nie po to, żeby zabronić. Wszyscy jesteśmy na to, żeby ta forma, ten rodzaj działalności mógł w Polsce funkcjonować, tylko na zasadach, które uwzględniają zarówno interes turystów, jak i samorządów, jak i osób mieszkających w tych budynkach. I teraz mamy trzy. I są trzy grupy poprawek. Pierwsza kwestia to jest kwestia właśnie tych zabudowy wielorodzinnej, gdzie te najem krótkoterminowy się odbywa. Trzeba uwzględnić prawo wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, czyli tutaj zezwolenie na ten najem krótkoterminowy w tych budynkach wielorodzinnych. I to nie jest tak, że od tak mogę spółdzielnia sobie zabronić, tylko czy wspólnota, tylko żeby było wykreślenie z rejestru, to muszą być trzy udokumentowane w ciągu roku naruszenia porządku bezpieczeństwa. I też bardzo istotna sprawa z perspektywy zarządzania i tych pozostałych osób, czyli żeby była możliwość nałożenia wyższych opłat na właścicieli lokali, w których ten najem krótkoterminowy się odbywa, czyli żeby to nie jest, jak będzie większe zużycie śmieci, czy jakieś uszkodzenia katek schodowych, czy tego typu kwestia, żeby po prostu te osoby płaciły za te mieszkania, gdzie się odbywa najem, tak jak większe kwoty, no mogły płacić większe kwoty niż w przypadku zwykłych mieszkańców.
0: I to jest decyzja w drodze uchwały, tak?
19: Wspólnoty. W drodze uchwały wspólnoty, tak jest.
0: Druga
19: rzecz to samorządy. Samorządy, tutaj chcemy trzy rodzaje rzeczy dla samorządów. Przede wszystkim możliwość ustanowienia stref wolnych od najmu krótkoterminowego, ale także wprowadzenie ograniczenia miesięcy liczby dni bądź powierzchni przypadających na daną osobę. To jest istotne, że był ten wachlarz tych argumentów, bo wtedy to nie jest tak, że samorząd musi zabronić, tylko może pewne mechanizmy zastosować w przypadku właśnie, gdzie ten najem gdzie się odbywa. I to jest ważne. Ja wczoraj byłem u pani burmistrz Ogrodzieńca w zupełnie innych sprawach i sama pani burmistrz mówiła, że na przykład wielkie problemy teraz będą mieli ze śmieciami, ponieważ za odpady komunalne o 6 zł około będzie musiała zostać kwota, dlatego że nie ma tego rejestru, jest bardzo duża szara strefa. No i taka mniejsza gmina, gdzie ta turystyka się odbywa bardziej jednodniowa niż tygodniowa, ma z tym ogromny problem. I ta ustawa by na pewno takim gminom jak Ogrodzieniec pomogła. I trzecia grupa poprawek to są bezpośrednio dotyczące tego rejestru, czyli że informacja o prowadzeniu najmu tego krótkoterminowego powinna być widoczna, żeby każdy, kto na przykład kupuje lokal w jakimś budynku, wiedział, że w tym konkretnym budynku są też mieszkania, w których jest prowadzony najem krótkoterminowy, jest informacja, poza tym jakiś numer telefonu, mail do osoby, która ten najem, bądź firmy, która ten najem prowadzi, tak żeby można było w razie jakichś tam takich sytuacji niekomfortowych szybko zareagować, bo jeżeli to będzie w taki sposób uregulowane, no to po pierwsze bezpiecznie się będą czuli osoby, które też w tym najmie uczestniczą, ale z drugiej strony też jak ktoś w tym budynku danym będzie chciał kupić nieruchomość, no to będzie miał świadomość, jakie ma sąsiedztwo już wcześniej. No okay. I w tym momencie nie będzie mógł później narzekać, że ten budynek jest właśnie także do celów inwestycyjnych, a nie tylko mieszkania.
0: Te strefy wolne od takiego najmu będą samorządy ustalać w drodze uchwały Rady Miasta lub Gminy.
19: Tak jest. To my uważamy, że to powinno być oddolnie, w sensie, że to gmina powinna decydować, bo też wiem, że rządowa koncepcja była, żeby to marszałek miał wpływ na takie decyzje, ale tutaj zdecydowanie na dole gmina sama wie najlepiej, gdzie chce rozbudować swoją miejscowość, żeby rzeczywiście było typowo ściągnąć młodych ludzi do mieszkania, a gdzie bardziej inwestycyjnie pod kątem turystycznym.
0: Ale tutaj małe zastrzeżenie. Myśli pan, że Koalicja Obywatelska zagłosuje za taką poprawką? Skoro w tym projekcie ministerialnym tego nie było...
19: Przede wszystkim ja się bardzo cieszę ze słów Donalda Tuska, że praktycznie w wypowiedzi to osobiście pan premier wycofał ten projekt w takiej formie, która została zaproponowana, która przeszła przez rząd i to osobiście pan premier powiedział Donald Tusk, że uważa, że tutaj rzeczywiście nie zostały w tym projekcie uwzględnione interesy zarówno samorządu, ale przede wszystkim mieszkańców, czyli mówi praktycznie tym samym językiem, którym wcześniej mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, bądź którym ja cały czas mówię, że te rzeczy muszą być uwzględnione. I po to mamy te spotkania, żeby projekt, który ostatecznie wyjdzie z rządu, uwzględniał interes zarówno mieszkańców, samorządów, jak i turystów, którzy korzystają z tej formy
0: grupa poprawek?
19: Turystyki. No to trzecia grupa to jest właśnie o rejestrze. O rejestrze, okay. O tym, że poza samym rejestrem musi być informacja, dane kontaktowe do tej osoby i już wcześniej musi być informacja po to, że osoba, która na przykład w budynku kupuje mieszkanie, że miała świadomość i wiedzę, musi mieć tą wiedzę, że tutaj taki rodzaj działalności jest wcześniej prowadzony.
0: Panie pośle, jeszcze na koniec zapytam o skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, którą złożył Klub Polski 2050. Ta historia dotyczy konkretnie pana, ale też innych wizyt Polski 2050, polityków tego ugrupowania w Telewizji Republika. Ostatnio Miłosz Kłeczek, prowadzący program, wyprosił pana ze studia. No i zrobił to w bardzo obcesowy sposób. Czy już jest jakaś reakcja ze strony KRIT-u?
19: Nie ma jeszcze reakcji, czekamy na nią. Natomiast, no, panie redaktorze, wiele osób się pyta, po co właściwie chodzę do tej
0: Republiki. No właśnie.
19: Natomiast nie ukrywam, że przede wszystkim ja zakładam, że nie każdy, kto ogląda stację, która ma bardzo ściśle określone poglądy i bardziej jest propagandą niż informacją, musi brać jako doktrynę to, co to usłyszy. No, ale jeżeli nie będzie innego głosu, no to wtedy niestety nie ma gdzie tego głosu usłyszeć. Ale no, okazuje się, że niektórzy osoby nazywane dziennikarzami, bo nie wiem, jak to inaczej powiedzieć, wychodzą poza pewien ton zachowania i tak było w przypadku Miłosza Kłeczka, ale to nie była pierwsza sytuacja, bo dwa dni wcześniej w programie był poseł Łukasz Osmalak i gdy był temat cen paliw, no to został zezwany od złodzieja i o to, że Donald Tusk i Łukasz Osmalak ukradli pieniądze Polakom. Mm-hmm.
0: Ale rozumiem, że teraz taka jest taki scenariusz, takie podejście z państwa strony, że w programach telewizji Republika bierzecie udział, ale nie konkretnie w programach prowadzonych przez Miłosza Kłeczka.
19: Nie okrałem to wszystko na moją prośbę, ale jest rzeczywiście decyzja naszej partii, że nie będziemy w ogóle uczestniczyć w programach Miłosza Kłeczka. Co do innych programów, to zobaczymy, jak to będzie wyglądało jeszcze. Natomiast też się cieszę i dziękuję tutaj, bo wiem, że inne partie polityczne, no tutaj może nie będę mówił szczegółów, bo oni nie zrobili tego oficjalną informacją, ale też będą bojkotować, no poza tymi prawicowymi partiami, które teraz się łączą i dzielą, to praktycznie wszystkie pozostałe dały informację, mieli być bardziej oficjalne, żeby bojkotować tego pana, który chce się nazywać dziennikarzem.
0: A na koniec wybiegnijmy w przyszłość. Mamy sierpień roku 2027 roku. Rozmawiamy sobie teraz w studiu, w poranku do GFM i sytuacja sondażowa Polski 2050 jest taka, jaka obecnie, czyli około 1% poparcia, 2% poparcia. Co robi Polska 2050, szykując się do wyborów, które za 2 miesiące?
19: Daję panu gwarancję, że w sierpniu 2027 roku Polska 2050 nie będzie miała 2% poparcia.
0: A ile? Niżej jeszcze?
19: Panie redaktorze, nie. Ja myślę, że Polska 2050 albo będzie miała pod dwucyfrowy wynik poparcia społecznego, a jeżeli nie, to stworzy koalicję z partnerem, z którym wspólnie na pewno będzie miała dwucyfrowy wynik, to na pewno będzie miał dwucyfrowy wynik wyborczy.
0: A kto mógłby być tym partnerem? Może Rozwój Plus?
19: Na pewno nie, panie redaktorze. Na pewno ktoś z tak zwanej demokratycznej części sceny politycznej, to mogę powiedzieć na 100%.
0: Dzisiaj nie zostanie odpowiedź. To musimy kończyć teraz.
19: Nie mogę tylko odpowiedzieć, że nie wiem, czy to jest jedna z obecnych partii politycznych, czy być może zupełnie nowy projekt.
0: No, jeszcze kolejna. Chyba miejsca na tej scenie politycznej nie starczy. Kamil Wnuk, Polska 2050. Bardzo dziękuję za rozmowę.
19: Bardzo dziękuję, pozdrawiam państwa serdecznie.
0: Za chwilę informacje o 8, a po nich Jacek Karnowski, wiceminister funduszy.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
23: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Jest wtorek, 4 sierpnia, minęła 8. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje Tok FM. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby ten temat zamknąć. Tak, o pracach nad ustawą o najmie krótkoterminowym mówił w poranku Tok FM Kamil Wnuk z Polski 2050. Po 15 sierpnia wybrani posłowie tworzący grupę roboczą będą

0: tak zwanym zakazem stadionowym. I jeszcze trzecia osoba, Piotr Pytel, skazany w 2006 roku przez sąd w Monachium na karę dożywotniego pozbawienia wolności za morderstwo, którego zdaniem polskiej prokuratury nie popełnił. O jego ułaskawienie zwrócił się do prezydenta w połowie lipca prokurator generalny Waldemar Żurek. Dziś nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów spraw wewnętrznych poświęcone wydarzeniom w Ceucie. Do tej hiszpańskiej esklawy w Afryce Północnej w krótkim czasie w zeszłym tygodniu przedostało się z Maroka około 60 tysięcy nielegalnych imigrantów. W piątek wieczorem hiszpański resort spraw wewnętrznych poinformował, że zdecydowana większość z nich wróciła już do swojego kraju. Do sprawy wrócimy w informacjach za godzinę, a już za chwilę prognoza pogody.
1: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
0: Będzie gorąco na termometrach od 27 stopni na północy do 34 w centrum i 37 na południowym wschodzie. Nad morzem nieco chłodniej od 22 stopni w rejonie Helu do 27 w Ustce i Gdańsku. Po południu na wybrzeżu zachodzie i na południu Małopolski już chmury przybędzie i tam pojawią się przelotne opady deszczu i miejscami burze, początkowo przelotny deszcz także na Suwalszczyźnie i Podlasiu.
1: Sponsorem programu był Abbott Laboratories Poland, dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: 8:03, za chwilkę, a już w studiu poranka Tok FM wtorkowego. Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: I też były prezydent Sopotu. Naszą rozmowę można śledzić w transmisji na YouTubie i na Facebooku Radio Tok FM. A na początku decyzja Mateusza Morawieckiego, która jest pokłosiem, zdaje się, tego, co wczoraj powiedział w poranku Tok FM Karol Karski, rzecznik dyscypliny partyjnej w PiS-ie. Posłuchajmy króciutko Karola Karskiego.
4: I ja uważam, że ich członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości w tej chwili jest martwe. To znaczy, będą te osoby, oczywiście ich sprawy będą rozpatrywane indywidualnie, natomiast ich członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości w takiej sytuacji nie może się utrzymać.
2: Karol Karski, oczywiście o członkach Rozwoju Plus. No i wczoraj Mateusz Morawiecki w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim stwierdził, że skoro nasze członkostwo jest martwe, czyli zostaliśmy usunięci całkowicie z Prawa i Sprawiedliwości, to mogę powiedzieć, że rzeczywiście taką partię, nową partię założymy. Nowa partia, panie pośle. No,
3: pan premier Mateusz Morawiecki stara się uprawiać martyrologię, bo stara się wymazać to, że głosował za ustawami niszczącymi polskie sądy. Organizował wybory kopertowe, czyli nielegalne wybory na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pandemii, w górce tej pandemii. Stara się zapominać o tym, że jest współodpowiedzialny za aferę RARS-u, że to jego współpracownik ukrywa się w Londynie i nie chce wrócić i jej wyjaśnić. Stara się też zapomnieć o tym, że to pan prezes Kaczyński namaścił go na tego premiera. A z drugiej strony trochę się nie dziwię, że nie chce być w jednej partii z Jackiem Kurskim czy Zbigniewem Ziobro, bo ten człowiek dalej jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Jest to PiS i PiS-BiS, a i podróba, i oryginał jest byle jaki.
2: Ale czy może zagrozić ta nowa partia mniejszym partiom koalicyjnym, państwa koalicjantom, Polsce 2050, Unii Centrum, to będzie walka o ten sam elektorat?
3: Nie wierzę, bo elektorat jednak koalicji 15 października, obojętnie jakiej partii, jest to elektorat, który ewidentnie chciał pozbyć się tych ludzi, którzy okradali Fundusz Sprawiedliwości, którzy dzielili Wille Plus, którzy okradali rezerwy strategiczne państwa, którzy łamali konstytucję i chcieli wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Zresztą to widać dalej w takiej ksenofobicznej narracji Przemysława Czarnka, Jarosława Kaczyńskiego. Co ciekawe, widzą wrogów na zachodzie, a nie widzą ich na wschodzie.
2: A czy nie martwi pana to, że w sprawie tych rozliczeń, czasami, a nawet często, prokuratura napotyka na rafy, pisze o tym dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna, Dominika Wielowiejska też o tym opisywała, tę historię na swoim kanale na YouTubie. Jest spór dotyczący personaliów między prokuratorem Kornelukiem a prokuratorem generalnym Waldemarem Żurkiem, spór o nową ustawę o prokuraturze, no i to tak wszystko ugrzęzło.
3: No, nie do końca ugrzęzło, panie redaktorze, bo 200
2: wszystko
3: osób
2: nie,
3: ma
2: oczywiście
3: postawione zarzuty, dwóch udało się na bańce polityczną, czy Romanowski, Ziobro. W sprawie Pegasa, chociażby w mojej sprawie, agenci i ich informacje

0: senator, jak to piszą gazety, związany z Sopotem, który chciał zabudować 2 hektary sopockiego klubu tenisowego, dostali zarzuty, bo ten mój Pegasus dotyczy się i spraw politycznych, i spraw gospodarczych, bo agenci CBA i informatorzy, no po prostu chcieli zabudować tereny historycznego klubu tenisowego.
1: Ale w Sopocie. Ale w sprawie RARS-u, czy wyborów kopertowych, śledztwo, czy proces sądowy bardzo utyka w miejscach, w kolejnych etapach.
0: Ale pan premier Morawiecki, co jest no, rzeczą wyjątkową chyba w historii wielu krajów, ma zarzuty za te wybory kopertowe. W sprawie RARS-u mamy ekstradycję człowieka, przyjaciela pana premiera Mateusza Morawieckiego, który boi się wrócić z Londynu i złożyć zeznania. Starał się o list żelazny, którego nie dostał. No i przypominam, że w sprawie Funduszu Sprawiedliwości też jedna osoba, my już akt oskarżenia, mówimy o pośle Mateckim, twarzy PiSu, zresztą jak Ziobro ostatnio w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Zapytam teraz pana jako też samorządowca. Dzisiaj spotkanie wojewody lubelskiego ze starostami powiatowymi z regionu, żeby sprawdzić i omówić to, co należy poprawić w informowaniu mieszkańców o zagrożeniach, a te niestety mogą nadchodzić, bo przecież Rosja cały czas atakuje Ukrainę. 10 z 17 powiatów, które powinny włączyć syreny w tej nocy ze środy na czwartek, nie włączyło. I także alarmu nie było w powiecie biłgorajskim, gdzie rakieta ostatecznie spadła. Na szczęście na pole. Powiat kraśnicki, na przykład pracownik chciał się dowiedzieć od przełożonego, czy włączyć alarm. Prezydent Chełma, też doradca prezydenta Nawrockiego, stwierdził, że nie było jeszcze sygnału radiowego potwierdzenia, że należy włączyć syrenę. A wojewoda lubelski mówi, że niektóre po prostu nie są zdalnie włączane, tylko na guzik. Dużo do poprawy chyba, panie ministrze.
0: Dużo jest do poprawy, ale dyskutować należy po fakcie, a nie przed faktem. Czyli jeżeli był sygnał o włączeniu syren, to bezwzględnie trzeba włączyć, a nie szukać potwierdzenia, szczególnie jak się mieszka przy granicy z Ukrainą, gdzie jest wojna. Ale przypomnijmy, to środowisko też wetowało sejf, który także miał służyć polskiej policji, niestety nie służy Straży Granicznej. To środowisko szuka wroga w Ukrainie czy w Republice Federalnej Niemiec, a nie w Rosji.
1: Okej. Chociaż ja teraz, panie ministrze, cytowałem głównie wojewody lubelskiego, który jest zadania MSWiA.
0: Ale mówiliśmy o pewnych samorządowcach związanych z Prawem i Sprawiedliwością. No dobrze by było, żeby jednak niezależnie od opcji politycznej w takiej sprawie, bo są starostowie, pełnią także funkcję przedstawiciela rządu w terenie, bo mogą wydawać decyzje jako samorządowiec i jako przedstawiciel rządu w terenie i w tym wypadku mają obowiązek włączyć syreny i nie ma żadnej dyskusji. Oczywiście to trzeba wyjaśnić i bardzo poważnie zwrócić uwagę, bo oni są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich mieszkańców. Oni potem przekazują to wójtom, prezydentom i burmistrzom. Przypomnijmy, że Prawo i Sprawiedliwość jak gdyby zlikwidowało obronę cywilną, my ją odbudowujemy i oczywiście należy też brać przykład z Ukrainy, bo oni mają jeszcze bardziej daleko idące alerty, chociażby aplikacje, które pozwalają śledzić, co nadlatuje nad ich kraj.
1: I takie, które też po prostu włączają system alarmowy, nawet jeśli jest komórka zablokowana, jeśli jej nie używamy, po prostu informują.
0: Absolutnie tak.
1: Myśli pan, że dojdziemy do tego, że w Polsce też będzie taki system działać?
0: Jeżeli nie będziemy wspierać Ukrainy, jeżeli nie będziemy wspierać, będziemy blokowali wsparcie w Unii Europejskiej, a na szczęście po zmianie przyjaciela pana Kaczyńskiego i Nawrockiego, pana Orbana i pana Morawieckiego, zresztą pan Morawiecki też wspierał pana Orbana, i nie będziemy słuchać Konfederacji, szczególnie tej od Brauna, no to w tym momencie może się da to uchronić. Ale przygotowani na taki scenariusz musimy być i stąd też specjalna ustawa o obronie cywilnej, która 0,4 PKB przekazuje na działania obronne i to realizują wójtowie, burmistrzowie, starostowie. Ale to jest niedopuszczalne, żeby ktoś nie włączał syren i pytał się, czy na pewno mają włączyć.
1: Przed panem kubek z logo TOG FM z wodą, za darmo w radiu u nas, ale w restauracjach miała być też darmowa woda, kranówka w lokalach gastronomicznych. Jednak zapis o niej zniknął z projektu i szefowa pana ministerstwa, pana szefowa, Katarzyna Pełczyńska-Namęcz mówi, nie wiem, co tu się stało. i zapowiada poprawkę. Co się stało?
0: Ja powiem tak. W wielu lokalach, także w Sopocie, w Zakopanem, w Krakowie, w Gdańsku jest darmowa woda w lokalach, ale pamiętajmy, że to jest też pewien koszt chociażby umycia naczynia, umycia szklanek i tak dalej. Ktoś nie ma darmowych obiadów, nie ma darmowej też wody do końca. Ale ja oczywiście uważam, że jak jest to dobry lokal, to zarabia na czymś innym, a nie na wodzie. Szczególnie jak woda jest, tak jak w Sopocie, świetna, czy w Gdańsku, zdatna od razu do picia, bo to jest woda, którą można dużo zdrowiej pić niż wodę konfekcjonowaną chociażby w plastiku. Zawsze mamy jakieś mikroelementy, straty dla ochrony środowiska. Także tutaj w Trójmieście można wodę spokojnie pić i ten koszt jest niewielki, ale zostawmy to, nie regulujmy wszystkiego, zostawmy to restauratorom, bo to też jest dla nich jakiś koszt.
1: Czyli dodawanie poprawek, a taki jest plan ministry Pełczyńskiej-Nałęcz, to nie jest dobry pomysł według pana?
0: Uważam, że jak ustawa wychodzi z rządu, zresztą takie jest stanowisko koalicyjne, to powinno się tą ustawę zostawić w spokoju, chyba że znowu to wraca na dyskusję pomiędzy klubami, jest zgoda razem z rządem, żeby tą ustawę poprawić. Natomiast moje zdanie prywatne jest takie, też jako posła wywodzącego się jednak z miejscowości turystycznej, najpiękniejszego miasta w Polsce, Sopotu, to chociaż Gdańsk także bardzo piękny, pozdrawiam panią prezydent, muszę powiedzieć, że nie jestem zdania tego, żeby komuś coś narzucać. Trochę za dużo chcemy narzucić, może lepiej zachęcić.
1: Okej. No tak też zresztą w wielu właśnie lokalach się dzieje, ale to jest kolejny raz, kiedy liderka Polski 2050 krytykuje rządowe ustawy.
0: Panie redaktorze, ja jestem zdania takiego, jak...
1: Abstrahuję od tego, czy krytyka jest słuszna, czy nie, ale robi to.
0: Czy wielu ludzi w koalicji, że albo o sojuszniku się mówi dobrze, albo wcale.
1: Czyli pan będzie teraz milczeć?
0: Nie będę milczał, bo na pewno wiele rzeczy, które chociażby przy środkach unijnych jest bardzo dobrze robione w ministerstwie, w którym pracuję. Jestem z tego dumny, że w tym ministerstwie pracuję. Natomiast myślę, że powinniśmy każdy zajmować się swoją pracą przede wszystkim.
1: A wracając jeszcze do kwestii bezpieczeństwa, bo chciałem o to zapytać pana jako byłego prezydenta Sopotu. Czy w takim mieście jak Sopot, które na szczęście nie mierzy się bezpośrednio z tym niebezpieczeństwem, zagrożeniem ze wschodu, no bo nie sąsiaduje z Ukrainą, ale działają syreny alarmowe już od lat? Czy to też była kwestia do poprawy, do aktualizacji w ostatnich latach po wybuchu wojny?
0: Działają od wielu lat. Przypomnijmy, że my się znajdujemy około 90 kilometrów od obrodu królewieckiego, czyli od Rosji. I też mamy zagrożenia, powiedzmy sobie szczerze, też Politechnika Gdańska, Uniwersytet Morski, Uniwersytet Marynarki Wojennej biorą udział w programie dronów podwodnych i musimy chronić też infrastrukturę krytyczną, która jest, i nad tym pracujemy w województwie pomorskim, pracuje nad tym MSWiA i MON i Ministerstwo Infrastruktury.
1: I sygnał jest włączany zdalnie, czy musi ktoś przejść fizycznie i nacisnąć guzik?
0: Zawsze włączony jest na czas i jest zdalnie w tej chwili już. Muszę powiedzieć, że jest to dosyć sprawne. No teraz mieliśmy chociażby ten sygnał włączany z okazji godziny W. I on działa. No ja sobie nie wyobrażam, że pani prezydent Sopotu, Gdańska, czy Gdyni, czy wójt, czy starosta Kościerski, czy Trzewski, czy Psztumski dyskutował z wojewodą, czy ma włączyć syreny, czy nie.
1: Zaczęliśmy od Mateusza Morawieckiego, więc od prawej strony i na prawej stronie skończmy. Bardzo jest aktywny ostatnio, jeśli chodzi o konferencje prasowe Przemysław Czarnych. Właśnie widzę, że jest bodajże chyba przed Trybunałem Konstytucyjnym, a wczoraj był przed Kancelarią Premiera bardzo blisko i apelował o zamknięcie granic, a przynajmniej ograniczenie strefy Schengen, bo uważa, że inwazja grozi migrantów, w ogóle połączenie inwazji z ludźmi nie jest zbyt dobre, z migrantami, no ale już zostawmy, taka poetyka Przemysława Czarnka. Jakby nie słyszał ekspertów, że po pierwsze i tak z Ceuty do kontynentalnej Hiszpanii są kontrole graniczne, po drugie większość z nich wróciła do Maroka, wielu z nich przecież zginęło. W co idzie Czarnek według pana?
0: No, Czarnek idzie w szerzenie ksenofobii, idzie w ściganie się z Braunem i na tym PiS straci. Ale ja bym, panie redaktorze, jednak chciał wrócić jeszcze do najmu krótkoterminowego, jak pan
1: dzisiaj
0: pozwoli.
1: Dzisiaj tak trochę skaczemy, ale okej.
0: Wie pan,
1: tak
0: ja uważam, że ta ustawa, która mówi o tym, że samorządy mogą wykreślać z rejestru, jest bardzo dobra i to po trzech nadużyciach. Natomiast wyobraźmy sobie...
1: Posłyszał pan posła Wnuka,
0: tak, wyobraźmy sobie wspólnotę, gdzie jest sześciu najemców, sześć osób z współwłaścicielami, czterech wynajmuje, a dwóch nie.
1: To są przegłosowani.
0: Ta ustawa zawsze przegłosuje. Wobec tego ten przepis o tej większości wspólnotach może być martwy dla bardzo wielu mieszkańców.
1: To jak to zapisać, żeby był żywy?
0: Zapisać tym, że każdemu dać szansę, żeby prowadził ten najem zgodnie z przepisami pożarowymi i je trzeba doprecyzować. Dać szansę przede wszystkim, i to jest bardzo wielka rzecz, bo widzę w Urzędzie Miasta Sopotu, co mówią moje koleżanki, jak wiele osób się zapisuje już do tego rejestru, jak wiele osób szuka potwierdzenia sanepidu, szuka potwierdzenia Straży Pożarnej, samo narzuca sobie pewne restrykcje, ale daje się możliwość samorządom wykreślenia. Co do stref możemy dyskutować, choć jak się...
1: A jak w Sopocie to działa?
0: W Sopocie...
1: Są strefy takie?
0: W Sopocie nie ma takich stref, bo Sopot jest całym miastem turystycznym. No tak. Ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli zawrzemy w jednym punkcie strefę, no to w drugim wypchniemy tych ludzi do drugiej strefy, tak? Natomiast nam jest potrzebny pilnie rejestr i to jest apel samorządowców. Ja mam propozycję, żeby politycy z wiejskiej czasami wsłuchali się w głos samorządowców. Chociażby Związek Miast Polskich, głos Stowarzyszenia Uzdrowisk Polskich, które jednoznacznie mówią, rejestr tak, możliwość wykreślenia tak i to jest podstawa i ta ustawa jest nam potrzebna jak najszybciej. Szybciej, a nie dyskusje o czasowych, nieraz jałowych dyskusjach, bo ten przykład 6, 8 czy 10 mieszkaniowej wspólnoty, gdzie większość będą mieli właściciele mieszkań na wynajem, pokazuje, że ta mniejszość może być przegłosowana. Wobec tego proponuję, żeby jednak wszyscy, także poseł Wnuk, skontaktował się z samorządowcami, skontaktował się ze Związkiem Miast Polskich.
1: Poseł Wnuk albo wiceminister Raś, który pracuje nad ustawą, chciał się z panem skontaktować, to napisze do pana przez WhatsAppa, pije oczywiście do oszustwa, które było wykonane wobec m.in. wiceministra Arkadiusza Myrchy, wiceministra sprawiedliwości, ale mieliśmy też gościa o 7.20, pana Macieja Broniarza, który mówi, ministrowie, w ogóle pracownicy administracji rządowej nie powinni korzystać z WhatsAppa, tylko w ogóle z innego szyfrowanego komunikatora.
0: Wie pan, no to trudno.
1: A pan korzysta?
0: Ja korzystam z WhatsAppa, korzystam
1: także w rozmowie z
0: Signale.
1: Natomiast,
0: wie pan, raz w życiu kliknąłem linka i potem miałem Pegasusa zainfekowanego, także przez ludzi właśnie, którzy chcieli zrobić dobry interes na gruntach Sopockiego Klubu Tenisowego i myślę, że to pokazuje, że trzeba być bardzo ostrożnym. Ja dostałem też od Arkamych tego WhatsAppa. Oczywiście nie klikam już nic, żadnego linka.
1: Ale to może na kanwie tej historii państwo, członkowie Rady Ministrów wszystkich szczebli, zmienicie komunikator?
0: Trudno sobie, muszę powiedzieć, że to musimy zmienić w klubach sejmowych wszędzie, bo na WhatsApp jest chyba najbardziej popularnym. No tak. Popularnym komunikatorem, gdzie się komunikujemy. Oczywiście to przestrzegam wszystkich przed kliknięciem linku. Bardzo szybko dostałem też ponownie do Arkadiusza Myrchy jak gdyby SMS-a, żeby uważać, że to jest fake.
1: Uważajmy na fejki. Ale w TOG FM tylko sprawdzone informacje. Jacek Karnowski, Koalicja Obywatelska, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej. Panie ministrze, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Za chwilę informacje, po nich komentarze.
2: Autopromocja.
3: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła.
4: Za pontyfikatu Jana Pawła II przypieczętowało to swoje działanie globalne na całym świecie.
3: Porozmawiamy o jednej z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych organizacji w Kościele katolickim.
4: Wielu liderów, współliderów ruchu MAGA proweniencji katolickiej należy do Opus Dei.
3: O Opus Dei porozmawiam z profesorem Arkadiuszem Stępinem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
2: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 8.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną. Na ten dzień planowana jest konwencja kierowanego przez niego Stowarzyszenia Rozwój Plus. Mamy PiS i PiS bis. I oryginał, i podróba jest byle jaki. Ocenił w poranku TOK FM Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej z Koalicji Obywatelskiej. Starsza kobieta i dwie dziewczynki zginęły w rosyjskim ataku na miasto Sumy na północy Ukrainy. W ataku na Mikołajów na południu kraju zginęła jedna osoba. Celem uderzenia były budynki mieszkalne i obiekty cywilne. Pożary nadal szaleją w pobliżu Aten. Mimo osłabnących porywów wiatru, ogień ponownie przybrał na sile, co wymusiło kolejne ewakuacje. A przewidywany na jutro wzrost temperatury, nawet do 37 stopni Celsjusza, grozi pogorszeniem sytuacji. 12 milionów osób wyraziło zainteresowanie zakupem biletów na letnie Igrzyska Olimpijskie w 2028 roku w Los Angeles, czyli się zarejestrowały. Jedna osoba może kupić maksymalnie 12 biletów na zawody sportowe i najwyżej 4 na ceremonię otwarcia i zamknięcia imprezy. Igrzyska w Los Angeles rozpoczną się 14 lipca, a zakończą 30 lipca za 2 lata. Teraz informacje sportowe.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Dodam tylko, że niektóre z tych biletów na igrzyska kosztują tylko i wyłącznie $28. No dobrze, na zakończenie drugiej kolejki Ekstraklasy Krakowia przegrała z Pogonią Szczecin 0-2. Szkoda, bo nie graliśmy źle, mówi trener Pasów Bartosz Grzelak.
10: Można przegrać mecz w różne sposoby. Czasami się przegrywa mecze i nic nie wychodzi, ale uważam, że dzisiaj wiele rzeczy robiliśmy dobrze, wystarczająco dobrze, żeby nie przegrać ten mecz. Nie mam żadnych pretensji do zawodników, jeżeli chodzi o ambicje, walkę, ale niestety mecz przegrany.
9: Krakowia po dwóch kolejkach ma tylko punkty. Pogoń wygrała pierwszy mecz w sezonie. Pięć naszych zespołów szykuje się już do trzeciej rundy eliminacji europejskich pucharów. Jutro w Lidze Europy Górnik Zabrze zagra w Budapeszcie z Ferencvarosem. Jeśli przejdzie węgierską ekipę, czeka go starcie z Trabzonsporem. W czwartek w Lidze Europy Lech Poznań zagra u siebie z Klaksvik, a Jagiellonia Białystok podejmie Rangers FC. W Lidze Konferencji Raków Częstochowa podejmie Hammarby, a GKS Katowice w Miszkolcu zmierzy się z HPL-em Tel Awiw. Iga Świątek i Maja Chwanicka wracają do gry po miesięcznej przerwie. W drugiej rundzie tysięcznika w Toronto Świątek zagra dziś z Czeszką Sarą Bejlek, a Chwalińska z Australijką Talią Gibson. Do drugiej rundy awansowały także Magdalena French po wygranej w dwóch setach z francuską Leolią Jean-Jean oraz Magdalinety po trzysetowym meczu z Kanadyjką Carol Zhao. Świątek wyjdzie dziś na centralny kort jako pierwsza, czyli jej mecz zacznie się o 18.30. Norweszka Sigrid Haugset po samotnej ucieczce wygrała trzeci etap Tour de France i została liderką piątej edycji tego największego wyścigu kolarskiego kobiet. Akcja była efektowna, bo Haugset zaatakowała 80 km przed metą. Drugi dzień z rzędu wysokie dziewiąte miejsce zajęła Malwina Mul. Katarzyna Niewiadoma dojechała do mety razem z pozostałymi faworytkami do końcowego zwycięstwa. A w naszym narodowym wyścigu w żółtej koszulce lidera pojedzie dziś Jonathan Milan. Włoch wygrał pierwszy etap Tour de Pologne z Gdyni do Koszalina. Był najszybszy w pojedynku sprinterów. Drugie miejsce zajął Francuz Paul Manie, a trzecie Brytyjczyk Noah Hobbs. Najlepszy z Polaków Marceli Bogosławski minął linię mety na 12 pozycji. Dziś drugi etap z Międzyzdrojów do Szczecina.
8: Po południu ma się chmurzyć na wybrzeżu, na zachodzie i w Małopolsce. Tam spodziewajmy się deszczu, może też zagrzmieć. Na termometrach od 27 stopni na północy przez 34 w centrum do 37 na południowym wschodzie.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin, Kultura Liberalna i Bogusław Hrabota, Rzeczpospolita, przewodniczący Rady Programowej Polskiej Agencji Prasowej. Dzień dobry, witajcie.
11: Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
1: Czy to jest gest lojalności wobec środowiska kibicowskiego? Mówię konkretnie o jednym z trzech ułaskawień. Prezydent wczoraj ogłosił, Kancelaria Prezydenta, że także Staruch skazany na zakaz stadionowy dwuletni został ułaskawiony. Zresztą Staruch o to poprosił w grudniu ubiegłego roku. Chciał taki prezent na Mikołajki, ale udało się teraz w sierpniu.
11: No to jest osobista prerogatywa pana prezydenta. On może łaskawić każdego i z wszystkiego w związku z tym. No wykonał swoje prawo. No a jakie prawo wykonał i wobec kogo, no to już świadczy o nim. Ja bym to powiedział tak, między nami kibicami w tym świecie istnieje rodzaj solidarności. Zastanawiam się tylko, czy gdyby Staruch był kibicem Arki Gdynia albo Lecha Poznań.
12: Nie mógłby Arki Gdynia,
11: czy
12: absolutnie.
11: Zostałby rzeczywiście uniewinniony, czy zostałby przez pana prezydenta potraktowany dokładnie tak samo? Myślę, że byłby z tym problem, bo jak wiadomo, Arka z Lechią żyją w permanentnym konflikcie, a Lechia z Legią Warszawa są z kolei sojusznikami. To oczywiście tak pół żartem, pół serio, ale no cóż, no, o wyborach politycznych także w tej dziedzinie ułaskawiania rozstrzyga, że tak powiem, profil polityka, prawda? I tutaj mamy dowód, że to akurat dla pana prezydenta było ważne i argumenty przemawiały za ułaskawieniem. Natomiast tylko powiem tak, Staruch, jak oczywiście nie znam osobiście, nie wiem, może kiedyś poznam, chociaż jest mała szansa na to, to nie jest taka bardzo sympatyczna osoba. W 2011 roku, pamiętamy może, w tunelu po meczu Legii Warszawa spoliczkował Jakuba Rzeźniczaka. Mówi się spoliczkował, on po prostu go uderzył i między innymi za to był sądzony, chociaż środowiska piłkarskie i kibicowskie wymusiły na nich pojednanie i podanie sobie ręki. To było coś, co pamiętam doskonale i co było takim dowodem brutalności tego środowiska kibolskiego wobec nawet własnych piłkarzy.
1: Te relacje prezydenta ze środowiskiem kibicowskim miały też taki trudniejszy moment przy wecie prezydenta do nowelizacji kodeksu postępowania karnego dotyczącego zmian w funkcjonowaniu tymczasowych aresztów. Generalnie środowisku kibicowskiemu zależało na podpisie, prezydent zawetował i nawet wtedy na stadionach można było zobaczyć tę emocję, złą emocję wobec prezydenta. Teraz no, tu dotyczy jednego człowieka, ale pewnie to zostanie przyjęte pozytywnie.
12: Tak. To może uratować trochę z powrotem, przywrócić dobry wizerunek prezydenta wśród kibiców, ale ja tu chciałam takie dwie rzeczy powiedzieć, które mnie bardzo zastanawiają. Po pierwsze, bardzo zastanawia mnie to, że prezydent RP ułaskawia zakaz stadionowy. To znaczy, że to jest, no, może jeszcze mandat jakiś daruje. No, czy to troszkę... No, byłam bardzo zdziwiona, czego dotyczy to ułaskawienie.
11: W tym świecie to jest bardzo dotkliwa
12: ale
11: kara.
12: Ale właśnie druga rzecz, tak.
11: Jak odciąć powietrze człowiekowi.
12: No tak. Ale druga rzecz to jest to, że prezydent Karol Nawrocki nie został wybrany wbrew temu, że ma powiązania z kibicami, tylko właśnie dlatego. To jest jego atut. To jest jego mocna strona, więc on nie może teraz się od tego odcinać, nie może odwrócić się od swoich wyborców, czy od tych, którzy mu stworzyli pewien wizerunek, dzięki któremu wygrał wybory. Bo to, że myśmy czytali doniesienia o tym, co robił, z kim się zadawał, to nie sprawiło, że on nie został wybrany. Tylko właśnie dlatego został wybrany. Więc i nie ukrywa w ogóle tego, kim jest. Więc myślę, że to był taki gest pokazujący, nic się nie zmieniłem, to, że mieszkam w Pałacu Prezydenckim nie oznacza, że ja zapomniałam, kim jestem, jakie są moje korzenie. Myślę, że to jest taka polityczna gra, która miała pokazać też związki prezydenta ze swoim światem.
1: A Andrzej Borowski, skazany...
11: Adam.
1: Były opozycjonista zasłużony w czasach PRL-u, teraz też niedawno kandydat z ramienia PiS-u na Rzecznika Praw Obywatelskich. Ja mam tu bardzo duże wątpliwości, bo to jest po prostu niewykonanie wyroku sądu, który nakazywał przeproszenie mecenasa Romana Giertycha, więc prezydent jakby mówi nam wszystkim, można nie wykonać wyroku sądu.
12: No to prezydent trochę tutaj tak właśnie...
1: Bo to najpierw było upomnienie, potem dopiero kara więzienia za ponowne niedostosowanie się do wyroku.
12: No to jest takie trochę, no... Przepraszam, ale nazwałabym to wprost chuligańskie zagranie, tak? Giertycha nie przeprosi, to też bardzo fajnie wygląda wśród tych, którzy prezydenta wybierali. I to jest takie pójście w poprzek, pokazanie trochę, że mnie właściwie to dużo wolno. Andrzej Duda naruszał wszelkie możliwe normy swoimi podpisami, bądź nominacjami, bądź nienominacjami. A prezydent Karol Nawrocki robi między innymi właśnie takie rzeczy, pokazując, że jest takim chłopakiem trochę chuligańskim. No to na tym polega jego urok.
11: Adam Borowski to jest rzeczywiście zasłużona postać z czasów walki z komunizmem. To był jeden z liderów Stowarzyszenia Wolnego Słowa, to jest postać, która troszeczkę poszła za bardzo potem w politykę partyjną. On się za bardzo zaangażował po stronie na spolaryzowanej polskiej scenie politycznej. Stał się człowiekiem związanym z Prawem i Sprawiedliwością. Jest w jakimś sensie symboliczna postać. Pamiętajmy, że Karol Nawrocki wielokrotnie w czasie swojej prezydentury pokazywał rodzaj szacunku dla... Ze względów pokoleniowych on nie mógł być w opozycji antykomunistycznej. Jest na to za młody, no ale chyli czoła przed ludźmi zasłużonymi w tamtym czasie i tą decyzją z jednej strony właśnie chyli się przed tymi ludźmi, których ceni i przed tym środowiskiem, które sobie ceni, a z drugiej strony no też gra politycznie, bo w ten sposób staje po stronie polskiej prawicy, dla której, jak wiadomo, Roman Giertych jest postacią symbolicznie złą, prawda?
12: To jest zdrajca.
11: To jest po pierwsze zdrajca, po wtóre adwokat Tuska, po trzecie no, to powiedziałbym taki Sauron trochę, prawda? Z władcy pierścieni dla ludzi związanych z prawicą, na osobisty przeciwnik Jarosława Kaczyńskiego, który go śmiesza, który mówi mu: Jareczku, prawda, i tak dalej, i tak dalej.
1: Znaczy, tak, słynne spotkanie
11: sobie,
1: na mównicy sejmowej.
11: Tak, że nie ma człowieka, który byłby tak negatywnie stygmatyzowany z perspektywy prawicy, jak Roman Giertych.
1: Czyli słowo przepraszam nie mogło przejść Borowskiemu przez usta.
11: Tak, przeproszenie tego człowieka dla...
1: Byłoby zdradą.
11: Tak, to byłaby przeznaczenie, to byłoby ten o jeden most za daleko.
12: Przeproszenie mu się nie należy.
11: Tak, z natury rzeczy. W związku z tym ta decyzja prezydenta Nawrockiego ma taki wielowymiarowy aspekt.
1: Kolejny bohater prawicowej sceny politycznej, o Mateuszu Morawieckim za chwilę, ale najpierw o Przemysławie Czarnku, bo jednak nie mogę zrozumieć to, jak profesor może stanąć przed kancelarią premiera w centrum stolicy i powiedzieć, że grozi nam inwazja migrantów z Ceuty, nie zważając na to, jak wygląda kontrola graniczna z Ceuty do kontynentalnej Hiszpanii, ilu tych ludzi jest, czy kryzys został zażegnany, czy nie, ilu wróciło do Maroka, no i apeluje o zawieszenie strefy Schengen, nie zważając na kwestie ekonomiczno-gospodarcze takiego rozwiązania. Przecież jeżeli mieliśmy wprowadzać z Niemcami kontrole to tymczasowe, to też było dużo dyskusji. A Przemysław Czarnek wychodzi i mówi: zróbmy to, niech Tusk, tu akurat mu nie przejdzie przez słowo premier przez usta, tylko niech Tusk to zrobi. Jak można tak,
12: ale
1: tak mówić?
12: Profesor Czarnek nie robi kariery politycznej ze zgodności swych słów z rzeczywistością, tylko z barwności swych słów. Okay. Tak? Kiedy mówił, że oni nie są równi ludziom normalnym, kiedy mówił o osobach LGBT, to nie miało żadnego związku z rzeczywistością i ja myślę, że profesor Czarnek o tym wie doskonale. Więc tutaj, jeśli chodzi o imigrację od początku i to w ogóle o to, co się działo w Ceucie, to od początku reakcje polityków europejskich skrajnie prawicowych, bo to o nich głównie chodzi, były oderwane od rzeczywistości, oderwane od tego, co tam naprawdę się wydarzyło, a w ogóle co tam się naprawdę wydarzyło, to też możemy się domyślać.
1: Bo także Giorgia Meloni, premierka Włoch, też poszła w taką narrację.
12: No tak, ale ona jest, właśnie ratuje swoją partię, notowania swoje ratuje. Hasła antymigracyjne są głównym paliwem skrajnej prawicy w całej Europie, również w Polsce. Z tego skrajna prawica żyje. No więc trudno, żeby Przemysław Czarnek nie wykorzystał takiej okazji i nie podbił tych strasznych obrazów, które można było oglądać w internecie. Zrobili to wszyscy politycy skrajnej prawicy. Podbijali nieprawdziwe również obnoce. To nie zaprzeczam, że to się wydarzyło absolutnie. Ale
1: nadawali zły kontekst.
12: Tak, nadawali zły kontekst. No i on zrobił to samo. No i on ma zamiar na tym. Na pewno kampania wyborcza będzie na emigracji oparta.
11: Między innymi to jest jeden z wątków. Natomiast myślę, że może nie wie, że Ceuta jest w Afryce. Może mu się wydaje, że Ceuta jest integralną częścią. Chyba przesadzacie z przecenianiem statusu profesora. Nie takie rzeczy mówili i pisali profesorowie. W związku z tym pominimy to milczeniem. Ceuta jest w Afryce. Tak, nie po stronie europejskiej, jest jeszcze między Ceutą a Półwyspem Iberyjskim, są szersze bądź węższe kawałki Morza Śródziemnego, najwięcej w Gibraltarze, też dla wiedzy pana profesora. Natomiast druga rzecz ważna, to Ceuta nie należy do strefy Schengen. W związku z tym przejście przez granicę marokańską, przebicie się tych ludzi do Ceuty nie oznacza wcale, że są łamane zasady Schengen, prawda? I to są fakty. Natomiast oczywiście pan Przemysław Czarnek, pominę tytuły, gra w politykę, a nie w wiedzę naukową i go wcale to nie krępuje, że posługuje się uproszczeniami bądź niedopowiedzeniami, no, ale na tym polega polityka, bo populizm właśnie polega na, że tak powiem, obcinaniu lewego i prawego skrzydła prawdy, redukując do prawdy takiego wąskiego paska.
1: Okay.
11: I w związku z tym kontekst, ta rozumienie rzeczywistości się nie liczy. Chodzi o prosty, jasny przekaz polityczny, który bardzo często nie ma nic wspólnego z faktami. Jak to wygląda w praktyce, znamy to z polskiej polityki, z amerykańskiej, no klasykiem tutaj jest Donald Trump, prawda, który bardzo często przekazuje komunikaty o ograniczonym stopniu zgodności z faktami.
1: I czy w takim razie Mateusz Morawiecki, który jest już poza PiS-em, prawie już, oddycha z ulgą, że nie musi żerować słów Przemysława Czarnka, to o tym porozmawiamy po informacjach.
13: Autopromocja. W szkołach pojawi się nowy dziennik elektroniczny. Nareszcie państwowy. Jak będzie wyglądać to narzędzie, czym będzie się różnić od tych już działających? O to, ale nie tylko, zapytam wiceministra edukacji Katarzynę Lubnauer w wywiadówce. Dziś o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
7: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: Ale upał... Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
16: W lodówce tej nowej!
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99, teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
21: To nie jest pora.
20: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
22: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
23: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy. Papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
24: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
25: Marian, okazja jest.
26: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
25: Ale to mega okazja w Media Expert.
26: A nie, no to już wróciłem.
27: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G80
0: 1907. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 8.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. W Lublinie dziś spotkanie wojewody ze starostami to pokłosie wydarzeń z minionego czwartku, gdy 10 z 17 samorządów nie włączyło syren alarmowych po tym, jak w polską przestrzeń powietrzną wleciała rosyjska rakieta. Jest sporo do poprawy, ocenił w poranku TOK FM Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej z Koalicji Obywatelskiej, a także wieloletni samorządowiec.
6: Dużo do poprawy, ale dyskutować należy po fakcie, a nie przed faktem, czyli jeżeli busy na włączeniu syren, to bezwzględnie trzeba włączyć, a nie szukać potwierdzenia, szczególnie jak się mieszka przy granicy z Ukrainą, gdzie jest wojna.
8: Wojewoda lubelski zapowiedział także organizację ćwiczeń i prób sztabów kryzysowych, które mają odbywać się bez wcześniejszej zapowiedzi i o nietypowych porach. Sztab Generalny Wojska Polskiego ostrzega przed rosyjską dezinformacją, która zaczęła działać tuż po tym, gdy pod Lublinem znaleziono rosyjską rakietę. Jak przekonują wojskowi, celem Rosjan jest m.in. ośmieszanie polskich służb, a także podważanie skuteczności systemu obrony powietrznej nad Polską. Ultimatum minęło, a politycy w stolicy zadecydowali. Z członkostwa w partiach zrezygnowało łącznie 21 osób. Woleli posady w radach nadzorczych lub zarządach miejskich instytucji. To efekt decyzji prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który postanowił odpolitycznić wszystkie należące do miasta spółki. Władze miasta nie zdradzają na razie żadnych nazwisk oraz konkretnych spółek. Błażej Kulesza.
9: Wszyscy politycy, którzy byli w zarządach miejskich spółek legitymacje partyjne oddali, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
10: Zrezygnowali z partii i dalej będą pracować w zarządach spółek miejskich. Natomiast jeżeli chodzi o rady nadzorcze, takich osób było 27. 7 osób zrezygnowało z członkostwa w partii.
9: Te decyzje to pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Jak mówi radna Martyna Jałoszyńska z klubu Lewica Wspólne Jutro, inicjatorka odpartyjnienia spółek należących do miasta, w tym zakresie jest jeszcze co robić.
27: Znajdują sobie stanowiska w spółkach wojewódzkich, a radni sejmikowi w spółkach miejskich i tak dalej. Myślę, że dobrze byłoby też dążyć do tego, żeby to było egzekwowane na poziomie wojewódzkim.
9: Wśród tych, którzy zrezygnowali z zasiadania w radach nadzorczych, są zastępcy Trzaskowskiego, Karolina Bober oraz Tomasz Męcina. Błażej Kulesza, TOK FM.
8: Upał ani dzisiaj, ani jutro, ani pojutrze nie odpuści. Dziś na termometrach zobaczymy do 27 stopni na północy, 34 w centrum i 37 na południowym wschodzie. Po południu ma się chmurzyć na wybrzeżu zachodzie i w Małopolsce i tam spodziewajmy się deszczu, a także burz.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Wtorkowy poranek TOK FM, ostatnia jego część, a nadal z nami są Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin i Bogusław Chrabota.
11: Jeszcze nas nie wyproszono ze studia.
1: Jeszcze nie, ale przed dziewiątą tak się stanie. Odniosę się do twojego komentarza w dzisiejszej Rzeczpospolitej o zeszłotygodniowym grillu u Mateusza Morawieckiego. Tytuł na prawicy powie w normalności, czy aby na pewno, bo niektórzy mówią, to jest właśnie tylko forma, milsza atmosfera, ale sprawdźmy, co tam się kryje pod spodem, już abstrahując od historii Mateusza Morawieckiego i decyzji, które podejmował, gdy rządził, ale chociażby temat polityki migracyjnej. Marcin Horała, przyboczny Morawieckiego, mówi, wprowadzimy służbę, jeśli byśmy rządzili, na wzór amerykańskiej ICE. No to jest bardzo mocny przekaz, mocna propozycja.
11: Trzymając się słów, mówię powiew. Nie mówię wiatr, nie mówię huragan.
1: To taki leciutki.
11: Tak, to jest takie bardzo delikatne sformułowanie, które mówi o tym, że poczuliśmy coś nowego. No bo rzeczywiście, ja na tym grillu nie byłem, ale znam relacje ludzi, którzy tam byli. To nie był typowy konwentykl Prawa i Sprawiedliwości. Tam było przyjemnie. Zaproszono dziennikarzy z bardzo różnych redakcji. Do paneli zaproszono ludzi reprezentujących różne formacje polityczne, także krytyczne wobec Prawa i Sprawiedliwości. Wystąpienie Mateusza Morawieckiego było grzeczne, sympatyczne, otwarte, progresywne.
1: Zanim zielone kwiaty, a nie polskie flagi.
11: Tak, gdyby to było Prawo i Sprawiedliwość, dość taka klasyczna impreza organizowana przez Prawo i Sprawiedliwość, to byłaby oczywiście obelgi wobec Donalda Tuska, atak na rząd i tak dalej, i tak dalej. A tutaj to wszystko było w takiej spokojnej, merytorycznej narracji i to jest ten powiew. I to jest ten powiew.
1: W tym sensie, ja myślę, że bardziej można porozmawiać o sprawach niż o ludziach, politykach, tam jest, oponentach.
11: Tak, ale tam jest pewien istotny problem w tle. Otóż Mateusz Morawiecki ma zbyt wielkie obciążenia związane z tym, że był premierem, wicepremierem, że odpowiada za całą masę błędów i niedoskonałości rządzenia Prawa i Sprawiedliwości, żeby, że tak powiem, babrał się w przeszłości. Dlatego mówi, spójrzmy w przyszłość, budujmy Polskę, rozwój. Tam jest pewne hasło duma i rozwój, prawda? Patrzmy w przyszłość.
1: No bo rzeczywiście, do przodu.
11: Tak, bo gdyby spojrzeć, no to odpowiada za bardzo wiele błędów. Jeżeli on mówi na przykład o tym, że jego elektoratem są drobni przedsiębiorcy, właściciele firm, kapitaliści, no to ja przypomnę, no, Polski Ład, dramatyczny spadek Polski w indeksie wolności gospodarczej, większe koszta ZUS-u i tak dalej, tylko obciążają w oczach przedsiębiorców i on próbuje się odciąć od tej przeszłości, pokazać, chociaż tego jeszcze nie robi, że był zakładnikiem polityki, że myślał inaczej, chociaż był twarzą tej polityki z drugiej strony. Okay. I mówi, chociaż z drugiej strony, to też trzeba uczciwie powiedzieć, no to walkę z Luką VAT-owską on wygrał jako premier. Uważam, że wygrał również...
1: Z Marianem Banasiem,
11: Wygrał również kwestię pandemii i wsparcia dla firm w czasie pandemii, bo to były instrumenty, które uruchomiono i które sobie wszyscy cenili.
1: Czyli tutaj w miarę stopą przeszliśmy, ale jeśli chodzi o organizację szpitali covidowych, to już nie do końca wygrał.
11: No nie do końca, ale dlatego mówię, jest ten bilans
1: niejednoznaczny.
11: Trudno mi go oceniać, w którą stronę się wychyla ta szala wagi. Ma za sobą pewne osiągnięcia, ma całą masę błędów i patologii z tamtego czasu i dlatego on próbuje się odciąć od wizerunku człowieka Jarosława Kaczyńskiego i jest na drodze do pewnej suwerenności politycznej. Z tego dzisiejszego, czy tam wczorajszego oświadczenia, że zakłada partię, wynika, że ten krok w stronę suwerenności już został wykonany. Zresztą ja nazywam ten grill aktem założycielskim nowej formacji, która w przeciwieństwie do tradycyjnej prawicy i do trendów, które obowiązują na prawicy, nie idzie w stronę radykalizmu, populizmu, polaryzowania, tylko próbuje łowić w centrum i jak na razie ten pierwszy sondaż BIS-u dla Polsat News 7%. Pokazuje ponad 7%, 7,8. To na starcie nie jest mało.
1: Tak. Czy ma szansę zbudować swoją suwerenność? Ma szansę odciąć się od przeszłości? Ma szansę dostać Morawiecki drugą szansę od części przynajmniej wyborców PiS-u, prawicy szerzej rozumianej?
27: Ja myślę, że jeśli chodzi o to, przepraszam bardzo, odcięcie się od przeszłości, to myślę, że potencjalny wyborca Mateusza Morawieckiego ma inną pamięć niż Bogusław Hrabota. I że on...
1: Wykluczony zostawić z wyborców Prawa i Sprawiedliwości.
11: Doskonalszą.
27: Że pamięta co innego, zwłaszcza, że czas minął. I będzie to także filtrowane przez pewną obietnicę, którą Mateusz Morawiecki składa. Obietnica ta polega na polityce bardziej zrównoważonej. Przepraszam, że...
1: Proszę bardzo, tak.
27: Klimatyzację załatwiam i gardło.
1: Mi też czasami, nie mówię, więc wyłączę ją teraz, tak. Tak.
27: Kieruje się do centrum, bo zapotrzebowanie na coś takiego no, od dawna jest i było. No, na tym trzecia droga budowała swoją politykę, tak? Swoje obietnice, powiedzmy, może nie politykę, tylko obietnice. Taką trzecią drogą teraz pewnie obiecuje być Morawiecki, tylko bardziej prawicową. To jedno. Drugi, to ja też to nazywam takim trochę właśnie aktem założycielskim, ten grill, który się odbył, bo to było takie narodzenie się na nowo Mateusza Morawieckiego jako człowieka niezależnego od Jarosława Kaczyńskiego, chociaż on no jakby tak też się przedstawia jako pisowski patriota, tylko pokazuje, że PiS został przejęty przez siły złe i dlatego on musiał odejść, no ale jest tym pisowskim patriotą. Podobnie zresztą jak jego doradca Terlecki, tak? Marian Terlecki, który...
1: Ryszard.
27: Przepraszam, tak.
1: No tak, to jest
11: Marian, świętej pamięci.
2: Tak.
1: Od Jarosława Kaczyńskiego.
2: Który mówi, że stworzył mnie jako polityka, no ale musiałem, czyli pokazuje, jakie zło przejęło Prawo i Sprawiedliwość. Więc jakby to jest umniejszanie tego partii, z której odeszli. Teraz jest obietnica stworzenia czegoś, co nie budzi takich emocji, co tak nie polaryzuje. Jest część wyborców, którzy tego będą oczekiwać, ale pytanie brzmi, co oni na koniec zrobią, bo to, że wszystko się uskrajnia, że przez całą Europę idzie skrajna prawica, że nawet partie liberalno-demokratyczne zaczynają iść na prawo i mówić językiem prawicy.
1: A przed wyborami to jeszcze jest bardziej intensywne.
2: Tak. To co zrobią ostatecznie wyborcy? Znaczy, to się nie dzieje przez przypadek. To się nie dzieje dlatego, że oni tak lubią, tylko dlatego, że jest na to zapotrzebowanie.
1: A co zrobią ostatecznie obie partie? Posłuchajmy teraz krótkiej wypowiedzi Krzysztofa Ciciury z Prawa i Sprawiedliwości, którego wczoraj zapytałem o ten grill, ale poseł wybiegł w przyszłość i powiedział tak.
4: Być może czasem trzeba przejść okres separacji. Trzeba sobie pewne rzeczy przemyśleć, więc zbudować nowy most, po którym się do siebie wróci.
1: Czyli to bardziej separacja niż rozwód?
4: No tak mam nadzieję, bo ludzie tworzących Rozwój Plus są bardzo wartościowymi politykami i nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie współpracowali w przyszłości. Po każdej burzy wychodzi słońce. Zjednoczona Prawica 2.0 będzie tą jednostką polityczną, która przejmie władzę w przyszłym roku.
1: Ciekawe, czy tak tylko posłuchać Ciciura na razie myśli, ale może jest ich więcej, że to zaraz będą wspólne listy albo zjednoczone.
11: W jednej sprawie ma rację. To jest elita intelektualna wywodząca się z PiS. Znaczy ja, mając niezwykle krytyczny stosunek do Mateusza Morawieckiego za działania, które podejmował jako premier rządu, w którego skład wchodzili również Zbigniew Ziobro i tak dalej, uważam go za sprawnego technokratę, za człowieka, który rozumie gospodarkę, chociaż na przykład nie podobały mi się nacjonalizacje przeprowadzone przez jego rząd, ale ja znam dość dobrze kulisy tego rządu z racji sporej liczby rozmów z uczestnikami tego rządu i ja wiem, że on był jednak zdecydowanym liderem tego skrzydła proeuropejskiego, prorozwojowego, walczył o KPO i tak dalej, i tak dalej. No, nieszczęście jego polegało na tym, że ostateczne zdanie w większości spraw miał Jarosław Kaczyński i on tak naprawdę rozgrywał polityków rządowych między sobą i to, że zezwalał na takie harce wiceprezesowi PiS Zbigniewowi Ziobrze, który tak naprawdę zniszczył ten rząd, bo ja to zresztą tutaj w tym radiu wielokrotnie mówiłem, gdyby Mateusz Morawiecki wywalczył dla Polski KPO, gdyby zostały uruchomione przed wyborami te środki, to wyniki wyborów mogłyby wyglądać zupełnie inaczej i zapewne ta koalicja rządziłaby dalej.
1: Centrum, tak. To pewnie był ważny
11: w związku z tym, mówię, jestem krytyczny wobec bardzo wielu, większości zdarzeń związanych zwłaszcza z gospodarką, ale też z ustawodawstwem forsowanym przez tamten rząd. Natomiast uważam go za człowieka dobrej woli gdzieś tam w polityce.
1: Czyli jeśli by Prawo i Sprawiedliwość miało wrócić do władzy, to może i by było skazane na współpracę z ludźmi, którzy znają administrację rządową, struktury europejskie?
11: Nie należy absolutnie tego wykluczyć. Nie wiadomo, gdzie jest, znaczy dzisiaj jeszcze jest bliżej oczywiście do Prawa i Sprawiedliwości. Co więcej, im większa będzie eskalacja krytyki i hejtu wobec Morawieckiego ze strony jego dawnych kolegów partyjnych, tym to będzie trudniejsze w przyszłości.
1: No tak.
11: Natomiast nie należy wykluczyć tego, że Mateusz Morawiecki i jego formacja nowa będzie kurkiem na kościele. To znaczy ona rozstrzygnie o tym, będzie odgrywała rolę niegdyś PSL-u, dołączając się bądź nie do określonej koalicji, rozstrzygnie o tym, kto będzie sprawował w Polsce władzę. I ja jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć istotnej. Otóż doświadczeni politycy wiedzą, że taka nowa formacja, która ma korzenie w secesji, w odejściu polityków z jednej partii i utworzeniu drugiej, najlepiej działa, gdy to się wydarza 9-8 miesięcy przed wyborami. Mhm. I stąd mam wrażenie decyzja prezesa Kaczyńskiego, który wiedział, że to jest nieuchronne, że to się wydarzy.
1: Chciał przyspieszyć.
11: Żeby wypchnąć Morawieckiego dużo wcześniej. Znaczy, ten efekt świeżości trwa przez kilka miesięcy, kiedy polityk taki jak Morawiecki, czy wcześniej Polska jest najważniejsza, tam Solidarna Polska i tak dalej, kiedy on ma ten atrybut świeżości. Potem ta świeżość gaśnie i notowania spadają. I Kaczyński to świetnie rozumie.
1: A jednocześnie przedłuża proces rozwodowy.
2: Ale ja myślę też, że...
11: I właśnie o to chodzi. To znaczy o to, żeby dać przestrzeń na odejście pewnych ludzi od Morawieckiego, na pewne procesy, które są jego zdaniem do przeprowadzenia. A zarazem to wyjście to jest za wcześnie przed wyborami.
1: Jeszcze Katarzyna Skrzydłowska.
2: Ale to jest też, no, przepraszam, inny PiS niż kiedyś. To jest inny PiS niż ten, od którego odchodził swego czasu Zbigniew Ziobro na przykład, a potem wracał. Więc to jest znacznie bardziej osłabiony PiS, nie tylko dlatego, że no już prezes Kaczyński jest coraz starszy, ale też dlatego, że co z tego wynika, jest on bardziej skłócony, nie jest monolitem takim, jakim był. I tam walka się nie skończy. Więc to nie jest też tak, że ma taką moc przyciągania z powrotem buntowników albo przyćmiewania ich. Morawiecki odszedł jednak od zupełnie innej partii, niż odchodził kiedyś Ziobro.
11: Tyle, że Kasiu, jedną rzecz. Jeśli rzeczywiście jest to koniec epoki Jarosława Kaczyńskiego, i co ja zresztą od dawna wieszczę, że to jest finał tak naprawdę jego wielkiej
1: i długiej kariery.
11: To nie można tego lekceważyć. To był znaczący polityk o szczególnej roli w polskiej historii. Zostawmy ocenę, to są fakty. Więc jeśli po wyborach w 2027 roku na czele PiS-u będzie już ktoś inny, ktoś nowocześniejszy, ktoś bardziej pragmatyczny, może profesor Czarnek, to wtedy...
1: Niektórzy mówią, że Morawiecki wróci wtedy do PiS-u.
11: Otwarcie na porozumienie się Morawieckiego z kimś, tym kimś nowym.
1: Będzie większe.
2: No ale czy właśnie z Czarnkiem, który jest jego głównym wrogiem, głównym oponentem? Jedna rzecz jest ważna w tym wszystkim. Morawiecki nie ma własnych poglądów. Morawiecki jest zawsze tym, kim ma być. Czy to jako prezes banku, czy to jako prezes PiS-u,
11: premier PiS-u. Ja się z tym nie zgadzam, nie podpisuję się pod tym. On ma własne poglądy i one się wywodzą, wiesz, z głębokiego związku z formacją, z której się
2: zawsze
11: wywodzi.
2: Zawsze robi to, co ma robić.
11: Z Solidarności Walczącej. Ja znałem Kornela Morawieckiego, jego ojca, bardzo szanowałem go za wiele rzeczy.
2: Ale to nie jest Kornel.
11: On jest tam zakorzeniony.
1: I przy tej różnicy zdań... Zostaniemy. Katarzyna Skrzydłowska, Kultura Liberalna, Bogusław Hrabota, Rzeczpospolita. Dziękuję. Za chwilę Owczarek. Cezary Łasiczka, po dziewiątej, po informacjach TOK FM oczywiście. Co u ciebie dzisiaj w programie?
7: U mnie w programie będziemy rozmawiać o czytelnictwie, bo często jak słyszysz, ludzie mówią o czytaniu książek, że to otwiera nowy świat i te wszystkie piękne opowieści. Ale za chwilę dowiemy się, co to w ogóle robi z naszym mózgiem. Czy to nie jest tak, że budujemy taką piękną opowieść, która nie ma pokrycia w faktach? Co nauka mówi o tym, co się dzieje z naszą głową, kiedy czytamy tekst? Czy to ma znaczenie, czy ten tekst jest, powiedzmy, dobrą literaturą, czy złą literaturą? Jaka jest różnica między pochłanianiem tekstu w wersji audio, a literek, albo na ekranie? To wszystko za chwilę. A poza tym deszcz padał w nocy, obudziłem się w nocy i chodzi za mną piosenka Tintarella di Luna. Nie wiem, czy znasz taką piosenkę.
1: Chyba nie, ale może wyprowadzisz mnie z błędu, może znam.
2: Tintarella di Luna, Tintarella colata.
1: Niezastąpiony Cezary Łasiczka. Już za chwilę z państwem, po informacjach o dziewiątej, a za wtorkowy poranek TOK FM dziękuję Maciej Kluczka, również wydawca Jakub Żebrowski i realizatorka Liwia Prądzyńska. Udanego wtorku. Był deszcz, ale nadal są upały. Pijmy wodę, bo jest naprawdę gorąco. Do usłyszenia.
12: Autopromocja.
13: Dlaczego świeżo skoszona trawa tak pięknie pachnie? Bo woła o pomoc. Gdy źdźbła zostają uszkodzone, uwalniają do powietrza związki chemiczne ostrzegające sąsiednie rośliny przed zagrożeniem. Dla nas to zapach lata, a dla trawy sygnał alarmowy. O tym, czym jeszcze pachnie lato i jak w ogóle działają zapachy, opowiem w środę po 10.40 w audycji Z nauką po imieniu. Zapraszam, Adam Mirek.
12: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
14: Reklama.
15: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
16: Marian, a gdzie mogę kupić
17: Na mediaexpert.pl.
16: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
17: Barbara, na mediaexpert.pl.
18: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
28: To nie jest pora.
18: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: dalej masz. Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Od rana sporo komentarzy po decyzji prezydenta. Karol Nawrocki ułaskawił 3 osoby, w tym Starucha, lidera dopingu kibiców Legii Warszawa. Dziś nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów spraw wewnętrznych poświęcone wydarzeniom w Ceucie. Pożary w Grecji nadal szaleją, wielu mieszkańców musiało opuścić swoje domy. Jest 9. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec Piotra Starucha Staruchowicza, jednego z najbardziej rozpoznawalnych kibiców Legii Warszawa, który miał 2-letni zakaz stadionowy. To tak jakby jeden kibic ułaskawił drugiego, mówił w poranku TOK FM Kamil Wnuk, poseł i wiceprzewodniczący Polski 2050. O sprawie Starucha zrobiło się głośno, gdy w grudniu zadzwonił z prośbą o ułaskawienie do prezydenta Nawrockiego podczas wywiadu głowy państwa w Kanale Zero.
6: A dzisiaj nie mamy co prawda grudzień i

0: którego zdaniem polskiej prokuratury nie popełnił. Do europejskiej solidarności będzie wzywać Hiszpania podczas dzisiejszego zdalnego spotkania unijnych ministrów spraw wewnętrznych. Obrady zostały zwołane po tym, jak w zeszłym tygodniu do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy na terytorium Maroka, przedostało się ponad 60 tysięcy migrantów. Tomasz Orchowski.
1: Hiszpanie twierdzą, że nie dostali wystarczającego wsparcia, a bez solidarności, jak będą argumentować, nie ma Unii. Kilka państw wezwało do zawieszenia umowy z Schengen z Hiszpanią, choć nie obejmuje ona Ceuty. Najdalej poszły Włochy, Rzym zawiesił to porozumienie z Madrytem, znalazł się też wśród 22 stolic, które skrytykowały politykę migracyjną Hiszpanii. Hiszpania nie musi opuszczać strefy Schengen, ta kwestia nie wchodzi w grę, znakomicie współpracujemy. Mówił szef MSW w Paryżu, Laurent Nunez. Francja, Portugalia, Luksemburg i Irlandia to jedyne kraje, które nie podpisały się pod listem krytykującym Madryt. Tomasz Orchowski, TOK FM.
0: Sytuacja w związku z pożarami w Grecji staje się coraz bardziej niebezpieczna, ostrzegają tamtejsze służby. Pożary szalejące od kilku dni znów przybrały na sile, co wymusiło kolejne ewakuacje. O przyczynach pojawienia się ognia mówił w TOK FM Marcin Pietrzyk, przewodnik, autor bloga Moja Hellada, mieszkaniec Grecji od 30 lat.
2: Na Krecie przyczyną pożaru prawdopodobnie była instalacja, było spięcie na starej sieci elektrycznej. Natomiast tutaj w Beocji widzimy obecnie pożar. To jest iskrzenie na sieci elektrycznej, która prowadzi do farm wiatrakowych.
0: Synoptycy przewidują, że temperatura w Grecji wzrośnie do 37 stopni, co może tylko utrudnić walkę z żywiołem. Czeka nas fala podwyżek na rynku owoców. Zbiory jabłek i malin mogą być niższe w tym roku o 20%. Wpływ ma na to ostra zima i wysokie temperatury. Jak przed falą upałów chronią się sadownicy z okolic Grójca, opowiadał reporterowi TOK FM właściciel sadu, pan Marceli.
3: Albo jeżeli ktoś ma siatki zacieniające, czyli konstrukcje takie przeciwgradowe, one się nazywają. Natomiast w momencie upałów one pełnią też drugą funkcję,
4: no, po prostu patrzę pod horyzont i gdzie tu taką siatkę wielką postawić?
3: Słupy, które tutaj widzimy, one są po prostu wyższe, mają około 4 metrów i na wierzchu tych słupów są jakby mocowania, do których potem zaczepia się siatkę i ona jest tutaj pomiędzy.
4: Dodatkową robotę macie przy tym przecież.
3: Robota, tak. Przede wszystkim koszty, bo założyć taką siatkę na cały hektar, to tam już jest w set tysięcy złotych.
0: Oprócz jabłek i malin zdrożeją także gruszki, śliwki, wiśnie i czereśnie. Jej przebudowa trwała ponad 2 lata. W Warszawie jest nowa Złota. Ulica w samym sercu stolicy zmieniła się nie do poznania. Nie ma już tunelu łączącego ją z ulicą Marszałkowską, bo w jego miejsce stanęła fontanna, a dotychczasowe parkingi zamieniły się w zielańce. Na spacer na Złotą z mikrofonem wybrał się Błażej Kulesza.
5: Drzewa sprowadzono z Danii, a pod samą ulicą są zbiorniki na retencję. Ten remont to, jak mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, odpowiedź na dzisiejsze czasy.
6: To również nasze przeciwdziałanie zmianom klimatu. Pod nami 2 olbrzymie zbiorniki retencyjne, które będą zbierały nawet do 3 milionów litrów wody.
5: Nowa Złota cieszy turystów, martwi jednak mieszkańców. Ci nie mają gdzie zaparkować, a na podziemny parking ich nie stać.
7: Miesięczny abonament kosztuje 800 zł, a my jesteśmy emerytami.
5: Obawy są też, że Złota stanie się miejscem tylko dla turystów.
8: To wszystko, co tu teraz jest, prowadzi tylko i wyłącznie do tego, żeby utrudnić życie mieszkańcom. W każdym bloku jest nie wiem ile procent, 50% mieszkań hotelowych.
5: Prace nad nowym centrum w Warszawie wciąż trwają, a koszt przebudowy tego rejonu pochłonął już ponad 50 milionów złotych. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Na termometrach od 27 stopni na północy, tam najchłodniej, do 34 w centrum i 37 stopni na południowym wschodzie. Znaczy nad morzem będzie nieco chłodniej. Na północy 27, a nad samym morzem 22 stopnie. To w rejonie Helu, w Ustce i Gdańsku już trochę więcej. Po południu na wybrzeżu, zachodzie i na południu Małopolski pojawią się przelotne opady deszczu i miejscowe burze, lokalnie z gratem.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek, a gościem jest pan dr Tomasz Witkowski, psycholog, pisarz, założyciel Klubu Sceptyków Polski. Dzień dobry.
11: Ja rozumiem, że żyjemy w czasach sztucznej inteligencji, panie doktorze, ale
10: żeby tak szybko się w robota przekształcić, to nie wiem. To oczywiście taki żarcik psychologiczny, wiadomo. Ale to oznacza w przełożeniu na ludzki język, że

0: sposób łączenia się z panem doktorem. Pierwszy się nie powiódł, może się drugi powiedzie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O, słychać pana jak... dużo lepiej. Proszę coś powiedzieć.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Cudownie. Panie doktorze, czy czytał pan w dzieciństwie lub później, bo oczywiście nie należy tego zamykać, książki Edmunda Niziurskiego?
1: Oczywiście.
0: Jest jedna taka, która się nazywa Siódme wtajemniczenie i to jest taki kontekst meta, bo w tej książce pojawia się fikcyjna powieść, która się nazywa Niezwykłe przygody Anatola Stukniętego. I to jest książka, która była napisana tak intensywnie, że nie można jej było nigdy doczytać do końca, dlatego że jak bohater marzł, to czytelnik też marzł, musiał się przykrywać kocem. I w którymś momencie był taki moment, kiedy bohater zasypiał i spał. I większość czytelników też wtedy zasypiała i spała i nie mogła nigdy tej książki doczytać do końca. I to jest, myślę, taki ciekawy punkt wyjścia do tego, co czytanie z nami robi. Czy faktycznie, trochę jak u Niziurskiego na tym metapoziomie, w jaki sposób nasz mózg reaguje na to, że wzrok biega od lewej do prawej, od lewej do prawej, od lewej do prawej, linijka po linijce i te literki zamieniamy na jakąś treść?
1: No, akurat tam tej powieści Niziurskiego nie czytałem, natomiast wszystko przede mną jeszcze. Natomiast rzeczywiście jest tak, że podczas czytania nie tylko biernie odtwarzamy jakieś sceny czy obrazy, tylko to, co się dzieje w naszym mózgu, to jest jak gdyby symulacją naturalnych czynności i właściwie tego, co robi bohater. Więc jeżeli czytamy o bohaterze, no to takie pierwsze klasyczne badanie. Bohater chwytał za klamkę, wchodził do kuchni. Okazuje się, że w mózgu poddanym neuroobrazowaniu w tym momencie aktywizują się te fragmenty, te ośrodki, które są odpowiedzialne za rzeczywiste chwytanie klamki, za wchodzenie do pomieszczenia. To Keith Otley, taki brytyjsko-kanadyjski psycholog, bo urodzony w Wielkiej Brytanii, pracujący w Kanadzie, nazwał takim symulatorem głównie zachowań społecznych. On mówił o tym, że dla nas czytanie jest czymś takim, jak dla pilota samolotu trenowanie różnych trudnych sytuacji w symulatorze lotu. A więc siedzimy wygodnie w fotelu, czytamy o losach bohatera, ale tak jak pan zauważył, bohater marznie z zimna, nam się zaczyna robić zimno, bohater zasypia, my też zasypiamy, a przynajmniej wyobrażamy sobie tę straszliwą senność, która dopada bohatera.
0: No inni szli jeszcze dalej, mówiąc, że wystarczy krótki kontakt z literaturą piękną, by natychmiast podnieść poziom naszej empatii poznawczej.
1: No to jest trochę przereklamowane, dlatego że to było takie jedno badanie, które się w Science ukazało, a jak coś się ukaże w Science, no to jak wiemy, czy w Science, czy w Nature, to zaczyna być głośno wokół czegoś takiego, ale późniejsze badania jednak ostudziły trochę ten zapał. Aż tak dobrze to nie jest, że jedna lektura, krótka lektura podnosi nam poziom empatii. Zresztą z tym poziomem empatii to ja bym w ogóle nie przesadzał, jeżeli idzie o lekturę, bo literatura czy czytanie w ogóle podnosi nasze kompetencje w zakresie teorii umysłu. A teoria umysłu to jest troszeczkę coś innego niż empatia, bo empatia to jest rozumienie, zdolność do rozumienia i zdolność do współodczuwania emocji, a więc to, o czym pan powiedział, że no, czujemy to, co czuje bohater, współodczuwamy z nim. Natomiast teoria umysłu jest czymś bardziej poznawczym i czymś szerszym niejako. Teoria umysłu to jest zdolność do rozumienia motywów zachowania innych ludzi i to jest zdolność do rozumienia tego, że te zachowania mogą być motywowane innymi motywami niż my sami się kierujemy. Tak nawiasem mówiąc, tę zdolność uzyskujemy dopiero w wieku około 4 lat, więc to jest dość zaawansowana zdolność poznawcza. I teoria umysłu to jest taka zdolność, którą można streścić w ten sposób. Ja wiem, że ty wiesz, że ja wiem. Czyli można powiedzieć, że zdolność umysłu to jest taka gra trochę takich agentów wywiadu troszeczkę między sobą.
0: A czy to jest wszystko, czy nie wszystko jedno, w jaki sposób literaturę pochłaniamy? Krótko mówiąc, czy książka czytana w wersji papierowej kontra książka czytana w wersji elektronicznej, na przykład na czytniku albo na ekranie, kontra książka w wersji audiobook. Czy to w jakiś inny, czy taki sam sposób wpływa na nasz mózg, czy tak samo jest przetwarzany sygnał?
1: Ja tutaj nie znam badań takich, które by różnicowały pomiędzy audiobookiem na przykład, a papierem, czy tym elektronicznym drukiem, a papierem. Natomiast wcześniej robiono badania, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, i ono oczywiście jest bardzo interesujące, czy telewizja rzeczywiście jest takim wielkim złem, szczególnie w porównaniu do książki, bo panuje takie obiegowe przekonanie, że czytanie jest dobre, oglądanie telewizji niekoniecznie. Ja często obserwując ludzi takich nałogowo czytających, takich, którzy się nie potrafią oderwać od książki, miałem wrażenie, że oni robią to dokładnie tak samo, jak niektórzy oglądają seriale sezon za sezonem i właściwie to jest takie bierne śledzenie. Tutaj robiono badania. Co się okazuje? Że dobry film fabularny, film, w którym bohater przeżywa różnego rodzaju dylematy, podejmuje decyzje, szczególnie decyzje o charakterze moralnym, etycznym. Taki dobry film jest równie pożyteczny, jeśli idzie o te nasze zdolności właśnie kształcenia teorii umysłu, jest równie pożyteczny jak dobra literatura. Więc tutaj raczej nie nośnik okazało się, co jakość tego produktu.
0: A co na przykład z naszą wyobraźnią? No bo często jest tak, że jeżeli książka na przykład nie miała swojej ekranizacji, albo nie znamy tej ekranizacji, czyli czytamy jakiś tekst, który nam się podoba, nie wiem, lalka, i mamy w głowie jakieś postaci. To, co czytamy, przekładamy sobie też na jakąś wizualność. No ale potem oglądamy film albo oglądamy serial. I mówimy, oj, to w ogóle zupełnie inaczej sobie tę osobę wyobrażałem. W jaki sposób, czy to oznacza, że właśnie tekst jest lepszy, bo on skłania nasz mózg do tworzenia pewnych wyobrażeń, a w warstwie ekranowej mamy już to podane?
1: Tak, tutaj zdecydowanie tak, dlatego że tekst jest jakimś systemem symboli i my te symbole musimy w sposób aktywny przełożyć na wyobrażenia. A więc musimy, nasz mózg konstruuje postać. Jeżeli czytamy chłopów na przykład i czytamy o Jagnie, o jej włosach, o jej licu i tak dalej, i tak dalej, to musimy sobie to w jakiś sposób wyobrazić. W telewizji czy na ekranie kinowym widzimy od razu postać Jagny. gotową, skonstruowaną przez reżysera, przez twórców filmu i właściwie nic nie musimy do tego wszystkiego dopowiadać. Więc
0: Nic się nie dowiemy. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku z panem doktorem. To są drobne, techniczne wyzwania, z którymi zmagamy się od czasu do czasu. Chyba... Nie wiem, dobrze. Nasze służby specjalne, techniczne pracują nad sprawą. Dodam, szanowni państwo, że jeżeli są państwo zainteresowani kwestią, to na przykład na stronie Gazety Wyborczej, wyborcza.pl znajdą państwo artykuł doktora Tomasza Witkowskiego zatytułowany Drażnią mnie płytkie pochwały czytelnictwa i niczym niepoparte obietnice rozwoju wyobraźni. To jest ten artykuł, który jest wymówką, podstawą, punktem wyjścia do naszej rozmowy. I pytanie, czy czytanie książek faktycznie ma sens? No bo oczywiście zwolennicy mówią tak, ach, fantastycznie, książki rozwijają naszą wyobraźnię, uczą nas empatii, sprawiają, że jesteśmy lepszymi ludźmi i tak dalej. Ale czy faktycznie tak jest? I doktor Michał Witkowski przywołuje różnego rodzaju badania, przywołuje różnego rodzaju... Tak, doktor Tomasz Witkowski, mówiąc Michał, oczywiście chodziło mi o Tomasza, to wiadomo, przywołuje różne badania, które potwierdzają albo też obalają takie twierdzenia. Ponieważ zbliżają się informacje, to ja zaproszę państwa na informacje. W tym czasie nasze techniczne służby specjalne wespną się na szczyty swych technicznych umiejętności i spróbują przywrócić doktora Tomasza Witkowskiego słuchaczom. Taki jest plan. Informacje już za minutę o 9:20.

0: Autopromocja.
1: Okej, sprawdźmy, czy wszystko mamy. Paszporty?
2: Są.
1: Karty pokładowe?
2: Są.
1: Stroje plażowe?
2: Są.
0: Na wakacje spakuj jeszcze radio. Pobierz aplikację Tok FM i słuchaj ulubionych audycji i autorskich podcastów tam, gdzie jesteś. Wtedy, kiedy masz czas. Autopromocja.
3: Reklama.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 9.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Lekarze nie przedłużyli umów, więc oddział wewnętrzny wstrzymuje przyjęcia. Zawieszono działanie interne w Szpitalu Klinicznym Politechniki Bydgoskiej, bo personel nie zgodził się na umowy zaproponowane przez dyrekcję placówki. Obecni pacjenci będą mieli opiekę zapewnioną, mówi rzecznik placówki Marcin Janczelik.
6: Przyjęcia w związku z zawieszeniem zostały wstrzymane, natomiast 10 osób, które wymagały dalszej hospitalizacji i opieki, tą opiekę otrzymają u nas na oddziale klinicznym kardiologii chorób wewnętrznych.
5: Na razie nie wiadomo, na jak długo oddział wewnętrzny będzie w bydgoskim szpitalu zawieszony. Czyżby zrobiło się bezpieczniej na polskich drogach? W pierwszych 6 miesiącach tego roku policja odnotowała rekordowo niską liczbę wypadków, informuje dziennik Gazeta Prawna. Gazeta wskazuje, że może to być skutek zaostrzania przepisów, ale także większej liczby kontroli na drogach. Firmy energetyczne podpisały umowę o współdzieleniu działającego od 2030 roku drugiego terminalu do przyjmowania skroplonego gazu FSR. Zdaniem ministra energii Miłosza Motyki inwestycja osłabi pozycję Rosji w handlu surowcem i przyczyni się do większego bezpieczeństwa energetycznego Polski.
7: Dzisiaj każda kolejna umowa, każde kolejne decyzje legislacyjne, inwestycyjne powinny służyć temu, by to bezpieczeństwo poprawiać, by to poczucie odporności naszej gospodarki wzmacniać.
5: Do 2030 roku Polska będzie odpowiedzialna za znaczną część dystrybucji gazu w Europie Środkowo-Wschodniej, mówi prezes zarządu Gazsystemu Sławomir Chińc.
8: To trzeci terminal gazowy, który zwiększa nasze zdolności regazyfikacyjne do ponad 20 miliardów metrów sześciennych. To dla osób niezaznajomionych z branżą może też oznaczać ponad 200 statków zawijających do polskich terminali gazowych w Świnoujściu i w Gdańsku.
5: Inwestycja jest częścią polskiej strategii zwiększania przepustowości terminali gazowych koniecznych do dalszego eksportu tego surowca. W ciągu 4 lat polskie terminale mają osiągnąć zdolność całorocznego zaopatrzenia w gaz 5 krajów regionu, w tym Polski. Teraz jeszcze sporo rozpogodzeń, ale po południu ma się chmurzyć na Wybrzeżu Zachodzie i w Małopolsce. Tam pokropi, a miejscami zagrzmi. Maksymalnie na termometrach 27 stopni na północy, 34 w centrum, 37 na południowym wschodzie. A teraz jeszcze raport smogowy. W Kielcach, Zamościu i Poznaniu umiarkowanie, dobra jakość powietrza, jeśli chodzi o normy smogowe, ale normy nigdzie nie są przekroczone. Najlepsze powietrze dziś na północy.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Co czytanie robi z naszą głową, z naszym mózgiem? Gościem jest pan dr Tomasz Witkowski, psycholog, pisarz, założyciel Klubu Sceptyków Polskich. Panie doktorze, a jak to jest właśnie z rozwijaniem tej wyobraźni, fantazji? No bo wspomniał pan trochę, że literatura jest trochę jak symulator dla pilota, że jeżeli nasz bohater się zmaga, to my trochę też się w głowie zmagamy. Ale czy to jest coś, co się dzieje w momencie, kiedy tę lekturę czytamy, mamy z nią kontakt, czy to zostaje? Krótko mówiąc, jeżeli przeczytamy książkę o, nie wiem, Marii Skłodowskiej-Curie, to po tej lekturze już na zawsze będziemy, nie wiem, jacyś jak Maria, bądź jak Maria, krótko mówiąc. A jak przeczytamy na przykład biografię pana prezydenta, któregoś, nie powiem, może Stanów Zjednoczonych, a może nie, to już na zawsze będziemy, nie wiem, lubić piłkę nożną?
10: No, niekoniecznie. Tutaj znowu wyniki badań pokazują, zresztą też takich dosyć słynnych badań zatytułowanych mole książkowe kontra nerdzi, w taki obrazowy sposób pokazują, że czytelnicy literatury pięknej, fikcji, dużo bardziej korzystają, przynajmniej jeżeli idzie o różnego rodzaju umiejętności społeczne, właśnie te umiejętności, o których wcześniej mówiłem, umiejętności rozpoznawania motywów innych ludzi, rozumienia ich emocji i tak dalej, to czytelnicy literatury pięknej korzystają dużo bardziej od czytelników literatury faktu. Czyli ci właśnie mole książkowi są bardziej pod tym względem rozwinięci niż nerdzi, którzy pochłaniają bardzo dużo literatury non-fiction. Bo literatura non-fiction, tak jak na przykład biografię, czy to Marii Curie-Skłodowskiej, czy jakiegoś prezydenta, dostarcza nam gotowych faktów. Dostarcza nam gotowych faktów, z których nie musimy konstruować jakiejś teorii. Często też mamy już jakieś wyobrażenia o tych postaciach. Często też znamy je ze zdjęć, czy znamy je z telewizji, z filmu. Więc to jest, owszem, jeżeli idzie o gromadzenie faktów, to literatura non-fiction jest tutaj bardzo dobrym źródłem. Natomiast jeżeli idzie o kształcenie tych umiejętności społecznych, to niestety wypada dużo słabiej.
9: Czyli krótko mówiąc, jeżeli sobie przeczytamy, nie wiem, artykuł prasowy albo krótki reportaż, z którego dowiemy się, że, nie wiem, 60 tysięcy osób szturmowało przejście graniczne gdzieś tam w Algierii, albo przeczytamy być może fikcyjną opowieść o jednej osobie, która próbuje się przedostać i zmaga się z trudami i udaje się i nie udaje się i znowu się nie udaje, znowu się nie udaje, aż w końcu się udaje, to ta, rozumiem, ta druga rzecz pozwala nam trochę, mówiąc kolokwialnie, wejść w buty i przemawia do nas bardziej niż suchy raport dotyczący kilkudziesięciu tysięcy osób.
10: Zdecydowanie tak. I tutaj nawet robiono takie eksperymenty z opowiadaniem Czechowa. Część czytelników czytała opowiadanie, część natomiast miała te same fakty przedstawione w postaci raportu sądowego, opowiadanie o rozwodzie. Okazało się, że ci, którzy czytali to prawdziwe opowiadanie Czechowa, dużo lepiej zapamiętali całą sytuację, dużo lepiej rozumieli motywy bohaterów niż osoby, które miały podane tylko i wyłącznie fakty. Nasz umysł ma charakter narracyjny i jakakolwiek historia, którą my usłyszymy, w której jest jakiś bohater, ten protagonista, na którego drodze stają różnego rodzaju przeszkody, pokonuje te przeszkody, podejmuje decyzje, zawiązuje sojusze, żeby pokonać niektóre z tych przeszkod, tak dalej, i tak dalej. Takie historie zapisują się bardzo trudno, myślę. Natomiast relacje, typowe relacje gazetowe, czy typowe relacje, takie jak je widzimy w książkach non-fiction, z reguły liczba nawet zapamiętanych faktów z takich książek jest dużo mniejsza niż z takich właśnie opowieści, które mają charakter narracji.
9: Czy dobrze zrozumiałem, że w takim razie autorzy literatury non-fiction, autorzy reportażu i wydawnictwa wydające literaturę non-fiction, reportaż na przykład, to działają na szkodę społeczną?
10: No, reportaż już jest jakąś narracją, wydaje mi się. To już jest jakaś forma taka literacka.
9: Nie, czyli reportaż, absolutnie,
10: okay. Absolutnie nie działają na szkodę, bo...
9: Ogłupiają nas.
10: Nie, to zdecydowanie ja protestuję, bo my musimy skądś brać informacje i fakty, natomiast pokazuję tutaj tylko różnicę. Gdybyśmy my literaturę faktu studiowali w ten sposób, że robilibyśmy notatki, łączyli pewne fakty, gdyby ta literatura prowadziła nas w jakiś sposób, że musielibyśmy rozwiązywać jakąś zagadkę, uzupełniać brakujące elementy, to wtedy prawdopodobnie pamiętalibyśmy dużo więcej i lepiej niż kiedy jest to taka historia już gotowa i zamknięta. Więc tutaj raczej charakter tej historii ma znaczenie niż sam fakt, że to jest historia rzeczywista bądź wymyślona.
9: Ale jednak przeczytanie tekstu nie jest tym samym, co przeczytanie skrótu. Często, nie wiem, poloniści, choć nie tylko, załamują ręce, mówiąc, ach, dzieci nie czytają lektur, czytają bryki, gdzie tam mają szybciutko podane, o co w tej książce chodzi.
10: No to jest zdecydowanie, to jest proteza dla naszego umysłu. O ile dobra literatura jest tym symulatorem sytuacji moralnych, o tyle te bryki wszelkiego rodzaju to są zwyczajne protezy i to takie protezy sprzed pierwszej wojny światowej, czyli drewniana noga, drewniana ręka.
9: A czy rodzaj, gatunek literatury ma znaczenie? Czy, nie wiem, wiersz inaczej na nas działa niż kryminał? Czy jakieś romansidło inaczej działa niż pan Tadeusz?
10: No to z całą pewnością. To tutaj znowu badania pokazują, że ta literatura, tak zwana literatura wysoka, czyli ta, w której bohater mierzy się z poważnymi dylematami moralnymi, z trudnymi sytuacjami społecznymi, że ona nas kształtuje dużo bardziej. No, ja powiem w ten sposób. Czasami mi się zdarza sięgnąć po jakąś literaturę, w której jest tam dużo pościgów i różnych tego typu rzeczy. Najczęściej traktuję to tak, jak kiedyś się traktowało opisy przyrody, czyli czekam, aż się to skończy. Bo tak naprawdę to niewiele wnosi.
9: No dobrze, na przykład Eliza Orzeszkowa i jej opisy przyrody. Ja też opuszczałem, potem się okazało, że już doszedłem do spisu treści, sam nic nie ma oprócz tego.
10: Tak, i podobno w piekle jest specjalne miejsce dla tych, którzy opuszczali opisy przyrody.
9: Łodzy.
10: Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz, jeżeli chodzi o opisy przyrody. Mianowicie one pełniły w czasach Orzeszkowej, Rejmonta, Żeromskiego, one pełniły zdecydowanie inną rolę niż pełnią teraz. My w tej chwili żyjemy w świecie obrazkowym. My znamy krajobraz każdego rejonu świata, podzwrotnikowego, arktycznego i tak dalej. Widzieliśmy to na zdjęciach, widzieliśmy górę lodową na zdjęciach, widzieliśmy zorze polarne na zdjęciach, widzieliśmy tajfuny, fale tsunami i tak dalej. I teraz czytając literaturę, my bardzo często sięgamy po prostu tylko i wyłącznie do tej pamięci obrazkowej. Natomiast jak Rejmont pisał Chłopów, no to prawdopodobnie rybak, który żył gdzieś tam nad morzem i na klifach, to nigdy nie widział łan, pól dojrzewających, pszenicy i tak dalej, i jak to wszystko wyglądało w czasie zachodu słońca. Więc w dawnych czasach te opisy literackie przyrody stanowiły niejako okno na świat. Nas one dzisiaj tak zniechęcają, może trochę irytują, bo my sięgamy po prostu do pamięci. My nie musimy konstruować tych pejzaży, chyba że to jest na przykład pejzaż Solaris Lema, no to wtedy rzeczywiście musimy go konstruować od nowa. Natomiast większość pejzaży, opisów przyrody i tak dalej, w tej chwili wykonujemy inne operacje umysłowe niż robił to czytelnik na przykład wiek temu.
9: A czy nasz mózg potrafi odróżnić literaturę dobrą od niedobrej?
10: Niekoniecznie. Nasz mózg właśnie. raczej będzie się...
9: To potwierdza moje przypuszczenie.
10: Raczej polega... Mózg będzie wybierał to, co kieruje jego uwagą. I my bardzo chętnie sięgamy właśnie po takie prace, czy książki, czy filmy, czy seriale, które zaprzątają w całości naszą uwagę. Toczy się wartka akcja, ale myślę, że tutaj dobrym wskaźnikiem, czy taką radą dla czytelnika jest zastanowić się po obejrzeniu filmu, po przeczytaniu książki, czy to mnie w jakiś sposób wzbogaciło, czy to mnie zmieniło, czy o jakichś sprawach myślę inaczej niż myślałem przed lekturą tej książki, czy to był tylko czas po prostu, w którym podążałem za bohaterem?
9: A czy, jeżeli znamy zakończenie, no weźmy sobie na przykład Pasję, no wiemy, jak ta historia się zakończy. Czy to rozwija naszą wyobraźnię? No bo tu nie ma suspensu. Wiemy, że bohater najpierw umrze, a potem jednak będzie żył.
10: No, teoretycy literatury twierdzą się różnią, natomiast teoretycy literatury twierdzą, że jest tylko kilka historii i one są po prostu opowiadane w różny sposób od tysiącleci. Stąd też nieśmiertelność mitów, mitologii różnego rodzaju. Dobrze opowiedziane historie, tak jak Szekspira, historie Szekspira na przykład, mogą być opowiadane wielokrotnie, mimo tego, że znamy zakończenie.
9: Czyli to, że coś znamy, że wiem, jak się zakończy, niekoniecznie samo w sobie jest od razu złe, to też w jaki sposób to jest opowiadane?
10: Tak, no to znowu to badania pokazują, że tutaj raczej nie sam gatunek literacki, nie to, czy to jest thriller, czy to jest powieść obyczajowa, czy jakaś inna, tylko jakość literacka ma dużo większe znaczenie.
9: Mówi dr Tomasz Witkowski, psycholog, pisarz i założyciel Klubu Sceptyków Polskich. Dziękuję bardzo, panie doktorze.
10: Dziękuję bardzo.
9: Informacje TOK FM zbliżają się już za 4 minuty o 9.40, a po informacjach Maciej Głogowski i program EKG. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzisiaj przez większą część EKG mówić będziemy o ochronie zdrowia, bo jednak nawet jeśli już na co dzień nie rozmawia się o konkretnym szpitalu, od którego potencjalne zmiany wzięły się, to wciąż mam nadzieję, że jesteśmy przed zmianami systemowymi, które będą dotyczyły nie tylko jednej placówki w Warszawie, ale wielu placówek w całym kraju i nie tylko odnosiły się do zmian wynagrodzeń lekarzy czy lekarek, ale do innego podejścia do ochrony zdrowia. Więc my, tak jak prowadzimy od jakiegoś czasu, mam nadzieję, towarzysząc takiej debacie publicznej, rozmowy w EKG, tak ten temat powraca właśnie za chwilę po informacjach.
9: Temat bardzo ważny z pewnością. Myślę, że nie ma na sali nikogo, kto by powiedział, to mnie nie dotyczy. To dotyczy albo będzie dotyczyło, więc warto...
2: Zdrowia dla ciebie i państwa, naszych słuchaczy.
9: Informacje za 3 minuty o 9.40. Po informacjach Maciej Głogowski i program EKG.
11: Autopromocja. W szkołach pojawi się nowy dziennik elektroniczny. Nareszcie państwowy. Jak będzie wyglądać to narzędzie, czym będzie się różnić od tych już działających? O to, ale nie tylko, zapytam wiceministra edukacji Katarzynę Lubnauer w wywiadówce. Dziś o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
12: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
13: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
14: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
15: Marian, okazja jest.
16: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
15: Ale to mega okazja w Media Expert.
16: A nie, no to już wróciłem.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
18: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowarzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Marian, a gdzie mogę kupić
21: Na mediaexpert.pl.
20: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
21: Na mediaexpert.pl.
20: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
21: Barbara...
1: na mediaexpert.pl.
21: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy stan rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
22: Barbara, łatwa kasa?
23: Marian, zawsze.
22: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
23: Sprytnie.
22: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
24: Bo w Media Expert dalej masz.
3: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Dziś nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów spraw wewnętrznych poświęcone wydarzeniom w Ceucie. Do tej hiszpańskiej esklawy w Afryce Północnej w krótkim czasie w zeszłym tygodniu przedostało się z Maroka około 60 tysięcy nielegalnych migrantów. Po tych wydarzeniach kilka państw wezwało do zawieszenia umowy z Schengen z Hiszpanią, choć nie obejmuje ona Ceuty. Najdalej poszły Włochy, które zawiesiły porozumienie z Madrytem. Znalazły się także wśród 22 stolic, które skrytykowały politykę migracyjną Hiszpanii.
25: Hiszpania nie musi opuszczać strefy Schengen. Ta kwestia nie wchodzi w grę. Znakomicie współpracujemy.
5: Zastrzegał szef MSW. W Paryżu Francja, Portugalia, Luksemburg i Irlandia to jedyne kraje, które nie podpisały się pod listem krytykującym Madryt. Więcej na ten temat w informacjach o 10. Zaglądamy teraz do naszych czeskich sąsiadów. Czeski rząd będzie próbował odrzucić weto prezydenta do ustawy umożliwiającej rozluźnienie dyscypliny finansów publicznych. Teoretycznie nie powinien mieć z tym problemów, ale prezydent już zapowiada, że jeśli tak się stanie, zaskarży ustawę do Trybunału. Mimo napiętych relacji między rządem Andreja Babisza a prezydentem Petrem Pawlem, do tej pory podpisywał on wszystkie rządowe ustawy. Obecna jest jednak jego zdaniem niebezpieczna dla finansów państwa.
26: Te przepisy pozwolą zapożyczać się rządowi. Zyska on możliwość finansowania działalności państwa na kredyt w znacznie większym stopniu niż obecnie.
5: Babisz ripostuje, że pieniędzy potrzeba na najważniejsze zadania.
27: Pokazuje bezpieczność.
26: Weto prezydenta stawia pod znakiem zapytania bezpieczeństwo obywateli czy bezpieczeństwo energetyczne.
5: Jedną z obietnic wyborczych partii Babisza było zmniejszenie deficytu. Teraz premier twierdzi, że musi go zwiększyć, by naprawić błędy poprzedników. Co najmniej 16 osób zmarło w Korei Południowej w wyniku fali upałów z powodu temperatur sięgających 40 stopni Celsjusza. W Seulu po raz pierwszy w historii ogłoszono najwyższy stopień zagrożenia. Władze Gwatemali ogłosiły stan zagrożenia z powodu erupcji wulkanu położonego 35 kilometrów na południowy zachód od stolicy kraju, uważanego za najbardziej aktywny wulkan w Ameryce Środkowej. Wczoraj rozpoczęła się ewakuacja mieszkańców dwóch pobliskich wiosek. Rząd zawiesił zajęcia w lokalnych szkołach i zamknął drogę łączącą południe kraju z kolonialnym miastem Antigua, wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Było, jest i będzie gorąco i dziś, i jutro, i po pojutrze. Dziś na termometrach 27 stopni na północ, 34 w centrum i 37 na południowym wschodzie. Nad morzem nieco chłodniej, tam 22 w rejonie Helu, ale już w Ustce i w Gdańsku 27. Po południu na wybrzeżu zachodzie i na południu Małopolski pojawią się przelotne opady deszczu, może też zagrzmieć.
12: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
28: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
2: I jest 9.43, to jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A naszym gościem jest pani Joanna Solska z tygodnika Polityka. Dzień dobry, pani redaktor.
29: Dzień dobry.
2: Mało ostatnio o ochronie zdrowia rząd mówi. Trochę ironizuję, ale...
29: No ja myślę, że w ogóle ja się spodziewałam, że po tym wszystkim, co zaszło, to my się odbijemy od jednego szpitala i zaczniemy się przyglądać, jak funkcjonuje ochrona zdrowia w całym kraju i czy te propozycje pani ministry są w stanie to zmienić, czy nie są. Natomiast ja tej dyskusji w ogóle nie obserwuję. My jako Polacy uznaliśmy, że reforma będzie polegała na tym, że lekarze nie będą zarabiali więcej jak 240 zł za godzinę i że to załatwia sprawę. Otóż to nie załatwia żadnej sprawy.
2: A jaką sprawę załatwia, jeśli w ogóle jakąś załatwia? Jeśli rzeczywiście będą zarabiali nie więcej niż 240 zł za godzinę?
29: Po pierwsze, najwięcej zarabiają nie ci lekarze, którzy wykonują bardzo skomplikowane operacje, bo to może nawet zacząć kuleć, jeśli w ogóle się nie skończy. Bo ja uważam, że lekarz, który ma unikalne kompetencje, który wykonuje operacje na poziomie zachodnim i dzięki temu ludzie nie muszą marzyć o tym, nie muszą się zrzucać na operacje na zachodzie, że taki lekarz wart jest każdych pieniędzy. Ale to nie te osoby zarabiały najwięcej. Najwięcej zarabiali latający lekarze, którzy wykonywali operacje w szpitalach powiatowych. I tutaj nie wiem, no tych operacji nie będzie, czego nie żałuję, bo ja wyobrażałam sobie, że te wielkie sumy, ale rzeczywiście wielkie, będą mogli zarabiać wysocy specjaliści, którzy wykonują operacje w szpitalach wysokiej referencyjności. Okej, tu nie dyskutuję. Natomiast całe zło, cała patologia rodziła się niżej. I teraz te 200...
2: Rodziła się niżej, to znaczy gdzie?
29: W mniejszych szpitalach. W mniejszych szpitalach, których celem nie było to, żeby sytuacja zdrowotna pacjentów ich lokalnej społeczności się poprawiała, tylko żeby wykonać tak dużo świadczeń medycznych, żeby mieć gwarancję ryczałtu na przyszły rok. To oczywiście nie była wina dyrekcji szpitala, tylko ten system jest ułomny i teraz to widać bardzo.
2: A i myśli to... pani, że to, co widzimy, czy to, co obserwujemy, albo to, co chciałoby się, by politycy zmienili, to jest dużo większe, ma dużo większy zakres niż tylko ten chyba już najsłynniejszy, znany w całym kraju, choć niektórzy nawet będąc codziennie w Warszawie mogli go nie widzieć na oczy, jeśli nie w tym rejonie miasta się nie pojawiali. Czy to coś więcej niż Szpital Południowy? Jestem zainspirowany tym, dlatego że przeczytałem dzisiaj rozmowę redaktora Stankiewicza z panią Anną Łukasik, byłą już prezeską Szpitala Południowego. To jest rozmowa, która w Onecie pojawiła się dziś. Broni się, wyjaśnia. Jak twierdzi, sama diagnozowała wiele nieprawidłowości. Nie ze wszystkim zdążyła sobie poradzić, ale to jest tylko wycinek historii.
29: No tak, i to wygląda jakby znaleziono ofiarę, która nie za wszystko odpowiadała. Natomiast ja bym chciała, żeby taki rachunek sumienia zrobił każdy szpital, ale nie ma żadnej reformy, jeśli nie przyjrzymy się temu, co robi NFZ. Czy NFZ, który ma w swoich systemach wiedzę na dobrą sprawę ogromną, czy on z tej wiedzy korzysta, czy nie korzysta? I ja spróbuję to powiedzieć na jednym przykładzie, autentycznym przykładie. Jak panu za stosowne, to mogę powiedzieć, gdzie to się odbywa. W Polsce pacjenci mają kłopot, pacjenci z bólem. Nie ma poradni leczenia bólu i to jest naprawdę wielki problem. Pojawili się latający lekarze, którzy oferują poradnie leczenia bólu. Znam szpital, który się z takiej poradni bardzo ucieszył. Po miesiącu pracy, bo to pan doktor w pojedynkę wykonywał, on wystawił faktury za około 100 tysięcy złotych, w następnym miesiącu za 200. Ale co tam było dziwnego? Że poradnia leczenia bólu, przynajmniej ta procedura, którą finansuje NFZ, polega na tym, że ten ból przynajmniej na 2 miesiące zanika. Przynajmniej, a powinien w dłuższym czasie. A ten pan doktor miał grupę pacjentów, tych samych, którzy się pojawiali co 10 dni na ten sam zabieg. No i zarządzający szpitalem zapytał NFZ-u, czy wszystko jest w porządku, no bo to NFZ ma refundować. Otóż NFZ odpowiedział, że nie jest w porządku, to nie jest żadna neuroliza i on za to nie będzie płacił. No skończyło się tym, że pan doktor podał do sądu szpital. trwa szpital. Sprawa 3 lata. Pan zarządzający szpitalem poprosił NFZ, ponieważ to są też koszty, żeby w sądzie potwierdził to, co napisał do niego, że to nie jest ta procedura i że on nie będzie jej refundował. No i NFZ odmówił.
2: Dlaczego?
29: A no właśnie.
2: I zostawił tego dyrektora szpitala?
29: I ten szpital jest w trakcie.
2: To właściwie zostawił go na lodzie, bo...
29: Zostawił go na lodzie. I mało tego, sprawa zrobiła się, przynajmniej w NFZ-cie jest o niej głośno. Pan doktor już nie pracuje w tym szpitalu, no bo dyrektor nie
2: wie. Nie ma już tej poradni bólu, tak?
29: Tak, ale są inne poradnie bólu w innych szpitalach i on dalej wykonuje tę procedurę, za które NFZ ma płacić. I pojawia się mnóstwo pytań, na które ja nie mam odpowiedzi. Co się dzieje naprawdę?
2: Ale to już nie pierwszy raz i w naszej rozmowie, i w pani publikacjach. Pani tę historię zawraca do NFZ-u. To tak jakby tam był klucz do odpowiedzi na...
29: Myślę, że sporo.
2: Tam jest pieniądz.
29: Tak, tam jest pieniądz i NFZ powinien patrzeć. Już nie mówię o tym, czy ten pieniądz idzie za pacjentem, ale czy ten pieniądz poprawia sytuację zdrowotną lokalnej społeczności. I jeżeli się pojawia taka poradnia, czy każda inna w małym miasteczku, a za nią pojawiają się pacjenci skąd inąd, to NFZ powinien zadać sobie pytanie, na ile ta poradnia pracuje dla tej lokalnej społeczności.
2: Był tutaj kilka razy, bo pani mówiła, że tej debaty publicznej nie ma. Ja mam wrażenie, że my tutaj i w TOK FM, i w EKG jednak pilnujemy tej debaty i staramy się systematycznie o problemach ochrony zdrowia rozmawiać. I oczywiście to, co zaproponowało Ministerstwo Zdrowia, stało się też tematem tych dyskusji. Skupiliśmy się nie tylko, mam nadzieję, na wynagrodzeniach lekarzy, czego ta rozmowa też jest dowodem, ale tym wstępem do pytania chcę jeszcze takie stwierdzenie dodać. Był tutaj u nas przedstawiciel NFZ-u, przynajmniej dwukrotnie w ostatnim czasie, pan prezes Schulz. I miał w ręku dowody. Mówił, proszę zobaczyć, panie redaktorze, mamy 500 kontroli w tym roku. Wynajdujemy tych, którzy, cudzysłów, on nie użył tego słowa, więc to będzie nie taki doskonały cytat, naciągają system.
29: I co z tego wynika?
2: No trochę mnie tym przekonał, bo jeżeli NFZ widzi, co prawda nie widział tych lekarzy, którzy wystawili faktury na więcej godzin niż ma doba i to jest jakiś problem.
29: No teraz będzie mógł zobaczyć.
2: Ale teraz jak już dostanie tę ustawę, to rozumiem, że agencja ta ocenę zobaczy i NFZ w razie czego nie zapłaci.
29: No ale to jest tylko wycinek, to jest mały wycinek. Natomiast NFZ widzi świadczenia, które są albo niezasadne, albo za drogie, albo za wysokopłatne. No to i nic z tym nie robi.
2: To jak zobaczyliśmy tę spółdzielnię tych nominatów pisowskich, to zdaje się, że z tego, już nie tak jak w Szpitalu Południowym w Warszawie, ale też się zrobiło zamieszanie, że naciągali system.
29: I znowu jest kilka lat procesu i jeszcze nie ma wyroków, co już nie jest winą NFZ-u. I ja myślę, i z moich nieoficjalnych rozmów to wynika, że NFZ nie może być konsekwentny, bo konsekwencje doprowadziłyby do tego, że te najgorsze szpitale nie dostałyby finansowania. A jak nie dostaną finansowania, to będzie protest polityków w całej Polsce. Bo to już się robi polityczna sprawa.
2: Bo to robi się konkretny powiat, konkretni politycy, konkretny układ polityczny.
29: I to jest tak jak z niektórymi porodówkami, że przestały w nich rodzić kobiety, które są w ciąży, bo wybrały miejsce, które uznały za bardziej bezpieczne. Ale protest jest i jest bardzo nośny społecznie.
2: Pani Joanna Solska jest gościem magazynu EKG i czekałem na rozmowę z panią tutaj w studiu EKG, bo odnoszę wrażenie, proszę wybaczyć, jeśli to będzie nadużycie z mojej strony, że mamy w sprawach NFZ-u i w sprawach tej zmiany w ochronie zdrowia bardzo podobny taki wycinek zainteresowań, to jest płatności dla lekarzy, tak zwany procent od procedury. Tak. Ja już to wielokrotnie starałem się przypominać naszym słuchaczkom i słuchaczom, jak to funkcjonuje, więc w dużym uproszczeniu lekarz wykonuje jakąś procedurę i jest ze szpitalem, a tak naprawdę z systemem, umówiony na swoje wynagrodzenie, które jest też procentem od punktów, jak NFZ wycenia tę procedurę. I jeśli ja dobrze zrozumiałem te zmiany i tutaj pana prezesa Schulza, którego już przywoływałem, z tego ma rząd zrezygnować. Tak ma nie być. To dobrze czy źle?
29: To będzie dobrze, jeśli stanie się początkiem dyskusji, co to są te procedury wysokospecjalistyczne, bo jak w tych szpitalach w miastku, gdzie też były te proste zabiegi przeciwbólowe i tam było po 50% wartości procedury dostawał lekarz za żaden specjalistyczny zabieg.
2: Bo musimy dodać, że na tym właśnie polegały te licytacje, że jeden szpital mógł licytować z innym o konkretnego lekarza, mówiąc, ja ci dam wyższy procent od tej procedury, tak. No i tam, gdzie miałem wyższy
29: procent,
2: tam szedłem.
29: Bo nawet jak dostajesz szpital 10 czy 20%, to jest tego zadowolony. Idea tej procentu od procedury polegała właśnie na tym, o czym ja mówiłam na samym początku, że to miało być coś dla lekarzy z topu, dla lekarzy o unikalnych kompetencjach. I ja nie jestem za tym, żeby taki lekarz zarabiał 240 zł za godzinę, bo po prostu tego typu operacje znikną.
2: Bo najlepszy może pojechać na zachód,
29: ale
2: zarobić.
29: Więc o to chodzi. Ale one powinny być. I to jest też postulat wielu zarządzających szpitalami. One powinny być wykonywane w szpitalach bardzo wysokiej referencyjności przez bardzo kompetentne osoby i na pacjentach, których ten operator widział przed operacją, zobaczy po operacją, a nie w szpitalach powiatowych, gdzie z operatorem przyjeżdżają pacjenci zupełnie skądinąd i lekarz tych pacjentów, lekarz wyjeżdża, pacjent zostaje na stole w razie powikłania, nie ma mu kto pomóc, bo w szpitalu nie ma odpowiednich lekarzy.
2: No, tym rząd czy ministerstwo chce przywiązać lekarzy, umawiając się z nimi na jakiś fragment etatu, czy już inną formę, ale przywiązania go do miejsca, żeby ten zespół był i zadbał o tego pacjenta.
29: Najlepiej wycenione są procedury właśnie wysokospecjalistyczne i dużo szpitali niskiej referencyjności chce albo udaje, że je robi. To nie jest wyjście na poprawę zdrowia społeczeństwa. Niech wysokospecjalistyczne operacje wykonują wysocy specjaliści. A szpitale niskiej referencyjności niech dbają o poprawę zdrowia swojej społeczności. A w tej chwili jest tak, że kolejki rosną, koronarografię można dostać nie dlatego, że jest pacjentowi potrzebna, tylko dlatego, że jest dobrze wyceniona. Te patologie tak zakwitły, że o nich musimy dyskutować, a myśmy zakończyli dyskusję na 240 zł za godzinę.
2: No ja mam nadzieję, że ta dyskusja się nie zakończyła. Pewności nie mam, no ale o tyle, jeśli ustawy, bo po części będą to też zmiany ustawowe, nie wszystko w rozporządzeniach trafią do parlamentu, no to siłą rzeczy politycy będą musieli dyskutować, a my będziemy mogli się przyglądać tej dyskusji.
29: A ja mam jeszcze tylko jedno zdanie do powiedzenia, że najważniejszą sprawą w tym wszystkim jest konflikt interesów, ale nie pojedynczego lekarza, który pracuje w prywatnym gabinecie i kieruje lekarza do publicznego szpitala. Ale właścicieli prywatnych klinik, którzy są jednocześnie konsultantami krajowymi czy wojewódzkimi i którzy blokują publiczną konkurencję, bo psuje im prywatne interesy. Do tej pory żaden minister się na to nie odważył i nie słyszę o tym, żeby obecna pani ministra się odważyła.
2: Mówiła pani Joanna Selska z tygodnika Polityka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
29: Dzięki.
2: Prawie już zakończyliśmy to wydanie magazynu EKG, ale jeszcze kilka słów o rynku. Wczoraj, jak tylko rozpoczynał się EKG, to mówiłem państwu o ustanowieniu rekordu na indeksie WIG20. No, trzeba było powiedzieć, bo w końcu ci, którzy giełdą się interesują albo właściwie interesować to się może każdy, albo jeszcze dodatkowo na niej zarabiają, a w każdym razie obserwują, czekali na taki rekord 19 lat. Ten rekord został rzeczywiście wczoraj ustanowiony. Sesja kończyła się na poziomie 3943 punkty. No teraz jest nieco niżej, 3929, ale przecież sesja się dopiero rozpoczęła. A jeśli chodzi o rynek walutowy, to euro 4,31 zł, dolar 3,74. Cezary Łasiczka. Już do usłyszenia w TOK FM.
0: Potwierdzam, jestem.
2: Jest. A co po 10?
0: Maćku, fantastyczna historia i myślę, że to też możecie sobie odpowiedzieć na to pytanie studio. XX wiek. Ilu mieliśmy marszałków w XX wieku w Polsce?
2: Marszałków jakich?
0: No marszałków, wojsko. Słyszałeś, wojsko, generał, marszałek.
2: No, Piłsudski był.
0: A no właśnie, niekoniecznie.
2: Niekoniecznie był marszałkiem?
0: Nie.
2: Ale ja nie skończyłem jeszcze na nim listy.
0: No, proszę dalej.
2: Żmierski, marszałek?
0: dowiesz się po informacjach?
2: Czyli za mało policzyłem.
0: Nie, bo mówimy tam pewnie Michał Rolarzymierski, mówimy Rokosowski, mówimy Ferdynand Foch, Piłsudski, ale który z nich był marszałkiem Lege Artis? A to który już... udawanym? To wszystko stanie się jasne po informacjach.
2: Zapraszam, zaciekawiłeś, zostaję z tobą. Informacje w TOK FM, po nich audycja o wczorek i Cezar Łasiczka.
28: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Reklama.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jakobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
6: Marian, okazja jest.
16: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
16: A nie, no to już wróciłem.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
18: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
7: Reklama.
28: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Upały mocno będą męczyć Polskę. Zaczynają się już dziś. Dziś też dywanik u wojewody lubelskiego. To po tym, jak niektóre samorządy nie włączyły syren, gdy była taka potrzeba. Unijni ministrowie spraw wewnętrznych rozmawiają o kryzysie migracyjnym. To wciąż pokłosie wydarzeń z Ceuty. Minuta po 10:00. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Wróciły upały. Prawie cała Polska objęta jest ostrzeżeniami. Najwyższy stopień alertów obowiązuje na południu, południowym wschodzie i w centrum kraju. Jutro w prawie całej Polsce będzie powyżej 30 stopni Celsjusza, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
9: Lokalnie nawet 37-38 stopni. Temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Tutaj fala upałów utrzyma się do końca tygodnia. W weekend spodziewamy się wyraźnego ochłodzenia, gdzie temperatura obniży się do około 25-27 stopni.
8: W Europie przez temperatury wysychają rzeki. Niski poziom wody w Renie i Dunaju doprowadził do kryzysowej sytuacji na Węgrzech i w Niemczech. W Polsce susza dotyczy już 1/3 Polski. Mamy w tej chwili ponad 60 ostrzeżeń hydrologicznych we wszystkich regionach, mówi hydrolog IMGW Jan Szymankiewicz.
10: Pomimo tego, że sytuacja jest poważna, tutaj nie mamy

0: że zamiast włączyć syrenę, wydzwaniali do przełożonych, a syreny powinny być włączone od razu po otrzymaniu informacji o zagrożeniu atakiem z powietrza.
1: W procesie, który trwa od nawołania do nasłuchu przez usłyszenie alarmu do doprowadzenia tego, aby ta informacja doszła do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i aby ta osoba fizycznie włączyła alarm, upływa zbyt dużo czasu.
0: Syrenę nie włączono m.in. w miastach Chełm i Zamość, a także w powiatach włodawskim, biłgorajskim, tomaszowskim czy puławskim. W kwestii powiadamiania i alarmowania sporo jest do poprawy, mówił w poranku TOK FM wiceminister funduszy i wieloletni samorządowiec Jacek Karnowski.
2: Dużo do poprawy, ale dyskutować należy po fakcie, a nie przed faktem, czyli jeżeli był sygnał o włączeniu syren, to bezwzględnie trzeba włączyć, a nie szukać potwierdzenia, szczególnie jak się mieszka przy granicy z Ukrainą, gdzie jest wojna.
0: Wojewoda lubelski zapowiedział także organizację ćwiczeń i prób sztabów kryzysowych, które mają odbywać się bez wcześniejszej zapowiedzi i o nietypowych porach. A właśnie teraz powinno zaczynać się zdalne spotkanie unijnych ministrów spraw wewnętrznych poświęcone kryzysowi migracyjnemu w Ceucie. W zeszłym tygodniu do tej hiszpańskiej eksklawy na terytorium Maroka przedostało się ponad 60 tysięcy ludzi. Tomasz Orchowski.
3: Szefowa Komisji Europejskiej pochwaliła Hiszpanię za szybką reakcję na kryzys w Ceucie. Ursula von der Leyen zastrzegła jednak, że trzeba robić więcej, by wzmocnić unijne granice. Ale Hiszpanie są rozczarowani brakiem wsparcia innych państw. 22 kraje Unii skrytykowały politykę migracyjną Madrytu, która, jak twierdzą krytycy, przyczyniła się do ostatniego kryzysu. Rząd Pedro Sancheza wprowadził amnestię dla osób, które nielegalnie przybyły do kraju, a tamtejszy Sąd Najwyższy orzekł, że migranci dostający się do Ceuty z morza nie mogą być od razu odsyłani do Maroka. Analitycy zwracają jednak uwagę, że do kryzysu prawdopodobnie przyczyniły się marokańskie władze, mszczące się na Madrycie za zbliżenie Hiszpanii z wrogiem Rabatu, Algierią. Tomasz Urchowski, TOK FM.
0: Budowanie szkolnictwa zawodowego musi być połączone z kształceniem nauczycieli, przekonywała w Sopocie ministra edukacji. Barbara Nowacka spotkała się z przedstawicielami branży zaangażowanymi w budowę elektrowni jądrowej i farm wiatrowych na Bałtyku.
4: Rozwijamy szkolnictwo branżowe, szkolnictwo techniczne, wspieramy rzemiosło, natomiast konieczne dzisiaj jest, i stąd spotkanie z przedstawicielami również uczelni, zadbanie o kształcenie nauczycieli, bo bez dobrze przygotowanej kadry ciężko przekazywanie wiedzy.
0: Więcej o szkołach będzie w wywiadówce w TOK FM o 10.40. Krzysztof Chorwat zapyta wiceministrę Katarzynę Lubnauer o plan wprowadzenia do szkół państwowego e-dziennika. Miało być huczne powitanie, spotkanie z kibicami, chwila dla mediów, ale fetę na Okęciu trzeba było odwołać. Polscy siatkarze po zwycięstwie w finałowym turnieju Ligi Narodów utknęli w Chinach. Michał Waszkiewicz.
5: Kibice, którzy nastawili budziki na wczesny ranek, nie sprawdzili informacji i pojechali na lotnisko Chopina powitać Polaków, musieli być srogo rozczarowani, bo samolot z Pekinu owszem wylądował, ale bez naszych siatkarzy. Ci zostali w Chinach. Chyba sami to wykrakali, wyruszając z Ningbo w szampańskim nastroju. No to do Warszawy nie dolecieli. Samoloty z Ningbo miał 4-godzinne opóźnienie i nasz zespół utknął w Pekinie. Część siatkarzy łączonymi lotami dotrze do Warszawy dziś w różnych godzinach. Największa grupa wyląduje na Okęciu dopiero jutro rano, przez co będzie miała mniej czasu na naładowanie baterii przed rozpoczynającym się w przyszłym tygodniu zgrupowaniem, na którym kadra będzie się szykować do Mistrzostw Europy. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
0: Informacje ponownie o 10.20. Prawie w całej Polsce dziś 30 stopni na termometrach i więcej. Na Podkarpaciu nawet 36. Jedynie na północy nieco wytchnienia, bo tam maksymalnie 27.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: To jest program Owczarek, a gościem jest pan dr Adam Bojarski, radca prawny i doradca podatkowy, autor m.in. książki Sądownictwo specjalne w byłym zaborze pruskim w latach 1919-1921. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
7: Właściwie dzisiejsza audycja mogłaby być wstępem do jakiegoś teleturnieju, bo wyobraźmy sobie, że startujemy teraz wszyscy w teleturnieju i do wygrania są jakieś wielkie pieniądze i pada pytanie, ilu marszałków mieliśmy w Polsce w XX wieku? No i teraz jakiś prymus mówi, to znam odpowiedź i pod nosem liczy i myśli sobie tak. Józef Piłsudski, Ferdynand Foch,

0: Edward Rydz-Śmigły, Michał Rola-Żymierski, Konstanty Rokosowski, Marian Spychalski. I mówi sześciu. A prowadzący mówi to zależy. No bo to zależy. A dlaczego to zależy? Rozumiem, że wyjaśni za chwileczkę mój dzisiejszy gość. No ale pewnie słuchacze i słuchaczki myślą sobie, no ale zaraz. Podejrzewamy, że może coś być nie halo z Rokosowskim. No, może jeszcze z innymi, do których za chwileczkę przejdziemy. Ale Józef Piłsudski, marszałek Józef Piłsudski, wara od marszałka, wara od kasztanki.
1: Pierwszego marszałka.
0: I tu zdaje się zaczyna wyzwanie. No bo Józef Piłsudski był A. brygadierem, B. marszałkiem, C. pierwszym marszałkiem, D. all of the above.
1: Odpowiedź byłaby poprawna brygadierem. Gdyż no tutaj właśnie wśród historyków nie ma wątpliwości co do, czy nie było próby podważania tego stopnia brygadiera. On został pierwotnie nadany w ramach armii austro-węgierskiej. Potem został potwierdzony przez Radę Regencyjną, gdyż Rada Regencyjna, czyli taki marionetkowy organ powołany tym razem przez cesarza niemieckiego akurat, czy ślubująca wierność, napisała przed rozwiązaniem, że przekazuje najwyższą władzę zwierzchnią wojskową brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu.
0: I brygadier odpowiadałby stopniowi pułkownika?
1: To zależy, bo w krajach bardziej brygadier pasuje bardziej do krajów anglosaskich. To jest stopień taki pomiędzy pułkownikiem a generałem brygady dzisiejszym, jednogwiazdkowym generałem.
0: Czyli pomiędzy pułkownikiem a generałem brygady.
1: Coś w tym stylu.
0: Dobrze, to bądźmy nawet dzisiaj szczodrzy i powiedzmy, że był generałem brygady.
1: Dobrze.
0: To jak teraz z generała brygady Józef Piłsudski stał się marszałkiem albo pierwszym marszałkiem?
1: Jak się stał? No można powiedzieć, że sam sobie przyznał przez sobie powołanych ludzi. Ogólnie sytuacja wyglądała w ten sposób, że byśmy wzięli początek istnienia Sejmu Ustawodawczego, to Józef Piłsudski jako naczelnik państwa był najwyższym wykonawcą woli parlamentu, czyli Sejmu. I była uchwalona ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 roku, która regulowała kwestię ustalania starszeństwa oficerów. Józef Piłsudski, jakby to powiedzieć, no można było maksymalnie awansować do trzygwiazdkowego generała, czyli generała broni. Przypomnijmy teraz słuchaczom, że w drugiej RP nie było czterogwiazdkowego generała, generała armii dzisiejszego, tylko pomiędzy generałem broni nie było żadnego stopnia, był marszałek Polski. Tak w późniejszym okresie było, natomiast w 1919 roku trzygwiazdkowy generał, generał broni był najwyższym stopniem wojskowym, który mógł otrzymać.
0: Czyli Józef Piłsudski, czy brygadier Józef Piłsudski, następny możliwy stopień wojskowy to byłby?
1: Generał dywizji. Ale jeżeli byśmy mieli tutaj spojrzeć, to oczywiście pojawił się taki problem, gdyż no, żołnierze czy oficerowie byli z różnych armii czy z różnych formacji polskich. Tak? Byli generałowie z reguły z armii austro-węgierskiej lub rosyjskiej, natomiast były też tak zwane polskie siły zbrojne, między innymi tutaj Korpus Polski w Rosji czy osłabiona Błękitna Armia. I pojawił się taki wątek, że powołać komisję weryfikacyjną. Co prawda większość słuchaczy może mieć inne z komisją weryfikacyjną, a to była taka komisja, która miała weryfikować stopnie. Czyli po prostu stwierdzić, czy ten stopień, który został zdobyty wcześniej, uzyskany wcześniej, został zdobyty, czy będziemy mieli jego potwierdzenie, czy może jednak będziemy musieli go obniżyć, bądź też podwyższyć.
0: Bo rozumiem, że jesteśmy w sytuacji nowego tworu, czyli niepodległego państwa polskiego, a osoby, które są teraz w nowym wojsku albo chcą być w nowym wojsku, służą w różnych armiach. I te armie mają różne statusy. Teraz chodzi o to, żeby zweryfikować, jak stopień oficerski z innej armii ma się, czy się przekłada, czy się nie przekłada do tej nowej.
1: Co zasady tak było, z wyjątkiem Wojska Wielkopolskiego, ale pomijmy ten wątek. I w przypadku Józefa Piłsudskiego, on jako naczelny wódz powoływał komisję weryfikacyjną. I ta komisja weryfikacyjna na pierwszym posiedzeniu podjęła taką uchwałę, że zwróci się do naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego, aby obywatel Józef Piłsudski otrzymał stopień pierwszego marszałka Polski. Na co naczelny wódz Józef Piłsudski wydał dekret, że przyjmuje ten stopień. Czyli można powiedzieć, że sytuacja jest bardzo komiczna. Ludzie, którzy powołani są przez Piłsudskiego, czyli jego ludzie, decydują o tym, że człowiek, który ich powołuje, dostaje stopień, który nie istnieje w systemie prawnym.
0: Pierwszy marszałek.
1: Pierwszy marszałek, bo to jest prawidłowa nazwa. Nie marszałek, tylko pierwszy marszałek. To jest pełna, to jest stopień, a nie dodatek do stopnia. To słowo pierwszy. I tutaj dochodzimy do absolutnego kuriozum. No mogło być tak, że powiedzmy Sejm mógł podjąć uchwałę, że nadaje stopień marszałka Polski Józefowi Piłsudskiemu, by było po sprawie. Sejm był najwyższą władzą.
0: Był i mógłby tak awansować o kilka stopni w górę?
1: Jeżeli, powiem tak, do momentu pojawienia się Konstytucji Marcowej właściwie Sejm nie podlegał, że tak powiem, żadnej kontroli, no może poza kontrolą społeczną, tak? Ale to też, to była najwyższa władza wtedy Sejm.
0: Czyli Sejm mógłby sobie nawet wziąć kogoś, kto był, nie wiem, porucznikiem i powiedzieć, to panie poruczniku, jutro pan jest marszałkiem.
1: Jeżeli by taka była wola i taka byłaby uchwała, zdobyliby taką większość, to najbardziej.
0: Natomiast nie mógłby tej osoby powołać na stanowisko, które, czy na stopień, który nie istnieje. Czyli pierwszego marszałka.
1: No musiałby po prostu zmienić ustawę. Czyli ustawą by mógł teoretycznie ustawą powołać, także ustawę i uchwałą na przykład podjąć uchwałę, która byłaby, miałaby charakter nominacyjny. Więc tutaj ta kwestia jest, bym powiedział, oczywista. Natomiast no niestety Józef Piłsudski, no bo można nawet, jeżeli tutaj pan redaktor pozwoli, mogę nawet przeczytać fragment.
0: Bardzo proszę.
1: Ogólna komisja weryfikacyjna, czyli ta weryfikująca, powołana do życia dekretem naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego z dnia 18 lutego 1920 roku w myśl ustawy sejmowej, ale powołana w myśl tej ustawy, z dnia 2 sierpnia 1919 roku ustalenia starszeństwa i daniu stopni oficerskich w Wojsku Polskim uchwaliła w dniu 26 lutego 1920 roku na pierwszym konstytuującym się posiedzeniu jednogłośnie przez powstanie w dowód czci i hołdu dla wodza naczelnego zwrócić się do niego z prośbą o przyjęcie najwyższej godności wojskowej stopnia pierwszego marszałka Polski. Czyli nawet oni już mieli problemy, bo zwracali się do tej osoby, która ma to zatwierdzić. Następnie dekretem L2093 stopień pierwszego marszałka Polski przyjmuje i zatwierdza Józef Piłsudski. Czyli można powiedzieć, że sam sobie przyznał stopień przez sobie postawionych ludzi.
0: To tutaj na razie zawieszamy i do marszałków powrócimy po informacjach TOK FM, te już za kilka minut o godzinie 10.20. Gościem jest pan dr Adam Bojarski, radca prawny i doradca podatkowy. Wracamy po informacjach.
2: Ale jeszcze zanim te informacje, to podkreślam od czasu do czasu, nie zawsze, bo to już by było super nudne, ale od czasu do czasu, że czekam na państwa głosy pod adresem czarek@tok.fm. Na przykład ta historia z marszałkami to jest dla mnie jakaś niesamowita rzecz, w sensie takim, że no trochę chyba się nikt z nas nie spodziewał, że takie dostępne przecież, to nie jest jakaś tajna wiedza, w sensie ona jest tajna, dlatego że nam się czasami nie chce szukać, szperać. A tutaj po prostu takie kwiatki. Więc ja, gdybym na przykład słuchał własnego teraz programu, to bym do siebie napisał na adres czarek@tok.fm. Ale może nikogo to nie rusza. Może wszyscy mówią, oj tam, dobra, Piłsudski. Pff, co mnie to obchodzi? Bardziej mnie Rokosowski na przykład jara. No ale też... No, ale to też można napisać na przykład. Także czekam oczywiście nieustannie na państwa też komentarze, to mówiłem, uwagi, ale też propozycje. Kilkadziesiąt osób już ostatnio napisało, o czym powinien być program na przykład, jakie tematy. To też można ze spokojem coś takiego. Także przypomnę, adres jest łatwy, czarek@tok.fm. Czasami mówią, serio, to twój adres? Ja mówię, tak, to mój adres. No, dziwne. No, nie, ale wygodne. Tak kombinowałem właśnie, żeby mieć taki łatwy, żeby nie trzeba było tam zapisywać długich adresów. A więc czarek@tok.fm jest adres, pod którym oczekuję na państwa głosy. Czyli wracamy oczywiście do rozmowy o marszałkach. Gościem jest pan dr Adam Bojarski. Informacje już za 2 minuty o 10:20. Po nich wracamy do naszej rozmowy marszałkowskiej, tak można powiedzieć.
3: Sklepy powyżej 200 metrów kwadratowych powierzchni sprzedaży mają obowiązek zbierać opakowania kaucyjne. Tylko opakowania z tym specjalnym znakiem kaucji, one będą w systemie kaucyjnym i te opakowania będą wprowadzane na rynek stopniowo. Również producenci mają ten czas przejściowy.
4: Widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
5: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
6: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
7: W Niemczech wiem, że jest tak, że na przykład po weekendzie dużo osób zostawia specjalnie takie butelki objęte systemem kaucyjnym przy latarniach, żeby na drugi dzień osoby w kryzysie bezdomności mogły te butelki zwrócić.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
5: Lidl, to się opłaca. Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 10:20. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Nietrzeźwy policjant prowadził radiowóz i spowodował kolizję w Chełmie. Badanie wykazało, że miał 0,6 promila alkoholu w organizmie. Funkcjonariusz przyznał się do winy. Podczas cofania policjant uderzył w budynek komendy. PiS zapowiada skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosków o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów wprowadzających obowiązkowość edukacji zdrowotnej od nowego roku szkolnego oraz dotyczących modułu wiedzy o zdrowiu seksualnym. Posłowie zwrócą się do Trybunału także z wnioskiem o wydanie zabezpieczenia, tak żeby zaskarżone rozporządzenia szefowej resortu edukacji nie mogły być stosowane od 1 września. Można już głosować na warszawskie Drzewo Roku. Plebiscyt potrwa do 16 sierpnia. Internauci mogą wybrać się spośród 12 kandydatów. Najwięcej jest dębów szypułkowych reprezentujących Białołękę, Mokotów, Targówek, Wesołą i Wolę. A w TOK FM czas teraz na kulturę.
8: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. 20. Festiwal BNB Paribas Dwa Brzegi trwa w Kazimierzu Dolnym. W programie oprócz filmowych nowości, retrospektywy, koncerty i spotkania z aktorami. Wśród gości m.in. Arkadiusz Jakubik, Daniel Olbrychski, Andrzej Pongowski, Katarzyna Figura, czy Anna Dymna. Blisko 30 filmów powalczy o zwycięstwo w międzynarodowym konkursie filmów krótkometrażowych, a filmem zamknięcia 8 sierpnia będzie Natura miłości Rodriga Sorogoyena w roli głównej z Javierem Bardemem, wcielającym się w reżysera filmowego, próbującego odbudować relacje z córką. Muzeum Manga w Krakowie prezentuje japońskie zbroje i historię o wojowniczkach. To dwie nowe wystawy w placówce. Pierwsza, Akitsushima, Wyspa Ważek, jest prezentacją elementów wyposażenia wojowników z kolekcji Wiktorii i Adama Jurgilewiczów, do tego drzeworyty i malowidła związane z tym tematem. Druga ekspozycja, Wojowniczki, japońskie herstorie, została poświęcona kobietom, które zapisały się w historii Japonii jako osoby przekraczające przypisane im role społeczne. Opowiada o ich sile, determinacji i miejscu w kulturze. A Muzeum Kinematografii w Łodzi zaprasza 9 sierpnia na Dzień Tove Jansson, fińskiej pisarki, ilustratorki i artystki, autorki Muminków. Z okazji 112. rocznicy urodzin autorki trzy wyjątkowe wydarzenia, które pozwolą bliżej poznać zarówno ją, jak i jej niezwykłą osobowość. To będą warsztaty rękodzieła dla dorosłych, seans dwóch filmów dokumentalnych poświęconych Jansson i pokaz specjalny filmu Księga Lata w reżyserii Charlie'ego McDowella, ekranizacja powieści patronki wydarzenia wydanej w 1972 roku. Sinfonia Sowia zapowiada nowe otwarcie. O festiwalu inaugurującym działalność orkiestry w nowej siedzibie przy ulicy Grochowskiej we Warszawie mówi Łukasz Strusiński.
9: Na inaugurację zaplanowaliśmy nieodpłatne koncerty, cztery nieodpłatne koncerty w weekend otwarcia 11-13 września. To wspaniałe wprowadzenie publiczności do świata, który być może jest im nieznany, a może rozpoznany bardzo dobrze. Wtedy na pewno będą mieli ogromną przyjemność i satysfakcję z uczestnictwa w tym koncercie.
8: W ramach całego festiwalu, który potrwa od 11 do 27 września, zaplanowano ponad 100 koncertów i wydarzeń towarzyszących.
7: Na południu dziś nawet 36 stopni na termometrach. W całej Polsce bardzo gorąco, nieco deszczu może spaść na Podlasiu.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Państwa i moim gościem jest pan dr Adam Bojarski, radca prawny i doradca podatkowy, autor m.in. książki Sądownictwo specjalne w byłym zaborze pruskim w latach 1919-1921. Ilu było w Polsce marszałków? No, zaczynamy weryfikację naszą prywatną od Józefa Piłsudskiego, brygadiera Józefa Piłsudskiego, który przyjął zaproponowaną przez wiernych mu ludzi nominację na stopień, który nie istniał, czyli pierwszy marszałek, po czym jako naczelnik państwa zatwierdził.
0: Jako naczelny wódz zatwierdził.
10: Jako naczelny wódz.
0: Czyli po prostu sam sobie przyznał przez postawionych sobie ludzi bez podstawy prawnej.
10: No dobrze, ktoś by powiedział, a prawnicy, oni zawsze tam się czepiają szczegółów. Ale czy to jest jakakolwiek różnica, czy był pierwszym marszałkiem, czy marszałkiem?
0: Znaczy powiedzmy, to jest tylko weryfikacja tego, w jaki sposób zdobywano te buławy, no bo możemy przejść na przykład dalej, tak? No ktoś powie, dla kogoś, kto zajmował się powstaniem wielkopolskim, blisko sobie z Ferdynanda Fosza. Ale była bardzo prosta zasada. Czy to w latach 20., czy także w PRL-u, w przypadku Rokossowskiego. Właśnie tu można tych dwóch panów
10: połączyć,
0: bo podstawowy cel był taki. Trzeba było służyć Wojsku Polskim. Trzeba było być oficerem Wojska Polskiego, z tą tylko różnicą, że w przypadku Ferdynanda Fosza musiałby mieć stopień generała broni, żeby mu zaawansować na tego marszałka Polski.
10: Czyli musiałby iść o jedno oczko wyżej.
0: O jedno oczko wyżej, natomiast w przypadku Rokossowskiego wystarczyło, żeby był oficerem, bez względu na stopień. Tylko, że w tamtych czasach najniższym stopniem oficerskim miał podporucznik tylko chorąży. Więc tu akurat no, nie mam też wątpliwości, bo no, musieliby spełnić, nie można było w ogóle przez całą historię, jeżeli byśmy nawet do dzisiaj się cofnęli, to nawet dzisiaj można, ustawa obrony ojczyzny chyba bodajże w artykule 140 przewiduje taką możliwość nadania tego stopnia, ale musi być to osoba, która złożyła przysięgę wojskową i była oficerem Wojska Polskiego.
10: Czyli Ferdynand Fosz i Konstanty Rokossowski nie byli oficerami Wojska Polskiego, ergo nie mogli być awansowani na stopień marszałka.
0: Nie mogli być awansowani na stopień marszałka.
10: Czyli ubyło nam z tej listy dwóch marszałków lub trzech. Czyli Józefa Piłsudskiego też skreślamy.
0: Też niestety, no bo tak pod kątem prawnym oczywiście, bo tu też może warto słuchaczom powiedzieć, że w przypadku wszystkich właściwie na przestrzeni lat nigdy nie było wymogu wygrania jakiejś bitwy czy wojny. Właściwie to była kwestia.
10: Czyli to jest taka
0: ocenna
10: wiedza trochę.
0: Nie było tak, że musisz wygrać wojnę, musisz na przykład, nie wiem, pobić wroga, musisz dowodzić armią, co najmniej milionową armią. Takich wymogów nie było. Tu właściwie można powiedzieć, było bardzo cenne to wszystko. Najlepszym przykładem chociażby jest Marian Spychalski. Dlaczego? Tu sprawa jest bardzo prosta. Przepisy mówiły o tym, że Rada Państwa nadaje stopień marszałka Polski. Czy na wniosek, czy z własnej inicjatywy. Tylko, żeby był oficerem. Ponieważ Marian Spychalski był oficerem, w stopniu bodajże chyba generała broni, ten stopień, pomimo niechęci do tej osoby, chociaż dla Poznania jest to bardzo zasłużony człowiek, w końcu jeden z cmentarzy został przez niego zaprojektowany, cmentarz Sołacki oczywiście, ale Marian Spychalski no, ma ten komfort, że po prostu nie trzeba było tego uzasadniać. Po prostu Rada Państwa się spotykała, podjęła decyzję, zatwierdziła i koniec.
10: Czyli Marian Spychalski, lege artis, jest marszałkiem.
0: Jest.
10: Dobrze, Józef Piłsudski, lege artis, jak rozumiem, nie mógł być. Numer dwa na naszej liście, Ferdynand Fosz.
0: Nie.
10: Nie, dlatego że nie służył w Wojsku Polskim. Numer trzy na naszej liście, marszałek?
0: Śmigłyryc.
10: Śmigłyryc, Edward Śmigłyryc. Marszałek czy nie marszałek?
0: Marszałek. Chociaż wiem, że są wokół tego kontrowersje, bo sprawa wygląda następująco. Jak zakończyła się wojna, tak zwana wojna polsko-bolszewicka, to Edward Śmigłyryc został zweryfikowany jako generał dywizji, czyli dwugwiazdkowy. I zrobiono tutaj taki myk, że pomiędzy awansem z generała dywizji na generała broni potrzebny był okres karencyjny co najmniej 3 albo 4 lat, już nie pamiętam, natomiast tu mniej więcej ten okres wynosił 14 lat, więc ten warunek formalny został spełniony. Natomiast z generała broni na marszałka Polski nie było żadnej karencji. Jak to zrobiono? Zrobiono to, że najpierw awansowano na generała broni, dosłownie po chyba kilkunastu godzinach awansowano go na marszałka Polski. Czyli nie awansowano bezpośrednio z generała dywizji na marszałka Polski, bo to by było nie lege artis, tylko no, po prostu przez kilkanaście godzin, można powiedzieć, długo się mundurem generała broni Edward Śmigłyryc nie nacieszył.
10: Czyli może nawet nie zakładał?
0: No musiał założyć do nominacji formalnej. To chyba raz, no, ale to powiedzmy sobie szczerze, no, sytuacja jest, że tak powiem, bardzo kuriozalna.
10: Czyli pierwszy marszałek to marszałek Edward Śmigłyryc.
0: Lege artis.
10: Lege artis. No, kolejny w kolejce, marszałek lub nie, Michał Rzymierski, Michał Rola-Rzymierski.
0: Tu jest różnie, bo jest Michał Rolar, Michał Rola-Rzymierski, Michał Rzymierski. Tu sytuacja, bym powiedział, jest dosyć ciekawa, bo zdaniem osób, czyli Krajowej Rady Narodowej, która go 3 maja 1945 roku awansowała, nie uznawała przedwojennego wyroku skazującego. Tu może warto podkreślić, że Michał Rola-Rzymierski był jednym z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego. Był jednym z najmłodszych generałów w wieku 34 lat. Uzyskał szlify generała brygady. Natomiast, jakby to powiedzieć, w godzinie próby, czyli w zamachu majowym, nie był wierny Piłsudskiemu, tylko stanął po stronie rządu. I w wyniku tego była taka afera masek gazowych, one się nazywały Protekta, i tam został skazany prawomocnie tym wyrokiem.
10: Na 5 lat więzienia z degradacją.
0: Z degradacją. Co prawda są wątpliwości co do legalności tego wyroku, między innymi mecenas Poksiński kiedyś pisał o sprawie roli Rzymierskiego, natomiast formalnie ten wyrok nigdy nie został uchylony.
10: To oznaczało, że w świetle prawa już nie był generałem brygady, a osobą cywilną.
0: Tak, był wydalony z wojska karnie, czy inaczej, był nawet wydalony, ale jeszcze musiał odsiedzieć karę najpierw po to. Tego. Natomiast Krajowa Rada Narodowa nie uznawała tego wyroku. I powiedzmy tutaj też, co jest istotne, że w lipcu 1945 roku polski rząd na uchodźstwo, jak to się nazywa, no, traci taką pewną kompetencję. Natomiast Krajowa Rada Narodowa nie była uznawanym międzynarodowo organem polskim, więc też nie mogli go, więc Krajowa Rada Narodowa była tym organem też nieuprawnionym do mianowania na stopień marszałka Polski.
10: Czyli tu mamy niejako podwójną skuchę, użyję nieprawniczego terminu. Czyli z jednej strony mamy organ, który jest nieprawomocny do mianowania, w cudzysłowie, na stopień marszałka Polski, czyli Krajową Radę Narodową.
0: Powinien być to prezydent Raczkiewicz.
10: A druga skucha jest taka, że Michał Rzymierski nie był w ogóle wtedy żołnierzem, tylko cywilem.
0: Był cywilem. I jeszcze można powiedzieć trzecią rzecz, że dekret z 1937 roku nie został tutaj zastosowany, czyli nawet nie było podstawy prawnej. Obowiązywał jeszcze formalnie do 1947 roku. Więc można powiedzieć, że mamy do czynienia, nawet nie powinniśmy uznawać go za wojskowego w świetle prawa, no bo w świetle zasług, chociażby tutaj sprzed 100 lat, no to trudno to zaprzeczyć, że był wojskowym, ale formalnie pod kątem prawnym nie powinien być uznany.
10: Czyli teraz wracając do naszego teleturnieju. Józefa Piłsudskiego z listy marszałków skreślamy.
0: Pod kątem prawnym, tak.
10: Ferdynand Foch
0: też skreślamy.
10: Edward Śmigły-Ryc zostawiamy.
0: Zatwierdzamy.
10: Michał Rzymierski skreślamy. Konstanty Rokossowski skreślamy. I Marian Spychalski zostawiamy.
0: Tak.
10: Czyli na pytanie, ilu marszałków? Lega artis, prawnie dwóch.
0: Tak.
10: Marszałek Edward Śmigły-Ryc i marszałek Marian Spychalski.
0: Tak jest.
10: Nie jest to chyba bardzo popularna opinia.
0: Czy jest to popularna opinia? No, w sumie to zależy, jak osoby do tego podchodzą, że tak powiem, bo dla zwolenników, dla Piłsudczyków może być to problem, bo uważam, że jeden nie jest lega artis, a drugi jest lega artis. A dla tych, co nie lubią Piłsudczyków, to też jest źle, bo jeden, bo powinno być dwóch, tak? Więc tutaj można powiedzieć, że nikogo się nie zadowoli, ale to jest oczywiście taki quiz teleturniej, bo prawda jest taka, że nikt na to prawdopodobnie zwracać uwagi już nie będzie. To jest taka ciekawostka.
10: To jeszcze spróbuję uratować Józefa Piłsudskiego. Bo wspomniał pan o tym, że Józef Piłsudski został na podstawie dekretu, otrzymał stopień pierwszego marszałka Polski.
0: Dekretu zatwierdził.
10: Tak. No ale gdyby w tym dokumencie nie było słowa pierwszego marszałka, tylko marszałka.
0: To nie miałoby znaczenia.
10: To wtedy byłoby okej, czy nie?
0: Nie miałoby znaczenia, bo buława marszałkowska dopiero została wprowadzona w 1922 roku.
10: Czyli po prostu w ogóle nie było marszałka, możliwości?
0: Nie było możliwości marszałka. Nie można było tej buławy zdobyć formalnie. Dopiero można ją było od 1922 roku.
10: No i co? I nie odzywały się żadne głosy mówiące, hej, zaraz, ale przecież nie możemy powołać na czy nadać buławy marszałkowskiej, czy pierwszej buławy, czy buławy pierwszego marszałka, skoro w ogóle nie ma możliwości zdobycia takiego stopnia.
0: Jakby to powiedzieć, panie redaktorze, my sobie spokojnie, komfortowo rozmawiamy. Mówimy o roku 20 czy 21. Polska miała większe problemy niż ktoś, jakiś marszałek. Oczywiście nawet pojawiały się jakieś takie głosy, że Piłsudski był uzurpatorem, wojskowym uzurpatorem i można by się nawet było pod tym jakoś podpisać, ale to był taki temat, tym bardziej jest o tyle problem, że tą nominację Piłsudski odebrał w listopadzie 20 roku, a nadanie miało miejsce w marcu. Więc ludzie, że tak powiem, nie widzieli to w tym momencie, kiedy trwała, tylko kiedy już, można powiedzieć, operacja niemeńska się kończyła. Czyli już tak trzeba było wrócić, jeszcze kwestie Śląska, odbudowywanie kraju. Ważniejsze sprawy były, to jest po prostu taka, bym powiedział, bardziej ciekawostka dla słuchaczy. Że jakbyśmy mieli wziąć prawo, kto jaki stopień miał prawny, legalny.
10: No to na pewno dla wielu osób to może być zaskoczenie i niespodzianka. Czyli na liście marszałków polskich w XX wieku pozostają Edward Śmigły-Rydz i Marian Spychalski.
0: Tak jest, zgadza się.
10: A z tej listy skreślamy, ponieważ z różnych powodów, tak, Józefa Piłsudskiego, Ferdynanda Fosza, Michała Żymierskiego, czy Rolę Żymierskiego i Konstantego Rokossowskiego. Bardzo, bardzo to jest wszystko interesujące. Odsyłam państwa do artykułu mojego gościa, który ukazał się w Studiach z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego.
0: Tak jest, w 2021 roku.
10: Bardzo dziękuję. Gościem był pan dr Adam Bojarski, radca prawny i doradca podatkowy, autor między innymi książki Sądownictwo specjalne w byłym zaborze pruskim w latach 1919-1921.
0: Miłego dnia.
10: Informacje Radia Tok FM już za kilka minut o godzinie 10.40.
3: Autopromocja. Las to przestrzeń pełna życia, ale także odpowiedzialności. W najbliższym planie działania o bezpieczeństwie podczas leśnych wypraw, zasadach zachowania wobec dzikich zwierząt, zagrożeniu pożarowym, ale też codziennej pracy służb leśnych. Fakty, doświadczenia i praktyczne wskazówki dla każdego, kto korzysta z leśnej przestrzeni. Zapraszam już dziś, 13.40. Do usłyszenia. Szymon Kępka.
6: Plan działania w Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.

0: minimum 600 zł na produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
5: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
6: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Kaufland jest fresh.
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
12: fresh. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99, teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca. Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 10.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Teheran nie zamierza rozszerzać wojny, jednak będzie bronił swojego terytorium, oświadczył prezydent Iranu Masoud Pezeszkian. Konflikt, czy to w sąsiedztwie, mieście, kraju, czy między państwami, to choroba, która się pojawiła. Będziemy bronić naszych granic, ale nie dążymy do rozszerzenia wojny ani jej kontynuowania, powiedział Pezeszkian. Prezydent Iranu powiązał bezpośrednio bezpieczeństwo narodowe ze spójnością wewnętrzną, argumentując, że rozwiązywanie wewnętrznych podziałów może pomóc zapobiegać ingerencji z zagranicy. Ukraińska policja pokazała nagranie rosyjskiego drona, który lata za cywilnym mężczyzną na targowisku w Chersoniu, po czym uderza w niego i eksploduje. Szef MSZ-u w Kijowie, Andrii Sybicha, nazwał to zdarzenie barbarzyńską zbrodnią wojenną. Mężczyzna na nagraniu nie ma żadnych oznak świadczących o udziale w działaniach zbrojnych. Po prostu handluje na targowisku. Mimo to dla żołnierzy państwa agresora pozostaje celem. Ogłoszono w policyjnym komunikacie. 52-latek przeżył atak, choć trafił do szpitala. Szef ukraińskiej dyplomacji oświadczył, że wiadomości o tysiącach podobnych zbrodni nigdy nie docierają do opinii publicznej. Tymczasem 5 osób zginęło, a 6 odniosło obrażenia w rezultacie ukraińskiego ataku na magazyn w obwodzie moskiewskim. W magazynie wybuchł pożar, który następnie ugaszono. Uszkodzony został również budynek mieszkalny i samochód, podała agencja Reutera. Ostrzelane zostały także magazyny położone w pobliżu Petersburga w obwodzie leningradzkim oraz w obwodzie twerskim. Łącznie Kijów ostrzelał nocą 3 magazyny. Budowanie szkolnictwa zawodowego musi być połączone z kształceniem nauczycieli, przekonywali w Sopocie minister edukacji i wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Barbara Nowacka i Jacek Karnowski wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami branży zaangażowanych w budowę elektrowni jądrowej i farm wiatrowych na Bałtyku. Był tam też reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
16: Przygotowując wielkie inwestycje energetyczne, nie można zapominać o edukacji, mówiła minister Barbara Nowacka.
17: Rozwijamy szkolnictwo branżowe, szkolnictwo techniczne, wspieramy rzemiosło, natomiast konieczne dzisiaj jest zadbanie o kształcenie nauczycieli, bo bez dobrze przygotowanej kadry ciężko przekazywanie wiedzy.
16: Pieniądze na to z kilku europejskich źródeł są i będą, zapewniał wiceminister Jacek Karnowski.
18: To jest w tej chwili kilkaset milionów złotych, ale też planujemy przyszłe ramy finansowe i myślę, że to może być ponad miliard złotych razem tych środków finansowych.
16: Ważne jest, by sięgnąć po nie i przygotowywać nauczycieli, a potem uczniów konkretnie pod zapotrzebowanie rozwijających się branż. Z Sopotu Paweł Radzewicz, TOK FM.
15: Informacje ponownie o 11. Upały mocno będą nam się dzisiaj dawać we znaki. Na południu Polski może być nawet 36 stopni. Na zachodzie pojawią się burze. Jutro niestety możliwe, że będzie jeszcze cieplej.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Krzysztof Chorwat, dzień dobry w wywiadówce. Kolejny tydzień pokazał, że nie ma wakacji od edukacji, mimo że w szkołach cicho, to wokół szkół dzieje się sporo. Posłowie przyjęli przepisy dotyczące wprowadzenia państwowego e-dziennika, a prezydent podpisał przepisy wprowadzające zakaz używania telefonów w szkołach. Do tego trwa odliczanie do startu reformy. Na forach nauczycielskich ciągle wrze, bo związkowcy szykują się do manifestacji. Jest o czym rozmawiać, zatem zaczynamy. A dzisiaj w studiu serdecznie witam wiceministra edukacji narodowej Katarzynę Lubnauer.
20: Dzień dobry. Dobry, witam.
19: Jako rodzic muszę przyznać, że nie jestem fanem dzienników elektronicznych, ale od lat zastanawiam się, dlaczego właściwie państwo oddało w ręce firm prywatnych stworzenie takiego narzędzia. No i doczekałem się, bo będzie dziennik e-państwowy, tylko po tych wszystkich latach rodzi się jednak pytanie, po co i czy to nie jest no już teraz trochę za późno i to, co zostało stworzone przez kogoś, po prostu działa, więc lepiej lub gorzej, ale niech tam sobie działa. No bo to są jakieś dodatkowe koszty jednak.
20: Pytanie jest, kto ponosi te koszty, ponieważ to jest tak, że to nie jest bezkosztowo to, że państwo korzystają z prywatnych dzienników. Po pierwsze, ponoszą je w tej chwili samorządy, ale po drugie, jeżeli państwo chce mieć pełną funkcjonalność, czyli wszystkie funkcje, również te obecne w aplikacji, czyli możliwość usprawiedliwiania, konwersacji, załączania plików i tak dalej, to musi pan wykupić płatną aplikację. I teraz oczywiście można myśleć tak jak Konfederacja, co mnie zaskoczyło, szczerze mówiąc, bo myślałam, że to jest raczej myślenie bliższe razem. Bo Konfederacja zaproponowała, żeby zamiast przyjmować ustawę o dzienniku, przyjąć rozwiązanie, w którym podmiot prywatny miałby bezpłatnie udostępniać wszystkie, również te usługi premium odbiorcy. Zaproponowałam, żeby dopisali jeszcze plus Netflix, ale nie zgodzili się. W związku z tym, przede wszystkim dla rodziców jest to koszt roczny, który szacujemy na podstawie bardzo przybliżonych szacunków, ponieważ my nie mamy danych oczywiście od dostawców, że to nawet może 100 milionów rocznie kosztować rodziców, to wykupywanie tych aplikacji.
19: No nie wszyscy korzystają, prawda?
20: Ale tak, nie wszyscy korzystają, ale szacowaliśmy, że nawet jeżeli 1/3 korzysta, to byłby już tego typu koszt. W związku z tym nam zależy na tym, żeby to narzędzie, które my stworzymy, było po pierwsze bezpieczniejsze, po drugie, żeby było bezpłatne dla rodziców, żeby było bardzo wygodne dla szkół, również przy rozszerzonych funkcjonalnościach związanych na przykład z oceną kształtującą, czyli żeby było narzędziem nie tylko lepszym, ale jeszcze w dodatku bezpłatnym. Mm-hmm.
19: No ale są też nauczyciele, bo mówiła pani o politykach niektórych, ale nauczyciele również mówią o mankamentach, o dodatkowym obciążeniu, bo pilotaż, jeśli któraś szkoła się zdecyduje, będzie prowadzony równolegle z istniejącym dziennikiem, no bo też żadna szkoła nie zrezygnuje nagle z dziennika, czyli podwójna praca tutaj, a do tego będzie podwójne uwierzytelnienie i tutaj kolejne pytanie od nauczycieli, czy muszą mieć telefon służbowy, a takiego na pewno nie dostaną, czy w takim razie powinni korzystać z prywatnego telefonu?
20: Zaznaczmy jedną rzecz bardzo wyraźnie, że już w coraz większym stopniu w ogóle wszędzie będziemy się logować w bardzo różnych systemach przy pomocy obywatela. To jest właściwie powoli staje się podstawowe narzędzie, które umożliwia nam funkcjonowanie w różnych. Urzędnicy się tak samo logują, kiedy potrzebują. Niektóre narzędzia, nie wszystkie, ale część narzędzi też mają w ten sposób. I to staje się coraz bardziej powszechne. To nie jest coś, co będzie wyjątkiem. To tak jak kiedyś byśmy się buntowali przeciwko temu, że na przykład ktoś nam każe pokazać dowód osobisty, jak kupujemy alkohol w sklepie. W związku z tym pewne rzeczy stają się oczywistą oczywistością na przyszłość. Kolejna rzecz, pilotaż to będzie kilkadziesiąt szkół, prawdopodobnie około 40 we wszystkich województwach, różne typy szkół, zależne na tym, żeby była szkoła specjalna i żeby była szkoła artystyczna i żeby była szkoła ponadpodstawowa. To zresztą poprawką zostało zmienione, że zdecydowaliśmy się również włączyć szkoły ponadpodstawowe, technika, ponieważ każda z tych szkół ma dostarczyć nam innych informacji dotyczących tego, czy dobrze funkcjonuje to narzędzie. Natomiast mówimy o 40 szkołach w skali kraju. Są to te szkoły, gdzie się zgodzą zarówno dyrektorzy szkół, jak i organy prowadzące. Nawet nie muszą być całe szkoły, wystarczą czasami kilka klas, bo chodzi o to tylko, żeby zbadać, jak to narzędzie działa.
19: I na podstawie ich opinii później będzie rozwijane to narzędzie.
20: Dokładnie. I co więcej, nawet nie musi to być przez cały rok szkolny, tylko może być przez część roku, w zależności od tego, co będziemy testować.
19: Koszt 200 milionów złotych.
20: Sam 216 milionów, ale nie sam pilotaż. 216 milionów to jest koszt na 10 lat funkcjonowania dziennika elektronicznego państwowego. Łącznie ze stworzeniem go i potem funkcjonowaniem.
19: Zabezpieczeniem też i pilnowaniem tego, żeby dane nie wyciekły?
20: Dokładnie tyle, dlatego że właśnie to jest ta przewaga już istniejących narzędzi, jakim jest mObywatel i wszystkich tej ekosystemu, który on tworzy, że tu mówimy o kosztach dla rodziców rzędu 100 milionów. Ja nie mówię o kosztach jeszcze dla samorządów rocznie, a tu mówimy o 216,5 miliona złotych przez 10 lat na funkcjonowanie. Najpierw na stworzenie, a potem na funkcjonowanie tego narzędzia, przy czym potem te koszty roczne funkcjonowania szacujemy na około 13-14 milionów.
19: Dlaczego tak bardzo zależy państwu na wprowadzeniu dziennika? Niektórzy powiedzą, każda władza chciałaby mieć swój jakiś taki, coś, co się uda, sukces, powiedzmy, przy ciągłej krytyce jednak działań resortu z różnych stron.
20: Naturalna konsekwencja pewnych procesów. Już niech pan zobaczy, na uczelni można dostać dyplom elektroniczny. My chcemy, żeby świadectwa były elektroniczne, po to, żeby na przykład, jeżeli pan rekrutuje, pana dziecko się rekrutuje ze szkoły podstawowej do szkoły ponadpodstawowej, nie trzeba było latać ze świadectwem, tylko żeby można było przekazać ślad, jakim cyfrowy, jakim jest świadectwo.
19: Moje dziecko to od roku nie dostało loginu nawet do mObywatela.
20: Powinno już i powiem szczerze, że to jest też, uruchomiliśmy taką funkcjonalność, która też jest bardzo wygodna w postaci legitymacji, natomiast teraz już jest ruch po stronie szkół w tym celu, żeby każde dziecko w szkole mogło mieć, bo już technicznie jest to możliwe i jest ten system uruchomiony, mLegitymację w mObywatelu Juniorze. I to też jest bardzo wygodne rozwiązanie dla rodziców, ponieważ umożliwia to również to, żeby rodzic miał tą legitymację, czyli no tak, jak jadą razem, to...
19: Dokładnie, w podróż, co teraz w wakacje szczególnie ważne, w pociągu nie trzeba mieć na przykład legitymacji, a zdarza się dość często, chyba że zapominamy. Prezydent podpisał zakaz używania telefonów w szkołach. Jak w praktyce od września będzie to wyglądało?
20: Szkoły mają oczywiście pewien czas na dostosowanie na przykład rozwiązań, ustalenie, jak to będzie wyglądać na terenie ich szkoły. Natomiast tam w tej ustawie jest pisane, że jest zakaz korzystania z telefonów zarówno w szkołach, jak i w przedszkolach. Przecież w przedszkolach to jest w ogóle przynoszenia telefonów czy innych tego typu sprzętów, typu smartwatch czy inny sprzęt tego typu elektroniczny. W przypadku szkół jest to korzystania. I teraz szkoły mogą rozwiązać to zgodnie ze swoją autonomią w różny sposób. Kilkadziesiąt procent szkół ma już w tej chwili szafki. Ustawa składa jeszcze na ucznia obowiązek, że jeżeli jest miejsce, które może być miejscem zostawienia sprzętu, to rzeczywiście musi nastąpić ten proces pozostawienia tego sprzętu w tym miejscu przewidzianym przez szkołę. Mała szkoła, a mamy bardzo dużo małych szkół uczących kilkudziesięciu uczniów we wszystkich klasach, to może być sekretariat szkolny. Ponieważ tam wystarczy, żeby zrobić takie półeczki, żeby to było w sekretariacie szkolnym. W dużych szkołach najczęściej są szafki. Jeżeli nie ma ani szafek, ani w sekretariacie, są takie rozwiązania, jak na przykład te skarpetki zamykane na magnes. Mm. Ale również zauważmy jedną rzecz, że już w tej chwili ponad 50% szkół ma tego typu zakaz i rozwiązuje ten problem, jak
19: niektórzy dogadują się, że w ogóle nie wyciągają dzieci po prostu telefonów z plecaków.
20: Łączony może być na tle plecaka. Natomiast jest też obowiązek w ustawie, że jeżeli jest miejsce, to ma być zdeponowany.
19: Od 1 września jeszcze zmiany dotyczące oceniania, organizacji egzaminów klasyfikacyjnych i kryteriów oceny zachowania. Tu będą jednolite zasady organizowania egzaminów. Co do zasady, mają się one odbywać stacjonarnie w szkołach.
20: Wyjaśnijmy sobie jedną rzecz.
19: I tutaj od razu bunt szkoły w chmurze, która mocno sprzeciwiała się takim przepisom.
20: Znaczy to, co robi w tej chwili szkoła w chmurze, to jest łamanie zasad, które już obowiązują w prawie oświatowym. My nie zmieniamy zasady dotyczącej tego, że egzaminy nie mogą odbywać się zdalnie. To wynika z ustawy. Jak było inaczej, prawem covidowym, które wygasło, to było to wprost pisane w ustawie. W przypadku prawa oświatowego nie obowiązuje zasada, że co nie jest zakazane, jest dozwolone. I dokładnie, jeżeli jest intencją ustawodawcy to, żeby wprowadzić jakieś możliwości, na przykład egzaminy zdalne, to dokładnie wprost jest to wskazane w ustawie. To, co my robimy, to tylko porządkujemy, jak ma wyglądać zawsze ten egzamin klasyfikacyjny, tak jak jest uporządkowany, jak wygląda matura czy egzamin ósmoklasisty. Natomiast nie ma jakby wątpliwości i nie ma ich również NIK, ponieważ przedstawił nam swoje ustalenia pokontrolne NIK, że powinny szkoły przestrzegać zasady, że nie ma egzaminów zdalnych, ponieważ to wynika z polskiego prawa i nawet nakłada na nas NIK ten obowiązek, żebyśmy dokonali takich zasad, takich zmian, które spowodują przestrzeganie tego prawa również przez wszystkie podmioty obecne na rynku. Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. To jest kwestia też sprawiedliwości. To znaczy tego typu egzaminy muszą być porównywalne, ponieważ uczniowie potem przenoszą się między szkołami, rekrutują się do szkół wyższego szczebla, a na przykład przy rekrutacji ze szkoły podstawowej do ponadpodstawowej oceny też mają znaczenie.
19: To jeszcze jeden zapis, bo oto taki się pojawił, który mówi o tym, że prace domowe w szkole podstawowej nadal mają być nieobowiązkowe, ale systematyczne wykonywanie takich zadań będzie mogło wpłynąć na roczną ocenę klasyfikacyjną. No trochę znowu zamieszanie z tymi pracami domowymi.
20: Nie, od początku mówiliśmy i to jest tak było i w początkowych projektach i teraz w tym projekcie, że nie ma sensu oceniać czegoś, co nie jesteśmy pewni, że jest pracą własną ucznia. I w tej chwili, w czasach AI-a, bo to niedokładnie ostatnio podpisywałam pismo do dyrektorów szkół związane z na przykład z olimpiadą matematyczną. Zawsze dotychczas było tak, że olimpiada matematyczna ta dla młodszych juniorów była w ten sposób przeprowadzona, że część zadań uczniowie rozwiązywali w domach i potem wysyłane to było. W tej chwili okazało się, że to straciło rację bytu, ponieważ okazało się, że no delikatnie mówiąc, potem w żaden sposób nie ma to odzwierciedlenia w późniejszych umiejętnościach tych uczniów. Z tego względu, że nawet, to nie jest tak, że oni chcą oszukać, ale że nawet jeżeli próbują znaleźć jakąś podpowiedź w sztucznej inteligencji, to powoduje, że to traci w ogóle wszystko sens. W związku z tym mówimy dość jasno, tak nauczyciele powinni zadawać prace domowe, tak uczniowie powinni je rozwiązać. Tak, ma to sens tylko pod warunkiem, że uczeń otrzyma informację zwrotną, co zrobił dobrze, co zrobił źle. Natomiast warto, żeby nauczyciel punktował pozytywnie tego ucznia, który robi to bardzo systematycznie, ponieważ wtedy nagradza to, że ten uczeń się czegoś chce nauczyć, nawet jeżeli popełnia błędy. Bo
19: czyli jednak doszli Państwo do wniosku, że zresztą to nie trzeba było dochodzić, bo były takie badania, które pokazały, że ta według nauczycieli ta motywacja spadła wśród uczniów.
20: To akurat te badania nie pokazywały tego. Te badania pokazywały opinię nauczycieli, przy czym pokazywały opinię nauczycieli zarówno ze szkół publicznych, jak i niepublicznych, a dla niepublicznych nie zmieniło się prawo. Po prostu spada motywacja uczniów, wynikająca między innymi z zagadnienia, o którym też dzisiaj omawialiśmy, czyli kwestii smartfonów, czasu, które spędzają w internecie. Jeżeli uczeń spędza dziennie według badań od 4,5 do 5 godzin w internecie na swoim smartfonie albo na najczęściej na mobilnych urządzeniach, no to zdajmy sobie sprawę, że jego motywacje do innych działań związanych z edukacją spadają. I to jest bardzo poważny problem. Dlatego między innymi wprowadzamy zakaz, dlatego pracujemy nad ograniczeniem dotyczącym social media. I dlatego zadbaliśmy o higienę cyfrową, na przykład w edukacji zdrowotnej, które tamte elementy są bardzo ważne.
19: Tuż przed 1 września nauczyciele wyjdą na ulicę. Zaskakuje to panią?
20: Bardzo jasno mówimy, nauczyciele powinni lepiej zarabiać. Uważamy, że zarówno...
19: I co idzie za takim stwierdzeniem?
20: Po pierwsze, chcielibyśmy stworzyć jednak jakiś system dochodzenia do wyższych płac.
19: No właśnie, to jest kluczowe pytanie, jeśli mogę. Ponieważ ostatnio usłyszeliśmy, że właściwie to ministerstwo pracuje nad swoją wersją przepisów dotyczących jakiegoś powiązania, czy...
20: Musimy wypracować system, ale który też zgodzi się
19: Ministerstwo
20: Finansów. Czy to
19: projekt ZNP już nie ma prawa bytu i nie zostanie w ogóle procedowany?
20: Pracujemy rozwiązaniem. Pamiętajmy o tym, że pewne idee tego rozwiązania, które zaproponowało ZNP, jest zgodne również z tym, co my uważamy, że to powinno rzeczywiście w jakiś sposób stabilny, niezależnie od władzy rosnąć.
19: To jak to będzie powiązane?
20: Jeżeli wypracujemy takie rozwiązanie, na które zgodzi się również Ministerstwo Finansów, to je przedstawimy.
19: Sporo ograniczeń przez to Ministerstwo Finansów?
20: No przede wszystkim poprzez sytuację, która nas otacza. Pamiętajmy kwestię bezpieczeństwa. Wydajemy rok w rok w tej chwili po 4,8% PKB na bezpieczeństwo.
19: Bardzo dziękuję. Wiceszefowa resortu edukacji Katarzyna Lubnauer była z nami w wywiadówce.
20: Dziękuję bardzo.
19: Kolejna audycja we wtorek o 10.40, a za chwilę po informacjach TOK FM o 11.00 wraca Cezary Łasiczka i Owczarek.
0: Potwierdzam, wracam na białym koniu, ale nie tak jak marszałek, w cudzysłowie oczywiście. albowiem informacje zbliżają się już za 3 minuty o 11:00 i po informacjach wskoczymy w świat sztuki, rynku sztuki dokładnie, i zapraszam już teraz na kolejny odcinek naszego minicyklu Anatomia Rynku Sztuki. Gościem będzie pan profesor Wojciech Szafrański, a informacje o 11:00 zapraszam także na informacje.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra, niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jacobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
4: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket, czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta komentuje jego rzecznik. Państwowy e-dziennik będzie bezpieczniejszy i przede wszystkim bezpłatny. Tak rządowe plany na antenie Tok FM tłumaczy Katarzyna Lubnauer. Lekarze zbierają coraz więcej hejtu, a to pokłosie ostatnich afer w środowisku. Minęła 11. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent nie musi tłumaczyć swoich decyzji, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, pytany o powody ułaskawienia przez Karola Nawrockiego Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch.
11: Pan prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski. Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
10: Staruchowicz został skazany za wykroczenie polegające na przebywaniu podczas meczu w innym sektorze niż ten wskazany na bilecie, za co został ukarany 2-letnim zakazem wejścia na stadiony. Staruch w przeszłości odpowiadał za bójki z rozbojem i napaść na piłkarza Legii Warszawa. Dwa pozostałe ułaskawienia dotyczą spraw znieważenia adwokata Romana Giertycha przez Adama Borowskiego oraz Piotra Pytla, skazanego przez niemiecki sąd za zabójstwo. Aplikacja mObywatel staje się naszym podstawowym narzędziem. Tak wiceminister edukacji w TOK FM odpowiada na wątpliwości nauczycieli wokół planów wprowadzenia państwowego e-dziennika do szkół. Dziennik elektroniczny ma być powiązany z mObywatelem i zabezpieczony dwuskładnikowym uwierzytelnieniem. A to nie podoba się części nauczycieli, bo do tego będą musieli wykorzystać prywatny telefon. Wiceministra Katarzyna Lubnauer problemu jednak nie widzi.
12: Urzędnicy się tak samo logują, kiedy potrzebują niektóre narzędzia, nie wszystkie, ale część narzędzi też mają w ten sposób. I to staje się coraz bardziej powszechne. To nie jest coś, co będzie wyjątkiem. To tak jak kiedyś byśmy się buntowali przeciwko temu, że na przykład ktoś nam każe pokazać dowód osobisty, jak kupujemy alkohol w sklepie.
10: Państwowy e-dziennik będzie bezpieczniejszy i bezpłatny, podkreśla Lubnauer.
12: To nie jest bezkosztowo to, że państwo korzystają z prywatnych dzienników. Po pierwsze, ponoszą je w tej chwili samorządy. Dla rodziców jest to koszt roczny, który szacujemy na podstawie bardzo przybliżonych szacunków, ponieważ my nie mamy danych oczywiście od dostawców, że to nawet może 100 milionów rocznie kosztować rodziców to wykupywanie tych aplikacji.
10: Część rodziców teraz płaci za niektóre funkcje w aplikacji. Resort edukacji szacuje koszt państwowego e-dziennika na 260

0: Pegasusa zainfekowanego, także trzeba być bardzo ostrożnym.
1: WhatsApp to bardzo popularna aplikacja, ale są lepsze i bezpieczniejsze, mówił w TOG FM Maciej Broniarz z Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Chociażby rządowy komunikator M-Szyfr, dostępny tylko dla użytkowników rządowych, no i raczej tam tego typu ataki nie będą możliwe, bo nie będzie niezautoryzowanego użytkownika.
1: Czy rządzący, nauczeni doświadczeniem, zmienią sposób komunikacji?
0: Musimy zmienić w klubach sejmowych wszędzie, bo na WhatsApp jest chyba najbardziej popularnym komunikatorem.
1: Wszystkie podejrzane linki i SMS-y można zgłaszać do CERT Polska przez formularz na stronie tej instytucji. Maciej Kluczka, TOG FM.
3: Coraz więcej hejtu i nieufności wobec lekarzy. Medycy alarmują, że muszą płacić wizerunkową cenę za internetową nagonkę związaną z wynagrodzeniem niektórych lekarzy, a to coraz częściej przekłada się na pracę z pacjentami. Katarzyna Młynarczyk.
4: Jak podkreśla wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr Lidia Stopyra, na pojedynczych aferach cierpi dziś całe środowisko.
5: W tych warunkach, jakie teraz powstały, no niestety wszyscy jesteśmy traktowani, jakbyśmy nic nie wiedzieli, oszukiwali, nastawieni byli tylko na kasę. To jest szalenie niesprawiedliwe.
4: Obecna atmosfera sprawia, że lekarze coraz częściej zamiast leczyć muszą przekonywać pacjentów do swojej wiedzy i doświadczenia.
5: Ja bym marzyła o tym, żeby większość mojej pracy to było konsylium nad pacjentem, pochylenie się nad pacjentem, mniej tłumaczenia się i udowadniania rzeczy oczywistych.
4: Lekarze podkreślają, że bez wzajemnego zaufania coraz trudniej leczyć. Katarzyna Młynarczyk, TOG FM.
3: Aż 12 milionów osób zarejestrowało się w systemie, żeby kupić bilety na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Druga tura przedsprzedaży wyjściówek ruszy w najbliższych dniach. Trzeba mieć jednak szczęście, bo decyduje losowanie. A więcej na ten temat wie Michał Waszkiewicz.
6: Pierwsze bilety w ramach przedsprzedaży już kilka miesięcy temu trafiły do mieszkańców południowej Kalifornii, którzy mieli pierwszeństwo. Oficjalnie pierwsza tura ruszyła w połowie kwietnia. Rozdysponowano wówczas 4 miliony wejściówek. Teraz chętnych jest aż 12 milionów. Nic dziwnego, bo część biletów jest tańsza niż na każdych wcześniejszych igrzyskach. Te najtańsze kosztują ledwie $28 i wpisują się w strategię Games for All, którą ogłosili Amerykanie. Jakby w kontrze do mundialu, który był historycznie drogi. Jak wygląda dystrybucja? Trzeba się zarejestrować, a potem liczyć na to, że system nas wylosuje. Jeśli tak, to można kupić maksymalnie 12 biletów na zawody sportowe i najwyżej 4 na ceremonię otwarcia i zamknięcia imprezy. Igrzyska w Los Angeles odbędą się za 2 lata. Sprzedaży biletów jeszcze nigdy nie uruchomiono tak szybko. Michał Waszkiewicz, TOG FM.
3: Informacje ponownie o 11.20. W Gdańsku, 34 w Warszawie, 35 we Wrocławiu i 36 w Rzeszowie. To temperatury dziś. Jutro może być jeszcze cieplej.
7: TOG FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Cezary Łasiczka, zapraszam na kolejny odcinek naszego minicyklu Anatomia Rynku Sztuki. W studio pan profesor Wojciech Szafrański, szef Zespołu Naukowo-Badawczego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
9: Dzień dobry.
8: Dzisiaj bardziej sensacyjnie, bo mówiliśmy w zeszłym tygodniu o rozwodach, co już jest sensacją chyba samo w sobie, no ale też czasami rynkiem wstrząsają afery. I pewnie nasi słuchacze i słuchaczki słyszeli takie zdanie, że sztuka nie traci na wartości. I wydaje się, że na tym jednym zdaniu zbudowano w Polsce co najmniej 3 wielkie afery. Ale zanim przejdziemy do konkretnych spraw, do konkretnych przykładów, jaka jest różnica? Co właściwie jest aferą na rynku sztuki, a co jest aferą, w którą rynek sztuki został tylko wciągnięty? No bo to przecież nie to samo, no bo czym innym jest, nie wiem, fałszerstwo obrazu, a czym innym pranie pieniędzy, dla którego obraz jest tylko takim tłem czy opakowaniem.
9: To rzeczywiście jest duża różnica. Raczej bym zaczął od takiego punktu i starał się wskazać, że rynek sztuki potrafi zawodzić zaufanie i ludzie potrafią to skutecznie wykorzystać, bo wbrew temu, co możecie państwo obejrzeć w mass mediach, to afera nie zaczyna się od kajdanek,

0: gdy już jest ktoś skuty. Ale afera zaczyna się często na rynku sztuki właśnie od takiego zdania, to pewna inwestycja na rynku sztuki. No bo na rynku sztuki...
1: Może pan tylko tak, zyskać, sztuka jest, nie trać.
0: Tak, gwarancja. Jak ktoś mówi, że jest absolutna gwarancja, no to to musi być przekaz marketingowy, bo lepsze są już takie słowa, że kupuję dane dzieło sztuki, bo kocham. One brzmią może troszeczkę tak naiwnie, ale jeżeli mają w jakikolwiek stopniu pokrycie w rzeczywistości i nie są takie fasadowe, to są zdecydowanie lepsze niż takie słowa, że ktoś kupuje, bo to jest pewna gwarancja, że na pewno na tym na 1000% zarobi. Nie ma obiektywnego takiego kursu dzieła sztuki, wyświetlanego, nie wiem, co 5 sekund na jakimś takim telebimie, no więc siłą rzeczy też od tego często zaczynają się afery, czy aferki wykorzystujące rynek sztuki, czy na rynku sztuki w tym zakresie, gdy zawsze odnosimy to do aspektów finansowych dzieł sztuki.
1: Wielokrotnie przy okazji naszych poprzednich spotkań mówiliśmy o tym, że mamy dość nieprzejrzysty system wyceny, ale też dyskrecję, sporo takich podcieni, ale też prestiż, poszukiwanie prestiżu i zdaje się, że z jednej strony to przyciąga wielkie pieniądze, ale być może też wielkie nadużycia. Czy rynek sztuki z racji tych rzeczy, o których mówiłem, czyli ta nieprzejrzystość, pewna dyskrecja, subroza, jest z jakiegoś powodu lepszym miejscem przyciągającym afery?
0: Lepszym miejscem dlatego, że trudno jest znaleźć obiektywne wyceny, a większość afer na rynku sztuki związanych jest z pieniędzmi, bo nawet jeżeli to jest fałszerstwo, to i tak za tym ostatecznie stoi najczęściej pieniądz. Nie zawsze, ale najczęściej pieniądz czy chęć zarobienia. Ale jest jeszcze jeden taki aspekt, który dotyczy nie tylko spraw związanych z rynkiem sztuki czy dzieł sztuki, ale na przykład dotyczy też wyborów, na które chodzimy, bo mamy krótką pamięć. Czyli tak naprawdę nie pamiętamy, którzy politycy z jakiej partii co nam obiecali i co zrealizowali albo co nie. I tak samo pojawiające się co pewien czas afery finansowe związane z rynkiem sztuki, to też jest krótka pamięć potencjalnych osób, które są później poszkodowanymi w takich aferach.
1: To wskoczmy już w te afery i pewnie pierwsza afera, o której porozmawiamy, to jest taka z początku lat 90.
0: Bo jak początek lat 90. to najsłynniejsi ludzie od oscylatorów, czyli spółka ArtB, nie można nie wspomnieć o tym w audycji, no bo przecież rozwinięcie skrótu ArtB to są artyści biznesu, to wręcz nakazuje o tym, żeby chwilę porozmawiać. I to oczywiście spółka ArtB w takim skrócie myślowym to są oscylatory, bank, ucieczka, sąd, no i wiele, wiele takich elementów Izrael. Tak.
1: Ale skąd tam obrazy?
0: Z chęci kupowania czy wydawania pieniędzy. No bo trochę jest tak, że te transakcje na rynku sztuki, których dokonywali właściciele spółki ArtB, bardzo cieszyły ówczesnych pośredników na rynku sztuki. Także zabiegali o to, żeby właściciele ArtB się pojawiali na aukcjach, no bo wtedy można było bardzo szybko sprzedać dzieło sztuki za absurdalne często pieniądze, takich, których nikt na rynku sztuki nie widział. No i ArtB rzeczywiście kupowało dzieła sztuki przede wszystkim polskie, choć nie tylko, i z przełomu XIX i XX wieku. No i tutaj nie chodzi tylko o to, skąd pochodziły pieniądze na zakup tych dzieł sztuki, ale także czy dzisiaj należy to oceniać, że ArtB pomogło rynkowi sztuki, czy wprost przeciwnie, ArtB zaszkodziło rynkowi sztuki. Coraz im dalej jest od tej sprawy, tym coraz więcej jest takich głosów, że jak to ArtB mocno pomogło polskiemu rynkowi sztuki, no bo to jest takie trochę myślenie, bo teraz obiekty, które pochodziły z tej kolekcji, a które później były obiektami sprzedawanymi wielokrotnie, wcześniej były zabezpieczone na poczet zobowiązań, to teraz niosą za sobą dodatkowy element prestiżu. No i teraz pytanie, jak to w rzeczywistości jest, czy ArtB pomogło polskiemu rynkowi sztuki, czy zaszkodziło?
1: No i też czym właściwie te zakupy były? Czy budowaniem kolekcji, czy inwestycją, czy lokatą kapitału?
0: To jest pewnie ważne, że bilans ArtBee w tym zakresie wypada na minus, bo ArtBee nie było mecenasem ani wielkim kolekcjonerem doby tych pierwszych lat kapitalizmu, tylko dla rynku sztuki była bardziej jednak takim toksycznym akceleratorem, no bo pieniądze, które napędzały po pierwsze te zakupy, związane były z mechanizmem przestępczym. Ale największa szkoda polegała na tym, że ArtBee gwałtownie podbijała ceny klasyki właśnie tego polskiego malarstwa, no i tym samym to działo się praktycznie bez jakiegokolwiek mechanizmu weryfikacyjnego. Jest taka słynna historia, taka opowieść, gdy właściciele ArtBee mieli nie każdy po jednym lizaku licytacyjnym, tylko dwa, i licytowała lewa ręka kontra prawej ręce w tym zakresie, czyli taki, no, bym powiedział, raczej nawet sposób zabawy. No i po upadku ArtBee nastąpiła gwałtowna bessa na rynku sztuki. Rynek sztuki nie lubi gwałtownych wzrostów, bo później wiadomo, że są spadki, a właściciele dzieł sztuki, którzy wcześniej widzieli na aukcjach, nie wiedząc, kto kupuje takie, a nie inne nazwiska i takie, a nie inne obrazy, no to tym samym żądali co najmniej podobnych, podczas gdy bessa była tak głęboka, że rynek, polski rynek sztuki przeszedł głębokie załamanie. No i pytanie, czy jest jakieś ale w tym? Czy właśnie to ale związane z tym, że po latach zaczyna funkcjonować ArtBee jako silna opowieść rynkowa, no to czy to jest, nie chcę powiedzieć okej, ale czy to jest dobre, czy nie, bo już po oczywiście funkcjonowaniu ArtBee te obiekty, które zostały zabezpieczone, były w głównej mierze sprzedawane przez dom aukcyjny AgraArt i to bardzo skutecznie. I to były rzeczywiście wybitne obiekty i zaczęła się ta sprzedaż już w 1992 roku. Znowu się pojawia Malczewski, między innymi obraz Nike zawiązujący sandał, ale też oczywiście później w 2004, w 2005 roku, ale też w czasach pandemii powrócił po raz kolejny obraz Malczewskiego, który wcześniej był w kolekcji ArtBee. No i teraz jest pytanie, czy ArtBee podniosło cenę takiego dzieła sztuki, jeżeli mamy na myśli chociażby sprzedaną w 2020 roku pracę Malczewskiego Artystę i Chimerę za ponad 3 600 000 zł właśnie w domu aukcyjnym AgraArt, czy też rynek potrafi zmieniać nawet taką proweniencję w bardziej atrakcyjny kapitał narracyjny. I to się udaje rynkowi sztuki. I za to, można powiedzieć, rynkowi sztuki należy, czy pośrednikom należy bić brawo. Ale czy to oznacza, że ArtBee zbudowało rynek sztuki w Polsce? Nie. ArtBee pokazało, że młody rynek myli wysoką cenę z wartością, a ostentacyjny w sumie zakup jest mylony z prawdziwym kolekcjonerstwem. To jest ArtBee.
1: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM, te już za chwilę o 11.20. Gościem jest pan profesor Wojciech Szafrański, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2: Przy okazji też chciałem bardzo podziękować za te wszystkie maile, które od państwa nadeszły. Jeden pozwolę sobie zacytować, albowiem rozbawił mnie szczególnie. Pan Robert pisze tak. Dzień dobry. Słucham pańskiej audycji podczas wybierania larw ćmy bukszpanowej, które masakrują mi żywopłot. Ale zmotywowany pańskim apelem pisze, choć przykro mi, ale larwy są dla mnie ważniejsze, ale wciąż słucham z zainteresowaniem. Także bardzo dziękuję za ten mail i za wszystkie maile, które nadeszły. Oczywiście przypominam czarek@tok.fm i mam nadzieję, że uda się wybrać w czasie programu dzisiejszego wszystkie larwy ćmy bukszpanowej i dzięki temu bukszpan przetrwa jeszcze do kolejnego momentu, kiedy zaatakują go larwy czy coś. Dobrze, informacje zbliżają się za dwie minuty o 11.20. Po nich wracamy oczywiście do programu Owczarek, do drugiej części dzisiejszej rozmowy Anatomii Rynku Sztuki, kolejny odcinek i druga część rozmowy z profesorem Wojciechem Szafrańskim.
3: Sklepy powyżej 200 metrów kwadratowych powierzchni sprzedaży mają obowiązek zbierać opakowania kaucyjne. Tylko opakowania z tym specjalnym znakiem kaucji, one będą w systemie kaucyjnym i te opakowania będą wprowadzane na rynek stopniowo. Również producenci mają ten czas przejściowy.
4: Widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
5: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
6: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
7: W Niemczech wiem, że jest tak, że na przykład po weekendzie dużo osób zostawia specjalnie takie butelki objęte systemem kaucyjnym przy latarniach, żeby na drugi dzień osoby w kryzysie bezdomności mogły te butelki zwrócić.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Reklama.
10: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 11.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje Tok FM. Chaos w Ceucie był prowokacją Maroka i niepokojącym przykładem wykorzystywania migrantów jako broni, pisze dziś Times. Brytyjska gazeta podkreśla, że to nie pierwszy taki przypadek, a wśród poprzednich wymienia wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej. Nagłe sforsowanie granicy, spotęgowane przez media społecznościowe, ewidentnie było polityczną prowokacją Maroka, podkreśla dziennik, nazywając masowy napływ ludzi próbą podważenia prawomocności hiszpańskiej kontroli nad eksklawą. W ocenie gazety było to także wykorzystanie nagłych fal masowej migracji jako broni. Jest szansa na obniżkę cen paliw i to poniżej 8 zł za litr dla diesla. Analitycy bacznie przyglądają się sytuacji na giełdzie po gwałtownych spadkach na początku tego tygodnia po odwołaniu ataku na Iran przez USA i zapowiedzi prezydenta Donalda Trumpa o wznowieniu rozmów z Iranem, mimo że Teheran zaprzeczył. Sytuacja na giełdzie jednak chwilowo się uspokoiła. Kluczowe będzie to, czy ta sytuacja utrzyma się, mówi analityczka rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
16: Gdyby to, co obserwujemy na początku tygodnia było przełomem i ceny ropy naftowej by dalej nie rosły, to być może byłaby szansa na spadek cen ponownie oleju napędowego poniżej 8 zł za litr, benzyn w okolice 7 zł za litr.
15: Według analityczki może to zmienić plany rządu na nowy program osłonowy dla cen paliw na ostatnie 2 tygodnie sierpnia. Rzecznik Praw Obywatelskich chce regulacji dotyczących zarodków samotnych kobiet. Zaapelował do ministra zdrowia o zmianę przepisów ustawy o leczeniu niepłodności z 2015 roku. Aktualne prawo pozbawia samotne kobiety możliwości dokończenia procedury in vitro z wykorzystaniem ich własnych zarodków. Z procedur medycznie wspomaganej prokreacji, w tym z transferu zarodków, mogą korzystać wyłącznie małżeństwa i pary pozostające we wspólnym pożyciu. Regulacja z 2015 roku objęła również kobiety nie pozostające w związkach, które dokonały depozytu zarodków jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów, pozbawiających je prawnej możliwości dokończenia zaplanowanej procedury leczenia, mimo że Trybunał Konstytucyjny w 2018 roku uznał te przepisy za krzywdzące i wydał tak zwane postanowienie sygnalizacyjne, które do dzisiaj nie zostało zrealizowane. 6 sierpnia, w pierwszą rocznicę zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego, przed Pałacem Prezydenckim odbędzie się spotkanie, które rozpocznie debata publicystów. Później będzie krótki program artystyczny, a następnie głos zabierze prezydent, zapowiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Karol Nawrocki 6 sierpnia 2025 roku złożył przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę, formalnie obejmując urząd prezydenta. Jak mówił Paweł Szefernaker, rok temu, 6 sierpnia, tysiące osób przyjechały do Warszawy, żeby wziąć udział w uroczystościach zaprzysiężenia prezydenta. Bądź Bądźmy razem także w tym roku. 6 sierpnia w czwartek zapraszamy Polaków o 17 przed Pałac Prezydencki, powiedział szef gabinetu Karola Nawrockiego. Prawie w całej Polsce dziś 30 stopni na termometrach i więcej, na Podkarpaciu nawet 36, jedynie na północy nieco wytchnienia, bo tam maksymalnie 27.
14: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Anatomia rynku sztuki. W studio pan profesor Wojciech Szafrański, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzisiaj wielkie afery na rynku sztuki.
0: I małe
1: aferki. Rozpoczęliśmy od Art B, czyli sztuka jako depozyt pamięci po wielkich pieniądzach. To jest początek lat 90. słynny oscylator ekonomiczny Art B i pieniądze, które krążyły szybciej niż informacje między bankami. I nagle w tej opowieści o wielkiej kasie pojawiają się obrazy. Do dziś nie wiem, po co ludziom, którzy zarabiali miliony na obrocie pieniędzmi, był potrzebny Malczewski czy Kossak do szczęścia, no ale...
0: W swojej siedzibie, bo to tam zostały zabezpieczone część z tych dzieł, czy większość z tych dzieł, w swojej siedzibie odwiedzało właściciel Art B bardzo dużo znanych osób z życia także publicznego. Wystrój się liczy. Wzmacnia prestiż.
1: Kolejna to już chyba bliżej nas rzecz, czyli to są chyba lata 2010, czyli Abbey House. Cóż to była za przygoda intelektualno-emocjonalna, panie profesorze?
0: No to jest ciekawy w ogóle przypadek. Sprawa nie, znaczy niektórzy uważają, że zamknięta, ale my o niej porozmawiamy z perspektywy nie sądowej, nie wyrokowania, tylko raczej mechanizmów. Abbey House to rzeczywiście czas troszeczkę późniejszy, 2010-2014, ale ta siła to jest 2011-2013, czyli troszeczkę czasu już upłynęło. I pomysł był taki, że oto spółka zawiera z wybranymi twórcami młodymi wieloletnie umowy na wyłączność, zakup 3 obrazów miesięcznie po za stałe wynagrodzenie. Spółka staje się wyłącznym odbiorcą takich prac, plus przejmują także autorskie prawa majątkowe do tych prac, a nawet po zakończeniu współpracy przez dalsze lata, spory taki już nawet czas, prawie 15 lat, Abbey House zachowywało prawo do nabywania jednej pracy miesięcznie po preferencyjnej stawce. No czyli pierwszy jest prosta rzecz, ktoś powie, nie, no to się niczym nie różni od galerii, na razie jest ok, bo to jest kontrola podaży. Wybieramy artystów i kontrolujemy podaż. No tak. Później Abbey House zrozumiało, że trzeba nie tylko kontrolować podaż, przynajmniej tych artystów, bo na tym się pewnie nie zarobi, tylko trzeba też korzystać czy budować nowy dostęp do klientów i wzmacniać pozycję grupy jako opiniotwórczej w segmencie młodej sztuki. To oznacza, że Abbey House przejmuje kontrolę nad czasopismem Art and Business, najstarszym czasopismem o rynku, wersji, które wychodziło w wersji polskiej i anglojęzycznej w pierwszych numerach. No i tym samym spółka nie tylko sprzedawała dzieło, ale także produkowała warunki, w których dzieło miało wyglądać na warte zdecydowanie więcej niż w rzeczywistości wyglądało. Gdybyśmy sobie tak do tego dołożyli jeszcze wszystkie inne elementy działalności Abbey House, czyli między innymi art leasingi, między innymi właśnie te słynne stopy zwrotu 9,5 czy prawie 10% przy każdej odsprzedaży dzieła sztuki, no to mamy taki mechanizm. Ten sam podmiot wybierał artystę, skupował jego pracę, promował go, publikował informacje o rynku, sprzedawał to dzieło sztuki, oferował klientowi jako inwestycję, zarządzał funduszem właśnie takim, takich kupujących sztukę. No i to nie jest tak, że to jest dowód na jakieś oszustwo, ale to powinna być od razu czerwona flaga, że skoro role takie nie są rozdzielone, no to cena przestała być już takim niezależnym sygnałem rynku. No i praktycznie te czerwone flagi powinny załopotać.
1: Ale skoro mówimy o cenie, to tam przy Abbey House, jeżeli dobrze pamiętam, bardzo często pojawiało się słowo rekord, rekord aukcyjny, rekord. I mam wrażenie, że to jest takie słowo lep, które przyciąga.
0: Tak, bo to jest to budowanie wartości ponad cenę, ponad wartość, taką, która jest w pewien sposób sprawdzalna, czyli sam dobór artystów był jasne, że czerpiemy z młodych artystów, opowiadamy tą historię o wyjątkowej inwestycyjności w tej, można powiedzieć, stajni artystycznej, tak. Była między innymi Agata Kleczkowska, Anna Springer, Jakub Słomkowski i to właściwie wtedy byli wszystko młodzi artyści, a takim listkiem figowym w tym zakresie był Stanisław Młodożeniec, no, który miał trochę legitymizować jako starszy artysta o jakimś dorobku już ten proces, można powiedzieć, wartościowania, zwiększonego wartościowania. Jak później są te rekordy na zasadzie takiej, że oto Kleczkowska kosztuje prawie tyle, ile Strzemiński, albo wyżej nawet, i słynne hasło 160 tysięcy za obraz młodej artystki, no to pierwsze pytanie, jakie się pojawiało u osób, które znały się na rynku, to było takie, my w to nie wejdziemy, ale u osób, które się nie znały rynku, powiedziały, ojeju, to znaczy, że młoda sztuka ma taką przyszłość. Ale była druga strona, jeszcze bardziej taka niepewna i niebezpieczna. Dlatego, że jak osoby słyszą, że na rynku sztuki może być stopa zwrotu na poziomie 10, a dzisiaj już przy innych sprawach 20 czy 30%, to nie myślą już o tych konkretnych dziełach sztuki, tylko myślą o tej stopie zwrotu. Czyli to myślenie z kategorii dzieła sztuki zaczyna się z automatu przekształcać w myślenie już tylko i wyłącznie o pieniądzach.
1: A taki artysta na pensji i z ustawioną karierą, myślę w kontekście finansowym, to kiedy okazuje się, że był promowany przez Abbey House, to potem nazwisko takie na rynku sztuki jest spalone, czy nie?
0: Powiem tak, że część z tych artystów wróciło na rynek sztuki, ale ci, którzy pamiętają sprawę Abbey House, nie decydują się na zakup tych prac, bo przegranymi w tej sprawie są z jednej strony klienci oczywiście Abbey House, ale z drugiej strony przegranymi są też artyści, bo nie wszyscy zdawali sobie sprawę, myśleli, że trafili po prostu do nieba, podczas gdy to się okazało takim małym piekiełkiem, bo są jednoznacznie kojarzeni z tym domem aukcyjnym.
1: Wspomniał pan o tych czerwonych flagach, które powinny były załopotać, ale one łopotały, bo przecież i krytycy, i historycy sztuki, i niektóre domy aukcyjne protestowały właściwie od początku, ale z jakiegoś powodu inwestorzy pozostali głusi na te głosy.
0: Tak, bo to byli, jeszcze raz, to nie były osoby, które myślały w kategoriach zakupu dzieła sztuki, tylko w kategoriach obiecującej inwestycji. To jest to magiczne, znowu 10, i to się będzie powtarzało, 20 i 30%. Ktoś powie, że KNF za późno zareagował, że wpisał na tą listę ostrożnościową właściwie tą spółkę w momencie, jak ona już zmieniła strukturę własnościową, bo już stała się Art Newsem, a już nie była Abbey House, ale to najlepszy dowód na to, że to rozdzielenie ról to jest właśnie element pewnego zdrowia, a to, co się zdarzyło, że wszystkie te role były w jednym ręku, to właśnie jest oblicze choroby, to jest przyznanie się na końcu tej nowej spółce, co do tego, że trzeba porozdzielać to i żeby zlikwidować, mówiąc wprost, Abbey House. No, to nie chodzi teraz o to, kogo tutaj pooskarżamy, kogo tutaj postawimy pod pręgierzem, no ale trochę to jest tak, że Abbey House to jest przede wszystkim projekt, czy był to przede wszystkim projekt produkujący wartość, nieuzasadnioną wartość, bez pokrycia. I oczywiście teraz pytanie, osoby, które stały za tym projektem, jak sobie dzisiaj radzą w życiu? No pewnie radzą sobie dobrze, no bo z jednej strony pracują w cyberbezpieczeństwie, albo pracują w branży i przemyśle energetycznym, albo na przykład w finansach i nadzorze.
1: No właśnie, ale spójrzmy na to także z tej strony. Gwarancja odkupu, obiecana stopa zwrotu, certyfikaty, to bardziej nam się kojarzy z bankowością, a nie z malarstwem, więc takie, powiedziałbym, ubankowienie sztuki. co się dzieje ze sztuką, kiedy nagle staje się narzędziem finansowym?
0: Oderwanie się od tej monetyzacji jest bardzo trudne, ale jeżeli wygląda to w ten sposób, że... Bo to jest normalne, że sztuka jest elementem portfela, ale nie powinna udawać depozytu bankowego. A to jest właśnie przykład eBay House, że to jest właśnie takie udawanie konstrukcji depozytu bankowego, że właściwie jak włożę i wyłożę, to wyłożę, nic mi się nie stanie, albo wyłożę nawet więcej w tym zakresie. Natomiast oderwanie się od tego, że sztuka nie jest elementem portfela, no wydaje się, że w dzisiejszych czasach jest niemożliwe.
1: Czyli mamy tutaj klasyczny przykład starego przysłowia, mądry Polak po szkodzie, ale w jaki sposób Polak ma być mądry przed szkodą? Czyli po czym poznać, albo kiedy powinny nam się zapalić lampki kontrolne, że coś jest nie w porządku, kiedy słyszymy o inwestycji w sztukę?
0: Ponieważ takie firmy będą się pojawiały, a Polacy, tak samo Francuzi, Niemcy, wszyscy mają krótką pamięć, to pewnie taki mini test pytań warto mieć z tyłu głowy. Czyli pierwsze z tych pytań to kto sprzedaje i czy działa we własnym imieniu. Drugie to pewnie skąd pochodzi obiekt i to jest takie klasyczne pytanie. Trzecie, kto i jak potwierdza autorstwo. Także czy kolejne pytanie, czy cena ma porównywalne, niezależne transakcje w ogóle na rynku? Bo tych pytań byłoby kilka, ale one coś...
1: To może zatrzymajmy się na chwilę przy tych pytaniach i kolejne pytania i odpowiedzi na nie pojawią się w trzeciej części naszej rozmowy. Ta część będzie dostępna w aplikacji Tok FM oraz w archiwum na stronie Radia Tok FM w zakładce audycje i podcasty. Także na antenie to koniec naszego minicyklu w dniu dzisiejszym. Trzecia część rozmowy albo rozszerzona wersja rozmowy do odszukania w zakładce audycje i podcasty na stronie Tok FM. A gościem był pan profesor Wojciech Szafrański, szef zespołu naukowo-badawczego obrotu dziełami sztuki i prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Informacje Tok FM już za kilka minut o 11.40. Po informacjach Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista. Marto, co dzisiaj u ciebie?
17: Dzisiaj w Kulturze Osobistej będę rozmawiała z Karoliną Ludwikowską, autorką powieści Mimikra, autorką również zwycięskiego scenariusza serialu audio o tym właśnie tytule. Co byś zrobiła, gdybyś chciała zniknąć? To pytanie muszę zadać autorce powieści, która jest trochę thrillerem, trochę kryminałem. Nie chcę mówić, że to tylko wakacyjna lektura, ale jednak ogromną przyjemność z tego czytania miałam. Zapraszam na rozmowę z Karoliną Ludwikowską po 11.40.
1: Fantastycznie, to jest niezwykle ciekawy temat. Zamieniam się w słuch. Informacje o 11.40, a po nich Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista.
18: Autopromocja. Spóźniony pociąg, przedłużone spotkanie, korki to nie problem. W aplikacji Tok FM ulubione audycje czekają, aż ich odsłuchasz. Możesz do nich wrócić, kiedy chcesz i słuchać radia na żywo, gdziekolwiek jesteś. Pobierz aplikację Tok FM i nie martw się zasięgiem.
19: Autopromocja. Reklama.
20: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
21: Codziennie niskie ceny.
2: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
21: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
24: Cii, to nie jest pora.
23: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Takich jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegający w bóle. Będące konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów. Kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 11.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. I zaczynamy od ważnych wiadomości dla kierowców. Są problemy na drodze krajowej numer 52 w Kleczy Dolnej koło Wadowic. Utrudnienia są w obie strony. Ciężarówka wpadła tam do rowu podczas cofania. Ruchem kierują strażacy. Problemy potrwają do czasu wyciągnięcia pojazdu. Droga numer 52 od granicy z Czechami w Cieszynie do węzła w Głogoczowie jest jednym z najbardziej ruchliwych szlaków na południu Polski. Politycy nie powinni korzystać z WhatsAppa, tak w poranku TOK FM komentował ekspert Uniwersytetu Warszawskiego Maciej Broniarz. Ofiarą cyberataku ostatnio padł wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Cyberprzestępcy rozsyłali w jego imieniu wiadomości z linkiem do fałszywego głosowania. WhatsAppa używa też wiceminister funduszy i polityk Koalicji Obywatelskiej Jacek Karnowski.
11: Czy pan korzysta?
12: Ja korzystam z WhatsAppa. Raz w życiu kliknąłem linka i potem miałem Pegasusa zainfekowanego, także to pokazuje, że trzeba być bardzo ostrożnym.
10: WhatsApp to bardzo popularna aplikacja, ale są lepsze i bezpieczniejsze, mówił w TOK FM Maciej Broniarz z UW.
13: Czy naprawdę świat polityczny, czy to rząd, czy opozycja powinien komunikować się w istotnych sprawach przy użyciu WhatsAppa? Są do tego inne narzędzia, jest chociażby rządowy komunikator M-Szyfr, który działa inaczej, który przede wszystkim jest dostępny tylko dla użytkowników rządowych, no i raczej tam tego typu ataki nie będą możliwe, bo nie będzie niezautoryzowanego użytkownika.
10: Tylko w zeszłym roku w Polsce odnotowano 270 tysięcy cyberataków. Lipiec był najgorętszym miesiącem we Francji od początków pomiarów, które zainaugurowano w 1900 roku. Ostatnie rekordy średnich temperatur padały w sierpniu 2003 roku oraz lipcu 2006. Obecny lipiec był też trzecim najbardziej suchym miesiącem we Francji. W Zielonej Górze zniknęła jedna z jadłodzielni. To z powodu budowy trasy aglomeracyjnej. Teraz działają tylko dwie jadłodzielnie przy ulicy Moniuszki oraz na Osiedlu Pomorskim. Trzecia mogłaby powstać, ale na razie nie ma gdzie, mówi wolontariuszka z zielonogórskiej jadłodzielni Izabela Szmecht.
14: Poszukujemy niewielkiego terenu, gdzie moglibyśmy taką jadłodzielnię postawić. W takim dosyć widocznym miejscu, najlepiej przy ulicy, żeby była dostępna do mieszkańców Zielonej Góry. No i najważniejsze jest to, że potrzebujemy dostępu do prądu, ponieważ w tej szafie jest też lodówka, której też obecnie nie mamy. Lodówki generalnie jakoś tam wymieniamy co jakiś czas z darów. Taki teren by się przydał, żebyśmy tą szafę na nowo postawili.
10: A osoby, które chcą wesprzeć jadłodzielnie, mogą kontaktować się z wolontariuszami za pomocą mediów społecznościowych. Na południu dziś nawet 36 stopni na termometrach. W całej Polsce bardzo gorąco, nieco deszczu może spaść na Podlasiu i na zachodzie.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska, Karolina Ludwikowska, autorka książki Mimikra, wydanej przez WAB, jest dzisiaj moją i Państwa gościnią. Dzień dobry, witaj.
16: Cześć, dzień dobry.
15: Czy ty rzeczywiście piszesz, żeby przeżyć więcej niż jedno życie?
16: Tak, myślę, że to jest takie
11: moje główne, tak naprawdę główne marzenie, że dzięki pisaniu mogę się wcielić w wiele różnych ról, których no właśnie na co dzień zupełnie bym nie mogła przeżyć. Więc tak, to zdecydowanie jest ta największa zaleta z pisania.
16: Czyli kiedy pisałaś Mimikrę, to identyfikowałaś się z bohaterami książki?
11: Myślę, że na pewno troszkę się identyfikowałam i to jest właśnie ciekawe, że próbowałam stworzyć takie postacie, w których no właśnie zawsze jest cząstka mnie pewnie gdzieś tam, albo jeśli nawet nie ma tej cząstki mnie, to przynajmniej rozumiem ich motywację. Więc to było moim celem.
16: Zaraz zapytam cię o konkretnych bohaterów, ale najpierw jeszcze wróćmy do początków. Mimikra to jest powieść z elementami thrillera, elementami kryminału. Też jest to częściowo opowieść oczywiście obyczajowa. Czy pisała się na konkurs, czy powstawała do szuflady przez miesiące, przez lata?
11: Masz dobrą intuicję. Powstawała zdecydowanie przez lata. Niestety, ale tak, zaczęłam ją pisać bardzo dawno temu. Myślę, że to były jakieś takie pierwsze przebłyski, to jeszcze były zaraz po moich studiach, czyli naprawdę dawno temu. I Mimikra od początku była powieścią. Dopiero później dowiedziałam się o konkursie, no właśnie, Empik Go Story i postanowiłam wysłać tam tę historię. Na szczęście przyjmowano na tym konkursie, no, który jest konkursem na scenariusz serialu audio, ale przyjmowano też tekst w wersji prozy, więc nie musiałam go nawet za bardzo zmieniać, żeby wysłać go na konkurs. No i to też było dla mnie jakimś tam ułatwieniem. Oczywiście później po wygraniu musiałam go przerobić na scenariusz, ale tak, Mimikra na początku była książką, powieścią.
16: Wygrać taki konkurs to jest naprawdę wielki sukces, także serdecznie ci gratuluję. Też zacny jury oceniało, tak jak patrzyłam, nadesłane prace. A co teraz? Czy serial już jest dostępny?
11: Tak, serial już jest dostępny. Jest to serial Mimikra o tej samej nazwie. Główną rolę gra tam Vanessa Alexander.
16: Brałaś udział w pracach nad tym serialem? Czy pozwolono ci się wtrącać w ostateczny kształt tej produkcji, nazwijmy to?
11: Tak, niestety wtedy nie mieszkałam w Polsce, mieszkałam w Berlinie, więc nie było mnie niestety na nagrywaniu. Dostawałam tylko filmiki z nagrań, które były bardzo ciekawe i było to niesamowite zobaczyć to na żywo, jak ożywa ten tekst i jak interpretują go aktorzy, ale niestety na samym nagrywaniu mnie nie było, co może też było dobre, bo przynajmniej się nie wtrącałam do wizji reżysera.
16: No dobrze, to w takim razie powiedzmy, kim jest bohaterka twojej książki, twojej powieści? Jak się rodziła Natalia w twojej głowie?
11: Natalia jest 30-parolatką, która mieszka w Warszawie i u której z pozoru nie dzieje się nic niezwykłego. Jednak tak naprawdę okazuje się, że ma swoją tajemnicę, która wiąże się z jej dzieciństwem. W latach 90. rodzice Natalii wybrali się na rejs, ale wróciła z niego tylko mama Natalii. I od tej pory nie wiadomo, co stało się z ojcem dziewczyny, który po prostu rozpłynął się w powietrzu. Zupełnie nie wiadomo, jakie są jego dalsze losy i Natalia po latach postanawia dowiedzieć się, co stało się z jej tatą.
16: No i dużo nie możemy zdradzić, bo jest to jednak powieść, która ma nas trzymać w napięciu, ale jestem ciekawa, czy Natalia to jest taka bohaterka, która cię podczas pisania zaskoczyła, wzięła sprawy w swoje ręce, czy trzymała się w ramach swojego pomysłu, tego początkowego?
11: Przede wszystkim muszę chyba zaznaczyć, że Natalia jest taką narratorką niewiarygodną. Trochę tak, jak Taco Hemingway mówi o swoim narratorze w najnowszej płycie Latarnie wszędzie dawno zgasły. Czyli to jest osoba, której nie zawsze można ufać, nie zawsze można jej wierzyć. I tam w tej narracji z jednej strony jest dużo przedstawienia jakby rzeczy, które naprawdę się wydarzyły, ale też jest dużo fantazji Natalii i takich jej ruminacji. Więc tak, myślę, że gdzieś tam Natalia też prowadziła mnie i czasami zaskakiwała.
16: To jest taka opowieść, która ma w sobie drugie dno oprócz tej warstwy sensacyjnej, nazwijmy to tak. Szukanie tożsamości i przybieranie różnych tożsamości. Tym zajmuje się twoja bohaterka, ale nie tylko ona.
11: Tak, myślę, że dopiero dotarła to do mnie później. Niektóre takie rzeczy dopiero wychodzą po napisaniu książki, ale dotarło do mnie to, że każdy bohater tej książki kłamie. Więc każdy tak naprawdę przybiera jakieś role. To są oczywiście kłamstwa różnego kalibru, czyli albo malutkie kłamstewka, ale też takie ogromne, które mają wpływ na całe życie. Więc zdecydowanie zawsze fascynowało mnie to przybieranie maski i też to, jak w różnych rolach społecznych przedstawiamy siebie, różną wersję siebie, więc tutaj ta teatralność i kłamanie jest na pewno jednym z filarów tej książki.
15: No tak, i narzuca się oczywiście pytanie, gdzie dzisiaj przebiega granica między tym, co autentyczne, a tym, co udawane?
11: Tak, to też jest jeden z dużych motywów tej książki. No właśnie, na ile możemy też wykreować siebie, na ile to jest prawda, na ile to jest kłamstwo. Nie mam odpowiedzi. Na pewno mnie trochę przeraża to, jak teraz możemy łatwo przybrać nową tożsamość, jeśli chodzi o, no właśnie, na przykład znajomości internetowe chociażby. Jak łatwe to jest nałożyć sobie na twarz filtr i stać się na chwilę kimś innym. Więc tak, to na pewno gdzieś tam było jednym z ważnych motywów, których użyłam.
15: Język twojej opowieści wzbudza podziw wśród między innymi takich pisarzy jak Łukasz Orbitowski. Język i rytm. Żeby tak pisać, trzeba mieć z pewnością talent, to jest pewne. Ale jak się taki język szlifuje? Kiedy tak naprawdę z zawodu jest się filmoznawczynią?
11: Tutaj muszę sprostować. Studiowałam filmoznawstwo, ale tak naprawdę nigdy chyba nie określiłabym się mianem filmoznawczyni. I co ciekawe, te studia udowodniły mi, że tak naprawdę przedkładam zawsze książki nad filmy, ale mimo to bardzo, bardzo dobrze je wspominam. W każdym razie dziękuję ci za te miłe słowa. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o język, to takim moim największym sekretem jest to, że bardzo lubię podsłuchiwać ludzi i zawsze jak gdzieś jadę albo chociażby idę ulicą, to staram się podsłuchać, co mówią i jak mówią inni ludzie. I w mimikrze na pewno sporo jest takich fragmentów zasłyszanych gdzieś na ulicy albo od znajomych. Ja zawsze bardzo lubię jako czytelniczka, kiedy książki są napisane naturalnym językiem, który odzwierciedla to, jak naprawdę mówimy. Więc też myślę, że dbałam o to w mimikrze.
15: No dobrze, ale czy przypadkiem to filmoznawstwo, które studiowałaś, gdzieś nie jest u źródeł inspiracji do tego, co piszesz? Czy w mimikrze jest trochę kina, które obejrzałaś w życiu?
11: To na pewno tak. Myślę, że też często wychodziło to tak, że sceny, które napisałam, od razu wyobrażałam sobie jako sceny filmowe. Mam nadzieję, że trochę to czuć. A jeśli chodzi o kino i inspirację kinem, to tak, na pewno jest tego trochę. Myślę, że taki jeden z moich ulubionych filmów to Zawód Reporter, w którym no właśnie wątek przybierania nowej tożsamości jest takim głównym clue tego filmu, więc na pewno tak. Myślę, że to jest ciekawe właśnie później już prześwietlanie książek i znajdywanie w nich różnych odniesień do jakichś filmów i książek, które nas ukształtowały i przemycanie tych wątków do swojej twórczości. Nawet podświadome.
15: Teraz trochę bardziej poważnie się zrobi, bo chciałam cię zapytać o to, czy przystępując do pisania, albo kiedy już ta praca była na ukończeniu również, myślałaś o tym, jak mało pisarki i pisarze w Polsce zarabiają na swoich książkach?
11: To ciekawe pytanie, bo właśnie wczoraj widziałam kampanię, którą stworzyła Unia Literacka, na której są pisarze przedstawiający i pokazujący to, ile książek muszą sprzedać, żeby zarobić na jakieś podstawowe produkty typu
15: bilet, pączek.
11: Dokładnie, czy leki. Więc tak, na pewno jest to niesamowite dla mnie, jak często niesprawiedliwie są te zyski gdzieś tam porozkładane. Ja mam ten komfort, że pracuję też na pełen etat, więc mogę traktować pisanie jako moją największą pasję i moje największe hobby, co jest też no na pewno wielkim przywilejem, bo no właśnie, pisząc książkę nie przeliczam i nie muszę tak bardzo martwić się o to, ile egzemplarzy się sprzeda, no ale oczywiście w przyszłości życzyłabym sobie, żeby na pewno była to gdzieś tam praca na pełen etat. No właśnie, praca artystyczna to też praca, więc fajnie by było, gdyby ona była na pewno dobrze doceniona.
16: No dobrze, to na koniec muszę cię zapytać, ci, którzy czytali Mimikrę lub słuchali już serial audio, pewnie wiedzą, czemu to pytanie padnie, no więc niech padnie. Co byś zrobiła, gdybyś chciała zniknąć?
11: Tak jak mówiłam, mam w zanadrzu już kilkanaście żyć, które mogłabym przeżyć, więc myślę, że w tym wypadku wybrałabym jakąś ucieczkę do Ameryki Południowej, którą uwielbiam. Nie wiem, czy łatwo byłoby mi tam zniknąć, być może gdzieś w dżungli w Amazonii, więc wybrałabym na pewno tutaj taki bardzo filmowy wyskok z mojego dotychczasowego życia.
16: Bardzo ci dziękuję, Karolina Ludwikowska, autorka książki Mimikra, autorka również scenariusza serialu audio, którego mogą państwo już posłuchać. Była moją i państwa gościnią. Dziękuję bardzo.
11: Dziękuję ci, Marta.
16: Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia. A Mimikrę wydało wydawnictwo WAB.
17: To była Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Bardzo dziękuję. A program Owczarek powoli dobiega końca. Dzisiaj przygotowaliśmy ten program w składzie Michał Tobolewski, Maciej Głogowski, Olga Tanajewska, Krzysztof Chorwat, Marta Perchuć-Burzyńska i Jakub Paź. Nad jakością dźwięku czuwali Liwia Prądzyńska i Szymon Baluta. Zapraszam na program Owczarek jutro o godzinie 9 rano, a za minut kilka, czyli powiedzmy 40 sekund. Startuje Tok 360, na który dzisiaj zaprosi państwa Adam Ozga. A w oczekiwaniu na Adama Ozgę proponuję króciutką muzyczną interludę, czyli utwór legendarnej włoskiej piosenkarki, która ukrywa się pod kryptonimem Mina.

0: Reklama.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
0: Lidl, to się opłaca. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Przegląd włoskiej prasy kurortowej jeszcze przed 14 w TOK 360, a tymczasem minęło południe. Ułaskawienia prezydenta z trzech kontrowersji nie budzi chyba tylko jedno. Najpoważniejsze ostrzeżenia przed upałami dla południa, południowego wschodu i centrum Polski, ale to nie znaczy, że w innych regionach będzie przyjemnie chłodno. Unia Europejska dzieli się po kryzysie migracyjnym w hiszpańskiej Ceucie. To jest TOK 360 w południe. Adam Ozga, dzień dobry. Wara od prezydenckich prerogatyw, odpowiada na pytanie reportera TOK FM rzecznik głowy państwa. Wśród trzech osób ułaskawionych wczoraj przez Karola Nawrockiego znalazł się skazywany wcześniej za rozbój kibic Legii Warszawa, Piotr Staruchowicz. Prezydenckie ułaskawienie dotyczy jednak wykroczenia, dwuletniego zakazu stadionowego za przebywanie w niewłaściwym miejscu podczas meczu. Ben O'Connor.
4: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz wykroczenie Piotra Staruchowicza uważa za, jak to mówi, drobny incydent. Pytany jednak o to, skąd w takim razie potrzeba zastosowania prezydenckiego ułaskawienia, odpowiada, że prezydent z ułaskawień tłumaczyć się nie musi.
5: Co wyróżnia te sprawy spośród innych? Bo wspomniał pan o tym, że 7 ułaskawień.
6: To jest 7.
5: To jest szczególna sprawa zasługująca na to, żeby prezydent się nad nią pochylił i dlaczego?
6: Pan prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski, bo analizuje dokumentację spraw w każdym z przypadków. Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
4: Piotr Staruchowicz odpowiadał wcześniej za pobicia z rozbojem i napaść na piłkarza Legii Warszawa. Benedykt O'Connor, TOK FM.
3: A jeśli chodzi o ten zakaz stadionowy, to tłumaczy, że owszem znajdował się na płocie zamiast w sektorze, ale miał akredytację, która go do tego uprawniała. Z prośbą o ułaskawienie zadzwonił do kanału Zero, w którym akurat gościł prezydent. Karol Nawrocki ułaskawił też Piotra Pytla, skazanego przez niemiecki sąd za zabójstwo, którego nie popełnił. W czerwcu prokurator generalny Waldemar Żulek zarządził Pytlowi przerwę w odbywaniu kary, a toż tuż po ułaskawieniu rozmawiał z Pytlem gość poranka TOK FM, Maciej Zalewski z TVN24, autor reportażu o skazanym.
7: Nie sądzę, że uda mu się o tym zapomnieć. No mówimy tutaj jednak o ponad 20 latach życia i to życia, które podejrzewam większość z nas trudno sobie wyobraża, jak ono mogło wyglądać, biorąc pod uwagę zakład karny i osadzenie. No to jest jednak świat, którego nie znamy.
3: Wreszcie ostatnim z ułaskawionych jest Adam Borowski, działacz opozycji w PRL-u, niedawno kandydat PiS-u na rzecznika praw obywatelskich. Według sądu zniesławił Romana Giertycha, ponieważ odmówił przeprosin. Wyrok został nieprawomocnie odwieszony i tu wkroczył prezydent z ułaskawieniem. Mamy więc ułaskawienie mimo braku prawomocnego orzeczenia sądu. Czy to oznacza kłopoty? Zadam pytanie.

0: Przede wszystkim społecznie podejmowane decyzje i podejmować prawo łaski wtedy, gdy skazanie jest rażąco niesprawiedliwe, a na pewno tak nie jest w przypadku Starucha, który przecież otrzymał 2-letni zakaz stadionowy, mówi poseł Unii Centrum Rafał Kasprzyk.
1: Ten zakaz stadionowy nie ograniczał praw obywatelskich, nie był wynikiem błędu, nie był wynikiem trudnej sytuacji człowieka. No jest to bardziej mrugnięcie takie politycznego oka do części kibiców, którzy w pewnym momencie się odwrócili od prezydenta, no więc teraz być może prezydent szuka poparcia. Ale to pokazuje też trochę, że prezydent ma chyba złych doradców.
0: Poseł Unii Centrum przypomina, że Staruch wdał się też w pseudokibicowskie bójki, choć akurat nie z tego powodu dostał ten zakaz stadionowy. Inaczej oceniana jest druga decyzja w ramach prezydenckiego prawa łaski, o której już Adamie wspomniałeś, dotycząca Piotra Pytla, niesłusznie skazanego w Niemczech za zabójstwo, którego przecież nie popełnił, przypomina poseł Kasprzyk.
1: Dla porównania osoba, która została skazana na dożywocie, została również ułaskawiona. Tutaj nie było wątpliwości. Prokurator generalny wystąpił z wnioskiem o ułaskawienie. Prezydent taki akt łaski nadał.
0: Prawo łaski to zawsze jest temat do dyskusji, czy w ogóle takie powinno przysługiwać prezydentowi, ale oczywiście jest zapisane w prawie, w konstytucji i na razie nic się w tej sprawie nie zmieni.
2: To ja dołożę jakieś perspektywy do tej dyskusji jeszcze dziś w TOK 360. Maciej Kluczka, dzięki wielkie. Upały wróciły, prawie cała Polska objęta jest ostrzeżeniami. Najwyższy stopień alertów obowiązuje na południu, na południowym wschodzie i w centrum, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
3: Oprócz upałów musimy liczyć się również z burzami, które lokalnie mogą mieć gwałtowny przebieg. Najwyższych temperatur spodziewamy się na południowym wschodzie kraju, gdzie lokalnie możliwe będzie 35-37 stopni. Także pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu, unikajmy przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia oraz śledźmy aktualne ostrzeżenia meteorologiczne.
2: Dzisiaj możliwe są też burze na zachodzie, a do upałów, co zrozumiałe, przygotowuje się na przykład kolej, zwłaszcza że pierwszy test w czerwcu był oblany, co przyznał na jednej z sejmowych komisji wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Stwierdził, że kolej na temperatury dochodzące do 40 stopni po prostu nie była gotowa. Teraz temperatury znów mają być bardzo wysokie, czasem wręcz do 40 stopni dochodzące, więc może warto zrezygnować z podróży. Mówił mi zresztą o tym wczoraj po południu w TOK 360 ekspert kolejowy Michał Szymajda z portalu Love Peace Trains. Tym bardziej warto rozważyć rezygnację z podróży, że część przewodników oferuje zwrot pieniędzy bez odstępnego.
4: Jeżeli ktoś może i spodziewa się na przykład jazdy pociągiem PLK pozbawionym klimatyzacji, no to rzeczywiście może sobie lepiej odpuścić tą podróż, zyskać te pieniądze w takiej sumie, jaką zapłaciliśmy za bilet i pojechać dzień później lub dwa, jeżeli możemy oczywiście.
2: 200 wagonów PKP Intercity wciąż nie ma klimatyzacji, to mniej niż 1/5 wszystkich składów. Jednak wysokie temperatury oznaczają też spore opóźnienia, co także tłumaczył mi w TOK 360 Michał Szmajda.
4: Problemem jest na przykład to, że mamy część lokomotyw spalinowych, które są nie do końca przystosowane do pracy przy bardzo wysokich temperaturach. Brak lokomotyw spalinowych o odpowiednim standardzie w ogóle jest problemem na polskiej sieci kolejowej. Wygląda na to, że to się zacznie zmieniać przez kilka następnych lat.
2: Ponadto przy wysokich temperaturach bardzo szybko odkształcają się tory. Tutaj Włosi na przykład znaleźli takie rozwiązanie, że malują je na biało, żeby odbijać promienie słoneczne. Odkształca się też sieć trakcyjna, więc pociągi przyjeżdżają później. Na kolejną konsekwencją upałów jest na przykład to, że 65 firm ze Stalowej Woli nie ma znowu wody przemysłowej. I to jest druga taka sytuacja w ciągu niecałych 2 tygodni. Druga z powodu bardzo niskiego poziomu wód. Mówiąc wprost, z powodu suszy. Marcin Staszec.
5: Powodem zastoju jest ekstremalnie niski poziom rzeki San, który spadł poniżej tak zwanego przepływu nienaruszalnego, gwarantującego zachowanie równowagi biologicznej. To z kolei wymagało natychmiastowej decyzji o wstrzymaniu dostawy wody przemysłowej, mówi prezes Stalowo-Wolskich Wodociągów Monika Trela.
6: W momencie, kiedy woda, przepływy tak naprawdę w Sanie uniemożliwiają pobór, ten pobór musi zostać zakończone.
5: Sytuacja to konsekwencja suszy hydrologicznej, która dotyka większość kraju, mówił Paweł Staniszewski, hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
7: Deficyt opadów jest ogromny i zlewnia Sanu jest ciągle w strefie wody niskiej.
5: Wodę na Sanie wstrzymano w Stalowej Woli dopiero trzeci raz w ciągu ostatnich 18 lat, ale drugi na przestrzeni ostatnich 2 tygodni. Marcin Starzec, TOK FM.
2: Susza oznacza też ograniczenia w dostępie do wody w miastach, na przykład w Mszanie Dolnej tutaj w Małopolsce nocą po prostu wody nie ma. Z Wacławem Żarskim, dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej

0: No i właśnie w przerwie dolnej rozmawiać będę już niedługo w TOK 360. A sytuacja w związku z pożarami w Grecji staje się coraz bardziej niebezpieczna. Ostrzegają o tym tamtejsze służby. Pożary szaleją od 4 dni i znów przybrały na sile, co prowadzi do kolejnych ewakuacji. 500 strażaków, 9 samolotów, 4 śmigłowce to są siły rzucone do walki z żywiołem. Tematem numer 1 w greckich mediach jest to, skąd te pożary się wzięły. Okoliczności zaproszenia ognia, o czym mówił w pierwszym programie TOK FM gość Szymona Kępki, Marcin Pietrzyk, Polak, który w Grecji mieszka od 30 lat, który jest przewodnikiem i też opisuje Grecję na blogu Moja Hellada.
1: Na Krecie przyczyną pożaru prawdopodobnie była instalacja, było spięcie na starej sieci elektrycznej. Natomiast tutaj w Beocji widzimy obecnie pożar. To jest iskrzenie na sieci elektrycznej, która prowadzi do farm wiatrakowych, o których się bardzo dużo mówi, że nie powinno się ich tyle budować. I co jest ciekawostką tutaj, że tam, gdzie są tereny wypalone, to rok później właśnie powstają te farmy wiatrakowe. Wręcz jest grupa społeczeństwa, która mówi o tym, że może specjalnie wypalają, żeby kolejne farmy wiatrakowe powstawały w Grecji. Są to, są to być może teorie spiskowe dziejów, ale ten wątek to jest ostatnie 3 dni, to jest temat pierwszy w mediach oprócz śmierci pilotów i strażaków.
0: W Grecji pożarów w wielu miejscach wciąż nie udaje się opanować. Służby ostrzegają, że moment krytyczny nastąpi mniej więcej za 1,5 godziny, bo ma wzrosnąć temperatura, do tego niska wilgotność powoduje bardzo suche warunki, a to bardzo ułatwia rozprzestrzenianie się ognia. Kryzys w Ceucie, do której w zeszłym tygodniu przedostało się ponad 60 tysięcy osób, doprowadził do ostrych podziałów w Unii Europejskiej. 22 kraje wspólnoty skrytykowały Hiszpanię za jej politykę migracyjną. Osamotniony rząd Pedro Sancheza broni się. Twierdzi, że nie dostał wystarczającego unijnego wsparcia. Tomasz Orchowski.
2: Najpierw była amnestia dla osób, które przebywały w Hiszpanii nielegalnie. Wniosek w tej sprawie złożyło ponad 1 000 000 ludzi. Potem, choć to akurat orzeczenie Sądu Najwyższego, nie rządu, decyzja, że migranci dostający się do Ceuty z morza nie mogą być od razu odsyłani do Maroka. I to zaraz po tej drugiej, do hiszpańskiej eksklawy w Maroku, wyruszyły dziesiątki tysięcy ludzi. Przyjechaliśmy tutaj, bo wiemy, że Hiszpania pomaga młodym ludziom. Mamy nadzieję, że uda nam się zalegalizować nasz pobyt. To kraj wspierający ludzi i w którym możemy wyobrazić sobie swoją przyszłość. Mówiła jedna z migrantek. Właśnie takie podejście Hiszpanii wielu w Europie się nie podoba, bo według nich nie rozwiązuje problemu, tylko zachęca kolejnych migrantów do wyruszania na kontynent. Najostrzej Madryt atakują włoskie władze, które zawiesiły z Hiszpanią umowę z Schengen. Mimo że Ceuta nie jest objęta tym porozumieniem o braku kontroli na granicach, Sancheza krytykuje nie tylko skrajnie prawicowa premierka Giorgia Meloni, ale też na przykład Dania rządzona przez lewicową Mette Frederiksen. Bo w sprawie migracji głos Sancheza jest w Europie coraz mniej popularny. Pod listem krytykującym Madryt nie podpisały się jedynie Francja, Portugalia, Luksemburg i Irlandia, która sprawuje w Unii prezydencję. Mało kto mówi już językiem Angeli Merkel i polityką otwartych drzwi, która, jak zwraca uwagę wielu komentatorów, przyczyniła się do wzrostu popularności skrajnej prawicy. Tomasz Rychowski, TOK FM.
0: 12:12. Adam Ozga, gościem TOK 360 jest dr Wojciech Włoch z Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Prezydent ułaskawia i w sumie wszystkie z tych 3 ułaskawień są bardzo ciekawe, bo jest skazany niesłusznie za zabójstwo w Niemczech Piotr Pytel, który odsiedział 22 lata. Jest Piotr Staruchowicz, jeden z liderów kibiców warszawskiej Legii, któremu Karol Nawrocki uchylił zakaz stadionowy, ale jest też, i to mnie zainteresowało szczególnie, Adam Borowski, działacz opozycji demokratycznej, niedawno kandydat na rzecznika praw obywatelskich wystawiony przez Prawo i Sprawiedliwość, który został skazany na 6 miesięcy więzienia za zniesławienie adwokata i posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha. To była odwieszona kara, bo on nie chciał przeprosić i w sprawie orzekał wyłącznie sąd pierwszej instancji. No i przypomina mi się taka sytuacja, w której w sprawie orzekał wyłącznie sąd pierwszej instancji. To była sprawa skazania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. I wtedy prezydent Andrzej Duda zastosował prawo łaski, a potem musiał stosować to prawo łaski po raz drugi. I było z tym sporo kłopotów. To ułaskawienie wczorajsze to też jest proszenie się o kłopoty?
3: Też się nad tym zastanawiałem, ale tutaj jestem trochę w deficycie informacji, także to się może zweryfikuje negatywnie, ale z tego, co udało mi się znaleźć, to wyrok pierwszej instancji był prawomocny, natomiast on nie został wykonany. No to tutaj właśnie skazany powinien przeprosić pana posła Adama Giertycha, no i ten wyrok wykonać. Natomiast on nie wykonał go i wobec niego sąd postanowił o jakby zmienienia kary, znaczy nie zmienienia kary, ale właśnie z uwagi na niewykonanie tej kary zasądził właśnie, znaczy postanowił o pozbawieniu wolności. Przepraszam się, że zakręciłem, ale nie jestem karnistą, a strasznie się boję wchodzić na ten teren przez to. Natomiast właśnie, no i to jest trochę inna sytuacja, bo wyrok prawomocny był, to mamy kwestię samej kary, nie? A jakby ta prawo łaski, ona jest o tyle specyficzne, że nim dysponuje władza wykonawcza, tak jak w naszym przypadku prezydent, i on nie osądza, w tym sensie on nie działa tutaj jak sąd. Zresztą w naszej konstytucji te sąd i władze polityczne, czy to ustawodawca, czy władza wykonawcza, one są bardzo rozdzielone tutaj. I sąd ma autonomię w orzekaniu. Jak kiedyś tam były protesty wolne sądy, to nie chodziło o to, że one są wolne, tylko że one są niezależne od wpływów polityków, czy powinny być niezależne od wpływów polityków, czy innych władz. I tutaj prezydent nie może jakby powiedzieć, że on jakby osądza to inaczej, ale może darować jakąś karę. I tutaj w tej kwestii no, jest darowana ta kara pozbawienia wolności, którą prezydent, jak słuchaliśmy przedstawicieli prezydenta z uwagi na humanitaryzm i sprawiedliwość. To często są takie argumenty powoływane przez prezydentów, jak oni kogoś ułaskawiają, że to właśnie o to mniej więcej chodzi. Tutaj, jeżeli byśmy przysięgali do źródeł tej instytucji, to często, czy to w takiej tradycji monarchistycznej, czy republikańskiej, pojawia się takie fajne słowo miłosierdzie, już trochę zapomniane.
0: Ale to jest zupełnie no, coś innego niż ten humanitaryzm i ta sprawiedliwość, bo jak sprawiedliwość brzmi trochę jak zakwestionowanie jednak tego, co zdecydował sąd.
3: No właśnie, to jest kwestia już rozumienia terminologii, nie? Czy to kto ocenia? No bo fakt, sąd jest jedynym, znaczy sądy są jedynym organem, które wymierzają sprawiedliwość w takim rozumieniu prawnym, nie? Że one mają do tego autorytet, jest określona procedura, są dowody, jest proces, strony mają jakieś swoje uprawnienia i no, z założenia ten wyrok powinien być legalny, nie? I do tego sprawiedliwy. Natomiast tutaj prezydent może odwoływać się do takiego no, już nieprawniczego rozumienia sprawiedliwości czy moralnego. Zresztą jak pan wymienił te wszystkie te trzy sprawy, to one są fajne, bo one są różnej wagi i w niektórych, przynajmniej w dwóch, jakiś byśmy ten wątek polityczny sobie znaleźli tutaj.
0: Albo właśnie Adam Borowski.
3: No właśnie, Adam Borowski jest tu bliski prawej strony podziału politycznego i natomiast Roman Giertych jest tam no jakby daleko od tej, znaczy nie ideologicznie, ale przynajmniej osobowo i jeżeli chodzi o instytucje. Tak jest. I no nie jest lubiany, o tak bym powiedział. Zresztą wzajemnie. I no w tym kontekście to na pewno przez prawą stronę obozu politycznego to że pójdzie osoba z dorobkiem takim dosyć ważnym pójdzie siedzieć za obrażenie Giertycha, no to tak nie chodzi tak naprawdę o obrazy, tylko zniesławienie. To też jest granica dopuszczalnej krytyki wolności słowa, o tym też powinniśmy tam czasami pamiętać. Natomiast, ale wyglądało to źle i z tej perspektywy, i tu pewnie o to chodzi, że jeszcze ten humanitaryzm, że to jest człowiek starszy, i pewnie w tym sensie to sprawiedliwość w innym sensie jest używana niż w takim jurydycznym. Zresztą tam, jak pan zapowiadał ten temat, to tam się też pokazał ciekawy wątek stanowiska przedstawicieli prezydenta, którzy mówią, że prezydent nie musi się tłumaczyć, nie? Jakby był takim trochę monarchą i często to jest przedstawiane jako to jakaś monarsze uprawnienie, ale to, no, to jest nieprawda, jesteśmy po prostu republiką, a prawo łaski jest nie tylko w monarchiach. I prezydent nie jest tutaj suwerenem takim, co stoi ponad prawem. On cały czas działa w porządku prawnym i w sumie fajnie by było, znaczy powinien tak, już nawet nie prawnie, ale polityczno-moralnie uzasadniać te swoje decyzje, odnosząc się właśnie do wartości takich konstytucyjnych właśnie, państwa prawnego, sprawiedliwości społecznej, no ale też, że to jest dobro wspólne wszystkich obywateli, to znaczy nasza Rzeczpospolita. Także tutaj to takie przeciąganie tej liny między ośrodkami politycznymi, jak wygląda tak naprawdę to prawo łaski, no idzie w takie dziwne rejony właśnie, że to jest, że tak jak słyszeliśmy, że nie muszę, przecież to ma do tego prawo. No jasne, że ma, nie? No nikt tego prawa prezydentowi nie będzie odbierał.
0: Ale natomiast może więcej faktycznie warte by było to prawo, gdyby było poparte też sensownym uzasadnieniem i trudniej by może było ten zwyczaj też, który ma duże korzenie historyczne, podważać. Bardzo dziękuję. Doktor Wojciech Włoch z Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu był gościem TOK 360. 12.19 o 12.20 informacje TOK FM. A po nich o tym, jak duże są kłopoty szefa FIFA po tym, jak chciał częściowo piłkę nożną sprywatyzować.
4: Autopromocja.
5: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła.
6: Za pontyfikatu Jana Pawła II przypieczętowało to swoje działanie globalne na całym świecie.
5: Porozmawiamy o jednej z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych organizacji w Kościele katolickim.
6: Wielu liderów, współliderów ruchu MAGA proweniencji katolickiej należy do Opus Dei.
5: O Opus Dei porozmawiam z profesorem Arkadiuszem Stępinem.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca. Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 12.21. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Nastroje w branży transportowej i logistycznej są lepsze, ale firmy wstrzymują inwestycje. Wzrostu wartości zamówień spodziewa się 13% polskich firm z branży TSL, co oznacza wzrost o 10 punktów procentowych kwartał do kwartału. Większe inwestycje planuje 14% przedsiębiorców, a 31% spodziewa się ich ograniczenia. Kolejny odcinek trasy S19 oddany do użytku. Tym razem kierowcy mają do dyspozycji 6,5 km drogi ekspresowej na trasie Deniski-Haćki na Podlasiu. Inwestycja kosztowała 305 milionów złotych. Lotnisko Kraków Airport wzbogaciło się o 3 nowoczesne stanowiska odprawy granicznej, które służą do obsługi kontroli granicznej pasażerów przylatujących do Polski. Według zapowiedzi jest to pierwszy etap przebudowy tej strefy. W kolejnym zmodernizowane będą jeszcze 2 stanowiska. System Entry-Exit to zautomatyzowany system służący do rejestrowania danych obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne Unii Europejskiej.
0: Dwunasta 22, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Piotr Iwańczyk z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
0: Opowiadaliśmy w TOK 360 o tym, jak to Gianni Infantino, szef Światowej Federacji Piłkarskiej, chciał sprzedać 20% praw do Mistrzostw Świata prywatnym inwestorom poprzez nową spółkę FIFA Forward Enterprise i o tym, jaką burzę to wywołało. UEFA między innymi razem ze swoimi federacjami, czyli Europejska Federacja Piłkarska, zagroziły bojkotem. przez europejskie reprezentacje takich częściowo sprywatyzowanych rozgrywek, ale wygląda na to, że sprawa ma ciąg dalszy, bo to nie jest tak, że Gianni Infantino to zostało zupełnie odpuszczone. Czy to znaczy, że szef FIFA, który wydawał się absolutnie potężny i niezatapialny, ma nagle jakieś kłopoty?
10: No cóż, myślę, że ta burza jest znacznie większa niż to, co przechodziło jeszcze wczoraj nad Polską. Myślę, że ta burza ma ciąg dalszy i mamy do czynienia z największym kryzysem, jeśli chodzi o kadencję Gianniego Infantino jako prezydenta FIFA. Nie przypadkiem też zgrywa się to czasowo ze zbliżającymi się wyborami. W 2027 roku Gianni Infantino ma szansę zostać po raz kolejny prezydentem FIFA. W marcu odbędą się wybory, do 18 listopada zgłasza się kandydatów, więc mamy też do czynienia z pewnego rodzaju prekampanią, natomiast faktem Gianni Infantino dawno nie miał aż tylu przeciwników, zwłaszcza w tych federacjach, które dotychczas uchodziły za jego sojuszników. Mam tu na myśli przede wszystkim Azjatycką Konfederację czy Północnoamerykańską. Nadal z Giannim Infantino trzymają się Afrykańczycy. Tamtejsza federacja poparła otwarcie ten pomysł. Inne federacje raczej starały się podchodzić do tego znacznie bardziej pragmatycznie, krytykowały bardziej procedurę niż sam pomysł, natomiast UEFA stanęła otwarcie przeciwko Infantino, a co więcej, odwracają się od niego poszczególne federacje, które będą głosować w marcu, między innymi Walia, Serbia, Anglia, i ten front rośnie. Co więcej, odcinają się od niego jego własni doradcy. Carlos Cordeiro, uznany prawnik i osoba, która przez długi czas wspomagała jego działania, złożył dymisję. Dyrektor FIFA Kevin Lamour stwierdził, że pracownicy zostali wprowadzeni w błąd przy tym całym pomyśle. No więc, krótko mówiąc, to małe imperium, które Gianni Infantino zbudował sobie w FIFA, trochę się sypie.
0: A jak bardzo trochę się sypie, że tak powiem, bo ja rozumiem, że teraz dochodzi też do pewnego liczenia szabel. Trzeba ewentualnie zgłosić kandydata, który stanąłby naprzeciwko Infantino. No i tych federacji jest bardzo dużo, około 200, jeżeli dobrze pamiętam. Czy tej opozycji, bo ta opozycja jest symbolicznie bardzo silna. Europa, kolebka futbolu, bardzo silne drużyny też pochodzą z Europy, więc ten wizerunek piłki nożnej w dużej mierze się na Europie opiera. To też jest całkiem sporo tych federacji europejskich, ale czy nie za mało, żeby Infantino trochę zepsuć humor w marcu?
10: No, analizując statut FIFA, 1/5 wszystkich federacji może zwołać nadzwyczajny kongres na pisemny wniosek. Tutaj punkt dotyczący potencjalnego odwołania Gianniego Infantino, bo taki scenariusz też potencjalnie wchodzi w grę, jest możliwa, a do decyzji potrzebna jest zwykła większość ważnych głosów. Czyli no tu, jeżeli zebrałaby się ponad połowa federacji, wówczas faktycznie odwołanie Gianniego Infantino by nastąpiło. Natomiast myślę, że ten horyzont czasowy jest tak bliski, że to się nie wydarzy. Natomiast jeśli chodzi o wybory, no tu już Infantino będzie miał znacznie poważniejszych przeciwników niż w czasie, gdy zostawał prezydentem FIFA. Chrapkę na tą kandydaturę ma szef CONCACAF, czyli tej Północnoamerykańskiej Konfederacji, Victor Montaliani, który już rzucał pewne sygnały, że FIFA to nie może być jednoosobowa organizacja, że futbol przetrwa każdą władzę, że jest większy niż jakikolwiek człowiek czy kraj. Też Sheikh Salman z Bahrajnu, który zarządza Azjatycką Konfederacją, przegrał w 2016 roku, gdzie był faworytem, przegrał właśnie z Infantino, więc też myślę, że jest potencjalnym kandydatem. Więc do wcześniejszych wyborów moim zdaniem nie dojdzie, natomiast tu realnie ta opozycja rośnie i w marcu 2027 roku Gianni Infantino może poważnie się zdziwić, gdyż nawet jego sojusznicy stracili po prostu do niego zaufanie. On z nimi nie konsultował tego pomysłu. To był pomysł rzucony jednoosobowo, co też podkreślało w ogóle środowisko wokół Gianniego Infantino w samej FIFA. No to był skrajnie pomysł realizowany w bardzo słabym stylu, jeśli chodzi o postrzeganie tego przez inne konfederacje, więc myślę, że tutaj może być problem z uzbieraniem takiej większości, która zdecyduje się na ponowne wybory Infantino jako prezydenta FIFA. Natomiast pytanie, czy do tego czasu wyklaruje się też jeden poważny kandydat, tak aby te głosy się nie rozdrobniły, bo i tu Nasser al-Khelaifi oficjalnie stanowczo zaprzecza, jego środowisko też zaprzecza, chociaż to byłby teoretycznie najpoważniejszy rywal, Matthias Grafstorm, tutaj też sekretarz generalny FIFA, który co prawda jest blisko Infantino, ale też mógłby kandydować. No i mamy też polski wątek, bo niektóre europejskie federacje wskazują tu Dariusza Mioduskiego jako potencjalnego kandydata na to stanowisko. Musimy pamiętać, że Dariusz Mioduski ma bardzo dobry PR w światowym i też europejskim środowisku, jeśli chodzi o klubowy futbol.
0: Czyli traktować to poważnie?
10: Myślę, że jest to jedno z wielu nazwisk, które mogą się pojawić na tej liście. Do 18 listopada jest jednocześnie dużo i mało czasu. Może nastąpić zgłoszenie kandydatów. Te szable muszą się oczywiście przeliczyć tak, aby nie była to kandydatura oparta na 10, maksymalnie 15 głosach. Natomiast myślę, że tu UEFA będzie miała swojego kandydata. Czy Dariusz Mioduski się tam znajdzie? Myślę, że jest taka szansa.
0: Też pamiętajmy o tym, że nikt, kto wchodzi na konklawę jako papież, nie wychodzi z niego jako papież. Krótkie pytanie jeszcze na koniec. A to coś zmieni w ogóle? Całe te wybory, jest szansa, że one zmienią kurs, w jakim podąża UEFA? Bo ja pamiętam, że jak Gianni Infantino jak Gianni Infantino zostawał szefem FIFA, pochodząc właśnie z UEFA i był tym sympatycznym od kulek, to się wiązało z jakimiś nadziejami, no bo przecież FIFA była absolutnie przeżarta korupcją, Sepp Blatter, przeszukania i tak dalej, no i potem było tylko gorzej, więc dlaczego teraz miałoby być lepiej?
10: No, to zgadza się. Gianni Infantino przychodził do FIFA jako technokrata, jako osoba, która miała uzdrowić ten futbol po Sepie Blatterze i Michelu Platinim. Co ciekawe, Sepp Blatter teraz jest zagorzałym krytykiem Gianniego Infantino i też powołuje się na pewne moralne przesłanki, no co niekoniecznie jakby zgrywa się z jego trudną, nazwijmy to bardzo eufemistycznie, przeszłością. Natomiast myślę, że na pewno osoba, która pojawi się jako potencjalny kandydat, będzie musiała przedstawić program w kontrze do Infantino. Program Infantino zakłada rozszerzenie mundialu do 64 zespołów, zwiększanie tych zysków, dystrybucję tego pomiędzy duże federacje, bo musimy też pamiętać, że ten program FIFA Forward Enterprise, o ile nie robi wrażenia na niemieckiej czy też innych europejskich federacjach, dla wyspowczych, które również dysponują jednym głosem na kongresie FIFA, to już są pieniądze, które mogą, kolokwialnie mówiąc, zmienić komuś życie. Więc myślę, że tutaj czy coś się zmieni? Na pewno początkowo zmieni się kierunek, w którym FIFA będzie podążać, bo też musimy pamiętać, że to, co dzieje się w FIFA, ta cała krytyka, która spływa aktualnie na Infantino, to też jest scenariusz rozłożony w czasie. Jeszcze w 2016 roku on cieszył się pełnym zaufaniem praktycznie wszystkich federacji. Wskoczył na to stanowisko jako kandydat technokratyczny, jako właśnie ta osoba, która miała uzdrowić całe środowisko wokół futbolu, a jednak z czasem stracił zaufanie nawet największych swoich sojuszników. Więc... Pytanie, czy to właśnie nie władza tak działa na pewne gremia?
0: No, tak bywa. Bardzo dziękuję. Piotr Iwańczyk z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej był gościem TOK 360, 12:31. A kolejnym gościem TOK 360 jest już Wacław Żarski, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
0: W mieście następują wyłączenia wody w sieci w godzinach nocnych od 23 do 5 w całej Mszanie Dolnej. To w związku z suszą i brakami tej wody. Jest na horyzoncie jakaś szansa na poprawę sytuacji?
11: Muszę potwierdzić, że te wyłączenia niestety, ale prowadzimy, utrzymujemy przez najbliższe dni, dopóki poprawa sytuacji meteorologicznej nie nastąpi. Nie nastąpią jakieś opady, nie poprawi się sytuacja wodna, to te wyłączenia będziemy utrzymywać. No te wyłączenia wiem, że są może uciążliwe, na pewno bardzo uciążliwe dla mieszkańców, natomiast są nieodzowne, aby utrzymać w ciągu dnia ciągłość dostaw tej wody. Natomiast zapytał pan, panie redaktorze, czy jest jakaś iskra nadziei w kwestii poprawy. No iskra nadziei jest, ale no najwcześniej za kilka miesięcy, dlatego że prowadzimy inwestycje związane z budową nowych stacji pozyskiwania już jakiejś dosyć dużej ilości medium dosyć dużej ilości wody, która doraźnie zabezpieczy miasto w kwestiach ilościowych dostawy. Natomiast będą prowadzone w późniejszym okresie, bo na razie brak nam środków, będą prowadzone również remonty, wymiany sieci, które do końca jest szczelna i trochę
0: tej tak, wody wiem, tej wody trochę tam ucieka. Wiem też, że woda jest dowożona beczkowozami, tak żeby też te ograniczenia były możliwie jak najmniej kłopotliwe. Ale moją uwagę zwrócił jeszcze jeden komunikat, pod którym jest pan podpisany. Komunikat jeszcze sprzed ogłoszenia tego wyłączenia i tam jest apel o prawdziwe oszczędzanie wody. I to prawdziwe jest tak rozbite literami, żeby zwrócić na to uwagę. Co to znaczy prawdziwe oszczędzanie wody w czasach suszy, z którą zmaga się przecież nie tylko Mszana Dolna, ale i znaczna część Polski?
11: No liczę na to, że mieszkańcy zrozumieją to, że trzeba oszczędzić każdą kroplę wody, która nieopatrznie mogłaby być zużyta na cele, które w tej chwili nie są priorytetowe. No, prosimy o nienapełnianie baseników, basenów przydomowych, prosimy o niepodlewanie ogródków. Ja wiem, że każdy chce mieć pięknie wypielęgnowany trawnik czy kwietnik. Natomiast w takich okresach trudnych, kiedy bardziej chcemy zatroszczyć się o to dobro sanitarno-higieniczne, konsumpcyjne mieszkańców, proszę właśnie tym rozstrzelonym drukiem, tym wytłuszczonym drukiem, żeby zwrócić uwagę na niemarnowanie wody. Przynosi to efekty, bo widzę, że jest poprawa. Muszę to pochwalić mieszkańców. Odnoszą się naprawdę z dużą atencją do tego apelu i tej wody dostarczamy trochę jeszcze cysternami, ale już zaczyna być taka troszkę stabilniejsza sytuacja. Myślę, że nauczyliśmy się żyć w tych troszeczkę takich trudniejszych porach, choćby nawet pod kątem zaopatrzenia. Ja tutaj, nie jest nie do śmiechu, uśmiechałem się w tym momencie, ale nie do śmiechu mi jest, bo jest mi bardzo smutno, że właśnie ja musiałem wprowadzić takie obostrzenie. Jestem od niedawna tutaj szefem jednostki i żałuję, że to akurat musiało, no ale nie było innego wyjścia. Albo działamy, albo staniemy z pustymi kranami.
0: Bardzo dziękuję. Wacław Żarski, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej, był gościem TOK 360. Powodzenia. 12.35, o 12.40 informacje TOK FM, po nich EKG. Rafał Hirsch obok mnie.
12: Dzień dobry.
0: W EKG.
12: Będziemy rozmawiać w EKG za kilka minut o gospodarce rosyjskiej, która wygląda coraz bardziej ciekawie i intrygująco. Nie bankrutuje, bo...
0: Od 2022 roku bankrutuje.
12: No właśnie, to jest taka często powtarzana teza, czy też pytanie, prawda, jak długo jeszcze gospodarka rosyjska pociągnie. No ona może ciągnąć bardzo długo. Pytanie jednak bardziej zasadne, w jakim stylu i w jakim stanie ona się znajduje, znajduje się w coraz gorszym stanie. Obniżane są prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego, podnoszone są prognozy dotyczące inflacji. Bank centralny obniża stopy procentowe, żeby tę gospodarkę ratować, ale to niewiele efektów na razie przynosi. A do tego ta ostatnia zmiana w taktyce ukraińskiej, żeby bombardować nie tylko rafinerie, ale też te magazyny i hurtownie, przynosi taki efekt, że te wszystkie prywatne firmy rosyjskie, które trzymały tam swój towar, którym potem handlowały, też zaczynają bankrutować, a one często są zadłużone, co się przekłada na coraz gorszą sytuację w rosyjskich bankach też, bo te kredyty nie są spłacane, bo nie ma jak ich spłacić. Więc to się rozlewa coraz szerzej i wygląda to coraz gorzej.
0: Rafał Hirsch zaprasza na EKG tuż po informacjach TOK FM. Profesor Dorota Niedziółka, kierowniczka Katedry Geografii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, będzie gościnią EKG, a TOK 360 wraca po godzinie 13. Będzie między innymi o tym, ile kosztuje benzyna i dlaczego tak drogo.
13: Reklama.
14: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
15: Marian, o czym myślisz?
16: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
15: O mega okazjach w Media Expert.
16: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
1: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedzaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 12.41, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Naczelny dowódca szwedzkich sił zbrojnych apeluje do Szwedów, aby byli gotowi mentalnie na atak Rosji. Tłem obaw jest m.in. to, że w ubiegłym tygodniu w Polsce spadła rosyjska rakieta. Według dowódcy ważne jest przede wszystkim ryzyko sabotażu. Nie wykluczył jednak operacji wojskowych, na przykład z udziałem sił specjalnych i na mniejszą skalę. Poziom Renu w mieście Kaup jest najniższy od początku pomiarów w Niemczech, czyli od XIX wieku. Wodowskaz w tej miejscowości w Nadrenii Palatynacie wskazał 24 cm. Poziom wody jest niski na całej długości rzeki. Ren jest kluczowym szlakiem transportowym dla produktów ropopochodnych, chemikaliów, węgla, rudy żelaza, zbóż oraz ładunków kontenerowych. Dwie firmy są zainteresowane dostawą i montażem 3 nowych fotoradarów i wymianą 4 wyeksploatowanych w Warszawie. Drogowcy ogłosili przetarg na zakup 3 urządzeń, które zostaną zamontowane w pustych w tej chwili totemach. Dodatkowo mają zostać wymienione urządzenia w 4 działających. Po wybraniu wykonawcy nowe urządzenia trafią do masztów na ulicy Górczewskiej przy Konarskiego, Alei Krakowskiej przy Komitetu Obrony Robotników i Powstańców Śląskich przy Człuchowskiej.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
6: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
7: Jest 12.42, w TOK FM czas na drugą dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Krótki rzut oka na to, co się na rynkach finansowych dzieje. Na giełdzie mamy wzrosty, WIG20 idzie w górę o 0,7%. Wczoraj był rekord wszechczasów, jak dzisiaj rośnie, znaczy, że dzisiaj jest następny rekord wszechczasów. Nie może być inaczej. A WIG widzę, że przekroczył właśnie poziom 150 tysięcy punktów, więc to też jest rekord, więc mamy hossę na giełdzie. Na rynku walutowym bardzo spokojnie, euro 4,31 zł, dolar 3,74 zł, baryłka ropy Brent po $85.64, trochę droższa niż wczoraj. Tak to wygląda na rynkach finansowych w krajach rozwiniętych. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w Rosji, jeśli chodzi o gospodarkę rosyjską, bo tam, jeśli chodzi o ostatnie prognozy, chociażby Banku Centralnego, ale także te publikowane przez rząd, to one, jeśli chodzi o tempo wzrostu gospodarczego, idą w dół, a jeśli chodzi o inflację, idą w górę, więc to nie tak powinno wyglądać. Więcej na ten temat teraz porozmawiamy. W studiu pani profesor Dorota Niedziłka, kierownik Katedry Geografii Ekonomicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Witam pana, witam państwa.
7: Myśmy rozmawiali o gospodarce rosyjskiej jakieś 2 miesiące temu. Przez te ostatnie 2 miesiące mam wrażenie, że trochę nowych rzeczy tam się pojawiło. Ta sytuacja się jeszcze bardziej skomplikowała i chyba się jeszcze bardziej pogorszyła, prawda?
8: Tak, skomplikowała się, to może nie pogłębiły się pewne procesy i zjawiska, które wtedy żeśmy zaznaczali. Czyli z jednej strony mamy do czynienia z bardziej efektywnymi skutkami zarówno sankcji, bo wtedy wskazywaliśmy między innymi na ten efekt kolejnej partii sankcji, ale też tych oczekiwań co do jednak ograniczenia wzrostu gospodarczego w Rosji, no bo taki jest też cel i oczekiwanie państw, którym zależy na tym, aby osłabienie gospodarki Federacji Rosyjskiej wpłynęło na sytuację polityczną i w efekcie też wpłynęło na przebieg działań wojennych. Taki jest zamysł krajów wprowadzających sankcje. No i przyglądaliśmy się temu, czy to jest pewna zadyszka, czy to już jest recesja, czy zaczyna się kryzys Federacji Rosyjskiej. No dzisiaj na pewno do tej dyskusji dyskusji pojawia się ryzyko stagflacji. Coraz więcej ośrodków badawczych wskazuje, że i rosnąca inflacja, i ta stagnacja gospodarcza zmierzają ku stagflacji. A to niewątpliwie jeden z tych procesów, który jest ciekawy z punktu widzenia ekonomicznego, bo też daje możliwość obserwacji tego, co jedna z tych potężnych gospodarek świata zrobi ze swoją sytuacją ekonomiczną.
7: Właśnie, bo jeśli chodzi o prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego, to bank centralny, obniżając ostatnio stopy procentowe, obniżył też prognozę wzrostu i w tej chwili na ten rok planuje, tam jest przedział od 0 do 0,5 już tylko, a rząd chyba do 0,4. Tak. Czyli no to jeszcze nie można powiedzieć, że to jest recesja, no ale to jest bardzo blisko.
8: Tak.
7: W czasach, w których ropa jest droższa niż zwykle, państwo, które żyje z eksportu ropy i gazu, powinno być w dobrej kondycji, a nie drżeć o to, czy będzie 0, czy będzie 0,5.
8: Dokładnie.
7: To są tylko sankcje, czy są jeszcze jakieś inne mechanizmy, które powodują, że zniknął wzrost gospodarczy? Bo przez pierwszy rok, czy też przez pierwsze 2 lata wojny z Ukrainą, oni mieli całkiem niezły wzrost
8: gospodarczy.
7: A teraz go nie ma. To dlaczego?
8: Oczywiście. Ja bym wskazała, że tutaj tych czynników jest kilka. No, powiedzieliśmy o sankcjach, ale przedłużająca się wojna i przekierowanie, czy zmiana struktury gospodarki na wojenną i na potrzeby produkcji wojennej, w krótkim okresie czasu daje wzrost gospodarczy. Ale to jest przedłużająca się wojna, która powoduje, że ta produkcja na potrzeby cywilne jest ograniczana, wypychana, zmieniana jest struktura konsumpcji. Rośnie niezadowolenie samych obywateli, którzy mają świadomość tego, że sankcje w pewien sposób nie tylko wpływają na możliwości chociażby uzupełniania tego popytu wewnętrznego przez import, ale też wpływają chociażby dzisiaj na możliwości odbudowy chociażby rafinerii, które są niszczone atakami dronowymi. No i powiązane z tym, o czym pan redaktor powiedział, czyli zyskami z przetwórstwa ropy naftowej, które dla Federacji Rosyjskiej miały znaczenie. Trzecim czynnikiem istotnym jest niewątpliwie niekorzystna sytuacja na rynku pracy. To jest nie tylko efekt braku ruchu pozytywnego migracyjnego, ale też oczywiście zmian demograficznych i strat w wyniku działań wojennych, które powodują, że koszty pracy rosną. To jest też drogi pieniądz. Wysoka stopa procentowa. Chociaż bank obniżył ją do 15,5, ileś teraz nie...
7: Teraz już jest 14, a na początku roku było 16, więc 5 obniżek było.
8: 5 obniżeń, to powoduje, że... Ale to jest nadal drogi pieniądz, który sprawia, że tych inwestycji jest mniej. Poza tym...
7: No tak, tak, to sobie łatwo wyobrazić, co by było, nie wiem, z polską gospodarką, gdyby w NBP stopa procentowa wynosiła 14% w
8: tak
7: tej
8: jest,
7: chwili, prawda?
8: Tak to jest. No perspektywy mówią, że może być dwucyfrowa. Teraz mamy 6,9. Rośnie...
7: Inflacja.
8: Tak, tak. Tak. Rośnie też zadłużenie, bo dzisiaj to jest chyba 5,9 biliona rubli. To powoduje, że ta sytuacja ekonomiczna jest trudna. Trudna jest dla obywateli, jest trudna w kontekście też utrzymania tego tempa wzrostu wielkości produkcji, no bo ten pierwotny impuls związany z wojną gdzieś się wyczerpuje. Poza tym ataki dronowe nie tylko na rafinerie i przetwórstwo ropy naftowej zmieniają tę dotychczas dość korzystną sytuację Federacji Rosyjskiej, wynikające chociażby ze wzrostu cen ropy naftowej na rynku światowym. No teraz to, co stanowiło źródło zysków, czyli możliwość przetwarzania i eksportu ropy naftowej jako paliwa lotniczego, jest niemożliwe. Rosja sprzedaje surowiec i prosi o przetwórstwo państwa ościenne.
7: Bo brakuje surowca, brakuje paliw gotowych na ich własnym wewnętrznym rynku.
8: Brakuje paliw na ich własnym, no bo są zniszczone w efekcie ataków dronowych rafinerie.
7: Kolejną nową rzeczą, której jakiś czas temu nie było, a teraz jest i moim zdaniem to jest mocno zastanawiające, to jest to, że Ukraińcy oprócz rafinerii i portów, co jakby łatwo zrozumieć w tym wojennym sposobie myślenia, zaczęli niszczyć także hurtownie i magazyny.
8: Centra logistyczne.
7: Centra logistyczne. Po co? Tak właściwie, jaki
8: jest? Żeby zakłócić tę konsumpcję na rynku wewnętrznym. Te doświadczenia...
7: Czyli to się coraz bardziej taka wojna gospodarcza robi.
8: Tak jest. I tak zacieśnia się trochę ta pętla naszej Federacji Rosyjskiej, jeśli chodzi o rynek wewnętrzny, bo to jest jakby kolejne bardzo trafne, bardzo sensowne uderzenie, polegające na jakby pogorszeniu sytuacji obywateli. Proszę zobaczyć, jak dzisiaj fakt, że 50 obwodów nie ma dostępu do ropy naftowej na Krymie, ten sprzedaż jest w ogóle wyeliminowana. cena ropy naftowej. Teraz, jeżeli do tego dojdzie problem z zaspokojeniem takich potrzeb w dobra konsumpcyjne, no to rośnie niepokój, rośną napięcia. Oczywiście Rosjanie są przygotowani, to jest społeczeństwo trochę inaczej reagujące niż społeczeństwa państw zachodnich, no ale niemniej jednak ta konsumpcja wewnętrzna stanowi istotny element. Mamy liczebnie bardzo duże państwo, ponad 140 milionów obywateli.
7: Mam wrażenie, że na początku to było tak, że Ukraina i inni, którzy chcieliby, żeby Rosja przestała atakować Ukrainę, liczyła na to, że to wewnętrzne kręgi władzy w Rosji się zbuntują przeciwko Putinowi. Ci najbogatsi Rosjanie, którzy tracą na tym, że chociażby nie mogą pojechać na wakacje do Francji, a teraz
8: tracą luksusowe jachty.
7: No właśnie, tak? I to nie zadziałało, bo nic takiego się nie wydarzyło, więc teraz kolejne uderzenie w stronę tak zwanych zwykłych ludzi i Ukraina mówi, nie będziemy was zabijać tak jak Rosjanie zabijają Ukraińców, ale możemy sprawić, tak, że wasze życie stanie się kompletnie beznadziejne.
8: Może nie beznadziejne, ale droższe. A proszę zobaczyć, że to jest taki bardzo efektowny i efektywny sposób działania, że jeżeli możliwości nabycia takich podstawowych dóbr albo konsumpcyjnych są ograniczone i ceny rosną, no to wywołuje to niezadowolenie. Więc będą mieli podstawy do tego, aby obserwować, jak będzie reagowało społeczeństwo rosyjskie.
7: I jak rozumiem, jeśli zaczyna brakować w sklepach coraz większej liczby różnych towarów, to coraz bardziej szerzej rozlana może być inflacja, tak?
8: Oczywiście, to także. No bo to ograniczona będzie konsumpcja. W ten sposób jest kolejny krok do tego, aby ograniczyć rozwój gospodarczy.
7: To co ten bank centralny powinien robić? Dalej obniżać stopy procentowe, żeby ratować gospodarkę przed recesją, czy może podnosić stopy procentowe, żeby chronić gospodarkę przed inflacją?
8: No wszyscy się zastanawiają, co zrobi bank centralny, bo jest w trudnej sytuacji, bo z jednej strony obniżka miałaby wywołać i te kolejne kroki, na które tutaj zwrócił pan redaktor, te kolejne obniżki, to jest właśnie ten zamysł, aby wykreować działania inwestycyjne, czyli aby sprawić, aby pieniądz był tańszy i spowodować inwestycje wewnętrzne, tak aby zaspokajać znowu popyt, żeby wzrastała produkcja, żeby pojawiła się większa liczba transakcji, bo to stanowiłoby pewnego rodzaju to wewnętrzny ten akcelerator rozwoju. No ale z drugiej strony musi istnieć pewien hamulec ograniczający inflację. I to jest ten dylemat, który dzisiaj się pojawia. No i też dylemat przy tym ryzyku bardzo wyraźnego, bo na to zwracają uwagę także analizy już think tanków rosyjskich pojawiającej się stagflacji.
7: Władimir Putin ma jakiś pogląd na gospodarkę? On jest bardziej taki wolnorynkowy, czy bardziej zwolennikiem takiego ręcznego zarządzania?
8: O tym, żeśmy rozmawiali 2 miesiące temu, że zastanawialiśmy się, czy jego to niepokoi, albo czy on ma jakiś pomysł na gospodarkę. W mojej opinii czeka. Wciąż wierzy bardzo głęboko w sukces swojej koncepcji i efekt zamierzeń, chociażby politycznych. Gospodarkę traktuje jako narzędzie, rolę służebną do realizacji celów politycznych, które w jego koncepcji, wizji silnej Federacji Rosyjskiej są tylko narzędziem dla osiągania tego celu.
7: Jeszcze wracając do tej kwestii tych magazynów i tych hurtowni, które są też niszczone. Czytałem parę dni temu, agencja Reutera publikowała depeszę mówiącą o tym, że te firmy, które mają tam zgromadzony swój towar, znaczy miały, bo już go nie mają, one często są zadłużone w bankach komercyjnych i teraz nie mają jak obsługiwać tego długu, bo właściwie przestały pełnić jakąkolwiek funkcję, bo wszystko zostało zniszczone i że jest już kilkaset w rosyjskich bankach, kilkaset wniosków o restrukturyzację długu i Sberbank, podając ostatnio wyniki finansowe, prezes Sberbanku na konferencji prasowej przyznał otwarcie, że trzeba będzie podnosić rezerwy na złe długi, te, których już nikt nie spłaci, bo te firmy przestały funkcjonować. Czy te ataki na te hurtownie to jest taki jakby może bocznym wejściem, ale sposób na zdestabilizowanie całego systemu finansowego w Rosji?
8: To myślę, że użycie kolejnego bardzo ważnego elementu albo w łańcuchu osłabiania sytuacji ekonomicznej Federacji Rosyjskiej. Ukraina robi to bardzo świadomie, zdając sobie sprawę, że ta po pierwsze destabilizacja sytuacji zarówno poprzez rynek ropy naftowej, jej przetwórstwa, jak i przez właśnie konsumpcję wewnętrzną, pogorszenie sytuacji, wzrost też niepokojów, napięć, lęków społecznych, które co jakiś czas, nawet dla takiego zdyscyplinowanego, pokornego społeczeństwa rosyjskiego, ma także znaczenie.
7: Czyli konsumenci w coraz gorszej sytuacji, inflacja coraz wyższa, wzrostu gospodarczego prawie że nie ma. Inwestycje też spadają, no bo kto by inwestował w takie
8: ograniczenie grunty? Rezerw, sięganie do środków z funduszu dobrobytu. To wszystko pokazuje, że Federacja Rosyjska niewątpliwie jest na ścieżce pogarszającej sytuacji ekonomicznej bardzo wyraźnie.
7: No i oczywiście ona nie zbankrutuje, bo to są te pytania, które wiszą w przestrzeni publicznej od lat, czy Rosja zbankrutuje, czy nie zbankrutuje, więc z pewnością nie. Ale jak długo jest w stanie, znaczy co dalej tak właściwie? Że nie, w przyszłym roku, może bardziej konkretnie, w przyszłym roku będzie w recesji, pani zdaniem, Rosja?
8: Będzie, myślę, że nie będzie w recesji, ale będzie wciąż oscylowała na takim bardzo minimalnym poziomie wzrostu gospodarczego, na poziomie pewnie 0,5%.
7: A zakładając, że rzeczywiście wydarzy się coś, co skłoni Putina do tego, żeby tę wojnę zakończyć, jak długo, bo wszyscy skupiają się nad tym, że trzeba będzie odbudować ukraińską gospodarkę i są już plany, konferencje i tak dalej, ale rosyjską gospodarkę też trzeba będzie odbudowywać.
8: I będzie wielu zainteresowanych. No to właśnie, zapewniam pana redaktora. Będzie wielu zainteresowanych, oczywiście.
7: I jak długo to potrwa?
8: No to będzie bardzo ciekawy obszar do analizy badań. Będzie można nawet dokonywać pewnych porównań w tempie odbudowy Ukrainy i Federacji Rosyjskiej. Potencjały tych państw są pod pewnymi względami podobne, a pod wieloma bardzo różne. Będziemy porównywać i patrzeć, jakie będzie tempo i w oparciu o jaką strategię rozwoju sukces będzie większy. Ale niewątpliwie proszę zwrócić uwagę, że jeśli Federacja Rosyjska wejdzie w struktury gospodarki światowej, to ze swoim potencjałem, z wielkością rynku, z ograniczanym przez ostatnie 4 lata apetytem konsumpcyjnym i inwestycyjnym, stanie się ogromnym, bardzo intensywnie rozwijanym rynkiem na świecie.
7: A nie będzie postrzegana jako zbyt ryzykowna jednak?
8: No zawsze, tam gdzie jest wysokie ryzyko, tam stopa zwrotu jest większa.
7: Pewnie też to będzie zależeć od tego, kto tam się utrzyma przy władzy i czy coś w polityce rosyjskiej.
8: Oczywiście, ale proszę pamiętać, że ten duży rynek, który dzisiaj kilkukrotnie przywoływaliśmy z perspektywy konsumpcji wewnętrznej, to jest także bardzo duży rynek z perspektywy inwestycji i inwestorów także rosyjskich, którzy będą chcieli działać we swoim kraju, myśląc o chociażby rozwoju szeregu usług transportowych, turystycznych, które w ostatnich 4 latach nie mogły być rozwijane. To jest ogromny potencjał. Proszę pomyśleć chociażby o tych, którzy w ostatnich 4 latach chcieli chociażby obejrzeć Petersburg, a tego nie robili. To będzie dla wielu pewnego rodzaju taka podróż do kraju, jak on wygląda, jak wygląda ta gospodarka po tych 4 latach sankcji, zamknięcia, izolacji, ale też z drugiej strony z perspektywy włączenia nowego gracza na arenę międzynarodową po tej przerwie.
7: No na razie wojna trwa i najpierw będzie musiała się zakończyć. Bardzo dziękuję pani profesor Dorota Niedziłka, kierownik Katedry Geografii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej.
8: Dziękuję bardzo.
7: To jest wszystko w tym wydaniu magazynu EKG. Przed nami informacje Radia Tok FM, po nich wraca Adam Ozga i Tok 360.
5: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
6: Na program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie, www.hafneraresidence.pl.
2: Autopromocja.
9: Dlaczego świeżo skoszona trawa tak pięknie pachnie? Bo woła o pomoc. Gdy źdźbła zostają uszkodzone, uwalniają do powietrza związki chemiczne ostrzegające sąsiednie rośliny przed zagrożeniem. Dla nas to zapach lata, a dla trawy sygnał alarmowy. O tym, czym jeszcze pachnie lato i jak w ogóle działają zapachy, opowiem w środę po 10.40 w audycji Z nauką po imieniu. Zapraszam, Adam Mirek.
3: Tylko w Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
0: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Rząd myśli nad kolejnym programem wsparcia kierowców. Być może zajmie się nim jeszcze na tym posiedzeniu. Prezydent ułaskawił 3 osoby. Komentarze po tym wydarzeniu nie milkną. Iga Świątek i Maja Chwalińska wyjdą dziś na kort po raz pierwszy od Wimbledonu. Opowie o tym nasz dziennikarz. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Niewykluczone, że jeszcze na trwającym posiedzeniu rząd zajmie się nowym pakietem zakładającym obniżkę cen paliw. Nowy CPN ma być skromniejszy niż poprzedni, ma objąć obniżkę podatku VAT, ale akcyza ma pozostać bez zmian, mówi minister energii Miłosz Motyka.
5: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te 2 ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
4: Resort energii liczy także, że Orlen przedłużył weekendowe promocje na paliwo. Jednocześnie twierdzi, że nie może pozwolić sobie na wiosenne rozwiązanie z obniżką paliwa, bo prezydent skierował do Trybunału ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Prezydent nie musi tłumaczyć się z tego, dlaczego stosuje prawo łaski, powiedział rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz. Wczoraj Karol Nawrocki użył swojej prerogatywy, między innymi wobec lidera kibiców Legii, Piotra Starucha-Staruchowicza. Tak decyzję komentował w TOK FM ekspert do spraw prawa konstytucyjnego, dr Wojciech Włoch.
6: Cały czas działa w porządku prawnym i w sumie fajnie by było, znaczy powinien tak polityczno-moralnie uzasadniać te swoje decyzje, odnosząc się właśnie do wartości takich konstytucyjnych, państwa prawnego, spraw społecznej.
4: Karol Nawrocki ułaskawił też działacza opozycji demokratycznej FPRL-u Adama Borowskiego, który został skazany za zniesławienie posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha, a także Piotra Pytla, który został niesłusznie skazany na dożywocie za morderstwo. W Bydgoszczy i Toruniu brakuje lekarzy orzeczników pracujących w komisjach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Sprawa jest na tyle poważna, że mieszkańcy regionu będą musieli jeździć na komisje lekarskie do innych województw. Agnieszka Wynarska.
7: Lekarzy jest za mało. W ostatnim czasie część przeszła na emeryturę, dlatego jest problem z tworzeniem stałych 3-osobowych komisji, które rozpatrują sprzeciwy od orzeczeń lekarzy orzeczników czy zarzuty wadliwości. Dlatego od początku sierpnia odwołania od decyzji orzeczników, na przykład w sprawach o rentę czy uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy, będą rozpatrywane przez oddziały ZUS-u w Gdańsku i Łodzi. Część klientów będzie musiała na taką komisję dojechać niemal 200 kilometrów. Jak mówi rzeczniczka ZUS-u w Bydgoszczy Krystyna Michałek, koszty podróży będą zwracane.
8: Osobie wezwanej przez ZUS na badanie lekarskie zwracane są koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca badania i z powrotem w wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.
7: Na razie takie rozwiązanie będzie obowiązywać do końca roku. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
4: Amerykanie twierdzą, że rozmowy trwają. Irańczycy, że nie prowadzą obecnie żadnych negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Na Bliskim Wschodzie 5 miesięcy po wybuchu konfliktu wciąż nie widać końca wojny. Tomasz Orchowski.
9: Według prezydenta Donalda Trumpa rozmowy z Iranem trwają i są dla Teheranu ostatnią szansą. Rozmawiamy na prośbę Iranu przy poparciu Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów i zwłaszcza Kataru. Wiele krajów o to apelowało. Problem w tym, że Teheran mówi zupełnie co innego, rzecznik irańskiego resortu dyplomacji.

0: Do niej wywalczyły także Magdalena Fręch i Magdalinet. A więcej na ten temat wie Michał Waszkiewicz.
1: Magdalena Fręch pokonała francuskę Leolie Jean-Jean 7-5-6-3, a Magdalinet kanadyjkę Carole Jeau 4-6-6-1-6-4. Teraz zagrają z rozstawionymi Amerykankami Fręch z turniejową trójką Jessicą Pegulą, a Linet z Iwą Jowicz, z którą w tym roku już 2 razy przegrała. Łatwiejsze zdanie przed Igą Świątek i Mają Chwalińską, bo one też są rozstawione. Choć trzeba zaznaczyć, że ich forma jest zagadką, bo od miesiąca nie grały. Świątek wyjdzie na kort o 18:30. I zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Pokonała ją gładko w tym roku na kortach Rolanda Garrosa. Chwalińska, która wraca do gry po kontuzji kostki, zmierzy się z kolei z Australijką Talią Gibson i będzie to ich pierwszy pojedynek. Panowie grają w tym tygodniu w Montrealu. Kamil Majchrzak już odpadł, przegrał dziś z 39-letnim Francuzem Gaëlem Monfilsem. Po południu Hubert Hurkacz zmierzy się z Marcosem Gironem z USA. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
0: Ponownie słyszymy się w informacjach o 13:20. Prawie w całej Polsce dziś 30 stopni na termometrach i więcej, na Podkarpaciu nawet 36. Jedynie na północy nieco wytchnienia, bo tam maksymalnie 27.
2: Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Ja nazywam się Adam Ozga, jest 13:05, to jest wciąż TOK 360, którego gościnią jest Monika Matus ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Kryzys w Ceucie, do której w zeszłym tygodniu przedostało się ponad 60 tysięcy osób, doprowadził do ostrych podziałów w Unii Europejskiej. Dziś nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów do spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, żeby omówić rozwój sytuacji. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiadał, że Polska będzie brać w tym posiedzeniu aktywny udział. Przedstawimy nasze doświadczenie z ochrony granic zewnętrznych Unii i dostosowywanie prawa do wyzwań migracyjnych. Wcześniej też premier Donald Tusk przekonywał w internecie, że Polska zaostrzyła prawo azylowe, procedury na granicach, zbudowała skuteczne zapory i Hiszpania powinna wziąć z nas przykład. Więc zastanawiam się, jaką wiedzą dzisiaj na tym posiedzeniu może podzielić się Polska.
3: Ja przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość pokazania jakby naszej perspektywy. No, my myślimy, że jest właściwie wręcz odwrotnie, bo jeśli chodzi o Polskę, to Polska przyjęła taką bardzo twardą politykę wobec osób, które próbują do Polski migrować, szczególnie przez granicę polsko-białoruską. I wiemy, że już po raz ósmy polski Sejm przedłużył tymczasowe zawieszenie prawa do azylu. Tutaj w tym momencie słowo tymczasowe
2: po raz ósmy przedłużył tymczasowe zawieszenie. Tak, to jest bardzo ważne zestawienie.
3: Tak, jest to bardzo ważne zestawienie, bo wydaje nam się, że coś tutaj nie działa jakby w konstrukcji prawnej w ogóle, prawda, tej tymczasowości. Być może już nie powinniśmy się oszukiwać i nie mówić o tym jako tymczasowe zawieszenie, pomijając już w ogóle kwestię tego, czy zawieszenie prawa do azylu nie łamie, a my wiemy, że łamie podstawowe prawa człowieka, konwencje i tak dalej. My też wiemy, że obietnice, które były składane przy okazji tego jakby wchodzenia w życie tymczasowego zawieszenia prawa do azylu, czyli obietnice, że to będzie jednak będą wyjątki dla osób z grup szczególnie wrażliwych i tak dalej, że to absolutnie nie działa. Natomiast wracając do wątku Ceuty i Maroka i tego, co się zadziało w Hiszpanii, czy też powiedzmy na terytorium Hiszpanii w Afryce, to no, my uważamy, że właściwie Polska raczej powinna się uczyć od Hiszpanii niż uczyć Hiszpanów zarządzania zjawiskiem migracji.
2: A co Hiszpanie zrobili tam, czego nie robi Polska? Mówimy o bardzo małym cyplu graniczącym z Marokiem. Służby marokańskie, ja nie do końca lubię to określenie, ale ono się przewija, użyły migrantów jako broni, jakby ze strony marokańskiej granica właściwie została otwarta i 60 tysięcy ludzi różną drogą, bo też niektórzy drogą morską zginęli w tej drodze morskiej, ruszyło na ten mały skrawek hiszpańskiego terytorium.
3: No i ja myślę, że to, czego my jako Polska powinniśmy się uczyć, to po pierwsze tego, że to jest jednak jaskrawy przykład, że mury i zasieki nie działają. Chociażby dlatego,
2: tam jest
3: że...
2: mur. Tam jest mur.
3: Tak. No jest i nadal te 60 tysięcy.

0: tysięcy osób tam się zjawiło, prawda? To znaczy, to nie jest jakby, to nie działa jak magiczna różdżka, że w momencie, kiedy postawi się mur, to ludzie znikają. Znaczy, to nie jest czapka niewidka, to nie jest, tak jak mówię, magiczna różdżka. Ludzie nadal są. My mamy takie samo doświadczenie z granicy polsko-białoruskiej. Cały czas słyszymy od MSWiA, że w polskich lasach pogranicza nie ma już migrantów, że oni nie próbują tą drogą przechodzić, że jakby dane MSWiA, które są absolutnie też, no nie, my nie mamy rzetelnych danych, używa się bardzo różnej nomenklatury, czy na dawnym Twitterze, teraz X-ie ministerstwa, czy w ich komunikatach prasowych, czy na konferencjach prasowych. Takim już sztandarowym przykładem jest nieustanne mylenie pojęcia uchodźcy i migranci na przykład. I nie wiemy tak naprawdę, jakie są dane rzetelne dotyczące osób, które nadal pojawiają się na granicy polsko-białoruskiej. Więc mówienie, że mur jest jakby świetnym zabezpieczeniem, absolutnie szczelnym i w ogóle ludzi odstrasza, nie odstrasza. Znaczy determinacja osób do przybycia do Europy jest po prostu w wielu przypadkach bardzo duża i pokazała to również Ceuta. Znaczy nadal są dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy osób, które będą się starały wspinać na różne mury, przecinać je, podkopywać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście możemy stosować niesamowite technologie, wydawać na nie miliardy złotych i być z tego dumni, tak jak nasz premier, ale myślę, że na dłuższą metę jedyne, czemu to służy, to jest po prostu jakby nakręcanie takiego przemysłu, de facto militaryzacji całej strefy przygranicznej, wszystkich stref przygranicznych i przemysłu zbrojeniowego, tak? Natomiast ludzie, jak potocznie mówimy, jak szli, tak będą szli nadal. Być może znajdą inne szlaki, być może znajdą bardziej niebezpieczne szlaki, być może więcej z nich będzie niestety ginęło po drodze, być może więcej z nich będziemy musieli deportować, ale na ten moment my z punktu widzenia organizacji prawnoczłowieczych, które na przykład na granicy polsko-białoruskiej pracują, jakąś różnicę widzimy, ale nie aż tak ogromną, żeby mówić o 100% sukcesie polskiego rządu. I to jest to, czego pewnie powinniśmy się trochę uczyć od Hiszpanii.
1: A może też powinniśmy się uczyć od Hiszpanii pewnego spokoju reakcji, bo znakomita większość z tych 60 tysięcy ludzi, którzy do Ceuty dotarli, wróciła potem do Maroka.
0: Tak. No tak, i ktoś tym zarządził w taki sposób, że to się udało. Udało się bez jakiejś ogromnej tragedii, udało się bez jakiejś ogromnej... oczywiście nadal pewnie mówimy tu o wielkiej tragedii tych osób, które chciały się do Europy dostać i im się to nie udało, ale bez jakiegoś, nie wiem, czy otwierania ognia do tych osób, czy jakiegoś naprawdę dramatycznego użycia siły i przemocy, prawda? I wydaje mi się, że to jest lekcja, której my się powinniśmy uczyć. Znaczy podejście naszego państwa w tym momencie zakłada po prostu przemoc i siłę i odmawianie wszelkich praw. I to jest to, z czego no, premier Donald Tusk jest absolutnie dumny. My niestety nie, bo widzimy, jakie to przez ostatnie 5 lat, jak również wcześniej, po prostu przyniosło ofiary, tak?
1: No dobrze, ale z drugiej strony może może łatwiej jest o taką spokojną reakcję na małym cyplu graniczącym z Marokiem na południowym wybrzeżu Morza Śródziemnego niż na długiej polsko-białoruskiej granicy na drugim krańcu Unii Europejskiej.
0: Być może tak. No, ja też oczywiście zaznaczam, ja nie jestem w żadnym stopniu ekspertką od wojskowości i takiej militarnej obrony granic w sytuacji inwazji i wojny, tak? Natomiast tutaj ja myślę, że oczywiście to jest bardzo... Ja właściwie w ogóle nie porównywałabym tych dwóch sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że to są po pierwsze bardzo różne granice już na poziomie takim jakby budowy geograficznej, tak? Ten Cypel, Ceuta to jest bardzo specyficzne miejsce. Tutaj mamy długą granicę, która była bardzo zalesiona, bardzo dzika. No i swoją drogą zresztą teraz już taka dzika nie jest i to jest kolejny przyczynek jakby do sprawy, że przy okazji budowania murów, przy okazji takiej przemocowej reakcji, niestety bardzo cierpi też na tym lokalna ludność, lokalne biznesy i tak dalej. I to się też stało na Podlasiu. Jakby Puszcza Białowieska po prostu bardzo cierpi z powodu tego, co się wydarzyło na granicy polsko-białoruskiej. Ale wracając do tego, czy to jest łatwiejsze w Ceucie, czy to jest łatwiejsze na granicy polsko-białoruskiej, ja myślę, że ogólnie po prostu taka bardzo twarda, przemocowa reakcja jest łatwiejsza. I ma w tym momencie też dosyć łatwo jest zyskać w społeczeństwie takimi populistycznymi hasłami poparcie. To znaczy no, ogłaszać to jako sukces i mówić, okej, my tu sobie świetnie radzimy. Tak? Oczywiście, że dużo trudniejsze byłoby zarządzenie całym tym kryzysem w dużo bardziej humanitarny sposób, czyli stworzenie jakichś ścieżek czy procedowania tych osób. Rzeczywiście kontrolę. My w tym momencie nadal nie wiemy, kto przez tą granicę, od 5 lat nie wiemy, kto przez tą granicę de facto przechodzi. Ponieważ osoby są, jak mają te tak zwane nieudane próby przekroczenia, no to są zawracane, czyli wywożone z powrotem w głąb Białorusi, albo też po prostu już nas przy samej granicy tak fizycznie wyrzucane, to nie wiemy, kto to jest. Nie wiemy, kto się pojawił na terytorium Polski, prawda? Więc czy to jest jakby takie bardzo bezpieczne zarządzanie migracjami? Nie wiem. Zadaję to pytanie i myślę, że każdy słuchacz powinien też sobie zadać to pytanie, prawda? Wymagałoby dużo większego wysiłku ze strony państwa i aparatu państwa, żeby w sposób humanitarny i naprawdę bezpieczny, naprawdę dbający o nasze bezpieczeństwo, te osoby spokojnie procedować, czy tuż przy samej granicy, czy już jakby wewnątrz naszego terytorium.
1: Choć obawiam się, że dzisiaj na spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości Unii Europejskiej ten głos, taki głos, jeżeli padnie,
0: będzie mniejszościowy. Głosem,
1: tak, mniejszościowym, jeżeli nie odosobnionym. Bardzo dziękuję. Monika Matus ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej była gościnią TOK 360. 13:16, o 14:00, minut kilka, w tym miejscu usiądzie Anna Piekutowska, a teraz siedzi obok mnie.
2: Tak,
1: i
2: jestem.
1: O czym będzie
2: dzień
1: w programie,
2: dobry.
1: Zapytam inaczej.
2: Jak usiądę tutaj po godzinie 14:00, to zadzwonimy do Szwecji, do Katarzyny Tubelewicz, która wie, co się dzieje tam przed wyborami, a dzieją się bardzo ciekawe rzeczy, dlatego że ma kłopoty premier Ulf Kristofferson i to ma kłopoty głównie przez swoją żonę. Jego żona jest taką dosyć...
1: Już super.
2: Dosyć ciekawą postacią, dlatego że wyobraź sobie, ona jest pastorką. I bardzo lubię...
1: W krajach nordyckich to...
2: Podkreślać to, że jest pastorką, ma fundację też związaną z tym. I ostatnio dziennik Aftonbladet, taka najważniejsza właściwie szwedzka gazeta, przeprowadziła dochodzenie nawet do tego stopnia, że dziennikarz dostał się do sypialni państwa premierostwa.
1: Coraz lepiej.
2: I okazało się, że te biznesy pani premierowej nie są do końca jasne. Jest w nich wykorzystywanie pozycji swojego męża, granie tym, że no jest jednak blisko najważniejszej osoby w państwie, czy jednej z ważnych, no bo wiadomo, król pewnie wyżej. I zobaczymy, jak to się przełoży na wybory. Zobaczymy, czy to też będzie w jakiś sposób podjęte przez wymiar sprawiedliwości. Na razie wymiar sprawiedliwości kościelny się tym zainteresował, bo jest prowadzone dochodzenie w sprawie pani Birgitte. I zobaczymy, czy może to wpłynąć na wynik wrześniowych wyborów. W ogóle
1: 13 września,
2: o tym.
1: To nie tak. Zostało dużo czasu na zamiecenie tego, albo pozamiatanie po tym bałaganie, albo zamiecenie tego bałaganu.
2: Tak, w ogóle to jest bardzo ciekawa historia, już zupełnie niezwiązana jakby z panią Birgit, dlatego że najprawdopodobniej te wybory przegrają moderaci, czyli dotychczasowa partia, która rządziła, dlatego że okazali się zbyt bardzo prawicowi i duże szanse ma na przejęcie władzy lewica.
1: Anna Piekutowska zaprasza na Zapytam Inaczej. Katarzyna Tubelewicz jako pierwsza po godzinie 14:00 u ciebie, a na razie 13:18. Informacje TOK FM o 13:20, a po informacjach o tym, ile za benzynę i dlaczego tak drogo.
3: Reklama. Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca. Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Minęła 13:20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Miasta walczą z upałami i suszą, choć sposoby mają różne. Budapeszt wyłączył fontanny i miejskie wodospady. W Polsce część gmin przestaje podlewać rośliny. Tychy podjęły decyzję o wstrzymaniu koszenia trawników. Jak tłumaczy rzeczniczka prasowa miasta Małgorzata Wawak, wysoka trawa pomaga zatrzymać wilgoć i chroni glebę przed wysychaniem.
10: Celem tej decyzji, Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych, jest przede wszystkim ochrona miejskiej zieleni w czasie największych upałów, tak aby jak najlepiej przetrwać okres tych gorących dni i by nadal zieleń służyła mieszkańcom.
2: Wysoka trawa to też schronienie dla wielu zwierząt, szczególnie cennych owadów. Koszenie traw w tychach wróci po ochłodzeniu i opadach deszczu. Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i szef Rady do spraw współpracy z Ukrainą Paweł Kowal spotkał się w Kijowie z wiceszefową Kancelarii Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Iryną Wereszczuk. Tematem rozmów były ekshumacje oraz dialog historyczny między Polską i Ukrainą. Ekshumacje w kolejnych miejscach, współpraca naukowa historyków, otwarte wszystkie archiwa, a także współpraca gospodarcza. Planujemy w szczegółach realizację postanowień premiera Tuska i prezydenta Zełenskiego, napisał polityk na Facebooku. Jej przebudowa trwała ponad 2 lata. W końcu jest nowa złota. Stołeczna ulica w samym centrum miasta zmieniła się nie do poznania. Nie ma już tunelu łączącego ją z ulicą Marszałkowską, a w jego miejscu jest fontanna. Dotychczasowe parkingi zamieniły się z kolei w zieleńce. Zmiana jest olbrzymia, ale jak mówią ci, którzy mieszkają przy Złotej, bardziej cieszy turystów niż lokatorów okolicznych bloków i kamienic. Na spacer złotą z mikrofonem wybrał się Błażej Kulesza.
11: Drzewa sprowadzono z Danii, a pod samą ulicą są zbiorniki na retencję. Ten remont to, jak mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, odpowiedź na dzisiejsze czasy.
12: To również nasze przeciwdziałanie zmianom klimatu. Pod nami 2 olbrzymie zbiorniki retencyjne, które będą zbierały nawet do 3 milionów litrów wody.
11: Nowa złota cieszy turystów, martwi jednak mieszkańców. Ci nie mają gdzie zaparkować, a na podziemny parking ich nie stać.
13: Miesięczny abonament kosztuje 800 zł, a my jesteśmy emerytami.
11: Obawy są też, że złota stanie się miejscem tylko dla turystów.
14: To wszystko, co tu teraz jest, prowadzi tylko i wyłącznie do tego, żeby utrudnić życie mieszkańcom. W każdym bloku jest, nie wiem ile procent, 50% mieszkań hotelowych.
11: Prace nad nowym centrum Warszawy wciąż trwają, a koszt przebudowy tego rejonu pochłonął już ponad 50 milionów złotych. Błażej Kulesza, TOK FM.
2: Informacje TOK FM wracają o 13:40. Na południu Polski dziś nawet 36 stopni na termometrach. W całym kraju bardzo gorąco. Nieco deszczu może spaść na Podlasiu. Z kolei na zachodzie pojawią się dzisiaj burze.
15: A ratujemy dzieci, które rodzą się powyżej 23 tygodnia trwania ciąży.
16: Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
15: Nasze możliwości sprzętowe pozwalają nam ratować pacjentów, którzy ważą po 300 gram, 400 gram. Traktujemy rodziców naszych pacjentów jako też część zespołu terapeutycznego.
16: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku. Wychodzi ze swoich powikłań, chociaż miał ich bardzo dużo, i neurologiczne, kardiologiczne.
17: Współpracujemy z naszym oddziałem neonatologicznym i te nasze dzieciaczki poradzą sobie już później.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
2: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
1: W

0: zupeł. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
1: W lodówce tej nowej!
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
8: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
11: To nie jest pora.
10: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
12: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
13: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
14: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
15: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Media Expert,
16: taniej masz. Reklama.
17: 13.29, Adam Ozga, w TOK 360, razem ze mną Rafał Hirsch, prowadzący EKG w TOK FM.
18: Dzień dobry.
17: Dzień dobry raz jeszcze. Ceny paliw, ja przyjeżdżam codziennie rano koło jednej ze stacji benzynowych jednego państwowego koncernu Orlen i widzę tam tak 20 groszy w górę. 20 groszy.
18: No ale nie codziennie, chyba 20
17: nie codziennie. Ostatnio
18: groszy
17: się zatrzymało na... chyba 7,59.
18: Czyli
17: i tak się utrzymuje już od paru dni, tak. Tak.
18: No właśnie, utrzymuje się od paru dni, więc jest nadzieja, że może wyżej nie pójdzie, bo no bo to jest zależne od tego, co się dzieje z cenami paliw na świecie, a one przez kilka ostatnich dni przestały drożeć. Nie wiadomo, czy to jest trwałe, ale przestały drożeć, co jest jakby dobrym sygnałem.
17: No ja właśnie zastanawiam się, skąd te nadzieje wywodzisz, bo zakładam, że nie ze stabilności i przewidywalności na przykład Donalda Trumpa i konfliktu na Bliskim Wschodzie, bo to, co ja obserwuję, to wygląda mniej więcej tak, że Donald Trump mówi: atakujemy, ceny ropy idą o kilka dolarów w górę, potem Donald Trump mówi: odwołujemy atak, o kilka dolarów w dół. I to jest taka huśtawka, chociaż tak, rzeczywiście do tych bardzo wysokich granic typu $100, ponad $100, jak na początku wojny, one się nie zbliżają.
18: Prawda? No właśnie. Znaczy, tak jak mówisz, jest to taka huśtawka i ona jest napędzana wypowiedziami Donalda Trumpa albo wypowiedziami ludzi z Iranu. Natomiast jakby prześledzić taki generalny trend mniej więcej od połowy maja, to jest tak, jak mówisz, że trochę w górę, trochę w dół, ale generalnie ten trend jest bardziej w dół, czyli jak Trump mówi, że będziemy bombardować, to ropa drożeje o parę dolarów i się zatrzymuje, a jak mówi, że nie będziemy bombardować, to spada bardziej niż wcześniej poszła w górę. I efekt jest taki, że w tej chwili mamy tą ropę Brent w okolicach 85 już dolarów za baryłkę, chociaż tak właściwie nic pozytywnego tam się na razie nie wydarzyło. Po prostu rynek jest przekonany i nie chce rozstać się z tym przekonaniem, że to się musi jakoś pozytywnie skończyć. Że oni nie mogą tak strzelać do siebie bez końca i ta cieśnina Ormus nie może być bez końca zablokowana, bo to się nikomu nie opłaca. Tak? Znaczy to są cały czas negocjacje zmierzające do tego, na jakich warunkach się tą cieśninę ponownie otworzy, ale wszystkim zależy na tym, żeby ją otworzyć, więc rynek zachowuje taki umiarkowany optymizm, bo wierzy w to, że prędzej czy później to nastąpi. No i wszyscy pamiętają o tym, że w Stanach Zjednoczonych są wybory w listopadzie i głupio będzie republikanom iść do tych wyborów, kiedy trzeba będzie na amerykańskich stacjach benzynowych płacić ponad $4 za galon benzyny, więc czas tutaj będzie cisnął Donalda Trumpa do tego, żeby
17: coś w jakiejś formie zrobił, albo przynajmniej coś w jakiejś formie ogłosił, a potem, tak jak poprzednio, będziemy próbować ustalić to, co ustalili.
18: Tak, żeby się poddał i ogłosił, że to sukces. I wtedy Iran przyzna, że okej, niech będzie, że to sukces, ale tak naprawdę to Iran pewnie coś tam osiągnie. Z punktu widzenia rynków nie ma żadnego znaczenia, jak to się zakończy, kto wygra, kto przegra. Ważne, żeby odblokować tą cieśninę i rynek cały czas w to wierzy, że to się stanie. Zwłaszcza, że tu już raz się stało, tak? W czerwcu mieliśmy tą cieśninę przez parę tygodni odblokowaną i wtedy ceny bardzo mocno poszły w dół. Na tyle w dół, że polski rząd zdecydował się zrezygnować z programu CPN w pechowym momencie, bo jak tylko to zrobił, to ten krótki okres się skończył i oni znowu zaczęli do siebie strzelać i efekt jest taki, że teraz mamy znów tak bardzo drogie paliwo na stacjach.
17: Teraz rząd nawet być może dzisiaj będzie podejmować decyzję o tym, żeby ten program CPN na czas powrotów z wakacji przywrócić. Mowa o tym, że to mają być te dwa ostatnie tygodnie sierpnia. Mowa jest o tym, że to będzie taki pakiet CPN light trochę, dlatego że to ma być tylko obniżka VAT-u, ale to mniej więcej bez byłaby złotówka w dół.
18: Tak, mniej więcej tak. Tak by to mniej więcej wyglądało. Rzeczywiście, żeby obniżyć VAT, wystarczy rozporządzenie, akcyzę trzeba by było ustawą, a to dłużej trwa, zwłaszcza, że chyba Sejm już się teraz w sierpniu nie będzie w ogóle spotykał, więc za bardzo nie byłoby jak tego zrobić. VAT można w każdym momencie obniżyć. Na pewno minister finansów będzie walczył, bo on ma ogromny deficyt przed sobą i dla niego każdy dodatkowy miliard czy tam 100 milionów złotych większej dziury to jest coś, co go boli pewnie. Być może będzie tak.
17: Pewnie mu tam mówią, a będzie cię bolało, jak przegramy wybory, to dopiero cię będzie bolało.
18: No właśnie, więc tutaj są kwestie czysto gospodarcze zderzone z kwestiami czysto politycznymi i trudno powiedzieć, kto wygra. Być może takie właśnie, ja bym to nawet traktował jako dość symboliczne rozwiązanie, obniżkę na 2 tygodnie, no bo 2 tygodnie to rzeczywiście ten koszt nie będzie aż tak duży.
17: Po tych 2 tygodniach, w sensie moim zdaniem sytuacja z przełomu sierpnia i września będzie decydowała o ewentualnie
18: przywróceniu. W ogóle nie wierzę w tą historię o Polakach wracających z wakacji pod koniec sierpnia. A co z Polakami, którzy wracali z wakacji pod koniec lipca? No, ludzie wyjeżdżają. To nie jest tak, że w lipcu nikt nie wyjeżdża na wakacje, a wszyscy wyjeżdżają w sierpniu i potem wracają, prawda? Więc słyszałem też takie opinie, że to trochę będzie krzywdzić tych, którzy pojechali na wakacje w lipcu. I co z nimi?
17: Coś w tym jest.
18: Nie jest to do końca sprawiedliwe.
17: Kolejne EKG o 14.40 o czym?
18: O 14.40 będziemy rozmawiać o amerykańskich gigantycznych spółkach tych cyfrowych, bo one przedstawiały swoje wyniki finansowe w ubiegłym tygodniu. Niektóre wypadły lepiej, niektóre wypadły gorzej. Co tam słychać w tym wyścigu do sztucznej inteligencji prowadzonym przez Microsoft, Amazon, Google i tak dalej, i tak dalej. O tym będzie w EKG o 14.40.
17: Rafał Hirsch zaprasza na EKG o 14.40. Jest 13.35. Siada Mozga, za chwilę przegląd prasy kurortowej. Zaglądamy do włoskiej prasy.

0: Adam Ozga, 13.36. No właśnie, bo przegląd prasy kurortowej to jest stały wtorkowy punkt TOK 360, czyli co dzieje się, gdzie skupiona jest uwaga w miejscach, gdzie zwykle beztrosko i absolutnie odcięci od lokalnych doniesień wypoczywamy. No, we Włoszech coś, co można było zdecydowanie odczuć. Corriere della Sera informuje o dzisiejszym trzęsieniu ziemi w północnej Toskanii, w prowincjach Lucca, Pisa i Massa Carrara. Według danych Narodowego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii trzęsienie miało siłę 4,3, a jego epicentrum znajdowało się 7 kilometrów na zachód od Pizy. Nie ma szkód, nie ma żadnych ofiar i mówiąc na myśli ofiary, mam na myśli zarówno osoby, które ucierpiały lekko, jak i no, mogłoby się to zdarzyć, zginęły. To w Toskanii się nie wydarzyło, ale zaledwie w sobotę było, w piątek było trzęsienie ziemi w okolicach Neapolu. Tam 21 osób zostało rannych, w tym dwie ciężko. Były uszkodzone domy, była panika, to są tak zwane pola flegryjskie, zagłębienia w szczytowej części superwulkanu o średnicy 13 kilometrów. Bardzo aktywny sejsmicznie region okolic Neapolu. Corriere della Sera informuje też o ogromnych upałach we Włoszech, bo Włochy nie są wyjątkiem na meteorologicznej mapie Europy. Od Bari po Triest temperatury przekraczają 34 stopnie z maksymalnymi wartościami 40 stopni i wysoką wilgotnością. Jesteśmy znacznie powyżej średniej sezonowej, czytamy w Corriere della Sera. Dopiero od 9 sierpnia afrykański upał złagodzi swój uścisk, a te anomalie pogodowe to również bardzo intensywne burze na północy kraju, między innymi w Dolinie Aosty. Siłą rzeczy włoskie media odnotowują też sytuację w hiszpańskiej Ceucie. La Stampa pisze o tragedii 862 zapomnianych dzieci. Ponad 800 nieletnich osób zostało stłoczonych w oczekiwaniu na powrót do godnego życia. Ta liczba zwiększyła się wskutek przedostania się 60 tysięcy osób do hiszpańskiej Ceuty, do Cypru w północnej Afryce. Okazuje się, że po tym szturmie, gdy część osób wróciła do Maroka, pozostały tam dzieci, które trafiły do ośrodków. Prawdopodobnie jest ich więcej, tylko jeszcze nie zgłosiły się o pomoc. To mogą być zarówno sieroty po ludziach, którzy zginęli, jak i dzieci, które straciły kontakt z rodzicami w całym zamieszaniu, które miało miejsce w Ceucie. Dzisiaj posiedzenie unijnych ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości w związku z sytuacją w Ceucie. No i Il Messaggero, a także inne włoskie media relacjonują na bieżąco pogrzeb Franco Baresiego. To jest legendarny, myślę, że zasługuje na to określenie, legendarny włoski piłkarz, kapitan piłkarskiej reprezentacji Włoch, która sięgnęła po Mistrzostwo Świata, wicemistrzostwo świata w 1994 roku, ale był też w składzie na mistrzostwa w 1982, kiedy Włosi rzeczywiście triumfowali. O tym Il Messaggero. To był przegląd włoskiej prasy kurortowej, a już za chwilę plan działania i Szymon Kępka.
1: W dobie upałów, ochłody możemy szukać w wielu miejscach i wielu z nas wybierze drzewa i las. I bardzo dobrze. Kierunek jak najbardziej dobry, ale przebywanie w lesie, szczególnie w dobie upałów właśnie, to także moment, w którym może zastać nas pożar, ogień. W takiej sytuacji nasze odpowiednio wczesne działanie, sygnał do służb leśnych, do straży pożarnej, może uratować całe połacie lasu. Szczególnie, że nie zawsze jest tak, że to ogień rozpoczyna cały wielki pożar. Czasem zaczyna się to od zupełnie innych symptomów. Nie trzeba nosić peleryny, żeby być bohaterem. O tym w wakacyjnym, leśnym wydaniu planu działania serdecznie Państwa zapraszam.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 13.40, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Moskwa obrała nowy cel w ukraińskiej infrastrukturze, atakując zasoby wodne, co w przypadku większych sukcesów Rosjan może szybko pozbawić Ukrainę dostępu do wody, powiedział minister energetyki Ukrainy Denys Szmychal. Minionej zimy atakowali naszą energetykę i obiekty ciepłownicze, ale bez tego da się przeżyć, jeśli podczas wyłączeń prądu ma się dostawy gazu i wody, przypomniał minister. Trudno robi się wtedy, gdy zostaje się bez dostaw wody i działającej kanalizacji na dłużej niż 3 dni, dodał. Według Szmychala rosyjski przywódca dąży do całkowitego zniszczenia ukraińskiej sieci energetycznej oraz sparaliżowania krajowej produkcji sprzętu wojskowego. Elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę w związku z niskim stanem wody w Wiśle. Spółki z grupy Enea na bieżąco monitorują sytuację, twierdzą przedstawiciele firmy. Warunki hydrologiczne nie mają tak dużego znaczenia dla jednostek wytwórczych należących do grupy Tauron Polska Energia. Elektrownie te mają zamknięte obiegi chłodzenia, dlatego nie korzystają z bezpośredniego poboru i zrzutu wody do rzek. Gliwice chcą zmienić historyczne serce miasta. Dziś jest pełne asfaltu i często zakorkowane. Od kilkudziesięciu lat niewiele się tu zmieniało, mimo kolejnych planów, a mowa o ulicy Zwycięstwa, głównej arterii łączącej dworzec z rynkiem. Poszerzone chodniki, więcej przestrzeni dla pieszych i rowerów, ogródki kawiarniane oraz elegancki bruk zamiast asfaltu mają sprawić, że będzie przede wszystkim bezpieczniej, mówi prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.
4: Będzie również to, czego oczekiwali mieszkańcy, czyli wprowadzamy na ulicy Zwycięstwa zieleń. Wprowadzamy drzewa, które będą posadzone w gruncie, wprowadzamy niskie rośliny, które również będą posadzone w gruncie.
3: Ruch samochodowy nie zniknie, ale zostanie ograniczony, a prace ruszą we wrześniu i potrwają rok. Turysta został poturbowany przez żubra w Puszczy Białowieskiej. Białowieski Park Narodowy apeluje zatem do turystów o rozwagę i o zachowanie bezpiecznej odległości od żubrów spotykanych podczas wycieczek. Mężczyzna podszedł do zwierzęcia zbyt blisko i został poturbowany. Nie stało mu się nic poważnego. Świadkowie zdarzenia nagrali film, który ku przestrodze zamieścili w sieci. Na nagraniu widać, że żubr przewraca mężczyznę, który znajdował się tuż przed zwierzęciem, a po tym ataku wciąż stoi blisko leżącego na ziemi człowieka. Upały mocno będą nam się dzisiaj dawać we znaki. Na południu Polski może być nawet 36 stopni. Na zachodzie pojawią się burze. Jutro niestety możliwe, że będzie jeszcze cieplej.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Plan działania Szymon Kępka. Dzień dobry Państwu. Wakacje to jest czas, kiedy lasy odwiedzają miliony Polaków. Jedni szukają odpoczynku, inni aktywności, jeszcze inni kontaktu z naturą. I choć las kojarzy nam się z ciszą, spokojem, to też może być miejsce, w którym łatwo o niebezpieczne sytuacje, od zgubienia się, takiego ordynarnego, zwykłego zgubienia się po spotkanie z dzikimi zwierzętami czy zagrożenia pożarowe. Warto wiedzieć, jak przygotować się do leśnej wyprawy, jak zachować się, gdy wydarzy się coś nieprzewidzianego. I o tych praktycznych zasadach bezpieczeństwa mówić teraz będziemy w planie działania. Z nami Regina Klimaszewska, rzeczniczka prasowa Lasów Państwowych. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: W sezonie wakacyjnym las odwiedza znacznie więcej osób niż przez resztę roku, chyba tak możemy założyć. A czy to się przekłada na wzrost liczby zdarzeń, które wymagają interwencji leśnych służb?
5: To na pewno. Nasze służby cały czas czuwają, można powiedzieć, i są to zarówno obsady leśnictw, bo mamy w Polsce aż 429 nadleśnictw i w skład każdego z nadleśnictw wchodzi od kilku do dwudziestu kilku nawet leśnictw. I w każdym z tych leśnictw są leśnicy, leśniczowie, podleśniczowie, którzy to czuwają, ale również w każdym z tych 429 nadleśnictw w Polsce funkcjonują posterunki Straży Leśnej. Jest tak, że odwiedzający las łamią czasem przepisy prawidłowego użytkowania, a chodzi w tym wszystkim przede wszystkim o bezpieczeństwo lasu, przyrody, ale i nasze. Oczywiście również o nasze bezpieczeństwo innych użytkowników.
1: A z jakimi wykroczeniami najczęściej zdarzają się służby leśne? To znaczy, co robią użytkownicy lasu, co wymaga tej interwencji?
5: Powiem, że największym takim problemem w ostatnich latach to jest rosnąca, bo te niestety statystyki nam rosną, rosnąca ilość osób wjeżdżających pojazdami silnikowymi do lasu. I tutaj chodzi o kierowców głównie quadów, motocykli, crossów. I jest to o tyle niebezpieczne, gdyż jest to ogromny hałas, więc w tym środowisku leśnym jest to dźwięk zupełnie nienaturalny. Dodatkowo niestety, ale często łączy się to z niszczeniem ściółki i runa, czyli elementów, które powinny pozostać w lesie nienaruszone przez użytkowników, przez takie osoby, które odwiedzają las. Natomiast tutaj niestety często bardzo w znaczący sposób ta ściółka i runo jest zdarte. I to jest też niezgodne, właśnie to jest łamanie przepisów, ponieważ już za taki element, czyli tutaj mamy kilka, można powiedzieć, kilka tych przepisów łamanych, za to już niestety należy się mandat w wysokości minimum 500 zł do 500 zł plus, mówię minimum, bo może być to również kara orzeczona przez sąd około 5000. Więc jakby tu, osoby, które wjeżdżają tymi pojazdami silnikowymi, no to trudno powiedzieć, że nie są świadome, bo są doskonale, wiedzą, że tego robić nie wolno i dlatego tutaj litości, można powiedzieć, nie ma. Kolejna rzecz, która bardzo nas trapi, to jest wyrzucanie śmieci. I niestety te śmieci cały czas znajdujemy i rzeczywiście one w tym sezonie letnim, kiedy ta eksploracja terenów leśnych jest większa przez osoby odwiedzające, również grzybiarzy czy osoby wybierające się na grzyby, ale po prostu też przemieszczające się po szlakach turystycznych. Niestety my tych odpadów znajdujemy wiele. I tak tylko podam przykład, że w zeszłym roku to było 744 tysiące metrów sześciennych odpadów, co niestety było też kosztowne zebranie tych śmieci, bo obowiązkiem naszym jako zarządcy lasu jest zbieranie śmieci i to kosztowało aż 30 milionów złotych, więc niebagatelna kwota. To jest równo...
1: A za 30 milionów złotych ile można byłoby na przykład posadzić drzew albo odbudować lasu w takim razie?
5: No bardzo dużo. To rzeczywiście zamiennie tak przeliczając, wiele rzeczy można by było. Ja podam taką ciekawostkę, że to są 44 w pełni wyposażone nowe karetki pogotowia ratunkowego. Tak na to przeliczamy, czyli na coś, co rzeczywiście daje coś, co mogłoby być pożyteczne. My rzeczywiście te pieniądze, gdyby nie na zbieranie śmieci, przeznaczylibyśmy właśnie pewnie na utrzymanie infrastruktury turystycznej, bo to też jest kosztowne. Każde nadleśnictwo taką infrastrukturę turystyczną posiada i my tą infrastrukturę przygotowujemy bardzo na ten sezon letni. Oczywiście na bieżąco sprzątamy, przygotowujemy szlaki, opróżniamy śmietniki tam, gdzie są, ale właśnie tak nawiązując jeszcze do tych śmieci. To śmietników celowo, proszę Państwa, w lasach nie ma, ponieważ powodują one te śmieci pozostawiane, że podchodzą dzikie zwierzęta. To nie jest dla nich bezpieczne. To jest jakieś tam niestety wkraczanie w tą naturalność lasu i te śmieci, owszem, śmietniki znajdują się przy miejscach postoju pojazdów, gdzieniegdzie przy szlakach, ale często odchodzimy od tego.
1: Powiedziała Pani o tym wkraczaniu w naturalność lasu, no i czasami mam wrażenie, że to może nam się wymknąć spod kontroli, bo o ile to jest las w naszym bezpośrednim otoczeniu, który trochę znamy na pamięć, to pewnie problemu nie ma, ale jeżeli to już jest gęstszy las, to można się po prostu zwyczajnie zgubić. No a jeżeli już do takiej sytuacji dochodzi, gubimy się, to czy my możemy na podstawie doświadczeń leśników wyciągnąć sobie jakąś lekcję dla nas? To znaczy wiedzieć, co zrobić w takiej sytuacji. Nie zawsze zadziała telefon, znajdujemy się w miejscu, które przez moment jeszcze było znane, a teraz już właściwie nie wiemy, w którą stronę i co dalej.
5: No, bardzo dobrze, że pan redaktor ten temat porusza, bo my do lasu zapraszamy i zachęcamy, żeby odwiedzać. Leśnicy tutaj jak najbardziej są otwarci, żeby nawet wspierać takie zagubione osoby i niejednokrotnie to się dzieje tak naprawdę na co dzień. Gdzieś takich zagubionych wędrowców nasi leśnicy w terenie znajdują i pomagają im dotrzeć na miejsce, tam gdzie chcieli wrócić. Natomiast warto o tym powiedzieć, że wychodząc na spacer dłuższy, na jakąś wędrówkę do lasu, trzeba się po prostu tego przygotować. Dobrze poinformować najbliższych, gdzie się wybieramy. Dobrze mniej więcej określić zakres na mapie. Mapy są dostępne, różne mapy, więc dobrze określić na mapie, gdzie będziemy się poruszać. Są dostępne aplikacje, nawet aplikacje mobilne, MBDL, czy bank danych o lasach, który też stacjonarnie możemy sobie wcześniej przeanalizować. Tutaj warto też, tam można sobie również zaznaczyć ścieżkę, jaką przechodzimy. No ale oczywiście czasem tak jest, że my zgubimy zasięg i ta aplikacja nam nie działa, czy rozładuje się telefon, więc wtedy właśnie warto też nawet mieć taką mapę tradycyjną, ale są też takie znaki w lesie, które warto obserwować. Są słupki oddziałowe.
1: Jakie to znaki? To znaczy jak one wyglądają? Nigdy w życiu nie widziałem takiego słupka, to czego szukam?
5: No właśnie, więc jeżeli znalazłby pan taki słupek oddziałowy, to jest taki słupek stojący na skrzyżowaniu wykonaniu duktów leśnych. Z białą końcówką, tam są numery i już te numery nam mówią, jeżeli będziemy się przemieszczać, gdzie jesteśmy. Tak samo zresztą, jeżeli byśmy znaleźli, napotkali na swojej drodze stos drewna, czy leżące ścięte drzewa. One są zwykle ponumerowane, mają takie czerwone numerki. I to jest, to służby leśne od razu będą wiedziały, jeżeli byłby zasięg, chcielibyśmy zadzwonić do najbliższego nadleśnictwa. Na pewno wszyscy, którzy odbiorą ten telefon, poinformują nas dokładnie, gdzie jesteśmy i jak wyjść. I takie rzeczy się dzieją rzeczywiście na co dzień w naszych lasach, w nadleśnictwach. Leśnicy wspierają. Natomiast ja jeszcze wrócę do tego, że warto się przygotować do takiego wyjścia do lasu. Mieć ze sobą oczywiście potrzebne rzeczy, czyli wodę, środek na komary, bo też to wyjście ma być przyjemne. Naładowany telefon właśnie. I takie jakby już elementy, które nam wspierają w takim wyjściu, już będą nam dawały większe poczucie bezpieczeństwa. No warto oczywiście wiedzieć w ogóle, gdzie jesteśmy, prawda? Żeby mieć taką orientację, na terenie jakiego nadleśnictwa. I dobrze to na tej mapie się mniej więcej orientować.
1: A jeżeli dojdzie w takiej sytuacji, w czasie takiej wędrówki, do załamania pogody, pewnie potrafimy to sobie wyobrazić, ale dlaczego przebywanie w lesie podczas silnego wiatru, nawałnicy, burzy jest niebezpieczne? Jak długo po przejściu nawałnicy mamy unikać takiego terenu?
5: No też bardzo słusznie, że pan porusza ten temat, ponieważ właśnie jeszcze, jeżeli chodzi o to przygotowanie do wędrówki po lesie, to na pewno podstawą też jest sprawdzenie, jaka będzie pogoda. I tutaj trzeba być bardzo czujnym i uważnym, ponieważ niestety podczas nawałnicy w lesie grozi nam niebezpieczeństwo takie, że często łączy się to z tak zwanymi wiatrołomami, czyli łamią się drzewa łamią się gałęzie, czubki drzew. To wszystko stanowi oczywiście duże zagrożenie, więc jeżeli już by była taka sytuacja, że zastanie nas taka niebezpieczna pogoda, to jak najszybciej trzeba z lasu wyjść, a najlepiej też jeszcze znaleźć się w takim miejscu właśnie nie pod wysokimi drzewami, czyli gdzieś na uprawie, do której normalnie jest zakaz wejścia, do upraw do 4 metrów, ale wiadomo, to jest taka wyjątkowa sytuacja. Nasze bezpieczeństwo w tej sytuacji jest najważniejsze. Więc absolutnie przede wszystkim trzeba zabezpieczyć siebie i tutaj znaleźć się w miarę bezpiecznym miejscu. Natomiast jeżeli chodzi później o takie sytuacje, że mamy taki las po nawałnicy, musimy dać ten czas leśnikom na zabezpieczenie tego terenu i na ponowne udostępnienie. Tutaj jeszcze powiem, może być również taka sytuacja latem, że las jest niedostępny, zamknięty z powodu dużego zagrożenia pożarowego. I to są sytuacje też wyjątkowe. Sprawdzałam specjalnie dla państwa dzisiaj, jakie mamy zagrożenie pożarowe, więc ono na szczęście w tym momencie jest nieduże. Były opady deszczu, wilgotność nie jest taka wysoka, więc w wielu miejscach w Polsce mamy pierwszy, najniższy stopień zagrożenia pożarowego albo nawet bez zagrożenia. Natomiast jeżeli będziemy mieli teraz kilka tych dni upalnych, to niestety ściółka wysycha bardzo, bardzo szybko i z tego pierwszego stopnia szybko nam się może zrobić trzeci stopień, co oznacza, że las jest rzeczywiście, zaczyna być bardzo palny i wówczas to jest ryzyko, jakby każde wejście do lasu jest jakimś ryzykiem, więc każda iskra może spowodować pożar. I jeżeli taki stan w jakimś nadleśnictwie trwa przez najbliższych 5 dni, że jest ten trzeci stopień zagrożenia pożarowego, który określany jest o godzinie 9, no niestety ten rok jest dosyć trudny, bo w maju zwłaszcza było bardzo wiele pożarów i teraz na szczęście lipiec był dość spokojny. Zobaczymy, jak będzie w sierpniu, ale taka tylko dana dla państwa, że w tym roku mieliśmy już 5388 pożarów we wszystkich lasach w Polsce i w lasach państwowych, i w lasach prywatnych. To niestety jest o 1300 więcej niż w zeszłym roku o tej porze. Więc tutaj różne czynniki się na to nakładają, ale chciałam powiedzieć, że jakby ilość pożarów zależy między innymi od odwiedzających lasy, bo niestety 9 na 10 pożarów spowodowanych jest przez człowieka.
1: To przy zagrożeniu pożarowym jeszcze na moment zostańmy. Jeżeli zauważymy dym, pożar w lesie, o jakich pierwszych symptomach możemy mówić? To znaczy, jak ten pożar się zaczyna? Czy pożar jest już wtedy, gdy już widzimy ogień? Czy może jest tak, że jeżeli widzimy coś albo czujemy coś w swoim otoczeniu, gdy jesteśmy w lesie, to już może sugerować pożar? No i najważniejsze, co my, jako być może pierwsi świadkowie takiego właśnie pożaru, który może być mniejszy, może być ogromny, nie wiemy tego, co mamy zrobić w takiej sytuacji? Gdzie, do kogo mamy się zgłosić? A może samemu próbować powstrzymać ten żywioł?
5: Szanowni Państwo, zawsze dzwonimy na numer 112. Można też dzwonić oczywiście do miejscowego nadleśnictwa, do leśników. My jesteśmy w ścisłej współpracy ze Strażą Pożarną, więc absolutnie zawsze reagujemy. Cokolwiek nas zaniepokoi, czy jakiś właśnie unoszący się dym, czy zapach spalenizny, to wszystko to są sygnały, bo rzeczywiście gdzieś możemy nie widzieć, a możemy czuć. To wszystko są sygnały, że może się coś dziać, więc ta reakcja osób odwiedzających jest bardzo ważna. I rzeczywiście ta wykrywalność pożarów przez osoby postronne jest wysoka. My się z tego bardzo cieszymy, że jest ta wrażliwość w społeczeństwie, bo wszyscy doskonale wiedzą, że ogień to jest straszny żywioł. On często rozprzestrzenia się bardzo szybko i u nas on się zawsze zaczyna w lesie, można powiedzieć, od ściółki.
1: Regina Klimaszewska, rzeczniczka Lasów Państwowych, gościła w audycji Plan Działania. Bardzo dziękuję.
5: Dziękuję serdecznie.
1: A wszystkie audycje Planu Działania do odsłuchania na tok.fm.pl i w aplikacji Tok.fm. Serdecznie Państwu dziękuję. Szymon Kępka, do usłyszenia.
0: Postscriptum do planu działania od Szymona Kępki i Filipa Kakusza w TOK 360 o godzinie 16.40. Jest 13.56. Anna Piekutowska znowu obok mnie. To już za chwileczkę, już za momencik zapytam inaczej. Po informacjach, które o godzinie 14.00 opowiadaliśmy o tym, że żona premiera Szwecji może odebrać władzę mężowi, bo narobiła mu kłopotów trochę. Ale w zapytam inaczej będzie też między innymi o tym, że mało wody w Dunaju i że Węgrzy z trudem radzą sobie z elektrownią atomową w Paksz. Rumunii tam widziałem wysadzali na brzeże Dunaju, żeby trochę wody dotarło do chłodzenia
6: wczoraj
0: elektrowni.
6: Wczoraj ten filmik bardzo się mocno rozniósł. Tam chodzi o akurat elektrownię Czarna Woda, bo to nie jest tylko problem Paksz. To są też inne elektrownie, które się mieszczą nad Dunajem i w ogóle w tej części Europy, które mają kłopoty ze względu na ocieplenie klimatu i ze względu na kryzys klimatyczny i na bardzo duże upały. Będziemy rozmawiać z Andrzejem Sadeckim z Ośrodka Studiów Wschodnich, dlatego to będzie bardziej polityczna rozmowa niż klimatyczna, a mianowicie...
0: Ale tak też trzeba na to spojrzeć.
6: Porozmawiamy o tym, co obiecywał premier Modzior w tym temacie, to znaczy jak się zmieni polityka klimatyczna Węgier, czy w ogóle sam fakt, że doszło do takiego kryzysu jest w pewnym sensie efektem rządów Fideszu, który bardzo inwestował w energię atomową, nie robił tej dywersyfikacji. No i też powiemy o tym, że to jest w pewnym sensie test dla nowej węgierskiej władzy. Trochę jak, może nie na tą skalę, ale trochę jak COVID, czy trochę jak początek wojny i zobaczymy, jak premier Modzior z niej wyjdzie. Z tego testu
0: bardzo
6: wyjdzie.
0: Poważnie to zabrzmiało, to porównanie.
6: No wiesz, jest tak, że na razie te ograniczenia wody dotyczą dużych miast, dotyczą, nie wiem, wszyscy je przewidują na dosłownie kilka dni, maks tydzień, ale zobaczymy, co na ten temat powie Andrzej Sadecki. Może ja przesadzam. Zobaczymy.
0: Będzie też z trochę innej strony o kłopotach Gianniego Infantino, szefa FIFA, będzie też o nowym audioserialu Tok FM.
6: Tak, Radio Tok FM ma swój True Crime. Czyli, no nie wiem, czy nasi słuchacze lubią takie seriale kryminalne, natomiast wiadomo jest, że w ogóle audio seriale i podcasty True Crime należą do tych najbardziej słuchanych w internecie. Dołączamy do tego z historią Kurierów Śmierci. Tak się nazywa właśnie ten podcast Kurierzy Śmierci. Zrobiła go Monika Góra, czyli osoba, no po prostu doskonała ekspertka, jeśli chodzi o kryminalne historie w Polsce, też tak trochę specjalizująca się w tych kryminalnych historiach dotyczących kobiet i dotyczących Małopolski, bo nie tylko Krakowa. I tutaj historia, o której ja wcześniej nie słyszałam, wiesz, ona mi jakoś umknęła, bo to nie jest taka jakaś bardzo głośna sprawa typu Iwona Cygan, czy ta znana historia z Krakowa Skóra, tylko to jest historia takich tajemniczych zgonów kobiet pojawiających się w odstępach czasu regularnych i związanych z pewną szajką dystrybutorów leków.
0: Powiem tak, ja tam dałem troszkę głosu i te fragmenty, którym dawałem głos, mocne. Anna Piekutowska zaprasza na Zapytam Inaczej tuż po informacjach Tok FM, które za chwilę Tok 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Maria Mroczkowska, Marta Latecka, Tamara Pawlik-Lipska, Szymon Baluta, Adam Ozga. Do usłyszenia. Kolejne Tok 360 o 16.00.
7: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Fox i Kardapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Czy będzie darmowa woda w restauracjach, czy jednak nie? O rządowym zawirowaniu w tym temacie na początek. Temat wody, ale tej dostępnej w rzekach, a szczególnie w Sanie, uderza w przedsiębiorców. Doniesienia ze Stalowej Woli za chwilę. Sprawdzimy też, jak w upały radzą sobie schroniska dla zwierząt. Półtorej minuty po 14. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Rząd zapewnia, że nie rezygnuje z pomysłu wprowadzenia obowiązku udostępniania bezpłatnej wody z kranu klientom restauracji i lokali gastronomicznych. Wcześniej jednak przepis został usunięty z projektu ustawy o opakowaniach. Maciej Kluczka.
13: Oburzenia w związku z tym nie kryła ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Co ciekawe, jej zastępca w ministerstwie, Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej, ma inne zdanie.
14: Pamiętajmy, że jest też pewien koszt, chociażby umycia naczynia, umycia szklanek i tak dalej. Nie ma darmowych obiadów, nie ma darmowej też wody. Nie jestem zdania tego, żeby komuś coś narzucać. Trochę za dużo chcemy narzucić, może lepiej zachęcić.
13: Przepisy zostaną przygotowane, bo są po prostu potrzebne, mówi Rafał Kasprzyk, poseł Unii Centrum, partii, której szefową jest ministra klimatu.
15: Państwo też ma rację, kiedy gwarantuje możliwość szklanki wody.
13: Resort klimatu zapewnia, że przepisy o wodzie dla klientów restauracji muszą być dobrze skonsultowane z właścicielami lokali oraz z producentami napojów. Maciej Kluczka, TOK FM.
6: 65 firm w Stalowej Woli po raz drugi w ciągu 2 tygodni jest odciętych od wody przemysłowej. Winny znów jest San. Poziom rzeki spadł poniżej przepływu nienaruszalnego, co oznacza automatyczny zakaz poboru wody dla firm korzystających z sieci wodociągowej. A sprawą zajmuje się Marcin Starzec.
16: Ekstremalnie niski poziom Sanu zmusił wodociągi w Stalowej Woli do wstrzymania dostaw wody przemysłowej. Rzeka spadła poniżej przepływu nienaruszalnego, granicy gwarantującej biologiczną równowagę cieku, mówi prezes stalowowolskich wodociągów Monika Trela.
17: Korzystamy z wody elektrociepłowni, wykorzystanej już do chłodzenia. W momencie, kiedy woda niemożliwia pobór, to ten pobór musi zostać zakończony.
16: A to efekt suszy hydrologicznej, która objęła już większość kraju, mówi hydrolog IMGW Paweł Staniszewski.
18: Jeśli chodzi o Polskę południową, no tutaj wygląda sytuacja znacznie gorzej. Deficyt opadów jest ogromny.
16: A taka sytuacja w Stalowej Woli zdarzyła się dopiero trzeci raz w ciągu ostatnich 18 lat, ale drugi w ciągu ostatnich 2 tygodni. Marcin Starzec, TOK FM.
6: Ministerstwo Edukacji pracuje nad własnym systemem wynagradzania nauczycieli. Związkowcy domagają się powiązania ich pensji ze średnią krajową, tak żeby nie prosić co roku polityków o podwyżkę. Projekt ZNP w tej sprawie jest w Sejmie, ale maleją szanse na jego przyjęcie. Jego los w dużej mierze będzie zależeć od Ministerstwa Finansów.

0: ZNP na 31 sierpnia planują manifestację przed kancelarią premiera. Po głośnych sprawach dotyczących nieprawidłowości w środowisku medycznym i wynagrodzeń niektórych medyków, lekarze mówią o rosnącej nieufności pacjentów. Jak podkreślają, za błędy pojedynczych osób płaci całe środowisko. Tym tematem zajęła się Katarzyna Młynarczyk.
1: Jak mówi wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr Lidia Stopyra, środowisko nie broni nieuczciwych lekarzy, ale sprzeciwia się odpowiedzialności zbiorowej.
2: My mamy system prawny w tym kraju. Jeżeli ktoś popełnia przestępstwo, to niezależnie od tego, czy jest lekarzem, czy wykonuje każdy inny zawód, to podlega prawu.
1: Tymczasem lekarze płacą wizerunkową cenę i mimo ogromnego zaangażowania i poświęcenia pacjenci stają się wobec nich nieufni. To krzywdzące, zauważają.
2: Hospitalizujemy dzieci z ciężkimi chorobami. Mamy rzadkie choroby zakaźne, które mogą być naprawdę groźne dla zdrowia i życia. Mamy doświadczenie.
1: Ale jego podważanie przez pacjentów czy ich rodziców utrudnia leczenie i psuje atmosferę pracy lekarzy. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
0: Upały dają się we znaki także zwierzętom. W schroniskach każdy gorący dzień to wyścig z temperaturą i szukanie sposobów na ochronę czworonogów przed przegrzaniem. W placówce Psikot w Chorzowie nad kociarnią pojawiły się specjalne markizy, które osłaniają kontener przed słońcem. Jak przyznaje kierowniczka schroniska Kamila Maciejczyk, to lato jest dla zwierząt wyjątkowo wymagające.
3: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Od lat stosujemy baseniki, próbowaliśmy też stosować zraszacze, ale nie ukrywamy, że no jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
0: Problemem jest także większa niż zwykle liczba bezdomnych zwierząt. Tylko w lipcu do chorzowskiego schroniska trafiło 120 psów i kotów. Jednocześnie spada liczba adopcji. –27 stopni w Gdańsku, 34 w Warszawie, 35 we Wrocławiu i 36 w Rzeszowie. To temperatury dzisiaj. Jutro może być jeszcze cieplej.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Anna Piekutowska, dzień dobry. Zaczynamy audycję Zapytam Inaczej i zaczynamy ją od Szwecji, gdzie trwa dyskusja o Birgitte Ed, pastorce kościoła szwedzkiego i żonie premiera Ulfa Kristerssona. Kościół właśnie prowadzi wobec niej postępowanie dyscyplinarne po tym, jak dziennik Aftonbladet opisał działalność jej fundacji i też powiązania z otoczeniem władzy, które wykraczają poza to, że jest po prostu żoną premiera. Sprawa wywołała debatę w Szwecji o granicach między życiem prywatnym, między kościołem, między państwem, o standardach etycznych, a ważne jest też to, że we wrześniu Szwedzi wybiorą nowy parlament i pytanie, czy na wynik wyborów ta historia może mieć wpływ. O to zapytam Katarzynę Tubelewicz, pisarkę, publicystkę i tłumaczkę literatury szwedzkiej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Zacznijmy od samej Birgitty, bo to jest nietypowa żona premiera. W sumie nawet nie tylko dlatego, że jest pastorką. Kim ona jest i dlaczego od początku budziła takie zainteresowanie?
6: Tak, jest nietypowa na wiele sposobów, ponieważ Szwecja jest monarchią i taką, można powiedzieć, małżeńską agencją PR-owską są królowa i król, a raczej król i królowa, bo to żona króla. No to właściwie zawsze premierowie, bez względu na to, czy premierem jest mężczyzna, czy kobieta, mają swoich małżonków gdzieś tam w jakimś politycznym cieniu. To nie jest tak, to znaczy premier Szwecji czy premierka Szwecji nie działa na takiej samej zasadzie jak powiedzmy prezydent Ameryki, który zawsze w różne ważne podróże wybiera się z żoną. Natomiast ta para, premier i jego żona, była zawsze tak dość amerykańska w tym sensie, że Ulf Kristersson zabierał małżonkę właściwie wszędzie, również na takie bardzo duże międzynarodowe wydarzenia. I tak się składa, że jego małżonka, która przez właściwie całe życie pracowała w agencji PR, zajmowała się reklamą, biznesem, to jest osoba znająca się przede wszystkim na promocji, na robieniu pieniędzy, ale ona w średnim wieku przeszła jakąś taką przemianę duchową i zdecydowała się na to, że zostanie pastorką kościoła Szwecji, skończyła kolejne studia, odebrała święcenia kapłańskie i jest pastorką i towarzyszy swojemu mężowi, nosząc zawsze koloratkę.

0: co jest takie dosyć neofickie, dlatego że charakterystyczne dla pastorów Kościoła Szwecji jest to, że oni raczej koloratki nie noszą poza kościołem czy jakimiś takimi wydarzeniami, gdzie rzeczywiście są w pracy. Natomiast Birgitta Ed pojechała na przykład z premierem na zjazd NATO, jeszcze zanim Szwecja do NATO wchodziła, co było w ogóle kontrowersyjne, bo Kościół Szwecji był przeciwnikiem wejścia Szwecji do NATO, a Birgitta Ed była żoną premiera, a jednocześnie występowała wszędzie oficjalnie jako pastorka, czyli sprawiała wrażenie, że reprezentuje Kościół, który też popiera wejście Szwecji do NATO. I ona z tą koloratką pojawiała się wszędzie, na balach noblowskich, nosiła ją do sukni ślubnej, chociaż nieślubnej, przepraszam, balowej, rozpędzam się. Więc generalnie bardzo zawsze afiszowała się z tym, że jest pastorką, co wzbudzało oczywiście zainteresowanie. Nie podoba się często w kościele Szwecji, bo jest trochę niezgodne w ogóle z myśleniem tego kościoła o sferze publicznej. No ale jakoś to funkcjonowało do czasu, bo Birgitta Ed przypomniała sobie jednak w pewnym momencie, że jest też osobą zajmującą się marketingiem i robieniem pieniędzy. I razem ze swoim kolegą zakupiła majątek, taki rodzaj dworku pod Strängnäs, gdzie postanowiła stworzyć prywatną fundację zajmującą się czymś takim jak zdrowie egzystencjalne, tak to nazywa. I organizowane tam są różne retreaty, jakieś workshopy milczenia. I to, co się dzieje, to taka rzecz, że Birgitta Ed zarabia na tym pieniądze, jako zresztą jedyna osoba zaangażowana w działalność fundacji. Cały dworek został wyremontowany przez wolontariuszy. Wolontariusze tam pracują. Ona pozyskuje tych wolontariuszy z jednej strony występując jako pastorka, która stara się zrobić coś dobrego, chociaż fundacja nie jest częścią Kościoła Szwecji, ale poza tym ona obiecuje wolontariuszom, że nawiążą dobre kontakty i w media społecznościowe fundacji wrzuca na przykład zdjęcia swojego męża, premiera, który pracuje razem z wolontariuszami, na przykład grabi ogród. No i różne szwedzkie media, bo przede wszystkim pisało o tym Aftonbladet, ale też inne media, pokazały, że no niestety praca wolontariusza w tym majątku naprawdę może się opłacać, bo są ludzie, którzy mają dzisiaj bardzo wysokie pozycje w szwedzkich instytucjach, a także w rządzie. Osoby, które uzyskały te pozycje po tym, jak zaangażowały się w pracę wolontariacką.
1: Ciekawe, czy tak samo dobre wyniki uzyskuje w poprawie zdrowia, co poprawie kontaktów, które również obiecuje. To też jest fascynujące, że no, dziennikarze śledczy udało się wejść nawet do prywatnych, nie wiem, czy w tym pałacu, czy w tym tej rezydencji są komnaty, czy są pokoje, ale w każdym razie do miejsc, które raczej powinny być strzeżone jako miejsca, w których może przebywać premier i jego żona.
0: Zdecydowanie, znaczy dziennikarka Aftonbladet weszła do sypialni, zresztą sama Birgitta Ed ją tam wprowadziła, sypialni, w której też sypia premier, została tam zostawiona, czyli gdyby była jakąś agentką niewiadomych służb, to mogłaby tam założyć podsłuchy, nie wiem, umieścić bombę. Interesujące jest to, że w tym majątku jednocześnie byli ochroniarze ze służb bezpieczeństwa, SEP-u, ale oni po prostu witają tych wolontariuszy takich pomachaniem ręką, mówią cześć, atmosfera jest bardzo wyluzowana. No i to jest takie trochę, to jest nepotyzm i korupcja w stylu szwedzkim, w stylu Bullerbyn, także jest w tym wszystkim pewien urok, ale trzeba dodać, że Birgitta Ed działała równie ekspansywnie i nie do końca profesjonalnie w takich kwestiach jak na przykład zmienianie urządzenia oficjalnej siedziby premiera Szwecji, Pałacyku Sagieszka, gdzie ona zażyczyła sobie dokupienie różnych elementów bardzo wysmakowanego i pięknego wystroju. I Te zakupy były zamawiane przez konsultantów, którzy doliczali sobie duże pieniądze za pracę nad projektem, na przykład znalezienia nożyka do masła. No i z tego wyszły jakieś niepotyczne sumy wydane czasem właśnie na drobiazgi. To też zostało opublikowane w prasie i ten niefrasobliwy stosunek do pieniędzy podatników naprawdę też się bardzo nie podoba, zwłaszcza, że mamy do czynienia z żoną premiera, który stoi na czele rządu, nieustannie powtarzającego, że trzeba ograniczać wydatki na państwo opiekuńcze, że trzeba zdecydowanie ograniczyć, no i to zresztą zrobiono, pieniądze na pomoc rozwojową, no i w ogóle trzeba być oszczędnym,
1: ale to jest tylko kwestia,
0: żona robi dziwne rzeczy.
1: Takiego poczucia niesmaku po jej zachowaniu, czy rzeczywiście mogą jej zostać postawione jakieś zarzuty, nie wiem, dotyczące właśnie konfliktu interesów, czy nadużywania swojej pozycji?
0: To znaczy, toczy się sprawa dotycząca tego, czy ona postępuje w sposób możliwy do zaakceptowania w kościele szwedzkim. W kościele Szwecji w tej chwili, w diecezji, w której ona jest pastorką, zresztą prasa też wykazała, że dostała pracę na etacie w diecezji, zanim została wyświęcona i także przez znajomości. Także tutaj tych wątków jest w ogóle bardzo wiele. Ale w kościele Szwecji toczy się postępowanie, to z pewnością zajmie dużo czasu i może się okazać, że ona dostanie jakąś naganę. Możliwe jest nawet to, że straci możliwość bycia pastorką, choć nie sądzę, by tak miało się stać. Natomiast jeżeli chodzi o te wydatki, to nie jest coś, co może spotkać się z jakąś karą. Chociaż na przykład taką też zabawną historią jest to, że pani Birgitte Ed miała w pewnym momencie pomysł, że chciała mieć kurnik w posiadłości letniej premiera Szwecji i wciągnęła pracowników kancelarii w to, żeby ten kurnik wybudować. I na to poszły też spore pieniądze i za to w końcu premier musiał zwrócić pieniądze z własnej kieszeni, bo uznano, że to już jest tak, że to wszystko jest dosyć komediowe. Ale pamiętajmy...
1: Bo została nam ostatnia minuta, a musimy jeszcze koniecznie powiedzieć, znaczy ja muszę zadać tobie pytanie o to, jakie to będzie miało konsekwencje dla jej męża.
0: Więc może mieć spore konsekwencje, dlatego że generalnie widać już, że obecna, znaczy partie, bo to jest koalicja rządząca, bardzo źle wypadają w badaniach przedwyborczych. Strona, znaczy lewica, przede wszystkim socjaldemokraci, mają w tej chwili poparcie wyższe o 16%. I w ogóle jest wyraźne, że społeczeństwo jest zmęczone rządem, który tak naprawdę odnosił sukces, ale jednocześnie po prostu bardzo przesadził w takich różnych skrajnych działaniach dotyczących na przykład deportacji dzieci, bo to się w Szwecji zdarzało w ostatnim czasie, wsadzania do więzienia dzieci, bo uchwalono prawo, które najpierw miało skazywać na więzienie 13-latków, w końcu 14-latkowie mogą trafić do Szwecji do więzienia. I choć ten rząd wygrał wybory 4 lata temu, dlatego że obiecywał zaostrzenie polityki migracyjnej, poradzenie sobie z przestępczością zorganizowaną, to jest ewidentne, że to się nie podoba społeczeństwu.
1: I do tego działania przegrać.
0: Tak, i do tego działania żony premiera, która po prostu jest trochę niepoważna, bardzo szkodzą premierowi, więc zobaczymy.
1: A mnie najbardziej w tej historii cały czas ciekawi to, że ona jest pastorką, a on jest niewierzący. No bardzo, bardzo mnie ciekawi, jak to działa. Katarzyna Tubelewicz.
0: A to może działać.
1: Pisarka, publicystka i tłumaczka literatury szwedzkiej była moją gościnią. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Autopromocja.
3: Okej, sprawdźmy, czy wszystko mamy. Paszporty?
4: Są.
3: Karty pokładowe?
4: Są.
3: Stroje plażowe?
4: Są.
2: Na wakacje spakuj jeszcze radio. Pobierz aplikację Tok FM i słuchaj ulubionych audycji i autorskich podcastów tam, gdzie jesteś. Wtedy, kiedy masz czas. Autopromocja.
5: Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
5: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
6: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
7: Bierzemy.
5: Buen provecho.
7: A to co?
6: No, owoce, ale morza.
8: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 14.21. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Przywódca Hezbollahu oskarżył prezydenta Libanu o stronniczość i sianie podziałów w społeczeństwie. Dodał, że rozpoczynające się dziś libańsko-izraelskie rozmowy przyniosą Libańczykom jedynie hańbę, upokorzenie i kolejne kompromisy. Kasem, szef proirańskiego szyickiego ugrupowania terrorystycznego, oskarżył prezydenta o to, że w kwestii konfliktu Hezbollahu z Izraelem nie działał jako arbiter ani nie jednoczył społeczeństwa, lecz stał się stronniczy, co jest niezgodne z jego rolą i siłą Libanu, przekazała agencja AFP. Jest akt oskarżenia w sprawie śmierci ciężarnej kobiety w powiecie kłobuckim. Prokuratura w Częstochowie skierowała go przeciwko Michałowi D., którego partnerka zmarła po potajemnym porodzie w domu. Nie przeżyło również dziecko. Mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia. Dzisiejsza noc była najcieplejszą w historii pomiarów na Słowacji. Przez całą noc w regionie Zachoria przy granicy z Czechami temperatura nie spadła poniżej 27,5 stopnia Celsjusza. W sąsiednich Czechach, w Bystrzycy pod Hostynem, w rejonie Kromieryża było 27,9 stopnia Celsjusza w nocy. Więcej o pogodzie w Polsce za chwilę, teraz w TOK FM Kultura.
15: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. W Muzeum Narodowym w Lublinie Czas Samurajów. Wystawie towarzyszy wakacyjny program warsztatów, spotkań i wykładów dla młodych, a dotyczą one na przykład historii herbaty i porcelany, drzeworytu i kaligrafii japońskiej, a także buddyzmu zen. Sama ekspozycja poświęcona jest życiu i kulturze samurajów od jej powstania po upadek. Ukazuje samurajów nie tylko jako wojowników, ale także elitę ówczesnego społeczeństwa. A w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć. To kolekcja prac ponad 50 projektantów gromadzona przez muzeum przez ostatnie 7 lat. Jaka jest współczesna moda polska? Mówi Marcin Różyc, kurator wystawy.
16: Projektanci nie opowiadają już o krajach, krajobrazach, które zobaczyli podczas podróży, tylko opowiadają to, co jest w nich i o swoim otoczeniu. Dlatego na przykład Gosia Baczyńska opowiada o wysiedleniach po konferencji jałtańskiej 1945 roku. Zofia Chylak nawiązuje do swoich łemkowskich korzeni i tworzy perły, które dla mnie są symbolem łemkowskich łez wylanych podczas przykrych wydarzeń historycznych.
15: Wystawa będzie otwarta do maja przyszłego roku. Czas na 10. edycję Kornobraz Music Festival. W tegorocznym wydarzeniu weźmie udział ponad 180 osób.
17: Kornobraz Music Festival, jego 10. odsłona jubileuszowa, no to wszystko powoduje, że Zielona Góra na ten tydzień staje się takim miejscem, taką stolicą, można powiedzieć, blaszanego grania. Te wszystkie trąbki, puzony, waltornie, tutaj najlepiej brzmią w tym nadchodzącym tygodniu, ale ta idea festiwalu jest bardzo piękna, ponieważ przyjeżdżają tutaj młodzi ludzie, którzy mają możliwość takiego bezpośredniego spotkania się z najlepszymi muzykami na świecie, grającymi na konkretnych instrumentach.
15: Mówi Grzegorz Potęga, wicemarszałek województwa lubuskiego. W programie znajdą się m.in. warsztaty instrumentalne, koncerty orkiestrowe oraz pojedynki na fanfar.
7: Prawie w całej Polsce dziś 30 stopni na termometrach i więcej. Na Podkarpaciu nawet 36. Jedynie na północy nieco wytchnienia, tam maksymalnie 27.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej, w której teraz goszczę Monikę Górę. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
1: Monika jest reporterką, scenarzystką i autorką książek m.in. Kryptonim Skóra, Tajemnice Morderstwa Jaroszewiczów czy Miasteczko Zbrodni, Dlaczego zginęła Iwona Cygan, ale dzisiaj gościsz jako autorka serialu podcastowego Tok FM Kurierzy Śmierci. Pierwszy odcinek jest już dostępny w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl, a kolejne będą się ukazywać co tydzień i posłuchajmy krótkiego fragmentu.
19: Opowiem ci historię, w którą trudno uwierzyć.
20: Na początku niewiele wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy, że mamy jeden zgon, później drugi zgon młodej dziewczyny.
21: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
19: Tropy prowadziły do kolejnych, szokujących odkryć. To historia o tym, jak grupa ludzi wykorzystywała luki w systemie, by wyłudzać niezwykle silne substancje psychoaktywne. Zanim skojarzono fakty i połączono wątki, upłynęły lata. W tym czasie umierały kolejne kobiety.
21: Z otoczenia znajomi to większość nie żyje. Jestem jedną z nich, które jeszcze żyją.
1: To był fragment pierwszego odcinka podcastu Kurierzy Śmierci, zatytułowanego Ela. Słyszeli państwo w tym fragmencie Monikę Górę, która teraz jest moją gościnią i historia właśnie zaczyna się od Eli. Zaczyna się od śmierci młodej kobiety, 30-latki we wrześniu 2021 roku. Kim była Ela, zanim stała się bohaterką akt śledztwa?
18: No, Ela była dziewczyną, która przyjechała do Krakowa na studia z małego miasteczka. Była bardzo ambitną osobą, studiowała jakiś kierunek inżynierski. Znajomi, z którymi rozmawiałam, dokładnie nie wiedzą jaki, ale w każdym razie udało jej się dotrzeć do końca studiów i w zasadzie była przed obroną pracy magisterskiej. No niestety Ela cierpiała, tak jak wszystkie ofiary, o których opowiem w reportażu, cierpiała na pewnego rodzaju zaburzenia psychiczne czy jakieś problemy emocjonalne. I no, szukała jakby ulgi od lęku, od tego cierpienia związanego z tymi właśnie zaburzeniami psychicznymi, głównie w lekach, ale też częściowo w narkotykach. No i pech chciał, że Ela na swojej drodze w pewnym momencie w Krakowie napotkała niejakiego Michała J. To jest dealer, który był już, zanim spotkał Elę, wielokrotnie karany za różnego rodzaju przestępstwa, głównie przeciwko mieniu. I Michał J. miał sejf, miał żelazny, metalowy sejf, w którym trzymał całą masę leków i narkotyków. Te leki w dużej mierze pozyskiwał nielegalnie, ponieważ miał amputowaną nogę, bo źle sobie wstrzyknął tam jakąś substancję do pachwiny i w efekcie musieli mu tą nogę amputować. Więc Michał J. miał kontakty do różnego rodzaju lekarzy, od których czasami legalnie, a czasami nielegalnie pozyskiwał recepty na bardzo silne leki psychotropowe. Niestety luki w systemie, w tym, że jeden człowiek może rano pójść do jednego lekarza i uzyskać kilka recept na bardzo silne leki psychotropowe, po południu pójść do innego lekarza i uzyskać kolejnych kilka recept na inne leki psychotropowe, a wieczorem do jeszcze innego, sprawiły, że po prostu ten Michał J. tych recept pozyskiwał legalnie i nielegalnie bardzo dużo, wykupował później leki i właśnie wkładał je do tego sejfu. Następnie następnie do swojego mieszkania, albo nie do swojego mieszkania, albo do mieszkań wynajmowanych przez dziewczyny się wpraszał lub do swojego mieszkania zapraszał dziewczyny, częstował te dziewczyny tym właśnie tymi dobrami, w cudzysłowie, zgromadzonymi w tym sejfie. No i niestety w trzech przypadkach doszło do zgonów młodych dziewczyn właśnie w wyniku przedawkowania tych leków, głównie, ale też narkotyków, które Michał J. właśnie w tym sejfie zgromadził.
1: Kiedy tak naprawdę to śledztwo poszło w kierunku czegoś więcej niż tylko przypadkowych przedawkowań? Bo Ela umarła we wrześniu 2021, ale kolejna kobieta w tym samym mieszkaniu umarła 2 tygodnie później.
18: Tak, tak. Nawet tydzień później. A. Także naprawdę upłynęło jedynie 7 dni od śmierci Eli. I w tym, dokładnie, tak jak powiedziałaś, w tym samym mieszkaniu umarła kolejna dziewczyna, Ola. Ona nie miała jeszcze 18 lat, także no, praktycznie dziecko. Również bardzo ambitna dziewczyna, uczyła się w liceum, była dobrą uczennicą. No i podobnie jak Ela, miała właśnie jakieś kłopoty emocjonalne, miała jakieś tam zaburzenia psychiczne i ona również, oprócz tego, że leczyła się u swojego lekarza psychiatry, to ciągle jakby no, tych leków było dla niej mało, żeby jakoś ustabilizować swój stan psychiczny i szukała tych leków na czarnym rynku. I pech chciał, że ona również trafiła na Michała J., no i jeszcze innego dealera, z którym się zresztą związała jakoś tam uczuciowo. I doszło do tego, że dokładnie po 7 dniach od śmierci Eli w tym samym mieszkaniu umarła też Ola. No, zupełnie dramatyczna historia. Policja jakby te dwie sprawy i prokuratura te dwie sprawy połączyła od razu w jedną, jakby, no bo no, już trudno było tutaj się nie doszukać związku, prawda? W tym samym mieszkaniu tydzień po tygodniu umarły dwie młode dziewczyny. No ale jakby nie do końca, to znaczy aresztowano osoby, które udzielały narkotyki i leki tym młodym dziewczynom i one trafiły do więzienia, no ale niestety za jakiś czas okazało się, że te osoby wyszły z aresztów i proceder nadal trwało.
1: To też jest tak, że jeśli słuchacze kojarzą te historie, to też mogą pamiętać o tym, że kilka miesięcy temu zapadły też wyroki w tej sprawie, ale też twój podcast pokazuje, że to wcale nie jest zamknięta historia i też nie będziemy jej opowiadać całej, żeby państwu też po prostu nie zaspoilerować jej, tym, którzy jej nie znają. Ty opowiadasz historię oczywiście o przestępstwie, ale też według mnie to jest taka opowieść o tym, jak bardzo łatwo można wykorzystać ludzi, którzy są w kryzysie. Tutaj młode kobiety w uzależnieniu, w kryzysie zdrowia psychicznego. Czy ty od początku chciałaś też o tym opowiedzieć?
18: No tak, no, wydaje mi się, że to jest bardzo ważny wątek, bo gdyby nie było tak, że te młode dziewczyny miały jakieś zaburzenia psychiczne, czy były właśnie w tym kryzysie emocjonalnym, to one prawdopodobnie w ogóle do tego środowiska, do tej grupy przestępczej, której członkiem był Michał J., by nie trafiły. I po prostu mogłyby żyć. Ale niestety stało się tak, że znaczy było tak, że właśnie miały pewne problemy psychiczne, borykały się czy to z depresją, czy z borderline. I tak jak mówię, no one były jakoś tam leczone psychiatrycznie, miały własne leki, ale te leki im nie wystarczały do tego, żeby czuć się dobrze, żeby normalnie funkcjonować. I dlatego szukały dodatkowych leków, dodatkowych też niestety narkotyków na czarnym rynku i trafiły w szpony, można powiedzieć, tej grupy przestępczej, która po prostu uzależniła je od siebie, uzależniła je od tych środków, które psychoaktywnych, które posiadała, ale też znaczy, a później wykorzystywała te dziewczyny i nie tylko zresztą, bo chłopców też, jak się dowiedziałam, wykorzystywała je do różnych swoich interesów, na przykład do tego, żeby żebrały dla nich, oddawały im te pieniądze, które uzyskały podczas żebrania. Niektóre z tych dziewczyn również członkowie tej grupy przestępczej wykorzystywali seksualnie. Także no, bardzo, bardzo taka naprawdę przykra sytuacja, ponieważ tak jak mówię, no było to młode dziewczyny pochodzące z dobrych, tak zwanych, prawda, dobrych rodzin, zaopiekowane, uczące się, ambitne, piękne, no ale niestety właśnie trafiły objęcia tej grupy przestępczej, która tutaj na początku tylko w Krakowie, a później okazało się, że ona w zasadzie działała na terenie całej Polski.
1: Ta historia oczywiście rozgałęzia się, ma wiele wątków, ale ty masz 8 odcinków, żeby je wszystkie złapać i naszym słuchaczom opowiedzieć. Bardzo dziękuję. Monika Góra, reporterka, scenarzystka, autorka książek, między innymi Kryptonim Skóra, Tajemnice morderstwa Jaroszewiczów czy Miasteczko zbrodni, dlaczego zginęła Iwona Cygan. I mogą już Państwo posłuchać podcastu Kurierzy Śmierci na TOK FM. Dziękuję za rozmowę.
18: Bardzo dziękuję.
1: A ja jeszcze dodam tylko, że nad serialem też pracowała Magda Birecka, Daria Kędziora, Kajetan Gołębieski, Bartosz Dąbrowski, Zoriana Woljańska, a Rafał Hirsch w studiu.
0: Ja dzień dobry. Pracowałem.
1: Nie pracowałeś, nie. Tak. Ale teraz popracujesz.
0: Chciałbym kiedyś nad jakimś serialem popracować.
1: No to mam nadzieję, że to usłyszą odpowiednie osoby w redakcji.
0: Ale kompletnie się na tym nie znam.
1: Kiedyś musi zawsze być pierwszy raz. Co dzisiaj w EKG?
0: W EKG za kilka minut będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji od strony biznesowej, bo te największe firmy, które wydają absolutne miliardy dolarów na to, żeby ją rozwijać, zaprezentowały swoje wyniki finansowe za poprzedni kwartał i reakcje na rynkach finansowych były skrajnie różne, czasami bardzo pozytywne, czasami bardzo negatywne. Dlaczego? Co w tych wynikach jest i jak wygląda ten pociąg czy ten wyścig za sztuczną inteligencją w wykonaniu najpotężniejszych koncernów na świecie w tym momencie, to o tym za chwilę właśnie będziemy rozmawiać.
1: Zapraszamy serdecznie, a Państwa zapraszam po 15.
4: Reklama.
22: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
23: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
24: O, mechanik idzie!
25: Mamma mia, el compressor.
24: Facciamo subito, sì?
26: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
27: Ach, ta drżąca powieka.
28: I ten nocny skurcze łydek.
27: Biorę magnez i nie czuję efektu.
29: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
30: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
30: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali. QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
31: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
32: Volkswagen.
33: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
34: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
6: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026.

0: Do 19 września w Biedronce wydaj łącznie minimum 600 zł na produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 14.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Jest szansa na otwarcie dziś lub jutro zablokowanej przez Iran cieśniny Ormus. Taką informację, jak podaje agencja Reutera, minister finansów USA Scott Bessent przekazał w rozmowie z dziennikarzami CNBC. Bessent powiedział, że Stany Zjednoczone prowadzą rozmowy z Irańczykami. Dodał, że istnieje szansa, iż uda się osiągnąć porozumienie w sprawie otwarcia cieśniny i wypracować bardziej znormalizowane stanowisko w tym konflikcie. Podczas prac związanych z remontem torów między Placem Bankowym a Kinem Femina w Warszawie robotnicy znaleźli niewybuch. Okoliczni mieszkańcy zostali poproszeni o niepodchodzenie do okien na wypadek konieczności przeprowadzenia ewakuacji. Na miejsce podstawiono autobusy. Na miejscu pracują saperzy, jak poinformowała policja. Ruch w okolicy został zablokowany na czas podnoszenia pocisku. Wandale uszkodzili nowe rowery miejskie w Bydgoszczy. Straty wyceniane są na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jak mówi rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Katarzyna Muszyńska, do zniszczenia doszło podczas próby kradzieży.
4: Zniszczona bateria, nadajnik GPS, tylny błotnik, okablowanie oraz koszyk. Przy próbie kradzieży zniszczono także dwa rowery standardowe. Wstępnie wszystkie straty oszacowano na ponad 30 tysięcy złotych.
3: Sprawa trafiła na policję. Miejski rower aglomeracyjny w nowej odsłonie działa w Bydgoszczy od ponad dwóch tygodni. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami dla niemal całego kraju. Alerty trzeciego stopnia i najwyższe temperatury prognozowane są w centrum, na południu i południowym wschodzie kraju, gdzie termometry mogą pokazać nawet 38 stopni. 8 województw objęto też ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Miejscami prognozowane są silne opady deszczu, bardzo porywisty wiatr, lokalnie możliwy jest również grad. Upały i susza mocno dają się we znaki mieszkańcom Mszany Dolnej w Małopolsce. Władze miasta wprowadziły tam ograniczenia w dostawach wody i apelują o jej oszczędzanie, powiedział w TOK FM Wacław Żarski, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej.
5: Muszę potwierdzić, że te wyłączenia prowadzimy, utrzymujemy przez najbliższe dni, dopóki poprawa sytuacji meteorologicznej nie nastąpi, nie nastąpią jakieś opady, nie poprawi się sytuacja wodna, to te wyłączenia będziemy utrzymywać.
3: Władze apelują o oszczędzanie wody, między innymi proszą, aby nie napełniać przydomowych basenów czy nie podlewać ogródków. W mieście porozstawiane są beczkowozy. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na zachodzie oraz północy kraju wzrastające do dużego. Na zachodzie, w Beskidach Zachodnich i w Tatrach przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Przelotne opady deszczu i lokalnie burze mogą także wystąpić na wschodzie kraju i w pasie centralnym. Temperatura maksymalna od 27 stopni na północy, około 34 w centrum, do 38 na południowym wschodzie kraju.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
7: Jest 14.43 w TOK FM, czas na ostatnią dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Rafał Hirsch, witamy serdecznie. Na rynkach finansowych dzisiaj wygląda sytuacja całkiem korzystnie, zwłaszcza na warszawskiej giełdzie. WIG20 idzie teraz w górę o ponad 1% i jest już bardzo blisko takiego okrągłego poziomu 4000 punktów. Wynosi teraz 3984 i to jest nowy rekord wszechczasów, a indeks WIG rośnie o ponad 1,5% i jest powyżej 150 tysięcy punktów i to też jest nowy rekord wszechczasów. Jeśli chodzi o rynek walutowy, euro po 4,30 zł z haczykiem, a dolar tuż poniżej poziomu 3,74 zł. Słyszeliśmy w serwisie informację o tym, że sekretarz Bessent, amerykański sekretarz, mówił, że być może w najbliższych dniach zostanie odblokowana cieśnina Ormus. To są tylko słowa oczywiście, ale rynek finansowy też na nie dość żywiołowo w tym momencie reaguje, bo ropa naftowa tanieje o prawie 2 dolary. Baryłka ropy Brent kosztuje $81.86, więc to jest dość wyraźny spadek. Naszym gościem teraz jest pan Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Tak się umawialiśmy, że pogadamy o wynikach amerykańskich spółek, tych największych, które uczestniczą w wyścigu o sztuczną inteligencję. No ale zapytałbym się też, korzystając z okazji, o tą sytuację na rynku ropy naftowej, którą mamy w tej chwili, bo ten spadek jest dość duży. Można liczyć na jakieś obniżki cen paliw, pana zdaniem, na stacjach benzynowych w najbliższych dniach, jeśli się to utrzyma?
1: To jest najciekawsza sytuacja, dlatego że ceny ropy są relatywnie zmienne, to fakt. One rosną, spadają tak dosyć gwałtownie, natomiast one co do zasady no, w miarę próbują trzymać relatywnie niski poziom jak na ostatnie wydarzenia w stosunku do swoich szczytów tam z pierwszej fazy konfliktu. Natomiast ceny na stacjach ciągle idą w górę, tak obserwując sobie chociażby cenę benzyny, to ona non-stop pnie się na coraz wyższe poziomy, patrząc na stacje paliw. Natomiast w hurcie ona od połowy lipca jest płasko, tam się nic nie zmienia, a z kolei marże rafineryjne, które rosły, to rosły też gdzieś do połowy lipca, czyli można powiedzieć, że najpierw na jakby cena ropy mogła pozostawać nisko, nawet przez chwilę była przecież na poziomach sprzed rozpoczęcia konfliktu, ale wtedy marże rafineryjne nam zabrały odpowiednio wysoki spadek cen paliw. Następnie, jak już marże rafineryjne przestały rosnąć, to z kolei marże detaliczne na stacjach zaczęły rosnąć. I w tym momencie mamy taką zabawną sytuację, aczkolwiek nie dla kierowców zabawną, że właśnie czy ceny w hurcie, czy ceny ropy są w miarę stabilne, bądź nawet spadają, ale ceny detaliczne rosną.
7: To jest trochę tak, że koncerny Orlen i inni, no bo stacje benzynowe, sieci stacji benzynowych mamy co najmniej kilka w kraju, że one być może obawiają się kolejnego programu CPN i obawiają się jakiejś interwencji rządu, która będzie zmierzać do tego, że mają obniżyć ceny i próbują teraz, że tak powiem, zarobić na zapas?
1: Z jednej strony, jaka jest polityka taka detaliczna, bo tutaj wchodzilibyśmy wtedy w politykę marży detalicznej na stacjach, która może faktycznie być odpowiedzialna trochę za to, że jest drożej niż w hurcie, ale z drugiej strony oczywiście pamiętajmy, że na świecie cały rynek paliw gotowych nadal jest pod wpływem wojny i nadal jest pod wpływem ograniczenia tych paliw w momencie, kiedy trwa sezon letni, czyli wzmożonego popytu na te paliwa. Stąd z jednej strony te marże rafineryjne mogą utrzymywać się na bardzo wysokich poziomach w porównaniu do poziomu sprzed konfliktu, dlatego że rafineria, nawet jeżeli produkuje coś w Europie, no nie jest dotknięta bezpośrednio konfliktem, ale paliw gotowych na świecie jest ogólnie mniej, to jeżeli ktoś w Azji chciałby sobie nagle kupić benzynę czy diesla, no to nawet z takiej rafinerii opłaca się to tam po wyższej cenie wysłać i wtedy siłą rzeczy też w Europie paliwa muszą być droższe, bo inaczej pośrednicy by nam to szybciutko z Europy wykupili i ceny i tak by wzrosły, a nie mielibyśmy paliwa, bo byłoby w Azji na przykład. Więc to są jakby dwie nakładające się rzeczy, ale aczkolwiek no, nie wykluczam, że częściowo marże w detalu również poszły w górę, więc trochę iluzoryczne są te wszystkie obniżki typu 30 i 35 groszy na litrze, no bo gdyby ceny detaliczne były odpowiednio wyższe do cen hurtowych na tym samym poziomie, na którym były jeszcze sprzed pierwszej połowy lipca, no to faktycznie byłyby te obniżki odczuwalne, takie promocje, a dzisiaj te promocje są w ogóle nieodczuwalne, bo tyle od 40 groszy około od połowy lipca ceny w detalu poszły w górę w relacji do hurtu.
7: No tak, a te promocje, żeby z nich skorzystać, to też nie dla wszystkich na tych samych warunkach, tylko tam jakieś aplikacje trzeba mieć i tak dalej, a nie każdy ma. Chociaż jak patrzę teraz na notowania oleju napędowego też na rynku europejskim, to on dzisiaj tanieje o ponad 5%, więc może idziemy w stronę jakiejś lepszej przyszłości. Zobaczymy. W każdym razie, wracając do naszego głównego tematu, jesteśmy po wynikach finansowych tych wszystkich gigantów amerykańskich i wypisałem sobie, jak rynek reagował na te wyniki pierwszego dnia po publikacji tych wyników. Akcje Google'a spadły o 7%, akcje Mety, czyli Facebook, spadły o 8%, a z drugiej strony akcje Microsoftu wtedy szły w górę o 15% i Amazonu też o 15%. W jakim miejscu my jesteśmy i dlaczego te reakcje są tak różne?
1: Reakcje są różne, a przede wszystkim są też gwałtowne. To no, byłoby też, tak. Jeszcze tak nie do wyobrażenia dla takiego normalnego inwestora giełdowego, żeby tak wielkie spółki, nie jakieś drobne podmioty o tak ogromnej kapitalizacji zmieniały swoją wartość tak gwałtownie. Jakby to jest już nowa jakość, czy też nowy czas na rynkach kapitałowych, gdzie właśnie te największe podmioty są w stanie robić taką zmienność. Trzeba się do tego przyzwyczaić i to, że coś spada o 30%, to już nie jest bessa. tylko to jest po prostu zmienność danej ceny akcji. Natomiast jeżeli chodzi o to, co inwestorzy każą, no inwestorzy każą spółki za to, że wydają pieniądze na infrastrukturę, natomiast nie widzą natychmiastowego zwrotu. Tam, gdzie nie ma tego natychmiastowego zwrotu z wydatków, no to tam ta kara jest ciut większa. Z kolei ci, którzy wydają pieniądze, ale od razu widać, że te pieniądze do nich wracają lub też jest perspektywa bardzo szybkiego zwrotu z tych nakładów inwestycyjnych, no to tam te spółki, inwestorzy z kolei dają im tą premię w postaci pozytywnej reakcji na wyniki. No i tutaj wydaje się, że jak gdyby nawet te spółki, które zostały przecenione, to niekoniecznie we właściwy sposób, czyli taką reakcją dosyć dużą, paniczną, być może trochę rynek przereagował, dlatego że cała filozofia tych wydatków, nakładów inwestycyjnych jest taka, że dzisiaj wszyscy wydają bardzo dużo, tylko dlatego, że jest duży popyt. Nawet Google, szef Google'a wspomniał, że no nie wydajemy po to, bo nie mamy co robić z pieniędzmi, to sobie tu wydamy, tam wydamy i tam też wydamy i zobaczymy, co się stanie. Tylko oni mówią, że wydajemy, bo mamy tyle zamówień, jest tak duży popyt, że my nie jesteśmy w stanie tym, co dzisiaj oferujemy, tego popytu zaspokoić. Więc tutaj przekaz jest jasny, że te wydane pieniądze, one się zwrócą, bo to jest kwestia, żeby tylko uzyskać najpierw duże nakłady inwestycyjne, a potem czekać na zwrot z tych inwestycji. Więc być może część inwestorów jest w gorącej wodzie kąpanych, aczkolwiek to jakby długofalowo trend jest taki, że dopóki jest tak silny popyt na te rozwiązania, zwłaszcza związane z AI czy z usługami chmurowymi, no to w takiej sytuacji każdy wydany dolar, on się zwróci, może nie w przyszłym kwartale, aczkolwiek no, prognozy są takie, że do 2030 roku, bo mówimy o takich megatrendach, to te zwroty będą naprawdę imponujące i te dzisiejsze wydatki nie będą robić już takiego wrażenia, jak zostaną pokryte przyszłymi przychodami tych firm.
7: Czyli rozumiem, że to, czy sztuczna inteligencja, usługi sztucznej inteligencji się przyjmą, czy się nie przyjmą, czy rzeczywiście będzie na nie jakiś duży popyt ze strony, podejrzewam, że głównie przedsiębiorstw, chociaż pewnie w jakimś stopniu ze strony gospodarstw domowych też, że to już nie jest kontrowersyjne, tak? To już jakby zostało udowodnione w tych wynikach, że tak jest.
1: Tak, no to wszystko wskazuje, że to już nawet nie zastanawianie się, czy to się przyjmie, tak jakbyśmy wymyślali dzisiaj internet, moglibyśmy się zastanawiać, a czy ludzie będą tak chcieli się łączyć z tym internetem i tam te strony oglądać, a co jeszcze zamawiać? Przecież nie znamy tej drugiej osoby, to nie jest księgarnia, że wchodzimy, znamy pana sprzedawcę, kupujemy książkę, którą możemy dotknąć, tylko kupujemy przez internet, tak jak zaczynał Amazon od księgarni internetowej. Tak teraz ze sztuczną inteligencją jest podobnie. To jest kwestia adopcji, która, no jakby ogromne pieniądze są na to stawiane, że to się przyjmie. Czyli mówimy o wydatkach przecież w tym roku 700 miliardów dolarów. To są gigantyczne pieniądze. Później nakłady, które mają być ułożone na to, żeby tą infrastrukturę utrzymać przez kolejne lata, kiedy już ten cykl inwestycyjny się zakończy, to ma być poziom rzędu blisko 1 biliona dolarów. Przy PKB Stanów Zjednoczonych ciut powyżej 30 bilionów dolarów. Także to są gigantyczne środki wydawane przez tylko garstkę spółek, więc to musielibyśmy przyjąć założenie, że wszyscy się pomylili, wydając te pieniądze, co jest raczej mało prawdopodobne. Zresztą oni sami przecież będą chcieli te usługi AI do swoich produktów wpleść i w ten czy w inny sposób, korzystając ze subskrypcji chociażby, będziemy, czy my jako osoby prywatne, czy jako korporacje, płacić tym firmom za te usługi, a z kolei dla odbiorcy końcowego ma być taka wartość dodana, czyli praca przyjemniejsza, łatwiejsza, przede wszystkim też szybsza, zwiększająca produktywność, no bo do tego to ma zmierzać.
7: A co w takim razie taki Google robi inaczej niż Microsoft w tej chwili, albo Amazon, że Microsoft zachwyca wynikami i pokazuje ten zwrot już w tej chwili w wynikach, a Google te wyniki ma takie, że jednak widać rozczarowanie na rynku, nawet jeśli to rozczarowanie jest krótkotrwałe i przesadzone, no to jednak Microsoft nie daje pretekstu do takiego rozczarowania, a Google daje, czyli jest jakaś różnica, tak, między strategiami tych dwóch firm, które ścigają się ze sobą. Z jednej strony jest Gemini, tak, a z drugiej strony jest OpenAI, z którym Microsoft współpracuje. Na czym polega tutaj różnica w podejściu?
1: No tutaj oczywiście mamy jakby różne strategie też tych spółek. Jedna i druga na pewno oferuje usługi chmurowe, czyli Google Cloud czy Azure od Microsoftu. To jest to, na czym stoją też te biznesy. No sama, gdyby nie OpenAI, no to sama usługa pewnie Copilota Microsoftu nikogo by tutaj nie przyciągnęła, bo jej jakość póki co tak jako odbiorca końcowy można by stwierdzić, że nie jest wybitnie wysoka w porównaniu do innych produktów sztucznej inteligencji. Natomiast no, kwestia jest też tego, że chociażby Google no, był w poprzednich trendach dosyć mocno obstawioną spółką, był takim faworytem. Oni też produkują własne procesory, czyli nie tylko te usługi chmurowe, ale również ten tak zwany hardware, czyli te rzeczy namacalne. To z kolei Microsoft od czwartego kwartału ubiegłego roku był strasznie spółką przyciśniętą, jako też tą spółką tak zwaną software'ową, czyli produkującą oprogramowanie, gdzie pamiętamy takie historie z giełdy, że Anthropic, wypuszczając nowy model AI, że ten model to już tam zniszczy firmy od wynajmu nieruchomości, firmy podatkowe, firmy księgowe, firmy transportowe, że za chwilę to wszystko będzie leżało, bo Anthropic się wszystkim zajmie. No i Microsoft też na tej fali niestety wtedy dość mocno oberwał. I taka ciekawostka, że ta wycena taka mnożnikowa Microsoftu, czyli tak typowo giełdowo patrząc, spadła do poziomów niewidzianych od 2016 roku, więc można powiedzieć, że jakby Google musi mieć fenomenalne wyniki, żeby inwestorzy coraz bardziej jak gdyby dokładali środków do zakupu jego akcji. Z kolei Microsoft był przygnieciony wycenowo i mnożnikowo i sentymentem, że wystarczy tylko lekka poprawa do tego, aby z kolei akcje były tutaj nabywane. Jednak przed jedną i przed drugą spółką wydaje się, że te perspektywy są na razie bardzo dobre, bo ich te typowo podstawowe biznesy radzą sobie świetnie. To jest kwestia tego, kto ile przeznacza pieniędzy na infrastrukturę związaną z AI i jak szybko te wydane pieniądze będą do tych spółek wracać.
7: Bardzo dziękuję. Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
7: Czyli śmiało, równym krokiem idziemy w stronę rzeczywistości, która będzie, w której sztuczna inteligencja będzie coraz bardziej pewnie obecna. To była ostatnia odsłona dzisiejszego magazynu EKG. Za moment wraca Zapytaj Inaczej i Ania Piekutowska. Ale zanim to jest z nami Filip Kakuszczow.
8: Dzień dobry.
7: TOK 360 po 16.
8: Tak, TOK 360 po 16. Zaczniemy od rozmowy o tym, jak wygląda sytuacja polskich sieci elektroenergetycznych, które również są testowane przez ekstremalne upały i przez suszę. Drugi raz w tym roku zostało ogłoszone przywołanie na rynku mocy. To jest procedura, która będzie trwała od godziny 17 do godziny 19. Co to właściwie oznacza, jak bardzo napięty jest nasz system elektroenergetyczny, co to oznacza i dla nas zwyczajnych odbiorców, którzy chcą sobie włączyć klimatyzatory na przykład, a także dla wielkich firm. O tym będziemy między innymi mówić w TOK 360.
7: W TOK 360 po 16, a teraz przed nami informacje. Rafał Hirsch, dziękuję.
6: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
9: Oczywiście, że jest sens być singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
10: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
11: My jesteśmy 50 lat w związku.
12: Myślimy, że trzeba być w związku.
13: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
14: Potrzebujemy związku, potrzebujemy oczywiście.
15: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
16: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia takich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Reklama.
18: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
19: Barbara, łatwa kasa?
20: Marian, zawsze.
19: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
20: Sprytnie.
19: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
21: Bo z Media Expert taniej masz.
22: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.
0: Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: A gdyby opera mogła Cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. Szósty Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
17: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Uzasadnienie prezydenta w sprawie zastosowania prawa łaski jest niewystarczające, ocenia Ministerstwo Sprawiedliwości. PiS nie chce, by edukacja zdrowotna była przedmiotem obowiązkowym i zapowiada skierowanie zmian do Trybunału Konstytucyjnego. Praca nad poprawkami do projektu o najmie krótkoterminowym ma ruszyć jeszcze w tym miesiącu. Czekają na to samorządy i mieszkańcy turystycznych miast. Minęła 15, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydenckie uzasadnienie do decyzji o ułaskawieniu osoby skazanej nie powinno być lakoniczne, uważa wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur, komentując najnowsze decyzje prezydenta Karola Nawrockiego o ułaskawieniu trzech osób. Jedno z nich dotyczy lidera kibiców Legii, Piotra Starucha-Staruchowicza, który usłyszał 2-letni zakaz stadionowy. Karol Nawrocki, decydując o prawie łaski wobec Starucha, powołał się na incydentalny charakter czynu oraz pozytywną opinię środowiskową. To zdecydowanie za mało, ocenia wiceminister Mazur.
23: Na pewno za tym powinno iść jakieś szersze uzasadnienie. To nie powinno być na zasadzie, bo tak.
3: Zdaniem wiceministra sprawiedliwości inaczej należy oceniać akt łaski wystosowany wobec Piotra Pytla, niesłusznie skazanego za domniemane zabójstwo w Niemczech.
23: Mamy sytuację zupełnie inną. Tutaj mamy i pozytywne opinie sądów, i wniosek prokuratora generalnego. Właściwie wszystkie zainteresowane podmioty mówią tak dla tej inicjatywy. To wydaje się, że to nie jest decyzja kontrowersyjna.
3: Przepisy o ułaskawieniu są zawarte w Konstytucji oraz w Kodeksie Postępowania Karnego. Prezydent może zastosować prawo łaski z wyjątkiem osób skazanych przez Trybunał Stanu. Prawo i Sprawiedliwość chce zablokować wejście w życie obowiązkowej edukacji zdrowotnej w szkołach. Politycy zapowiedzieli złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Ze strony rządu już padła zapowiedź, że nawet jeśli Trybunał orzeknie o niekonstytucyjności przepisów wprowadzających edukację zdrowotną, to wyrok nie będzie respektowany. Mówił o tym rzecznik rządu Adam Szłapka.
24: Trybunał Konstytucyjny funkcjonuje w wadliwym składzie. W związku z tym nie może wydawać wiążących orzeczeń. To po pierwsze. I to w tej sprawie jest uchwała Sejmu z 2024 roku, która to o tym mówi bardzo precyzyjnie i wprost.
3: Według PiS-u zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej naruszają konstytucję i ograniczają prawa rodziców do decydowania o wychowaniu swoich dzieci. Po 15 sierpnia ruszą prace nad poprawkami rządowego projektu dotyczącego najmu krótkoterminowego. Zmieniona ustawa ma uwzględniać interes samorządów, wspólnot i mieszkańców, a z drugiej strony wziąć pod uwagę interes tych, którzy chcą z takiej formy najmu korzystać. Obecne przepisy w żaden sposób nie zabezpieczają interesów mieszkańców. Zdaniem samorządowców potrzeba wyznaczenia stref, gdzie najem mógłby obowiązywać, twierdzi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
25: Wolałbym, żeby samorządy miały w tej sprawie więcej do powiedzenia i zawsze będę stał na tym stanowisku. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o możliwość wybierania stref, które są w sposób znacznie bardziej ścisły regulowane.
3: Część mieszkańców nawet nie wie o tym, że lokal obok jest przeznaczony na najem krótkoterminowy, powiedziała TOK FM jedna z mieszkanek ulicy Zgoda w Warszawie.
26: Bywają takie przypadki, że na przykład w kawalerce jest 14 osób i jest bal. Bal, po prostu bal. No i puka się 6-8 razy, 10 razy, aż wreszcie ktoś otwiera i mówi: zapraszamy, zapraszamy, dosłownie w takiej formie. Prawdopodobnie wynajęli to mieszkanie nawet prywatkę jakąś fajną.
3: Sejm projektem o najmie krótkoterminowym zajmie się we wrześniu. Regulacje w Polsce powinny obowiązywać od 20 maja. Ukraińcy oskarżają Rosjan o celowe polowanie na cywilów. W sieci pojawiło się wideo, na którym widać mężczyznę gonionego przez drona w Chersoniu. O szczegółach Tomasz Orchowski.
1: Na nagraniu widać, jak mężczyzna ucieka przed dronem i próbuje chować się za samochodem dostawczym. Po krótkim krążeniu bezzałogowiec wybucha. Ukraińskie władze przekazały, że mężczyzna, sprzedawca z targowiska, przeżył. Kijów alarmuje też, że Rosjanie biorą na cel nowe obiekty, atakują zasoby wodne, co w przypadku większych sukcesów może pozbawić Ukrainę dostępu do wody. Moskwa twierdzi, że to Kijów atakuje cywilów. Jako przykład podaje uderzenie na plażę na południu Rosji, w którym zginąć miało 7 osób. Nie mniej niż 5 miało też zginąć w ukraińskich uderzeniach na magazyny rosyjskiego odpowiednika Amazona, według Kijowa, służących do zaopatrywania rosyjskiej armii. Tomasz Orchowski, TOK FM.
3: Ostatnia mila do przyszłej elektrowni atomowej na Pomorzu, coraz bliżej realizacji. Trasa, która jest niezbędna do sprawnej realizacji tej inwestycji.

0: drogą ekspresową S6 już od węzła Łęczyce będziemy mogli się włączyć na drogę krajową na urokliwe plaże w gminie Choczewo.
1: Nowa trasa ma być gotowa za 2 lata. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
2: Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 15.20. Teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie w najbliższych godzinach. Na termometrach od 23 do 26 stopni nad samym morzem, 27 w regionach północnych, około 34 w centrum, do 38 na południowym wschodzie. Po południu i wieczorem na zachodzie, w Beskidach Zachodnich i w Tatrach mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, popadać i zagrzmieć może także na wschodzie kraju i w pasie centralnym.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej, w której porozmawiamy teraz o tym, co się dzieje na Węgrzech, gdzie trwa walka o utrzymanie stabilności systemu energetycznego kraju. Rekordowo niski poziom Dunaju zmusił elektrownię jądrową Paks, która odpowiada za około połowę produkcji energii elektrycznej, do ograniczenia pracy, a następnie do wyłączenia części bloków. I to jest pierwszy taki przypadek w historii tej elektrowni. I o tym, co się dzieje na Węgrzech, porozmawiamy z doktorem Andrzejem Sadeckim, kierownikiem Zespołu Środkowoeuropejskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry.
4: Jaką rolę w węgierskim systemie energetycznym odgrywa Paks? Czy można powiedzieć, że bez niej kraj nie jest w stanie normalnie funkcjonować?
5: No właśnie się o tym przekonujemy w tych ostatnich dniach w związku z suszą. W ogóle to jest, mam wrażenie, nowa odsłona kryzysu związanego z suszą w Europie Środkowej. Dotychczas mówiliśmy głównie o skutkach dla rolnictwa, a tu się okazuje, że no są ogromne wyzwania dla energetyki. Widzimy to i na Węgrzech, i w Rumunii między innymi. No, faktycznie elektrownia jądrowa w Paks dostarcza no około 40% energii elektrycznej, co do zasady, bo obecnie 3 z 4 bloków zostały wyłączone. Bardzo mało brakowało, żeby ten 4. został wyłączony. Jak mówił wczoraj premier Węgier, w zasadzie brakowało milimetrów do odpowiedniego spadku Dunaju, żeby ten 4. blok został wyłączony. No więc oczywiście Węgry mogą importować energię elektryczną i ze względu na to system w ogóle się bilansuje, ale sytuacja jest o tyle napięta, że władze wezwały do dobrowolnego ograniczenia spożywania energii i indywidualnych odbiorców i przedsiębiorstwa.
4: Władze Debreczyna, czyli tego drugiego co do wielkości miasta Węgier, ogłosiły też ograniczenia w zużyciu wody. Jakie są tutaj jeszcze inne instrumenty do dyspozycji? Czy to w ogóle wystarczy, żeby przetrwać te najbliższe, najtrudniejsze dni?
5: No właśnie władza węgierska mówi, że te 5 dni są najistotniejsze. Jest to informacja z wczoraj, no więc jesteśmy prawie w połowie tego najtrudniejszego okresu. No na razie właśnie władza jakby wzywa do dobrowolnego ograniczenia konsumpcji energii. Oczywiście w sytuacji, gdyby kryzys się nasilał, no to pewnie te środki zostałyby zaostrzone. No więc właśnie wzywa się konsumentów, żeby na przykład między 17 a 22, czyli w tym okresie najbardziej wrażliwym, ograniczyć używanie klimatyzacji, nawet pralki, zmywarki i tak dalej, ładowania samochodu. Niektóre firmy węgierskie dobrowolnie ograniczyły spożywanie energii, ograniczyły produkcję, co oczywiście będzie miało swoje skutki gospodarcze. No i na razie sytuacja jest stabilna. Były obawy, że może dojść do blackoutów, czyli przerw w dostawach energii. Natomiast na razie sytuacja wydaje się względnie pod kontrolą.
4: To oczywiście nie jest tylko wyłącznie węgierski problem. Rumunia ma problemy z czernowodą, Serbia z elektrowniami wodnymi, zagrożone są też Bułgaria, Chorwacja czy Słowenia. Ale na ile ten kryzys wynika ze specyfiki węgierskiego systemu energetycznego? Bo o suszy wiemy, że jest bezprecedensowa.
5: No, Na pewno widać, że tutaj dotyka to najbardziej Węgry, potem Rumunię, których elektrownie jądrowe są chłodzone wodą z Dunaju, i akurat w

0: tych odcinkach Dunaj, no bo tak, jedna z największych rzek Europy, która przepływa przez 10 państw, akurat na tych odcinkach poziom wody jest bardzo niski. To dotyczy też specyfiki elektrowni. Nie chcę tu wchodzić w szczegóły inżynieryjne, jasne, ale są różne sposoby chłodzenia i akurat w tym wypadku obie te elektrownie są szczególnie zagrożone. No i oczywiście specyfiką jest fakt, że no, na Węgrzech bardzo dużo energii elektrycznej jest produkowanych właśnie przez
1: tak.
0: Tak, na szczęście w ostatnich latach bardzo rozbudowane zostały zdolności fotowoltaiczne, więc około 1/4 energii jest produkowanych ze słońca, co akurat w tych dniach zapewnia no, bardzo stabilne dostawy energii.
1: A czy rządzący jakoś planują w związku z tym kryzysem zmianę myślenia o całym modelu bezpieczeństwa energetycznego kraju? Bo jednak no, też Węgry od lat stawiały na rozbudowę PAKŻ i to jeszcze we współpracy z Rosatomem.
0: No, na razie władze zajmują się takim bezpośrednim zarządzaniem. Myślę, że na wnioski przyjdzie czas, ale jest to prawdopodobne, że będzie się zmieniało, myślenie o różnych kwestiach gospodarczych, energetycznych. No, choćby właśnie plany rozbudowy elektrowni jądrowej w PAKŻ z Rosjanami, co oczywiście się wiąże z innymi kontrowersjami. Jest sporo znaków zapytania, jeśli chodzi o taki flagowy projekt okresu rządów Orbana, czyli budowę fabryk baterii elektrycznych do samochodów. I tutaj one wymagają bardzo dużo właśnie energii elektrycznej i wody. Więc tutaj myślę, że będzie sporo dylematów i ta kwestia zmian klimatu i suszy, które dotykają no, cały region, będzie coraz bardziej na agendzie politycznej i myślę, że dla rządu Madziara, który dopiero określa swoje priorytety, będzie to ważny punkt odniesienia.
1: Ale w kampanii politycznej mówił o tym, w kampanii wyborczej, że będzie zmieniał politykę energetyczną Węgier, że będzie chciał bardziej położyć nacisk na odnawialne źródła energii.
0: Tak, to prawda i ma być zdjęte moratorium na budowę wiatraków. Przez cały okres rządów Orbana nie było na to zgody. Myślę, że duży dylemat będzie dotyczył elektrowni w PAKŻ, no bo z jednej strony jest ten problem dotyczący współpracy z Rosją. No Węgry są jedynym państwem, które mają otwarty projekt budowy elektrowni jądrowej. Finlandia, która do 2022 roku budowała elektrownię jądrową z Rosjanami, się z tego wycofała. No więc jest ten aspekt taki geopolityczny. No i obecnie dochodzi jeszcze aspekt dotyczący no właśnie suszy i czy kolejne dwa bloki jądrowe, które miały być w tym samym miejscu ustawione, no przy tym obecnym niskim poziomie Dunaju, a sytuacja pewnie się jakoś istotnie nie poprawi, czy one będą w stanie funkcjonować, więc wydaje mi się, że tutaj Węgry stoją przed całą dużą dyskusją wokół rozwoju swojej energetyki.
1: A tak politycznie, czy ten kryzys jest dla nowego rządu politycznym testem? Czy od tego, jak zostanie rozwiązany, będzie zależała jakoś wiarygodność tego nowego rządu?
0: Myślę, że tak, chociaż w takich sytuacjach zwykle funkcjonuje mechanizm jednak, zwłaszcza jeśli kryzys nie trwa długo, no solidarności społecznej i takiego budowania jedności wokół działań władzy. Więc myślę, że doraźnie, jeśli rząd nie popełni jakichś dużych błędów, ma szansę na tym zyskać, zwłaszcza, no, że jeśli się szuka jakichś głębszych przyczyn tej obecnej sytuacji, no to raczej trudno tutaj obciążać odpowiedzialnością rząd Madziara, tak, który rządzi od maja. Natomiast no, są różne zaniedbania, o których się mówi z ostatnich 16 lat rządów Fideszu, jeśli chodzi o gospodarowanie wodą. Akurat jeśli chodzi o fotowoltaikę, to tutaj rząd Orbana może mieć pewne zasługi w jej rozwoju. Natomiast no, jeśli są jakieś rzeczy, które można było zrobić wcześniej, no to raczej to idzie na konto wcześniejszych rządów, a nie rządów Petera Madziara.
1: To na koniec chciałam zmienić temat. Podejrzewam, że na Węgrzech jednak głównie rozmawia się o suszy i o tym kryzysie energetycznym, ale przypomnijmy, że Węgry tymczasowo znalazły się w politycznym zawieszeniu. Odszedł prezydent Tamás Suljok. I kto zostanie prezydentem albo prezydentką zamiast niego?
0: No właśnie, wciąż nie wiemy. Oczywiście tymczasowo prezydentką jest dotychczasowa przewodnicząca parlamentu, no bo ona obejmuje funkcję w sytuacji nieobecności prezydenta. Natomiast kto zostanie, nie wiemy. Prawdopodobnie byśmy się dowiedzieli wcześniej, gdyby nie ta obecna sytuacja. Peter Madziar obiecywał, że do 20 sierpnia, czyli do Święta Narodowego, zostanie wyłoniony nowy prezydent. Natomiast no, jeśli ta sytuacja obecna kryzysu energetycznego będzie się przedłużać, no to myślę, że jeszcze chwilę na to poczekamy.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Andrzej Sadecki, kierownik zespołu środkowoeuropejskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich, był moim gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Zapraszam Państwa na informacje TOK FM, które już o 15.20, a po nich połączymy się z profesorem Radosławem Kosakowskim, który zajmuje się stykiem polityki i sportu. I po pierwsze, porozmawiamy o Giannim Infantino i o tym, czy jest możliwość odwołania go z tego stanowiska i czy właśnie ostatnie kontrowersje związane z jego decyzjami czy propozycjami nie zaważą na jego przyszłości, ale też no, nie wybaczyliby mi Państwo, gdybym nie porozmawiała z ekspertem od sportu i polityki o ułaskawieniu Karola Nawrockiego. Zapraszam po informacjach.
2: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
3: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
2: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego świeżo skoszona trawa tak pięknie pachnie? Bo woła o pomoc. Gdy źdźbła zostają uszkodzone, uwalniają do powietrza związki chemiczne ostrzegające sąsiednie rośliny przed zagrożeniem. Dla nas to zapach lata, a dla trawy sygnał alarmowy. O tym, czym jeszcze pachnie lato i jak w ogóle działają zapachy, opowiem w środę po 10:40 w audycji Z nauką po imieniu. Zapraszam, Adam Mirek.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Media Expert, dalej masz.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 15.20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Przed południem 56 km na północny zachód od Koszalina doszło do kolejnego przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IL-20M, poinformował we wpisie na platformie X wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON podkreślił, że Rosja po raz kolejny prowadzi działania o charakterze prowokacyjnym w pobliżu granic państw NATO, sprawdzając czujność i gotowość systemów obrony sojuszu. To już drugi taki przypadek w tym tygodniu. Resort obrony podał, że samolot nie przekroczył polskiej przestrzeni powietrznej. Przywołanie rynku mocy oznacza, że operator systemu przesyłowego chce zabezpieczyć system i zagwarantować stabilność dostaw prądu, komentuje decyzję polskich sieci elektroenergetycznych wiceprezes Forum Energii Tobiasz Adamczewski. PSE sięgnął po mechanizm przywołania rynku mocy, by odpowiedzieć na spodziewany wzrost zapotrzebowania na prąd w godzinach wieczornych. Jak mówi ekspert, to procedura, która pozwala uniknąć wprowadzania tzw. stopni zasilania, które wymuszają ograniczenia w poborze energii.
7: Czyli chodzi o to, że elektrownie i w przyszłości też magazyny energii, które mają kontrakty mocowe, muszą pracować zgodnie z tymi kontraktami, czyli dostarczać tą moc, za którą mają płacone z tego systemu. Również niektórzy uczestnicy rynku mocy muszą zredukować zapotrzebowanie na moc, bo też mają za to płacone.
6: Dotyczy to jednak wyłącznie dużych odbiorców związanych z stosownymi umowami dotyczącymi rynku mocy. Z powodu upałów, niskiego poziomu rzek i wysokiej temperatury ich wód występują problemy z chłodzeniem części elektrowni węglowych. Francuska Straż Przybrzeżna uratowała 157 osób z łodzi transportującej migrantów przez kanał Le Manche. Wcześniej w nocy francuska straż udzieliła pomocy 5 osobom z tej samej łodzi, ale pozostali jej nie chcieli. Gdy później łódź zbliżyła się do wód brytyjskich, zapalił się silnik jednostki. Operacja ratownicza była jedną z największych od czasu, gdy w 2018 roku rozpoczęły się nielegalne przeprawy przez kanał Le Manche. Z powodu upałów w japońskim zoo w Tokio padły 3 lwy. Jak podał dziennik Guardian, najprawdopodobniej przyczyną był udar cieplny. Pozostałe należące do ogrodu lwy są poddawane leczeniu. Dla dużych kotów środowisko z wysokim poziomem wilgotności powietrza jest wyzwaniem, a w ostatnich tygodniach wilgotności tej towarzyszyła temperatura sięgająca 40 stopni Celsjusza. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej poinformowała, że reprezentacja Rosji nie zagra w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce. Przywrócony do światowej rywalizacji zespół weźmie jednak udział w Lidze Narodów. Decyzja to następstwo ogłoszonego na początku lipca przywrócenia do rywalizacji i światowego rankingu rosyjskich siatkarzy i siatkarek nieobecnych na arenie międzynarodowej od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny w Ukrainie w 2022 roku. W nocy tylko na południowo-wschodniej części kraju zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Temperatura minimalna od 14 stopni w Kotlinach i Dolinach Karpackich, 17 na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich, około 20 na przeważającym obszarze kraju, do 23 na wschodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Anna Piekutowska, Zapytam Inaczej. Teraz goszczę profesora Radosława Kossakowskiego, socjologa z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Umówiliśmy się na rozmowę o czarnych chmurach zbierających się nad głową szefa FIFA, Gianniego Infantino, ale skorzystam z okazji, że pan zajmuje się stykiem polityki i piłki nożnej i sportu i zapytam pana o to, że prezydent Karol Nawrocki ułaskawił Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch, jednego z liderów środowiska kibicowskiego Legii Warszawa, tym samym uchylił zakaz stadionowy. Jak pan patrzy na tę decyzję?
9: No, to jest bardzo ciekawy ruch. Tutaj takie pole interpretacyjne może być szerokie, bo z jednej strony ktoś może powiedzieć, że taka była trochę niewspółmierna, bo pan Staruchowicz miał legalnie mógł prowadzić ten doping, tylko po prostu wszedł na płot. Z drugiej strony można to interpretować jako taki trochę ocieplenie może stosunku czy próba pana prezydenta, no bo być może państwo pamiętacie, że kilka miesięcy temu w marcu Karol Nawrocki zawetował ustawę o kodeksie karnym, tam był element też
8: areszty
9: małego...
8: Areszty tymczasowe, chodziło o areszty tymczasowe.
9: Tak. I część środowiska kibicowskiego mocno zaczęła protestować. Były transparenty o zdradzie prezydenta wobec środowiska kibicowskiego i być może ten taki drobny, przecież nic właśnie nie kosztujący gest, jeżeli chodzi o to ułaskawienie, może z takim właśnie zwróceniem się, że nadal te stosunki są jak gdyby dobre. I jeszcze taka interpretacja zupełnie daleka, być może trochę przesadzona, może być też taka, że być może niewiele z państwa pamięta, że Staruch był ważną postacią kilkanaście lat temu, kiedy jeszcze wtedy, jak rząd Tuska, Donalda, no, prowadził, można powiedzieć, taką trochę metaforycznie mówiąc wojnę z kibicami. On był ważną postacią, jeżeli chodzi o te protesty, i być może to jest też taki trochę wtyczek w nos obecnej władzy, no ale to już jest taka może interpretacja zbyt daleko idąca, więc wydaje mi się, że to jest przede wszystkim taki gest dla środowiska kibiców, żeby pokazać, że pan prezydent się nie odżegnuje od relacji z tym środowiskiem, zresztą się zawsze do tego przyznawał.
8: No, na pewno ta decyzja pokazuje, że Nawrocki postrzega to środowisko jako ważny elektorat albo partnera, o którego warto zabiegać, ale czy z tego naprawdę jest uzysk polityczny? Czy to możemy ocenić?
9: Nie, ja tak nie uważam. To nie jest środowisko aż tak liczne. Oczywiście na stadionach Polski nie przychodzą tylko kibice zaangażowani, tacy, którzy dopingują i są na tych sektorach tak zwanych ultras czy na żylecie, którą dowodzi Staruchowicz. Natomiast moim zdaniem to nie jest tak liczny elektorat, że on będzie decydował na przykład w przyszłych wyborach prezydenckich. Moim zdaniem to jest bardziej taka kwestia, żeby załagodzić ten konflikt, który gdzieś tam w marcu wybrzmiał. Natomiast nie sądzę, że to jest jakaś polityczna kalkulacja, że te głosy mogą o czymś decydować jeszcze za kilka lat, a przecież do wyborów prezydenckich jeszcze jest dosyć daleko.
8: Bardzo panu dziękuję za ten komentarz, więc przejdźmy do drugiej części naszej rozmowy poświęconej Gianniemu Infantino, który zaproponował, żeby utworzyć spółkę, do której miała trafić komercyjna część Mistrzostw Świata. I to wywołało bunt UEFA, ale też innych federacji piłkarskich. Ostatecznie wycofano się z tego pomysłu. Ale to nie jest koniec problemów szefa FIFA. Kolejne związki krajowe wycofują poparcie dla jego reelekcji, bo wybory za rok. No i coraz częściej pytanie pada, czy jego rządy w ogóle zbliżają się do końca, czy to nie będzie jego ostatnia kadencja. Czy ta kwestia komercjalizacji Mistrzostw Świata to nie jest jedyna kontrowersja w ostatnich czasach. Nazbierało się tego i cofnięcie kary po czerwonej kartce i bliskie relacje z prezydentem Donaldem Trumpem. Czy po prostu ta komercjalizacja, to FFE jest najpoważniejszym z tych problemów, czy po prostu tak przelało czary goryczy?
9: Ja myślę, że przelało czar goryczy i on chyba trochę przeszarżował. To znaczy już od pewnego czasu toczyła się dyskusja, zwiększenie liczby uczestników. Na Mistrzostwach Świata teraz w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku mieliśmy mnóstwo takich nowych wątków, które kibice w Europie, ale też w Ameryce Południowej, na innych kontynentach nie kojarzą z piłką nożną. Taki trochę, no bardzo amerykański styl rozrywkowy. Wprowadzono te dodatkowe przerwy nawadniające oczywiście.
8: I coraz bardziej komercyjny, bo też wydaje mi się, że to jest ważne.
9: Tak. Nie, to jest, znaczy poziom tej komercjalizacji, on doszedł do takiego momentu, że nawet komentatorzy czysto sportowi byli piłkarze właściwie o tym mówili. Bo to, że piłka nożna jest komercjalizowana od dawna, to już wszyscy przeszli na tym do porządku dziennego. Ale tutaj wydaje mi się, że pewne granice zostały przekroczone i on bardzo szybko zaproponował kolejne rozwiązanie, jakąś spółkę, a jeszcze w powiązaniu z rodziną Trumpa. Nagle to się okazało, że właściwie końca nie widać. Kolejnym pomysłem 64 drużyny już na następnych mistrzostwach. Myślę, że on przegrzał po prostu temat komercjalizacji. Oczywiście w tle się tu pojawia kwestia jego zarobków, bo on byłby szefem tej spółki. To różnica między 6 milionami dolarów a 30 jego rocznej pensji. No to też gdzieś zaczęło w prasie funkcjonować, więc okazało się, że to nie jest takie tylko, że chodziło mu o rozwój futbolu, że będzie więcej pieniędzy dla tych rozwijających się federacji, tylko że to też jest jakiś interes własny. No oczywiście on wpadł w pewną pułapkę dogadzania wszystkim, a niestety no tak się nie da. Trzeba dokonywać pewnych wyborów, które są no bardziej racjonalne i wydaje mi się, że on się zapędził w koźli róg i najpewniej zapłaci tym no w taki sposób, że nie zostanie wybrany, chociaż oczywiście to nie jest takie oczywiste.
8: No ale też pojawiają się takie informacje o możliwym nadzwyczajnym kongresie FIFA i o tym, że Infantino wcześniej mógłby stracić władzę.
9: Jeżeli dojdzie do takiego spotkania, to moim zdaniem jest to wyraźny sygnał, że jemu się grunt pod nogami pali. Oczywiście on będzie dążył do przede wszystkim zabezpieczenia sobie głosów tych najmniejszych federacji, przede wszystkim afrykańskich, z tych kontynentów, które drużyny no, nie decydują jeszcze o hierarchii futbolu, ale ich głosy są tak samo ważne, ponieważ są to pojedyncze, przepraszam, głosy. No ale to może być też tak, że jeżeli Europa się wycofuje, Federacja Piłkarska Ameryki, zaraz być może się pojawi też Azja i kolejne, więc tutaj się no, robi dla niego sytuacja dosyć nieciekawa. Być może on będzie musiał pójść na jakieś kompromisy, no ale pytanie, czy na przykład UEFA, Europejska Federacja, nie poczuje wtedy krwi, że jeżeli on się wycofuje, no to znaczy, że jest czas na to, żeby wprowadzić swojego kandydata. Pamiętamy, że to już byłaby jego czwarta kadencja, więc no też już jest jakiś taki element zmiany władzy, zmiany być może kierunku rozwoju piłki nożnej, bo gdyby to była pierwsza kadencja, to jeszcze być może można byłoby mu dać szansę. Wydaje mi się, że trochę zmęczenie materiału już następuje.
8: No tak, ale pan dobrze pamięta, ja też pamiętam, że od Sepa Blattera też oczekiwano reform, oczekiwano większej przejrzystości, zresztą Infantino z podobnymi obietnicami został tym szefem, a może po prostu FIFA jest taką organizacją, że nie da jej się zreformować?
9: Moim zdaniem żadnych reform nie zrobiono. Oczywiście nie mamy takiej skali korupcji, czy nie wychodzą na jaw tego rodzaju sytuacji jak za poprzedniej władzy, więc można powiedzieć, że no jest taka zmiana jakościowa, że trochę jest to, oczywiście my nie znamy wszelkich zakulisowych rozgrywek. Natomiast więc pod pewnym względem pewnego wyciszenia, to oczywiście Infantino osiągnął sukces. Natomiast pod takim względem, że ta organizacja właściwie jest taką maszynką do zarabiania coraz większych pieniędzy i te wszystkie głosy o rozwoju piłki nożnej, na przykład kobiet, to wszystko generalnie jest dosyć błahe, więc moim zdaniem zmiany nie ma jakościowej, natomiast oczywiście no, trzeba przyznać, że jest mniej skandali takich radykalnych, typu, że policja w kajdankach wyprowadza jakichś byłych działaczy, więc w tym sensie on oczywiście trochę PR-owo FIFA lepiej prowadzi. Natomiast pod względem no takim właśnie bardziej, może powiem tak, bardziej zbilansowanej komercjalizacji, bo to, że się tego procesu nie da uniknąć, to już wszyscy się tutaj zgodzimy pewnie. Natomiast to gdzieś ta granica, on ją cały czas przekracza, jeżeli chodzi o komercjalizację, też trochę mam też wrażenie, że nie wczuwa się w pewne głosy związane na przykład z kwestiami politycznymi, bez problemu zgadza się na organizację Mistrzostw Świata w państwach, które są krytycznie oceniane, jeżeli chodzi o prawa człowieka. Katar, zaraz będzie Arabia Saudyjska, więc nic sobie z tego nie robi. Zresztą jego sposób też komentowania pewnych rzeczy, reagowania na pytania dziennikarzy jest taki trochę, jakby on był już ponad prawem, nie? To znaczy tylko mówi, żeby się wszyscy uspokoili i właśnie nic z tego nie. Więc trochę jest takim, no, ja bym powiedział, człowiekiem, który funkcjonuje na jakiejś wysokiej wieży, do którego rzeczywistość nie dociera, ale jednak dociera, no bo okazuje się, że ludzie powiedzieli stop.
8: No właśnie, bo jeśli mamy jakieś międzynarodowe korporacje, no to one też podlegają pewnej kontroli, a tutaj mamy międzynarodową korporację, która zarządza jednym z najbardziej dochodowych produktów świata i do końca nie wiemy, kto ją kontroluje.
9: To jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, dlatego że to jest taki paradoks, że jak się przyjrzymy FIFA czy UEFA jako organizacją, to można powiedzieć, że to są zwykłe pozarządowe stowarzyszenia, jakich przecież w Polsce NGO-sów mamy. Tylko że które organizacje pozarządowe mają takie wpływy, że mogą na przykład decydować o podatkach w poszczególnych krajach. UEFA ma taką na przykład siłę, ale FIFA tak samo, że jeżeli organizuje mistrzostwa w jakimś kraju, to ona jest w stanie wywalczyć to, że na przykład sponsorzy tej imprezy są zwalniani z podatków. Więc to jest ogromna siła. Oczywiście produkt jest bardzo atrakcyjny, więc tu też jest argument, ale to też pokazuje, że moim zdaniem bardzo łatwo stracić wtedy kontrolę i w tym takim rozpędzie że władzy związanej z tym, że właściwie można wszystko, że ma się dostęp do prezydentów państw, no można trochę stracić kontrolę i być może jakieś takie ludzkie odruchy. I wydaje mi się, że Infantino trochę to stracił. Mam wrażenie, że on stracił trochę instynkt samozachowawczy.
8: I zobaczymy, czy straci stanowisko. Profesor Radosław Kosakowski, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego, był moim państwa gościem.
9: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
8: Bardzo dziękuję, pozdrawiam. A w studiu pojawił się Przemysław Pozowski.
10: Tak, mam błysk w oku, bo przypomniało mi się, jak ostatnio zapowiadałem program, który był poświęcony Gianniemu Infantino i mówiłaś wtedy, Jezu, znowu Infantino, ile tego można, ale widzę, że to jest takie love-hate relation i po prostu nie możemy bez niego żyć.
8: Nie, no po prostu to jest świetna okazja, żeby porozmawiać o Infantino, bo wydaje się, że nadchodzi jego powolny koniec, jak
10: oby,
8: ty myślisz?
10: Oby. No jest na to szansa. Jest na to szansa, chyba pierwszy raz w to wierzę od dawna, natomiast jeszcze nie tak szybko. To moglibyśmy na naszym też krajowym podwórku podobne przykłady znaleźć, gdzie wydaje się, że już coś właściwie się może wydarzyć, ale niekoniecznie. Państwo pewnie wiedzą, o czym mówię, o Polskim Komitecie Olimpijskim, ale my będziemy dzisiaj mówić o czym innym, bo taka historia, że Polak zostaje w NBA, a ta kariera Jeremiego Sochana wisiała na włosku w lidze koszykarskiej, najlepszej koszykarskiej lidze świata, to właśnie będzie grał w Portland Trail Blazers i Artur Kwiatkowski z Canal Plus Sport będzie o tym opowiadać już wkrótce.
8: To po informacjach TOK FM o godzinie 15.40. My kończymy Zapytam Inaczej, które wydawała Maria Andrzejewska, realizował Szymon Baluta i Adam Szuraj. Ja się nazywam Anna Piekutowska i słyszymy się jutro po 14.00.
2: Reklama.
11: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu zarodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obozów nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 15.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ocenił, że to nie Donald Tuska, on i PiS są wrogiem dla byłego premiera, lidera Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego. Kaczyński podkreślił we wpisie na Platformie X, że wskazują na to ostatnie wypowiedzi Morawieckiego i dodał, że najwyraźniej Morawiecki ma plan poszukania sojuszników gdzie indziej. Obecnie nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw energii, uspokaja Komisja Europejska i podkreśla, że sytuacja energetyczna na Węgrzech i w Rumunii po ograniczeniu pracy elektrowni jądrowych z powodu rekordowo niskiego poziomu wody w Dunaju jest monitorowana. Z ograniczoną mocą pracują węgierska elektrownia w Paksu. Problemy z niskim poziomem wody dotknęły również rumuńską elektrownię jądrową w Czernawodzie, gdzie działa tylko jeden blok. Komisja Europejska poinformowała, że monitoruje również sytuację w Bułgarii, jednak do tej pory nie informowano o zakłóceniach w pracy tamtejszej elektrowni Kozłoduj. 65 firm w Stalowej Woli po raz drugi w ciągu 2 tygodni odciętych od wody przemysłowej. Poziom SAN-u spadł poniżej granicy gwarantującej biologiczną równowagę cieku, co oznacza automatyczny zakaz poboru wody dla firm korzystających z sieci wodociągowej, mówi prezes Stalowo-Wolskich Wodociągów Monika Trela.
11: Korzystamy z wody elektrociepłowni, wykorzystanej już do chłodzenia. W momencie, kiedy woda niemożliwia pobór, to ten pobór musi zostać zakończony.
10: To efekt suszy hydrologicznej, która objęła już większość kraju, mówi hydrolog IMGW Paweł Staniszewski.
12: Jeśli chodzi o Polskę Południową, no tutaj wygląda sytuacja znacznie gorzej. Deficyt opadów jest ogromny.
10: Taka sytuacja w Stalowej Woli zdarzyła się 3 raz w ciągu 18 lat. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy znoszący całkowity zakaz reklamy aptek. Autorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia. Przepisy mają pozwolić na prowadzenie reklamy, ale z ograniczeniami. Apteki nie będą mogły m.in. oferować klientom korzyści w zamian za zakupy, a reklamy nie będą mogły zawierać sugestii, że brak skorzystania z oferty placówki pociągnie za sobą pogorszenie stanu zdrowia czy brak poprawy. Za naruszenie przepisów będą groziły kary finansowe. Obowiązujący w kraju od 2012 roku całkowity zakaz reklamy aptek jest niezgodny z prawem unijnym. Od pokazu nowego filmu Pedro Almodovara Gorzkie Święta rozpocznie się w niedzielę Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu na Lubelszczyźnie. W programie wydarzenia znalazło się prawie 150 filmów. Zaplanowano również spotkania z twórcami i koncerty. Festiwal w Zwierzyńcu potrwa do 16 sierpnia. Wieczorem na zachodzie, w Beskidach Zachodnich i w Tatrach mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Popadać i zagrzmieć może także na wschodzie kraju i w pasie centralnym. Na termometrach od 23 do 26 stopni mamy nad samym morzem, 27 w regionach północnych, około 34 pokazują termometry w centrum, a do 38 jest na południowym wschodzie.
9: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu i jest godzina 15.43. Połączymy się dzisiaj z Arturem Kwiatkowskim z Kanal Plus Sport. Dzień dobry Arturze, witam cię serdecznie.
14: Dzień dobry.
13: I porozmawiamy o tym, że wciąż będziemy mieli polskiego koszykarza w lidze NBA, bo Jeremy Sochan zostaje w tej najlepszej koszykarskiej lidze świata, choć jego los nie był pewny. No to ostatecznie nasz reprezentant, bo to przecież też reprezentant Polski, trafił do Portland. I może ja zacznę od cytatu, a potem już zostawię tobie pole do interpretacji. Sam Sochan mówi... Tak, bardzo się cieszę, że dołączam do Portland. Od pierwszego dnia chcę wnosić do drużyny swoją energię, waleczność i mentalność zwycięzcy. Nie mogę się doczekać, aż wyjdę na parkiet. Poznam nowych kolegów i trenerów oraz rozpocznę pracę z całą organizacją. Przede wszystkim chcę jednak poznać społeczność Portland i jej fantastycznych, pełnych pasji kibiców. Jestem wdzięczny New York Knicks za szansę, którą otrzymałem w poprzednim sezonie. Niezwykle dumny z tego, co wspólnie osiągnęliśmy. Portland, gramy. Będzie grał Sochan w Portland więcej niż w New York Knicks, gdzie wprawdzie sięgnął po tytuł, ale no, jego gra na parkiecie to były jakieś epizody?
14: To jest trudne pytanie. Myślę, że przede wszystkim powinniśmy cieszyć się z tego, że Sochan pozostaje w NBA. Wspomniałeś o tym, że będziemy mieli cały czas Polaka i to jest najważniejsze, bo nie było to takie jasne, choć Sochan otrzymywał sporo ofert z klubów NBA. Mówiło się też o zainteresowaniu między innymi Minnesota Timberwolves, więc jednak prawdopodobieństwo tego, że zostanie i dostanie dobrą ofertę, było większe niż na przykład powrót do Europy do mocnego klubu. Natomiast zadanie nie będzie łatwe. Musimy pamiętać, że jasne, Sochan był w drużynie New York Knicks, czyli ekipie, która mistrzostwo zdobyła, ale grał mało. Musi odbudować swoją pozycję i idzie do drużyny, która wydaje się być dobrym miejscem dla niego, dlatego że Portland to nie jest ekipa, która będzie na ostatnim miejscu w konferencji zachodniej. Nie będzie też walczyć o mistrzostwo w zeszłym roku, w zeszłym sezonie. Grała w playoffach z siódmego miejsca, więc to jest takie dobre miejsce na odbudowanie się. W pierwszej piątce grać nie będzie. Natomiast powinien walczyć o skład, powinien walczyć o rotację. Minusem jest to, że Sochan nie dostał kontraktu gwarantowanego. Jest to kontrakt niegwarantowany, ale na sezon, więc oczywiście jest szansa, że Portland przez cały sezon grać będzie, ale jeśli nie będzie spełniał oczekiwań, no to mogą go tak naprawdę w każdej chwili zwolnić, więc są plusy, są minusy, ale wydaje się, że w przeciwieństwie do Nowego Jorku, to tutaj w Portland Sochan otrzyma więcej szans na grę i mamy nadzieję, że przede wszystkim je wykorzysta.
13: W ciągu czterech sezonów NBA, bo tyle dotychczas zagrał Sochan, jak to szybko zleciało swoją drogą, prawda? Jak się cieszyliśmy, że znowu mamy Polaka w NBA. Był oczywiście San Antonio Spurs przede wszystkim, no i ten wspomniany New York Knicks. I jakby wszystkie statystyki zsumować, to mamy 228 meczów sezonu zasadniczego, 9,9 punktu, 5,4 zbiórki, 2,5 asysty, 212 spotkań z tego to jest San Antonio i 149 w pierwszej piątce. No ty już mówiłeś o tym, jaka będzie jego rola i że musi się odbudować, ale czy gdzieś na końcu tej drogi w Portland te statystyki są do osiągnięcia?
14: Są do osiągnięcia, bo oczywiście pamiętamy, że ostatnio w Nowym Jorku było słabiej, potem pod koniec jego przygody w San Antonio też i trochę mam wrażenie, że kibice w NBA mają taką krótką pamięć, zapominają o dobrych meczach Sochana, bo wspomniałeś o tym, jak wiele spotkań rozpoczął w pierwszej piątce. To jest naprawdę dużo. Nawet jeśli San Antonio Spurs wtedy byli jeszcze trochę słabszą drużyną, dopiero się budującą, no to jednak Sochan był jej poważną częścią i Greg Popovich, który już trenerem San Antonio nie jest, natomiast jest legendą tej ligi, stawiał na niego i widział w nim potencjał. Więc to nie jest tak, że ten potencjał zniknął, że ten potencjał nagle go nie ma. To raczej jest tak, że Sochan musi odbudować swoją pewność siebie, swoją pozycję i dobrą grę, a to nadal może być naprawdę solidny zawodnik tego typu drużyny jak Portland Trail Blazers. Wiemy, co jest najlepszą cechą Sochana w jego grze. To jest defensywa i na tym musi się opierać. I myślę, że Portland będzie miał do tego warunki, będzie miał fajnych kolegów z drużyny, bo do Portland przyszedł Ja Morant, a więc myślę, że nawet tacy kibice, którzy od święta oglądają NBA, kojarzą to nazwisko i jego bardzo dobrą grę, efektowne wsady. Damian Lillard to drugi zawodnik, który co prawda leczy się, ma kontuzję i na razie się rehabilituje, natomiast będzie grać pewnie w tym sezonie. Więc będzie miał poważnych graczy obok siebie, fajnych, którzy będą w stanie mu pomóc i tam też myślę, że buduje, jest potencjał na taki fajny zespół dobrych kumpli i jako, że Sochan jest też bardzo pozytywnym człowiekiem, na pewno bardzo szybko złapie ten kontakt z kolegami z drużyny.
13: Ale także... poczekaj, ja ci wejdę w słowo, żeby on nie złapał Proszę. Tego kontaktu takiego zbyt dobrego z kolegami, no bo jeżeli mówimy o Morancie, to tutaj kronika kryminalna się kłania i różne incydenty z bronią palną. Jakbyś też nakreślił słuchaczom, jakby co to jest za zawodnik i skąd te historie się u niego wzięły.
14: Tak, to prawda. Ja Morant był zawieszony i odbywał, że tak powiem, musiał też zapłacić sporo ze swojej kieszeni za incydenty, tak, z bronią. Gdzieś tam na Instagramie czy w mediach społecznościowych wymachiwał bronią bardzo niezbyt rozsądnie, w związku z czym NBA go też zawiesiła. Natomiast no, sam Ja Morant zdaje sobie sprawę, że takich rzeczy już robić nie może, natomiast nie można mówić, że to kryminalista, ale faktycznie taka lekka przeszłość jest. On nikomu krzywdy nie zrobił, bardziej po prostu głupoty w social mediach, kiedy jeszcze był trochę młodszy, a on sam jest w takim momencie, kiedy musi udowodnić swoją wartość, więc mówię o tym pozytywnym kontakcie, ale rzeczywiście tak było i mamy nadzieję, że akurat Jeremy nie będzie czerpał z tych negatywnych przykładów Ja Moranta.
13: Bo sam Morant mówi, że on chce zamknąć już ten rozdział i jakby tak na nowo otworzyć tą swoją obiecującą karierę zresztą przecież.
14: Tak, to prawda, Ja Morant chce mieć to za sobą i o tym wspomina, że jemu bardzo zależy na tym, żeby udowodnić swoją wartość w NBA i myślę, że tak jak dla Sochana, to Portland jest takim dobrym miejscem, bo obok jest właśnie Damian Lillard, który jest legendą już w tym momencie. Portland nie wybrał się, wrócił do Portland po też takiej dość średniej przygodzie gdzie indziej w Milwaukee Bucks, także ja sądzę, że to jest dobre miejsce dla Sochana i jeśli spokojnie będzie budować swoją pozycję, być może nie stanie się zawodnikiem pierwszej piątki, bo tam konkurencja jest spora. Są też zawodnicy, którzy grali w meczu gwiazd, są tak zwanymi all-starami. Niemniej jednak te 10 punktów na mecz, 11 i parę fajnych zbiórek dobrej gry w defensywie, to jest w zasięgu Polaka.
13: No mamy też tam, gdyby tak jeszcze patrzeć na zespół Portland, reprezentantów krajów, z którymi reprezentacja Polski się mierzyła nie tak dawno temu na Eurobaskecie, który był rozgrywany także w naszym kraju. Przecież Izrael, Belgia, prawda? Zawodnicy, mówię, z tych krajów.
14: Tak, to prawda, jest między innymi Deni Avdija, więc no All-Star właśnie z zeszłego sezonu, chłopak, który naprawdę poczynił bardzo duży postęp, przede wszystkim po podejściu z Washington Wizards, ale tak, jest także między innymi właśnie wspomniany przez ciebie Bel Kamara, także są to zawodnicy też, których na pewno Sochan dość dobrze zna.
13: A skoro mówiłeś, i to pewnie wszyscy fani koszykówki wiedzą, że tą największą zaletą Sochana to jest defense, obrona, to co on musi najbardziej poprawić, żeby się w tym Portland sprawdzić? Rzut? Nie wiem, jeszcze jakieś tam, powiedzmy, historie związane z taktyką na boisku, czy co?
14: Tak, z pewnością, bo Sochan jest bardzo dobry w obronie, tylko niestety on popełnił pewien regres, jeśli chodzi o technikę rzutową, bo wiemy, że miał problem z tymi rzutami, pamiętamy słynne te rzuty jedną ręką, rzuty wolne oczywiście, ale był moment, kiedy naprawdę zaczął nieźle rzucać z dystansu, ale coś się popsuło, ale wydaje mi się, że to kwestia rytmu gry, natomiast na pewno Sochan każdego lata, wydaje mi się, i zresztą to też widać po jakichś tam zdjęciach, które publikuje, że on przede wszystkim trenuje nad rzutem. I to jest kluczowe, bo może grać świetnie w obronie i są oczywiście gracze zadaniowi, którzy skupiają się przede wszystkim na obronie, ale żeby wejść na wyższy poziom, to ten rzut musi być opanowany. I dla Sochana to jest najważniejsze, żeby zarówno te rzuty wewnątrz, a także z dystansu, czyli te trzypunktowe i dwupunktowe po prostu poprawić, bo resztę jak najbardziej ma i dobrze blokuje, jest w stanie zebrać piłkę, jest silny, bardzo dobrze kryje zawodników, ale ofensywa, no jednak koszykówka jest taką grą, gdzie zawodnicy defensywni też muszą potrafić swoje rzeczy robić w ofensywie.
13: Troszkę tutaj stawiam kropkę, jeżeli chodzi o jakby historię Sochana i tego, co go może czekać w Portland Trailblazers. Natomiast, co oczywiste, skoro ma ten kontrakt, wprawdzie jak mówisz, niegwarantowany, no to w ekipie trenera Igora Milicicia na zgrupowanie, które się zacznie niebawem w Krakowie, na te sierpniowe mecze drugiej rundy eliminacji Mistrzostw Świata, no nie został powołany, czy też po prostu nie przyjedzie. Ale przyjedzie tam Aleksander Balcerowski. Ostatnio oczywiście te media, które bawią się w clickbaity sportowe, czyli praktycznie wszystkie, no tutaj robiły takie nagłówki, że będziemy mieć Polaka w FC Barcelonie, no i wiadomo, tutaj od razu skojarzenie, Robert Lewandowski wraca, o co chodzi, już mu się znudziło w Chicago Fire, nie, ale to chodziło właśnie o Balcerowskiego, który zmienił jeden hiszpański klub na... No właściwie zmienił hiszpański klub na kataloński, bo grać będzie właśnie w FC Barcelonie. Gdybyś mógł powiedzieć też słuchaczom, czy on trafia do potęgi europejskiej, na jakim etapie jest ta Barcelona, no i też czego oczekiwać właśnie Polku Balcerowskim, czyli naszym czołowym reprezentancie w FC Barcelonie.
14: To jest trochę podobny przykład co do Sochana, bo Sochan też trafia do drużyny, w której w pierwszej piątce grać nie będzie i tutaj Oleg Balcerowski też podstawowym graczem Barcelony nie będzie, bo Barcelona ma naprawdę poważnych zawodników na miarę europejską oczywiście w swoim zespole, natomiast ma jak najbardziej szansę, żeby powalczyć o pierwszą piątkę. Barcelona to jest obecnie wicemistrz Hiszpanii, oni przegrali w finałach z Walencją, nie z Realem Madryt, co zaskakujące, możemy tak żartobliwie powiedzieć, bo zazwyczaj to Barcelona i Real Madryt mierzą się w finałach Ligi Hiszpańskiej, co nie jest zaskoczeniem. Natomiast jest to wicemistrz Hiszpanii, drużyna, która oczywiście ma spore ambicje i chciałaby ten tytuł odzyskać, tak samo chciałaby się lepiej zaprezentować w rozgrywkach Euroligi, bo tam też przedwczesne odpadnięcie i to na poziomie play-inów, natomiast jest
13: ale
14: to
13: oczywiście
14: drużyna
13: grają,
14: nadal...
13: wejdę się to, oczywiście grają w tej Eurolidze, czyli na najwyższym takim poziomie rozgrywkowym, tak, w Europie, najbardziej prestiżowe są to rozgrywki. Taka Liga Mistrzów.
14: Tak, to prawda. Także myślę, że Oleg Balcerowski dostaje szansę życia, bo do NBA nie trafi najprawdopodobniej już w swoim życiu, natomiast Barcelona to jest taki szczyt w Europie, który można osiągnąć i to jest świetna wiadomość dla niego, bo może się pokazać, ale też dla reprezentacji Polski, bo będzie grał na naprawdę wysokim poziomie i w lidze hiszpańskiej, najlepszej lidze w Europie i w Eurolidze, czyli tym najwyższym poziomie europejskich pucharów w koszykówkę.
13: Będzie turystyka, tym razem halowa, nie stadionowa, no bo tłumnie jeździli polscy kibice oglądać Roberta Lewandowskiego na pobliskim Camp Nou, bo przecież Palau Blaugrana też jest właściwie kilka kroków od stadionu, czy takiej mikroskali chociaż spodziewasz się, czy to nie będzie taki magnes?
14: Myślę, że na pewno kibice polskiej koszykówki będą jeździć. Myślę, że turyści, którzy do Barcelony będą z Polski jeździć tak po prostu, jeśli gdzieś tam dowiedzą się, że Polak gra w FC Barcelonie koszykarskiej, to też ich to bardziej przekona, żeby przejść się na koszykówkę. Nie będzie to taka turystyka jak w przypadku Roberta Lewandowskiego i tak wielki szał, ale myślę, że na pewno trochę kibiców z Polski na te mecze pojeździ, nawet jeśli przypadkowo, to dobrze dla koszykówki.
13: To jednym zdaniem jeszcze o reprezentacji Polski, bo minutę mamy. Mówiłem, że niebawem zgrupowanie, no i ta druga runda eliminacji Mistrzostw Świata. Przypomnij naszym słuchaczom, jak stoi Polska, czym jesteśmy blisko zakwalifikowania się na te Mistrzostwa Świata, czy jeszcze to jednak jest daleka droga?
14: Jesteśmy naprawdę bardzo blisko. W zasadzie wystarczą dwie wygrane reprezentacji Polski z sześciu spotkań. Naszymi rywalami będą Izrael, Niemcy, Chorwacja. Zagramy z tymi drużynami zarówno u siebie, jak i na wyjeździe i w zasadzie wystarczy, biorąc pod uwagę, że w poprzedniej rundzie wygraliśmy aż 6 meczów, jesteśmy w świetnej pozycji, wystarczy wygrać tylko 2 spotkania, tak matematycznie, żeby do Mistrzostw Świata się zakwalifikować. 2 z 6 to jest kluczowe i te pierwsze mecze już niedługo, bo 27 sierpnia z Izraelem na wyjeździe i z Niemcami u siebie w Ergo Arenie w Gdańsku.
13: Tak, no i powołani są oprócz Balcerowskiego także ci nasi naturalizowani Amerykanie, Jordan Lloyd, Jerick Harding, nie ma Jeremiego Sochana, który ma za to nowy klub Portland Trail Blazers i zostaje w najlepszej koszykarskiej lidze świata, czyli w NBA. O tym dzisiaj przede wszystkim rozmawialiśmy z naszym gościem, którym był Artur Kwiatkowski, Kanal Plus Sport. Dziękuję ci serdecznie.
14: Dziękuję bardzo.
13: Ja się nazywam Przemysław Pozowski, to był magazyn Jeszcze Więcej Sportu, przy którym pomagała Maria Andrzejewska, który to program realizował Adam Szuraj. Już za chwilę TOK 360, a my się usłyszymy jeszcze w Sport 360 po godzinie 18:20. Przemysław Pozowski, do usłyszenia.

0: osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
1: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
0: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
2: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasze modele.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Reklama.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Wtorek, 4 sierpnia, minęło południe. Oczywiście minęła 16. Przywołanie na rynku mocy to procedura, na którą dziś zdecydowały się polskie sieci elektroenergetyczne, bo sytuacja w Polsce jest trudna. Dostawcy muszą przekazywać do sieci więcej prądu między 17 a 19. Rzecznik prezydenta ostro krytykuje tych, którzy krytykują ułaskawienia ze strony Karola Nawrockiego. Wśród ułaskawionych jest niesłusznie skazany za morderstwo Piotr Pytel, ale i pseudokibic Piotr Staruchowicz. 24 razy dziennie płoną średnio lasy w Polsce. W TOK 360 więcej o tym, co zrobić, żeby tych pożarów było jednak jak najmniej. To jest TOK 360. Filip Hekusz. Dzień dobry, zaczynamy. Polskie sieci elektroenergetyczne po raz drugi w tym roku zdecydowały się na przywołanie na rynku mocy w związku z możliwym wystąpieniem większego popytu na prąd pomiędzy 17 a 19. Przywołanie to sygnał dla wytwórców energii, że muszą być gotowi dostarczyć jej więcej na wypadek wyższego zapotrzebowania, ale także dla jej największych odbiorców, którzy są związani umowami, że muszą to zapotrzebowanie zredukować. Z powodu upałów, niskiego stanu rzek i wysokiej temperatury wód używanych do chłodzenia bloków energetycznych największe elektrownie węglowe w kraju ograniczają pracę. Jak usłyszał od wiceprezesa Forum Energii Tobiasza Adamczewskiego, reporter TOK FM Tomasz Fęskę, przez ograniczenie produkcji przemysłowej chronią dziś Polskę panele słoneczne.
8: Drugie w tym roku wezwanie rynku mocy. Co to oznacza?
9: To oznacza tyle, że operator systemu przesyłowego chce zabezpieczyć system w momencie, kiedy widzi, że może brakować mocy w systemie.
8: A musi go zabezpieczyć, bo?
9: Dlatego, że musi być zbilansowana moc, którą dostarczają elektrownie do poboru.
8: To jest sygnał, że tej mocy mamy za mało, a zapotrzebowanie mamy za duże?
9: To jest sygnał, że zbliżamy się do momentu, w którym tyle mocy, ile mamy w systemie, muszą nam po prostu wystarczyć do tego, żeby pokryć to bilansowanie. Inaczej mówiąc, zazwyczaj mamy w systemie nadmiar mocy, które niekoniecznie pracują, dlatego, że tyle mocy w systemie nie potrzeba. Wtedy, kiedy zbliża się zapotrzebowanie takie, powiedziałbym, maksymalne, to wtedy jest przywołanie rynku mocy.
8: To oznacza w praktyce co? Ktoś musi oszczędzać energię, dołożyć energii do systemu?
9: Bardziej to drugie. Elektrownie i w przyszłości też magazyny energii, które mają kontrakty mocowe, muszą pracować zgodnie z tymi kontraktami, czyli dostarczać tą moc, za którą mają płacone z tego systemu. Również niektórzy uczestnicy rynku mocy muszą zredukować zapotrzebowanie na moc, bo też mają za to płacone i to są zazwyczaj duzi odbiorcy. No, jest to taka sytuacja, która jeszcze nie zagraża bezpieczeństwu energetycznemu.
8: Straszenie blackoutem jest przedwczesne?
9: Zdecydowanie przedwczesne. Mamy coraz więcej fotowoltaiki w systemie, która de facto nas w tym momencie ratuje przed stopniami zasilania.
8: Także dziś, teraz?
9: Dokładnie, tak. Dzisiaj fotowoltaika ratuje nas przed ograniczeniami dla przemysłu.
7: Według specjalisty Polska jest w trudnym momencie przejściowym, a rosnącemu zapotrzebowaniu na prąd w przyszłości pomogą sprostać farmy wiatrowe na Bałtyku, magazyny energii i elektrownia jądrowa. Nierozwiązanym problemem wciąż pozostają ograniczenia w stawianiu turbin wiatrowych na lądzie, a do obciążenia polskich sieci elektroenergetycznych wrócimy w TOK 360 za kilka minut. Wara od prerogatyw pana prezydenta, grzmi rzecznik Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz. Wśród trzech osób ułaskawionych wczoraj przez prezydenta znalazł się skazywany wcześniej za rozbój pseudokibic Legii Warszawa Piotr Staruchowicz. Prezydenckie ułaskawienie dotyczy 2-letniego zakazu stadionowego wymierzonego za przebywanie przez Staruchowicza w niewłaściwym sektorze podczas meczu. Dwa pozostałe ułaskawienia dotyczą sprawy znieważenia adwokata Romana Giertycha przez Adama Borowskiego oraz Piotra Pytla, skazanego przez niemiecki sąd za zabójstwo. Prezydenckie uzasadnienie do decyzji o ułaskawieniu osoby skazanej nie powinno być lakoniczne, uważa wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur, komentując najnowsze decyzje prezydenta Nawrockiego.
10: Na pewno za tym powinno iść jakieś szersze uzasadnienie. To nie powinno być na zasadzie, bo tak.
7: Zdaniem wiceministra sprawiedliwości inaczej należy oceniać akt łaski wystosowany wobec Piotra Pytla, niesłusznie skazanego za domniemane zabójstwo w Niemczech.
10: Mamy sytuację zupełnie inną. Tutaj mamy i pozytywne opinie sądów, i wniosek prokuratora generalnego. Właściwie wszystkie zainteresowane podmioty mówią tak dla tej inicjatywy. To wydaje się, że to nie jest decyzja kontrowersyjna.
7: Przepisy o ułaskawieniu są zawarte w Konstytucji oraz w Kodeksie Postępowania Karnego. Prezydent może zastosować prawo łaski, pomijając osoby skazane przez Trybunał Stanu. Lasy w Polsce płoną średnio 24 razy dziennie. Tak wynika z wyliczeń Lasów Państwowych, które alarmują, że obecny sezon pożarowy jest rekordowy. Mamy więcej pożarów niż przed rokiem. Odpowiedzialność za to dotyczy nie tylko klimatu i pogody, ale też działalności człowieka. Szymon Kępka.
11: Pożarów w tym roku jest więcej niż jeszcze rok temu, a jesteśmy w połowie sezonu, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka Lasów Państwowych.
12: W tym roku mieliśmy już 5388 pożarów we wszystkich lasach w Polsce, i w lasach państwowych, i w lasach prywatnych. To niestety jest o 1300 więcej niż w zeszłym roku o tej porze. Tutaj różne

0: jeszcze jest nagrzane i w każdym momencie może się rozdmuchać i spowodować dalsze przerzuty pożaru.
1: 157 milionów złotych. Tyle Lasy Państwowe płacą za ochronę przeciwpożarową każdego roku. Szymon Kępka, TOK FM.
2: A do bezpieczeństwa w lasach wrócimy z Szymonem w TOK 360 po 16.40. Aplikacja mObywatel staje się naszym podstawowym narzędziem. Tak wiceministerka edukacji w TOK FM odpowiada na wątpliwości nauczycieli wokół planów wprowadzenia państwowego e-dziennika do szkół. Dziennik elektroniczny ma być powiązany z mObywatelem właśnie i zabezpieczony dwuskładnikowym uwierzytelnieniem. A to nie podoba się części nauczycieli, bo do operowania w dzienniku będą musieli wykorzystać prywatny telefon. Wiceministerka Katarzyna Lubnauer problemu jednak nie widzi.
3: Urzędnicy się tak samo logują, kiedy potrzebują. Niektóre narzędzia, nie wszystkie, ale część narzędzi też mają w ten sposób. I to staje się coraz bardziej powszechne. To nie jest coś, co będzie wyjątkiem. To tak jak kiedyś byśmy się buntowali przeciwko temu, że na przykład ktoś nam każe pokazać dowód osobisty, jak kupujemy alkohol w sklepie.
2: Państwowy e-dziennik będzie bezpieczniejszy i przede wszystkim bezpłatny, podkreśla Lubnauer.
3: To nie jest bezkosztowo to, że państwo korzystają z prywatnych dzienników. Po pierwsze, ponoszą je w tej chwili samorządy. Dla rodziców jest to koszt roczny, który szacujemy na podstawie bardzo przybliżonych szacunków, ponieważ my nie mamy danych oczywiście od dostawców, że to nawet może 100 milionów rocznie kosztować rodziców, to wykupywanie tych aplikacji.
2: Część rodziców teraz płaci za niektóre funkcje w aplikacji. Resort edukacji szacuje koszt państwowego dziennika na 216 milionów złotych w ciągu 10 lat. Potem koszty roczne to kilkanaście milionów złotych. Ponad 3 godziny trwały zdalne rozmowy unijnych ministrów spraw wewnętrznych zwołane po tym, jak pod koniec lipca ponad 70 tysięcy ludzi przedostało się do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy na terytorium Maroka. Co wynika z tych rozmów, sprawdzał Tomasz Orchowski.
4: Przed spotkaniem pojawiły się doniesienia, że Madryt jest niezadowolony z braku wsparcia ze strony innych członków Unii. Ci z kolei głośno narzekali na podejście hiszpańskich władz do migracji. List w tej sprawie podpisało ponad 20 państw. Według krytyków rząd Pedro Sancheza jest zbyt liberalny, jeśli chodzi o przyjmowanie migrantów i w ten sposób tylko zachęca kolejne osoby do przyjeżdżania do Europy. Wśród największych przeciwników Madrytu znalazła się premierka Włoch Giorgia Meloni czy szefowa rządu w Kopenhadze Mette Frederiksen. Choć w oficjalnym oświadczeniu po spotkaniu państwa członkowskie mówią o solidarności i docenieniu działań Madrytu, komisarz spraw wewnętrznych i migracji Magnus Brunner. Była oczywiście pełna solidarność z Hiszpanią. Spotkanie było bardzo dobrą okazją, by wyjaśnić faktyczną sytuację na miejscu. Hiszpański minister potwierdził, że sytuacja jest pod kontrolą, że nikt nie przedostał się na kontynentalne terytorium Hiszpanii i że strefa Schengen nie została w żaden sposób naruszona. Area has not been affected. 27 przekazała jednak, że lepsza mogłaby być komunikacja. AFP zwraca uwagę, to przyznanie, że europejska reakcja pozostawiała wiele do życzenia. Tomasz Orchowski, TOK FM.
2: Hiszpańskie władze poinformowały, że z 72 tysięcy migrantów, którzy dotarli do Ceuty, do Maroka powróciło już 70 tysięcy osób, a swoimi dokonaniami w ochronie granicy chwali się polski rząd. Jego rzecznik Adam Szłapka powiedział, że Hiszpania powinna brać z Polaków przykład.
5: To, co się udało faktycznie przez te prawie 3 lata funkcjonowania tego rządu, to jest uporządkowanie wszystkich spraw związanych z wizami. Pamiętamy rząd Morawieckiego i w zasadzie wydawanie wiz bez żadnej kontroli. Pamiętamy aferę korupcyjną związaną z wizami. No i udało się doprowadzić do tego, że niemal 100% szczelności granicy wschodniej i to funkcjonuje i to jest wzorem dla całej Europy.
2: Inaczej uważają aktywiści. Polską politykę migracyjną krytykowała w TOK FM Monika Matus ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.
6: To, czego my jako Polska powinniśmy się uczyć, to po pierwsze tego, że to jest jednak jaskrawy przykład, że mury i zasieki nie działają. To nie działa jak magiczna różdżka, że w momencie, kiedy postawi się mur, to ludzie znikają.
2: Ogrodzenie na granicy z Białorusią zostało postawione w 2022 roku po kryzysie migracyjnym wywołanym przez Rosję i Białoruś właśnie. I na koniec jeszcze województwo kujawsko-pomorskie. W Bydgoszczy i Toruniu brakuje lekarzy-orzeczników pracujących w komisjach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Sprawa jest na tyle poważna, że mieszkańcy regionu będą musieli jeździć na komisje lekarskie do innych województw. Agnieszka Wynarska.
7: Lekarzy jest za mało. W ostatnim czasie część przeszła na emeryturę, dlatego jest problem z tworzeniem stałych trzyosobowych komisji, które rozpatrują sprzeciwy od orzeczeń lekarzy-orzeczników czy zarzuty wadliwości. Dlatego od początku sierpnia odwołania od decyzji orzeczników, na przykład w sprawach o rentę czy uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy, będą rozpatrywane przez oddziały ZUS-u w Gdańsku i Łodzi. Część klientów będzie musiała na taką komisję dojechać niemal 200 kilometrów. Jak mówi rzeczniczka ZUS-u w Bydgoszczy Krystyna Michałek, koszt koszty podróży będą zwracane.
8: Osobie wezwanej przez ZUS na badanie lekarskie zwracane są koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca

0: badania i z powrotem wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.
1: Na razie takie rozwiązanie będzie obowiązywać do końca roku. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
2: Co tu się robi?
3: Wrzuca się puszki, za to pomijają jakieś pieniążki.
4: Skanuję opakowanie, na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić opakowanie.
2: Wpadło.
4: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie, z tym bilecikiem można podejść do kasy.
5: Wydaje mi się, że super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
6: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
7: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
8: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
2: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
3: Tak. Na stówę.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: A teraz jest z nami Daniel Czyżewski, ekspert do spraw energii, Fundacja Polska z Natury. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
0: Między godziną 17 a 19 będzie obowiązywała procedura przywołania na rynku mocy, na którą zdecydowały się polskie sieci elektroenergetyczne. Co to oznacza? Skąd ta moc jest przywoływana?
1: To może dosłownie znaczy... Czy przywołanie na rynku mocy znaczy mniej więcej tyle, że wszystkie podmioty, które uczestniczą w rynku mocy, mają pokazać gotowość do zapewnienia tej mocy. Rynek mocy, to trzeba wyjaśnić, istnieje właśnie po to, żeby w sytuacjach, w których jest mniejsza generacja, na przykład z sieci, ze źródeł odnawialnych, aby było możliwe zapewnienie wystarczającej
0: Tracimy połączenie z panem Danielem Czyżewskim. Spróbujemy połączyć się ponownie, a będziemy rozmawiać o czymś, co jest bardzo istotne, biorąc pod uwagę komunikaty polskich sieci elektroenergetycznych, które, jak mówiliśmy w TOK 360 po raz drugi w tym roku, zdecydowały się na przywołanie na rynku mocy w związku właśnie z możliwym wystąpieniem większego popytu na prąd pomiędzy 17 a 19. O to, w jaki sposób to przywołanie przekłada się na sytuację na rynku energii, jaki jest to sygnał dla wytwórców energii i skąd można wziąć te więcej prądu i dlaczego teraz tego prądu jest mniej. O to chcemy zapytać naszego gościa i próbujemy się z nim połączyć. Być może za chwilę wrócimy.

0: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
1: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
2: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
3: Widać tam różnicę na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
0: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: 16.15. Niestety, proszę Państwa, technologia nas pokonała, jeśli chodzi o tę rozmowę. Niemniej jednak TOK 360 trwa według standardowego schematu. O godzinie 16.20 informacja, a po informacjach połączymy się z profesorem Grzegorzem Opielakiem, lekarzem specjalistą, psychiatrą z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a będziemy rozmawiać o tym, czy istnieje wciąż czarny rynek leków psychotropowych. A to wiąże się z naszym najnowszym serialem podcastowym, którego pierwszy odcinek jest do wysłuchania na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Serial nazywa się Kurierzy Śmierci i pośród licznych wątków związanych właśnie z nielegalnym obrotem silnymi lekami psychotropowymi dotyka wątku czarnego rynku leków psychotropowych i dystrybucji tychże leków niezgodnie z przepisami. Dotyczy sprawy z 2021 roku, bardzo głośnej wówczas w Polsce. Jak 5 lat temu ten rynek został uregulowany, w ciągu ostatnich 5 lat został uregulowany. O to będziemy pytać profesora Opielaka. Po 16.30 porozmawiamy jeszcze o nowych nominacjach Wołodymyra Zełenskiego. Kręci się karuzela stanowisk, jeśli chodzi o najważniejsze urzędy w rządzie w Kijowie, a także jeśli chodzi o wywiad. Tymczasem wielu mieszkańców Ukrainy wciąż protestuje przeciwko odwołaniu ministra obrony Michajło Fedorowa ze stanowiska. Jak to przekłada się na stabilność ukraińskiego rządu i czy rzeczywiście osoby, które protestują, to są przedstawiciele większości, czy raczej głośna mniejszość? Po 16.40 w takim cyklu wakacyjnym, jaki mamy w TOK 360 po godzinie 16, będzie z nami Szymon Kępka, swoiste postscriptum do dzisiejszego planu działania. Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie w lasach. Temat jest ważny, jak Państwo słyszeli, 24 razy dziennie płoną w Polsce lasy średnio, ale bezpieczeństwo to nie tylko pożary, a także to, jak w lesie się nie zgubić. A po 16.50 będzie z nami Przemysław Koperski, wiceminister infrastruktury z Nowej Lewicy. Porozmawiamy jeszcze o tym, co tam dzieje się z projektem przepisów, zgodnie z którym w każdej restauracji goście mogliby dostać 0,5 litra kranówki do stolika bezpłatnie. I tak prezentują się najbliższe godziny. Zostańcie Państwo z nami.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: Ciii, to nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato

0: do 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 16.20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Świat musi zobaczyć, że Rosja oszalała, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w reakcji na atak rosyjskiego drona na cywila w Chersoniu. Ukraiński przywódca w platformach społecznościowych podkreślił, że takie safari, jak określił atak, na zwykłych mieszkańców Chersonia urządzane są każdego dnia. Zełenski ocenił, że Rosjanie nie tylko nie okazują skruchy, lecz wręcz są dumni ze znęcania się nad ludźmi. I po raz kolejny podkreślił, że wszystkie państwa powinny współpracować nad tym, aby zakończyć rosyjską wojnę. Rejestrację trzech nowych chronionych nazw pochodzenia zatwierdziła Komisja Europejska. Wśród nich znalazły się polskie jabłka krajeńskie. Owoce te w porównaniu z tymi samymi gatunkami z innych regionów Polski są słodsze i mają charakterystyczny jędrny miąższ. Jabłka skrajne dołączyły do znajdujących się już na liście jabłek grójeckich i łęckich. Razem z jabłkami krajeńskimi na unijną listę trafiły także dwa hiszpańskie produkty, peklowana szynka wieprzowa i oliwa z oliwek z obszarów podgórskich w północnej Walencji. Warszawskie kąpielisko nad jeziorkiem Czerniakowskim zostało zamknięte do odwołania, to w związku z wykryciem w wodzie sinic. Ośrodek Sportu i Rekreacji Mokotów, administrujący strzeżonym kąpieliskiem, zaapelował do mieszkańców, by przestrzegali zakazu kąpieli. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 16.40. Teraz jeszcze pogoda.
4: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
5: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland, dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
3: W nocy tylko w południowo-wschodniej części kraju zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze możliwe przelotne opady deszczu oraz burze lokalnie z gradem. Temperatura minimalna od 14 stopni w Dolinach Karpackich, 17 na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich, około 20 na przeważającym obszarze kraju, do 23 na wschodzie.
4: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
5: Sponsorem programu był Abbott Laboratories Poland, dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: TOK 360. Filip Kekusz. Jest z nami doktor habilitowany nauk medycznych Grzegorz Opielak, lekarz specjalista psychiatra, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Centrum Terapii Dialog w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
6: Dziś na TOK FM.pl.
7: Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać.
6: Pana słychać doskonale. Dziś na TOK FM.pl i w TOK FM Premium pojawił się pierwszy odcinek naszego nowego serialu podcastowego Kurierzy Śmierci. Monika Góra śledzi w nim sprawę śmierci dwóch kobiet, które zmarły po tym, jak zatruły się mieszanką silnych leków. W tle jest wątek nielegalnego handlu lekami na receptę. Zachęcam państwa bardzo do sięgnięcia po ten serial. Sprawa dotyczy 2021 roku, kiedy, jak się okazuje, państwo i służby okazały się bezradne. Sprawa głośna, jesteśmy 5 lat później. No i pytanie, czy czarny rynek leków psychotropowych nadal istnieje?
7: Więc ja myślę, że myśląc o czarnym rynku, mówiąc o czarnym rynku, to my rozumiemy, że pacjenci te leki dostają właściwie z jakiegoś nielegalnego źródła, czy źródła, które wymyka się tym oficjalnym rejestrom. Ale chyba niekoniecznie tak jest, bo dopóki istnieją możliwości pozyskania recepty od lekarza, pozyskania recepty właściwie na chyba wszystko, bo ja widzę to po moich pacjentach, że oni na dobrą sprawę mają dostęp do wszystkiego, łącznie z lekami stymulującymi i benzodiazepinami. Nie kupują tego na bazarze, tylko kupują to w aptekach. Sami sobie odpowiedzmy na to, skąd.
6: Prawdopodobnie dlatego, że mają receptę.
7: No właśnie dlatego. I ponieważ istnieją cały czas możliwości pozyskania recepty, ktoś z lekarzy te recepty pisze. Bez należytego wywiadu, bez przeprowadzenia właściwej analizy, czy ten lek pacjentowi jest w ogóle potrzebny, czy ten lek dla pacjenta jest możliwy do przyjmowania. Więc myślę, że to jest tak naprawdę ten czarny rynek, który na dobrą sprawę stanowi chyba część rynku legalnego, tylko recepty są wypisywane z taką sporą dawką dezynwoltury przez lekarzy. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, my nie możemy ograniczyć też, bo słyszałem też takie głosy, że dlaczego na przykład leki tak zwane psychiatryczne, czyli mówiąc szeroko, psychotropowe, leki przeciwdepresyjne, etc., że nie są pisane przez samych psychiatrów. My nie dalibyśmy rady. Jest to leczenie, nasze leczenie, leczenie psychiatryczne jest w dużej mierze leczeniem długofalowym, więc my musimy się też po części zdać na naszych kolegów, na przykład lekarzy rodzinnych, czy lekarzy innych specjalności opiekujących się pacjentami, bo po prostu nie dalibyśmy rady wtedy tych wszystkich pacjentów przyjąć. Ale no tu niestety pojawia się chyba to, co zawsze słyszymy, czyli najsłabszym ogniwem jest człowiek.
6: Ale z tego, co pan mówi, panie profesorze, tych leków, tych recept na leki chociażby psychotropowe krąży w Polsce o wiele więcej, niż wynikałoby to z faktycznego zapotrzebowania, tak? Więc w takim razie w jaki sposób ten system można byłoby uszczelnić, żeby nie dochodziło do sytuacji, w których rzeczywiście one mogą zostać odsprzedane, one mogą zostać łatwiej przedawkowane?
7: Po pierwsze, kilka lat temu mieliśmy możliwość, później to zablokowano na rzecz wprowadzenia pewnych takiego pozwolenia, które miał nam pacjent dać. Mieliśmy możliwość podejrzenia leków, które wypisywaliśmy pacjentom. Każdy, kto wypisuje leki, wie, że można to zrobić w sposób elektroniczny, korzystając z pewnej strony internetowej, gdzie musimy się zalogować, autoryzować nasze wejście i potem możemy dostać się do danych pacjenta i wypisać mu receptę. Tam można też znaleźć, było, można znaleźć wszystkie leki, które pacjent do tej pory na dany PESEL były wypisane, nie tylko naszą ręką, nie tylko z naszego prawa wykonywania zawodu. Później zostało to przekazane w dużej mierze w gestię lekarzy rodzinnych albo innych lekarzy, którzy mieli od pacjenta uprawnienia do tego. Wtedy rzeczywiście można to zrobić. Ja sam złapałem kilka osób, które próbowały uzyskać ode mnie receptę na środki stymulujące, równocześnie mając wypisaną całkiem sporą ilość przed miesiącem. No więc było ich za dużo, bo tutaj kwestia jest jeszcze dodatkowego rozliczenia. Kolejna rzecz. Wydaje mi się, że system, który działa, no wiadomo, że on nie jest może doskonały, ale też nie jest zły. I system, który działa, na pewno jest w stanie wyłapać numery praw wykonywania zawodów pacjentów, lekarzy, którzy pacjentom piszą tych leków zbyt dużo. Wtedy można w jakiś sposób zażądać wyjaśnień, czy próbować wtedy przeciwdziałać, bo to na pewno muszą być duże ilości. Ja tak jak mówię, mam pacjentów i pacjentki przede wszystkim, bo na przykład benzodiazepiny to głównie pacjentki, które naprawdę mają zupełnie swobodny dostęp do wszelkich środków. Wielokrotnie je pytam, no to mówią z internetu. Sami sobie odpowiedzmy, gdzie.
6: No ale panie profesorze, złapał pan osoby, które skupowały, miały tych leków za wiele, niż wynikałoby to ze zdrowego rozsądku, z terapii, no i co dalej?
7: No ja to zgłosiłem do, akurat mówimy tutaj o Centrum Terapii Dialog, ja to zgłosiłem do nas, natomiast ja leków nie wypisałem, no i ci pacjenci u mnie się już więcej nie pojawili. Pojawili się pewnie gdzieś indziej.
6: Czyli w takim razie wciąż jeszcze jest wiele do zrobienia, ponieważ bardzo dużo jakby w ramach istniejących procedur jest w stanie, jest możliwość się nadużyć.
7: Oczywiście, że tak, ale tak jak mówię, po to był wprowadzony ten system. Z jednej strony dla ułatwienia, tak, i on bardzo nam ułatwia pracę, natomiast również za tym ułatwieniem idzie także możliwość kontroli. Ja nie chcę mówić, że każdy z nas powinien być w jakiś sposób nadmiernie kontrolowany, ale podejrzewam, że osoby, które piszą duże ilości tych leków, bez żadnego problemu są dla systemu łatwe do wychwycenia. No można wtedy, przecież zawód lekarza jest zawodem korporacyjnym, czyli mamy swoje organy, które ewentualnie weryfikują przydatność do wykonywania tego zawodu. I mówię tu o przypadkach już skrajnych, ale niestety przecież je znamy, je z mediów nawet.
6: I tu musimy teraz postawić kropkę. Bardzo dziękuję, doktor habilitowany nauk medycznych Grzegorz Opielak, lekarz, specjalista, psychiatra, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Centrum Terapii Dialog w Warszawie był z nami. Łączymy się z Nedimem Husseinowem, the German Marshall Fund of the United States, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
6: W Ukrainie wciąż odbywają się protesty związane z odwołaniem ministra obrony Michała Fedorowa. 31 lipca, jak twierdzą organizatorzy, w Kijowie ta manifestacja była tak liczna, że była to najliczniejsza demonstracja od czasów rewolucji godności w 2014 roku. Organizatorzy tych protestów najwyraźniej są zdeterminowani, bo to już kilka tygodni, odkąd decyzja w sprawie zmiany na stanowisku ministra obrony zapadła. Ale czy to jest głośna mniejszość, czy jednak poparcie dla Fedorowa jest tak duże, że może rozhuśtać nastroje w Ukrainie?
1: Może ja przypomnę, że ostatni Majdan, prawda, ten pod koniec 2013 roku też zaczynał się jako tak zwany Majdan studencki. Pod nazwą Euromajdan przyszedł do historii, ale to studenci, młodzież jako pierwsza wyszła protestować przeciwko działaniom władz. I tutaj myślę, że Zełenski na tyle już jest jako rządzący Ukrainą polityk doświadczony i potrafi wyciągnąć lekcje z historii, że lekceważyć obecnej fali protestów raczej by nie chciał. I widzimy też, próbuje podejmować działania, próbuje prowadzić dialog z Fedorowem, bo jest w trudnej sytuacji, z jednej strony go odwołał, a z drugiej strony Fedorow nie idzie na żadne ustępstwo i kompromisy. On publicznie domaga się przywrócenia go na stanowisku ministra obrony, ponieważ uważa, że tylko tak jest w stanie cokolwiek zdziałać i przeprowadzić te reformy, ten pakiet reform, z którym przychodził, takich innowacyjnych, które, jak sam twierdzi, osobom w tym systemie, czy to zamówień publicznych dla armii, czy w ogóle sposobów, w jaki funkcjonuje ta ogromna machina, nie podoba się. Nie podobają się te gwałtowne reformy, przychodzenie nowych ludzi, prawda, i to, co oferuje Fedorow. To oczywiście nie oznacza, że Fedorow jest jakimś mesjaszem, który uratuje Ukrainę i rozwiąże wszystkie jej problemy, ale młodzież w nim widzi wyraziciela pewnych swoich własnych oczekiwań, tego, żeby ukraińską armię modernizować i najważniejsze, moim zdaniem, w tym przesłaniu Fedorowa, sprawić, żeby mniej żołnierzy ginęło na froncie, a więcej tego frontu było zrobotyzowanego.
6: Ale Fedorow nie był szczególnie długo ministrem obrony w Ukrainie jednak, więc zastanawiam się, czy on oprócz tego, że przedstawił ten plan reform i założenia, bardzo słuszne, leżące na sercu chyba wszystkim Ukraińcom, czy rzeczywiście jest tak, że te założenia zaczęły się sprawdzać w rzeczywistości?
1: Tak, oczywiście nie był długo na tym stanowisku, ale jest długo w ukraińskiej polityce, wystarczająco długo. Po 2019 roku przyszedł, to już jest tak 6 lat, prawda, dobre, kiedy jest znany ukraińskiej opinii publicznej jako polityk, jako reformator, bo on w Ministerstwie Cyfryzacji Ukrainy doprowadzał do różnych przełomowych tych zmian, rozwijał tą właśnie ukraińską wersję obywatela, która się nazywa DIA, tłumaczymy to na polski jako działanie. Symboliczne też jakby nazwa, prawda, że działamy, a nie gadamy, i oczywiście wiele budziła ta aplikacja na początku różnych wątpliwości, wiele osób sceptycznie do niej podchodziło, bo nie działała i tak dalej, ale dzisiaj dla Ukrainy jest to coś, co tak wzrosło się z tym systemem właśnie usług administracyjnych, prawda, i w ogóle funkcjonowania społeczeństwa, że nie są w stanie sobie wyobrazić życia bez tej aplikacji, wiąże się ten sukces z nazwiskiem Fedorowa, który przyszedł i doprowadził do tego. Z błędami, owszem, ale dzisiaj on funkcjonuje. I tak samo liczą też Ukraińcy na to, że z błędami, ale jednak te jego pomysły nowoczesne, ze świata IT troszeczkę, że one się sprawdzą, tak? I że przyniosą efekty w postaci właśnie tego, że Ukraina będzie tą wojnę w sposób asymetryczny z Rosją prowadzić z sukcesami, a nawet wygrywać. Na to przynajmniej ma taką oczywiście naturalnie nadzieję społeczeństwo ukraińskie.
6: Ale jest w ogóle jakaś szansa, że Fedorow wróci na stanowisko?
1: Myślę, że to jest właśnie sytuacja patowa, do której Zełenski sam siebie postawił. On z jednej strony próbuje neutralizować o czasie, prawda, te wzrastające gwiazdy ukraińskiej polityki, żeby nie stanowiły dla niego zagrożenia, a z drugiej strony przeliczył się że ktoś z jego obozu, bo przechodził przecież Fedorow z nim w 2019 roku i to Zełenski go wykreował i stworzył jako politykę, nagle stanie się tak popularnym, że nawet nie zagrażając mu bezpośrednio, bo Fedorow nigdy żadnych nie ujawniał ambicji politycznych powyżej tego, co on robi, czyli nie chciał zostać prezydentem czy premierem, ale że to zagrozi, bo w opinii publicznej będzie kimś, z kim wiąże się większe nadzieje. I teraz Zełenski, jeśli chce... no jakby z powrotem go przewrócić z Fedorowa, jeśli będzie chciał albo musiał to zrobić, to ucierpi na tym jego wizerunek, bo przedstawi się jako polityk, czy wypadnie jako polityk w oczach ludzi, który, na którego wystarczy troszkę nacisnąć i można go zmuszać do różnych rzeczy, a on nie chce tego oczywiście do tego dopuścić, ponieważ no, wiele niepopularnych działań, decyzji przed nim, po pierwsze, a po drugie no, prowadzi wojnę, prawda, i musi być twardy.
6: A taki powrót Fedorowa prawdopodobnie jemu przysporzyłby zwolenników, bo on by się okazał politykiem bardzo sprawczym.
1: Tak, ale z drugiej strony, jeśli Zełenski go przewróci i się okaże, że Fedorow sobie nie poradzi, prawda?
6: System no tak.
1: Jest, Fedorow systemu jest zbyt duży, albo Fedorow z tymi jego pomysłami no za bardzo się zagalopuje, prawda? No to, to wtedy w naturalny sposób usunie Fedorowa jako kandydata, czy inaczej, jako konkurenta dla Zełenskiego. Myślę, że problem polega na tym, że właśnie rozmawiamy, nawet my tutaj komentując, rozmawiamy bardziej o tym właśnie, o tej walce politycznej, prawda, niż o tym, jakie ewentualne korzyści mogą być ze współpracy i z działania, ze współdziałania tych dwóch polityków dla dobra właśnie ich kraju, ich państwa, ale właśnie znowu podkreślam, że ten system, który został zbudowany, który był oparty bardzo mocno o siłę armii, a nie technologii nowoczesnych w pierwszej kolejności, jest inny. I filozofia prowadzenia też wojny, prawda? Fedorow mówi, oprzyjmy tą wojnę obronną na zasadzie, że my nie atakujemy, my się bronimy i na tym polega nasza strategia wygrania tej wojny, prawda? Że wojnę obronną można wygrać. Syrski, były głównodowodzący armii ukraińskiej, twierdził, że nie można wygrać wojny wyłącznie broniąc się. Trzeba też przypuszczać jakieś ataki i ofensywne działania na terenie wroga, tak żeby ten wróg poczuł się zagrożony. I tu są dwie właśnie, to są dwie różne odmienne koncepcje, które się starły. W efekcie przegrali obaj panowie i Syrski stracił stanowisko i Fedorow.
6: Bardzo dziękuję. Nedim Huseynow, the German Marshall Fund of the United States, Uniwersytet Warszawski, był z nami o 16.40. Informacje.
8: Autopromocja. Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła.
9: Za pontyfikatu Jana Pawła II przypieczętowało to swoje działanie globalne na całym świecie.
8: Porozmawiamy o jednej z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych organizacji w Kościele katolickim.
9: Wielu liderów, współliderów ruchu MAGA, proweniencji katolickiej, należy do Opus Dei.
8: O Opus Dei porozmawiam z profesorem Arkadiuszem Stępinem.
2: Autopromocja.
10: Reklama.
11: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dalmajer kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
16: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
12: Sprytnie.
16: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
17: taniej masz. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
19: Volkswagen.
20: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
21: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
22: Reklama.
23: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 16.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Nie żyje dziennikarz radiowy i telewizyjny Andrzej Morozowski. Przez minione ćwierć wieku pracował w TVN24. Wcześniej związany był z Radiem Z. Na swoim koncie miał wiele dziennikarskich wyróżnień, m.in. w 2006 roku otrzymał tytuł Dziennikarza Roku Grand Press i nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Andrzej Morozowski miał 69 lat. Znając historię powiązania z ruchem kibicowskim prezydenta Karola Nawrockiego, nie dziwi decyzja o ułaskawieniu jednego z liderów środowiska kibiców Legii Warszawa, Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch, ocenił Adam Szłapka. Rzecznik rządu przypomniał, że prawo łaski to jedna z nielicznych, wyłącznych prerogatyw prezydenta i dodał, że wszyscy mogą ocenić, jak pan prezydent korzysta z tych swoich prerogatyw. Szłapka podkreślił, że jego zdaniem jest to absurdalne, ale jak ocenił, widać wyraźnie, że pan prezydent ma bardzo silny, emocjonalny związek z panem Staruchem. Zanotowane dziś 40,8 stopnia Celsjusza to nowy rekord temperatury powietrza w Wiedniu w historii prowadzenia pomiarów, poinformował austriacki serwis Meteo Geosper. Poprzedni rekordowy odczyt 40,5 stopnia padł w 2013 roku.
23: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Szesnasta 42, TOK 360, Filip Kakusz. Jak w każdy wtorek w okresie wakacyjnym w TOK FM po 16.40, postscriptum do audycji Plan Działania. Szymon Kępka z nami ponownie. Witaj, dzień dobry.
24: Kłaniam się.
6: Dzisiejsza rozmowa była o bezpieczeństwie w lasach, bezpieczeństwie rozumianym nie tylko jako bezpieczeństwo pożarowe, o którym mówimy regularnie przy obecnych temperaturach i wszechobecnej suszy. Niemniej od tego bezpieczeństwa zacznijmy. Duże zagrożenie pożarowe jest przede wszystkim w południowej połowie Polski, co nie znaczy, że bardzo bezpiecznie jest wszędzie indziej. Jak więc to się zachować, żeby do tego zagrożenia się nie dołożyć, żeby się przez nas to zagrożenie nie ziściło?
24: No, wysuszona ściółka, leśna, trawy, gałęzie, one stają się łatwopalnym materiałem, a niewielka iskra może doprowadzić do rozprzestrzeniania się ognia na dużą powierzchnię. Dlatego przed wyjściem do lasu warto sprawdzić prognozę pogody, aktualny stopień zagrożenia pożarowego, który jest określany między innymi na podstawie wilgotności ściółki i warunków atmosferycznych. Podczas pobytu w lesie należy zachować szczególną ostrożność. Nie wolno nam używać otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi. Pozostawiać niedopałków, papierosów ani wyrzucać szklanych przedmiotów. Tego nie wolno, a to wszystko dlatego, że może w określonych warunkach przyczynić się do powstania pożarów. W okresach wysokiego zagrożenia pożarowego, o których mówisz, mogą obowiązywać czasowe zakazy wstępu do lasu. Tych należy przestrzegać, ponieważ one mają na celu ochronę ludności, zwierząt, właściwie całego ekosystemu. Jeśli podczas spaceru zauważymy dym, ogień, poczujemy zapach spalenizny, tutaj należy z jednej strony zachować spokój, ale z drugiej strony jak najszybciej powiadomić odpowiednie służby. To mogą być służby leśne, to może być numer alarmowy 112, to może być numer bezpośrednio do straży pożarnej, a więc 998, albo kontakt z najbliższym nadleśnictwem. To niekoniecznie musi być ogień, ale to właśnie może być na przykład zapach spalenizny w lesie. Podczas tego zgłoszenia warto podać jak najdokładniejszą lokalizację tego zdarzenia. Tutaj może być potrzebna na przykład nazwa nadleśnictwa, numer oddziału. To są rzeczy, których zwykle nie wiemy, idąc na przykład na spacer. No ale przecież takie charakterystyczne punkty w terenie, lokalizacja z aplikacji telefonu, to może nam się przydać. Pod kątem lokalizowania tego, gdzie w danym miejscu w lesie jesteśmy, tutaj Lasy Państwowe trochę wychodzą nam naprzeciw. O tym właśnie mówiła moja gościni w dzisiejszej audycji Plan Działania Regina Klimaszewska, rzeczniczka Lasów Państwowych.
0: To jest taki słupek stojący na skrzyżowaniu duktów leśnych z białą końcówką. Tam są numery i już te numery nam mówią, jeżeli będziemy się przemieszczać, gdzie jesteśmy. Tak samo zresztą, jeżeli byśmy znaleźli, napotkali na swojej drodze stos drewna czy leżące ścięte drzewa. One są zwykle ponumerowane, mają takie czerwone numerki. I to jest, to służby leśne od razu będą wiedziały, jeżeli byłby zasięg, chcielibyśmy zadzwonić do najbliższego nadleśnictwa. Na pewno wszyscy, którzy odbiorą ten telefon, poinformują nas dokładnie, gdzie jesteśmy i jak wyjść. I takie rzeczy się dzieją rzeczywiście na co dzień.
24: A więc stos drewna to może być sposób na to, żeby w jakiś sposób nawigować się w lesie, niezależnie od tego, czy się zgubimy, czy chcemy zgłosić miejsce, w którym na przykład podejrzewamy pożar, to może nam się przydać. A więc słupki z białą końcówką i stosy drewna to są takie punkty orientacyjne, które leśnikom na pewno bardzo wiele pomogą i pomogą tym samym szybko, sprawnie wysłać pomoc.
6: Nam pomogą się odnaleźć w jakichś trudniejszych sytuacjach, ponieważ zdarzały się takie przypadki pod koniec lipca. Szczytnie doszło do sytuacji, w której mężczyzna o 17 wyszedł do lasu. 4 godziny później zadzwonił do żony, że nie wie, gdzie jest, i odnaleziono go o 3 nad ranem, więc to nie jest anegdotyczna sytuacja, że gubimy się w lesie.
24: No właśnie, szczególnie, że idąc nawet na wędrówkę, nawet na spacer, jeżeli wiemy, że to jest miejsce, którego nie znamy, nie znaliśmy wcześniej, nie znamy go gdzieś tam od lat, to takie podstawowe wyposażenie podczas takiego spaceru, wyprawy, no, na pewno powinno obejmować naładowany telefon, powerbank, wodę, odpowiednią odzież dostosowaną do pogody, może mapę też w wersji zarówno tej cyfrowej, jak i w wersji papierowej. No i warto pamiętać, że w lesie zasięg telefonu może być ograniczony, nawet jeżeli telefon jest naładowany, to w takiej sytuacji tego zasięgu możemy nie mieć i wtedy być może polegać na urządzeniach elektronicznych nie do końca możemy. Tutaj naprzeciw wychodzą na przykład mapy offline najróżniejszych aplikacji i w najróżniejszy sposób można je w telefonie po prostu przechowywać.
6: Bezpieczeństwo i nawigacja to za nami. Jeszcze bezpieczeństwo łamane na ekologię, bo temat śmieci, problem, który dotyczy nas wszystkich. No to jak mały papierek po batoniku może przełożyć się na ekosystem?
24: No, pozostawione w lesie śmieci, one stanowią oczywiście zagrożenie dla naszej dla estetyki krajobrazu, w którym się znajdujemy, ale też dla mieszkańców lasu, no bo plastik, szkło, metal, resztki jedzenia, one mogą po prostu prowadzić do zranień albo zatruć dzikich zwierząt. Odpady przyciągają także właśnie dzikie zwierzęta w pobliżu ludzi, w pobliżu osiedli ludzkich, no bo ponieważ uczą je łatwego zdobywania pożywienia, to może powodować te niebezpieczne sytuacje, niebezpieczne spotkania z dzikimi zwierzętami. W głębi lasu często celowo nie ustawia się na przykład dużej liczby koszów na śmieci, no bo regularne opróżnianie wymaga po pierwsze ciężkiego dojazdu sprzętu, to może niszczyć leśne drogi, środowisko, no a obecność odpadów po prostu zachęca dzikie zwierzęta do korzystania z nich, czy po prostu dobierania się do tego miejsca. To takie odpowiedzialne zachowanie w lesie oznacza również szacunek dla przyrody. Nie zawsze bezpieczeństwo to takie nasze cywilne musi dotyczyć jakiegoś takiego twardego posiadania wiedzy, ale no właśnie szacunku pewnego jakiegoś takiego zrozumienia tego otoczenia. Nie niszczymy roślin, nie puszymy zwierząt, nie hałasujemy bez potrzeby i poruszamy się po wyznaczonych trasach i myślę, że trzymanie się takich podstawowych zasad to jest coś, co pozwoli zapewnić sobie bezpieczeństwo, szczególnie, że każdy odwiedzający las ma wpływ na jego stan, dlatego nawet niewielkie codzienne działanie może się przyczynić do zachowania tych miejsc w lepszym stanie dla przyszłych pokoleń.
6: Szymon Kępka, bardzo ci dziękuję. Plan działania w każdy wtorek po godzinie 13.40, ale z Szymonem słyszą się Państwo jutro w pierwszym programie dodatkowo, tak więc zapraszamy już teraz. A jest z nami Przemysław Koperski, wiceminister infrastruktury, Nowa Lewica. Dzień dobry, panie ministrze.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
6: W ostatniej chwili Ministerstwo Klimatu i Środowiska odstąpiło od umieszczenia w ustawie o opakowaniach i odpadach takiego zapisu, który zobowiązywał restauracje do tego, by stawiały na stole przed klientami pół litra kranówki bezpłatnie. To jest taki pomysł, który Nowa Lewica i pan również forsowaliście już no, prawie rok. Co się wydarzyło, że w końcu nie wyszło i czy to oznacza koniec tego pomysłu, koniec takiej próby dołączenia do standardów znanych z wielu państw Europy Zachodniej?
4: Szanowni państwo, panie redaktorze, my jako Lewica przedłożyliśmy to rozwiązanie zapewniające pół litra bezpłatnej wody każdemu klientowi restauracji czy miejsca, gdzie się spożywa posiłek podawany, czy to jest posiłek spożywany na miejscu. I to była propozycja. Dokładnie, panie redaktorze, składana pierwszy raz rok temu przy okazji ustawy o jakości wody pitnej. I cieszę się, że ten temat, który wtedy nie znalazł większości parlamentarnej, dzisiaj wydaje się, że tą większość parlamentarną będzie miała, bo my jako Lewica konsekwentnie stoimy na stanowisku, że to jest pewien standard, który powinien w Polsce obowiązywać. Zresztą wpisuje się świetnie również w tam naszą polską gościnną tradycję, że jest i szklanka wody, i jest kromka chleba i wszystkie argumenty, które podnoszą przeciwnicy, że to spowoduje bankructwo jakichś restauratorów czy jakieś kłopoty finansowe. No chcę powiedzieć, że jeżeli komuś podaje się czekadełko na talerzyku no i jest tym związany jakiś koszt umycia tego talerzyka, na którym jest to czekadełko, ta kromka chleba, to nie spowodowało, żeby jakikolwiek restaurator padł. To, że ktoś weźmie pół litra wody i wypije, nie spowoduje, że będzie miał kłopoty jakikolwiek restaurator, bo przecież klienci restauracji, pubów chodzą do toalety i tam korzystając z toalety zużywa się od 3 litrów do 12 litrów wody. Więc te argumenty są powiedzmy z bajki z mchu i paproci.
6: No tam jest jeszcze kilka innych dokumentów, znaczy kilka innych argumentów związanych z tym, czy jak oceniać, czy wystawiać paragon zerowy, czy wystawiać usługę.
4: Panie redaktorze, paragon, no właśnie, kolejny argument. Czy za czekadełko ktoś wystawia paragon? Czy jest jakiś problem z VAT-em? No nie wygłupiajmy się, no po prostu są przeciwnicy, którzy próbują to wywrócić, ale nie wiem dlaczego, ponieważ jak my na letniej trasie Lewicy spotykaliśmy się i z przedsiębiorcami, z restauratorami i z mieszkańcami, którzy byli na urlopach, nie spotkałem się z ani jednym głosem negatywnie oceniającym ten pomysł, żeby był pół litra wody w restauracji czy w miejscu, gdzie spożywamy posiłek za darmo. On jest na życzenie. W naszych założeniach jest tak, że to jest na życzenie klienta w opakowaniach wielokrotnego użytku, w dzbankach, w karafkach i przeliczeniu pół litra na osobę. Chcę powiedzieć, że Lewica i na poziomie prac rządowych i na poziomie prac parlamentarnych będzie stała twardo po stronie tego rozwiązania i nie odpuścimy.
6: No dobrze, panie ministrze. No ale właśnie, bo to jest takie rozwiązanie, które wydaje się, że może być rozwiązaniem ponad podziałami, ponieważ klientom w restauracjach woda się przyda. To jest coś, co jest bardzo mało kontrowersyjne jednak z perspektywy klienta restauracji. No to co się wydarzyło, że właśnie to rozwiązanie zostało teraz wykreślone?
4: Panie redaktorze, nie wszyscy powiedzmy koalicjanci, którzy tworzą koalicję 15 października są za tym rozwiązaniem, ale my ciężko pracujemy, żeby tych, którzy nie są jeszcze przekonani, przekonać, bo chcielibyśmy, żeby to było projektem rządowym wprowadzone, chcielibyśmy, żeby tu był konsensus. No nie wszyscy jakby na ten moment są przekonani. Tych nieprzekonanych w zeszłym roku było więcej, teraz jest mniej, ale jeszcze nie wszystkich udało nam się do tego rozwiązania przekonać. I ja cieszę się, że o tym mówimy, bo wierzę, że i pana audycja, inne audycje o tym i głosy mieszkańców domagających się tego rozwiązania przekonają tych niezdecydowanych jeszcze.
6: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, kiedy mówi, że będzie osobny projekt ustawy w sprawie darmowej wody z kranu w restauracjach i kawiarniach, gra na czas?
4: Panie redaktorze, wydaje mi się, że jeżeli już mamy ten projekt ustawy dotyczący opakowań i odpadów po opakowaniach i on jest w tej chwili już na zaawansowanym etapie prac legislacyjnych, to my jako Lewica będziemy walczyć o to, żeby w tym projekcie ustawy to utrzymać, w tym druku UC100. Jeżeli to rozwiązanie nie przejdzie, no to wtedy będziemy wnosili oczywiście rozwiązanie w ramach projektu poselskiego, bo trzeba wiedzieć o tym, że projekt poselski ma szybszą ścieżkę legislacyjną niż projekt rządowy, ale ja jestem przekonany, że ten konsensus będzie i że w tym projekcie ustawy to się znajdzie.
6: Panie ministrze, powiedział pan, że kiedy rok temu proponowaliście ten pomysł jako Lewica, nie było większości parlamentarnej, żeby ten projekt się pojawił. Natomiast ona się gdzieś tam na pewnym etapie pojawiła, potem nastąpiły te turbulencje, o których mówimy. Co sprawiło, że ta większość się jednak pojawiła?
4: Panie redaktorze, nie, no na dzień dzisiejszy jeszcze nie możemy mówić o tym, że pojawiła się ta większość parlamentarna, bo w zeszłym roku, jak składaliśmy tą propozycję swoją przy ustawie o jakości wody pitnej, no to niestety na głosowaniu w Sejmie nie było jeszcze tej większości, a później w kolejnym rozwiązaniu no wiemy o tym, że pan prezydent zawetował ustawę o jakości wody pitnej. Dzisiaj to wraca właśnie w tej ustawie o opakowaniach i odpadach po opakowaniach i będziemy wiedzieć, jak ta ustawa trafi do Sejmu, czy ta większość rządowa jest. Ja jestem głęboko przekonany, że uda się uzyskać konsensus, porozumienie na poziomie prac rządowych. No i wtedy, jeżeli to będzie projekt rządowy, to też będzie zobowiązanie dla tych koalicjantów, którzy nie są przekonani, żeby jednak głosować za. Bo takie jest założenie, że projekty za projektami rządowymi koalicja 15 października głosuje w całości.
6: Bardzo jest ciekawe, co się wydarzy dalej z tym projektem. Bardzo dziękuję. Przemysław Koperski, wiceminister infrastruktury z Nowej Lewicy, był z nami. Bardzo ciekawy będzie też wywiad polityczny. Karolina Lewicka w studiu. Witaj,
1: dzień dobry.
6: Dlatego, że to będzie bardzo długa egzegeza.
1: Chciałabym państwu dziś zaproponować studium przypadku, bo faktem jest, że PiS w końcu pękł, rozłamał się, podzielił, ale właśnie w końcu. Bo ten proces nie zaczął się kilka miesięcy temu, ani nie nawet pod koniec zeszłego roku. Mam takie wrażenie, że ziarna tego, co dało plony w postaci podziału na duży i mały PiS tego lata, zostały posiane już w 2024 roku. I dlatego dziś wrócimy sobie do przeszłości. Mam nadzieję, że to będzie taka fascynująca droga przez wydarzenia, które mogły nam już umknąć, o których mogliśmy już zapomnieć, ale które dały w końcu taki efekt, że Morawiecki jest poza PiS-em. Będą z nami przez całą godzinę Jakub Majmurek i Kamil Dziubka. Zapraszam.
6: Karolina Lewicka zostaje z państwem. Wywiad polityczny po informacjach o 17:00.

0: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
1: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dieselgeneratorach pracują, ale pracują.
2: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nas, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
0: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Autopromocja. Spóźniony pociąg, przedłużone spotkanie, korki to nie problem. W aplikacji Tok FM ulubione audycje czekają, aż ich odsłuchasz. Możesz do nich wrócić, kiedy chcesz i słuchać radia na żywo, gdziekolwiek jesteś. Pobierz aplikację Tok FM i nie martw się zasięgiem. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Już teraz nowy Samsung Galaxy z serii Z w przedsprzedaży w MediaMarkt. Zyskaj łącznie nawet do 5926 zł i kupuj w 40 ratach 0%. RRSO 0%. MediaMarkt.
4: A gdyby opera mogła Cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. Szósty Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Minęła 17. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje Tok FM. Zmarł publicysta i dziennikarz Andrzej Morozowski, przez lata związany z Radiem Z i telewizją TVN. Zdobył wiele prestiżowych wyróżnień, m.in. Grand Press, nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego, a także telewizyjnego Wiktora. Andrzej Morozowski miał 69 lat. Polski wolontariusz zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych, potwierdził rzecznik MSZ Maciej Wewiór i zadeklarował, że MSZ i polska placówka w Ukrainie są gotowe udzielić rodzinie wsparcia konsularnego. Wewiór zaapelował też jednocześnie o uszanowanie prywatności rodziny zabitego. O śmierci polskiego wolontariusza poinformowano pod koniec lipca na profilu grupy Razem dla Ukrainy. Mężczyzna jeździł do Ukrainy z ładunkami pomocy humanitarnej dla mieszkańców miejscowości znajdujących się w pobliżu linii frontu. Elektrownie w Kozienicach i w Połańcu w związku z niskim stanem wody w Wiśle ograniczyły pracę. Woda z rzeki wykorzystywana jest do chłodzenia elektrowni. Spółki z grupy Enea, do której należą elektrownie, na bieżąco monitorują sytuację. Informacje Tok FM wracają na naszą antenę o 17.20. Teraz jeszcze pogoda.
7: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikemii Freestyle Libre 2.
8: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
6: Temperatura minimalna w nocy od 14 stopni w Dolinach Karpackich, 17 na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich, około 20 na przeważającym obszarze kraju do 23 na wschodzie. Noc pogodna tylko w południowo-wschodniej części kraju. Na pozostałym obszarze mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze. Nad ranem na północnym wschodzie mogą wystąpić mgły.
7: Sponsorem programu był Abbott Laboratories Poland, dystrybutor systemu do monitorowania glikemii Freestyle Libre 2.
8: Na program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszych dzisiejszych gości, którzy zostaną z nami aż do 18. Kamil Dziubka, Onet.pl, dzień dobry. Jakub Majmurek, Krytyka Polityczna, dzień dobry. Zaproponujemy Państwu dzisiaj studium przypadku, jak doszło do rozpadu Prawa i Sprawiedliwości, bo to nie jest proces, który zaczął się kilka miesięcy temu, do omówienia 3 lata, więc pędzimy. Zaczynamy od kluczowego momentu, czyli wygranych, przegranych wyborów w 2023 roku. PiS wygrał te wybory, nie ma zdolności koalicyjnych, rząd stworzy Donald Tusk, choć oczywiście wcześniej będzie ten dwutygodniowy rząd Mateusza Morawieckiego. W grudniu 2023 roku zbiera się na naradzie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński relacjonował później, że odbyła się dyskusja na temat tego, co się stało, jak mówił, dlaczego robiąc tyle dla społeczeństwa i różnych jego grup, nie zdołaliśmy uzyskać bezwzględnej większości głosów. Ta sprawa będzie wyjaśniana w dużo głębszym opracowaniu niż to, które można przygotować w tej chwili. Nie wiem, czy ostatecznie takie opracowanie pogłębione powstało. Słyszeliśmy o analizie przygotowanej przez byłych pracowników TVP, którą tę analizę przyniósł na Nowogrodzką Jacek Kurski. Że przez Hołownię PiS straciło władzę, że Lex Tusk było błędem, że telewizja mogła robić więcej dla pozyskania seniorów, ich mobilizowania. Było też spotkanie z ekspertami, którzy orzekli, że aparat PiS w terenie był bierny, że w PiSie wygrała ideologia, że nie było spójnego przekazu w sprawie Unii Europejskiej, że błędem był skrajnie negatywny przekaz wobec Tuska i tak dalej, i tym podobne. No i pytanie właśnie, czy w ogóle w tym 2023 roku doszło do rozliczeń i do podsumowania tego, co się stało, bo ja potem słyszałam taką tezę wielokrotnie o braku rozliczeń, a ostatnio jeden z posłów wiernych Nowogrodzkiej napisał mi po rozłamie tak. Brak uczciwego rozliczenia po wyborach 2023 roku jest przyczyną obecnych napięć. Co panowie na to? Kamil Dziubka.
10: Znaczy takich rozliczeń personalnych nie było oprócz, o ile dobrze pamiętam, Krzysztofa Sobolewskiego, który stracił funkcję sekretarza generalnego i to chyba była jedyna konsekwencja taka typowo personalna tej wygranej, przegranej, to znaczy generalnie utraty władzy. Ale co do zasady no, mieliśmy dwutygodniowy rząd, czyli Mateusza Morawieckiego, czyli tego samego premiera, który rządził przez ostatnie 6 lat, więc jakby pod tym względem wyborcy PiSu i też partia dostała sygnał, w niczym się nie cofamy.
9: Nic się nie stało.
10: Nic się nie stało. Robimy dalej to samo. To znaczy, oczywiście, że z punktu widzenia pewnej takiej no, techniki miało to swoje znaczenie, dlatego że jeszcze trzeba było podomykać pewne sprawy. Chociaż oczywiście tam skład personalny rządu był inny, ale na poziomie wiceministrów on się właściwie nie zmienił. Plus oczywiście doszło do tego historia z mediami publicznymi. To znaczy, i to było bardzo szybko, po przecież przejęciu władzy przez Tuska, dosłownie tydzień później, no Bartłomiej Sienkiewicz włączył światło na Placu Powstańców. I wtedy właściwie Jarosław Kaczyński dał sygnał do obrony, tak, do budowania barykad, więc do takiej konsolidacji. No plus jeszcze sprawa Kamińskiego i Wąsika. I to był drugi taki przyczynek.
9: Czyli oblężona twierdza.
10: Oblężona twierdza, obrona i właściwie tutaj nie było czasu na takie rozliczenie. Zresztą ja pamiętam cytat z Kaczyńskiego z tego okresu, który powiedział,

0: TVP, czyli sprawa prokuratury krajowej, czyli też właściwie wszystkie rozliczenia z PiS-em. No i to już wywołało w PiS-ie reakcję ta podobną, jaka miała miejsce po utracie władzy w 2007 roku i po jak gdyby potwierdzeniu tej utraty w 2010, kiedy Platforma wzięła też prezydenta, gdy wybory wygrał Bronisław Komorowski, czyli po prostu totalna hermetyzacja partii, pójście w oblemowaną twierdzę i żadnych takich rozliczeń nie było. A jednocześnie, chociaż tych rozliczeń nie było i nie było powiedzenia, popełniliśmy błąd tu i tu, to w pewnym momencie PiS zaczął się dystansować od dorobku rządu Morawieckiego i coraz bardziej od tej linii, którą prezentował Morawiecki, zwłaszcza jak gdyby Morawiecki w tym rządzie, zaczął się dystansować i wygrane wybory prezydenckie w 2025 roku były wyborami, w których kandydat PiS-u no, w wielu kwestiach startował na pozycjach bardzo odległych od pozycji Morawieckiego. No i samo to, że PiS nie postawił wtedy na Morawieckiego, więc na swojego ostatniego premiera i że nie powiedział tak, my idziemy do wyborów z programem rządu Morawieckiego, jesteśmy z jego dumni i bronimy tego dziedzictwa, no też jakoś tam pokazuje, że sam PiS miał tą świadomość, że to dziedzictwo może być tutaj no, wieloznacznie interpretowane przez wyborców. No a dzisiaj Karol Karski już w zasadzie wprost mówi, że Mateusz Morawiecki jest balastem, no i że dobrze, że się pozbyliśmy tego balastu, bo teraz nam w sondażach skoczy, tu parafrazuję, nie cytuję dokładnie, ale taki był mniej więcej sens tej wypowiedzi pisowskiego rzecznika dyscypliny.
1: To w czerwcu 2024 roku Kaczyński przeciął nadzieję Morawieckiego na bycie kandydatem na prezydenta w 2025 roku. Jak mówił, to byłoby skrajnie nierozsądne, aby nie umieścić Mateusza Morawieckiego na liście kandydatów na prezydenta. On jest wyjątkowo zdolny i go cenię. Ale chodzi o to, że chcemy postawić na kogoś, kto ma realną szansę wygrać. Ale zanim połowa 2024 roku, to moim zdaniem bardzo ważne wydarzenia z początku tego roku, bo Andrzej Gajcy w Onecie w styczniu 2024 roku napisał tak. Jarosław Kaczyński zapowiedział swoim współpracownikom odejście z funkcji prezesa PiS-u oraz przekazanie władzy nad partią w ręce młodszego pokolenia. Chodziło oczywiście o kongres zaplanowany na rok 2025 i wtedy miała się odbyć ta zmiana przywództwa w PiS. W Gazecie Wyborczej profesorowie Jarosław Flis i Antoni Dudek w lutym uważali, że są dwaj delfini, to Czarnek i Morawiecki. W lutym także profesor Andrzej Nowak, późniejszy szef Komitetu Obywatelskiego Karola Nawrockiego, w periodyku Arkana napisał tak. Kaczyński niestety nie sprostał już tej wielkiej odpowiedzialności, którą sam na siebie przyjął. Gotowość do odejścia jest miarą dojrzałości. Czyli na początku 2024 roku wyczerpuje się, ale na chwilę, mit genialnego stratega z Żoliborza, tylko że, jak się okazuje, Bożek nie chce zleść z tego tronu, na którym siedzi od 2001 roku, bo Kaczyński odpowiada Nowakowi, nie zamierzam ustąpić. Czyli właściwie wycofuje się z tego, co powiedział swoim współpracownikom na początku 2024 roku.
2: Tak, i zresztą ta deklaracja Kaczyńskiego z 2024 była powtórzeniem deklaracji z 2021. Kaczyński wtedy mówił, że jest coraz starszy, coraz trudniej się zarządza partią i w 2025 on odchodzi, że to jest jego ostatnia kadencja na funkcji prezesa PiS-u. Oczywiście wtedy były zupełnie inne realia, Prawo i Sprawiedliwość rządziło, natomiast moment był trudny, bo to też była jeszcze pandemia, więc natomiast i rozumiem też, że to było po okresie takich wewnętrznych wstrząsów w PiS-ie, bo pamiętamy piątkę dla zwierząt, o której dzisiaj Morawiecki mówi, że to było jedna z przyczyn spadku poziomu poparcia dla PiS-u. Inna sprawa, że Morawiecki, ja sobie dzisiaj odświeżyłem jego wypowiedzi na temat piątki, całym sobą popierał tę piątkę.
0: Tak, no, przecież jest w tym klubie pan Puda, pan minister rolnictwa, tak, który był twarzą
2: był
0: tej
2: twarzą,
0: piątki.
2: On sobie potem zrobił zdjęcia z partią Razem, prawda, że to taki wspólny
1: Morawiecki
2: sukces.
1: Morawiecki przejął od Kaczyńskiego mądrość etapu, tak?
2: No, dokładnie tak. Natomiast i rzeczywiście, ale wydaje mi się, że i potem jeszcze była jedna zmyłka w 2024 roku, czyli wybory samorządowe. Te sejmikowe wybory Prawo i Sprawiedliwość znowu wygrywa, tak? Czyli jest powtórzenie niejako wyborów parlamentarnych, no bo one są, te sejmikowe, zbliżone do wyborów parlamentarnych w sensie takim, powiedziałbym, socjologicznym, wyborczym. No i Prawo i Sprawiedliwość wtedy ogłasza, dobrze, no cały czas jesteśmy pierwsi. Partia też mówi, dobrze, moment jest trudny, bo tu zgrządzi, ale my mamy swojego prezydenta, znowu prowadzimy. Potem przyszły wybory europejskie, wtedy już przegrane przez PiS, ale o punkt procentowy i umówmy się, no to są wybory takie bardzo, takie pro dla wyborcy właśnie platformerskiego, również konfederackiego w pewnym sensie.

0: I można powiedzieć, że do połowy tego 2024 roku realnie nic się nie dzieje, ale potem, to się zaczyna.
1: To ja się tylko jeszcze wtrącę, bo wydaje mi się, że właśnie wybory samorządowe wygrane przez PiS i wybory do Parlamentu Europejskiego przegrane tylko o punkt procentowy i o jeden mandat, tak, jeżeli chodzi o liczbę europosłów, która przypadła Koalicji Obywatelskiej, Prawu i Sprawiedliwości, to właśnie był ten moment, kiedy znowu przywództwo Jarosława Kaczyńskiego przestało być kwestionowane, tak?
2: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony też przy tych wyborach samorządowych zaczynają się ujawniać problemy PiS-u. PiS jednak traci kilka województw. Traci łódzkie, traci dolnośląskie.
0: Traci Podlaskie
2: traci
0: też ze względu
2: chwilę
0: na
2: później Podlaskie,
0: zdradę.
2: Gdzie arytmetycznie wygrywa, ale gdzie po prostu kłóci się ta delegacja PiS i w wyniku tego PiS traci władzę. Tutaj też zadziałał magiczny dotyk polityczny Jacka Sasina, który był odpowiedzialny za struktury polityczne w tym. W Małopolsce wygrywa zdecydowanie, ma samodzielną większość w sejmiku, ale tam przez kilka miesięcy trwa konflikt na temat wyboru marszałka. Lokalne struktury odrzucają kandydata, którego chce tam umieścić Jarosław Kaczyński i też w zasadzie nawet się w pewnym momencie dochodzi do tego, że się zastanawiają komentatorzy, czy nie będzie po prostu powtórzonych wyborów do sejmika, bo ten sejmik nie wybierze marszałka. Tam w tle też jest jak gdyby sytuacja w małopolskim PiS-ie, pozycja Beaty Szydło, która tutaj też jest tam cały czas ważną osobą. Więc tutaj te wybory samorządowe też były takim momentem, który z jednej strony można odczytywać jako taki właśnie ostatni moment przywództwa silnego Kaczyńskiego, czy też takie wzmocnienie tego przywództwa po przegranych wyborach, ale z drugiej strony tam też się ujawnia cały szereg problemów w partii.
1: Marzec 24 roku. Chciałabym na ten miesiąc zwrócić uwagę, bo wówczas Radio Z podaje, że Morawiecki po wyborach do Parlamentu Europejskiego zamierza założyć nową partię. Wiemy, że ten wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego jest dla PiS-u korzystny, więc ponoć to przecięło te nadzieje Morawieckiego, że jest akurat moment na założenie własnego ugrupowania, ale też w marcu dochodzi do takiej publicznej kłótni między tymi frakcjami, o których będziemy mówić później, czyli harcerzami i maślarzami, bo Patryk Jaki krytykuje i Morawieckiego, i Dudę.
0: Choć Michał, wtedy się jeszcze te frakcje
1: tak nie nazywają. Tak, bo jeszcze nie ma awantury o to, jakiego obywatelstwa jest masło na pokładzie samolotu LOT, tak? Michał Dworczyk o suwerennej Polsce mówi, że to jest pasożytnicze środowisko, Sasin tonuje, to jest przekroczenie dobrego smaku w dyskusji. Poseł suwerennej Polski Michał Wójcik zapewnia, że w obozie Zjednoczonej Prawicy nie ma żadnego konfliktu. Jest też taka wypowiedź Joachima Brudzińskiego. Moi drodzy młodzi koledzy, rozemocjonowani ostatnio jak pensjonarki, toczący ku uciesze totalnych i sprzyjających im mediów idiotyczne spory, mam do was serdeczną prośbę. Wsadźcie wasze rozgrzane głowy pod strumień zimnej wody i uświadomcie sobie, że jeżeli mamy wrócić do władzy, to wzajemny szacunek i współpraca wszystkich środowisk tworzących Zjednoczoną Prawicę może nas uchronić od spektakularnej klęski. Marzec 24 roku, bardzo, bardzo dawno temu, Jakub Majmurek.
2: No tak, ale też wtedy można by sięgnąć tutaj jeszcze dalej historię, bo ten spór między może wtedy jeszcze nie maślarzami, ale tą frakcją...
1: To są rządy Zjednoczonej Prawicy.
2: Suwpolową, to są rządy Zjednoczonej Prawicy. Tam przecież od samego początku mieliśmy do czynienia z dosyć ostrym konfliktem. Morawiecki był krytykowany za politykę europejską. W kampanii 23 roku Morawiecki miał tam taką wypowiedź dosyć lekceważącą o tym, jak wyglądają reformy sądów i też taką jak gdyby kwestionującą w ogóle sens polityki Zbigniewa Ziobry w resorcie sprawiedliwości. Więc te napięcia jak najbardziej miały miejsce już w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy, tylko utrata władzy, bo władza jest tym, co konsoliduje bardzo środowiska polityczne, doprowadziła do wzmocnienia tych konfliktów, a też wchłonięcie dawnej suwerennej Polski przez PiS, co też stało się po wyborach parlamentarnych, doprowadziło do tego, że nie tyle ten właśnie dawny ta mikropartia nie została zlikwidowana i przetrawiona przez PiS, tylko głęboko jej absorpcja PiS odmieniła. No i doszło do bardzo daleko idącej suwpolizacji, można by powiedzieć,
1: PiS-u.
2: I też ten konflikt między maślarzami a harcerzami jest tego efektem, bo tutaj do tych właśnie dawnych słów polowców i ich linii krytyki polityki Morawieckiego przyłączyli się tacy politycy jak Czarnek czy Tobiasz Boheński.
1: Pod koniec 23 roku wchłonięta została Partia Republikańska, czyli ta założona przez Adama Bielana. W czerwcu 24 roku Radosław Fogiel, pytany, czy widziałby włączenie suwerennej Polski do PiS-u, odpowiedział: czysto hipotetycznie statut daje taką możliwość, ale to musiałaby być decyzja polityczna, a przede wszystkim polityków suwerennej Polski. I już w październiku Kaczyński w tygodniku Sieci mówi o takim połączeniu się z Ziobrą, że dziś procesy konsolidacyjne są ważniejsze niż partykularne racje. W mojej ocenie będę się tego trzymał. Sprzeciw wobec połączenia wynika z motywów grupowych, a czasem wręcz indywidualnych, czyli już wówczas Mateusz Morawiecki i jego ludzie musieli protestować przeciwko temu, co wydarzyło się pod koniec 24 roku.
0: No wspomniany Michał Dworczyk miał taką wypowiedź bardzo krytyczną, to nie była jedyna wypowiedź, ale pamiętam taką jedną wypowiedź bardzo krytyczną na temat przyłączenia, możliwego wówczas przyłączenia partii Ziobry do PiS-u, no i on prawie wyleciał wtedy z partii. Zresztą to był też ciekawy moment, bo właściwie to myśmy się dopiero teraz przekonali, ilu ludzi jest z Morawieckim. Bo bardzo długo przekonanie było w PiS-ie takie, że właściwie jest Morawiecki i tam paru europosłów i może jeszcze jakieś parę osób. A się okazuje, że tych ludzi jest więcej. Tylko wtedy jeszcze nikt o tym nie wiedział. I wydaje mi się, że to też ośmieliło przeciwników Morawieckiego do tego frontalnego ataku.
1: Kamil Dziubka i Jakub Majmurek z nami zostają. Wracamy tuż po informacjach.
3: Autopromocja.
4: Dlaczego świeżo skoszona trawa tak pięknie pachnie? Bo woła o pomoc. Gdy źdźbła zostają uszkodzone, uwalniają do powietrza związki chemiczne ostrzegające sąsiednie rośliny przed zagrożeniem. Dla nas to zapach lata, a dla trawy sygnał alarmowy. O tym, czym jeszcze pachnie lato i jak w ogóle działają zapachy, opowiem w środę po 10:40 w audycji Z nauką po imieniu. Zapraszam, Adam Mirek.
3: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
10: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 17:20. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Nie żyje dziennikarz radiowy i telewizyjny Andrzej Morozowski. Przez minione ćwierć wieku pracował w TVN24. Wcześniej związany był z Radiem Z. Na swoim koncie miał wiele dziennikarskich wyróżnień. Między innymi w 2006 roku otrzymał tytuł Dziennikarza Roku Grand Press i nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Morozowski zmarł po ciężkiej chorobie, ale chciał być aktywny zawodowo do samego końca, wspomina jego przyjaciółka, dziennikarka Dominika Wielowiejska.
12: Andrzej rzeczywiście sam na antenie poinformował o tym, że zmaga się z chorobą nowotworową. Był niesamowity właśnie w tym, że mimo tak wielkiej słabości niemalże do końca pracował i był obecny na antenie, bo praca była jego wielką pasją. Podziwialiśmy go.
11: Andrzej Morozowski miał 69 lat. Do prokuratury trafił wniosek obrońcy podejrzanego w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, byłego wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości, posła PiS Marcina Romanowskiego, o częściowe umorzenie śledztwa i uchylenie tymczasowego aresztowania, poinformował Polską Agencję Prasową rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Dodał, że na dziś brak jest decyzji prokuratora w tym zakresie. Romanowski jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z funduszu. Co najmniej 24 osoby zostały ranne w ataku lotniczym Rosji na Krematorsk w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, powiadomił szef wojskowych władz obwodowych Wadym Fałaszkin. Na miasto w godzinach porannych zrzucono dwie manewrujące bomby lotnicze. Uszkodzonych zostało m.in. 6 budynków wielorodzinnych i 2 placówki oświatowe. Premier Węgier Peter Modior przyznał, że konieczne jest przeprowadzenie analizy mającej ustalić, jakich inwestycji i działań modernizacyjnych zaniechano w ciągu ostatnich 15-20 lat w elektrowni jądrowej w Paksu. Dodał, że należy również rozważyć zastosowanie innych technologii chłodzenia. Modior w zamieszczonym na Facebooku nagraniu przekazał, że w nocy brakowało zaledwie kilku milimetrów do całkowitego wyłączenia elektrowni, jednak poziom wody przestał spadać i do rana podniósł się o 1,5 centymetra. Ponowne uruchomienie wyłączonych bloków zajmie jednak kilka dni. Prawie 1000 interwencji zgłoszono do sanepidu dzięki aplikacji mObywatel. Taką możliwość aplikacja daje od lipca. Prawie 80% zgłoszeń dotyczyło stanu sanitarnego obiektów, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
13: To jest 30 zgłoszeń dziennie. To zgłoszenie trafia bezpośrednio do stacji sanitarno-epidemiologicznej, na której to terenie doszło do jakiegoś według zgłaszającego do jakiejś nieprawidłowości.
11: W ten sposób można zgłosić zarówno obiekt, jak i produkt, na przykład w restauracji czy w stołówce. Noc pogodna w regionach na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Temperatura minimalna od 14 stopni w dolinach karpackich, 17 na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich, około 20 na przeważającym obszarze kraju do 23 na wschodzie. W północnych regionach oddychamy dzisiaj dobrej jakości powietrzem. W południowej połowie kraju zanieczyszczeń jest więcej i wiele stacji pokazuje dostateczną jakość powietrza. Zła jakość jest na stacji pomiarowej w Kielcach.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: W wywiadzie politycznym nadal są z nami Kamil Dziubka, Onet.pl, Jakub Majmurek, Krytyka Polityczna. Opowiadamy Państwu o tym, jak rozpadał się PiS od 2023 roku. Jesteśmy jesienią 2024 roku, kiedy to Jarosław Kaczyński w tygodniku Sieci mówi o tym, że chce się połączyć z suwerenną Polską Zbigniewa Ziobry, bo mam obok siebie nas partię niewielką, ale za to dysponującą posłami zaangażowanymi, dobrze przygotowanymi, a w Polsce toczy się ostra walka polityczna i potrzebujemy ludzi zdeterminowanych, odważnych. Ci wojownicy są nam po prostu potrzebni, a ci, którzy stoją temu na przeszkodzie, naprawdę nie są w stanie odwołać się do racjonalnych przesłanek, poza tymi, które mają charakter partykularny. Ci, którzy stawali temu na przeszkodzie, to oczywiście Morawiecki i jego ludzie. Ostatnio Morawiecki udzielił wywiadu, już przepraszam, ale nie pamiętam gdzie, bo dużo było tych wywiadów. I był pytany o to, jak to możliwe, że teraz uważa, że krytyka jego rządów przez polityków suwerennej Polski bardzo zaszkodziła PiS-owi i obniżyła notowania, bo przecież ta krytyka była także wcześniej za rządów Zjednoczonej Prawicy, a przecież sam Morawiecki chwali się, że w 2023 roku wygrali, że był bardzo dobry wynik na poziomie ponad 35%. I Morawiecki stwierdził, że to bardzo ważna sprawa, która się wydarzyła w 2024 roku, czyli kiedy suwerenna Polska stała się częścią Prawa i Sprawiedliwości, bo właściwie zaczęła przejmować Prawo i Sprawiedliwość, komunikację Prawa i Sprawiedliwości i że ta krytyka miała wtedy już zupełnie inny charakter. Więc jak rozumiem, dla Morawieckiego to włączenie suwerennej Polski to jest taki moment przełomowy.
0: Znaczy, to w ogóle też poszukiwanie sprzeczności w wypowiedziach Morawieckiego też jest dość, powiedziałbym, takim miłym zadaniem, dlatego że tu bogactwo materiału jest całkiem spore. Tylko właśnie nie wiem, czy jest sens się też nad tym skupiać do końca, dlatego że Morawiecki, poglądy Morawieckiego są takie, jakich wymaga tego chwila polityczna, tak? Teraz ma inne. Albo inaczej, teraz być może ujawnia prawdę o tym, co było, a nie chciał tego ujawnić wcześniej, bo jeżeli mówimy na przykład o Morawiecki też chętnie mówi o Jacku Kurskim, prawda? No tylko, że z maili Dworczyka my wiemy, że jego ludzie byli w stałym kontakcie z ludźmi Jacka Kurskiego, w pewnym momencie przynajmniej. Być może to się w pewnym momencie urwało, ale gdzieś rok 18-19 to jest taki bardzo intensywny kontakt, ustalanie tej linii propagandowej, więc i takich przykładów jest po prostu więcej. Z tymi ziobrystami to w ogóle jest paradoks, bo przecież partia Ziobry została wchłonięta przez PiS też w momencie, kiedy zniknął lider, tak? Czyli Zbigniew Ziobro. Ziobro przecież już pod koniec 2023 roku
1: dowiaduje się
0: o chorobie i znika z polskiej polityki de facto. Znaczy jest jakąś taką figurą, która gdzieś tam poprzez media społecznościowe się kontaktuje z wyborcą, z PiS-em, z Jarosławem Kaczyńskim, ze swoimi ludźmi, ale wiadomo, że jakby on z tej rozgrywki już wypadł. Z drugiej strony to środowisko, o którym dzisiaj mówimy, że są to maślarze, nie miało tego jednego lidera de facto. Tak? Tym liderem być może potem stał się Przemysław Czarnek, ale można powiedzieć, że nie był on taką postacią w tym sensie, znaczy to nie była też postać, która zwalczała Morawieckiego tak otwarcie, prawda? Mhm. Bo możemy powiedzieć w ten sposób o Jacku Sasinie, o Patryku Jakim, w pewnym momencie również o Tobiaszu Bocheńskim, którego też kariera moim zdaniem jest zadziwiająca, bo to jest człowiek bez żadnych w ogóle osiągnięć w polityce. A jednak nawet uzurpuje sobie prawo na tym gruncie pisowskim, żeby po prostu decydować o takich metasprawach. Ale to odstawmy na bok. I w tym momencie się nie pojawia Morawiecki, bo Morawiecki zawsze w tej partii był, ale Morawiecki ujawnia swoje ambicje. Bo Morawiecki przecież wprost powiedział, że oczywiście tu prezes zawsze na wieki wieków i tak dalej, ale jeżeli prezesa kiedyś za 182 lata zabraknie,
1: to ja chętnie.
0: I to oczywiście,
1: jest 24 rok.
0: I ja słyszę, pojawia się często taka opinia, no, że przy prezesie nie wolno mówić takich rzeczy. Ja w to do końca nie wierzę. Przecież Kaczyński doskonale wiedział, jakie są ambicje Morawieckiego. I być może on zrobił ten błąd, że on o tym wiedząc próbował zrobić z Morawieckiego męską wersję Beaty Szydło. Tak? Czyli byłego premiera, którego dobrze wspominamy, o którym dobrze mówimy, któremu zapewniamy być może sowitą emeryturę, choć w przypadku Morawieckiego to pieniądze nie mają takiego wielkiego znaczenia. Zresztą Morawiecki teraz mówi, że właściwie on...
1: W Nowym Jorku za 15 milionów dolarów.
0: Czy za 5 tak? milionów, nie ma to większego znaczenia, mógłby sobie świetnie żyć. Być może tu był błąd Kaczyńskiego, tak? On nie zdawał sobie sprawy, że Morawieckiemu nie wystarczy bycie szefem kolejnej instytucji wewnątrz PiS-u albo frakcji EKR, która, umówmy się, można ją sobie wpisać do CV, ale politycznie nie ma wielkiego znaczenia. I w tym sensie Kaczyński pewnie popełnił błąd.
2: No tak, jakby wszyscy poza Morawieckim, wszyscy byli premierzy, których Kaczyński wykreował, kończyli na ogół na politycznym marginesie. No, Kazimierz Marcinkiewicz to już zupełnie stał się wręcz po prostu politycznym memem w pewnym momencie tylko i wyłącznie. No a Beata Szydło, która była przecież niesamowicie popularną pisowską premierką, która do dzisiaj wspominana jest w partii bardzo dobrze i która ma tam jakieś wpływy, zwłaszcza w Małopolsce, to została odesłana na emeryturę do Parlamentu Europejskiego. No Morawiecki po prostu, Kaczyński po prostu w pewnym momencie stwierdził, że Szydło już wykonała swoje zadanie, on teraz potrzebuje postawić na klasę średnią, na kogoś, kto się będzie w stanie porozumieć z Unią Europejską, no i bezceremonialnie ją zmienił na Morawieckiego. To taki jeszcze sposób dosyć dla niej upokarzający. No bo rano ją broniono w Sejmie, dawano jej nawet kwiaty po tym głosowaniu, ją broniono.
0: Wotum nieufności,
2: a wieczorem złożyła sama dymisję, jak mówi oficjalna wersja na Nowogrodzkiej. Więc tutaj jak gdyby też Morawiecki nie chciał podzielić tego losu. No i myślę, że w momencie, kiedy Kaczyński postawił na Czarnka, no to jak gdyby dla Morawieckiego było coraz bardziej jasne, że taki trochę los go czeka, no bo co...
1: Ale do postawienia na Czarnka to jeszcze sporo czasu.
0: Wybory prezydenckie.
1: Bo mamy jeszcze rok 24, cały czas. I w sierpniu rusza, jak mówił sam Jarosław Kaczyński o tym przedsięwzięciu, operacja wyłaniania kandydata PiS-u na prezydenta. W listopadzie, jeżeli dobrze pamiętam, 24 listopada zaprezentowano nam Karola Nawrockiego z książki Wywiadu Rzeki. Skąd się wziął Karol Nawrocki? Wiemy z ust Karola Nawrockiego, jak ten proces wyglądał, że były luźne rozmowy, potem już wszedł do ścisłej trójki, potem był pomysł w październiku na prawybory partyjne, to wtedy Nawrocki powiedział, że on w tym nie bierze udziału. Wiadomo, gdyby partia miała decydować, to pewnie na Karola Nawrockiego, który był spoza partii, by nie postawiła, no ale potem zdecydowano, że właśnie Karol Nawrocki. Ale mam wrażenie, że z tą decyzją Jarosława Kaczyńskiego partia Morawiecki i pozostałe frakcje pogodziła się po prostu. I przecież widzimy, że ta partia pracuje na sukces Nawrockiego jak wół przez kolejne miesiące.
0: Prawda. A te prawybory, zresztą wielu polityków PiSu jakby było przekonanych, że prawybory są ustawione pod Czarnka. Że gdyby to partia miała decydować, to wygrałby te wybory Czarnek, że taka była emocja w tej partii. Więc też w sumie z tego punktu widzenia trudno potem dziwić się Kaczyńskiemu, że on sam postawił na Czarnka.
1: Ale jeszcze jedna rzecz, bo ten wybór Karola Nawrockiego w 2024 roku pojawia się ta dyskusja, o której zresztą media donoszą, że Morawiecki uważa, że PiS powinien być opozycją konstruktywną, a Jarosław Kaczyński proponuje jednak opozycję totalną. I Karol Nawrocki jest moim zdaniem wyborem takim, który wskazuje na to, że chcemy być opozycją totalną, bo przecież Nawrocki, co zresztą robi, miał zwalczać przede wszystkim rząd Donalda Tuska.
0: Tak, ale miał, ja tylko dwa zdania, ale miał tę zaletę, że no właśnie nie był ściśle sklejony z rządem Morawieckiego, tak? Czarnek był przecież ministrem w rządzie Morawieckiego, choć oczywiście jak sobie tak z zewnątrz spojrzymy, to możemy powiedzieć, że właściwie Czarnek realizował swoją politykę w powiązaniu czy w jakiejś komunikacji z Kaczyńskim, również z ziobrystami, bo to wszystko gdzieś w tym sosie się odbywało, no a Morawiecki gdzieś to wszystko spinał, prawda? Zresztą on dzisiaj też stara się sprawiać takie wrażenie, że on no, wszystkie, ale pewnie będziemy jeszcze o tym mówić, wszystkie decyzje kluczowe konsultował z Kaczyńskim.
1: Kaczyński się od tego odcina na portalu X i mówi, że premier się dziwnie zachowuje.
0: Tak, no to już jesteśmy na kolejnym etapie. Natomiast wracając do Nawrockiego, to była jego podstawowa zaleta. Po pierwsze, że to jest jednak co do zasady świeża twarz do zaakceptowania przez wyborców Konfederacji. To miało istotne znaczenie. A Morawiecki przez to, że był twarzą polityki covidowej razem z Michałem Dworczykiem, który w pewnym momencie zyskał takie miano ministra od szczepionek, od których trochę się Morawiecki dzisiaj odżegnuje. I w tym sensie był nie do zaakceptowania dla tej grupy elektoratu. Nawrocki tego nie miał. Znaliśmy generalnie, co do zasady, ogólnie jego poglądy, że są bardzo hardkorowo prawicowe, nawet być może momentami bardziej prawicowe niż sam PiS. I to była jego podstawowa zaleta. Morawiecki musiał to przełknąć, on to przełknął i potem rzeczywiście pracował na Nawrockiego. Zresztą zobaczcie, jedyną osobą, której on dzisiaj w tym PiSie, w szeroko pojętym PiSie nie krytykuje, to jest Nawrocki.
1: To w tym dekalogu, który przedstawił ten, szacunek dla pana prezydenta.
2: Na drugim, ale tak. Rzeczywiście, no, dla Morawieckiego Nawrocki miał tę wielką zaletę, że chociaż był trochę takim wotum nieufności dla jego rządów i takim sygnałem, że PiS od tych rządów się będzie bardzo mocno dystansował w kampanii, no było to, że nie był Czarnkiem, ani nie był nikim związanym ze Zbigniewem Ziobrą. No i w tym sensie ten wybór Nawrockiego był też, miał też ten sens z punktu widzenia zarządzania partią przez Jarosława Kaczyńskiego, że to nie był do końca kandydat żadnej frakcji, że postawienie na Morawieckiego nie nastawiłoby przeciwko niemu ani słów polowców dawnych, ani Morawieckiego i jego ludzi. I w zasadzie cała partia mogła się wokół tego Nawrockiego jakoś zjednoczyć i na niego pracować bez takiego lęku, że to wzmocni wrogom im frakcje w partii. No i też do kancelarii Morawieckiego, jeżeli przy Nawrockiego, jeśli popatrzymy, no to poszli ludzie też dosyć szeroko z PiSu, z bardzo różnych frakcji. Także ludzie jakoś tam mniej lub bardziej kojarzeni z prezydentem Nawrockim, z premierem Morawieckim. Przecież tam, nie wiem, w jednej z tych rad zwłaszcza w tych radach przy prezydencie zasiada mnóstwo ludzi powiązanych ze środowiskiem Morawieckiego, na przykład chyba, nie wiem, małżonka pana Cieszyńskiego, Janusza, tak, który jest...
0: Ale też Paweł Borys. Tak, w kancelarii sami pracuje Tomasz Matynia, przecież który był szefem Centrum Informacyjnego Rządu w czasach Morawieckiego.
2: Więc tutaj jak gdyby też nie widać, żeby prezydent chciał czyścić tą kancelarię z Morawieckczyków, więc tutaj jak gdyby...
1: I też z grilla swoich przedstawicieli wycofał, bo tam też mieli być obecni przedstawiciele kancelarii prezydenta. 2025 rok. Mówiliśmy już o tym, że właściwie pierwsze półrocze moim zdaniem jest dość monotonne z punktu widzenia wydarzeń w partii, bo cała partia koncentruje się na tym.
0: Hibernuje się i koncentruje się na wyborach.
1: Tak, żeby dobrze poprowadzić kampanię Nawrockiego. Warto zauważyć, bo to będzie istotne dla PiSu, choć nie jest z PiSem związane, że w styczniu 25 roku rozchodzą się drogi Konfederacji i Brauna. Konfederacji Mencena i Bosaka i Brauna. Będzie korona, która będzie przecież potem odbierać głosy Prawu i Sprawiedliwości. Mamy więc zwycięstwo Nawrockiego w czerwcu 25 roku. Mam taki fajny cytat z Jarosława Kujsza, który przekonywał w Gazecie Wyborczej, że Kaczyński po wygranej Nawrockiego od młodniał, wyprostował się, jakby pobierał od niego energię życiową. I wszyscy to widzieliśmy, że cały PiS odmłodniał, nabrał wiatru w żagle. Był przecież taki potężny triumfalizm. Już mniemano, że za chwilę rząd upadnie, będą przyspieszone wybory, że w ogóle teraz wszystko pójdzie jak po maśle. Więc wiadomo, że Kaczyński utrzyma dominującą pozycję w PiSie, że to poprawi nastroje w partii. I uwaga, pojawiają się takie też prognozy, że to będzie zapobiegać rozłamowi w partii, ponieważ wygrana Nawrockiego zwiększa szanse na zwycięstwo partii w 2027 roku. To akurat się okazało nieprawdą. No więc mamy w PiSie ten triumfalizm i mamy taki wyraźny plan Kaczyńskiego na to, co się będzie działo. On w Pułtusku, już raz wspominanym, 22 lipca mówi na pikniku pod hasłem Wygrała Polska, że ten plan ma być taki, że Pałac Prezydencki to jest twierdza i z tej twierdzy będą wyprowadzane kolejne ataki w rząd Donalda Tuska. To dlaczego wszystko to siada na jesieni?
2: No bo ten plan się nie powiódł głównie z tego powodu, że Kaczyński nie zauważył, że jednak w pierwszej turze Karol Nawrocki miał rekordowo niski wynik jak na kandydata PiS w wyborach w pierwszej turze i że w drugiej wygrał tylko i wyłącznie dzięki poparciu dwóch konfederacji. Ale to poparcie tych dwóch konfederacji było poparciem warunkowym, no i było poparciem dla Karola Nawrockiego, a nie dla PiSu. PiS tego nie przeczytał, no i te problemy partii w ciągu ostatnich 12 miesięcy biorą się właśnie z tego błędnego odczytania.
1: Jakub Majmurek, Kamil Dziubka z nami zostają, wracamy tuż po informacjach.
14: To, że my, dorośli, rodzice, opiekunowie, intensywnie korzystamy z ekranów, powoduje, że mamy mniej czasu dla bliskich. Wybieramy często ekrany zamiast realnych relacji. To powoduje, że modelujemy zachowania. Dzieci od urodzenia praktycznie obserwują rodziców z ekranami i uczą się tego, że ekrany to jest coś ważnego i jeżeli tylko dostaną te ekrany do ręki, to naśladują nas, dorosłych, i intensywnie z nich korzystają.
15: Często faktycznie robimy w telefonie, nie wiem, rzeczy ważne, rozwojowe, czytamy książki, takie rzeczy. Tylko młody człowiek, widząc nas tym telefonem, on po prostu widzi nas telefonem, tak? I jakoś zachęcam, żeby też tak naprawdę sobie się w tym przyglądać.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Reklama.
16: W euro na wszystko cię stać.
17: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
0: Volkswagen.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 17.40, Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Sytuacja pożarowa we Francji i Hiszpanii uległa poprawie, choć na miejscu nadal pracują strażacy, samoloty gaśnicze i pojazdy wysyłane w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności, poinformowała rzeczniczka Komisji Europejskiej Ewa Hrniczyżowa. Hrniczyżowa zapewniła, że służby państw członkowskich pozostają w gotowości, a Komisja monitoruje rozwój wydarzeń i jest gotowa do uruchomienia kolejnej pomocy, jeśli będzie taka konieczność. Rzeczniczka poinformowała też, że Komisja pozostaje w stałym kontakcie z władzami Grecji, gdzie strażacy walczą z pożarami w różnych częściach kraju, a Bruksela analizuje obecnie, w jaki sposób mogłaby wesprzeć greckie służby. Polityczna burza wybuchła po decyzji prezydenta o ułaskawieniu Piotra Starucha, lidera kibiców Legii Warszawa, który otrzymał sądowy 2-letni zakaz stadionowy. Politycy obozu władzy twierdzą, że to gest lojalności prezydenta Karola Nawrockiego wobec pseudokibiców. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz ostro zareagował na tego typu komentarze.
7: Pan prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski, bo analizuje dokumentację spraw w każdym z przypadków. Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
6: Senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar, były minister sprawiedliwości, ocenia, że ułaskawienie Starucha jest konkretnym sygnałem wysłanym przez prezydenta Nawrockiego.
8: Musimy zadać sobie pytanie, jaki sygnał jest w takiej sytuacji wysyłany do całego społeczeństwa, jeżeli prezydent decyduje się na korzystanie z prerogatywy w tego typu sytuacjach. To jest sygnał, że są pewne osoby, które są gdzieś, mogą być ponad prawem, czy mogą się dopuszczać pewnych zachowań, które są niepożądane społecznie.
6: Prezydent ułaskawił też Piotra Pytla, niesłusznie skazanego na więzienie, oraz Adama Borowskiego, byłego opozycjonistę. Europa zmaga się z upałami. Kolejny dzień upałów jest m.in. w Niemczech. W regionach środkowych i południowych termometry pokazują nawet 39 stopni Celsjusza, poinformowała agencja DPA. Po południu na zachodzie i południowym zachodzie kraju nadejdą gwałtowne burze z ulewami, gradem i porywami silnego wiatru. 8 województw w Polsce IMGW objęło ostrzeżeniami przed burzami. Alerty pierwszego stopnia wydane są dla kujawsko-pomorskiego oraz części województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego i dolnośląskiego. Większość województwa lubuskiego i dolnośląskiego oraz południowy zachód województwa wielkopolskiego objęte są ostrzeżeniami drugiego stopnia. Miejscami burzą mogą towarzyszyć silne opady deszczu, porywisty wiatr, lokalnie możliwy jest również grad. Ostrzeżenia IMGW obowiązują do jutrzejszego poranka. A jutro dzień przed nami ze sporą ilością słońca. Miejscami na północy zachodniej, częściowo w centrum kraju przejściowo zachmurzenie może wzrastać i miejscami mogą występować przelotne opady deszczu oraz burze lokalnie z gradem. Po południu zagrzmieć i popadać może również na Podhalu. Temperatura maksymalna od 24 do 28 stopni nad samym morzem, 29 na północnym wschodzie, około 36 w centrum, do nawet 40 na południowym wschodzie kraju.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: W wywiadzie politycznym nadal są z nami Kamil Dziubka, Onet.pl i Jakub Majmurek, Krytyka Polityczna. Opowiadamy Państwu, jak rozpadał się PiS od wyborów 15 października 2023 roku. Jesteśmy przy zwycięstwie Karola Nawrockiego, po którym sobie wiele w PiSie obiecywano. Tymczasem te nadzieje okazały się płonne. To może jeszcze ja tutaj zaprezentuję Państwu sondaża, właściwie średnią sondażową, bo mówiliśmy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość liczyło, że będzie beneficjentem zwycięstwa Nawrockiego, że to PiS będzie rosło w sondażach, a tymczasem O ile jeszcze w styczniu 2025 roku PiS wybija się na pierwsze miejsce, a Koalicja Obywatelska ma do PiSu 2-3 punkty straty, o tyle w czerwcu obie partie notują w średniej sondażowej równe 29% poparcie i tak jest do września 2025 roku, czyli to jest ten okres, kiedy jeszcze jest Duda, a potem już jest od sierpnia Karol Nawrocki i właściwie pojawia się ten Karol Nawrocki, no i powinno urosnąć, a tymczasem od października 2025 roku PiS leci. W dół rzecz jasna. Październik 2025 średnia sondażowa 27, listopad 26, w lutym 26 roku mamy 24%, a w lipcu tego roku 21%, w sierpniu tego roku na razie ta średnia sondażowa jest na poziomie niespełna 21% poparcia. W tym czasie Konfederacja uzyskuje stabilne poparcie na poziomie 13-14% i mamy wzrost korony z 3-4% w czerwcu, sierpniu 25% do prawie 10 w lipcu tego roku.
10: No tak, i znaczy to jest w ogóle niesamowite, że PiS tego nie zauważył aż tak długo, to znaczy, bo przecież Braun w pierwszej turze miał ile, przypomnij? 6%. Zresztą on już, to nie było tak, że on wyskoczył, że te wyniki wyborów były kompletnym zaskoczeniem, bo on wiosną już miał regularnie 5%, co oczywiście dla mnie było zaskoczeniem, ale już w dniu wyborów, w dniu w pierwszej turze zaskoczeniem być nie mogło. Ja pamiętam, ty mówisz o tym triumfalizmie, ja pamiętam polityków PiSu chodzących po Sejmie. Oni w ogóle jakieś aury takiej zupełnie innej dostali. Nawet, ale przyznam, że nawet nie wiem, politycy Koalicji Obywatelskiej tak z zazdrością na nich spoglądali. Oni, jak te zbite psy po porażce Trzaskowskiego, mówili, kurczę, jakieś takiej powagi ci pisowcy nabrali. Jak się z politykami PiSu wtedy rozmawiało, to oni tacy zrelaksowani w ogóle sobie chodzili, że my teraz, tu będzie 6 sierpnia, czyli zaprzysiężenie, pojedziemy sobie na wakacje. Jakby wszystko się układało zgodnie ze scenariuszem prezesa. I wtedy też, no, kilka tygodni później pojawiło się to słynne zdjęcie maślarzy, które było takie konstytuujące dla nich, prawda, że ta grupa w tej słynnej biblioteczce, to chyba u Patryka Jakiego, Bocheński, Jaki, Czarnek i tak dalej, bo mi się wydaje, że oni wtedy odczytali te wyniki wyborów, stwierdzili, wygrał Nawrocki z głosami Konfederacji okej, to teraz możemy zaorać Morawieckiego.
9: Kurs na radykalizm.
10: Kurs na radykalizm, no ale Morawiecki też to wtedy odczytał i Morawiecki wtedy, moim zdaniem, zaczął się na poważnie bronić. Wtedy też Jarosław Kaczyński zdecydował ostatecznie, że schowa do schowka namiotu Morawieckiego, ale to już było za późno, bo Morawiecki już się nie chciał dać schować.
9: Tusk w podcaście Wojewódzki Kędzierski, to jest październik 25 roku, mówi tak. W przeciwieństwie do ludzi komentujących politykę, ja nie mogę ulec temu zresztą złudnemu wrażeniu, że PiS jest teraz w uderzeniu. Nie, PiS jest w ogóle w bardzo złej sytuacji, no bo Nawrocki przejął rządy tuż po prawej stronie. Mówię o tym bez jakiejś wrednej satysfakcji, ale Kaczyński ma dzisiaj problem taki, powiedziałbym, egzystencjalny. Jarosław Kaczyński nagle zrozumiał, że jest out. Karol Nawrocki będzie poważniejszym wyzwaniem, dlatego mówię o tym bez satysfakcji. No to akurat było w punkt, jeżeli chodzi o ocenę sytuacji.
10: Choć wielu myślało, że to jest po prostu polityczna narracja, polityczna publicystyka wręcz, prawda?
9: Tak, która ma pogrążyć wroga, któremu dobrze się wiedzie. PiS też w październiku 25 roku organizuje taką wielką konwencję programową Myśląc Polska w Katowicach, 100 debat, 1000 uczestników i nie daje to żadnego rzecz jasna odbicia. No i w listopadzie są coraz już bardziej zażarte walki frakcyjne, ale jeszcze prezes próbuje tak balansować, tu chwali kompetencje Morawieckiego, czasami wskazuje jako przyszłego premiera Przemysława Czarnka, ale zastanawiam się, czy chyba to już Kamil właściwie powiedział, że to jest ten moment, ta jesień 25 roku, kiedy Kaczyński dokonuje zmiany kursu partii na kolizyjny z frakcją Morawieckiego. Czy jest ten kurs na prawą ścianę?
11: Czy kolizyjny z frakcją Morawieckiego to nie ma, ale rzeczywiście tutaj jak gdyby Kaczyński w ogóle w PiS dostał po tych wyborach prezydenckich czegoś, co by można nazwać, cytując klasyka, no zawrotem głowy od sukcesów. Tutaj,
9: klasyka Stalina.
11: Tak, nagle po prostu partia uznała, że ludzie chcą powrotu PiS do władzy. Przecież już był taki nastrój nawet w partii, że oni już po prostu niemalże dzielili stanowiska za dwa lata. No a zupełnie jak gdyby nie liczono się z tym, że takie świetne wyniki i Brauna i Mencena tworzą zupełnie nową dynamikę polityczną, która dla PiS będzie bardzo trudna. No im bardziej ta dynamika stawała się trudna, tym też bardziej PiS szedł w radykalizm, tym też bardziej się w PiSie odzywała frakcja Maślarzy, która tak zinterpretowała po pierwsze wynik Karola Nawrockiego, a po drugie też wynik Donalda Trumpa, o którym tutaj trochę nie mówiliśmy, a który też moim zdaniem był bardzo istotny dla tego, i kogo PiS wybrał jako kandydata na prezydenta, i dlatego w jaką stronę poszedł po drugim zwycięstwie Trumpa. Tak jak to Czarnek powiedział w jednej z wypowiedzi, że zwycięstwo Trumpa pokazuje, że nie ma już wyborców umiarkowanych i że trzeba iść bardzo ostro na prawo, żeby wygrywać. No a skoro nie ma wyborców umiarkowanych, no to nie ma sensu liczyć się z politykiem, który został przez PiS wyciągnięty na stanowisko premiera trochę po to, by tych wyborców umiarkowanych przyciągać. No i Czarnek, to była też trochę chyba interpretacja przyjęta przez Kaczyńskiego, on miał taką interpretację, no że Morawiecki w 23 roku nie dostarczył, bo był zbyt mało prawicowy, a proszę, Trump pokazuje, że trzeba iść na prawo bardzo ostro i wtedy się wygrywa. To samo pokazuje Nawrocki i w tą stronę powinna być partia. No i rzeczywiście, jak gdyby ta partia znalazła się na takim kursie, w której dla Morawieckiego było coraz mniej miejsca, przynajmniej jako jakiegoś ważnego, podmiotowego polityka. No i w momencie, kiedy już na początku 2026 roku Kaczyński postawił wprost dla premiera, no to było dla Morawieckiego zupełnie jasne, że on tutaj nie może czekać na to, aż go ruch partii w stronę, jaką wyznacza nominacja Czarnka, zupełnie zostanie na marginesie.
9: Czarnek kandydatem na premiera to jest dopiero marzec 26 roku, a jeszcze chwilkę o jesieni 25, bo Morawiecki jest wtedy szalenie aktywny. Wywiady, spotkania, wpisy i rolki w mediach społecznościowych, debaty z przeciwnikami politycznymi, z Mencenem, Zandbergiem, Pełczyńską Nałęcz. W takim spocie mówi: 1000 bitew do końca tej kadencji, codziennie jedna, do skutku, do zwycięstwa, 1000 Wietnamów, 1000 bitew im trzeba wydać i nie spocząć ani jednego dnia. Potem jest taki słynny, zresztą podobno donoszono treści z tego wywiadu Kaczyńskiemu, wywiad u Grzegorza Sroczyńskiego, kiedy Morawiecki mówi o tym, że w jego rządzie nie będzie Zbigniewa Ziobry jako ministra sprawiedliwości, że Jacek Kurski też nie będzie ponownie prezesem TVP, gdyby on, Morawiecki, został premierem. Morawiecki mówi też, że PiS mogłoby współrządzić z Platformą Obywatelską w warunkach realnego zagrożenia, co potem jest mu wypominane. Grudzień 25 roku. Telewizja Republika, szanowni państwo, nadaje 8-minutowy materiał o kryzysie w PiSie. To już jest coś na rzeczy, prawda?
10: Tak, tak. No zresztą my wiemy, że no, dzisiaj to już jest czymś zupełnie normalnym, że te prawicowe media mówią o tym bardzo szeroko i też w pewnym sensie biorą udział w tej rozgrywce. Natomiast wiemy, że prezes bardzo źle reagował na to, że w ogóle Republika jako takie medium jednak, które powinno sprzyjać obozowi patriotycznemu, jego jedności, w ogóle porusza taki temat. No ale ten grudzień to jeszcze mamy słynne dwa opłatki. Dwie wigilie, jeden na Nowogrodzkiej, druga na Lwowskiej, o ile dobrze pamiętam, czyli ta organizowana przez Morawieckiego. No i mamy pierwszy raz taką wyraźną, no bo do tej pory Morawiecki miał swoją trasę po Polsce, swoją agendę, swoje billboardy, swoje obrędowanie w mediach społecznościowych, no ale został wezwany w pewnym momencie na posiedzenie ścisłych władz PiS-u na Nowogrodzką i się nie pojawił. I powiedział, że on ma tu od dawna ogłoszone, przygotowane spotkanie, zresztą z Beatą Szydło i Danielem Obajtkiem, który potem jednak się wystraszył i został wierny Jarosławowi Kaczyńskiemu. Kaczyński w tym czasie kilka razy nawołuje do zaprzestania sporów, grozi karami. Zresztą jest postępowanie dyscyplinarne wobec Morawieckiego między innymi, ale też wobec Patryka Jakiego, bo oni się tam najmocniej okładali. No i Kaczyński dochodzi do wniosku, że w sumie, żeby wyciszyć te spory, no to okej, decydujemy, ucinamy dyskusję, Czarnek będzie kandydatem na premiera. No i to, co miało rzeczywiście uciąć te spory, okazało się czymś, co dało początek tej wulkanicznej erupcji.
9: Oczywiście te spory trwają też na początku 2026 roku. Jest zresztą taka przesympatyczna konferencja, właściwie briefing Jarosława Kaczyńskiego 7 stycznia, kiedy to po posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego PiS staje prezes na tle osób, które za sobą nie przepadają. Tam jest i Szydło, i Jaki, Morawiecki, Czarnek, Macierewicz, Krupka. I Kaczyński mówi wtedy tak, chociaż dyskusje będą trwały, to z całą pewnością nie będą to dyskusje, które będą miały cokolwiek wspólnego z jakimiś napięciami, już nie mówiąc o rozłamach w partii. A potem się kłócą. Jest ten wybór Czarnka na premiera. No i to jest chyba ten moment przełomowy. Kaczyński uważa, tak przynajmniej, mówił o tym w telewizji Republika, miałem przeświadczenie, że powołanie pana profesora Czarnka na kandydata na premiera było elementem, który bardzo uderzył w pana premiera. W kanale Tak dodawał jeszcze, pewne sygnały, że Mateusz Morawiecki będzie chciał odejść z PiSu, były już dość dawno temu, ale dawno w tym czasie ostatnim, można powiedzieć. Ja nie mówię o tym, że to było kilka lat temu, bo wydawało mi się wtedy, że to jest człowiek, który postawił na tę partię. 7 marca Czarnek kandydatem na premiera, a 15 kwietnia powstaje Stowarzyszenie Rozwój Plus. Jest ten pierwszy kryzys.
11: No, czy to jest pierwszy kryzys? Właściwie można powiedzieć, że kryzys ciągnie Goń się kryzys. Gdzieś tak od grudnia 2025 roku. W zasadzie od tego momentu tych dwóch konkurencyjnych wigilii. Wtedy też przecież mamy ten raport Jacka Kurskiego, który...
10: Ten artykuł taki na X-ie,
11: tak,
10: prawda?
11: Tak, tak. Ten artykuł taki właśnie na X-ie, bardzo obszerny, bardzo ostro atakujący Morawieckiego. No właściwie gdzieś tam insynuujący, że on tutaj może być szantażowany przez Tuska ze względu na swoje problemy z Rarsem. W zasadzie od końca grudnia media polityczne, jeśli mówią o PiS, no to niemal wyłącznie w kontekście kryzysu, sporów
9: czyli
11: frakcyjnych.
9: 7-8-miesięczna wojna domowa.
11: Właśnie sporów maślarzy z maślami, z harcerzami. No i tutaj to powstanie tego stowarzyszenia no jest po prostu kolejnym aktem. No Morawiecki widzi, że prezes postawił na czar, że partia idzie w kierunku, który skazuje go na marginalizację, no więc szuka sobie takiego narzędzia, który tą marginalizację mu uniemożliwi, więc zakłada stowarzyszenie. No zapewne też mając w to wkalkulowany w ten ruch to, że to się może skończyć tak, jak się skończyło teraz, czyli że Kaczyński nie będzie tolerował takiego jak gdyby poziomu jego autonomii, nie będzie tolerował instytucjonalizacji frakcji i skończy się to wyrzuceniem. No po drodze mieliśmy jeszcze rzeczywiście próbę pogodzenia pewnej autonomii Morawieckiego z nowym kursem partii, koncepcję dwóch płuc, koncepcję pluralizmu,
9: dwóch fortepianów,
11: pluralizmu stowarzyszeniowego w ramach PiSu. No ale te koncepcje zostały bardzo szybko zarzucone.
9: 12 maja sąd zarejestrował Stowarzyszenie Rozwój Plus. Następnego dnia było wyjazdowe posiedzenie klubu PiSu w Sękocinie i tam była karczemna kłótnia. No i potem kluczowe wydarzenia to już lipiec, 15 lipca ta słynna uchwała, że mają czas do 23 lipca, żeby wybrać czy partia, czy stowarzyszenie. No i wiem, jak to się kończy. 29 lipca Morawiecki zakładał własny klub parlamentarny, a wczoraj poinformował u Bogdana Rymanowskiego, że do 15 października założy swoją własną partię. To teraz mają panowie po kilkadziesiąt sekund na to, żeby powiedzieć, czy Morawiecki ma szansę ustać się samodzielnie na własnych nogach.
10: No myślę, że to będą krytyczne tygodnie dla niego, to znaczy sierpień, wrzesień. Sierpień, który jest taki luźny politycznie, który Morawiecki chce i widać to, że chce wykorzystać do tego, żeby jednak budować tę swoją partię. W piątek ma być w Jagodnie symboliczne miejsce dla Koalicji Obywatelskiej, dla tej koalicji. No ale potem przyjdzie twarda rzeczywistość i jeżeli nie skaptuje kolejnych polityków, samorządowców, nie zapominajmy, uważam, że samorządowcy będą w tej rozgrywce bardzo ważni, no to będzie miał problem, ale szanse ma. Największe w historii pisowskich rozłamów.
11: Tak, myślę, że on ma szansę na dwa dla niego korzystne scenariusze. Pierwszy taki, że rzeczywiście wejdzie z tym swoją partią do Sejmu, przekroczy próg 5% i będzie ważnym rozgrywającym w przyszłym Sejmie, nawet w opozycji. No a drugą taką, że po prostu PiS będzie w tak głębokim kryzysie, że przyjdzie do niego i mu powie, no słuchaj, zjednoczmy się ponownie, a Morawiecki powie okej, ale na moich warunkach.
9: Jakub Majmurek, Krytyka Polityczna. Bardzo dziękuję.
11: Dziękuję bardzo.
9: Kamil Dziubka, Onet.pl. Bardzo dziękuję.
10: Dziękuję bardzo.
9: Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował go Adam Szuraj. Za chwilę ciąg dalszy, TOK 360. Zapraszam Państwa w imieniu Filipa Kekusza. Ja Państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.
12: to Iran w tej chwili tak naprawdę paradoksalnie ustawił trochę sytuację, bo taką czerwoną linią była też właśnie blokada cieśniny Ormus.
13: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce. Niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
14: Jeżeli by się okazało, że ceny paliw jeszcze tydzień, dwa będą takie wysokie, no to najprawdopodobniej nie będzie innej możliwości, jak zacząć to ukazywać w cenie towarów i usług.
15: W obecnej sytuacji nie rozważamy rozpoczęcia operacji w zakresie bezpieczeństwa morskiego. Najważniejsze jest teraz podjęcie działań dyplomatycznych, które pozwolą uspokoić sytuację.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Reklama.
3: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
0: Volkswagen.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Wtorek, 4 sierpnia, minęła 18. Nie żyje Andrzej Morozowski, jeden z najważniejszych polskich dziennikarzy od lat związany z telewizją TVN, zmarł w wieku 69 lat. Przemysław Czarnek chce, by to Trybunał Konstytucyjny zablokował nauczanie w szkołach edukacji zdrowotnej. W TOK 360 powiemy też o kolejnych groźbach Donalda Trumpa w sprawie Iranu i o rozdźwięku między Teheranem i Waszyngtonem w sprawie potencjalnych negocjacji o zakończeniu wojny. Minęło 18. Filip Kekusz, zaczynamy. Był ikoną dziennikarstwa, jednym z najważniejszych dziennikarzy III Rzeczpospolitej. Tak zmarłego Andrzeja Morozowskiego wspomina jego przyjaciółka, dziennikarka Dominika Wielowiejska. Morozowski był dziennikarzem radiowym i telewizyjnym. Przez ćwierć wieku pracował w TVN24, wcześniej związany był z Radiem Z.
17: Andrzej Morozowski był wspaniałym przyjacielem i świetnym dziennikarzem, świetnym publicystą. Właściwie budował rynek mediów. Był w Radiu Z niemal od samego początku. Zaczynał po prostu jako reporter sejmowy. Spędziliśmy na sejmowych korytarzach bardzo dużo czasu. Miał niesamowity zmysł dziennikarski. Debaty z nim, rozmowy o polityce to było coś, czego oczywiście się nigdy nie zapomni.
16: Andrzej Morozowski ma na swoim koncie wiele dziennikarskich wyróżnień. Między innymi w 2006 roku otrzymał tytuł Dziennikarza Roku Grand Press i nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Zmarł po ciężkiej chorobie, miał 69 lat. Przemysław Czarnek składa wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, by zablokować edukację zdrowotną w szkołach. Powołuje się przy tym na rzekome złamanie artykułu 18 Konstytucji, który mówi o ochronie instytucji rodziny. Kandydat PiS na premiera twierdzi, że rozporządzenie ministerstwa czyni z osobnego przedmiotu edukacji seksualnej przedmiot obowiązkowy. Ministerstwo dementuje i przypomina, że obecnie obowiązkowe będą tylko podstawowe informacje o zdrowiu człowieka. Ben O'Connor.
18: Przemysław Czarnek twierdzi, że edukacja zdrowotna i seksualna to godzenie w instytucje rodziny.
19: Składamy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów wprowadzających zarówno obowiązkowość edukacji zdrowotnej, jak i sposób traktowania tego komponentu edukacji dotyczącej zdrowia seksualnego.
18: To szukanie kontrowersji tam, gdzie jej nie ma, mówi wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer.
20: Wprowadzamy rozwiązanie, które ma prowadzić w szkole pokój, czyli fakt, że edukacja zdrowotna jest obowiązkowa w kwestiach związanych z bardzo wieloma tematami, które są niezbędne w dzisiejszych czasach uczniom. Ale z drugiej strony ten komponent, który mógłby wzbudzać jakiekolwiek emocje, czyli związany ze zdrowiem seksualnym, jest w drugim przedmiocie, który jest ani nieobowiązkowy, ani nieoceniany.
18: Koordynatorka grupy Ponton Marcelina Kurzy-Kolęcka mówi, że nieobowiązkowy komponent edukacji seksualnej nie szkodzi ani dzieciom, ani rodzinom.
21: Jest to wiedza po prostu kluczowa. Ta nie ma rzeczy, których młodzi ludzie nie powinni wiedzieć, tak? Bo on jest moim zdaniem zachowawczy.
18: Ministerstwo Edukacji deklaruje, że niezależnie od działań Trybunału, edukacja zdrowotna wejdzie do szkół od września. Benedykt O'Connor, TOK FM.
16: Należy przyspieszyć działania na rzecz rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, mówi w rozmowie z TOK FM były minister sprawiedliwości i były prokurator generalny Adam Bodnar. Rozdzielenie tych dwóch funkcji było wyborczą obietnicą Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi. Projekt utknął jednak w międzyresortowych konsultacjach. Maciej Kluczka.
1: Politycy Koalicji Obywatelskiej przekonują, że rozdzielenie stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego pozwoli odpolitycznić działanie prokuratury. Kiedyś już tak było, gdy prokuratorem generalnym był Andrzej Seremet. Przypomina były minister i były prokurator generalny Adam Bodnar.
8: Skoro taka zapowiedź pojawiła się w expose pana premiera Donalda Tuska, to ten projekt powinien być dalej procedowany. Tym bardziej, że pojawił się też ten temat w raporcie Komisji Europejskiej na temat rządów prawa.
1: Opozycja zarzuca obecnej prokuraturze upolitycznienie, ale ręki do rozdziału funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego nie chce przyłożyć.
7: To była nasza koncepcja połączenia i odpowiedzialności politycznej za to, co dzieje się w wymiarze sprawiedliwości i tej koncepcji się trzymamy.
1: Mówił Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości. Maciej Kluszka, TOK FM.
16: Plastikowe butelki, opakowania po jedzeniu, a nawet odpady budowlane trafiają na tereny, które powinny pozostać naturalne. Leśnicy przypominają, że sprzątanie lasów kosztuje miliony złotych rocznie, a Lasy Państwowe przypominają o corocznej akcji Zabierz piątkę z lasu. Szymon Kępka.
22: Chodzi o to, by zebrać kilka znalezionych odpadów i wynieść je z lasu, a potem mamy już efekt kuli śniegowej, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka Lasów Państwowych.
23: Warto też nawet zabrać więcej, czyli taka zasada zabierz pięć z lasu, przy okazji pewno to środowisko nasze leśne będzie jeszcze piękniejsze.
22: Śmieci zagrażają zwierzętom i zwiększają ryzyko pożarów, szczególnie w okresach suszy, a za zaśmiecanie lasu może czekać nas mandat 500 zł lub grzywna do 5 tysięcy.
23: W zeszłym roku to było 744 tysiące metrów sześciennych odpadów, co niestety było też kosztowne zebranie tych śmieci, bo obowiązkiem naszym jako zarządcy lasu jest zbieranie śmieci.
22: Lasy Państwowe za wywożoną co roku górę odpadów z lasów płacą 30 milionów złotych, a to równowartość kilkunastu karetek albo wozów strażackich. Szymon Kępka, TOK FM.
16: BR Komando od tego tygodnia działa już na pełnych obrotach. Grupa powołana do płoszenia niedźwiedzi w Bieszczadach ma za sobą pierwsze interwencje. Ze szczegółami Marcin Starzec.
24: 12-osobowy zespół uzbrojony w broń gładkolufową korzysta pełną parą z niedawno przyjętych przepisów pozwalających na strzelanie do drapieżników gumowymi kulami, tłumaczy Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
25: Dokonujemy płoszenia, korzystając z nowych możliwości, jakie dała nam nowelizacja ustawy.
24: A najczęściej od BR Komando, bo tak nazywają ich mieszkańcy Bieszczad, obrywa jedna konkretna samica.
25: Ta samica, która pojawia się tutaj w okolicach Wołkowy i najczęstszy bohater filmu. Filmików i zdjęć.
24: A to jeden z kilkunastu niedźwiedzi z założoną obrożą telemetryczną, dzięki której RDOŚ może reagować, zanim zwierzę zbliży się do zabudowań. Marcin Starzec, TOK FM.

I jesteśmy z powrotem, mieliśmy drobne problemy techniczne, ale jesteśmy, idziemy dalej. Teraz w TOK 360 Tatry i turyści, którzy w najbliższym czasie nie przejdą już szlakiem na Wrota Chałubińskiego. Tatrzański Park Narodowy zamknął odcinek z powodu remontu, a utrudnienia potrwają do odwołania. Park apeluje, by nie próbować omijać zakazów. To kolejny etap prac na tatrzańskich

0: Tatrzański Park Narodowy radzi sprawdzić aktualny komunikat turystyczny, bo lista zamkniętych odcinków może się zmienić z dnia na dzień. Trwa pierwszy duży remont Atlas Areny w Łodzi. Od kilku lat to jedno z najważniejszych miejsc w Polsce, jeśli chodzi o koncerty czy wydarzenia sportowe. Do zakamarków hali zaglądał i z jej szefem Maciejem Łaskim rozmawiał Bartosz Kędziołka.
1: Znajdujemy się w przestrzeni backstage'owej, czyli w tej przestrzeni, której nie widzi publiczność, gdzie odbywa się produkcja, gdzie przed koncertem przygotowuje się zespół, artyści, sportowcy.
2: To miejsce przechodzi metamorfozy. Na czym ta metamorfoza polega?
1: Doganiamy Europę, bo hala w tym momencie już ma ponad 16 lat i 16 lat temu standardy wyposażenia i przygotowania tych garderób, przestrzeni, zaplecza backstage'owego było zupełnie inne niż jest teraz. To jest przestrzeń, w których artyści i produkcja artysty spędza często kilkanaście godzin, artysta spędza mniej. Chodzi o to, żeby ona była funkcjonalna, żeby ona była estetyczna. Gruntowny remont, tak bym to określił, to nawet nie jest metamorfoza.
2: Te zmiany w Atlas Arenie nie dotyczą tylko tutaj tego backstage'u, gdzie teraz jesteśmy, ale też w ogóle całego obiektu. Co zmienia się tutaj takiego, co publiczność to od razu zauważy?
1: Ze względów bezpieczeństwa wymieniliśmy drzwi na nowoczesne z wyjściami antypanicznymi po to, żeby podnieść komfort potencjalnej ewakuacji. Systemy wentylacyjne.
0: 18.09, jest z nami profesor Przemysław Osiewicz, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Jeszcze kilkadziesiąt godzin temu Donald Trump mówił, że jest szansa na porozumienie z Iranem i rozmowy mogą toczyć się jeszcze w poniedziałek. Natomiast w poniedziałek wieczorem polskiego czasu ten sam Donald Trump powiedział, że daje Iranowi ostatnią szansę przed dekapitacją. Z drugiej strony przedstawiciele Teheranu twierdzą, że żadne rozmowy w sprawie zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie nie są prowadzone. Kto mówi prawdę?
3: No, panie redaktorze, tam gdzie dwóch, nie wiem, czy powiedzieć, się kłóci albo mówi, nie wiem, czy nieprawda, być może prawdę, myślę, że możemy zaufać tej trzeciej stronie, no bo z kolei ze strony dyplomacji katarskiej napływają takie głosy, że to nieprawda, że nie ma rozmów. Oczywiście nie ma rozmów bezpośrednich, czyli nie ma tego kontaktu bezpośredniego między przedstawicielami administracji amerykańskiej czy władz irańskich, ale w tym ostatnim wystąpieniu minister spraw zagranicznych Kataru wyraźnie podkreślił, że trwa wymiana no, takich projektów, tak, projektów porozumienia. No i strony, jak się domyślamy, analizują te dokumenty. No, ten dokument ma zawierać szczegóły nowego porozumienia. To już zresztą, panie redaktorze, musielibyśmy policzyć, które to już z kolei porozumienie. Porozumienie, które ma ustabilizować sytuację na teraz i no niejako, żeby obie strony, tak żeby wszyscy mogli wrócić do status quo mniej więcej z czerwca.
0: Rozumiem, że przedstawiciele Teheranu nie będą mówić, że rozmowy są prowadzone, póki nie będzie szansy na to, że rzeczywiście prowadzenie tych rozmów do czegoś doprowadzi.
3: To na pewno. Z drugiej strony to już jest też taki stały element. Irańczycy już któryś raz z rzędu twierdzą, że żadnych rozmów nie ma, bo rzeczywiście no, mają o tyle rację i mówią o tyle prawdę, że nie ma rozmów bezpośrednich. Natomiast to, że pośrednicy są zaangażowani tutaj w tym momencie głównie Katar, ale też w różnych sytuacjach od lutego mieliśmy bardzo duże zaangażowanie dyplomacji pakistańskiej czy Omanu. Także te ten pośredni kontakt oczywiście jest. No i teraz pytanie, czy nie jest to też taka, panie redaktorze, taktyka negocjacyjna, bo moim zdaniem jest to taktyka negocjacyjna, która ma pokazać troszeczkę, komu zależy bardziej, kto ma mniejszą, a kto większą presję czasu. Tu prezydent Trump, nawet nie pytany o to, bardzo wyraźnie wczoraj powiedział, że on sobie nie stawia żadnej daty jako tego czasu, kiedy powinno dojść do jakiejś normalizacji sytuacji w regionie. Także bardzo ciekawa sytuacja, ciekawa dla analityków, ciekawa dla dziennikarzy, może dla badaczy, bardzo nieciekawa niestety dla gospodarki światowej, nas wszystkich.
0: No właśnie, bo nawiązaliśmy na początku naszej rozmowy, parafrazowaliśmy powiedzenie, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Gdzie jest tu ten trzeci, który korzysta?
3: No w tej chwili kto może korzystać? No nie korzysta na pewno Iran, nie korzystają państwa w regionie. Nie wiem, czy będę oryginalny, jeśli powiem, że korzystają na tym na pewno Chiny. I tutaj na pewno dyplomacja chińska miałaby mi za złe, że tak mówię, ale nie twierdzę, że wojna jest tutaj inspirowana czy wspierana. To takie, powiedzmy, mało elastyczne stanowisko Iranu jest wspierane przez Chiny, ale wszystko to, co się dzieje dookoła tego konfliktu, poza gorszym dostępem do surowców, bo Chiny też na tym cierpią, ale mają swoje kanały.

0: i też swoje możliwości uzupełnienia tych dostaw, to poza tym wszystko jest tak naprawdę pomyśli Chin. Jest też w dużej mierze pomyśli Federacji Rosyjskiej, to już niestety dla nas, czy nie, bardzo, bardzo niestety z ukraińskiego punktu widzenia. Także to są takie państwa, które no, w tej chwili mogą być żywotnie zainteresowane tym, żeby ta wojna i ta destabilizacja nie tylko w regionie Zatoki Perskiej, ale właśnie z tymi szerszymi konsekwencjami ekonomicznymi, żeby ta sytuacja trwała możliwie długo. No, w przypadku Chin ewidentnie ta sytuacja wiąże i Stany Zjednoczone, ale też gospodarczo państwa Zachodu z tą wojną. No i przy okazji Chińczycy mogą też zobaczyć, na ile Amerykanie są gotowi, zdeterminowani do rozwiązywania, inicjowania i rozwiązywania tego typu konfliktów regionalnych.
1: Wspominał pan, panie profesorze, o presji czasu i tej presji, której Donald Trump sobie nie stawia. Natomiast jeszcze wiosną rozmawialiśmy o tym, kiedy zaczęła się blokada irańskiego wybrzeża przez amerykańskie jednostki pływające amerykańską marynarkę wojenną, że Iran jest gotowy na 3-4 miesiące takiej blokady. On jest w stanie tyle przetrzymać bez załamania gospodarki. Jesteśmy już kilka miesięcy potem. Ja wiem, że sytuacja się zmieniła i to wybrzeże było odblokowywane. Niemniej jednak, wracając do presji czasu, na czyją korzyść w tym momencie ten czas gra?
0: No, z gospodarczego punktu widzenia na pewno nie dla Iranu. Z politycznego to już zależy, jeżeli myślimy o rządzących, na pewno tak. Jeśli myślimy o społeczeństwie irańskim, to oczywiście nie. Z amerykańskiej perspektywy, jeśli tylko mielibyśmy patrzeć na Stany Zjednoczone, no, obywatele amerykańscy płacą więcej, tak, za paliwo, niż płacili przed wojną, dużo więcej. To i tak, panie redaktorze, jak sobie przeliczymy na złotówki i teraz z galonów,
1: tak jest niewiele.
0: Dosyć to i tak, to jak powiemy państwu, że mniej więcej w tej chwili, i uwaga, tu Amerykanie bardzo narzekają, bo kupują w galonach, my tam oczywiście kosmiczne przeliczenie na litry, którego, panie dyrektorze, ostatnio dokonywałem, to mniej więcej 3,70 kosztuje litr i Amerykanie narzekają. A mówmy się, siła nabywcza jest jednak trochę większa niż w Polsce. Także tutaj społeczeństwo amerykańskie narzeka, ale z drugiej strony ja też, panie dyrektorze, jestem trochę zaskoczony, bo jeszcze wiosną, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy, obstawiałem, że jednak prezydentowi Trumpowi administracji będzie zależało na tym, żeby tę wojnę jak najszybciej zakończyć, myśląc o wyborach połówkowych, które zbliżają się wielkimi krokami. Natomiast myślę, że administracja Donalda Trumpa, czy osobiście prezydent, podjął ryzyko. Nie chce zakończyć tej wojny z takim, zostawiając takie przeświadczenie, czy obywateli z takim przeświadczeniem, że Stany Zjednoczone nie prowadziły twardych negocjacji i, krótko mówiąc, nie rzuciły Iranu na kolana. Tak się oczywiście nie stanie, natomiast chodzi o samo przeświadczenie, o sam odbiór tej sytuacji przez społeczeństwo amerykańskie. I myślę, że tutaj doradcy prezydenta grają trochę wabank w tej chwili. Ci związani oczywiście z Partią Republikańską, czy z tym, co z tej partii jeszcze zostało.
1: To jest perspektywa Stanów Zjednoczonych. Przejdźmy jeszcze do tego, o czym informowały światowe media w ostatnich godzinach. Iran twierdzi, że był gotów do uderzenia rakietami balistycznymi na Ukrainę. Miał plan przeprowadzania takiego ataku na 3 cele znajdujące się na terytorium Ukrainy właśnie, jednak ostatecznie operacja została wstrzymana. Ta operacja miała być odwetem za atak Iranu na Ukrainy, przepraszam, na jedną z jednostek pływających Iranu. Co to nam mówi o wojnie? To znaczy, czy to jest tak, że Ukraina odgrywa tak istotną rolę w tym konflikcie i w tej całej międzynarodowej układance, że rzeczywiście na niej w pewnym momencie może się skupić też, może być, odpryski tej wojny mogą i do niej dotrzeć?
0: No, bez wątpienia dla Ukrainy Islamska Republika Iranu jest od co najmniej od 3 lat państwem wrogim. Mhm. Państwem wydatnie wspierającym Federację Rosyjską. Te drony, które uderzają w obiekty cywilne, zabijając obywateli Ukrainy, są albo produkcji irańskiej, albo na licencji produkowane w Rosji. Więc w tym sensie państwa nie są w stanie wojny, ale trudno sobie wyobrazić poza jeszcze bezpośrednim atakiem cokolwiek gorszego, żeby uznać, że te państwa są państwami wrogimi. Ten atak, bardzo niespodziewany na ten statek, na ten okręt, bo to prawdopodobnie był okręt. No, tutaj Irańczycy twierdzą, że to nie był statek cywilny, czyli możą się domyślać, że był to okręt operujący na Morzu Kaspijskim. W odwecie te 3 cele Irańczycy nie chcieli, jak pamiętam, wskazać czy zdradzić, co miało być tymi potencjalnymi celami. Ja obstawiam, panie redaktorze, że Były to cele związane z ukraińskimi programami dronowymi, a to z tego względu, że no to przecież Ukraina w tej chwili wydatnie wspiera arabskie państwa, zwłaszcza tutaj Zjednoczone Emiraty, czy chociażby jest w kontakcie z Arabią Saudyjską, wspierając no, możliwości rozbudowy, budowy dronów w państwach, na licencji w państwach arabskich, jakby wspierając ten potencjał obronny, ale też domyślnie wiemy też, że pewnie ofensywny tych państw. Także z tego punktu widzenia Ukraina jest, czy cele tak, na terytorium Ukrainy mogą być tutaj mogły być przez Irańczyków brane pod uwagę. Tak, te związane, to tak obstawiam, bo tego nie wiemy, ale moim zdaniem to mogły być cele związane właśnie z tymi programami wojskowymi.
1: Na razie jednak, jeśli chodzi o to, w jaki sposób Iran przynajmniej na tym polu faktycznej bitwy operuje, to operuje atakując cele w państwach Zatoki Perskiej. Co on może po tych kilku miesiącach ataków, tymi atakami, tego sposobu, tym działaniem osiągnąć?
0: No, straty są olbrzymie, bo to oczywiście straty potencjalne związane ze sprzedażą surowca, tutaj głównie oczywiście myślimy o ropie, ale nie tylko. To jest jedno, no, destabilizacja sytuacji w regionie, która pokazuje inwestorom, potencjalnym inwestorom z zewnątrz, że nie jest to bezpieczny region, i tutaj myśląc o inwestycjach w arabskich państwach Zatoki Perskiej, tacy inwestorzy dzisiaj się zastanawiają pewnie nie dwa razy, nie trzy, tylko pięć, czy to jest na pewno dobre miejsce do inwestowania, więc tutaj w tym sensie Iran osiąga cel, osłabiając swoich potencjalnych rywali. No, z drugiej strony no, zawsze wskazuje na to, że jest to bardzo niebezpieczna taktyka, no bo będzie bardzo trudno to pęknięcie, ten deficyt wzajemnego zaufania w przyszłości usunąć. I tak naprawdę no, z tymi napięciami między państwami arabskimi, Zatoce i Iranem mamy do czynienia oczywiście cyklicznie przez cały czas, to nic nowego. Natomiast w ostatnich latach dyplomacja irańska robiła bardzo, bardzo dużo, żeby jednak no, znormalizować te relacje. Chociażby przypomnijmy, panie dyrektorze, doszło do normalizacji ponownego nawiązania stosunku dyplomatycznych z Arabią Saudyjską parę lat temu. I tak naprawdę dzisiaj wydaje się, czy cały czas Iran miał no, w zasadzie nawet niedobre, tylko znakomite wręcz relacje z Katarem. W miarę poprawne ze Zjednoczonymi Emiratami, tutaj zwłaszcza z Dubajem. Także no, dzisiaj tak naprawdę no, Iran ten kapitał swój dyplomatyczny, potencjalny, polityczny w regionie już roztrwonił. Będzie bardzo trudno go odbudować w warunkach pokoju. To nie będzie takie proste.
1: Tu musimy zmierzać do końca.
0: Jakby się mogło wydawać. Także myślę, że tutaj w tym sensie to Iran nawet jak dojdzie już do normalizacji zakończenia wojny, będzie miał bardzo, bardzo duży problem, żeby wyjść z izolacji regionalnej.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Przemysław Osiewicz, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, był z nami.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 18.21, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Andrzej Morozowski był dziennikarzem z prawdziwego zdarzenia, myślącym, krytycznym i na wskroś przyzwoitym. Będzie nam wszystkim bardzo ciebie brakowało, Andrzeju, napisał na portalu X premier Donald Tusk. Andrzej Morozowski, publicysta i dziennikarz, zmarł po długiej chorobie w wieku 69 lat. Przez wiele lat związany był z Radiem Z i telewizją TVN. Za swoją dziennikarską działalność otrzymał wiele wyróżnień, m.in. tytuł dziennikarza roku Grand Press i nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 29% badanych, na PiS 25%, a na Konfederację 13%. Jak wynika z sondażu pracowni Social Change dla Interii, do Sejmu z 9% poparciem weszłyby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Lewica. Poniżej progu wyborczego znalazłyby się Partia Razem i Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, które uzyskałyby po 4% poparcia respondentów, Polskie Stronnictwo Ludowe, na które oddanie głosu zadeklarowały 3% badanych, oraz Polska 2050 z 2% poparciem. Małopolski Urząd Wojewódzki prowadzi nabór ekspertek do Rady Kobiet, która ma działać przy wojewodzie. Zespół będzie m.in. monitorował sytuację kobiet w Małopolsce, przygotowywał rekomendacje oraz inicjował debaty i kampanie społeczne. Nabór kandydatek potrwa do 25 sierpnia.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Osiemnasta, 22, Sport 360, Przemysław Pozowski w studiu.
5: Dzień dobry.
4: Wokół kortów będziemy dzisiaj skupiać naszą uwagę, dlatego że nasi tenisiści grają w Kanadzie i grają dokładnie w tym momencie. Hubert Hurkacz z Marcosem Gironem się mierzy i na razie, no trochę mu zajął ten pierwszy set.
5: Tak, tak, jesteśmy tak naprawdę już w połowie drugiego seta. Ten mecz trwa w tym momencie już 70 minut. To oczywiście nie jest jeszcze dużo. Pierwszego seta Hubert Hurkacz wygrał 7-5. Tam wszystko wyglądało tak, że będzie szło na tiebreaka, natomiast w ostatnim możliwym momencie Hubi przełamał rywala. Marcos Giron to jest Amerykanin, czy właściwie Giron. On tak sam siebie przedstawia, ale sędzia stołkowy już mówi Giron na przykład, żeby było zabawne.
4: Nie wiadomo.
5: Więc tak, człowiek o wielu twarzach, wielu nazwiskach być może. Natomiast w drugim secie Hubi się dał przełamać raz i niestety cały czas ta konsekwencja tego przełamania jest widoczna, bo prowadzi Giron 4-3 i 40-0 w tym momencie. Mówi, że tych naszych tenisistek jest więcej, bo rzeczywiście trwają dwa turnieje w Kanadzie i to by się mogło wydawać, a to prawie że koło siebie. No nie, no bo jeden jest w Toronto, drugi jest w Montrealu, więc to jest dobre 500 kilometrów dzielące te dwa miasta. Jedno tak mniej więcej nad Nowym Jorkiem, drugie nad Pittsburghiem, więc mężczyźni grają właśnie w Montrealu, no a Iga Świątek na przykład zacznie mecz za jakieś pewnie 10 minut, ale to już będzie w Toronto.
4: Iga Świątek rozpocznie w Toronto po raz pierwszy, jest tu od 2022 roku i podczas konferencji prasowej przyznała, że czuje się jakby przyjechała w nowe miejsce.
5: No tak, to takie trochę, wiesz, na konferencjach prasowych zawsze się takie miłe rzeczy mówi pod adresem organizatorów, natomiast prawda jest też taka, że Iga Świątek wciąż jest rozstawiona, chociaż jest tak, że ma w tym momencie 8 miejsce w rankingu WTA, ale i tak gra od drugiej rundy. I ten mecz drugiej rundy to będzie mecz z Czeszką Sarą Beliek. Znają się panie, bo grały już podczas Roland Garrosa tegorocznego, którego miałem do państwa przyjemność relacjonować i tam bez większych kłopotów Iga Świątek to spotkanie wygrała w dwóch setach, tracąc ledwie kilka gemów. Natomiast ciekawe jest to, że Beliek to jest młoda Czeszka, zajmująca 38 miejsce w rankingu WTA i jest dopiero 6. Czeszką, patrząc jakby jeszcze w górę rankingu, a w ogóle Czeszek w pierwszej setce rankingu WTA jest 10, więc 1/10 pierwszej setki rankingu WTA to są Czeszki. W pierwszej dziesiątce mamy na 6. miejscu Karolinę Muchową, a na 7. Lindę Noskową, czyli odpowiednio finalistkę i zwyciężczynię Wimbledonu, a potem zanim do wspomnianej Beliek jeszcze dojdziemy, no to chociażby po drodze można wypatrzeć Barborę Krejcikową, byłą triumfatorkę Wimbledonu. Jest jeszcze chociażby Katarzyna Siniakowa, jako singlistka, no ona nigdy nie była w czołowej piątce, powiedzmy, czy dziesiątce, natomiast jako deblistka wygrywała jeszcze kiedyś w parze z Krejcikową wszystko. Parę miejsc za Beliek masz znowu następną, jeszcze niespełna 20-letnią, nastoletnią Nicolę Bartunkową, która z kolei bodaj ma młodzieżowy Wimbledon wygrany, więc tych Czeszek świetnie grających, 18-letnia Teresa Walentowa, jeszcze przed Magdą Linet, tuż za pierwszą pięćdziesiątką. W pierwszej pięćdziesiątce jest 7 Czeszek i to jest niesamowite i to jest trochę coś, przez co chciałem powiedzieć, że dzisiaj też tak naprawdę oglądałem Czeszkę tutaj na miejscu w Warszawie, na kortach Legii, ale Czeszkę grającą i mającą polskie obywatelstwo, Lindę Klimowiczową. I to pewnie jest też jedna z przyczyn, dla których tak dobra zawodniczka, no bo będąca z kolei tam no około 200 miejsca w tym momencie, zdecydowała się na grę w barwach Polski, no bo to jej daje troszkę więcej możliwości w tym momencie, a nie, że gdzieś tam się będzie przebijać, czy będzie 10., 8. czy 11. rakietą w Czechach. I Klimowiczowa tutaj ten mecz podczas turnieju rangi WTA 125, no oczywiście dużo niższej niż te w Montrealu, czy w Toronto, bo to są tysięczniki, przegrała w 3 setach i to było spotkanie. Ja musiałem wyjść po drugim secie, no już na dyżur, natomiast to było spotkanie przedziwne, bo wygrała pierwszego seta pewnie 6-2 i w drugim miała prowadzenie 5-2, miała piłkę meczową przy stanie 5-4 w potwornym upale, swoją drogą też zawodniczki grają na kortach Legii, na tej też twardej nawierzchni, którą tam zrobiono kilka lat temu. No i nie wykorzystała tej piłki meczowej. Przegrała tego drugiego seta 5-7 i potem trzeciego łatwo 1-6. A tak o tym opowiadam, bo to jest jedna z zawodniczek z klubu z Bielska Białej, gdzie też Maja Chwalińska trenuje i na tym meczu był menedżer Mai Chwalińskiej, Piotr Szczypka. Zresztą się tutaj wstępnie umawialiśmy, że się dzisiaj zobaczymy w tym studiu, no ale mecz się nie skończył na czas, więc Piotr Szczypka został, a teraz wiem, że jest już w trasie do Bielska Białej, żeby tam już z domu sobie obejrzeć spotkanie Mai Chwalińskiej, która też dzisiaj zagra oczywiście na tym turnieju w Toronto, bo w Toronto nie tylko Iga Świątek za minut kilka z Beliek, tylko także z Talią Gibson, z młodą 22-letnią Australijką Maja Chwalińska. No i to będzie test dla Mai, bo to będzie ta twarda nawierzchnia, o której się tak eksperci wypowiadają, że to jest powiedzmy najmniej jej nawierzchnia, że te jej atuty jednak na mączce jak najbardziej tak, czyli ta kombinacyjna gra, skrót, lob, slice, zmiana rytmu, a na hardzie to tak, nie że ci najtwardsi grają, ale ci rzeczywiście, którzy dysponują największą siłą, no to też no trochę podobnie jak na Wimbledonie zyskują przewagę, ale jednak trawa daje możliwości tej gry kombinacyjnej troszeczkę większe. Więc Maja Chwalińska też dziś będzie do oglądania, a Hubert Hurkacz no, jest teraz na takim etapie meczu, że może to być za chwilę trzeci set, bo 5-4 i 30-0 prowadzi Marcos Giron.
4: To dwa wątki nam się otwierają. Pytanie, które byś wolał? Czy będziemy rozmawiać o dominacji Czeszek w światowym tenisie, czy bardziej jeszcze skupimy się na tym, co dzisiaj w Warszawie na WTA 125?
5: Wiesz co, tak, skupmy się na tym, co w Warszawie, bo warto, bo tutaj też gra swój pożegnalny turniej Alicja Rosolska. Ja też o tym mówiłem, mówię szczerze, wczoraj Adamowi Ozdze o tej samej godzinie, ale to dzisiaj jest i trwa ten mecz właśnie z udziałem Alicji Rosolskiej. No i wygląda na to, na szczęście, tak teraz tutaj sobie szybciutko patrzę, że to nie jest tak, że jak ktoś dzisiaj nie poszedł, bo na przykład ma dyżur w radiu, to nie zobaczy ostatniego meczu Alicji Rosolskiej, bo im szło naprawdę dobrze i w tym deblu właśnie w tym momencie wygrały drugiego seta, więc para Kubka Rosolska 7-6-6-0 z Kawale Reimers oraz Noa Akugue, młodą Niemką ze Stuttgartu, po 2 setach wygrały, więc Alicja Rosolska jeszcze dziś kariery, możemy to teraz powiedzieć, nie skończyła swojej deblowej, a to jest zawodniczka, która też, przypomnę, opowiadała o tym tutaj w studiu Radia Tok FM w zeszłym tygodniu, doszła do półfinału Wimbledonu w deblu i do finału mixta w US Open, więc ponad 20 lat na korcie, fantastyczna kariera. A w Warszawie jeszcze, skoro wrzuciłeś ten wątek, także Debel, Falkowska, Smith też wygrały swój dzisiejszy mecz. Tu z kolei po trzysetowym pojedynku, czy właściwie po tym super tiebreaku, bo ten Debel jest rozgrywany tak, że jeżeli się wygra po jednym secie, to potem super tiebreak do 10. I warto też powiedzieć, że wprawdzie odpadła Klimowiczowa z Bułgarką Janiwą, która znalazła sposób w tym drugim secie w ostatniej chwili, bo zaczęła naprawdę bronić niesamowite piłki. Grała świetnie w defensywie, podnosząc takie ataki już, które się wydawały, że są kończące. A Klimowiczowa tylko zdenerwowana chodziła, mówię, nie wiem co mam grać, nie wiem jak mam grać. I właśnie się zwracała w kierunku boksu i wspomnianego Piotra Szczypki. Przegrała Klimowiczowa, przegrała Weronika Ewald też z Litwinką i przegrała, uwaga, Elsa Jacquemo, czyli jedyna zawodniczka, która przed tym turniejem była w pierwszej setce rankingu WTA. Teraz spadła na miejsce 101. Elsa Jacquemo przegrała z Amerykanką Lee 4-6, 4-6. Ja też wszedłem na początek drugiego seta w tym meczu i Francuska miała straszne problemy, ale nie mówię o problemach stricte tenisowych, tylko ten upał. Ona, już pomijam, że oczywiście była cała mokra i spocona, ale poprosiła o przerwę medyczną tak zwaną i wtedy to wyglądało tak, ja to oglądałem z odległości dosłownie metra, że oczywiście pomagający przy turnieju, tam chłopcy czy dziewczyny wyszły z parasolem, to była jedna rzecz, ale za chwilę się pojawił sztab medyczny czy tam fizjoterapeutka, było mierzone ciśnienie francuskie, temperatura, ona sama sobie psikała wodą głowę, jakieś tam próbowała się posilić, no i tak po tej przerwie jeszcze ożyła, jeszcze powalczyła w tym drugim secie, ale przegrała, także najwyżej rozstawiona z jedynką francuska już na kortach Legii nie zagra kosztem Amerykanki Lee. I co jeszcze? A, jeszcze warto powiedzieć, że mistrzyni Polski, Zuzanna Pawlikowska, która wygrała setne Mistrzostwa Polski tenisowe w Gdyni, ledwie w połowie lipca się one odbywały, teraz z inną Bułgarką, bo Karatanczewą wygrała 6-4, 6-2, więc poniekąd pomściła Klimowiczową. Więc mamy kolejne zawodniczki w drugiej rundzie, no bo wczoraj awansowała też chociażby Katarzyna Kawa po długim, prawie 3-godzinnym pojedynku z Lindą Fruchwirtową, kolejną czeszką, która już była w setce, ale teraz z tej setki wypadła. A propos Jacquemo, jeszcze tylko jedna rzecz, bo my sobie mówimy, a turniej niższej rangi w Warszawie. Jacquemo, miejsce 98, a jakbyśmy wrócili teraz do Toronto, gdzie Magdalena Fręch, też nie dzisiaj, ale wczoraj grała swój mecz, no to Magdalena Fręch pokonała inną francuskę, Jean-Jean jest niżej, bo 117 od Jacquemo.
4: Te peregrynacje na liście WTA są bardzo ciekawe, ale też zatrzymało mnie to, że dzisiaj ponad 30, prawie 35 stopni w Warszawie, jutro ma być jeszcze goręcej, więc zastanawiam się rzeczywiście nad tym, jakim niesamowitym obciążeniom poddawane są organizmy zawodniczek. No właśnie, jak to jest w Toronto? Bo to też jest, tam są trochę inne problemy związane z tym turniejem, tym razem problemy związane z deszczem.
5: Tak, były takie problemy, no pytanie, jak to będzie wyglądać rzeczywiście dzisiaj, natomiast patrząc się te 500 kilometrów w bok na Montreal, no to tam właśnie Marcos Giron, który drugiego seta wygrał z Hurkaczem 6-4, więc będzie po niemal półtorej godzinie gry decydująca partia, a przed chwilą też zmieniał koszulkę, więc tam jest z kolei też słonecznie i gorąco. No te warunki, wiadomo, no jeśli nie ma kortów zadaszonych, tak jak to jest na największych turniejach, na Wimbledonie, na Roland Garros, od niedawna w sumie tak naprawdę, od kilku lat przecież kort Szatriera jest na Garosie zadaszony, a od dwóch bodaj przed igrzyskami zrobili Lenglena, więc jakby no dwa korty, niezależnie od tego jaka pogoda gramy i tenisiści mają w miarę komfortowe warunki, czy komfortowe po prostu, chociaż na Szatrierze potrafi podwiewać, ale jeśli chodzi o te korty kanadyjskie, no to tutaj tym bardziej korty Legii, to tutaj jeśli jest upał, no to masakra dla zawodników, to jest w takim 30-stopniowym upale. Są te przepisy dotyczące zbyt ekstremalnych temperatur, że może zawodnik zażądać przerwy w meczu, ale no tutaj nie mieliśmy, poza takimi interwencjami właśnie medycznymi, jak opowiadałem w przypadku Jacquemo, to takiego przypadku jeszcze na tym turnieju warszawskim nie widziałem. No deszcze to bardziej problem organizatorów, żeby potem pomieścić te gry, skończyć turniej w odpowiednim czasie. Przecież mieliśmy w historii nieraz takie sytuacje, gdy jeszcze nie były te główne korty najważniejszych aren w Londynie czy w Paryżu zadaszone, że na przykład finał był rozgrywany nie w niedzielę, tylko w poniedziałek. No i był problem co z tymi wszystkimi kibicami, którzy na niedzielę specjalnie skądś przyjechali i kupili bilety, ale to jest osobny wątek, na który pewnie już czasu nie mamy.
4: Nie mamy, ale jeszcze odnotujmy na sam koniec. Wspomnieliśmy Warszawę, Montreal, ale no właśnie jeszcze Montreal, bo być może ktoś się nie załapał na to, że Kamil Majchrzak już tego turnieju odpadł.
5: Z Galą Monfisem, 39-latek, mąż Eliny Świtoliny, który się pożegnał w Paryżu gdzieś z jego wiernymi fanami. Żegna się cały sezon, teraz grając w różnych miejscach swoje ostatnie turnieje, ale w Kanadzie chce jeszcze pograć kosztem Kamila Majchrzaka. 4-6, 4-6, Polak przegrał.
4: Przemysław Pozowski, bardzo ci dziękuję. Słyszymy się w informacjach sportowych w TOK FM, między innymi. 18.36, za kilka chwil informacja, po nich jeszcze na sekundę do Państwa wrócimy.

0: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
1: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
2: My jesteśmy 50 lat w związku.
3: Myślimy, że trzeba być w związku.
4: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
5: Potrzebujemy związku, potrzebujemy, oczywiście.
6: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
7: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia takich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: A gdyby opera mogła Cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. 6. Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
8: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 18.40, Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Polska opowiedziała się za wzmocnieniem ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej i uznaniem, że nielegalny wjazd powinien wykluczać możliwość uzyskania prawa do pobytu. Poinformowało MSWiA po nadzwyczajnym posiedzeniu Unijnej Rady do Spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Posiedzenie zwołano w związku z sytuacją migracyjną w hiszpańskiej eksklawie Ceucie na północy Afryki, gdzie w ciągu kilku dni z Maroka przedostało się nielegalnie prawie 60 tysięcy migrantów. Jest 3-miesięczny areszt dla 18-letniego obywatela Ukrainy, podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 30-letniej kobiety we Wrocławiu. Ofiara w sobotę została kilkakrotnie zraniona nożem. Wczoraj opuściła szpital. Ofiara i domniemany sprawca nie znali się. 18-latek usłyszał już zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Z powodu panujących w Polsce upałów wiele urzędów zmienia godzinę pracy. Jak prognozuje IMGW, jutro na południowym wschodzie kraju, gdzie będą obowiązywały alerty trzeciego stopnia przed upałami, termometry pokażą nawet 40 stopni. Na skrócenie godzin pracy zdecydowały się niektóre urzędy na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w województwach świętokrzyskim, łódzkim, na Mazowszu i w Małopolsce. Urzędnicy apelują, by w najbliższych dniach upewnić się przed wizytą, jak pracuje placówka.
11: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: Osiemnasta 42 dochodzi, TOK 360 dobiega końca, ale to nie znaczy, że Radio TOK FM nie będzie grało dalej. Za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny będzie i o japońskim pick-upie po faceliftingu i nowym chińskim SUV-ie. Po godzinie 19 na dłuższą rozmowę zaprosi Państwa Jakub Janiszewski, a na mikrofon po 20 zaprosi Państwa Paweł Sulik. Temat jak najbardziej aktualny. Przez Polskę przechodzi kolejna fala upałów. Jak oceniają Państwo przygotowanie i działania państwa polskiego? O to będzie pytał Paweł. Będzie z nim też profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. A po godzinie 22 Maciej Zakrocki przedstawia, jego gościem będzie doktor habilitowany Karol Poliowski, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. I więcej o odnalezieniu i zidentyfikowaniu szczątków Mieczysława Dziemieszkiewicza, pseudonim Rui, o tym, jak do tego doszło, o tym, gdzie te szczątki zostały odnalezione, a także o historii Roya po godzinie 22 u Macieja Zakrockiego. TOK 360 dobiega końca. Program przygotowaliśmy razem z Michałem Kujawskim, Marią Mroczkowską. Realizowali go Adam Szuraj i Karolina Kubicka. Ja nazywam się Filip Kakusz. Bardzo Państwu dziękujemy i spokojnego wieczoru.
14: Dzień dobry, codzienny magazyn motoryzacyjny.
15: Dzień dobry.
14: Proszę Państwa, dzisiaj omówimy wrażenia z jazdy dwoma autami. jeden, to będzie pick-up. Sporo pick-upów będziemy mieli w tym roku i mieliśmy. Pick-upy się nie najgorzej sprzedają, trochę modeli jest. Odeszło Mitsubishi, odszedł Nissan, Mitsubishi L200, Nissan Navara, ale przyszły dwóch chińskich producentów, czyli Jack i Maxus, i jakoś to się wyrównało, jeśli pewnie chodzi o liczbę modeli. No dobrze, ale do rzeczy. O czym dzisiaj? O Isuzu D-Max. Ale po faceliftingu, to już jest trzecia generacja. Isuzu D-Max, to jedyny model Isuzu sprzedawany w Polsce, to jest pick-up D-Max. Ta trzecia generacja jest produkowana, produkowana od 6-7 lat. Bliźniak Mazdy BT50, a zdaje się, że już też nie pamiętam roku, ale wydaje mi się, że D-Max to już ma 20 kilka lat, to już trzecia generacja, pewnie początek tego stulecia, prawda, Jacku? Mhm. I ta trzecia generacja pojawiła się z silnikiem 1.9, kiedyś były silniki 3.0, nawet 3-litrowe, i się zastanawiałem, przynajmniej ja, czy ten 1.9 163 konie ruszy z miejsca. Ruszył z miejsca całkiem nieźle, nawet mają wciąż wersję Arctic, tako bardzo utorenowiony pick-up i daje to radę. Ale zdaje się, też poszli po rozum do głowy, że jak zwiększą pojemność i zmienią skrzynię biegów, to raczej będzie zmiana na lepsze i na gorsze, i tak uczynili. Mamy teraz pojemność 2,2 litra, a nie 1.9, 163 konie wciąż i automat nie 6-stopniowy, tylko 8-stopniowy. No i trochę jest zmian. Ja byłem też już na prezentacji statycznej dość dawno, parę miesięcy temu pewnie to było, a może nie parę miesięcy temu. Gdzieś widziałem tego Isuzu na pewno, może nie na oficjalnej statycznej, ale widziałem go już parę tygodni temu. No cóż, te zmiany są raczej takie na zewnątrz kosmetyczne, bo to tak trochę zmodyfikowano kolory lakierów, systemy bezpieczeństwa. Najważniejsze jest według mnie silnik, skrzynia biegów. Nie wiem, czy się zgodzisz, bo samochód też nie zmienił przecież swoich rozmiarów. To jest kawał auta. Ile on tam ma? 25 pewnie, tak składa mi się, że to tyle może mieć. Prześwit jest dobrze ponad 20, w przypadku Arctica to jest dobrze ponad 25. No i wydaje mi się, że albo nie zauważyłem, albo trochę też poprawili jakość wykończenia w środku, że nie zauważyłem wcześniej, bo tam się bardzo dobrze czuję w tym samochodzie, wiesz? W Arcticu się czułem nieźle, ale wiedziałem, że Arctic to jest inny samochód, tam dużo jest zmienione i z wyglądu, i jeśli chodzi o własności terenowe, ale ten D-Max, który my teraz niedawno jeździliśmy, to już jest naprawdę przyzwoite wnętrze. Jak oceniasz w ogóle ten samochód z wyglądu?
0: Słuchaj, to tak, nie unikniemy tutaj porównań do chińskich pick-upów. Zresztą myślę, że to, jak w tym momencie wygląda komunikacja marki Isuzu z klientami i ich cenniki, to jasno wynika z tego, że jest chińska konkurencja. Słuchaj, to jest jeden z najładniejszych pick-upów, jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny. Bardzo mi się podoba, mówię o spalinowych. Fajnie narysowany przód, fajne, smukłe auto. Mi to trochę przypomina L200, co prawda sprzed wielu lat, ale tak, wiesz, fajnie narysowany samochód, fajny ten przód jest. Nawet jak stoi, to wygląda, jakby jechał. To jest plus. Jeżeli chodzi o wnętrze, wiesz co, ono jest proste, dość łatwe w obsłudze. Wydaje mi się, że przeprojektowano je w taki sposób, żeby było bardziej znośne i myślę, że się udało.
14: Ale zobacz, to jednak tylko wtrącę się, bo ty mówisz Chińczycy, tak, i zobacz, w tym roku ja pytałem, jak się sprzedają pick-upy. Isuzu to jest trochę ponad 200 sztuk, Amarok trochę ponad 200 sztuk, też będziemy po wakacjach jeździć Amarokiem. Maxus, to czekam nadal na dokładne dane, ale to wychodzi mi tak około 250 sztuk.
0: Myślę, że więcej, Sławku.
14: Ale nie,
0: poczekaj. Jeździ tych Maxusów sporo.
14: Ale Maxusów wszystkich sprzedano 400, a wiesz, mają też trzy dostawczaki spalinowe, więc poczekam na dokładne dane, uzupełnimy w przyszłym tygodniu. Hilux 500 sztuk, nie za dużo. Nie wychodzi tyle, co w zeszłym roku, bo czekamy na nową generację, a stara wychodzi. No i Ranger rządzi, no bo to jest 1200-1300 sztuk. No dobra,
0: JTC?
14: Słucham?
0: JTC?
14: No to mówiłem, 400. A nie, nie mówiłem dziś, ale mówiłem przy okazji JTC. 400, zobacz, 400. Czyli, na trzecim miejscu jest Jack.
0: Znaczy, Sławku, to jest, wrócę do Isuzu, tak, to jest ultra renomowany producent. Mhm. Tu nie ma się co oszukiwać. Popatrzmy na cenniki. Rok modelowy 2025, rok produkcji 2025, cena promocyjna wersji z napędem na oś z tyłu, automatyczną skrzynią biegów, ale uwaga, z pojedynczą kabiną. 111 tysięcy netto, czyli 137 tysięcy brutto.
14: Tak.
0: Popatrzmy na kabinę podwójną, czyli to, czego wszyscy chcą i potrzebują. Napęd na cztery koła, automatyczna skrzynia biegów, 129 950 minimum, czyli 160 tysięcy brutto. I to jest cena co do złotówki niemal Maxusa, w którym masz napęd na cztery koła, tak, automatyczną skrzynię biegów, silnik diesla i pełen wypas. Tutaj masz wersję L, potem jest jeszcze LS, LSX, LSE i ta wersja LSE, czyli najlepiej wyposażona, kosztuje 149 950, o 20 tysięcy więcej niż Maxus.
14: A tam mamy 2.0, 215 koni.
0: Tak, też tutaj 60. mamy 2.2-160.
14: Tak. Czyli mniej jednak sporo koni. No.
0: I to się da zauważyć zarówno w trakcie jazdy, jak i w trakcie tankowania. Natomiast to są ceny samochodów z rocznika 2025.
14: A, czyli ceny nie po fejsie, no właśnie.
0: No właśnie, czyli to jest jeszcze ten silnik 1.9. To nie jest, wiesz, to nie jest źle. Nie. Ceny samochodów z rocznika 2026 wyglądają tak. 130 tysięcy netto prawie kosztuje wersja z napędem na oś z tyłu i manualną skrzynią biegów. 134 tysiące netto kosztuje wersja z automatem, ale mówimy tutaj o wersji pojedynczej. Pojedyncza kabina. Chcemy mieć podwójną kabinę, czyli to, co chcą mieć wszyscy. Mamy już napęd na cztery koła, manualną skrzynię 153 netto. Z automatem 160 netto. I to już jest 30 tysięcy netto więcej niż u Chińczyka. Ale Sławek, bo my mówiliśmy już o tym Isuzu parę razy. Jeździłeś tym chińskim pick-upem, czyli tym Maxusem.
14: No i Jackiem.
0: Bardzo dobrze
14: nie, Jackiem wypadł. Jeszcze nie. Maxusem tak, bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze wypadł na naszych testach. Isuzu też zawsze bardzo dobrze wypada na naszych testach. Ale powiedz mi, jak konfrontacja chińskiego pick-upa i japońskiego pick-upa w tym momencie wygląda po tym samochodzie poliftingu.
14: Maxus nie ma się czego wstydzić na pewno, a ten poliftingu, ten... Wiesz, dobrze pracuje ta skrzynia. To,
0: bardzo dobrze.
14: To jest dobry pomysł, wiesz? To ja się tym Isuzu bardzo dobrze czułem i naprawdę to są drobne zmiany kosmetyczne na zewnątrz, duże zmiany mechaniczne, bo jednak 8-stopniowy automat i większa pojemność silnika, to może trzeba było to wcześniej zrobić nawet, a nie czekać 6 lat i no, krok w dobrym kierunku właśnie, tylko czy nie za późno. Bo zobacz, tu mamy Jacka, tu mamy dwa Jacki już. Bo
0: Jacka mamy za 100 netto.
14: I drugi Jack na
0: Maxusa
14: jesieni.
0: Mamy za 130 netto. No drugiego Jacka zaraz mamy za 130
14: 400
0: netto.
14: To Jacków, są ceny, 400 słuchaj, Jacków.
0: Ale, tak, ale słuchaj, to są ceny, które moim zdaniem są jeszcze do negocjacji. To są ceny wyjściowe, ale jestem przekonany, że jak przyjdzie taka potrzeba, to oni te ceny, żeby ruszyć sprzedaż, są w stanie jeszcze ściąć trochę. Sławek, powiem ci coś bardzo dziwnego. No. Jakbym miał głosować własnymi pieniędzmi, zagłosowałbym za Isuzu. Bo to japońska marka, bo to przewidywalność, bo to wartość rezydualna, bo to gwarancja dostępu do części, gwarancji i tak dalej, i tak dalej. Ale wiesz, czym mi się jeździło lepiej? Maxusem. Wiesz dlaczego? Bo ma fajniejszy silnik, który mniej pali. No, 220 koni robi różnicę.
14: Tak,
0: obsługa w Isuzu i to wnętrze jest super fajne. W Maxusie ja wywaliłbym te fotele z tej sztucznej skóry, z tej ceraty. Sporo rzeczy bym pozmieniał, ale Maxus jeździ trochę lepiej. Jest przyjemniejszym samochodem nawet przy wyższych prędkościach.
14: Maxusowi się udał na pewno.
0: Ciszej pracuje ten silnik dwulitrowy niż... Ten jest strasznie chropowaty.
14: Tak.
0: Na
14: ale wiesz co, ja nawet właśnie zauważyłem i jak rozmawiałem jeszcze z Isuzu, pytając się szczegóły techniczne z PR-em, że właściwie to taki starym stylu ten dźwięk diesla, że mi to nie przeszkadza. Na razie mi to nie przeszkadza, ale ty na pewno zwróciłeś uwagę i masz rację, że już mało jest takich samochodów, których słychać tak diesla, jak w tym Isuzu. Jest pytanie, czy to jest cecha, czy to jest wada, czy zaleta, nie? No dla mnie to jeszcze nie było męczące, ale są cichsze pick-upy na pewno, tak.
0: Wiesz co, koncentrowaliśmy się na chińskich elektrykach jakiś czas temu. Mm-hmm. Ostatnio na chińskich hybrydach i na autach spalinowych się koncentrujemy. Myślę, że skutecznie nasza uwaga została odciągnięta od tego segmentu, w którym Chińczycy mogą zjeść, rozszarpać konkurencję.
14: No i to już widać. No dobrze. Tak. Słuchaj, to ja na koniec właśnie tym Chińczycy, którzy rozszarpują konkurencję w cudzysłowie, czyli firma Omoda, czy marka Omoda, koncern Chery, to oczywiście rozszarpują, no to tak powiedzmy żartobliwie mówię, ale po prostu bardzo, bardzo im dobrze idzie. Naprawdę, 13 miejsce po pół roku tuż za MG, jeśli chodzi o sprzedaż nowych aut w Polsce. Przed Lexusem, Cuprą, Fordem, Nissanem i można by wymieniać Peugeotem, Mazdą. Prawda? A tuż za można. Renault i Volvo. Więc MG i Omoda idą do góry. Nie wiem, czy MG będzie na koniec roku pierwsze, czy Omoda, jeśli chodzi o Chińczyki w Polsce, ale na pewno im idzie dobrze. A słuchaj, a jeśli chodzi o hybrydy plug-in, bo o takim będę mówił, o Moda 9, nie ten model, o którym będę za chwilę mówił, jest liderem sprzedaży hybryd z gniazdka w Polsce. Pierwsze 5 miejsc to są chińskie modele hybrydy z gniazdka. Omega, BYD, JQ, Cherry. I tu zjedli nas. To nie elektryki. Hybrydy z gniazdka zjadły. A jeśli chodzi o sprzedaż marek, słuchaj, BYD, Cherry, Omoda. Hybrydy z gniazdka. Niewiarygodne. Tymi hybrydami z gniazdka tak się po cichutku bokiem ominęli te cła, których nie ma, wyższych. Dobra, ale do rzeczy. Omoda. 2 lata temu zapoznałem się z Omodą 5 jeszcze przed wakacjami. To wtedy było 180 parę koni, a nie 141,6 benzyna. Jeździłem też elektrykiem. I Omoda 5 to był pierwszy model, który poznałem. Niezłe wrażenie na mnie zrobił. Wiesz, wtedy niezłe. Ja nawet, przecież audycja była, można to odsłuchać. Na pewno nie narzekałem na niego. Nie uważałem, że to wybitne auto, ale taki dobry początek był według mnie. I ona w tej chwili kosztuje 115 tysięcy, silnik 1.6 147 i 1.5 hybryda 224. Ale teraz do siódemki, do rzeczy. W kwietniu mówiłem dużo o tej siódemce, którą wtedy jeździłem. To jest tylko plug-in w siódemce, tak jak w tej dziewiątce, która pojawiła się w zeszłym roku. W dziewiątce też jest tylko plug-in i tu jest też tylko plug-in. 1.5, słuchaj, to jest chyba 280 koni. Samochód jest tylko 15 centymetrów od dziewiątki krótszy, czyli ma mniej więcej 4,65. Wada od razu. Znaczy zaleta, że jest ładny, spójnie zaprojektowany, to wszystko się ogląda z przyjemnością. Jeszcze mieliśmy w takim kolorze, jakimś szaro-srebrnym. Bardzo ładne auto. Natomiast bagażnik ledwo ponad 400 litrów. Naprawdę, do poziomu okien. I jak otwierasz ten bagażnik, widzisz, co? Przecież mamy tu Fordę Kuga, mamy niemieckie takie SUV-y tej wielkości, mamy Toyota RAV4, te bagażniki są większe, a tu nie. A tu jest mały bagażnik, nie wiem dlaczego. Natomiast jeździ to bardzo dobrze. Tu teoretycznie ma, jak to, pluginy chińskie. Niestety, większość pluginów chińskich jeździ bardzo dobrze i to nie tylko cena.
0: Niestety.
14: Tu. No niestety dla Europejczyków. No mówię, patrzę z perspektywy Europy, no bo tu mieszkamy, tu żyjemy i cóż, no Chińczycy nas tutaj technicznie załatwili, jeśli chodzi o tą europejską motoryzację hybryd z gniazdka. Ten, u nich to się nazywa...
0: Dziwny program się słabo zrobił.
14: Tak, super hybrid to się u nich nazywa, ale naprawdę ten super im się udał. No. Tak jak JQ ma dobre, BYD ma dobre, one się trochę różnią, MG, tam już żeśmy omawiali te różnice, że niektóre bardziej na prądzie, najpierw inne i tak, ale to już nie będę wszystkiego powtarzał, ale to jest w tej Omodzie 7, słuchaj, nie dość, że ładne auto, sprawnie się przemieszcza, bo to jest 8,5 do setki, to nie jest jakiś, ale Tucson hybryda też ma chyba niewiele ponad 8, no ale są szybsze, tu oczywiście Rawka 300 konna jest szybsza, na przykład Suzuki. No dobrze, 18 kWh pojemność akumulatora, teoretycznie 90 km, łączny zasięg koło 1000. Jeździłem teraz mnóstwo kilometrów, zrobiłem, słuchaj, przez parę dni, nie zawiódł mnie w ogóle. Tam bagażnik jest mały, ale dla dwie osoby nam starczył. Na drodze, czy to jest autostrada, jest cicho. W środku, to jest komfortowe nawet auto, wiesz? Byłem w szoku i ładne auto. Polecam ci, bo akurat byłeś na urlopie, nie mogłeś wtedy nawet tego samochodu dotknąć, ale polecam ci, jak weźmiemy może kiedyś na jesieni, żebyś pojeździł, bo to jest po prostu przyjemność. To jest dobry samochód, dobra hybryda doładowywana z gniazdka. No i nie mówię, że mówię to nie uważam, że mówię to z przykrością. Po prostu uważam, że Europejczycy muszą się bardziej starać, naprawdę. Audi robi dobre hybrydy doładowywane z gniazdka, coraz lepsze, ale w pierwszej dziesiątce hybryd z gniazdka mamy Toyota CHR, Volvo XC60, jedno Audi, a reszta to Chińczycy. No i to bym podsumował, że niestety dla Europejczyków udał się Omodzie ten model 7, no i cóż można poradzić, no.
0: Kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny, na kolejne zapraszamy oczywiście. Kiedy? Jutro.
14: Tak.

0: Reklama.
1: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
0: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Trwają rozmowy na linii USA-Iran i Izrael-Liban na początek o aktualnych ustaleniach w sprawie trwających na Bliskim Wschodzie konfliktów. Ponad 400 osób zatrzymano we Francji w związku z pożarami, jakie w ostatnich tygodniach nawiedziły kraj. Siatkarska reprezentacja Rosji nie przyjedzie do Polski na Mistrzostwa Świata. Więcej o tym w informacjach sportowych. Minęła 19. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. W rozmowach z Iranem poczyniono postępy, ale nie doszło do żadnych konkretnych ustaleń w sprawie ciśniny Ormus, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Wcześniej także rzecznik MSZ Kataru podał, że negocjacje idą w dobrym kierunku. Reuters i AFP zauważyły, że trwające rozmowy i postępy wpłynęły na spadek cen ropy. Minister finansów USA Scott Bessent oznajmił wcześniej w rozmowie z dziennikarzem CNBC, że jest szansa na otwarcie dziś lub jutro zablokowanej przez Iran ciśniny Ormus. W Rzymie rozpoczęła się nowa runda rozmów delegacji Izraela i Libanu. Delegacje koncentrują się na realizacji założeń ramowego porozumienia osiągniętego przy mediacji USA w czerwcu. Wśród tematów negocjacji w amerykańskiej ambasadzie jest też kwestia stref bezpieczeństwa i rozbrojenie Hezbollahu. Trwająca runda negocjacji w Rzymie ma potrwać do czwartku. 402 zatrzymań dokonano we Francji w związku z podpaleniami umyślnymi bądź przez zaniedbanie, przekazał szef MSW Francji Laurent Nunez. 156 z tych przypadków dotyczy osób niepełnoletnich. 36 osób zostało aresztowanych. Część z nich jest już skazana albo oczekuje na proces. Szef francuskiego MSZ podkreślił, że utrzymujący się od 15 dni pożar w departamencie Var na południu Francji to najdłużej trwający pożar w tym rejonie od czasu prowadzenia rejestrów. Ogień zniszczył tam do tej pory 6300 hektarów terenu. Z pożarem nadal walczy 1200 strażaków. Służby nadal walczą też z pożarami w departamentach Drôme i Gironde. Fala upałów w Europie przyczyniła się do niespotykanej wcześniej suszy i pożarów. W 27 największych miastach we Włoszech obowiązywać będzie w czwartek po raz pierwszy w historii najwyższy stopień alarmu z powodu upałów. Rekordy temperatur odnotowano w niedzielę w stolicy Węgier Budapeszcie, dziś w stolicy Austrii Wiedniu. Miniona noc była najcieplejsza w historii pomiarów na Słowacji. W regionie Zachoria przy granicy z Czechami temperatura nie spadła poniżej 27,5 stopnia. Brytyjskie Biuro Meteorologiczne Met Office przekazało, że tegoroczny lipiec w Anglii i Walii był najsuchszym takim miesiącem w historii prowadzonych od 1836 roku pomiarów. Upały i susza mocno dają się też we znaki mieszkańcom Mszany Dolnej w Małopolsce. Władze miasta wprowadziły tam ograniczenia w dostawach wody i apelują o jej oszczędzanie, powiedział w TOK FM Wacław Żarski, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej. Sytuację w regionie dodatkowo komplikuje stan lokalnej infrastruktury. Na poprawę trzeba jednak poczekać kilka dobrych miesięcy.
4: Prowadzimy inwestycje związane z budową nowych stacji pozyskiwania już jakiejś dosyć dużej ilości medium, dosyć dużej ilości wody, która doraźnie zabezpieczy miasto. Natomiast będą prowadzone w późniejszym okresie, bo na razie brak nam środków.
3: Władze apelują o oszczędzanie wody. Między innymi proszą, aby nie napełniać przydomowych basenów czy nie podlewać ogródków. W mieście porozstawiane są beczkowozy. Woda na wszystkich bałtyckich kąpieliskach nadaje się do kąpieli, podał serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W województwie zachodniopomorskim nadal zakaz kąpieli obowiązuje w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Czerwone flagi na kąpielisku wywieszono z powodu zakwitu sinic. W TOK FM czas teraz na sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam. Siatkarska reprezentacja Rosji nie zagra w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce. Przywrócony przez FIVB do światowej rywalizacji zespół weźmie jednak udział w Lidze Narodów. Całe zamieszanie z rosyjskimi siatkarzami, którzy ostatecznie sami zrezygnowali z udziału w turnieju w Polsce, to następstwo ogłoszonej na początku lipca decyzji o przywróceniu do rywalizacji światowego rankingu rosyjskich siatkarzy i siatkarek. Ci byli nieobecni na arenie międzynarodowej od 2022 roku i początku zbrojnej inwazji tego kraju na Ukrainę. Ukrainę. Miało być huczne powitanie, spotkanie z kibicami, chwila dla mediów, ale fety na Okęciu trzeba było odwołać. Polscy siatkarze po zwycięstwie w finałowym turnieju Ligi Narodów utknęli w Chinach. O czym więcej wie Michał Waszkiewicz.
6: Kibice, którzy nastawili budziki na wczesny ranek, nie sprawdzili informacji i pojechali na lotnisko Chopina powitać Polaków, musieli być srogo rozczarowani, bo samolot z Pekinu owszem wylądował, ale bez naszych siatkarzy. Ci zostali w Chinach. Chyba sami to wykrakali, wyruszając z Ningbo w szampańskim nastroju. No to do Warszawy nie dolecieli. Samolot z Ningbo miał 4-godzinne opóźnienie i nasz zespół utknął w Pekinie. Część siatkarzy łączonymi lotami dotrze do Warszawy dziś w różnych godzinach. Największa grupa wyląduje na Okęciu dopiero jutro rano, przez co będzie miała mniej czasu na naładowanie baterii przed rozpoczynającym się w przyszłym tygodniu zgrupowaniem, na którym kadra będzie się szykować do Mistrzostw Europy. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
5: To teraz informacja z ostatniej chwili, bo po godzinie i 53 minutach swój mecz na kortach w Montrealu wygrał Hubert Hurkacz 7-5, 4-6, 6-2 z Marcosem Gironem z USA. A siostry Williams otrzymały dziką kartę do rywalizacji deblowej w turnieju rangi WTA 1000 w Cincinnati. To będzie pierwszy wspólny mecz Amerykanek, od kiedy 44-letnia Serena wróciła do zawodowego tenisa. Serena i Venus miały wspólnie zagrać w deblu podczas Wimbledonu, jednak wtedy na przeszkodzie stanęła kontuzja kolana Sereny. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
3: Jutro w ciągu dnia sporo ma być słońca. Miejscami na północy, zachodzie i częściowo w centrum kraju przejściowo zachmurzenie może wzrastać i tam mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze. Po południu zagrzmieć popadać może również na Podhalu. Temperatura maksymalna jutro od 24 do 28 stopni nad samym morzem, 29 na północnym wschodzie, około 36 w centrum, do 40 na południowym wschodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Przypomnijmy, plan Trumpa dla Gazy, powszechnie wyśmiany i budzący politowanie, został przedstawiony na jesieni ubiegłego roku. Docelowo ma prowadzić do utworzenia państwa palestyńskiego, ale zanim ten punkt może być osiągnięty, zakłada rozbrojenie Hamasu, przekazanie władzy technokratycznemu komitetowi palestyńskiemu, wycofanie wojsk izraelskich, utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej i odbudowę. Nie wszystko w tej kolejności, zresztą kolejność jest najczęściej tutaj kwestionowana. Problem jednak polega na tym, że tak na dobrą sprawę planu nikt nie wspiera. Nikt nie chce wspierać Donalda Trumpa. Nikt nie wierzy ani jemu, ani jego pomysłom. Nic zresztą dziwnego. Trump zrobił, co się da, by stracić w oczach wszelkich sojuszników,

0: pozaeuropejskich Europa nie tyka, bo i zresztą jakżeby miała, skoro nie jest w stanie nawet uporać się z przestrzeniami europejskimi, na przykład z Bałkanami. Więc co niby proponować takiej Gazie? Co proponować Izraelowi? Jesteśmy na to zbyt krótcy, wydają się mówić Europejczycy. I cała reszta mówi dokładnie to samo, czyli nic. Tymczasem analizy naukowe bazujące na zdjęciach satelitarnych wskazują, że 68% powierzchni zabudowanej Gazy zostało zniszczone. Według niektórych oszacowań 81% konstrukcji budowlanych zostało uszkodzone. Połowa budynków w Gazie nie nadaje się już do użytkowania. To już nie jest przestrzeń do zamieszkania. 2 lata bombardowania, nawet jeśli nie chcemy ich nazywać ludobójstwem, były miastobójstwem. Badacze mówią o tak zwanym urbicydzie, zabójstwie miasta. Urbicyd Warszawy po powstaniu, urbicyd Mariupola po 2022, urbicyd Gazy. Czy kogoś to obchodzi? Niespecjalnie. Może za dużo nieszczęść wszędzie wokół, żeby robić z Gazy temat powszechnej troski. Bliższa ciału koszula Polsce, Ukraina. Ale faktem jest, że to jakaś granda, że dla współczesnej społeczności międzynarodowej temat zniszczeń Gazy jest tak mało zajmujący. Nic więc dziwnego, że Hillary Clinton w połowie czerwca poparła działania na rzecz planu, bodaj jako jedna z nielicznych prominentnych polityczek, a zarazem oponentek Donalda Trumpa. Wydaje się jednak, że jej głos pozostaje osamotniony. Wszyscy zakładają, że skoro Izrael się nie zgadza, to pozamiatane. Chyba jednak nie całkiem. W Izraelu szykują się wybory, a wraz z nimi być może zmiana władzy. Czy do niej dojdzie? No to wielkie pytanie. Stawka jest ogromna, a chodzi w niej nie tylko o spokojniejszy Izrael czy Bliski Wschód. Długofalowo chodzi o bezpieczniejszy świat, ale tak szeroka perspektywa brzmi współcześnie chyba nieco bezczelnie. I to też jest część problemu.
1: Reklama. Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
6: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
7: Bierzemy.
5: Buen provecho.
7: A to co?
6: No, owoce, ale morza.
8: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
11: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Reklama.
0: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Agnieszka Zagner z tygodnika Polityka. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
0: A będziemy mówili o Właściwie o planie dla Gazy, który niby już przez wszystkich wyśmiał.

0: i pokazywany powszechnie jako jakieś takie szaleństwo Trumpa, niezdolność do rozpoznania rzeczywistości, pomysły rodem z, tutaj nie będę już kończyć czego, równocześnie cały czas żyje. To znaczy Donald Trump do niego wraca, mówi, że chce to realizować i właściwie pod auspicjami tegoż programu rozmaite działania, nawet nie wiem, czy dyplomatyczne, ogłasza. Ostatnio usłyszeliśmy o tym, że w zasadzie kwestia Hamasu jest już załatwiona. Wiadomo, że w samym Izraelu to się mało, że nie podoba. To jest po prostu niemożliwe do załatwienia przy tym składzie koalicji rządowej, który mamy. Ale pewnie nawet gdyby te wybory odbyły się dziś, no to właśnie, można by sobie zadać pytanie, co wtedy. Zacznijmy może jednak od samej kwestii Gazy i Hamasu. Gdzie właściwie dzisiaj znajduje się Izrael, jeśli chodzi o swoje plany odnośnie Gazy, plany odnośnie Hamasu, dążenia? Jak ty byś to opisała, takie dążenia polityczne?
1: Izrael mniej więcej od roku znajduje się dokładnie w tym samym miejscu, gdzie się znajdował, a nawet jeszcze bardziej, bym tak powiedziała. Jeszcze bardziej to jest mniej więcej te 20% około terytorium, które zajął jakby powyżej, to jest ta górka, którą zajął po porozumieniu z października 2025 roku. Czyli mówiąc krótko, Izrael właściwie postawił Hamas przed takim ultimatum w pewnym sensie, że jeżeli Hamas nie zrobi, nie wykona tego planu Trumpa, no to Izrael jest gotów pójść na całość i w zasadzie de facto przejąć kontrolę nad całą Gazą. Dzisiaj ta tak zwana żółta linia przesuwa się coraz bardziej na zachód, w kierunku Morza Śródziemnego. Tam nawet teraz trwa taka bardziej konstrukcja betonowa, co by sugerowało, że Izrael w najbliższym czasie nie za bardzo ma ochotę opuszczać te tereny. Zresztą to dzisiaj wprost Izrael powiedział, że dopóki Hamas nie odda broni, czy nie złoży broni, to Izrael się nigdzie nie wycofa. Ja bardzo się cieszę z tego, co powiedziałeś na samym początku, że ten plan jest taki wyśmiewany i oczywiście my znamy Trumpa, że jedno mówi, drugie robi. Dzisiaj słyszeliśmy, że mają ruszyć rozmowy z Iranem, tylko tak się znowu zdarzyło, że Iran nic o tym nie wie, prawda? Więc właściwie można byłoby się zaśmiać, gdyby nie to, że sprawa jest śmiertelnie poważna i tutaj przez słowo śmiertelnie mam na myśli dokładnie to, co powiedziałam. To znaczy w ciągu 24 godzin w Gazie zginęło bodajże 19 osób. Lipiec był najtragiczniejszym od porozumienia miesiącem. Zginęło ponad 150 osób w samej Gazie. I co z tego, że od października zeszłego roku jest porozumienie, kiedy de facto zginęło już 1250 osób, a 2 miliony mieszkańców, tak jak żyło w tych namiotach, jakichś prowizorycznych schronieniach, tak nadal w tych prowizorycznych schronieniach żyje, a jest jeszcze gorzej, dlatego że ta presja izraelskiego wojska spycha tą ludność cywilną, tak jak mówiłam, coraz bardziej na zachód. Więc w pewnym sensie można powiedzieć, że ani mieszkańcy Gazy, ani tak naprawdę Izrael nie ma czasu i to jest moim zdaniem zawracanie głowy. I gdyby dzisiaj Izraelem rządzili rozsądni politycy, to myślę, że wreszcie by zrozumieli, że bezpieczeństwo również Izraela zależy od tego, w jaki sposób zostanie wyegzekwowane to porozumienie w Gazie. Bo na razie wygląda na to, że obie strony postanowiły trzymać się w klinczu i oczywiście to, co tam Trump z tą mapą drogową zapisał i ogłosił wielki sukces, prawda, że Hamas się zgodził na rozbrojenie, po prawdzie na żadne rozbrojenie się nie zgodził, bo tam jest kwestia też pewnych definicji. Hamas nie przyznał wprost, że mowa o rozbrojeniu. Tam są używane takie różne sformułowania typu zdeponowanie broni albo przekazanie broni, co tak naprawdę jeszcze nie wiadomo na jakich warunkach i kto, znaczy ten Narodowy Komitet zarządzający Gazą, palestyński, teoretycznie ma przejąć kontrolę nad tą bronią, ale ten komitet jeszcze w zasadzie w Gazie się nie znajduje. No i tak na razie nie słychać, żeby został do Gazy wpuszczony. Więc słusznie również zwróciłeś uwagę, że wybory trochę są tutaj takim wyznacznikiem czasowym, dlatego że wygląda na to, że do czasu wyborów tych październikowych z tym planem w Gazie raczej nie ma szansy pójść do przodu. Zresztą już ci najbardziej agresywni, radykalni ministrowie powiedzieli, że właściwie ten plan jest absolutnie nie do przyjęcia. Izrael postawił warunek, że najpierw się ma rozbroić Hamas, a dopiero potem Izrael się ma wycofać. Natomiast według planu tego zaproponowanego przez Trumpa, to sekwencja ma być taka, że przede wszystkim ma zostać, znaczy Izrael się ma cofnąć na tę pozycję z 2025 roku, ma zostać zwiększona liczba pomocy, ilość pomocy humanitarnej, która do Gazy wpływa, a dopiero potem właśnie pod nadzorem tego Narodowego Komitetu ma ta broń być zdeponowana, a warunki przestrzegania tego porozumienia, czy kolejne fazy ma to być jakoś sprawowane przez te siły międzynarodowe, które notabene też, umówmy się, też nie wiadomo, nie mają żadnego mandatu, jeszcze nie wiadomo w jaki sposób miałyby być skonstruowane. Więc szczerze mówiąc, to porozumienie jest czymś, co bardzo, ale to bardzo jest potrzebne zarówno Gazie, jak i śmiało mogę powiedzieć Izraelowi, bo Izrael moim zdaniem w interesie Izraela jest również doprowadzenie do jakiegoś unormowania sytuacji w Gazie, bo ja nie kupuję, szczerze mówiąc, tego argumentu, że jeżeli się Izrael nie wycofa, to jednocześnie będzie to zachętą dla Hamasu do uzbrojenia. Znaczy, że to będzie wzmacniało te siły militarne. Być może jesteśmy w takim okienku możliwości w tej chwili. I Trump dostrzegł jedną rzecz, mianowicie dostrzegł zarówno słabość Netanyahu, jak i słabość Hamasu. To znaczy, Hamas jest o tyle słaby, że po pierwsze, skurczyło mu się terytorium, skurczyły się środki, właściwie Hamas jest dzisiaj prawie niewypłacalną organizacją. Skurczyły się możliwości działania, odpalania i tych rakiet, stanowienia jakiegokolwiek rzeczywiście militarnego zagrożenia, więc Hamas jest dość słaby. Netanyahu też jest w tej układance dość słaby, bo on w zasadzie wisi na tej pomocy amerykańskiej. Bez Trumpa nie jest w stanie w zasadzie podjąć jakichkolwiek ruchów. Więc jakby Trump chciał mieć jakiś sukces, przecież Trump też ma wybory, prawda, w listopadzie, no i przynajmniej chciał ogłosić, co ja wam przyniosłem światu, prawda, jak on teraz ostatnio bardzo lubi używać tego argumentu, że dla dobra świata, no więc dla dobra świata doprowadził do rozbrojenia Hamasu, tylko po prawdzie doprowadził na razie do jakiejś deklaracji, prawda, a nie do żadnego rozbrojenia Hamasu. Więc jakby tutaj ta sytuacja jest skomplikowana i rzeczywiście dopóki Netanyahu będzie premierem, a tak naprawdę nie wiemy, jak skończą się wybory, czym się skończą, to tutaj niewiele więcej można się spodziewać, no bo baza wyborcza, do której adresowane są postulaty nie tylko samego Netanyahu, ale przede wszystkim jego koalicjantów, jest po prostu jednoznaczna. Mm-hmm. To znaczy oni
0: żadnego porozumienia nie chcą i w ogóle wykluczają taki język. To trzeba od tego zacząć. Ale też ja myślę, że warto zwrócić uwagę właśnie na to, o czym teraz powiedziałaś i w ogóle na taki wątek. Znaczy, to się gdzieś przewija. Nawet przecież wydawałoby się wrogini Donalda Trumpa, czyli Hillary Clinton, powiedziała kiedyś publicznie, że ten plan może i ma wady, dziury, może jest szalony, ale jest jedynym planem dla Gazy, to jest bardzo potrzebne. Więc należy go wspierać. Po Hillary Clinton nie spodziewałbym się, że będzie, nie wiem, dla jakichś własnych prywatnych korzyści coś takiego mówiła. Myślę, że akurat jej rozpoznanie sprawy i rozpoznanie w ogóle relacji międzynarodowych, a szczególnie Bliskiego Wschodu, jest z pewnością oparte na szerszej wiedzy niż być może wiedza administracji Trumpa. I przypuszczam, że ona po prostu wie, co mówi. To znaczy, po prostu, to jest jedyny plan, który w tym momencie istnieje.
1: Absolutnie. I ja bym go nie skreślała na wstępie, tylko że ten plan wymaga również uczciwych partnerów po wszystkich stronach, to znaczy i ze strony Hamasu, to znaczy te deklaracje nie mogą zostać tylko deklaracjami. My trochę, umyka nam fakt, że kilka tygodni temu Hamas wybrał tak naprawdę nowego przywódcę. To jest El-Haya, to jest ten człowiek, który ma bardzo, bardzo, bardzo ścisłe związki z Iranem, więc w tej układance, to jest taki ideolog odwieczny, no, wieloletni Hamasu, więc on jest, no, powiedzmy, taki dość twardogłowy, no ale Hamas też musi podjąć pewną decyzję, no bo ewidentnie wygląda na to, że Izrael nie odpuści, to znaczy Izrael nie pozwoli na to, żeby odbudować możliwości militarne Hamasowi. I to jakby wszyscy to wiedzą. I teraz pytanie, o co gra Hamas? Jeżeli Hamas będzie grał na to, właściwie na swoje polityczne przetrwanie, to ma szansę to zrobić. To znaczy, jeżeli podejdzie do tego zupełnie pragmatycznie, to ma szansę nawet w tej nowej jakiejś konstrukcji politycznej w pewnym sensie zachować władzę. Ja wiem, że mowa o tym Narodowym Palestyńskim Komitecie, on jest teoretycznie apolityczny, ale mimo wszystko tutaj Hamas jest w stanie zawalczyć. Również Izrael de facto ma szansę wreszcie trochę iść do przodu z tego, znaczy trochę wreszcie zawalczyć o wizerunek swojego kraju jako tego, który dzisiaj jest głównym chłopcem do bicia obok Rosji, oskarżanym o najgorsze zbrodnie popełniane na Palestyńczykach.
0: Dzisiaj, to jest synonim zła.
1: Synonim zła i tutaj dzisiaj mówimy o Gazie, ale niemniej dzieje się na zachodnim brzegu. Tak. Znaczy ta przemoc, ja wróciłam kilka tygodni temu, znaczy skala przemocy na zachodnim brzegu, no jest po prostu niewyobrażalna. Znaczy tam trwa de facto wojna, która jeszcze się nie nazywa wojną, ale właściwie ataki ze strony osadników, żołnierzy, no są na porządku dziennym. Więc Izrael ma szansę, znaczy właśnie rozsądni liderzy izraelscy, którzy być może są w stanie wytłumaczyć również Izraelczykom, że to ciągłe tkwienie w spirali krwi nie służy samemu Izraelowi. Ale to jest jeszcze moim zdaniem za mało. To znaczy i Izrael, i Hamas w porządku, ale wydaje mi się, że jednak tutaj jest potrzebna również presja międzynarodowa. Ona jest, no bo jak zwrócisz uwagę na to, kto tak naprawdę negocjował to porozumienie, to mamy tych samych graczy. Mamy Egipt, mamy Emiraty, mamy Turcję. No to są kraje, które są bardzo żywo zainteresowane tym, co się dzieje z Palestyńczykami. Ale dobrze by było, żeby jeszcze żeby to poparcie dla tego planu może było szersze. To znaczy, żeby nie tylko kraje regionu, ale może, nie wiem, właśnie Europa bardziej zajęła znaczące stanowisko. Nie wiem, znaczy tutaj moim zdaniem jest potrzebny jakiś taki efekt synergii, tak żeby jakby trochę może odkleić się. Ja wiem, że Trump sobie bardzo zasłużył. Znaczy jego wizerunek człowieka, który jest po prostu niewiarygodny. Niewiarygodny w tym, co mówi, co pisze, prawda? To znaczy słowo amerykańskiego prezydenta właściwie już dzisiaj nic nie znaczy. To jest smutne, dlatego że przecież przez lata właściwie była taka doktryna, no, w pewnym sensie nieomylności prezydenta. Tam jest cały sztab ludzi, który pilnował, żeby na przykład, nie wiem, z ust amerykańskiego prezydenta nie wydostało się słowo kłamstwo albo jakieś przeinaczenie. Znaczy to było bardzo ściśle przestrzegane. Natomiast dzisiaj właściwie Donald Trump jest pośmiewiskiem, prawda? Tak. I nie doprowadzili do tego jego polityczni wrogowie, tylko doprowadził do tego on sam. Więc oczywiście w tym sensie to, o czym dzisiaj mówimy, znaczy ma pewien grzech pierworodny, prawda, który wiąże się z tym, kto ten plan, prawda, wysnuł. Ale tu się nie ma co obrażać na na Trumpa, tylko może rzeczywiście spróbować, no przynajmniej dostrzec jakąś okazję w tym, że no, rzeczywiście może to być jedyna niepowtarzalna szansa, żeby ten plan jakoś próbować popchnąć do przodu, bo szczerze mówiąc, kolejna na przykład zima, te kolejne obrazy ludzi, którzy nie wiem, w jakichś skrajnych warunkach przeżywają, znaczy mnie szczerze mówiąc nie mieści się to w głowie, że w dzisiejszych czasach jesteśmy w stanie, my jako świat, właściwie do porządku dziennego przejść nad tym, że jest takie jedno maleńkie miejsce na świecie, gdzie w zasadzie ci ludzie żyją w takich warunkach, w których urągających w ogóle jakimkolwiek zasadom człowieczeństwu, czymkolwiek. Więc Gaza absolutnie potrzebuje, mieszkańcy Gazy potrzebują odbudowy, potrzebują tego, żeby dzieci chodziły normalnie do szkoły, żeby były normalne szpitale, żeby normalnie to miejsce normalnie funkcjonowało i egzystowało, bo naprawdę nie widzę powodu, dla którego tak miałoby nie być. Oczywiście ja wiem, że w Izraelu są głosy, z których wynika, i to wcale nie małe, jakby łączące odpowiedzialność, stosujące odpowiedzialność zbiorową za to, co stało się 7 października. To znaczy wielu Izraelczyków uważa, że właściwie nie ma niewinnych Palestyńczyków w Gazie, bo oni w mniejszym lub większym stopniu popierają Hamas. No dobrze, ale to myślenie naprawdę donikąd absolutnie nie zaprowadzi i Izrael właściwie naraża się na tą publiczną, wieczną chłostę, również zasłużenie, to znaczy właściwie widać, że niewiele robi, żeby z tego wizerunku jakoś się...
0: No właśnie, bo z tej postawy, którą opisałaś przed chwilą, wynika globalne przekonanie, może nie wśród wszystkich, ale szeroko reprezentowane w kręgach tak zwanych lewicowych, a liberalnych też, mianowicie przekonanie, że myślenie dobry Palestyńczyk to martwy Palestyńczyk jest myśleniem większości Izraelczyków. I w efekcie mamy to, co mamy. To znaczy mamy po prostu nieprawdopodobną polaryzację i hejt wokół Izraela, niechęć wokół Izraela i takie nastroje. Ja się zgadzam z tymi, którzy mówią, że to są nastroje antysjonistyczne w wielu wypadkach po prostu.
1: Tak.
0: Ale teraz jakby spróbujmy spojrzeć na to właśnie, co się w samym Izraelu dzieje. Już nawet nie tyle w kontekście Gazy, co w ogóle politycznie, bo Izrael jest też w takim stanie nie najlepszym, jeśli chodzi o jakby tkankę społeczną. Ja dzisiaj wyczytałem w Financial Times taki duży artykuł o lękach części tych środowisk progresywnych, lewicowych odnośnie kradzieży tych nadchodzących wyborów, czyli ich ryzyka ich sfałszowania. To znaczy, że tam również trwa taki proces erozji zaufania do instytucji życia publicznego, do państwa jako takiego po prostu.
1: Tak, to niestety właściwie to następuje i właściwie to są kolejne lata, tygodnie, miesiące, kiedy rzeczywiście ten demontaż instytucji, począwszy od właściwie wokół Sądu Najwyższego.
0: To się zaczęło wtedy, prawda?
1: Zaczęło się, ale to właściwie jest kontynuowane. Ja mam wrażenie, że to jest osłabione na każdym poziomie. No na przykład coś, co wydawałoby się niemożliwe jeszcze, nie wiem, 10-15 lat temu, czyli na przykład szefowie służb izraelskich, czyli największych, czyli mówię teraz o Mossadzie czy o agencji Shin Bet, czyli agencji takiego bezpieczeństwa wewnętrznego izraelskiego. One do tej pory, tam trzymano dość wysokie standardy, jeżeli chodzi o dobór kadr. Natomiast dzisiaj na czele tych służb stoją osoby, których mam wrażenie, że jedyną kategorią czy kwalifikacją jest to, że są po prostu bardzo lojalne wobec premiera Netanyahu. I to wydaje mi się, że to jest zdecydowanie za mało, dlatego że te służby, zwłaszcza agencja Shin Bet, chroni również, właściwie ma za zadanie chronić wszystkich Izraelczyków. Natomiast dobierając te osoby wyłącznie na podstawie klucza politycznego, doprowadzamy do sytuacji, w której na przykład zaczynają być stawiane pytania, jeżeli chodzi o traktowanie tak zwanego żydowskiego terroryzmu. To są różne organizacje skrajne, głównie związane z ruchem osadniczym, osadników. I to nie jest tak, jak kiedyś Netanyahu powiedział, że to jest garstka rozwydrzonej młodzieży ze wzgórz. Nie, to w ogóle tak nie wygląda. Ale niestety właśnie, ponieważ ten klimat społeczny jest właśnie taki, to postępuje i to się przesuwa i to zdobywa paradoksalnie coraz większą akceptację. To znaczy Netanyahu jeszcze wciąż jest w stanie przekonać Izraelczyków, że tylko on jest panem bezpieczeństwa, że tylko on jest w stanie to bezpieczeństwo Izraelowi zapewnić, mimo że przecież... I to jest paradoksalne. Wciąż większość Izraelczyków uważa, że to on odpowiada politycznie za to, co stało się 7 października, czyli jego polityka doprowadziła do tego, że w tym dniu rzeczywiście państwo było słabe. No ale znowu, ta komisja, w zasadzie ta państwowa, niezależna komisja w zasadzie nie ma szansy powstać, a na pewno nie przed wyborami, a nawet jeśli ona powstanie na jakimś etapie, na pewno będzie podporządkowana siłą polityczną, a zresztą efekty pracy takiej komisji to jest minimum, 2 lata. Więc to w ogóle zawracanie głowy, jeżeli chodzi o rozliczenie Netanyahu z samego 7 października. Tak naprawdę jedynym punktem rozliczenia go pewnie będą właśnie te wybory. To są pierwsze wybory od 2022 roku, czyli od października 2000. Znaczy były jeszcze lokalne, ale jakby pierwsze parlamentarne, więc jakby tutaj to rzeczywiście będzie potężny test. Jest obawa, że te wybory mogą nie być uczciwe. Netanyahu już w poprzednich kampaniach pokazał, jak to się robi. On jest bardzo sprawny, jeżeli chodzi o na przykład, były przecież te słynne SMS-y, prawda, o tych hordach Arabów, prawda, którzy nagle głosują i nagle to odwróciło de facto, to znaczy Likudowi podbiło tego dnia wyniki. Natomiast sondaże dzisiaj rzeczywiście są dość jednoznaczne, jednoznacznie dają zwycięstwo blokowi anty-Netanyahu. Zwycięstwo tak, ale jeszcze niekoniecznie połączone z tym, że ten blok będzie mógł sformułować rząd, dlatego że do rządu potrzebnych jest 61 mandatów w Knesecie. Najbardziej optymistyczne sondaże dają temu obozowi anty-Netanyahu 60. Czasami nawet mniej, więc tutaj w zasadzie właściwie ten blok dość mocno broni się przed na przykład wskazaniem, że rzeczywiście jeśli dojdzie do takiej sytuacji, to oni będą się posiłkowali partiami arabskimi. To się wydaje dzisiaj, ogłoszenie czegoś takiego to jest po prostu pocałunek śmierci, więc właściwie nikt na to się nie chce zdecydować. A szkoda, bo ja mam wrażenie, że tak jak trochę tracimy z oczu prawdziwy cel i prawdziwy możliwy przełom w tym, co się dzieje w Gazie, tak być może Izraelczycy wreszcie też zasłużyli na to, żeby doszło do jakiegoś prawdziwego przełomu w ich kraju, bo mnie się wydaje, że to kręcenie się w kółko i to rozlewanie się przemocy w różnych miejscach, a to Gaza, prawda, a to Zachodni Brzeg, a to sobie wkroczymy na południe Libanu, tak? Że tutaj toczymy tyle wojen na tylu frontach, a tu może spróbujemy zabić przywódcę Iranu, prawda? Że jakby Izrael wymyśla różne strategie, prawda, jak to bezpieczeństwo Izraelowi zapewnić. I tak się zawsze składa, że to jest związane z tym, żeby kogoś zabić, tak? Że jakby jedyne rozwiązanie, jakie Izrael posiada, to jest jakby rozwiązanie militarne. Ale prawda jest taka, że każde państwo, również Izrael, dysponuje dość szeroką gamą innych środków prowadzenia polityki. Niekoniecznie to musi być zawsze wojna. Czasami potrzebny jest po prostu jakiś lider, czasami naiwny marzyciel, albo czasami ktoś z charyzmą, kto jest w stanie przekonać na przykład Izraelczyków, że ta droga, do której oni się przyzwyczaili, do której uwierzyli, że rzeczywiście to jest jedyna możliwa opcja, że wcale niekoniecznie tak musi być. I ja nie wiem, czy taką osobą jest Gadi Eisenkot. To jest dzisiaj ten człowiek, który... Bo tam w Izraelu też doszło do bardzo ciekawej sytuacji. Mianowicie do tej pory główny konkurent Benjamina Netanyahu, czyli Naftali Bennett, został zdetronizowany w tym rankingu popularności po tej stronie opozycyjnej. Dzisiaj generał Gadi Eisenkot jest tym człowiekiem, którego Izraelczycy w większości widzieliby w roli swojego przyszłego premiera. To jest człowiek na pewno bardzo uczciwy, z takim dość dużym autorytetem moralnym. To jest absolutnie zaprzeczenie Benjamina Netanyahu do tego stopnia, że Gadi Eisenkot stracił syna w Gazie w grudniu 2023 roku. Izraelczycy mówią, no dobrze, i widzą też to pewnego rodzaju kontrast między Netanyahu, którego syn, prawda, zajmuje się głównie pisaniem jakichś nienawistnych postów, prawda, siedząc gdzieś w jakiejś bajecznie drogiej willi gdzieś na Florydzie, prawda, i tym się zajmuje zamiast służyć w wojsku. Natomiast Gadi Eisenkot rzeczywiście poniósł ofiarę krwi. I tutaj tylko takie małe zastrzeżenie, nie pamiętam, w zeszłym tygodniu, jakoś niedawno, w tej brutalnej kampanii wyborczej właśnie Netanyahu wypuścił stworzony za pomocą sztucznej inteligencji taki wideoklip przedstawiający właśnie człowieka wyglądającego jak syn tego, zabity syn Gadiego Eisenkota na łące. Ten syn niby biegnie z otwartymi ramionami, żeby powitać tego ojca i Gadi Eisenkot wpada w ramiona tak naprawdę Mansura Abbasa, czyli szefa jednego z partii arabskich. Znaczy to w ogóle straszne, to się odbiło strasznym echem w Izraelu, to znaczy sposób, w jaki Netanyahu również jakby deprecjonuje pamięć zabitego.
0: Nie, no w ogóle granie trupem, prawda?
1: Nie, no to obrzydliwe na wielu poziomach i to się Izraelczykom bardzo oczywiście nie podoba. I ja mam... I wiesz, bo ja zawsze mam pewien dysonans, bo ja lubię czytać to, co się dzieje i czasami sondaże pokazują jakieś pewnego rodzaju nastroje i tam różne rzeczy można się mądre dowiedzieć. I tylko, że one potem nijak się mają do rzeczywistości, bo ja zobaczyłam niedawno, były prezentowane na przykład sondaże dotyczące oceny przez Izraelczyków tego, kto wygrał wojnę z Iranem. Ponad 90% Izraelczyków uważa, że wojnę z Iranem wygrał Iran. Co więcej, zwolennicy Likudu i w ogóle uważają też w 90 paru procentach, że również wygrał tę wojnę Iran. Tylko, że potem jak dochodzi do głosowania, czyli tego krytycznego dnia, czyli 27 października, no to właściwie okaże się, że te wszystkie poglądy...
0: To nie ma znaczenia.
1: Że to gdzieś w pewnym momencie uchodzi i znowu się robi taki, wiesz, konkurs popularności, nie wiem, konkurs piękności. A tak naprawdę, znaczy ja nie wiem, bo być może to jest tak, że może wszystkie wybory gdzieś tam mniej lub bardziej... są oparte o jakieś emocje, prawda, że część wyborców na przykład podejmuje decyzję dopiero w drodze do lokalu wyborczego. Ale ja mam, chodzi mi tylko o to, że jak popatrzymy na różnego rodzaju jakby takie jednostkowe opinie, czyli stosunek do wojny z Iranem, czy stosunek do 7 października i odpowiedzialności za ten 7 października, to jakby Izraelczycy są dość zgodni w tym. Tylko potem tak się dzieje, że znowu głosują na Netanyahu. On ma taką po prostu umiejętność przekonywania do siebie swoich zwolenników, Iraku, jednak ten jego żelazny elektorat jest rzeczywiście bardzo, bardzo żelazny, tak. Więc ja dzisiaj nie wiem, znaczy, co z tego, że sondaże dzisiaj mówią to czy tamto. Do tych wyborów jeszcze ile zostały? No, ponad 2 miesiące, prawda? No to jest rzeczywiście sporo czasu.
0: Jeszcze... A już jest data ustalona?
1: Tak, tak. Wybory są 27 października. To jest w ostatnim możliwym terminie, jaki był na stole. To w Izraelu akurat też ma związek z tym, że rzeczywiście ten okres jesienny, w tym czasie przypada, to jest tak zwany okres wysokich świąt, czyli to jest nowy żydowski rok, potem Jom Kippur, potem Simchat Torah, Sukkot. Natomiast wybory w Izraelu tradycyjnie odbywają się we wtorek. W związku z tym tych wtorków, które mogły być w tym czasie wzięte pod uwagę, też było jakby mniej, a myślę, że też rządowi i tej koalicji rządowej jednak zależało, żeby mieć więcej czasu, żeby jednak jeszcze spróbować mieć przynajmniej pole manewru, bo my nadal nie wiemy, co się będzie działo z Iranem. Teoretycznie wojna z Iranem została odwołana i wygląda na to, że i Amerykanie nie do końca mają właściwie czym strzelać, a nie bronić zarówno własnych baz. Grynkiewicz, nie wiem, czy widziałeś, no to była wstrząsająca wypowiedź. Ponoć miał ostrzec Pentagon, że siły amerykańskie w regionach, chodzi o to, że tam jest tylko jeden niszczyciel, może spowodować, że w przypadku odpowiedzi Iranu on, znaczy, będzie musiał podjąć decyzję, czy bronić Amerykanów, baz amerykańskich w regionie, czy pomagać Izraelowi. Więc jeżeli to jest postawione dzisiaj, wiesz, na tak, że to jest tak newralgiczne.
0: Tak, że to są takie, tego rodzaju wybory.
1: Że to są tego rodzaju wybory, więc znaczy z tego by wynikało, że ta wojna z Iranem, no ewidentnie nie jest na rękę Trumpowi, a ewidentnie jest na rękę Netanyahu i Netanyahu bardzo by chciał, żeby dostać to zielone światło i żeby znowu, zresztą w ten weekend przecież właściwie izraelskie media żyły, że to jest kwestia godzin, tak, że zarówno Amerykanie, jak i Izraelczycy przystąpią do kolejnych ataków, no ale okazało się, no, że do tego nie doszło rzekomo dlatego, żeby Donald Trump mógł po raz kolejny uratować świat, tak jak to określił. No ale już tutaj powiedzieliśmy w tym studiu, że często to, co mówi prezydent Trump, nie do końca się wiąże z rzeczywistością. Więc jakby sytuacja jest dość płynna i Netanyahu może próbować jeszcze jakiś sztuczek przed wyborami, jakiegoś na przykład zaostrzenia na którymś z frontów. Tych frontów ma dość sporo do wyboru.
0: Właściwie same fronty.
1: Bardzo bym nie chciała, żeby to się stało, bo wydaje mi się, że i Palestyńczycy, i Izraelczycy mają szansę iść do przodu. Wreszcie coś zrobić, żeby, nie wiem, żeby jakoś ten Bliski Wschód przestał być taką ziejącą raną przemocy i krwi. I jeszcze jedna rzecz, o której nie mówiliśmy. W listopadzie mają być palestyńskie wybory, też parlamentarne, potem w jakimś tam perspektywie prezydenckie, więc jakby Palestyńczycy...
0: To już w ogóle są ponad 10 lat chyba ich nie było.
1: No,
0: kiedy one były ostatnie?
1: W 2006 mieliśmy,
0: no to 20.
1: No, 2005-2006, tak. No to już 20 lat, więc jakby obie strony mają szansę, mają potrzebę. I kurczę, no, chciałabym, żeby jednak, żeby tam się zaczęło układać. No i trochę może myślę teraz o nas, o świecie, o naszej części Europy, może żebyśmy też tak by trochę też dali otuchy. No nie wiem, tak jak kiedyś były możliwe rozmowy w Oslo, prawda, o których długo nikt nie wiedział. Ja nie wiem, może jest potrzebne jakieś drugie Oslo, trzecie Oslo, nie wiem, jakiś przełom, no to się samo nie zrobi.
0: Ale to jest rzeczywiście bardzo ciekawe, bo z tego, co mówisz, jak się tak słucha, to nie są zaskakujące rzeczy, ale to zebrane razem bardzo wyraźnie pokazuje pewne takie punkty węzłowe, to znaczy, że o paradoksie niestety, rządy Benjamina Netanyahu w gruncie rzeczy uratował 7 października 2023 roku i ten atak Hamasu wzmocnił go, niestety. No i też jakby ewidentnie chyba on po prostu nabrał takiego przekonania, że dzięki kolejnym wojnom można się utrzymywać do władzy do upadłego, to znaczy, tylko właśnie do upadłego, prawda? To jest to ryzyko, że na tej polityce Izrael jednak strasznie traci.
1: Traci, ale to też trochę też wewnętrznie w Izraelu to też nie jest w zupełnej próżni, bo na przykład te izraelskie nastroje społeczne, mam wrażenie, że one są dzisiaj też bardzo podgrzane tym, co się dzieje wokół tego, jak to się mówi, zaciągu czy poboru ortodoksów do izraelskiej armii.
0: No właśnie,
1: na przykład to jest sprawa, która bardzo uwiera Izraelczyków. Oni są wściekli. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, od kilku tygodni jest taka w sumie symboliczna, ale znacząca rzecz w Jerozolimie, mianowicie chyba od 5 tygodni z rzędu trwają, czy może troszkę więcej, trwają w szabat protesty, ponieważ w centrum Jerozolimy jest jedna kawiarnia, która działa w szabat, no i tam przychodzą ortodoksi, próbują demolować w ogóle, no w ogóle straszne rzeczy się dzieją. No i ostatnio do tej kawiarni zjechali się właściwie wszyscy liderzy tych partii opozycyjnych, między innymi Lieberman, który od dawna mówi i jest takim zagorzałym zwolennikiem właśnie tego poboru, zaciągu właściwie, równości również izraelskich, żeby każdy brał te same obciążenia. No i między innymi właśnie te słowa Liebermana dość mocno właśnie przy tej okazji wybrzmiały, więc jakby Izraelczycy też widzą, że ta wojna kosztuje na różnych poziomach, bo ona kosztuje finansowo, ale również kosztuje społecznie. No bo wiesz, ja na przykład mam znajomych, którzy spędzili od 2023 roku, nie wiem, 500 dni w ramach służby rezerwowej w izraelskiej armii. Ludzie, którzy mają, nie wiem, ustabilizowane życie, jakieś kariery zawodowe, tak nagle...
0: Prawie 2 lata.
1: Prawie, tak, znikasz na 500 dni. To nie jest tak, że w jednym odcinku czasowym, no ale kilka tygodni tu, kilka tygodni tam. Więc wiesz, no są jakby rodziny, ludzie, którzy ponoszą bardzo wysokie...
0: A ty mówisz właściwie o takiej wersji, powiem szczerze, optymistycznej. No, wyjeżdżasz na parę tygodni i wracasz, a jak wracasz w czarnym worku?
1: No, otóż to, ale to nie tylko to, wiesz, ta wojna kosztuje, wiesz, wczoraj była chyba informacja, że w ciągu chyba bodajże tygodnia było 3. samobójstwo izraelskiego żołnierza. Wiesz, to...
0: Czyli jakby ludzie już nie widzą nadziei po prostu.
1: Cena wojny to nie jest tylko pieniądz, nie wiem, te miliardy, te pociski, tak, nie wiem, do procy Dawida, czy tego, czy żelaznej kopuły, cokolwiek. To nie jest tylko koszt tego, ile kosztuje jeden pocisk do baterii Patriot. To jest również koszt społeczny. Taki koszt zwykłego życia w Izraelu. Dzisiaj się pojawiły informacje, że bodaj w zeszłym roku wzrosła średnia liczba osób emigrujących z Izraela. Do tej pory było mniej więcej to na poziomie 60 tysięcy. W zeszłym roku było 90 tysięcy. To jest znacząca różnica. Ja sama mam wielu znajomych, owszem, z tej lewicowej bańki, ale oni mówią tak, no... Jeżeli będzie tak, że w tych najbliższych wyborach znowu Netanyahu i jego ludzie dojdą do władzy, to już jest jakby dla nas koniec nadziei. To znaczy my już nie wierzymy, że w tym kraju cokolwiek się może zmienić i to jest potencjalnie ta grupa, która będzie zasilała, no powiedzmy, tę grupę emigrantów. To są ludzie, którzy mają dokąd wyjechać, bo to są... Izraelczycy właściwie w większości mają podwójne obywatelstwa, czasami potrójne, prawda? Więc oni mogą wybierać, w jakim kraju docelowo będą żyli. I to, wiesz, bo to jeszcze nie widać tego w takim rozwoju No bo jak popatrzysz, to dalej ta izraelska Dolina Krzemowa się rozwija i tak dalej. Ale to w perspektywie dłuższej to jest niemożliwe, żeby... No bo kto będzie wyjeżdżał? No to ta bardziej liberalna... Znaczy lewicowa, znaczy to jest troszkę mylne, ale właśnie ta liberalna część, która właśnie jest tą siłą napędową i izraelskiej gospodarki, i izraelskiego takiego... myślenia, prawda, czy nawet, znaczy jak szukasz, ja dzisiaj tak trochę próbuję szukać jakiejś nadziei, czy jakoś tak może jakiejś takiej zachęty, że może dojdzie do jakiegoś przełomu, no ale gdzie szukać tych ludzi, którzy właśnie ten przełom mieliby tego przełomu dokonać, no bo oczywiście jeden czy drugi lider no ale też ten człowiek musi mieć jakieś zaplecze, prawda, wyborcze, no tak jak są, jak mówiliśmy o żelaznym elektoracie Likudu i Netanyahu, no to tak również ta część, powiedzmy, liberalna czy centrowa, no też to też musi być jakaś rezerwuar ludzi, prawda, z którego będziemy czerpać. No a jeśli to są ludzie, którzy właśnie myślą o tym, żeby z Izraela wyjechać, no to siłą rzeczy będzie się kurczyła ta liczba osób, które są skłonne właśnie popierać partie centrowe czy myślące bardziej właśnie w kierunku jakiegoś porozumienia z Palestyńczykami. Znaczy ja wiem, że dzisiaj jeszcze trudno mówić o jakimś wielkim przełomie albo że nic takiego się jeszcze nie wydarzyło, co by nakazywało mieć jakąś wielką nadzieję. Ale z drugiej strony Izraelczycy naprawdę mają ogromną szansę, żeby właśnie wyjść z tego, tego zapętlenia, tej pułapki, w którą sami w siebie wpędzili, wierząc, że tylko wojna jest rozwiązaniem ich problemów. Oczywiście Izrael musi pozostać państwem silnym, z silną armią, znaczy jakby to jest w doktrynie również Izraela, tutaj ja nie widzę, żeby się cokolwiek miało zmienić, ale przecież tak jak mówiliśmy, nie tylko wojna zawsze musi być tą odpowiedzią i tym rozwiązaniem, które jest sensowne i które powinniśmy wdrożyć.
0: Dziękuję bardzo. Agnieszka Zagner z tygodnika Polityka była Państwa i moim gościem.
1: Dziękuję.
2: Za 6 minut godzina 20, za 6 minut informacje Radio Tok FM, a po nich program Mikrofon Tok FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną wita się z Państwem Karolina Kłaczyńska, która program przygotowywała i będzie wydawać, oraz Krzysztof Olesiewicz, który będzie go realizował. Dziś będziemy z Państwem rozmawiali o tym, jak jesteśmy w kontekście przechodzącej kolejnej przez Polskę fali upałów do tego przygotowani. Jak się do tego przygotowywaliśmy? Ktoś może powiedzieć, no zaraz, takie fale upałów to mamy trochę od niedawna, kiedy mieliśmy się niby przygotowywać. I tu, proszę Państwa, okazuje się, że mam nadzieję, że nasz gość po godzinie 20 więcej o tym opowie, ale okazuje się, że tak, przygotowujemy się. Być może niekoniecznie o tym dużo i często mówimy, ale od jakichś... ludzkość od jakichś 40 lat co najmniej, solidnie. Europa od 30, można powiedzieć, ale od lat 90. Polska również. To znaczy, już wtedy zaczęły na początku lat 90. funkcjonować programy i rozwiązania w Polsce, które zakładały, że naukowcy mają rację, że klimat się ociepla, a jednym z efektów tego globalnego ocieplenia, szczególnie w Europie, będą między innymi fale upałów. I działania, które zostały wtedy podjęte i od tamtego czasu są podejmowane, bardzo różne, one się układają w pewną opowieść. I to jest opowieść, którą dzisiaj chcielibyśmy trochę pod lupą obejrzeć albo odtworzyć, zrekonstruować po to, żeby móc odpowiedzieć sobie na to pytanie, które zadajemy. Czyli jak oceniamy przygotowanie i działanie państwa? Bo państwo to nie tylko ten rząd, ale też poprzednie. Nie tylko ten parlament, ale też te poprzednie parlamenty. Nie tylko to społeczeństwo z tą świadomością tu i teraz, kiedy mówimy o tym bardzo dużo, bo bardzo dużo się mówi o tym, ale też to sprzed 10, 20, 30 lat. I to będzie, wydaje mi się, bardzo ważny moment, żeby zastanowić się, w jaki sposób państwo funkcjonuje w ogóle. Czy my jesteśmy w stanie i w jaki sposób realizować długofalowe, bo to jest całe tej opowieści, głównie o tym, jak traktujemy wodę, ale nie tylko. W tej całej opowieści najistotniejsze, czyli horyzont czasowy wykraczający poza tu i teraz, czyli te najbliższe kilka lat, kiedy ten rząd, czy ten parlament rządzi, czy ten burmistrz, czy ta pani prezydent. Mało tego, w przypadku instytucji, która w latach 90. zaczęła, różnie to jest oceniane, ale zaczęła już realizować programy związane z tym, że wody będzie coraz mniej, a cieplej będzie coraz bardziej, a mianowicie w przypadku instytucji takich jak Lasy Państwowe, można powiedzieć, że w kodzie w ogóle tej instytucji jest myślenie w innym czasookresie, niżli ten nasz tutaj ludzki bezpośredni, tydzień, miesiąc i tak dalej. Ponieważ w Lasach Państwowych mamy do czynienia z dekadami, kiedy dane ekosystemy funkcjonują, rosną, są zakładane, dorastają, nie wiem, i tak dalej, i tak dalej. Zaprosiliśmy do rozmowy profesora Bogdana Chojnickiego, klimatologa z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, i będziemy go pytać o to, jak nasz kraj przez ostatni czas się przygotowywał do fali upałów, która jest skutkiem globalnego ocieplenia, szczególnie w kontekście wody. I część z Państwa pewnie dziś będzie dzwonić do nas ze swoimi doświadczeniami, jak to widzą w swoim otoczeniu, albo jak tego nie widzą, tak? Ale część z Państwa pewnie będzie dzwonić do nas z tym, co robi sama. Bo okazuje się, co też dziś podczas przygotowywania się do programu sprawdziłem, że jakaś część naszego społeczeństwa poza programami, poza takimi akcyjnymi rzeczami sama robi różne rzeczy związane z na przykład retencją, mikroretencją wody. Za 2 minuty godzina 20 informacje Radia Tok FM, a po informacjach mikrofon Tok FM. Przez Polskę przechodzi kolejna fala upałów. Jak oceniasz przygotowanie i działanie państwa? To jest pytanie do słuchaczy i słuchaczek. Nasz numer to 22 44 044. A rozpoczynamy od wstępu z naszym gościem.
3: Autopromocja.
4: Dlaczego świeżo skoszona trawa tak pięknie pachnie? Bo woła o pomoc. Gdy źdźbła zostają uszkodzone, uwalniają do powietrza związki chemiczne ostrzegające sąsiednie rośliny przed zagrożeniem. Dla nas to zapach lata, a dla trawy sygnał alarmowy. O tym, czym jeszcze pachnie lato i jak w ogóle działają zapachy, opowiem w środę po 10.40 w audycji Z nauką po imieniu. Zapraszam, Adam Mirek.
3: Tylko w Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
10: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
11: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
13: Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara na mediaexpert.pl.
14: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
15: To nie jest pora.
14: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.
16: Lato w

0: do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Uwaga na bardzo wysokie temperatury i gwałtowne burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla niemal całego kraju. W informacjach również komentarze do ostatnich decyzji prezydenta dotyczących ułaskawień. Hubert Hurkacz z awansem do drugiej rundy turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. Między innymi o tym w informacjach sportowych. Minęła 20. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. W niemal całej Polsce obowiązują wydane przez IMGW ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. Ostrzeżenia najwyższego stopnia obowiązują do czwartku do godziny 20, a temperatury w najbliższych dniach mogą miejscami zbliżyć się nawet do 40 stopni. Jutro głównie będzie tak na południowym wschodzie. Oprócz tego obowiązują też ostrzeżenia przed burzami pierwszego stopnia dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz części Pomorza Zachodniego, Wielkopolski, województwa łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego i dolnośląskiego. Większość województwa lubuskiego i dolnośląskiego oraz południowy zachód Wielkopolski objęte są ostrzeżeniami drugiego stopnia przed burzami. Przez niemal całą Europę przechodzi teraz fala upałów. W 27 największych miastach we Włoszech obowiązywać będzie w czwartek po raz pierwszy w historii najwyższy stopień alarmu z powodu upałów. Rekordy temperatur odnotowano w Budapeszcie i Wiedniu, a miniona noc była najcieplejsza w historii pomiarów na Słowacji. W regionie Zachoria przy granicy z Czechami temperatura nie spadła w nocy poniżej 27 stopni. Mieszkańcy krajów zachodniej Europy niepokoją się, że tak intensywne upały są zjawiskiem coraz częstszym.
4: Przechodziliśmy przez to już w zeszłym roku. Mamy wrażenie, że teraz będzie się to powtarzać corocznie. Coraz trudniej będzie mieszkać w mieszkaniu bez klimatyzacji lub czegoś podobnego.
3: Upały na zachodzie Europy przyczyniły się do ogromnych pożarów. Strażacy nadal walczą z ogniem w Hiszpanii, Francji i Grecji. Był ikoną dziennikarstwa, jednym z najważniejszych dziennikarzy III RP, tak zmarłego Andrzeja Morozowskiego, wspomina jego przyjaciółka, dziennikarka Dominika Wielowiejska. Morozowski był dziennikarzem radiowym i telewizyjnym. Przez ćwierć wieku pracował w TVN24. Wcześniej był związany z Radiem Z.
5: Andrzej Morozowski był wspaniałym przyjacielem i świetnym dziennikarzem, świetnym publicystą. Właściwie budował rynek mediów. Był w Radiu Z niemal od samego początku. Zaczynał po prostu jako reporter sejmowy. Spędziliśmy na sejmowych korytarzach bardzo dużo czasu. Miał niesamowity zmysł dziennikarski. Debaty z nim, rozmowy o polityce to było coś, czego oczywiście się nigdy nie zapomni.
3: Andrzej Morozowski na swoim koncie miał wiele dziennikarskich wyróżnień. Między innymi w 2006 roku otrzymał tytuł Dziennikarza Roku Grand Press i nagrody imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 69 lat. Decyzja prezydenta o ułaskawieniu Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch, lidera kibiców Legii Warszawa, który otrzymał sądowy dwuletni zakaz stadionowy, wywołała polityczną burzę. Politycy obozu władzy twierdzą, że to gest lojalności prezydenta wobec pseudokibiców, a rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, ostro reaguje na tego typu komentarze.
6: Pan prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski, bo analizuje dokumentację spraw w każdym z przypadków. Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
3: Każda decyzja prezydenta może być oceniana przez społeczeństwo, odpowiada z kolei senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar, były minister sprawiedliwości.
7: Bardzo mi się nie podoba wypowiedź rzecznika prezydenta, który mówi, że nie mamy tego prawa oceniać, bo to jest prerogatywa. No nie, właśnie na tym to polega, że każda prerogatywa niesie za sobą prawo do tego, aby opinia publiczna oceniała tego typu decyzje.
3: Prezydent ułaskawił też Piotra Pytla, niesłusznie skazanego na więzienie, oraz Adama Borowskiego, opozycjonistę z czasów PRL. Teraz w informacjach TOK FM czas na informacje sportowe.
2: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz wygrał z Amerykaninem Marcosem Gironem 7-5, 4-6, 6-2 w pierwszej rundzie turnieju rangi ATP Masters 1000 w Montrealu. Dla naszego tenisisty był to pierwszy mecz od blisko miesiąca, gdy z powodu kontuzji skraczował w meczu awans do ćwierćfinału Wimbledonu.
9: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu. Zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze, też nowa nawierzchnia i dodatkowo ważne jest to dla mnie zwycięstwo po powrocie z kontuzji.
8: Trwa za to jeszcze pierwszy mecz Igi Świątek w turnieju w Toronto. Polka gra od razu w drugiej rundzie i jej rywalką jest Czeszka Sara Bejlek. Świątek pierwszego seta wygrała do zera, w drugim prowadzi 4-3. Jonathan Milan wygrał w Szczecinie drugi etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne i umocnił się na pozycji lidera. Włoch, podobnie jak wczoraj w Koszalinie, wyprzedził po sprincie z peletonu Francuza Paula Maniera. Najlepszy z Polaków, Marceli Bogusławski, był 9. Aż 12 milionów osób zarejestrowało się w systemie, żeby kupić bilety na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Druga tura przed sprzedaży wejściówek ruszy w najbliższych dniach. Trzeba mieć jednak szczęście, bo decyduje losowanie. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
1: Pierwsze bilety w ramach przedsprzedaży już kilka miesięcy temu trafiły do mieszkańców południowej Kalifornii, którzy mieli pierwszeństwo. Oficjalnie pierwsza tura ruszyła w połowie kwietnia. Rozdysponowano wówczas 4 miliony wejściówek. Teraz chętnych jest aż 12 milionów. Nic dziwnego, bo część biletów jest tańsza niż na każdych wcześniejszych igrzyskach. Te najtańsze kosztują ledwie $28 i wpisują się w strategię Games for All, którą ogłosili Amerykanie. Jakby w kontrze do mundialu, który był historycznie drogi. Jak wygląda dystrybucja? Trzeba się zarejestrować, a potem liczyć na to, że system nas wylosuje. Jeśli tak, to można kupić maksymalnie 12 biletów na zawody sportowe i najwyżej 4 na ceremonię otwarcia i zamknięcia imprezy. Igrzyska w Los Angeles odbędą się za 2 lata. Sprzedaży biletów jeszcze nigdy nie uruchomiono tak szybko. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
8: W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
2: Na program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie, www.hafneraresidence.pl.
3: Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na północy, zachodzie i częściowo w centrum, przejściowo wzrastające do dużego i tam przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Po południu burzowo również na Podhalu. Przed nami jeszcze wyższe temperatury, od 29 stopni na północnym wschodzie do 36 w centrum i nawet do 40 stopni na południowym wschodzie kraju. Chłodniej nad morzem, tam od 24 do 28 stopni.
10: TOK FM. Na

0: Zdrojewicza, a mianowicie element wodny. A to dlatego, że natknąłem się dziś na kilka informacji, które wydawało mi się nie są tak opowiedziane, albo przynajmniej nie funkcjonują w opinii publicznej jako pewną opowieść o wodzie w Polsce. Ale z jednej strony my bardzo, jako opinia publiczna, jesteśmy zainteresowani tym, na przykład czy jakość wody w kąpieliskach, prawda? To jest zawsze taki temat, który ludzie kochają czytać o tym, oglądać, szczególnie w kąpieliskach, gdzie mają zamiar wypoczywać. Albo dajmy na to, czym zabraknie wody. No i teraz rzeczywistość powiedziała, podbijam temat. Jest taka możliwość, że tak jak na Węgrzech, tak jak w Rumunii, z powodu małej ilości wody wyłączone będą, lub też jest prawdopodobieństwo, że będą wyłączone elektrownie atomowe, no to dziś się dowiedzieliśmy, że dwie polskie elektrownie konwencjonalne w Połańcu i w Kozienicach, one będą miały problem, czy już mają problem z powodu małej ilości wody, która im akurat służy do chłodzenia. I opinia publiczna znowu pomyślała, aha, mamy kryzys. Panie profesorze, czy patrząc od 1989 roku do teraz, pan by powiedział, że był taki moment, kiedy w Polsce rzeczywiście traktowanie wody jako cennego zasobu, o który trzeba dbać, zaczęło się na poważnie, nie wiem, masową, małą retencję zaczęliśmy budować, albo ograniczać niepotrzebne zużycie wody. Czy był taki moment? Czy my jesteśmy w jakimś takim długim, długim procesie dopiero uświadamiania sobie, na ile woda jest takim zasobem niezbędnym?
1: To jest, panie redaktorze, naprawdę bardzo ciekawe pytanie, bo gdy spojrzymy troszkę na historię Polski i wody, to chyba trzeba zacząć jakby troszkę wcześniej tą historię od tego, że my byliśmy krajem generalnie bagien i torfowisk. To przez lata stworzyło takie przekonanie, że tak naprawdę odwadnianie tworzy przestrzeń do życia. I tak naprawdę to przykładem takim doskonałym są często łąki, takie tereny, na których, nie wiem, albo się wypasa krowy, albo się po prostu te łąki kosi. I tam de facto w pewnym sensie historycznie można powiedzieć, i to już pewnie od XIX wieku albo i wcześniej, odprowadzano wodę, żeby czynić sobie tą ziemię użytkową. Nawiasem mówiąc, to tereny podmokłe nazywa się często w polskim, takim nominalnie nazywa się często nieużytkowym. Więc odprowadzenie wody opisujemy jako pewnego rodzaju stworzenie czegoś użytecznego. Proszę zauważyć, nawet takiej opinii publicznej mówi się nawet do dziś, że jeżeli chcemy coś poprawić, to mówimy osuszam to bagno, albo trzeba osuszyć to bagno. I to ma wymiar taki bardzo pozytywny, bym powiedział. I to w zasadzie wchodzimy z tą świadomością, że Polska to kraj bagienny i trzeba osuszać, czynić, no dalej idąc, ziemię poddaną, to też pod glebie naszej kultury. Wchodzimy w taki okres, bym powiedział, rozwoju, gdzie tej wody jest bardzo dużo potrzebne. Pamiętamy ten okres rozwoju socjalistycznej Polski. No to jest okres, w którym wszystkie wskaźniki mają rosnąć, bo ta ziemia, ta woda ma służyć ludziom. No i w zasadzie wspomniał pan o tym 89 roku i tak sobie pomyślałem, że de facto chyba jedynym takim elementem, kiedy my zauważyliśmy, że woda jest poważnym zagadnieniem, to było chyba wprowadzenie liczników na wodę, bo wcześniej ta gospodarka wodą była żadna, a później dopiero, gdy wolny rynek, paradoksalnie, bo wydaje nam się, że wolny rynek to jest zawsze takie coś, co niszczy, ogranicza, wyzyskuje, a później idzie dalej. Ten wolny rynek, czy próba policzenia, ile to kosztuje, nagle wytworzyła, że na przykład w domowym użytkowaniu ta woda zaczęła kosztować. I chyba to jest ten moment, kiedy my zauważyliśmy, że z wodą trzeba może trochę inaczej postępować. Idąc dalej od tego 89 roku, już zaczynają w tych latach 90. pojawiać się sygnały, że nie dość, że odwodniliśmy, nie dość, że systemy wodne porzuciliśmy w ramach tego bankructwa lat 90. No i my w zasadzie wchodzimy w lata już 2000.
0: Ale panie profesorze, zatrzymajmy się bardzo proszę na chwilę, bo bardzo jest ciekawy ten moment przejścia z jednego systemu na drugi i w momencie, kiedy państwo i społeczeństwo ma w cudzysłowie poważniejsze problemy, to co się dzieje z całą tą infrastrukturą związaną z odwadnianiem? Przecież to jest czasami niezwykle skomplikowany system. Gdzie on został? Gdzie on został porzucony? A co to oznaczało dla wody, że został porzucony? Ja,

0: Jak, co to był za czas w ogóle?
1: No właśnie ten wolny rynek akurat w kontekście, ten wolny rynek, ta transformacja, ona można powiedzieć zrobiła coś takiego. Ograniczono wydatki na te zagadnienia, ale równocześnie trzeba pamiętać, że ten paradygmat odwadniania on w 90-tych latach bardzo mocno topniał. I sam byłem świadkiem, jak jeszcze moi starsi koledzy, już często nieżyjący profesorowie, zmieniali swój punkt widzenia z odwadniania na gospodarowanie wodą. Ale prawda jest taka, że w 90-tych latach, prawdę mówiąc, większość tej całej historii praktycznie wyparowała. Skończyły się pieniądze, te pieniądze na zarządzanie wodą były szczątkowe i wielu, jak pan pyta o infrastrukturę, to w wielu miejscach ta infrastruktura, no w dużym uproszczeniu, ale można powiedzieć, została porzucona. Tam, gdzie nie było zagrożenia bezpośredniego życia, no powiedziałbym, te takie melioracje w przestrzeni, taki z dala od dużych rzek, tam, gdzie nie grozi powódź, no de facto bardzo mocno obumierały. My jesteśmy w takim stanie dzisiaj trochę dziwnym jako społeczeństwo, bo tak, z jednej strony, znaczy dokończając powiem tak, że w 90-tych latach się podają pierwsze sygnały takie, powiedziałbym, ze świata nauki, że zmiana klimatu to coś, co istnieje. Wtedy oczywiście zaczyna się też bardzo mocne zderzenie naszego myślenia o węglu. Proszę pamiętać, że lata gierkowskie to wychowanie dzieci w przekonaniu, że wojsko, milicja i górnicy to jest w zasadzie fundament naszej społeczności. No, barburkę obchodziło się w zasadzie w całym kraju i ja pamiętam jeszcze jako małe dziecko rysowałem w szkole różnego rodzaju rysunki, w których górnik świdrem węgiel kruszył. Krótko mówiąc, nagle 90. lata mówią, kurczy się wszystko, zapominamy zupełnie o tej wodzie, no i ale już się pojawiają w 90. latach sygnały, że zmiana klimatu następuje. My wchodzimy tak z taką dość mocno niezadbaną czy porzuconą infrastrukturą tam, gdzie ona po prostu ekonomicznie w żaden sposób nie dawała rady, w okres, kiedy zaczyna nam wzrastać temperatura. No i oczywiście tu ciąg zdarzeń jest kolejny, bo pojawiają się oczywiście cały czas sygnały, że zmiana klimatu to jest tylko statystyczne odchylenie i tak dalej, i tak dalej. No a dziś na dziś mamy sytuację, w której tak, odwodnione miejsca często są zaniedbane, i one wyschły, a dodatkowo jeszcze zmiana klimatu naprawdę bardzo mocno uderzyła w te miejsca. No, odwodnione tereny podmokłe, no naprawdę jest bardzo dużo, stały się dodatkowym, bardzo potężnym źródłem dwutlenku węgla do atmosfery. Innymi słowy, same te odwodnione tereny grzeją, a my grzęźniemy, prawdę mówiąc, w debacie, w której wiele osób, to wiemy, że w internecie w zasadzie te historyczne, te informacje przepływają na różne sposoby, albo w pewnym sensie się bagatelizuje zmianę klimatu, albo po prostu mówi się, że jej nie ma, a nawet jak jest, to nie stworzył człowiek i tak dalej, i tak dalej. Totalny szum, taka warstwa, taka chmura dezinformacji, jeszcze to się skleiło, jak widać, z polityką, z pewnego rodzaju poglądem.
0: Ale czy zanim tak, tylko zanim do tego dojdziemy, to jednak jeszcze chciałbym odtworzyć na początku tych aktorów podstawowych, bo kiedy dzisiaj czytałem i próbowałem się dowiedzieć jak najwięcej o tym, co po 89 roku się działo, to tak jak pan profesor to opisał, to tych aktorów jest kilku, a mianowicie są rolnicy, którzy mają interes w utrzymywaniu bardzo konkretnych stosunków wodnych, tak, u siebie, ze względu na produkcję rolną. Są samorządy, które mówią, no nas to interesuje pod kątem głównie bezpieczeństwa, czyli tak, żebyśmy mieli źródła wody i żeby nie było powodzi. Są, i to co jest ciekawe, ale jest taki aktor też jak Lasy Państwowe. Ja przeczytałem, że już w latach 90. niektóre nadleśnictwa zaczęły wracać do myślenia o tym, że wodę trzeba w lesie zatrzymywać. Co jest ciekawe, przed funduszami unijnymi, przed programami unijnymi.
1: Panie redaktorze, i tu w ogóle wspomniał pan o aktorze, który, no, trochę powiem, jest niezauważony, bo rzeczywiście jest tak, że lata 90. to jest moment, kiedy pojawia się ten pierwszy program retencyjny w lasach i powstają pierwsze, no na tamte czasy w większości zbiorniki. Też jest przyjęta taka wizja, że de facto metry sześcienne w zbiornikach są sposobem na rozliczenie, a później w kolejnych wersjach działań Lasów Państwowych pojawia się ten fajny element, który w zasadzie też jest rodzajem spięcia myślenia leśnego z myśleniem melioracyjnym, gdy nagle pojawia się historia typu wodę gromadzi się w gruncie. I muszę powiedzieć, że jak pan wspomniał o lasach, to warto wspomnieć, to też warto troszkę odnieść to do rolnictwa, bo o ile lasy stanowią 30% powierzchni Polski, o tyle rolnictwo to jest 60%, powiedzmy 50 parę procent powierzchni Polski. No i prawdę mówiąc, tutaj ta sytuacja jest taka, że tam, gdzie woda jest potrzebna, rolnicy w jakiś sposób to próbują rozwiązać, ale generalnie świadomość co do gromadzenia wody, no powiedzmy, jest o wiele bardziej szczupła, żeby nie użyć innych określeń.
0: A ten czynnik, panie profesorze, o którym pan powiedział na początku, czynnik ekonomiczny, mówił pan o wprowadzeniu liczników. No, kiedy ceny wody idą w górę, to co to też nie zmienia myślenia o tym, że no, woda jest cennym zasobem?
1: Zmienia bardzo mocno. Ja może przypomnę, że...
0: Halo?
1: Że susze są... Halo?
0: Tak, słyszymy się, proszę mówić.
1: Gdy był ten czynnik ekonomiczny, na przykład... Pojawił się taki pomysł, żeby rozwiązać problem niedoboru wody w ekosystemach, jest kopanie studni, ale jednocześnie ogłoszony jest rok taki, bym powiedział, gdzieś 2017-18, ale jednocześnie powiedziano, że będzie trzeba za tą wodę płacić. I muszę powiedzieć, że niewiele osób się zgłosiło, żeby rozwiązać ten problem, bo pojawił się problem, ile ta woda będzie kosztować. Więc znowu bym powiedział, czynnik ekonomiczny wprowadzony, czy taka niewiadoma, ile będzie woda kosztować, sprawiła, że tych studni nie wykopano zbyt wiele. Ale tam, gdzie jest to możliwe, studnie są kopane w przekonaniu, że rozwiąza się problem dostępu do wody, a no to ma swoje reperkusje. Troszkę widzimy to też w rzekach, bo wraz ze wzrostem temperatury ci, którzy wykopali studnie i używają tej wody na przykład do podlewania swoich pól, no w wielu miejscach obniżają poziom wód gruntowych i ta woda zamiast spływać do rzek, zwyczajnie jest odparowywana na polach. Tu widać jak w soczewce, że Polska jest krajem, w którym ten bilans wodny jest bardzo mocno naprężony i jest bardzo czuły na takie działania jak odpompowywanie wody z gruntu. I powiem więcej, jeszcze mamy wody głębinowe, które nie odnawiają się w takim cyklu, bo spadł deszcz, a za 2 lata one są do dyspozycji, tylko często to jest odbudowa przez setki, a nawet tysiące lat. Więc jeszcze mamy jedno zagadnienie wody, której nie widzimy głęboko pod naszymi stopami, no które praktycznie mówiąc nie weszło jeszcze na taką powszechną do dyskusji. To może być problem, bo zmiana klimatu tutaj w kontekście tej wody powierzchniowej, ona dyktuje bardzo ostre warunki. Jeżeli my zaczniemy rozwiązywać ten problem niedoboru wody przez wody głębinowe, to już jest przepis na bardzo poważny problem.
0: Czyli sytuacja, kiedy po wejściu Polski do Unii Europejskiej pojawiają się fundusze, pieniądze i państwo w różny sposób, czy to Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czy przez program małej retencji, zaczyna popularyzować w jaki sposób to traktują ludzie, którzy są tego najbliżej, czyli rolnicy, albo samorządowcy? Czy oni traktują to głównie jako możliwość otrzymania jakichś pieniędzy, albo możliwość jakoś załatwienia sobie czegoś, co im tam stoi zardzewiałe, czy to wpływa w ogóle na zmianę stanu świadomości na temat tego, że cennym zasobem woda jest, a jest jej coraz mniej?
1: Poruszył pan bardzo ciekawy temat, bo mamy dwie rzeczy. Z jednej strony fundusze europejskie, które są dostępne. Mamy też chętnych w postaci samorządowców. To muszę powiedzieć, że często z bardzo pozytywnym nastawieniem, ale mamy też sytuację, w której często wydaje nam się, że budowanie zbiorników wodnych, innymi słowy kopanie dziur w ziemi, jest rozwiązaniem problemu retencji. Niestety to ma odzwierciedlenie w różnych działaniach i kończy się to mniej więcej tym, że kopiemy zbiornik, zbierana jest woda, ona najczęściej jest często mocno zeutrofizowana, więc w zasadzie nic tej wody nie ma, mówiąc kolokwialnie. Co ciekawe, jeszcze zarastają nam te zbiorniki, więc dla samorządu za chwilę to będzie koszt, bo trzeba będzie ten zbiornik utrzymać. A ta woda w żaden sposób nie jest użytkowa. Troszeczkę niestety te tlenie zbiornikowe powinniśmy już dawno zagubić albo pozostawić daleko od nas, bo prawda jest taka, że my de facto potrzebujemy wody, to, o czym wspomniałem w kontekście lasów, w glebie. Woda w zbiorniku w żaden sposób nie jest przydatna dla roślinności, dla tego, co de facto powinno się dziać. Pamiętajmy, że wodę zbieramy po coś. I o ile ona nie służy do tego, żebyśmy ją na przykład wypili, o nie wiem, napoili zwierzęta, to ona tak naprawdę powinna parować przez rośliny. Więc utrzymywanie zbiorników, z których my nie korzystamy, no, praktycznie rzecz biorąc, ma pewne takie zalety krajobrazowe, bo rzeczywiście ładnie jest nad zbiornikiem i jeżeli jest ta woda, czy ta woda ma odpowiednią jakość, można się w nim na przykład wykąpać albo popływać łódką. Natomiast prawda jest taka, że my powinniśmy koncentrować się na glebie, bo tam woda powinna być przytrzymywana.
0: Ale to właśnie mam propozycję. Za chwilę wróćmy do tego wątku. Połączymy się z panem profesorem jeszcze raz, ponieważ coś nie tak z jakością połączenia. Spróbujemy powrócić do rozmowy w lepszej jakości. Przypominam, że rozmawiamy z profesorem Bogdanem Chojnickim, klimatologiem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Czy my się słyszymy, panie profesorze?
1: Tak, słyszę pana. Wspaniale, jakaś przerwa.
0: Tak, bo mieliśmy... Pan profesor mówił o tym, że retencjonowanie wody w lasach, akurat w tych ekosystemach, z różnych względów jest najbardziej sensowne. I muszę pana zapytać o jedną rzecz, bo przejrzałem raporty Najwyższej Izby Kontroli, która w największym skrócie, w niejednym zresztą raporcie, przyglądając się temu, w jaki sposób lasy państwowe realizują projekty związane z retencjonowaniem wody, to w jednym z raportów, bo to najbardziej mnie uderzyło, pisze, że z założonego celu osiągnięto tam, nie wiem, kilka procent na przestrzeni wielu, wielu lat. I chciałem zapytać, czy to nie jest tak, że my mówimy jednak o czymś, co jest szalenie skomplikowaną rzeczą, bo nie chciałbym, żeby słuchacze mieli wrażenie, że to jest kwestia tego, że gdzieś był jakiś przepust wykonany albo nie było zastawki, no to tą zastawkę się zrobiło, przepust się zakopało i już. Tymczasem ja rozumiem, to nie są zawsze takie proste sytuacje, ta retencja realizowana w tak skomplikowanym ekosystemie jak las.
1: Włóżmy to w kontekst i też mi się wydaje, że zobaczymy to w całości, w całej Polsce. Że my o retencji zawsze myślimy w kategorii widzę wodę. Natomiast problem polega na tym, że my musimy niestety myśleć o... Musimy, no. Jeżeli dobrze, przede wszystkim powinniśmy zrozumieć, że chodzi o to, żeby woda z nami po prostu została na dłużej. My opóźniamy odpływ wody. Krótko mówiąc, ta woda odpływa, bo jest okej, bo potrzebne są strumyki, w których na przykład żyją tego rodzaju zwierzęta, a z drugiej strony chodzi o to, żeby ją spowolnić. Bo proszę zauważyć, że zmiana klimatu, zaczęliśmy trochę od rozmowy na temat fal upałów. Wspomniane były nam te fale upałów. Fale upałów budują dłuższe okresy kryzysu wodnego, na przykład dla drzew, dla upraw, dłuższe okresy, więc retencja jest, i one były, są i będą te kryzysy. Co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast klimatu jeszcze bardziej te kryzysy wydłuża, więc to, co na czym polega retencja, to przytrzymanie wody dłużej kryzysowe się nie wydłużały. Innymi słowy, nie patrzymy na ilość zgromadzonej wody, tylko na to, o ile dłużej ona z nami została. Tu z tego zaczyna się poważny problem społeczny, bo gdy spada duża ilość wody i na przykład pojawia nam się nagle wiele, my się najczęściej w odruchu myślimy o tym, żeby się jej pozbyć. A w tym momencie powiedziałbym trochę kolokwialnie, trzeba zachować zimną krew i raczej pomyśleć o tym, gdy pojawia się duża ilość wody, jak ją dłużej przytrzymać w naszym otoczeniu, bo przyjdzie kolejna fala upałów i zostawi kolejny suchy ślad. Tak jak teraz mamy w Europie Zachodniej, nam się w ostatnim roku udało, ale proszę zwrócić uwagę, że na przykład południowa część Polski, na dziś jak spojrzymy na mapę, to w większości rzeki mają bardzo niski stan. Ta fala upałów, która jutro uderzy z całą mocą, także w Warszawie, w Poznaniu czy w Rzeszowie, ona zostawi suchy ślad. I tak naprawdę, gdy spadną gwałtowne deszcze, one się pojawią, to będzie ten moment, kiedy my powinniśmy przytrzymywać tą wodę, łapać do garnka wodę, deszczówkę, którą używamy do podlewania roślin, No i w zasadzie myślenie o retencji to myślenie o spowalnianiu odpływu, nie otrzymywaniu wody. To nie ten sposób. Woda musi płynąć, bo jeżeli ją zatrzymujemy, to ona robi różne bardzo nieprzyjemne rzeczy.
0: Ale panie profesorze, na sam koniec, proszę powiedzieć o jednej rzeczy.
1: Proszę zauważyć tylko jedną rzecz. Proszę włożyć to w kontekst. Gdy na co dzień rozmawiamy o retencji, to jest wciąż mówimy o tym, że zatrzymujemy 10%, na przykład czy 5%, czy 10%, a Hiszpania 11%. A problem polega na tym, że my powinniśmy powiedzieć, zostaje z nami woda 10 dni dłużej. Wiem, że to jest abstrakcyjne dla przeciętnego odbiorcy pojęcia retencja.
0: I kontrintuicyjne, bo tak jak pan powiedział, no, pierwszy odruch to jest taki, żeby się pozbyć tej wody. Ale na końcu proszę powiedzieć jedną rzecz. Czy pan uważa, że jest sensowne, czy nawoływanie do tego, popularyzowanie, do tego, co od kilku lat w pewnych kręgach jest popularne, mianowicie bez względu na programy rządowe, samorządowe, bez względu na dofinansowanie, bo jego brak, ludzie mówią, ja mikroretencję mam, stawiam sobie beczkę. Nawet jak mieszkam w mieście, stawiam jakikolwiek mikro, nawet plastikowy pojemnik i łapię deszczówkę. Czy da się pomyśleć o masowych skutkach takich pojedynczych, indywidualnych działań poszczególnych ludzi, którzy rozumieją to, co pan profesor mówi, wiedzą, że wodę trzeba zatrzymać?
1: Ja się wzywam do odpowiedzi, bo powiem, że to ma bardzo głęboki sens. Proszę pamiętać, że nasze miasta zostały zaprojektowane, na przykład kanalizacja odprowadzająca wodę, na bardzo duże, na jak ogromnej ilości wody. Zmiana klimatu przyniesie potężniejsze opady. Jak każdy zatrzyma na swojej działeczce tą beczkę wody, najlepiej, żeby ta woda powoli wsiąkała w grunt, bo ona później zasili rzekę. To jeżeli każdy zatrzyma, to na przykład te systemy kanalizacyjne, które mamy, one to wytrzymają. I to naprawdę tutaj akurat w Poznaniu jedna z firm zarządzających wodą policzyła to. Po prostu to wzmacnia odporność miast na gwałtowne ilości opadów, gdy my po prostu drobnymi krokami rozwiązujemy sprawy finezyjnie, małymi kroczkami. Nie budujemy kolejnych monumentów naszej cywilizacji, kolejnych zapór na sera, tylko rozwiązujemy w taki sposób miękki, żeby każdy z tej wody skorzystał. To jest nawet demokratyczne. I taki dowód na to, że społeczeństwo może się obronić małymi ruchami.
0: Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Dziękuję bardzo, do widzenia, dobranoc.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: 20:30, za chwilę słuchacze i słuchaczki Radia Tok FM. Po takim rzucie oka na swoją najbliższą okolicę i rzucie oka, o co bardzo proszę, na ostatnie kilkanaście lat, będą proszeni o odpowiedź na pytanie. Skoro przez Polskę przechodzi kolejna fala upałów i uderzy jutro naprawdę gorące powietrze, to jak państwo oceniają przygotowanie i działanie państwa na wszystkich tych poziomach, o których mówił pan profesor? Czyli co państwo widzą na wycieczce do lasu? Co państwo widzą, jeśli państwo mają okazję obserwować produkcję rolniczą i hodowlę zwierząt? Co państwo widzą, chodząc po swoim mieście, po swojej miejscowości? Jak państwo to oceniają? Czy to jest dobre przygotowanie na tę falę upałów, ze szczególnym uwzględnieniem tego, że szczególnie brakuje nam wody, bo mamy suszę hydrologiczną. 22 44 044 22 44 044. Za chwilę państwa głosy na naszej antenie.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Szeroki wybór, pełny smak?
7: Tak.
6: Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Zmiana klimatu będzie nasilać i nasila upały i susze. Ale największym zagrożeniem dla Polski jest niedobór wody. To państwo, którzy, jeśli są wśród nas tacy, którzy dotychczas to bagatelizowali, to mogli na przykład już przestać bagatelizować dzisiaj, kiedy dowiedzieliśmy się, że dwie polskie elektrownie, i to nie byle jakie, bo i Kozienice, wypadła mi nazwa drugiej elektrowni, Połaniec oczywiście, obie elektrownie zarządy powiedziały, zaraz, za mało jest tej wody, nie jesteśmy w stanie chłodzić naszych urządzeń i wstrzymamy produkcję prądu, kropka. Oczywiście jeszcze przedwczoraj wszyscy myśleli, że to dotyczy głównie Rumunii i Węgier, gdzie te kraje miały problem z chłodzeniem swoich elektrowni jądrowych. A tu okazuje się, i zresztą nadal mają, a tu okazuje się, że również może dotyczyć to Polski. Na szczęście mamy w Polsce system, który mówi, że w takich sytuacjach rezerwowe źródła prądu elektrycznego będą uruchamiane i ten system jakoś zadziała, no ale umówmy się, nie da się zamknąć oczu i nie dostrzegać rzeczywistości. Mamy potężny problem, i to nie od dzisiaj, z tym, co pan profesor opisywał jako retencjonowanie wody albo spowalnianie jej odpływu. Ciekawe w tym, co pan profesor powiedział, było to, że nam nasze pytanie, czy jest w historii wody w Polsce, gospodarowania wodą w Polsce, jest jakiś jeden moment, który jest takim momentem przełomu albo takim punktem wyraźnym w tej historii? Wprowadzenie liczników na wodę. Co jest w poprzek takiego myślenia, że zaraz, no, to wolny rynek rzadko kiedy udawało się wolnemu rynkowi rozwiązywać takie skomplikowane problemy społeczne, a to okazuje się, że to wtedy dopiero rozpoczęło się coś, co chyba nadal trwa, a mianowicie taki długi proces uświadamiania sobie, nas wszystkich, uświadamiania sobie, że woda jest cennym zasobem. 22 44 044 przez Polskę przychodzi kolejna fala upału. Jak oceniasz przygotowanie i działanie państwa? Pan Wojciech z Krakowa jest z nami. Dobry wieczór, panie Wojciechu.
2: Dobry wieczór.
0: Słuchamy pana.
2: Proszę pana, no ja już mieszkam w Krakowie już ponad 70 lat i powiem panu, wnętrznością mi targa, jak ja widzę, jakie jest marnotrawstwo. To tak króciutko powiem. Proszę pana, jak można używać do polewania ulic wodę, którą uzdatniano, ściągniemy, proszę pana, z Dobczyc. Uzdatniano, wie pan.
0: W sensie pitną wodę.
2: Pitna woda. Czy nie można, proszę pana, ujęć, zrobić, gdzie będzie tylko mechaniczne oczyszczenie, a nie to drogie, proszę pana, które my mamy prawda, na tą wodę, bo ją można pić, bo jest dobra woda, trzeba powiedzieć, ale my ją marnujemy, proszę pana. To samo jest, czy nie można zrobić dwóch instalacji wodnych, proszę pana, budując dom, czy te... Prawda, bo są takie państwa, gdzie tak prawdopodobnie te rzeczy robią. I tylko u nas wygląda tak sprawa, że proszę pana, przedsiębiorstwo wodociągowe nie jest zainteresowane, proszę pana, tymi sprawami. U nich się liczy, im więcej się zużyje, tym mają większy zysk, wie pan. A to jest barbarzyństwo, powiem panu. Ja postawiłem beczkę taką kilkunastolitrową, proszę pana, koło Rynny. Mam, proszę pana, wodę teraz, jak trzeba podlać, to biorę, otwieram, proszę pana, woda jest, wszystko jest w porządku. Tylko to nie jest propagowane, wie pan, o tak, jakbyś tam dołek wykopał, czy coś zrobił. Ale sprawa, proszę pana, używania wody do celów technicznych, oddzielne zagadnienie, proszę pana. Dwie instalacje, jedna jest tam do spłukiwania sanitariatów i tak dalej, a reszta, proszę pana,
0: do celów. Panie Wojciechu, jeszcze mam pytanie, bo w Krakowie dość...
2: To jest takie moje uwagi. Tak. Resztę, proszę pana, zmiana klimatu było, jest i będzie, proszę pana, w tej chwili jakbyśmy byli nie osłyszeli bagien, to byśmy, wie pan, byli nie wiem gdzie, także to są sprawy bardzo złożone.
0: Ale tak, panie Wojciechu, ja rozumiem, ale nie o tym dzisiaj rozmawiamy, szczególnie, że zaczynamy zabagniać naszą wschodnią granicę. Bardzo dziękuję za pana głos. Do usłyszenia. Pan Wojciech z Krakowa był z nami. Ciekawe jest to, że w Krakowie dość politycznie gorąco od pewnego czasu. Chodzi o referendum o odwołanie prezydenta i zbliżające się we wrześniu wybory nowego. Więc pytanie, czy w ramach tych, no jednak, jak to w kampanii wyborczej, obietnic, pojawi się to, o czym pan Wojciech z Krakowa mówił, czyli nieracjonalna gospodarka wodą. Pod numer 22 44 044 pan Kazimierz z Rzeszowa zadzwonił. Dobry wieczór, panie Kazimierzu.
7: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
0: Słuchamy pana.
7: Ja może... innej beczki tutaj zatnę. W tamtym roku wędrowałem sobie troszeczkę po Bieszczadach i okolice Rymanów Zdrój i Woni Zdrój. W Bieszczadach, powiem panie redaktorze, serce się kraje, jak widać na przykład idąc na Siniewiry, całe zbocza lasu wyrznięte po prostu razem ze ściółką, goła gleba zostaje. Chcemy ratować przyrodę i w ten sposób właśnie w Bieszczadach jest prowadzona gospodarka lasów państwowych. Lasy państwowe, to wie pan, nastawione są tylko na rżnięcie i na zysk, a szkółki te, które sadzą, to się do niczego właściwie nie nadają, może na paletę.
0: Rozumiem, ale panie Kazimierz, to mówi pan o tym, że ta cenna rola lasów jako magazynów wody w tym momencie nie ma sensu, skoro zostaje wycięty las, tak? Że to powinno się wpłynąć na lasy państwowe, żeby...
7: Panie redaktorze, Powódź, która była Kłodzko i tamte rejony 2 lata temu bodajże, z czego się wzięła? No niestety fachowcy powiedzieli, wycięte Beskidy. Ale i stamtąd woda spłynęła.
0: Ja rozumiem, tylko że Powódź była w Sudetach.
7: No to znaczy tam Sudety wycięte, no może pomyliłem rejony. Wracając do tematu tutaj mojego bliskiego. W tamtym roku zrobiłem sobie z przyjaciółką pieszą wędrówkę z Rymanowa Zdroju, takim popularnym szlakiem przez las do Iwonicza Zdroju. Idzie się tam bardzo malowniczo, są podejścia po skałach, po ziemi, no generalnie rzecz biorąc bardzo wymagający szlak, ale do przejścia bez problemu dla średnio wprawionej osoby. I w pewnym momencie tak, bo ona też jest zainteresowana ochroną przyrody, stanąłem takim w jednym miejscu i pokazałem jedno miejsce, które było. Zrywka, panie redaktorze, drewna, gdzieś wysoko na zboczu lasu, wysokie zbocze, bo to zbocze takie kilka, 100-200 metrów, to tam na pewno było. I proszę pana, widać po prostu w poszyciu lasu taka była chyba przeciągnięta, bo tam były resztki jakiegoś wióry, takie inne rzeczy. Widać, że było ściągane tam w tym zboczem w dół drewno. Już nie drzewo, tylko drewno. Po drzewo ścięte to już drewnem się staje dla lasów państwowych. I wie pan co? Jedno, co mnie zaskoczyło. W tym przecięciu tego poczucia leśnego wcześniej padały tam deszcze, bo tak też żeśmy właśnie cyrklowali, żeby pojechać w miarę pogodę taką stabilną. Wcześniej tam padały deszcze i niech sobie pan wyobrazi, że to przecięcie tego poszycia leśnego, z tego się utworzył taki błotnisty rów, gdzie widać było, że po prostu woda tamtędy szorowała z tego zbocza jak korytem rzeki.
0: No niestety, panie Kazimierzu, tak się rzeczywiście dzieje. Bardzo dziękuję za pana głos. Pan Kazimierz z Rzeszowa był z nami. Do usłyszenia. Pod numer 22 44 044 pan Karol z Krakowa zadzwonił. Dobry wieczór, panie Karolu.
9: Dobry wieczór, panie redaktorze.
0: Słuchamy pana.
9: Panie redaktorze, ja jestem akurat architektem i tyle budynków, w których zawieramy te technologie, powiedzmy, błękitno-zielonej infrastruktury, i z tej strony chciałbym o tym parę rzeczy powiedzieć.
0: Tak.
9: Przynajmniej w moim biurze, akurat prowadzę biuro projektowe, w zasadzie 100% domów, które projektujemy, ma od razu w projekcie przewidziany zbiornik retencyjny na wody opadowe. To też wynika trochę z estetyki domów, na które często decydują się dzisiaj klienci. Nowoczesne domy, pokroju tych współczesnych, nowoczesnych stodół, gdzie są ukryte rynny, one siłą rzeczy muszą wchodzić pod ziemię. Później pojawia się zawsze problem, co zrobić z wodą opadową, która gdzieś z dachu ścieka. Czyli mamy kilka wyjść. Często niestety wiem, że ludzie po prostu na lewo odprowadzają, mówiąc brzydko, tą wodę do studni i dołów chłonnych, bo odprowadzanie takiej wody wiąże się ze zgłoszeniem wodnoprawnym. To jest dodatkowa procedura, ona nie jest jakoś specjalnie skomplikowana, ale trzeba się ostrzec o Wody Polskie. Natomiast prostym wyjściem, które właściwie nie jest w ogóle kosztowne na etapie budowy, bo i tak mamy rozgrzewaną działkę, jest właśnie włożenie niewielkiego zbiornika na wody opadowe. 10-15 metrów sześciennych, dzisiaj to nie jest problem, a to jest naprawdę ogromna ilość wody opadowej, którą jesteśmy w stanie utrzymać. My ten zbiornik, oczywiście musimy zapewnić jakiś przelew w razie jakiejś awarii, nawałnego deszczu, co by się stało w momencie, kiedy taki zbiornik by się przepełnił. My do takiego zbiornika od razu przewidujemy też zestaw zraszaczy. Przewidujemy wydajność pomp pod wielkość zbiornika. I w najgorszym wypadku, w środku deszczu, owszem, włączają się te zraszacze. To może być nieintuicyjne, po co mamy zraszacze w trakcie deszczu, aczkolwiek one działają tylko i wyłącznie na potrzeby tego, żeby wypompowywać na bieżąco przepełniony zbiornik. Natomiast jak deszcz ustąpi, no to my zostajemy z pełnym zbiornikiem wody opadowej, którą możemy właśnie wykorzystać dalej do podlewania na przykład roślin w trakcie suchszego okresu. Co tak, więcej...
0: Ale nie, panie Karolu, jedna sprawa. Musi pan powiedzieć jedną rzecz. Bo pan opowiadał o projekcie, który brzmi niesamowicie, tylko czy to nie jest ta kwestia naprawdę drogich mieszkań, drogich budynków, które w większości przypadków my ich nie widzimy wśród tych inwestycji deweloperskich oddawanych teraz w dużych miastach. To jest jednak...
9: Panie redaktorze, jeżeli to nie są wydumane tematy, bo tak jak mówię, my to robimy przy każdym domku jednorodzinnym, nawet średniej, niewielkiej wielkości domki rzędu 100 metrów, ten zbiornik się opłaca i to naprawdę nie są duże koszty, bo taki zbiornik kosztuje 3,5 do 5 tysięcy w skali kilkuset tysięcy złotych, które trzeba wydać na dom, to jest przecinek. Do tego, a ludzie po prostu sobie często z tego nie zdają sprawy, jak niewielkim kosztem na etapie budowy domu jesteśmy w stanie dużo zrobić. Co więcej, są systemy i my z nich korzystamy. Korzystaliśmy na przykład projektując retencje w sąsiednich gminach, na przykład w Czernichowie, albo projektując remont przedszkola w jednym z sąsiednich powiatów, gdzie jak najbardziej oprócz zbiornika na deszczówkę mamy przewidziane to, o czym mówił pierwszy tutaj rozmówca. Wykorzystujemy system ponownego wykorzystania szarej wody. Projektujemy drugą instalację wewnątrz takiego budynku, która służy nam do spłukiwania toalet, czasami do prania, do jakichkolwiek takich rzeczy. Mamy wstępne podczyszczenie mechaniczne takiej wody i ta woda jest recyrkulowana.
0: No dobrze, ale to w skali kraju pan sobie wyobraża taką sytuację z pana perspektywy, że nie wiem, z jakimś okresem oczywiście karencji, wyprzedzenia, ale rząd mówi, od teraz wszystkie budynki w Polsce, które powstaną, powinny mieć ten podwójny system. Jedna woda pitna, a druga woda do wykorzystania właśnie w sanitariacie. To jest w ogóle do wyobrażenia?
9: Wie pan co? Myślę, że drobnymi kroczkami. To znaczy najpierw nawet takie zachęcenie do zorganizowania sobie takiego zbiornika przydomowego, jakakolwiek inicjatywa. Zresztą wydaje mi się, że są już nawet dopłaty do drobnej retencji i uważam, że to jest krok w świetnym kierunku, bo naprawdę niewielkimi kosztami to jest bardzo duży krok naprzód. Jeżeli chodzi o zmuszenie do podwójnego systemu, tutaj dochodzimy do kwestii związanych z utrzymaniem tego i okresowym serwisowaniem, na które nie wszyscy mogą sobie pozwolić. Więc może aż tak daleko bym nie szedł. Natomiast samorządy i budynki publiczne, myślę, że jak najbardziej powinny w tym kierunku iść, zwłaszcza, że są dofinansowania dla samorządów do błękitno-zielonej infrastruktury i my tym bardzo często integrujemy te systemy. Więc to jest fantastyczna sprawa. Już nie mówiąc o połączeniu ich na przykład z zielonymi ścianami, tak? Ogrodami wertykalnymi na elewacjach. Fantastyczna rzecz, która świetnie uzupełnia się z takimi zbiornikami. A jeżeli chodzi o Kraków, akurat nie tutaj zarząd infrastruktury wodnej wymaga zbiorników przy inwestycjach deweloperskich, jakichkolwiek innych, i zadania przy wykorzystaniu kalkulatora miejskiego, obliczeń na temat tego, jaką retencję stosujemy. Ta retencja musi być proporcjonalna do inwestycji i musimy mieć regulatory przepływu, zanim zrzucimy tą wodę opadową do sieci kanalizacji deszczowej w mieście, właśnie po to, żeby nie doprowadzić do jej przepełnienia. Także ta retencja, nawet przy nowych, dużych deweloperskich inwestycjach, ona nie tylko jest dobrowolna, ona jest wymagana przepisami miejskimi. Co innego w okolicznych gminach, ale tutaj to już jest kwestia podnoszenia świadomości inwestorów, a tutaj najlepszym, mam wrażenie, źródłem wiedzy jesteśmy właśnie my jako projektanci, bo to ja często na spotkania z klientami tłumaczę im szereg różnych technologii, od tego jak działa pompa ciepła, skończywszy na tym, co możemy uzyskać właśnie w postaci takiej drobnej retencji.
0: Panie Karolu, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił i opowiedział o tej perspektywie. Pan Karol z Krakowa był z nami. Bardzo dziękuję. Szczególnie, że z Krakowa mamy dwie bardzo ciekawe perspektywy. Na początku pan Wojciech mówi, że no jest świadkiem tego, jak pitna woda, czyli droga w uzdatnianiu, jest używana do mycia ulic. I rzeczywiście jest to po prostu strata pieniędzy, ale też tej wody. A z drugiej strony pan Karol przed chwilą opowiadał o tym, że... I teraz jest pytanie o kwestię skali. Mamy technologię, wiemy jak... Pan Karol powiedział, że to robią. Jak jej użyć? No ale też znowu... pytanie, czy to jest krok na jakieś... chciałbym powiedzieć radykalne, ale czy to jest krok na jakieś systemowe rozwiązanie, czy to jest raczej kwestia tego, o czym mówił pan profesor w przypadku liczników, że myśmy zobaczyli pierwszy raz wszyscy na masową skalę, że to jest wartościowa rzecz, ta woda, że to ma swoją wartość w momencie, jak wprowadzono liczniki. Bardzo to jest ciekawe. Pan Dariusz z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Jak pan to widzi?
11: Dobry wieczór.
0: Dobry
11: panu
0: wieczór.
11: I dobry wieczór państwu. Ja chciałbym spojrzeć na to z perspektywy inżyniera budownictwa wodnego, który się tym zajmuje przez ponad 40 lat już. No i pierwsza moja uwaga to jest, może pan troszkę to odbierze jakoś złośliwie, ale w każdym razie do tych audycji właśnie nie zapraszacie ludzi stricte zajmujących się wodą. Zapraszacie różnych specjalistów, ale z takich specjalności około, czyli powiedzmy klimatologa. No to jest tak jakby do dyskusji o kardiochirurgii.
0: Ale ja rozumiem, ale to świetnie, że pan zadzwonił w takim razie. To proszę odpowiedzieć, z pana doświadczenia, z pana kompetencjami, jak pan ocenia przygotowanie Polski na tę falę upałów i na to zagrożenie związane z wodą?
11: Jeżeli w perspektywie krótkoterminowej, no to jest tragiczne przygotowanie, ale i także niestety w długoterminowej.
0: A co to znaczy tragiczne, panie Dariuszu? Dlaczego tak radykalnie pan ocenia?
11: No na przykład o tych dwóch elektrowniach pan wspomniał dzisiaj. Kozienice i Połaniec. A jest jeszcze najbliższa nam tu w Warszawie jest Siekierki. To jest ta sama sytuacja. Obydwie te elektrownie, Kozienice i Połaniec, wiedziały o tym, że tej wody będzie za mało już w połowie lat 90. I pierwsze projekty do Kozienic były wykonane w końcówce lat 90. rozwiązujące ten problem. Nigdy to nie zostało zrealizowane.
0: Zanim pan o tym opowie, panie Dariuszu, a w jaki sposób ten problem można rozwiązać, skoro po prostu wody w Wiśle jest mniej? To
11: znaczy, można ją na etapie, na poziomie mniej więcej Kozienic podpiętrzyć w postaci jazu powłokowego. To jest taki jaz, który tylko w okresach nieżywkowych piętrzy wodę na Wiśle i to było zaprojektowane.
0: Czy to znaczy, że poniżej jazu dalej tej wody w Wiśle będzie jeszcze mniej?
11: Nie, będzie płynęło tyle, ile jest przepływ średni, natomiast wszystko to, co można w okresach, w którym jest przepływ wyższy od średniego, można gromadzić po to, żeby w czerpniach tych pompowni, które służą do chłodzenia elektrowni, zapewnić wodę w tych newralgicznych miesiącach, tam lipcu, sierpniu.
0: A dlaczego według pana te projekty nie zostały zrealizowane, panie Dariuszu? Dlaczego pan tak myśli, że
11: nie? Przyczyny są różne. Jedna sprawa to jest inwestycja, czyli koszt. I zawsze się liczy, że no może ten rok jest marny, ale następny będzie lepszy, to może odłóżmy tę sprawę. I to tak jest odkładane dziesiątkami lat, więc dzisiaj jest ten problem i epatuje się cały kraj taką informacją, ale te firmy odpowiedzialne za zarządzanie i ludzie odpowiedzialni za zarządzanie w tych elektrowniach, no to oczywiście oni się kilkanaście razy zmienili od 90-tych lat, ale i to nie są ci sami ludzie, ale firma jest ta sama, no i nie wykonała tego, co powinna. Ale to jak pan,
0: panie Dariusz, ja słyszę, że się pan przygląda całej sprawie nie od dziś. Proszę mi powiedzieć, według pana jak to się skończy? Skończy się, przepraszam, odpukać katastrofą, która dopiero uruchomi...
11: To znaczy skończy się, chodzimy od ściany do ściany, czyli w okresach takich, jak jest w tej chwili, nie ma wody, jest dramatycznie i są następują okresy powodziowe, w których dochodzi do innego dramatu, że jest nadmiar tej wody w krótkim czasie. To świadczy o tym, że nie ma gospodarki, bo to w najprostszych słowach ujmując. Chodzimy od ściany do ściany z tym problemem. Gospodarka i tutaj chciałem podkreślić, że te wypowiedzi organizacji pozarządowych i różnych ekologów i różnych ludzi, którzy się zwą ekologami o tej renaturalizacji i o tym, że bez zabudowy technicznej to się obędzie, są iluzją. Tego nie jesteśmy w stanie z poziomu technicznego, inżynierskiego zaakceptować i to się nie uda rozwiązać.
0: Panie Dariuszu, jak to się dzieje, że to się w tylu miejscach w Europie faktycznie dzieje i wydarza? I to szczerze mówiąc już od 20 lat.
11: To, Panie Pawle, panie redaktorze, to jest propaganda. To nie jest prawda.
0: A panie Dariuszu, ja rozumiem, tylko ja rok temu widziałem przykłady tego w Szwajcarii, widziałem tego przykłady w Austrii.
11: Ale jaki pan widział w Szwajcarii?
0: Renaturyzacji rzeki, to znaczy wyznaczenie takiego terenu, na którym ona naturalnie się rozlewa.
11: Oczywiście. Ja nie jestem temu przeciwny, ale musimy zauważyć, że Szwajcaria ma inne zasoby wody niż nizinna Polska. I proszę zauważyć, że wielkie aglomeracje w Polsce, zaczynając od Rzeszowa, idąc przez Katowice, Kraków, tu przed chwilą ktoś powiedział, że ma woda z Dobczyc, czyli ze zbiornika Dobczyce, jest dostarczana do Krakowa, a następnie polewaczki tam myją ulicę. Tak samo Katowice to jest zbiornik Goczałkowice i Kozłowa Góra. Wrocław i tak dalej, mógłbym tu wymieniać wiele, Warszawa ma
0: Jaki to ma związek z renaturyzacją części rzeki?
11: Nie, to jest wręcz przeciwnie, bo mówi się o renaturalizacji, blokując wszelką zabudowę techniczną na rzekach, a bez tej zabudowy technicznej nie jesteśmy w Polsce w stanie dostarczyć do wielkich miast wody, bo z bagien ich nie dostarczymy. Nawet jakbyśmy zrobili te bagna w 1/3 czy w 2/3 Polski.
0: Panie Dariuszu,
11: nie ujmiemy tego do wielkich miast.
0: Rozumiem. Jestem pewien, że zaraz zadzwoni ktoś, kto będzie chciał podyskutować z tym pana poglądem. Bardzo dziękuję, że pan go wyraził na naszej antenie. Pan Dariusz z Warszawy był z nami. Bardzo dziękujemy za ten głos. Rzeczywiście w kwestii dostarczania wody do dużych ośrodków miejskich, no to być może renaturyzacja tutaj by nie pomogła, ale tu się włącza znowu część naszych słuchaczy, którzy zresztą dzisiaj dzwonili, co z wykorzystaniem sensownym, w skrócie mówiąc, oszczędzaniem tej wody. Pan Marcin z Radomia jest z nami. Dobry wieczór, panie Marcinie.
12: Dobry wieczór.
0: Słuchamy pana.
12: No ja nie jestem żadnym fachowcem, tylko amatorem, więc powiem krótko. Państwo to my, więc szkoda czekać na to, aż państwo coś z tym zrobi systemowo. Po prostu trzeba kupować beczki i zbierać. Więc ja jako taki zwykły, szary konsument wody mam już kilka takich beczek. No i taka historia krótka z moim synem. On mi mówi, po co ty kupujesz te beczki? Zapłaciłeś tam powiedzmy łącznie 1200 zł, to wiesz, że ty byś za to wodę kupił, co to za oszczędność? A ja mu mówię, wiesz co, ja nie oszczędzam pieniędzy, tylko oszczędzam wodę dla ciebie na przyszłość. I myślę, że jakby pomnożyć takie myślenie razy, nie wiem, ileś set tysięcy, no to pewnie nawet jak każdy miałby po te 1,5 m3 w zbiorniczkach przydomowych, to pewnie byłoby więcej niż nic.
0: A proszę,
12: takie jest moje przesłanie.
0: Tak, tylko panie Marcinie, a co spowodowało, że pan się zdecydował właśnie zakupić beczki i zbierać wodę? Czy to był jakiś moment, czy pan od dawna o tym myślał? Do czego?
12: Trudno mi powiedzieć. No właśnie myślę, że takie troszkę myślenie, że ja jestem, nie mam się za ekologa, natomiast przestałem kosić bardzo krótko trawę, zacząłem sadzić drzewa i też bym każdemu polecał jakby dwie rzeczy. Myślę, że każdego jest stać na beczkę i większość osób, które mieszkają powiedzmy pod dużymi miastami w domkach, je będzie stać na to, żeby sadzić drzewa. Ja panu jeszcze powiem jedno. Jak obserwuję to już od dłuższego czasu, kiedy pracuję w mieście, a mieszkam poza miastem, i w zimę, i latem jest różnica temperatur około -3 stopnie, wyjeżdżając właśnie na tereny podmiejskie w stosunku do betonu w mieście.
0: Panie Marcinie, ja bardzo się cieszę, że pan teraz zadzwonił, tylko proszę powiedzieć jedną rzecz. Jak pan zaczął sadzić drzewa, przestał krótko kosić trawę, zainstalował pan beczki, żeby zbierał deszczówkę. Czy pan w trakcie tego całego procesu pan rozmawiał z sąsiadami, albo sąsiedzi jakoś to komentowali, czy co pan robi, dlaczego pan to robi?
12: Wie pan co, ja nie mam takich potrzeb jakby tutaj, ja myślę, że to jest modelowanie, to jest takie pedagogiczne pojęcie. Jeżeli sąsiad zobaczy, że to działa, to to robi. Ostatni przykład, to modelowanie działa w moim przypadku na przykładzie oczyszczalni, przydomowej oczyszczalni. Aha. Ja zrobiłem pierwszy na wsi, a za moim przykładem mogę tak powiedzieć, przynajmniej 5 osób już ma takie oczyszczalnie kosztem szamp.
0: Mhm. No dobrze, ale to a drzewa też podziałały, bo to różnie wygląda. Może, nie wiem, czy były, czy sąsiedzi mieli dużo drzewa, ale czy pan miał wrażenie, że jak pan zaczął sadzić drzewa, to ludzie też zaczęli sadzić drzewa?
12: Tego nie wiem, natomiast serdecznie polecam wszystkim sadzenie drzew, także koło bloków, bo wiele, wiele lat temu zdarzyło mi się posadzić kilka brzózek koło bloku.
0: Legalnie
12: tam
0: czy nie?
12: Nie mieszkam, ale brzózki zostały.
0: Brzózki zostały. Legalnie czy nie? Czy by konsultował to pan z...
12: Ja nie wiem, czy to jest legalnie, bo to były samosiejki.
0: Czyli pan i przyroda, zrobiliście to wspólnie.
12: Tak jest. Ja tylko zmieniłem ich miejsce, że tak powiem, lokacji.
0: Mhm. Panie Marcinie, chciałem bardzo podziękować za pana głos. Pan Marcin z Radomia był z nami. Do usłyszenia. Przypominam, dziś pytamy państwa, skoro jutro ma uderzyć kolejna fala upału w nasz kraj, to jak oceniają państwo przygotowanie i działanie państwa? Czy państwo przesuwają, tak jak przed chwilą pan Marcin, przesuwają cały ten akcent na działanie oddolne, bo przypomnę, że pan Marcin rozpoczął swoją wypowiedź na naszej antenie zdaniem: państwo to my. I pan profesor też godzinę temu powiedział, że w zasadzie historia z wodą w Polsce to też jest trochę historia o takiej oddolnej demokratyzacji. Więc czy państwo widzą to z tej perspektywy, czy też nie? Czy też państwo słuchacze i słuchaczki śledzą działania samorządu, rządu, przyglądają się raz na jakiś czas, co tam rządowa agenda Wody Polskie planuje i realizuje? Są państwo zelektryzowani tym, że dwie elektrownie mogą mieć problem z produkcją prądu z powodu braku wody i myślą tu, że rozwiązania systemowe są kluczem, a nie działania oddolne, na przykład takie, o których przed chwilą mówił pan Marcin z Radomia i które tą metodą modelowania, jak sam powiedział, w pewien sposób propaguje w swojej małej społeczności. Jak państwo to widzą? 22:44:044 przez Polskę przechodzi kolejna fala upałów. Jak oceniasz przygotowanie i działanie państwa?

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w

0: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Miejscami ma być nawet 40 stopni. Synoptycy ostrzegają przed narastającą falą upałów. Z powodu wysokich temperatur władze Mołdawii zapowiedziały przerwy w dostawach prądu. W informacjach również o tym, co dalej z jedną z obietnic rządzącej koalicji, a chodzi o sprawę rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Minęła 21. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami dla niemal całego kraju. Alerty trzeciego stopnia i najwyższe temperatury prognozowane są w centrum, na południu i południowym wschodzie kraju. Tam termometry mogą pokazać nawet 40 stopni. 8 województw objęto też ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Miejscami prognozowane są silne opady deszczu, bardzo porywisty wiatr i lokalnie możliwy jest również grad. Lasy w Polsce płoną średnio 24 razy dziennie. Tak wynika z wyliczeń Lasów Państwowych, które alarmują, że obecny sezon pożarowy jest rekordowy. Mamy więcej pożarów niż przed rokiem, a odpowiedzialność za to dotyczy nie tylko klimatu i pogody, ale też działalności człowieka. O czym więcej Szymon Kępka.
3: Pożarów w tym roku jest więcej niż jeszcze rok temu, a jesteśmy w połowie sezonu, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka Lasów Państwowych.
4: W tym roku mieliśmy już 5388 pożarów we wszystkich lasach w Polsce, i w lasach państwowych, i w lasach prywatnych. To niestety jest o 1300 więcej niż w zeszłym roku o tej porze. Tutaj różne czynniki się na to nakładają, ale jakby ilość pożarów zależy między innymi od odwiedzających lasy, bo niestety 9 na 10 pożarów spowodowanych jest przez człowieka.
3: Opanowanie ognia bierze się najczęściej ze strategii strażaków, zaangażowania jednostek powietrzno-gaśniczych, ale najtrudniej jest dogaszać pożar, szczególnie gdy podłoże, tak jak bywa również w polskich lasach, jest wyjątkowo suche, mówi strażak kapitan Waldemar Wielgosz.
5: Bardzo często zdarzało się, że pożar już ugaszony potrafił na nowo się rozdmuchać, więc jednym z kluczowych elementów przy zwalczaniu pożarów oczywiście jest walka z płomieniem, ale później walka z tym, czego nie widać. Walka z tym dymem, walka z tym wszystkim, co jeszcze jest nagrzane i w każdym momencie może się rozdmuchać i spowodować dalsze przerzuty pożaru.
3: 157 milionów złotych. Tyle Lasy Państwowe płacą za ochronę przeciwpożarową każdego roku. Szymon Kępka, TOK FM.
2: Podległe rządowi Mołdawii Krajowe Centrum do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych ogłosiło przerwę w dostawach prądu z powodu kryzysu energetycznego, jaki dotyka ten kraj przez falę blisko 40-stopniowych upałów. Centrum wezwało równocześnie obywateli do zaopatrzenia się w alternatywne źródła energii. Dyrekcja rządowej agendy wyjaśniła, że niedobory prądu są wynikiem spadku poziomu wody w Dunaju, co ograniczyło pracę krajowych elektrowni, a także upałami, które doprowadziły do znaczącego wzrostu zużycia energii elektrycznej w Mołdawii. Braki prądu wynikają też z uzależnienia Mołdawii od importu energii z sąsiednich państw, w których również wystąpiły niedobory prądu z powodu fali upałów. Należy przyspieszyć działania na rzecz rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, mówił w rozmowie z TOK FM były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. Rozdzielenie tych dwóch funkcji było wyborczą obietnicą Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi. Projekt w tej sprawie utknął jednak w międzyresortowych konsultacjach, o czym więcej teraz Maciej Kluczka.
6: Politycy Koalicji Obywatelskiej przekonują, że rozdzielenie stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego pozwoli odpolitycznić działanie prokuratury. Kiedyś już tak było, gdy prokuratorem generalnym był Andrzej Seremet. Przypomina były minister i były prokurator generalny Adam Bodnar.
7: Skoro taka zapowiedź pojawiła się w ekspoze pana premiera Donalda Tuska, to ten projekt powinien być dalej procedowany. Tym bardziej, że pojawił się też ten temat w raporcie Komisji Europejskiej na temat rządów prawa.
6: Opozycja zarzuca obecnej prokuraturze upolitycznienie, ale ręki do rozdziału funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego nie chce przyłożyć.
8: To była nasza koncepcja połączenia i odpowiedzialności politycznej za to, co dzieje się w wymiarze sprawiedliwości, i tej koncepcji się trzymamy.
6: Mówił Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości. Maciej Kluszka, TOK FM.
2: Ostatnia mila do przyszłej elektrowni atomowej na Pomorzu, coraz bliżej realizacji. Ta trasa, która jest niezbędna do sprawnej realizacji inwestycji, czeka na dopięcie ostatnich formalności. Trwa przygotowywanie terenu, mówi Mateusz Brożyna z Gdańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
9: Intensywne prace na trasie głównej, betonowanie podpór mostu w rejonie kanału Biebrowskiego. Tam też już można powiedzieć, że te obiekty wychodzą z ziemi. Widać już pracę przy przyszłej konstrukcji jezdni, spory ruch maszyn ciężkich.
2: Drogi potrzebują budowniczowie elektrowni, ale później będzie ona stanowiła atrakcyjny dojazd nad morze.
9: Skróci to bezpośrednio czas podróży drogą ekspresową S6. Już od węzła Łęczyce będziemy mogli się włączyć na drogę krajową do przyszłej elektrowni jądrowej, a tym samym na urokliwe plaże w gminie Choczewo.
2: Nowa trasa ma być gotowa za 2 lata. Prawie 1000 interwencji zgłoszono do sanepidu dzięki aplikacji mObywatel. Taka możliwość kontaktu istnieje od lipca. Prawie 80% zgłoszeń dotyczyło stanu sanitarnego obiektów, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
0: To jest 30 zgłoszeń dziennie. To zgłoszenie trafia bezpośrednio do stacji sanitarno-epidemiologicznej, na której to terenie doszło do jakiegoś, według zgłaszającego, do jakiejś nieprawidłowości.
2: I w ten sposób można zgłosić zarówno obiekt, jak i produkt, na przykład w restauracji czy stołówce. W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na północy, zachodzie i częściowo w centrum, przejściowo wzrastające do dużego i tam przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Po południu burzowo również na Podhalu. Przed nami jeszcze wyższe temperatury od 29 stopni na północnym wschodzie do 36 w centrum i nawet do 40 stopni na południowym wschodzie kraju. Chłodniej nad morzem, tam od 24 do 28 stopni.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: Jest 5 minut po godzinie 21. Trwa program Mikrofon Tok FM, czyli Państwa głosy na naszej antenie. Przez Polskę przechodzi kolejna fala upałów. Jak oceniasz przygotowanie i działanie państwa? Proszę do nas dzwonić pod numer 22 44 044. Pan Ryszard z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Ryszardzie.
11: Dobry wieczór.
10: Słuchamy pana.
11: Także wie pan, odniosę się do tego, jak oceniam. Może nie tyle przygotowania rządu, ale samorządu, bo ten temat pan też poruszał, prawda?
10: Tak, proszę mówić.
11: Na wstępie powiem tak. Przesłałem do państwa, z realizatorką rozmawiałem, pewien dokument. Jest to decyzja o odwodnieniu terenu Pragi Południe z 2023 roku w związku w związku z budową trzeciej linii metra.
10: Tak.
11: Tam są szczegóły. No, jestem posiadaczem, proszę pana, nieruchomości na Pradze Południe. Od pokoleń, można powiedzieć. Ze swojej strony wodę oszczędzam. Mianowicie w ten sposób, że mam własną studnię. Głębinową, niewielkiej głębokości. Pan pewnie się zapyta, dlaczego mam studnię głębinową? No bo nie mam wodociągu. Tak się składa. Więc muszę sobie radzić sam.
10: Tak.
11: A Warszawa w tym miejscu jest od 1916 roku. Na marginesie powiem. I teraz tutaj słuchacze oraz eksperci przytaczali przykłady, jak można tą retencję stosować w praktyce. Ja to znam od lat. Stosuję ją we własnym zakresie, chociażby z tego powodu, że nieruchomość nie jest wybetonowana. To, co spadnie, wsiąka. Mam też studnię chłonną do nadmiaru, co pozwala mi zresztą notabene kontrolować stan wód powierzchniowych, prawda?
10: Ale proszę wrócić, panie Szardzie, do tego, co pan mówił o projekcie budowy metry i odwodnienia.
11: Zaraz dojdę. Wie pan, na bieżąco kontroluję stan wód gruntowych, chociażby z tego powodu, że no, zaglądam do tej studni chłonnej i widzę, jak ten poziom waha się od poziomu gruntu 1,5 metra, spada do 2, czasami niżej.
10: Tak.
11: Biorąc pod uwagę wysokość terenu, mogę z dużą pewnością powiedzieć, że obecnie na Pradze Południe wody gruntowe mamy mniej więcej na poziomie 86 do 9 metrów nad poziomem morza. No i władze samorządowe Warszawy w trosce o dbałość tego środowiska naturalnego, oczywiście to jest w cudzysłowie,

0: stanu obecnego. Tak miasto stołeczne Warszawa i władze samorządowe nagradzają mnie jako mieszkańca, który dba o retencję wody i zapobieganie wysychaniu.
1: A czym, proszę powiedzieć teraz, czym to w praktyce się kończy tam, gdzie pan mieszka? Jak, że się tak wyrażę z perspektywy studni.
0: Powiem panu tak, śledziłem to dosyć uważnie. Ta decyzja została przez RDOŚ w Warszawie uchylona bodajże w 2024 roku, a potem w 2025 zostało uchylone przez dyrekcję nie regionalną, tylko tą ogólnopolską. Mhm. Czym to się wiąże? Proszę pana, ja jestem tutaj, że tak powiem, mały Miki, prawda? No bo mi po prostu studnia głębinowa wyschnie i nie będę miał wody, a nie mam alternatywy.
1: Jak rozumiem, dotyczy to wszystkich osób, które są w takiej sytuacji jak pan, tak?
0: Proszę pana, to dotyczy całej Pragi Południe. Tu wszelka roślinność po prostu będzie obumierała. Niech proszę sobie wyobrazić obniżenie lustra wód podziemnych. Przecież ta woda będzie pompowana z głębi ziemi, powiedzmy z tych 70 metrów i puszczana kanałami do Wisły. To będzie pompowanie wód gruntowych prosto do Wisły, no bo przecież nigdzie więcej. Więc wszystko, co tu rośnie w okolicy, w rejonie całej Pragi Południe i rejonu budowy 3 mm, którą się tak w sumie zapowiada, czyli mówimy w zasadzie o całej Pragi Południe, prawda? Zostanie zamieniony w pustynię.
1: A jak pan się próbował dowiadywać, czy były w ogóle jakieś alternatywne możliwości, plany, żeby zrealizować tak wielką inwestycję jak budowa trzeciej linii, związana z odwodnieniem siłą rzeczy, ale żeby to nie takich kosztów dla zasobów wodnych nie nosiło?
0: Pan mi zadaje pytania, na które ja nie znam odpowiedzi, ponieważ konsorcjum, które zawiązano kilka lat temu, które miało wdrożyć prace przedprojektowe, wygrało ten przetarg 360 milionów. Zrobili prace przedprojektowe, jakieś tam swoje decyzje w tym umieszczono. Złożono wniosek do RDOŚ-u w Warszawie o wydanie decyzji środowiskowej. Potem z bólami ją, że tak powiem, ona jest chyba dalej procedowana. Tutaj organa się, że tak powiem, wypowiadały, między innymi w sprawie tego odwodnienia, co zostało w kolejnej instancji uchylone. I czekamy na... Można powiedzieć, czekamy na to, co się stanie. Mogę, proszę pana, no nie jestem hydrologiem, ale znam arytmetykę. Obniżenie lustra wody do poziomu 70 metrów w stosunku do 88 czy 9, która jest obecnie, to jest wymierna różnica, prawda? A i ten okres trzech lat pompowania 35 metrów sześciennych na godzinę.
1: Tak, panie Ryszardzie, a czy pan się kontaktował z innymi ludźmi, którzy są w takiej sytuacji jak pan, żeby jakoś, nie wiem, przynajmniej wspólnie spróbować w jakiś sposób, jeśli, jak rozumiem tak, regionalna dyrekcja w pierwszym odruchu powiedziała, że nie, tak?
0: Panie redaktorze, powiem panu tak. Jestem małym pionkiem w tym wszystkim. Większość, tak powiem, warszawiaków dysponuje tą wodą, więc ich nie dotyczy brak wody, prawda?
1: No tak,
0: ponieważ tak jak pewnie pan mieszkający w Warszawie, idzie pan do kranu, odkręca go i leci woda, prawda? Ja tą wodę muszę zrobić.
1: No tak.
0: Z tego właśnie powodu, z jakiego powiedziałem wcześniej. Muszę ją pozyskać, czyli pompować, uzgadnić, po to, żeby mieć ją w swoim kraju.
1: Ale ja pana pytam, czy pan rozmawiał z innymi ludźmi, którzy są z niej sąsiadami, bliższymi, dalszymi?
0: Skala osób jest zbyt niska. W stosunku do tego, co się będzie działo. I jakoś tam każdy, nie sądzę, żeby ludzie przykładali do tego uwagę, natomiast...
1: Ale przecież nie będą mieli za 3 lata wody, jeśli dobrze zrozumiałem, przynajmniej część z nich.
0: Pana obudzą. Prawda?
1: Ale jak pan widzi, panie Ryszardzie, ten scenariusz? To naprawdę skończy się tak, że za 3 lata po prostu część osób...
0: Powiem panu tam... tak, mieszkam w dosyć niefortunnej okolicy, trochę, przeproszeniem, no nie chcę tu się brzydko wyrażać. Diabeł mówi dobranoc, powiedzmy w ten sposób. I bodajże 2 lata temu, czy 3, odczułem to już na własnej skórze, ponieważ w niedalekim sąsiedztwie, no jest to odległość kilkuset metrów, budowano tutaj w okolicy spalarni śmieci na Targówku, prawda? Ja mieszkam opodal. Ta spalarnia miała tam też swoją historię, ponieważ ludzie z Targówka się strasznie burzyli, że to spalarnia niedobra jest. Wie pan, nie odczuwam tak naprawdę.
1: Ale dzisiaj rozmawiamy o wodzie.
0: Skutków, ale właśnie do tego zmierzam. Na etapie prac fundamentowych tak skutecznie odwadniano teren oddalony ode mnie od około 700-800 metrów, że woda mi się skończyła się w moim ujęciu wody. Zaczęła się zapowietrzać ta pompa, czyli...

0: pobór wody przekraczał możliwości jej wyczerpania, krótko mówiąc. Ustały prace fundamentowe, odwadnianie, problem zniknął, ale to było, wie pan, skala była mizerna.
1: Panie Ryszardzie, musimy dać szansę jeszcze innym słuchaczom. Bardzo dziękuję, że pan zadzwonił do nas i tak dokładnie opisał ten problem, bo no to jak... Widzimy, jak w soczewce spotkanie się tych wszystkich rzeczy, które no niestety będą być może prędzej czy później rzeczywistością coraz większej liczby osób. Bardzo dziękujemy za ten w sumie bardzo smutny głos. A tu aktorów jest trzech. Z jednej strony jest inwestor, ale też miasto, w sumie to nawet czterech. Jest osoba, która stoi w perspektywie utraty po prostu wody. No i jest jeszcze do tego rządowa agenda, która ma chronić również wodę, bo to jest zasób przyrodniczy, jakby nie patrzeć, czyli najpierw regionalna, później generalna dyrekcja ochrony środowiska. Bardzo dziękujemy za ten głos. Pan Bogdan z okolic Wołomina jest z nami. Dobry wieczór, panie Bogdanie.
2: Dobry wieczór, panie
1: Słuchamy
2: redaktorze.
1: Pana.
2: Dobry wieczór słuchaczom. Ja dodam jeszcze, że jest taka instytucja jak Wody Polskie.
1: No
2: natomiast
1: tak.
2: Ja dzwonię w trochę innej sytuacji, chociaż o metrze też swoje doświadczenia mogłem dodać, ale myślę, że wystarczy. Powiem tak, ja mieszkam niedaleko Bugu. Wyprowadziłem się 20 lat temu ponad z Warszawy na tereny małej gminy, powiedzmy około Bugowej, której pewnie z 40% było terenami zalewowymi. Mhm. I teraz do sedna. Panie redaktorze, jak ma być dobrze z wodami wszelkich rzek, jeśli tak jak u mnie na terenie, gdzie no, wsie były budowane, gdzie wszyscy doskonale mieszkańcy wiedzieli, że są tereny zalewowe, ale jest taka niepisana zasada, że pieniążki nie śmierdzą i wszyscy najchętniej te działki sprzedadzą. Jeżeli byłby zainteresowany, to wszyscy panu powiedzą, panie, tu 50 lat powodzi nie było i tak dalej. Poza tym my tutaj nawieźli wszystkiego, czyli koryto ma sobie płynąć i tak dalej. Nie wiem też, ile jest w tym prawdy, że od lat 60. czy też jeszcze wcześniej Bóg był z drugiej strony też gruzem zasypywany, żeby sobie osoby, powiedzmy, troszeczkę lepiej sytuowane w poprzednim systemie miały miejsce, gdzie łódeczkę można zwodować i tak dalej. Więc te koryta rzek, mimo że Bóg jest rzeką dziką, niechby taką pozostał i jestem za renaturyzacją pozostałych rzek, broń Boże je betonować, tak jak niektórzy mówią. Może tutaj moja część, że tak powiem, pseudoekologiczna, coś powiem, się we mnie odzywa, chociaż też mam tytuł inżyniera elektryka, więc troszeczkę o elektrowniach moglibyśmy rozmawiać. Natomiast problemem jest społeczeństwo. Zawsze ludzie są, jak to powiedzieć wprost, pazerni. Jeżeli będą mieli okazję zasypać koryto rzeki tylko i wyłącznie po to, żeby, jak to powiedzą, przyjdzie głupi i kupi i komuś tą działkę sprzedać, żeby sami wzięli 2 złote, to oni to po prostu robią. Ja nie powiem, że zrobią, bo to jest robione na porządku dziennym. Natomiast jeżeli są po wodzie, to wtedy jest załamywanie rąk, ojej, gdzie jest to państwo i tak dalej. Jeżeli ludzie nie zmienią nastawienia, państwo tutaj nie ma nic do roboty, ja bym powiedział wprost, nawet po doświadczeniu, gdzie u nas w 2012 roku mieliśmy trochę inny żywioł w stylu trąba powietrzna i tak dalej. Ludzie się muszą z tym po prostu zderzyć i to na zasadzie im dłużej będziemy jako państwo w gruncie rzeczy działali, żeby ludzie sobie mogli właśnie na zasadzie cwaniakować, to jest na zasadzie jak dziecko. Włóż tą rękę do ognia, dzieciaku, zobacz, że to parzy.
1: Ale
2: jeżeli
1: to
2: będziemy łagodzić, tak, to nic nie uzyskamy.
1: Dobrze.
2: Tak, taka jest moja opinia.
1: Ja rozumiem, tylko muszę pana zapytać, ale czy o tym, o czym pan powiedział, że to są tereny zalewowe a mimo wszystko tam...
2: I wszyscy o tym wiedzą.
1: No właśnie, ale czy jak się o tym rozmawia? To znaczy, czy jak pan z sąsiadami o tym rozmawia, z ludźmi, którzy tam dłużej żyją, czy jak to wygląda? Czy ludzie mówią o tym, że tak nie powinno być, czy raczej to jest taka, czy próba takiej racjonalizacji, że przecież w ogóle wody jest coraz mniej?
2: Tam nie ma żadnej racjonalizacji. Ja powiem wprost, parę razy byłem na sesji Rady Gminy z różnych okazji, to też myśmy lokalnie Mauzery, gdzie mamy takie Natura 2000 i tak dalej, i chemikalia, spalę to pojemnikach po 1000 litrów były wyrzucane. temat Wołomin, składowisko na Łukasiewicza i tak dalej, ale zostawmy. Ludzie chętnie wezmą pieniążki i nie ma tego problemu, że dobrze, zostawmy te działki tak jak są, skoro jest teren zalewowy, to nie, musimy szybko je zabudować, bo wejdą plany ogólne, bo pieniążki po prostu trzeba na szybko wziąć, bo potem nikt mi od tego nie kupi i co, i ja z tą działką zostanę? To niech się, za przeproszeniem, frajer buja, bo kupił. I to jest niestety, mówię, mentalność ludzka, Polaków. Pierwszy milion trzeba ukraść.
1: Panie Bogdanie.
2: Nie ma innej metody, jak się zderzyć z tym i na tym kończę. Pozdrawiam. Pan.
1: Dziękujemy za pana głos, który no, jest niezwykle smutnym głosem. Ciągle jednak stoimy w obliczu tego, że przyroda i żywioły to jedno, a nasza w nie ingerencja to drugie i nie można tego robić niemądrze. To smutna opowieść pana Bogdana. Jestem pewien, że część z państwa też słuchała tego, ale może też ma podobne doświadczenia. Proszę do nas dzwonić 22 44 044. Pan Artur z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Arturze.
3: Dobry wieczór, panie doktorze.
1: Słuchamy pana.
3: Chciałbym taką fantazję, ale krótko wysnuć. Dwa plany. Dwa plany. Jeden plan, nazwijmy go roboczo propagandowo-PR-owym. Aha. A drugi techniczno-inżynierski. Zacznę od tego propagandowo-PR-owego. Mianowicie, bardzo duża część widzów na pewno pamięta coś takiego z czasów PRL-u jak Czarna Wołga. Internetu nie było, a wirus rozprzestrzeniał się z prędkością błyskawicy. Wańkowicz powiedział: cukier krzepi. Internetu nie było, również z prędkością błyskawicy taki wirus się rozprzestrzeniał. O co mi chodzi? Zmierzam do rzeczy. Chodzi mi o to coś takiego, jak na przykład film Hydrozagadka Andrzeja Kondraciuka, czyli żeby ktoś zajął się wymyśleniem, takim pozytywnym zainfekowaniem umysłów na temat, o którym mówimy. Jakie to jest trudne, ważne i drogocenne. Tylko w inny sposób. Chodzi o stworzenie takiego, nazwijmy to, wirusa, wirala, czegokolwiek, co zainfekuje umysły do tego stopnia, że ludzie naprawdę się tym przejmą. Bo jak się mówi tak po Bożemu, no, trzeba dbać o to, trzeba się ciepło w zimie ubierać, pić soki, owoce i tak dalej. Tego każdy kiwa głową i nic nie robi. Natomiast jak się specjalny pomysł na to wymyśli, jakiejś opowieści ciekawej, to wtedy jest szansa, że chyci. I na przykład, jeżeli by, nie wiem, Radio Tok FM albo ktokolwiek inny zajął się taką akcją propagandową, to po już tam latach mogło to mieć sukces. Ale kończę tą warstwę propagandową, prawda?
1: Ale panie Arturze, czy my potrzebujemy takiej warstwy propagandowej, skoro mamy powszechną edukację, mamy ekspertów, mamy naukowców, mamy grupę aktywistów? Nie wiem, czy pan pamięta katastrofę ekologiczną na rzece Odrze. To pierwsze, co tam się pojawiło, to nie rząd, nie państwo, tylko wyedukowani ludzie, którzy świetnie wiedzieli, że dzieje się straszna rzecz. Najpierw grupy wędkarzy, później grupa aktywistów. Państwo przyszło stosunkowo późno. Także my mamy tego wirusa, jak ktoś nam powie, że niszczy się przyroda. Nasze dziedzictwo. To pan nie zgodzi się z tym, że większa część Polaków powie, coś z tym trzeba zrobić?
3: Nie, oczywiście się nie zgodzę. Bo te głosy, o których mówione się pojawiają, ale są mocno wyselekcjonowane. Natomiast chodzi o to, o zainfekowanie takim wirusem, powiedzmy, jak największą liczbę osób. I powiem tak, teraz w audycji pojawiły się bardzo takie szlachetne głosy o panu, który tam kupił beczki jakieś, o panu, który ma dom jednorodzinny i zabezpiecza tę deszczówkę. To jest bardzo szlachetne działanie, ja się z tym zgadzam. Z ekonomicznego punktu widzenia nie ma to żadnego uzasadnienia. Dlaczego? Chodzi o miasta, w których mieszkają dziesiątki i setki tysięcy ludzi. I jeżeli na przykład zmusiłoby się, bo po dobroci to nie da rady, trzeba by zmusić deweloperów, żeby zaczęli budować wreszcie mieszkania z tym podwójnym obiegiem wody, o którym wcześniej tam ludzie też dzwonili.
1: No, architekt do nas zadzwonił, który powiedział, że oni robią takie mieszkania. Tak, to się da zrobić technicznie, to nie jest problem. Tak.
3: Nie, ale to od kilkudziesięciu lat się da zrobić i gdzie indziej to robią. No tak. O tym wiem. Tylko problem polega na czym innym, żeby to zrobić, prawda? Bo przecież zna pan doskonale to, że pomysłami to jest piekło wybudowane.
1: A panie Arturze, ja rozumiem, ale...
3: Ja bym krótko jeszcze tylko, że...
1: Tak, no.
3: Że taki drugi obiekt to tak porównanie, załóżmy, do samochodów elektrycznych. Pierońsko drogie. Ludzie kupują. Dlaczego? No bo paliwo jednak jest 5 razy tańsze, bo elektryk może jeździć po buspasie, bo może parkować za darmo i tak dalej. Więc jeżeli deweloper będzie płakał, że jemu Metr pod skórę 18-20 tysięcy za metr na 25 przy takiej robocie, bo trzeba nowe projekty robić, trzeba od nowa. No to się nie da tak od razu wprowadzić tego drugiego obiegu. Ale jeżeli człowiek będzie płacił czynsz nie 1200 zł, tylko 600, bo będzie zużywał 10 razy mniej wody, to będzie to jakaś zachęta i szereg innych. Chodzi też o zmianę sposobu myślenia na ten temat. Nie uważam?
1: Uważam, tylko mi się wydaje, że rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach, bo jak pan używa określenia wirus, to mi to pachnie jakąś niedobrą propagandą.
3: Ale wirus w pozytywnym znaczeniu, no to powiedzmy wira. Ja mówię, używam słowa wirus, bo wirus ma tę cechę przestrzenia błyskawicznie.
1: Panie Arturze, tylko dzisiaj rozmawiamy o tym, jak pan ocenia to, że państwo jest przygotowane. Czy pan, rozumiem, że to, co pan powiedział, to jest kwestia przygotowania, tak? Dopóki my jako społeczeństwo nie traktujemy tego problemu priorytetowo, to pan będzie uważał, że jesteśmy nieprzygotowani. Czy dobrze rozumiem?
3: Jesteśmy nieprzygotowani, tak uważam. To są głosy jednostkowe, wie pan. Natomiast chodzi o takie myślenie globalne. No, tak jak dzwonią słuchacze, jednak mówią, że wodą pitną polewają ulice w Krakowie, prawda?
1: No tak.
3: Widać, ja mam przed oknem ogródki działkowe, no to samo jest, nie? Więc żeby tam troszeczkę zainfekować, znowu takie słowo może niezbyt szczęśliwe, takim czymś, że...
1: Rozumiem, ale panie Arturze, ja pana rozumiem. Zmienić nasz sposób myślenia masowo. Bardzo dziękuję za pana głos. Pan Artur z Warszawy był z nami. No, to jest kwestia, jak to się modnie teraz mówi, narracji. Czy no, obowiązująca teraz w naszym społeczeństwie to jest taka, że woda to jest cenny zasób. Wszyscy powinniśmy, każdy na swój sposób, chronić wodę. No nie wiem, trudno powiedzieć. Musielibyśmy też zetknąć badania opinii publicznej. Pewnie to nie ostatni program, który poświęcamy temu zagadnieniu. Pan Paweł z Płocka jest z nami. Dobry wieczór, panie Pawle.
4: Dobry wieczór. Kolejny inżynier w tej dzisiejszej audycji.
1: Właśnie, to ciekawe.
4: Takie mam trochę wykształcenie, doświadczenie zawodowe. Więc najpierw chciałbym odnieść się do jednej krótkiej sprawy. Pierwszy inżynier, hydrolog, zdaje się, albo nie, przepraszam, taki jakiś specjalista od budownictwa wodnego, który mówił, że w Kozienicach problem nie jest rozwiązany. Proszę państwa, wystarczy wgooglać na mapie Polski nazwę próg wodny w Kozienice i tam jest widać gołym okiem, ja na to patrzę w tej chwili, że jest w poprzek rzeki jest zabita ścianka Larsena, podpiętrzenie po to, żeby elektrownia mogła brać wodę.
1: To dlaczego, panie Pawle, wody brakuje?
4: Nie, proszę pana, wody brakuje, bo widocznie za mało płynie wody w Wiśle i nawet to podpiętrzenie, ten jaz, czyli ta ścianka, która, wie pan, podnosi, po prostu za mało tej wody napływa i nie starcza i to wszystko.
1: Przynosi pan bardzo smutne wieści.
4: Ale proszę pana, no ja jestem, to jest moja specjalność, mówię jak jest. Kiedyś był taki jeden, wie pan, Golonko zdaje się, czy jakiś taki inny, wie pan, mówię jak jest, ja też.
1: Panie Pawle, ale my dzisiaj pytamy o przygotowanie. Pan reaguje na głos słuchacza, który mówi, że elektrownia nie była przygotowana. Pan mówi, była przygotowana, a problem został. Czyli co?
4: Od kilkunastu lat. Ja ten problem znam od kilkunastu lat i już wie pan, tam to
1: rozumiem,
4: tak rozwiązano.
1: Ale pytanie pozostaje dalej. To w takim razie, czy da się coś w tej sytuacji w ogóle zrobić, żeby przed tego typu kryzysami wodnymi się uchronić?
4: Pan ekspert, wie pan, ten, którego pan zaprosił, podał, wie pan, mnóstwo rozwiązań, a ja, wie pan, przede wszystkim jest retencja w glebie, retencja w lasach, retencja na polach. Na zbiornikach to już jest skutek, który tylko przyspiesza parowanie, czyli straty wody. Ja natomiast panu podam inny przykład. W tym roku trzeba uchwalić, wie pan, mija termin uchwalenia planów ogólnych. Wie pan, w związku z tym, wie pan, te plany, wie pan, robione są bez głowy, bo ja na to patrzę, obserwuję, wie pan, został zrobiony jeden szymel na całą Polskę, wie pan, i potem dopasowane do każdej miejscowości, czemu? Ale upraszczając, wie pan, albo streszczając, wie pan, miasta się rozbudowują bez sensu, wie pan, ludzie budują te ulubione przez pana dworki pod Laskiem, wie pan, albo wśród lasów i tak dalej, wie pan, ale tam trzeba dojechać, trzeba mieć parking
1: i,
4: wie pan,
1: i dociągnąć się, media, w tym wodę.
4: Dociągnąć media i tak dalej, wie pan, to jest bez sensu, to jest, wie pan, to jest amerykański sposób, wie pan, postępowania z terenem. Ameryka to jest wielki kraj, Kanada też, tam oni mogą, czyli, są bogaci.
1: Panie Pawle, jeśli pana dobrze rozumiem, to na nasze pytanie, czy jesteśmy przygotowani na kolejne fale upałów, to pan mówi gorzej, my się jeszcze bardziej nie przygotowujemy.
4: Oczywiście, na dalej, tniemy te drzewa, aha, wie pan, po prostu w miastach betonujemy wszelkie, wszystko co się da. Deweloperzy, wie pan, to jest banda, wie pan, która, wie pan, rządzi, to jest mafia deweloperska, prawo pod
1: rozumiem,
4: nich jest skonstruowane.
1: Panie Pawle, ale
4: wie pan,
1: można to wszystko powiedzieć, nie obrażając nikogo.
4: Nie, nie, proszę pana, czy mafia to jest słowo obraźliwe? To jest fakt. To jest fakt.
1: Panie Pawle, pana, rozumiem.
4: Ja patrzę na to z bliska. Pan nie lubi. Pan jest pięknoduch. Pan nie lubi nazywać rzeczy po imieniu, a ja nazywam.
1: Lubię, ale jestem rzecznikiem tego, żeby nazywać rzeczy zgodnie z faktami, bez obrażenia kogokolwiek. Jesteśmy w stanie to zrobić.
4: To jak pan nazwie, wie pan, to porozumienie i to politykę, wie pan, podporządkowaną interesem deweloperskim.
1: Dokładnie tak, jak pan to przed chwilą powiedział.
4: Więc ja to mówię, wie pan, zwięźle, krótko, jednym adekwatnym zdaniem. I wie pan dalej.
1: Tu jest między nami różnica. Panie Pawle, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Dziękujemy za pana głos, szczególnie, że pan Paweł przyznał się i takie credo złożył tutaj, że ma inżynierskie wykształcenie konkretne, a jednocześnie świetnie opisał sytuację jednej z elektrowni, która pomimo tego, że infrastrukturalnie była teoretycznie rzecz biorąc przygotowana do tego, żeby nie zabrakło jej wody do chłodzenia, to jednak rozwiązaniem nie jest infrastruktura i tylko infrastruktura. Rozwiązaniem jest również to, o czym przed chwilą pan Paweł mówił, cytując profesora Chojnickiego, od rozmowy, z którym zaczęliśmy program, że jednak musimy myśleć o tym, żeby maksymalnie dużo wody magazynować w glebie. Otrzymaliśmy od pana Patryka z Pruszcza Gdańskiego list na adres mikrofon@tok.fm i pan Patryk pisze tak. Dobry wieczór. Świadomość i jeszcze raz świadomość plus edukacja od małego. Myślę, że większość społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy, ile dziennie zużywamy wody. Z tego co pamiętam, jest to skala dużego jeziora, by nie powiedzieć ogromnego. Może również w końcu będziemy wybierać ludzi do rządzenia z głową, a bardziej z tym, co w środku do głowy. Od małego sejmiku lokalnego aż po samą górę. Lecz to chyba nie za mojej kadencji na tej planecie. Pozdrawiam, Patryk z Pruszcza Gdańskiego. Panie Patryku, bardzo dziękujemy za ten głos. Wydaje mi się, że już mieliśmy jedne wybory, gdzie te kwestie, czyli świadomości tego, że zasoby przyrodnicze są skończone i trzeba, jeśli musimy z nich korzystać, to robić to inaczej niż dotychczas, to już mieliśmy jedne takie wybory, gdzie takie głosy się pojawiały, gdzieniegdzie w samorządowych również. Podczas ostatnich wyborów mniej to wybrzmiało, ewidentnie na to podkreślano, na to zwracał uwagę wielu publicystów. Zadzwonił do nas pan Maciej z Poznania. Dobry wieczór, panie Macieju.
5: Dobry wieczór, witam państwa.
1: Słuchamy pana.
5: Bardzo krótko, dzwonię z Poznania. W tej chwili jest piękna, potężna burza. Z mocną ulewą, aż serce się kroi na ten widok. Mhm. Nawiązując do poprzedniej wypowiedzi pana, deweloperzy nie są winni. Deweloperzy działają tak, jak im prawo na to pozwala. Wydaje mi się, że tutaj chyba zarządcy miast, prezydenci powinni takie wydać rozporządzenie, że na przykład jest teraz susza i tak dalej, gorąco. Zakaz podlewania przede wszystkim ogródków. Jechałem wczoraj przez osiedle domków jednorodzinnych. Ludzie mają takie trawniki zielone, ile tam idzie wody, to jest coś niesamowitego. I właśnie, a my nie będziemy oszczędzać, bo sąsiad nie oszczędza, to z jakiej racji ja mam oszczędzać? Taka jest mentalność nasza, nie?
1: Ale, tak ale dobrze, a kiedy pan widzi takie obrazki, to co ma pan w głowie taką myśl, że na przykład, nie wiem, podniesienie ceny wody albo wprowadzenie podwójnego obiegu, jedna woda spożywcza, druga taka gorszej jakości i tańsza do podlewania. Myśli pan o tym, czy coś dałoby się systemowo zmienić?
5: Systemowo może by się dało, nie, ale kiedy to nastąpi? Na przykład w takich blokach, ja mieszkam w bloku, to taki drugi obieg, to kto to zrobi i kiedy, nie? My już będziemy bez wody praktycznie.
1: Przepraszam, trochę tutaj doleję oliwy do ognia. A wyobraża pan sobie, że woda w Polsce tak drożeje, że wszyscy w pana bloku i w całym kraju zaczynają naprawdę intensywnie ją oszczędzać?
5: No proszę pana, w bloku mieszka trochę chyba społeczeństwo bardziej uboższe niż w domach,
1: właśnie,
5: nie?
1: No właśnie.
5: I czy on zapłaci 4 zł za metr sześcienny, czy zapłaci 18 zł, no to... Wie pan, nie? Każdy inaczej to liczy. Także trochę żal mi jest, nawet bardzo mi żal, że ludzie nie oszczędzają po prostu. Ja to powtarzam moim dzieciom, bo mam już dorosłe córki, mają swoje rodziny, powtarzam, że obudzicie się jednego dnia i wody w kranie nie będzie.
1: A jak one na to reagują, panie Macieju?
5: No, odpowiedź jest taka, że no staramy się oszczędzać, nie? No, ale trawniki też mają zielone. No.
1: Dziękuję za pan głos, panie Macieju.
5: Głębinowa czy nie głębinowa, ale ona też jest nieodnawialna i kiedyś i tak skończy i skończy. Nie?
1: Dziękuję, panie Macieju, że pan do nas zadzwonił. Bardzo dziękuję za pana głos. Pan Maciej z Poznania był z nami. Dziękuję wszystkim, którzy dziś wzięli udział w programie Mikrofon Tok FM i tym, którzy byli z nami słuchając. Rozpoczęliśmy od rozmowy z profesorem Bogdanem Chojnickim, klimatologiem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jeśli państwo nie trafili na tę rozmowę, włączyli radio później, to zapraszam do aplikacji Tok FM albo na tokfm.pl. Tam całość tej rozmowy jest do wysłuchania. Bardzo dziękuję wszystkim w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która program przygotowywała i wydawała, w imieniu Krzysztofa Lesiewicza, który program realizował. Za 5 minut na naszej antenie książka na głos. Książkę Natalii de Barbaro, Przejścia, Którędy do miłości, czyta dla państwa Maja Ostaszewska. A o 22:00 informacje, na które zaprasza Arkadiusz Urbanek. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
6: Dobry wieczór. Pod koniec lipca Instytut Pamięci Narodowej poinformował o odnalezieniu i zidentyfikowaniu szczątków Mieczysława Dziemieszkiewicza, pseudonim Rój. Okazało się, że znajdowały się one na terenie tak zwanej Łączki, czyli miejscu chowania ofiar stalinowskiego terroru w latach 40. i 50. XX wieku. Razem z gościem przypomnimy tę historię, ale też przede wszystkim tę postać, ale też przede wszystkim historię Łączki i historyczny kontekst działania powojennego podziemia antykomunistycznego. Zapraszam zaraz po informacjach o 22:00.
1: A zapraszam Maciek Zakrocki. Po godzinie 23:00 również informacje. Proszę ich słuchać intensywnie, bo oprócz nich prognoza pogody aktualna, a zbliżają się upały. Jutro rano, kiedy państwo wstaną, proszę włączyć Radio Tok FM. Tomasz Sekielski prowadzić będzie poranek, a o 7:20 jego gościem będzie Grzegorz Onichimowski, prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Widmo blackoutu nad Europą Środkowo-Wschodnią, kryzys na Węgrzech, to dopiero początek. Jak w związku z tym zachowa się polski system elektroenergetyczny? To jest bardzo ciekawe pytanie i odpowiednia osoba do odpowiedzi na to jutro po 7:20. Po 7:40 gościem Tomasza Sekielskiego będzie Krzysztof Paszyk, poseł i przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga. Rozmowa dotyczyć będzie m.in. projektu ustawy o wychowaniu patriotycznym autorstwa PSL-u, ale też ułaskawień prezydenta, bo to jest jeden z bardziej komentowanych ostatnio tematów. No i oczywiście mamy nową partię po prawej stronie sceny politycznej. To jest bardzo ciekawe. Dostępne zresztą są już sondaże opinii publicznej zawierające preferencje wyborcze. To znaczy, kto jak traktuje tą partię, czy to jest partia, która może liczyć na głosy potencjalnych wyborców. To jest bardzo ciekawe. A po godzinie 8:00 Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, o podatku cyfrowym, ale też o cyberatakach. Państwo pewnie już słyszeli, że ich ofiarami zaczynają padać politycy. O e-dzienniku, o którym jest głośno. No i oczywiście, skoro wicepremier i minister cyfryzacji, no to nie może zabraknąć tematu, który rozpala opinię publiczną. Jak to jest z tymi alarmami, ostrzeżeniami, jeśli chodzi o potencjalne zagrożenia, że kiedy one się pojawiają, te komunikaty, to czasami więcej zamieszania potrafią spowodować, niż uspokoić nas wszystkich i wyjaśnić, co się stało. Po godzinie 8:20. Część publicystyczna jutrzejszego porannego programu Radio Tok FM. Magdalena Kicińska z Press Club Polska, wiceprzewodnicząca Rady Polskich Mediów i Magdalena Rigamonti z Onet.pl będą gośćmi Tomasza Sekielskiego. Jutrzejszy poranek startuje już po 7:00, a my słyszymy się, proszę państwa, po godzinie 20:00 w kolejnym wydaniu programu Mikrofon Tok FM. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.
7: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Reklama.
11: Wydawnictwo Agora przedstawia Natalia de Barbaro. Przejścia. Którędy do miłości.

Na trop książek australijskiego pisarza Richarda Flanagana trafiłam dzięki Oldze Tokarczuk, która w jednym z wywiadów powiedziała, że na jakiejś literackiej imprezie przegadała z nim całą noc. Uznałam, że warto przeczytać książki kogoś, z kim chciało jej się tak długo rozmawiać. I rzeczywiście, książki Flanagana są wstrząsające. Ścieżki Północy, za które dostał Nagrodę Bookera, opowiadają o australijskich jeńcach wojennych budujących kolej birmańską podczas II wojny światowej. Jeden z tych więźniów to Jimmy Bigelow. Codzienność obozu jest okrutna. Choroby, niedożywienie, podłe traktowanie i brutalne kary są na porządku dziennym. Na każdym kroku trzeba przestrzegać ścisłych zasad dotyczących na przykład sposobu ścielenia łóżka. A i to nie gwarantuje, że uniknie się ciężkiego pobicia ze strony strażników. To właśnie spotyka Jimmy'ego. Kiedy pewnego dnia wsuwa zakładkę koca pod spód pryczy, zamiast zostawić ją na zewnątrz, tłuką go do nieprzytomności. Bigelow przeżywa obóz i zakłada rodzinę. Ale czy to, co się zdarzyło, może pozostać bez śladu? Czy można nie zarazić traumą tych, których się kocha? Kilkadziesiąt lat później Jimmy Bigelow upiera się, żeby jego dzieci zawsze składały ubrania właśnie tak, w ten sposób, fałdą na wierzch. Mieszkają w drewnianym domu pod Hobart, a on otwiera szuflady ich komódek i sprawdza, czy dzieciaki są bezpieczne, to znaczy, czy fałda jest na zewnątrz. Jeżeli nie, nigdy ich za to nie bije. Nie daje im klapsów. Błaga i prosi, rozkazuje i żąda, a w końcu zniecierpliwiony sam układa ich ubrania na nowo, podczas gdy zdenerwowane dzieci stoją obok i czekają. Ogarnia go jakiś nienazwany strach, którego nie umie wyjaśnić. Myślowy chaos, który i z jego dziećmi pozostanie już na zawsze. W tym chaosie są zarówno miłość, jak i strach sięgający poza otwierające się i zamykające szuflady, poza ojcowskie rozgoryczenie i pomruki. Bigelow wie, że dzieci go nie rozumieją. Ale czy tak trudno to pojąć? Jak mogą nie rozumieć? To, co trzeba zrozumieć, jest przecież oczywiste. Nigdy nie wiadomo, kiedy wszystko może się zmienić. Nastrój, decyzja, koc, życie. Nic o tym nie wiedzą. Wiedzą tylko, że cokolwiek zrobią, ojciec ich nigdy nie skrzywdzi. W najgorszym razie przełoży sobie którejś z nich przez kolano, podniesie rękę i będzie ją trzymał w górze. Czasami czują, jak w takiej sytuacji ojcu drżą uda i kolana. Kiedy zerkają ukradkiem w górę, widzą, że trzęsie mu się ręka, a oczy zachodzą łzami. Skąd mogą wiedzieć, że Jimmy rozpaczliwie próbuje je uchronić przed nieoczekiwanym uderzeniem kolbą karabinów ich miękkie, dziecięce policzki. Ostrzec je przed koszmarami, które ten okrutny świat kryje w zanadrzu dla nieostrożnych, niemądrych i nieprzygotowanych. Skąd mogą wiedzieć, że chce je przygotować na to wszystko, na co nikt nigdy nie może się przygotować? Czy to, co spotyka dzieci Jimmy'ego, można nazwać traumą? Na pewno znaleźliby się terapeuci, którzy powiedzieliby, że tak. W końcu z perspektywy dziecka ojcu regularnie odwala. Robi awantury o absolutnie pozbawione znaczenia rzeczy. Wpada w niezrozumiałe stany, grozi przemocą. Znika jego bezpieczna, kochająca obecność. Czytelnik poznaje podszewkę tego pozornie bezsensownego zachowania. Ale dziecko jej nie zna. Co to dla niego zmienia? Zawsze jest jakiś kontekst. Co to zmienia dla ciebie? Że twoja, moja mama, że twój, mój tata, ich rodzice i rodzice ich rodziców mieli jakiś kontekst? Obie wiemy, że to niczego nie zmienia dla małego dziecka. Ale ten kontekst istnieje. Jak widzisz, kolebie się przez te kolejne zdania, nie wiedząc, na którym skończyć. Winni, niewinni. Winni, niewinni. Winni, niewinni. Winni. Winni. I niewinni. Kwestia winy rodziców
czy też opiekunów, bo przecież nie wszyscy byli wychowywani przez rodziców, to dla mnie jedna z najtrudniejszych kwestii. Bo jak pomieścić w sobie jednocześnie obie te rzeczy? Z jednej strony chłód wobec dziecka, które zależy od ciebie w pełni. Złe słowa ku niemu wypowiadane. Ciągłe sztorcowanie. I idąc dalej, wyzwiska. Idąc jeszcze dalej, przemoc. Bicie córki czy syna po głowie i po całym ciele kablem od prodyża, ścierką, pasem, kopanie, policzkowanie. Przemoc seksualna. To wszystko są rzeczy absolutnie niedopuszczalne. I chciałoby się tutaj postawić kropkę i na tym skończyć. Złożyć zawiadomienie na policję, pozbawić praw rodzicielskich. Jestem przekonana, że kiedy stajemy choćby wobec podejrzenia, że jakieś dziecko jest bite albo maltretowane, powinniśmy uruchomić tak zwany system, jakże niedoskonały, a jednak nie wolno nam pozostawać w obojętności. Zobowiązanie moralne zaczyna się w momencie, kiedy widzę, że dziecku dzieje się krzywda. Więc z jednej strony wina rodzica, z drugiej strony jego los. Ten los niczego nie zmienia albo zmienia niewiele z perspektywy prawnej. W sądzie może być jedynie okolicznością łagodzącą, ale z perspektywy psychologicznej zmienia optykę. Jest też kwestia skali, zasadnicza. Istnieje wielka różnica między rodzicami, których błędem było, że oglądali telewizję, kiedy syn czy córka chcieli im opowiedzieć, że kolega zrobił przykrość. A sytuacją, kiedy w przedpokoju zawsze wisiał pasek, na którego widok żołądek podchodził do gardła. Co jesteśmy winni rodzicom, jeśli nas krzywdzili? Rodzicom, którzy nas nie krzywdzili? Rodzicom, którzy dawali nam tylko miłość? Dlaczego z tymi, których kochamy, jesteśmy skazani i na miłość, i na rozczarowanie? Wieszam te pytania jak pranie na sznurze. Siadam i patrzę na nie. Łopoczą na wietrze.

Był czas, kiedy rozważałam napisanie książki o relacji dorosłej córki z matką. Kiedy tylko zbliżyłam się do materii, poczułam taki ciężar, taką gęstwę, że zrezygnowałam, przekonana, że nie chcę spędzić w tym roku pisania. W historiach ran dorosłych dziś kobiet największą winę ponosi matka. Gorzko, gorzko Joanny Bator to jedna z moich ulubionych polskich powieści ostatnich lat. To herstoryczna saga, historia czterech pokoleń kobiet. Narratorką jest Kalina, w której opowieści przeplatają się historie jej prababki Berty, jej babci Barbary i jej mamy Violetty. No właśnie, Violetta. Książka jest tak wspaniała, że sięgam po nią jeszcze raz. Mój pretekst jest taki, że chcę ponownie sprawdzić swoje wrażenie z pierwszej lektury. I potwierdza mi się to moje pierwotne wrażenie. Bertę, Barbarę i samą Kalinę widzę jako fajne, odważne, dowcipne, zmagające się z życiem kobiety. Ich portrety kreślone są życzliwą ręką. Ale Violetta pisana jest innym pismem. Wydaje się pozbawiona dobrej woli, żyje nieuważnie. Jest narcystyczna w nieposkromiony wręcz sposób, ma wszystkich w dupie poza sobą samą, a już najbardziej w dupie ma swoją córkę. Dużo się nasłuchałam historii o narcystycznych matkach. O matkach okrutnych, sztorcujących. Matkach, które wypominają córce ich istnienie. Gdyby nie ty, skończyłabym studia. Poświęciłam ci wszystko, a ty mi się tak odpłacasz. Podarłaś najlepszą sukienkę. Jak ja to teraz zaceruję? Matka nie wyszła ze swoich ograniczeń, kiedy została matką. Przeciwnie. Zaczęło się w niej pewnie dziać coś, czego sama nie rozumiała. Zaczęło w niej wzbierać, przelewać się, rządzić nią. W dzieciństwie od tej kobiety zależy twoje wszystko. To ona niesie przekaz o tym, jakim miejscem jest świat. Jest jakby Bogiem. Ale ten Bóg, matka, z wielkim prawdopodobieństwem idzie po omacku. Niby matka, a sama jest dzieckiem we mgle. Chciałoby się, żeby było inaczej, skoro dostała najważniejsze zadanie świata. A jednak robi to pierwszy raz. Nawet jeśli nie jesteś jej pierwszym dzieckiem, to twoją mamą jest pierwszy raz. Ćwiczy bycie twoją mamą na tobie. Bo nie da się inaczej. Świat nie zrobi wyjątku ani dla ciebie, ani dla mnie. Nasze matki nie będą pierwszymi w historii pozbawionymi wad. Dlatego ten idący po omacku Bóg staje się w późniejszych opowieściach głównym winnym, pierwszą sprawczynią zła. Prawie zawsze. Niezależnie od tego, co robił ojciec. Im dłużej pracuję z kobietami, tym bardziej ta dysproporcja staje się dla mnie wyraźna. Obwiniamy matki bardziej niż obwiniamy ojców. Ojciec pije. Dlaczego matka na to pozwalała? Ojciec bije. Dlaczego odwracała oczy? Ojciec nadużywa. Dlaczego mnie nie chroniła? Ojciec jest tyranem. Dlaczego się nie rozwiodła? Ojciec odszedł. Dlaczego nie umiała go zatrzymać? Ważne pytania, dobre pytania, potrzebne, ale często zaburzające proporcje w widzeniu tego, co jest po czyjej stronie. Czyja ręka jest podniesiona na dziecko? Czyj ryk codziennie obija się o ściany? Czyje ciało wtacza się do domu pijane? Na czyj widok strach podchodzi do gardła małej dziewczynce? Oczywiście, zdarzają się domy, w których to matka jest sprawczynią przemocy, tyranką. Domy, gdzie to matka chorowała na alkoholizm i nie zdecydowała się leczyć. To jednak rzadsze przypadki. Czy i ja tego nie robię? Naciskam Ctrl plus F i sprawdzam, ile razy w tym, co do tej pory napisałam, pojawiło się słowo matka, a ile razy słowo ojciec. Jest 26 do 8. Dlaczego częściej obwiniamy matki? Moje hipotezy w tej sprawie są okrutne. Po pierwsze,
Bezpieczniej jest obwiniać tego, kto wydaje się słabszy, też w tym bardziej prymarnym, fizycznym wymiarze. Niebezpieczniej jest obwiniać ojca. Gdzieś w tle słyszę echo słynnego zdania Margaret Atwood, która napisała kiedyś, że mężczyzna najbardziej boi się, że kobieta go wyśmieje, a kobieta najbardziej boi się, że mężczyzna ją zabije. Po drugie, od wieków kobiety dostawały i brały odpowiedzialność za tak zwaną atmosferę domową, za nastrój wszystkich w domu. Czy pokłosiem tego niesprawiedliwego przekonania nie jest nasz obwiniający wzrok skierowany na matki i odwrócony od ojców? Czy nie boimy się własnej złości na ojców? Czy nie wchłonęłyśmy przez kulturową osmozę przekonania, że jeśli coś w domu jest nie tak, to winna jest kobieta? I potem, lata potem, czy nie uznajemy siebie samych za najbezpieczniejszy obiekt własnej złości? Kiedy jestem zła na mojego partnera czy partnerkę, kiedy ktoś źle potraktował mnie w pracy, czy nie będę łykać tej złości, implodować jej, zamiast ją wyrażać, a suma tych wszystkich zmilczeń będzie puchnąć we mnie i zamieniać się w nienawiść do siebie samej, bo tak jest bezpieczniej?

0: Słuchając historii kobiet od lat, wciąż jestem boleśnie zaskakiwana tym, jak wiele ran zostało zadanych w dzieciństwie. Każdy wchodzi w rolę rodzica ze swoją historią, często pełną zmagań. Prawie zawsze intencje rodzica są dobre, a jednak gdyby zliczyć wszystkie opowiadane na świecie historie krzywdy i na tej podstawie próbować określić, jaka jest najbardziej okrutna grupa społeczna zamieszkująca dzisiaj planetę Ziemia, niechybnie grupą tą zostaliby właśnie oni. Rodzice. Historie o krzywdzie często są historiami o dzieciństwie, a historie o dzieciństwie często są historiami o krzywdzie. Krzywdą jest niemiłość, miejsce, w którym jej zabrakło, wyrwy po miłości. Twoja wyrwa, moja wyrwa. Wyrwa tej koleżanki z pracy, co siedzi obok ciebie i zamęcza wszystkich swoim nieustannym utyskiwaniem. Wyrwa twojej babci, tej, do której nie znosiłaś jeździć i tej drugiej, do której uwielbiałaś. Wyrwa tego sąsiada, którego kot ciągle do ciebie przełazi. Wyrwa twojej przyjaciółki, która wydaje się zawsze mieć na wszystko odpowiedź i pełno nadziei w sercu. Te wszystkie wyrwy mają swoją historię. Nasze wyrwy nie chcą się zasklepiać. Dlaczego? To pytanie błąka się latami w poszukiwaniu odpowiedzi jak zagubione dziecko, które szuka opiekuna. I czy można skatalogować rodzaje wyrw, ran, tak jak się kataloguje książki w bibliotece? Nieco to karkołomne, ale postanowiłam spróbować. Jeśli mi się uda, któraś z opowieści okaże się twoją. Może nawet więcej niż jedna.
1: Maja Ostaszewska przeczytała kolejny fragment książki Natalii de Barbaro. Przejścia. Którędy do miłości. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Na początek polityczne komentarze wokół prezydenckiej decyzji o ułaskawieniu trzech osób, gdzie nie brakuje też kontrowersji. Władze hiszpańskiej Ceuty mierzą się z problemem zapewnienia opieki dla setek migranckich dzieci. Nie żyje Andrzej Morozowski, dziennikarz związany od 25 lat z telewizją TVN24, miał 69 lat. Minęła 22. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Wara od prerogatyw pana prezydenta, mówi rzecznik Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz. Wśród trzech osób ułaskawionych przez prezydenta znalazł się skazywany wcześniej za rozbój kibic Legii Warszawa Piotr Staruchowicz. Prezydenckie ułaskawienie dotyczy 2-letniego zakazu stadionowego, a dwa pozostałe ułaskawienia dotyczą znieważenia adwokata Romana Giertycha przez Adama Borowskiego oraz sprawy Piotra Pytla, skazanego przez niemiecki sąd za zabójstwo. Prezydenckie uzasadnienie do decyzji o ułaskawieniu osoby skazanej nie powinno być lakoniczne, uważa wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. Komentując najnowsze decyzje Karola Nawrockiego o ułaskawieniu trzech osób.
6: Na pewno za tym powinno iść jakieś szersze uzasadnienie. To nie powinno być na zasadzie, bo tak.
5: Zdaniem wiceministra sprawiedliwości inaczej należy jednak oceniać akt łaski wystosowany wobec Piotra Pytla, niesłusznie skazanego za domniemane zabójstwo w Niemczech.
6: Mamy sytuację zupełnie inną. Tutaj mamy i pozytywne opinie sądów, i wniosek prokuratora generalnego. Właściwie wszystkie zainteresowane podmioty mówią tak dla tej inicjatywy. To wydaje się, że to nie jest decyzja kontrowersyjna.
5: Przepisy o ułaskawieniu są zawarte w Konstytucji oraz w Kodeksie Postępowania Karnego. Prezydent może zastosować prawo łaski z wyjątkiem osób skazanych przez Trybunał Stanu. Jesteśmy gotowi zwołać grupę koordynacyjną do spraw energii elektrycznej, gdy tylko sytuacja będzie tego wymagała. Tak zadeklarowała Komisja Europejska. To odniesienie do trwającego na Węgrzech kryzysu energetycznego. Największa w kraju elektrownia w Pakszu działa obecnie z ograniczoną mocą. Na szczęście Węgrzy pozyskują energię elektryczną także na inne sposoby, mówił w TOK FM kierownik Zespołu Środkowoeuropejskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich dr Andrzej Sadecki.
7: W ostatnich latach bardzo rozbudowane zostały zdolności fotowoltaiczne, więc około 1/4 energii jest produkowanych ze słońca, co akurat w tych dniach zapewnia bardzo stabilne dostawy energii.
5: Problemy z elektrownią w Pakszu wynikają z niskiego poziomu wody w rzece Dunaj. Woda z niej jest wykorzystywana do chłodzenia reaktorów. W elektrowni pracuje obecnie tylko jeden blok. Po kryzysie z ubiegłego tygodnia, kiedy ponad 70 tysięcy osób z Maroka nielegalnie przedostało się na teren hiszpańskiej eksklawy Ceuta, jej władze i rząd centralny mierzą się z problemem setek małoletnich migrantów bez opieki. System w Ceucie jest przeciążony, a rządzone przez opozycję regiony nie chcą przyjąć dzieci. Zgodnie z hiszpańskim prawem, dorośli migranci mogą ubiegać się o ochronę międzynarodową i jeśli jej nie otrzymają, są wydalani z kraju. Państwo ma jednak obowiązek przejąć opiekę nad małoletnimi migrantami, którzy nie mają opiekunów prawnych. Ministra do spraw zabezpieczenia społecznego i migracji Elma Saiz poinformowała, że rząd przekaże autonomicznej Ceucie w Afryce dodatkowe 25 milionów euro na opiekę dla małoletnich migrantów, którzy dostali się do tej hiszpańskiej eksklawy podczas ubiegłotygodniowego kryzysu. Agencja Associated Press poinformowała, że z kolei po stronie Maroka rozgrywa się dramat rodziców czekających na swoje dzieci. Dodaje, że władze hiszpańskie poinformowały o uruchomieniu na granicy biura, którym można zostawić i szukać informacji o zaginionych. Nie żyje dziennikarz radiowy i telewizyjny Andrzej Morozowski. Przez minione ćwierć wieku pracował w TVN24, wcześniej związany był z Radiem Z. Na swoim koncie miał wiele dziennikarskich wyróżnień, m.in. w 2006 roku otrzymał tytuł Dziennikarz Roku Grand Press i nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Morozowski zmarł po ciężkiej chorobie, ale chciał być aktywny zawodowo do samego końca, wspomina jego przyjaciółka, dziennikarka Dominika Wielowiejska.
8: Andrzej rzeczywiście sam na antenie poinformował o tym, że zmaga się z chorobą nowotworową. Był niesamowity właśnie w tym, że mimo tak wielkiej słabości niemalże do końca pracował i był obecny na antenie, bo praca była jego wielką pasją. Podziwialiśmy go.
5: Andrzej Morozowski miał 69 lat. W Bydgoszczy i Toruniu brakuje lekarzy orzeczników pracujących w komisjach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Sprawa jest na tyle poważna, że mieszkańcy regionu będą musieli jeździć na komisje lekarskie do innych województw. O szczegółach opowie Agnieszka Wynarska.
0: Lekarzy jest za mało. W ostatnim czasie część przeszła na emeryturę, dlatego jest problem z tworzeniem stałych trzyosobowych komisji, które rozpatrują sprzeciwy od orzeczeń lekarzy orzeczników czy zarzuty wadliwości. Dlatego od początku sierpnia odwołania od decyzji orzeczników, na przykład w sprawach o rentę czy uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy, będą rozpatrywane przez oddziały ZUS-u w Gdańsku i Łodzi. Część klientów będzie musiała na taką komisję dojechać niemal 200 kilometrów. Jak mówi rzeczniczka ZUS-u w Bydgoszczy Krystyna Michałek, koszty podróży będą zwracane.
9: Osobie wezwanej przez ZUS na badanie lekarskie zwracane są koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca badania i z powrotem w wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.
0: Na razie takie rozwiązanie będzie obowiązywać do końca roku. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
5: A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na północy, zachodzie i częściowo w centrum, przejściowo wzrastające do dużego i tam przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Po południu burzowo również na Podhalu. Będzie gorąco od 29 stopni na północnym wschodzie do 36 w centrum i nawet do 40 stopni na południowym wschodzie kraju. Chłodniej nad morzem, tam od 24 do 28 stopni.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Dobry wieczór. We wtorek, 4 sierpnia, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której we wtorki nasi goście przypominają nam ciekawe, ważne, czasem dramatyczne wydarzenia z historii Polski. Ale zanim przedstawię temat dzisiejszej audycji, chciałbym, byście Państwo pozwolili mi pożegnać Andrzeja Morozowskiego. Nie znaliśmy się, nie pracowaliśmy razem, ale był, jak to mówimy, kolegą po fachu. Swego czasu pracował też w TVP, z którą jestem związany przez niemal całe zawodowe życie. W pewnym czasie połączył nas neurochirurg, bo mieliśmy ten sam kręgosłupowy problem i wylądowaliśmy u tego samego lekarza. Uznałem jednak, że akurat dzisiaj we wtorek, kiedy audycję poświęcam historii Polski, nie mogę pominąć tej smutnej wiadomości, bo Andrzej też jest częścią historii Polski. Miał na nią wpływ, by przypomnieć choćby aferę wywołaną nagraniami, jakie w hotelu poselskim zostały zrealizowane z udziałem posłanki samoobrony Renaty Beger, które ujawniły brudy koalicyjnej współpracy tej partii z Prawem i Sprawiedliwością. Zostało to ujawnione w programie Teraz My, które Andrzej robił z naszym obecnym kolegą w toku, Tomkiem Sekielskim. A to nie jedyny przykład obecności Andrzeja w naszej najnowszej historii. Zwykle w takich chwilach mówi się patetycznie, ale dzisiaj ten patos jest oczywisty. Andrzeju, za wcześnie, nie tak to powinno wyglądać. A teraz wracam już do dzisiejszego tematu. 23 lipca otrzymałem, jak to się już dzieje od lat, komunikat z Biura Prasowego Instytutu Pamięci Narodowej. Informowano w nim, że 24 lipca odbędzie się konferencja prasowa z udziałem kierownictwa IPN-u, na której zostaniemy poinformowani o wynikach kolejnej identyfikacji ofiary represji komunistycznych, która została odnaleziona na terenie kwatery EU cmentarza wojskowego. Kwatera EU popularnie nazywana jest Łączką i od wielu już lat prowadzone są tam prace mające na celu ustalenie, kto został tam potajemnie pochowany w czasach stalinowskich. Okazało się, że tym razem udało się zidentyfikować szczątki Mieczysława Dziemieszkiewicza, pseudonim Rój. To dowódca patrolu pogotowia akcji specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, który zginął w nocy z 13 na 14 kwietnia 1951 roku podczas obławy przeprowadzonej we wsi Szyszki koło Pułtuska przez żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Od 1951 roku miejsce, czas i sposób pochówku podporucznika Roya nie były znane, aż do teraz. Ta historia, to ostatnie wydarzenie, zachęciło mnie do sięgnięcia do tego tematu, przypomnienia losu żołnierzy podziemia niepodległościowego, dramatu rodzin, które nie miały nawet szansy zapalić znicza na grobie zamordowanych, wreszcie o decyzjach odszukania ich i uhonorowania. Zapraszam do wysłuchania głównej części audycji. Gościem dzisiejszej audycji jest pan profesor Karol Polejowski, historyk, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
10: Zaczniemy oczywiście od kontaktu.

0: tych ofiar tego terroru, reżimu jest związana po prostu z płakowskim podziemiem i sam fakt bycia w strukturach Armii Krajowej wystarczał, żeby zginąć. A część jeszcze w tym okresie po zakończeniu II wojny światowej walczyła dalej. Nazywamy ich żołnierzami wyklętymi, ale gdzieś na koniec oni wszyscy się właśnie, no niestety, zderzają z tą machiną terroru. Więc no może zaczniemy, ja przynajmniej zaproponuję, ale proszę w razie czego mnie korygować. Mamy 19 stycznia 1945 roku i Armia Krajowa zostaje rozwiązana. Pojawiają się wręcz apele, że należy złożyć broń. I co się dzieje?
1: Ja bym jeszcze, panie redaktorze, szanowni państwo, jednak cofnął się w czasie, ponieważ ten rozkaz ostatniego komendanta Armii Krajowej o rozwiązaniu tej organizacji, to już jest pewnego rodzaju skutek działań, które miały miejsce wcześniej. Przypomnijmy,
0: Leopolda Okulickiego, tak dodajmy.
1: Okulickiego, pseudonim Niedźwiadek. Dodajmy tutaj taką rzecz, która osadzi nam to trochę w kontekście. Przede wszystkim armia sowiecka przekracza dawną granicę II Rzeczypospolitej w styczniu 1944 roku. Posuwa się na zachód, zajmując tereny, gdzie funkcjonują struktury Polskiego Państwa Podziemnego, w tym oczywiście struktury siły zbrojnej, jaką jest głównie na obszarach wschodnich II Rzeczpospolitej Armia Krajowa. I zostaje opracowany plan przez polskie władze, który znamy jako plan burza. On zakładał, że w momencie załamania się armii niemieckiej na wschodzie, zbliżania się frontu, będą ujawniać się struktury Polskiego Państwa Podziemnego i te struktury również wojskowe i będzie przejmowana władza w tym takim interwale po wycofaniu się Niemców, a przy jeszcze nie nadejściu Armii Czerwonej. I ten plan burza realizowany na kresach wschodnich zakończył się niepowodzeniem. W każdym z przypadków, nawet jeśli początkowo Sowieci współpracowali z tymi strukturami Polskiego Państwa Podziemnego, to jednak z czasem były one rozbijane, przedstawiciele polskich władz aresztowani, oddziały zbrojne rozbrajane. I tutaj chyba najbardziej znana operacja w ramach akcji burza na kresach wschodnich, to jest operacja Ostra Brama z lipca 1944 roku, gdzie kilka tysięcy polskich żołnierzy zgrupowanych w brygadach Armii Krajowej wzięło udział w walkach o Wilno. I warto tutaj bardzo wyraźnie podkreślić, że po początkowej współpracy między Polakami i dowództwem sowieckim większość tych oddziałów została rozbrojona, dowództwo aresztowane i w większości przypadków tych żołnierzy wraz z oficerami po prostu deportowano na wschód, głównie w okolice Kaługi i dopiero gdzieś w styczniu roku 1946 około 3000 tych polskich żołnierzy z Armii Krajowej zostało zwolnionych i wróciło transportami, ale już do tej Polski pojałtańskiej. Kolejny element to oczywiście armia sowiecka idąca na zachód, likwidująca polskie oddziały partyzanckie, głównie Armii Krajowej, ale także Narodowych Sił Zbrojnych, bo one także tutaj funkcjonowały już na terenach bliżej centralnej Polski. I mamy oczywiście Powstanie Warszawskie jako pewien element tego zrywu niepodległościowego. Powstanie Warszawskie, no wiemy to już dzisiaj, w Warszawie akcja burza nie miała mieć miejsca, no ale wobec zmieniającej się sytuacji dowództwo podjęło decyzję o rozpoczęciu działań zbrojnych w Warszawie. I można śmiało powiedzieć, że klęska Powstania Warszawskiego była takim ciosem zadanym z tym strukturom Polskiego Państwa Podziemnego. Straty, które poniosła Armia Krajowa, ale też inne niepodległościowe oddziały, które brały udział w Powstaniu w Warszawie, znacząco wpłynęły na sytuację w strukturach Armii Krajowej. I ten rozkaz Okulickiego wydany 2 dni po zajęciu przez sobie

0: Tu Fruin Warszawy, był w zasadzie przypieczętowaniem tego, co stało się po upadku Powstania Warszawskiego. Tylko że ten rozkaz Okulickiego z jednej strony oczywiście rozwiązywał struktury Armii Krajowej, ale z drugiej strony zwracał się dowódca do swoich żołnierzy podkomendnych, aby każdy z nich dalej prowadził działalność w duchu odzyskania przez Polskę niepodległości. Więc to jest
1: W tym dokumencie generała Okulickiego często historycy zwracają uwagę na taki ustęp sztaby i broń zamelinować. I że to właśnie z tego można było, mogli ci żołnierze wnioskować, że to nie chodzi o to, że jest zupełny koniec, tylko że trzeba jakby, rozumiem,
0: przeczekać,
1: no właśnie się przyczaić, tak? Przeczekać, a tak. Przyjdzie moment, w którym tę broń zamelinowaną trzeba będzie wziąć znowu do ręki, tak?
0: Tak jest. I warto o tym bardzo wyraźnie mówić, że ten rozkaz to nie był rozkaz jednoznacznie wzywający do ujawniania się i zdawania broni. No i część struktur państwa podziemnego związanych z chociażby strukturami Armii Krajowej nie podporządkowała się temu rozkazowi, uznając, że przysięga, którą składano, że z niej nie zostali żołnierze, oficerowie zwolnieni. Tą walkę należy kontynuować wobec oczywiście tego nowego okupanta, jakim byli Sowieci. I tutaj bardzo wyraźnie należy powiedzieć, że równolegle z zajmowaniem ziem polskich przez Armię Czerwoną, tutaj już na zachód od Bugu, Stalin przygotował instalowanie polskich komunistycznych władz, w pełni podporządkowanych oczywiście sobie, i na wzór sowiecki zaczęto też tworzyć aparat terroru wymierzony we wszystkich tych, którzy odrzucali panowanie sowieckie. I to jest taki moment też bardzo ważny z psychologicznego punktu widzenia, no bo bardzo często podnosi się taki argument, że społeczeństwo polskie wykrwawione sześcioma latami niemieckiej okupacji nie było już właściwie zdolne do takiego zorganizowanego oporu. Stąd to taka nadzieja na to, że to, co kończy tą okupację sowiecką, okupację niemiecką oczywiście, że będzie można w tej nowej sytuacji jakoś układać sobie życie. Ale bardzo szybko okazało się to mrzonką, ponieważ cały teren na zapleczu frontu został nasycony oddziałami NKWD, oddziałami SMERSZ-u, i one zajmowały się przede wszystkim likwidowaniem istniejących jeszcze struktur podziemnych. Taka chyba najbardziej znana akcja już po zakończeniu działań wojennych w Europie to jest obława augustowska z lipca 1945 roku, gdzie Sowieci wspomagani przez jednostki tak zwanego Wojska Ludowego spacyfikowali część obszarów Polski północno-wschodniej, chcąc doprowadzić po prostu do likwidacji funkcjonującego tam podziemia.
1: Jeśli pan profesor pozwoli, jeszcze jeden wtręt, bo skoro się już pojawia lipiec 1945 roku, no to powiedzmy też, że żebyśmy mieli pełny obraz sytuacji, że to stanowisko jeszcze ze stycznia, z tego rozkazu generała Okulickiego, gdzie zaakcentowaliśmy właśnie tę kwestię sztaby i broń zamelinować, ono już w maju 1945 roku wygląda nieco inaczej. Mamy również odezwy, jeśli można tak powiedzieć, na przykład Jana Rzepeckiego, który był szefem Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej oraz delegatury Sił Zbrojnych na kraj, ale i Stefan Korboński, który po aresztowaniu Jana Stanisława Jankowskiego przez NKWD przejął jego obowiązki delegata rządu na kraj. Oni wydają jednak taką odezwę do żołnierzy podziemia, w której padają takie zdania, tu pozwolę sobie zacytować.
0: Proszę.
1: W tym swoim tragicznym położeniu musicie jednak jasno zdawać sobie sprawę, że nie jest dziś czas na walkę zbrojną, że rząd Rzeczpospolitej wyraźnie nakazał rozwiązanie AK, że walki zbrojnej przeciw obecnej okupacji nie zarządził i nie zalecił, oceniając ją jako szkodliwą, a do regulowania innych spraw wojskowych ustanowił delegata sił zbrojnych na kraj. Nie dawajcie więc wiary ani prowokatorom niemieckim, ani prowokatorom z NKWD, którzy, ostrzegamy, próbują wcisnąć się w wasze szeregi, choćby pokazywali wam drukowane rozkazy rządu i naczelnego wodza. Znaczy generalnie chodzi mi też o to, że jednak pojawiały się głosy, że to rzeczywiście w tej chwili jest sytuacja beznadziejna i że po prostu, żeby chronić ludzi, chronić ich życie, należy no, rzeczywiście chyba tę broń, gdzieś tam odłożyć, tak? Ale jak rozumiem, ta atmosfera w kraju, te represje, które zaczynają się nasilać, powodują, że nie wszyscy idą tym tropem myślenia, tak?
0: Panie redaktorze, bo to jest tego typu sytuacja, że z jednej strony oczywiście możemy dzisiaj powiedzieć, że Pecki czy niektórzy inni oficerowie, wysocy oficerowie nieistniejącej już przecież Armii Krajowej apelowali o to, żeby nie prowadzić działań zbrojnych. Ale jaka była alternatywa tak na dobrą sprawę? Przecież każdy, kto funkcjonował na tych terenach zajętych przez Armię Czerwoną, gdzie już ustanowiono najpierw te komendantury sowieckie, a potem struktury władzy komunistyczne, mógł się przekonać na własne oczy, że nawet to, że się zaniechało działalności militarnej, to powodowało, że mówiąc prosto, nie chroniło przed represjami, bo wszyscy ci, którzy funkcjonowali wcześniej w strukturach Armii Krajowej, natychmiast stawali się w rozumieniu Sowietów i podporządkowanych im władz komunistycznych elementem wrogim i tak byli oni represjonowani w taki czy inny sposób. Więc to jest taka, z naszego punktu widzenia oczywiście możemy snuć dzisiaj rozważania, co lepsze by było. Natomiast dla ludzi, którzy wówczas funkcjonowali, takiej alternatywy w dużej mierze nie było, no bo nawet jeśli się ujawniali, to i tak byli w taki czy inny sposób, czy to nachodzeni przez ubowców, czy zmuszani do kolaboracji, do współpracy. A więc to była taka fałszywa alternatywa, którą przed nimi otwierano. I to, żeby jak duży był to problem, świadczy chociażby amnestia z sierpnia roku 45, kiedy komuniści uznają, że należy ten akt amnestyjny ogłosić i okazuje się oczywiście, że duża część osób daje wiarę tym zapewnieniom, które się tam pojawiają, wychodzi z lasu, ale to ich i tak w perspektywie nie uchroni przed konsekwencjami tego, że działali w strukturach niepodległościowych. Pozostaje więc z jednej strony ujawnić się i czekać, co zrobią władze komunistyczne, z drugiej strony spróbować wydostać się na zachód, no też takie próby przecież podejmowano, no i jest jeszcze ta trzecia opcja, czyli pozostać pomimo sytuacji, z której na pewno większość zdawała sobie sprawę tych, którzy się na to decydowali, pozostać w lesie i prowadzić w dalszym ciągu walkę. A warto o tym też wspomnieć, że już wówczas bardzo wyraźne były niesnaski między dawnymi sojusznikami w koalicji antyniemieckiej i to oczekiwanie na wybuch III wojny światowej w drugiej połowie roku 45, czy w pierwszej połowie roku 46 było bardzo duże. Wystarczy poczytać pamiętniki osób, które wyrażają właśnie wprost takie oczekiwanie, że do tej III wojny światowej dojdzie. Więc trzeba trwać na posterunkach. nawet jeśli jest to związane z ofiarami, które trzeba ponosić. I teraz jest jeszcze jeden element, o którym też trzeba tutaj bardzo wyraźnie powiedzieć. Otóż bardzo duża część tych, którzy się ujawniają, jest wcielana do tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego i po bardzo krótkim czasie spora grupa po prostu opuszcza szeregi tej komunistycznej armii, widząc, że to, co jest, to nie jest Armia Polska, bo nasycona sowieckimi oficerami. I ci Sowieci są w zasadzie w każdej strukturze obecni w roku 45 czy 6. Mhm. I bardzo często zwraca się oczywiście uwagę i słusznie na powołanie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, które bardzo szybko zorganizowało swoje placówki wojewódzkie oraz powiatowe. Jeżeli spojrzymy na to z tego punktu widzenia, no to przy każdej tego typu placówce i zawsze jest obecny ktoś, kogo się w takim żargonie wówczas nazywa sowietnikiem. My byśmy dziś powiedzieli neutralnie doradca, ale tak naprawdę sowiecki nadzorca w powiatowych czy wojewódzkich urzędach bezpieczeństwa publicznego. Do tego mamy powołanie do życia Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Czasami mówi się o tych, którzy służyli w KBW w roku 46-47, że to są żołnierze, ale to byli funkcjonariusze po prostu aparatu represji. Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego podlegał pod Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. I jak się przegląda dokumenty, no to kadra oficerska tego KBW w tym pierwszym okresie to jest w zasadzie sowiecka kadra pochodząca z NKWD. No i mamy ludowe wojsko. I mamy ludowe wojsko, które nasycone jest kadrą sowiecką. Do tego mamy struktury milicji obywatelskiej, tworzone oczywiście już w roku 44, rozwijane w 45. I proszę zauważyć, że to jest formacja, która cieszy się najmniejszym zaufaniem wśród władz komunistycznych. Komuniści uznają, że część funkcjonariuszy milicji to są przedwojenni polscy policjanci. To są ludzie, którzy w czasie wojny byli w strukturach konspiracyjnych, czy w Armii Krajowej, czy w batalionach chłopskich, czy w końcu w Narodowych Siłach Zbrojnych. A więc ta formacja nie cieszy się zbyt dużym zaufaniem, chociaż jest bardzo, bardzo liczna. I do tego mamy, żeby zamknąć ten obraz jakoś tak w miarę pełny, tworzenie struktur Polskiej Partii Robotniczej, Partii Komunistycznej, gdzie w zasadzie każdy członek Partii Komunistycznej jest zobowiązany do współpracy, czy to z milicją, czy z Urzędem Bezpieczeństwa. Wobec tego to, co tworzy się od roku 1944, co nazywamy czasami Polską Lubelską, jest od samego początku tworem nasyconym strukturą represji, wspomaganą oczywiście przez stale obecne na ziemiach polskich dywizje NKWD, Smierstu czy Armii Czerwonej. No więc mamy tutaj potężną siłę, która ma zapewnić zwasalizowanie Polski i uczynienie jej po prostu państwem komunistycznym. I w takiej to sytuacji ci młodzi ludzie, ci oficerowie, żołnierze podejmują decyzję o kontynuowaniu walki.
1: Przypominam słuchaczom, że gościem audycji jest pan profesor Karol Polejowski, historyk, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. No i to jest ten moment najsmutniejszy, ale musimy już do niego przejść, że oczywiście ten moment, ten czas, w którym władza ludowa krzepnie, aparat terroru wspierany przez Sowietów działa coraz skuteczniej. No i właśnie ci, którzy się nie chcą pogodzić z nową rzeczywistością, coraz częściej stają się ofiarami tegoż aparatu. No po prostu są aresztowani, są przesłuchiwani, są katowani. Wobec nich najczęściej są wydawane wyroki śmierci. I dodatkową jakby perfidią tego, co się dzieje, jest fakt, że osoby, które przechodzą właśnie przez tą maszynę terroru, znikają. No i tutaj przechodzimy powoli właśnie do tego głównego tematu naszej audycji, że właściwie od samego początku jest stosowana ta metoda właśnie chowania pomordowanych w takich no, anonimowych grobach. Jeśli chodzi o Warszawę, no bo będziemy głównie mówić za chwilę o Łączce, to, to zanim się to zacznie dziać na terenie słynnej nekropolii, czyli cmentarza Powązkowskiego, są inne miejsca, które są wykorzystywane do chowania tych osób właśnie w taki anonimowy sposób. W Warszawie to jest cmentarz Brudnowski, ale też cmentarz przy ulicy Wałbrzyskiej. Swego czasu być może część słuchaczy sięgnęła po tę książkę. Ukazała się taka książka Małgorzaty Szejnert, Żywe duchy, która bardzo dokładnie prześledziła czy szukała właśnie tych śladów chowania ludzi pomordowanych w ten sposób właśnie głównie w pobliżu cmentarza przy ulicy Wałbrzyskiej. Gdyby pan profesor mógł nam właśnie dwa słowa powiedzieć, właściwie skąd się to wzięło, bo można było sobie wyobrazić sytuację, w której jednakowoż, skoro się odbywa, bo robiono takie rzeczy, tak, odbywa się proces, ten proces jest nagłaśniany przez propagandę specjalnie, medialnie, po czym jest wykonywany wyrok. I tak jak chociażby w przypadku słynnego, znanego Witolda Pileckiego, wszyscy oglądali w kronikach filmowych jego proces, a potem on jest zamordowany i nie wiadomo, co się z nim stało.
0: Panie redaktorze, musimy tutaj wrócić do czegoś, co jest samą istotą funkcjonowania systemu komunistycznego. Bardzo dobrze wypada to, jeśli porównamy z polityką terroru prowadzoną przez Niemców. Niemcy, chcąc zastraszyć polskie społeczeństwo, robili wszystko, jakby to powiedzieć, z otwartą przyłbicą. Były łapanki, publiczne egzekucje. To miało wprowadzić taki element przerażenia w polskim społeczeństwie. Jednakże jedyne, co Niemcy osiągali tego typu postępowaniem, no to było tężenie polskiego oporu. Sowieci wychodzą z trochę innego założenia, które właśnie, ono nie jest trochę inne, ono jest wprost przeciwne. To znaczy, ci, którzy zostają uznani za wrogów systemu komunistycznego, a więc co najmniej do roku 1947, tym głównym wrogiem jest zbrojne podziemie niepodległościowe, przez które no, przewinęło się od 150 do 300 tysięcy uczestników, to jest realna siła, którą trzeba rozbić. Dlatego urządza się oczywiście obławy, rozbija się te struktury, te oddziały leśne, ale później ci, którzy giną wśród tych partyzantów, oczywiście znikają. Rzadko są ci, którzy zginęli, te zwłoki wydawane rodzinom dla pochówku. Dlaczego tak Sowieci taki system prowadzili? Oni przede wszystkim uważali, że to, że znikają ludzie, że znikają ci, którzy są wrogami ludu, jest takim dodatkowym elementem kary zapomnienia. To znaczy, jak nie ma miejsca pochówku, to nie wiadomo, co się z tym człowiekiem stało. To jest kara, nie tylko dlatego, dodatkowa kara zapomnienia, nie tylko dla tego, kto zostaje w ten sposób potraktowany, ale też dla rodziny. Proszę pamiętać, że przez kilka dziesiątek następnych lat tysiące polskich rodzin nie wiedziało, a niektóre nie wiedzą do dnia dzisiejszego, co się stało z ich bliskimi, no i gdzie znajdują się ich szczątki. To miało oczywiście też element niezwykle taki psychologicznego wpływu na społeczeństwo, no bo giną tysiące ludzi z najbliższego otoczenia. Aresztowania, jeżeli się odbywają, najczęściej są prowadzone w godzinach nocnych, po cichu. Ludzie są wyprowadzani z miejsc swojej pracy. Nawet ci, którzy uwierzyli komunistom, ujawnili się, skorzystali z pierwszej, potem drugiej amnestii. Ta druga amnestia to luty rok 1947 i tak później podlegają tym represjom. I ma pan redaktor rację. No, te procesy, które się odbywają, mają charakter publiczny, pokazowy. Tam zarzuca się żołnierzom, oficerom Armii Krajowej czy Narodowych Sił Zbrojnych, czy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. A to jest taka ciekawostka, panie redaktorze, bo dowództwo Narodowych Sił Zbrojnych nigdy nie wydało rozkazu o rozwiązaniu struktur i Narodowe Siły Zbrojne, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe było tą organizacją niepodległościową, która miała zwartą strukturę dowódczą na szczeblu również centralnym, czego nie można powiedzieć o tych oddziałach, które nawiązywały do Armii Krajowej, pomimo tego, że przez krótki moment istnieje Delegatura Sił Zbrojnych i później powstaje Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. A więc ludzie znikają, mają zniknąć nie tylko z tej przestrzeni, w której funkcjonują, ale ma też być zatarta o nich pamięć. Te pokazowe procesy są procesami, w których oskarża się tych, którzy stają przed tymi komunistycznymi sądami. To są wojskowe sądy, przed którymi są oni sądzeni i są tam skazywani. To ma wywołać oczywiście takie wrażenie, że oto władza ludowa karze najczęściej zarzuty to kolaboracja z Niemcami, donoszenie do gestapo czy zwalczanie partyzantki komunistycznej czy sowieckiej. I to są te zarzuty, które się pojawiają. I kiedy wykonuje się wyroki śmierci, to wykonuje się je również w tajemnicy. Nie są one publicznymi wyrokami, a więc morduje się czy to w piwnicach Urzędu Bezpieczeństwa, czy to w piwnicach więzień. Takie więzienie istnieje w każdym mieście w Polsce na poziomie wojewódzkim, powiatowym. I te więzienia są pełne osób, które są aresztowane jako wrogowie ludu. A więc ma zaniknąć pamięć o tych osobach. One nigdy nie mają wrócić do jakiejś szerszej świadomości społecznej. No i ma to też przerazić najbliższych, rodziny, przyjaciół, tych, którzy interesują się, co się dzieje z tymi osobami, które pomimo tego, że stanęły przed sądem, zostały skrytobójczo zamordowane, a ich ciała, bo do tego pewnie też będziemy przechodzić, niewydawane rodzinie, były zrzucane do takich bezimiennych dołów śmierci. Dobrze z punktu widzenia późniejszych naszych poszukiwań, jeżeli te pochówki były prowadzone na terenie cmentarzy, ale bardzo wielu tych, którzy zginęli, było wrzucanych gdzieś do jakichś dołów, o których my szukamy tych, którzy w nich spoczęli, ale tutaj nie ma zbyt dużo na ten temat informacji. Dlatego Łączka, cmentarz Brudnowski czy okolice Pól Mokotowskich, to są te miejsca, gdzie my szukamy w pierwszej kolejności, bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że tam znajdziemy tych, których skrycie chowano.
1: Znalazłem taką informację właśnie, nie wiem, czy to było w tej książce Małgorzaty Szejnert, ale ona jest dosyć, można by powiedzieć, taka też typowa dla tego czasu, o który nam pan profesor przybliża. Bo rzeczywiście bardzo wielu tych pomordowanych chowano przy tym cmentarzu niedaleko Wałbrzyskiej. I w którymś momencie naczelnik więzienia na Rakowieckiej, Alojzy Grabicki, pisze pismo do proboszcza parafii świętej Katarzyny na Służewie, w którym prosi o przydzielenie miejsca na pochowanie zmarłych więźniów w więzieniu. To jest 19 kwietnia, to pismo z 19 kwietnia 1948 roku. I ten proboszcz jest na tyle odważny, jak na tamte czasy, że on odmawia. Że mówi, że to jest w ogóle to, co oni wyprawiają, to jest nie do pomyślenia. I w tym piśmie czytamy przez Ostatnie dwa lata zarząd więzienia stosował co najmniej dziwną praktykę. Zajął grunt, zresztą dość małą przestrzeń, przylegający do cmentarza i chował zmarłych więźniów sam, bez powiadamiania zarządu cmentarza, nie podając ani karty zgonu, ani aktu zejścia. Także zarząd cmentarza był poza świadomością nawet ilości pochowanych zwłok. Negatywne stanowisko tego proboszcza no jest na tyle silne i nie wiem, przemówiło do władz, że nie zastosowali wobec niego jakiejś represji, tylko jakby podjęli decyzję, no dobrze, skoro tam nie możemy, bo proboszcz się nie zgadza, to w takim razie zaczniemy te ciała, no grzebać to może trudno tak to nazwać, bo to rzeczywiście nie miało charakteru pochówku, ale właśnie na tej granicy między cmentarzem wojskowym i cmentarzem, no tak, cmentarz wojskowy, cmentarz komunalny Powązki. I mówi się, że właśnie od tej decyzji tego proboszcza zaczyna się ta smutna, dramatyczna historia miejsca, które dzisiaj nazywamy Łączką.
0: Generalnie, panie redaktorze, tak jest, bo tutaj dobrze scharakteryzowano sposób postępowania tych komunistycznych oprawców. Otóż ta niewiedza o tym, co się stało z tym, którego zamordowano, miała być absolutna. To znaczy nikt nie miał wiedzieć, poza tymi funkcjonariuszami, co się z danym ciałem stało. Nawet bardzo często w dokumentacji, która się zachowała, no niknie wszelki ślad już po wykonaniu tej egzekucji, po zamordowaniu danego człowieka. Czyli najczęściej jest akt wykonania kary śmierci, no i potem urywa się ten ślad. I tutaj technicznie to wygląda w ten sposób, że po prostu nocą wywozi się tych, którzy zostali zamordowani. Jest już przygotowany dół, w którym są oni po prostu zrzucani, składowani, przepraszam za to wyrażenie, układa się ich w tych dołach, zasypuje się i przygotowuje się kolejną część tego dołu na kolejnych zamordowanych, których przywozi się systematycznie i układa się ich na zasadzie, przepraszam, że znowu to powiem, ale chronologicznej. Tak, to znaczy z punktu widzenia naszych późniejszych badań ma to duże znaczenie, bo jesteśmy w stanie ocenić te warstwy tych, którzy są ekshumowani, których miejsca spoczynku odkrywamy. I to nam pozwala też tutaj datacyjnie pokazać od tych najwcześniejszych warstw, idąc przez kolejne lata rządów komunistycznych. I oczywiście to nie jest rozstrzygające w przypadku prac poszukiwawczych, kogo znajdujemy. Natomiast określenie momentu, w którym ktoś znalazł się w danym miejscu, tam został przysypany ziemią, jest pewną wskazówką co do tego, jaka grupa skazanych znajduje się w danej warstwie, no bo mamy dokumenty związane z procesem, wyrokiem i to jest pewnego rodzaju wskazówka, ale do identyfikacji, tej pewnej identyfikacji, droga jest jeszcze bardzo daleka.
1: No to już przejdźmy powoli do tych prac, zasług IPN-u, ale też i tych wszystkich, którzy z Instytutem współpracują. Tutaj na pewno się pojawi oczywiście ośrodek w Szczecinie. No bo przychodzi ten rok, chyba 2012, o ile dobrze pamiętam, połowa tego roku, kiedy w wyniku tych pierwszych prac odnaleziono szczątki 109 osób w takich właśnie równoległych pięciu rzędach. No i kluczowe jest potem oczywiście to, żeby te szczątki no, dopasować. Znowuż to wszystko są słowa nie najszczęśliwsze w takim kontekście. Do nazwisk, do życiorysów. No i rozumiem, że równolegle powstaje właśnie ta baza kodów genetycznych, tak, które są, znaczy te próbki są pobierane od potomków, no i że w ten sposób można krok po kroku przypisać, tak, dane szczątki do konkretnej osoby. Czasami oczywiście też pomagają przedmioty znalezione przy tych osobach. Ostatni, znowuż nie najlepsze słowo, sukces IPN-u, który był pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania, a więc znalezienie i zidentyfikowanie szczątków Mieczysława Dziemieszkiewicza, pseudonim Rój, wiązały się również ze znalezieniem jakichś elementów chyba jego umundurowania, orzełka na czapce, coś takiego,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, to prawda. Panie redaktorze, szanowni państwo, te pierwsze prace, które rozpoczęły się na Łączce, rzeczywiście to już 14 lat minęło, to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że zespół pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka, zanim przystąpił do prac na Łączce, miał już doświadczenie w tego typu pracach, bo wcześniej prowadził prace poszukiwawcze i ekshumacyjne na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, gdzie zresztą już za chwilę kończymy kwaterę. Ona zostanie oddana, dokonamy uroczystego pochówku ekshumowanych tam ofiar. I kiedy przystępowano do tych prac, to oczywiście wcześniej, tak jak to się do tej pory dzieje, trzeba było wykonać całą pracę kwerendalną, zebrać maksymalną ilość materiału źródłowego, dokumentów, wspomnień, zdjęć, tego wszystkiego, co jest konieczne, aby w ogóle przystąpić do tego typu prac. I rzeczywiście w 2012 roku pierwsze tego typu prace na tej kwaterze, którą zwiemy kwaterą EŁ albo Łączką, rozpoczęto i przez kilka kolejnych lat w sumie było pięć etapów poszukiwań, które każdego roku przynosiły nowe odkrycia, nowe ekshumacje. I do tej pory na Łączce, bo to są właściwie dwie kwatery, one, jak ktoś idzie i widzi, to jest ta Łączka pierwsza. Generalnie to jest ten obszar, na którym stoi dzisiaj Panteon Żołnierzy Niezłomnych Wyklętych. I ta ścieżka taka asfaltowa oddziela od drugiej kwatery, tak zwanej Łączki drugiej. One się różniły oczywiście pod kątem materiału, przepraszam znowu za to wyrażenie, który został tam odnaleziony. O tym dwa słowa jeszcze powiem. Ale rzeczywiście każdy rok przynosił nowe odkrycia. W sumie przez tych pięć sezonów prac do roku 2017 cały ten obszar został bardzo dokładnie zbadany. Ekshumowano przez te wszystkie etapy około 300 ofiar. Z tego do dnia dzisiejszego zidentyfikowanych zostało około 100. I w każdym z tych etapów odkrywano osoby, które identyfikowano. I tutaj znowu trzeba wyraźnie powiedzieć, że w ciągu tych kilkunastu lat technika badań genetycznych poszła niesamowicie do przodu. Dzisiaj możliwości badań genetycznych, identyfikowania są nieporównywanie skuteczniejsze niż kilkanaście, 20 czy 25 lat temu. I panie redaktorze, szanowni państwo, te prace są z jednej strony prowadzone, nadzorowane przez Instytut Pamięci Narodowej, bo prezes Instytutu ustawowo jest zobowiązany do prowadzenia bazy materiału genetycznego, który służy jako materiał porównawczy do identyfikacji. No ale oczywiście współpracujemy z ośrodkami w kraju. Tutaj pan redaktor wspomniał o Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Tutaj główną postacią jest pan profesor Andrzej Ossowski, ale współpracujemy też ze specjalistami z innych ośrodków, jak chociażby z Wrocławiem. Tutaj pan doktor Szleszkowski jest takim naszym stałym współpracownikiem. Obecnie przebywa z naszą ekipą na terenie Ostrówek i Woli Ostrowieckiej na Ukrainie. I oczywiście to jest dopiero początek całego procesu uzyskiwania tego wyniku, który ostatnio zaprezentowaliśmy, jeśli chodzi o komendanta Roya. Bo to bardzo często jest proces, który trwa latami. To wszystko zależy od jakości materiału genetycznego, ale o tym powiem za chwilę. I jeszcze jeden element, też myślę, że warto tutaj o tym wspomnieć, bo obok Biura Poszukiwań i Identyfikacji naszych partnerów, instytucji, z którymi współpracujemy, jedną z kluczowych ról odgrywa też Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, no bo każde takie działanie jest objęte również śledztwem, w ramach którego zbiera się oczywiście te materiały.
1: Ja mi się wydaje, że też jeszcze, żeby uzmysłowić naszym słuchaczom, jak skomplikowana to jest materia, to ja bym jeszcze wspomniał króciutko o roku 2015. Tutaj sporo było takiego współdziałania, działania prezydenta ówczesnego Bronisława Komorowskiego, a chodziło o to, żeby znowelizować ustawę o cmentarzach, dlatego że zorientowali się pracownicy IPN-u, że na nowo postawionych grobach w latach 80. jeszcze, że pod nimi mogą znajdować się właśnie ofiary komunistycznego terroru.
0: Tak jest.
1: Ale prawo nie pozwalało po prostu zlikwidować te groby, dokonać ekshumacji, przenieść ich gdzie indziej, tak po prostu. Tak? I wtedy właśnie w końcu lipca 15 roku została przez prezydenta Komorowskiego podpisana ta ustawa, która
0: nowelizowała
1: te przepisy i umożliwiła ekshumację zwłok, jeśli istniało podejrzenie, a istniało, że pod istniejącym grobem mogą znajdować się szczątki osób, które zamordowano wcześniej. Tak? To też był ważnym.
0: Dokładnie tak jest, panie redaktorze. Ta nowelizacja była konieczna, no bo już na samej Łączce znajdowały się takie właśnie miejsca, gdzie pod późniejszymi pochówkami odkrywaliśmy szczątki tych, których mordowano na przełomie lat 40. i 50. I tutaj ta nowelizacja jest oczywiście niezwykle istotna, kluczowa, bo do dzisiaj pozwala nam oczywiście sprawdzać te miejsca pochówków, które mają, że tak powiem, nadbudowane pochówki z późniejszego okresu. I w przypadku Łączki była taka sytuacja, że w dużej mierze oczywiście większość tych szczątków była nienaruszona. No ale był taki obszar właśnie głównie tam na Łączce drugiej, czyli po sąsiedzku, gdzie w latach 70., szczególnie 80., dokonywano głębokiej ingerencji w tamten obszar, sytuując nowe nagrobki. I to powoduje, że ten materiał, przepraszam, znowu takie techniczne wrażenie, ale ten materiał, te szczątki są ze sobą przemieszane i dzisiaj trudno jest je skompletować i przypisać konkretne szczątki do konkretnych osób. Stąd ta procedura identyfikacyjna jest rozciągnięta, co oczywiste, w czasie. Tam, gdzie szczątki były nienaruszone, gdzie odkrywaliśmy kompletnie zachowane te szczątki. Tam jest łatwiejsza sytuacja, no bo nie mamy wątpliwości, że cały ten materiał kostny należy do jednej osoby. Tak było w przypadku komendanta Roya również.
1: No chociaż tutaj też była, bo to akurat na tej konferencji prasowej chyba nawet pan na to zwracał uwagę, że to też było takie, ciągle te słowa wydają się niewłaściwe, kiedy o tym wszystkim się mówi, takie niezwykłe, ponieważ okazało się, że to jego ciało zostało ułożone, położone, zrzucone koło innej znanej postaci
0: Tak, bo oczywiście my dokonując ekshumacji tej, przepraszam znowu za te wyrażenia, warstwy z roku 1951, tych ofiar tam pochowanych, zidentyfikowaliśmy całą grupę wysokich oficerów Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej z majorem Zygmuntem Szendzielarzem Łupaszką na czele. I po sąsiedzku niejako, znowu takie określenie, no ale użyję go, po sąsiedzku znajdowały się szczątki, które nie pasowały do tych wcześniej wydobywanych, chociażby z tego powodu, że zachowały się resztki umundurowania. W tym oczywiście wspomniany przez pana redaktora fragment beretu z bardzo charakterystycznym orzełkiem, który właściwie można było ze stuprocentową pewnością przypisać temu, co widzimy na pośmiertnych zdjęciach Mieczysława Dziemieszkiewicza, które wykonano w połowie kwietnia roku 1951 na terenie Powiatowego Urzędu w Pułtusku. Ale to nie jest rozstrzygające w tego typu identyfikacjach, bo ten beret mógł się tam znaleźć z zupełnie innego powodu. No i oczywiście rozpoczęły się prace zmierzające do identyfikacji tych szczątków. Pierwotnie pobrano materiał od dalszych członków rodziny. I tutaj badania, które wykonywano na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, nie dały jednoznacznej odpowiedzi. To znaczy, było duże prawdopodobieństwo, ale to nie było rozstrzygające. Dlatego trzeba było przystąpić do zupełnie innego etapu tej identyfikacji, czyli uzyskać zgodę rodziny Mieczysława Dziemieszkiewicza. Tutaj serdeczne podziękowanie za bardzo dobrą, znakomitą współpracę między Instytutem Pamięci Narodowej a siostrzenicą i bratankiem Roya, którzy wyrazili zgodę na to, aby prokurator dokonał ekshumacji matki i siostry Roya z cmentarza w Makowie Mazowieckim i pobrał od nich materiał genetyczny. To zostało wykonane w maju tego roku. No i ten materiał najbliższy genetycznie badanym szczątkom okazało się, że był kluczowy, no bo on pozwolił ponad wszelką wątpliwość zidentyfikować Mieczysława Dziemieszkiewicza Roya, co ogłosiliśmy na konferencji prasowej pod koniec lipca.
1: Panie profesorze, nasza rozmowa niestety, choć tak ciekawa, dobiega końca. Ja muszę zapytać ze względów trochę osobistych. Jak pan myśli, kiedy znajdą państwo szczątki Witolda Pileckiego?
0: Chciałbym jak najszybciej, panie redaktorze, żeby to się stało. Zapewniam pana, zapewniam też słuchaczy, że odnajdziemy, zidentyfikujemy szczątki i Witolda Pileckiego, i generała Nila, i wielu innych tych, którzy zostali zamordowani przez komunistów. Kiedy to się stanie, nie jestem w stanie tego teraz rozstrzygać. To są naprawdę bardzo czasami czasochłonne prace identyfikacyjne. Ale odnajdziemy i zidentyfikujemy. Chciałbym, żeby to nastąpiło oczywiście jak najszybciej.
1: Bardzo dziękuję i za to ostatnie zdanie i w ogóle za całą rozmowę. Pan profesor Karol Polejowski, historyk, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, był naszym dzisiejszym gościem. Raz jeszcze piękne dzięki.
0: Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję również państwu. Życzę spokojnej, dobrej nocy.
1: Podziękowania też dla wydawcy Macieja Stępurskiego. Ja państwu też życzę spokojnej nocy, a słyszymy się jutro o tej samej porze. Dobranoc.
2: Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
3: Ratujemy dzieci, które ważą po 300 gram, 400 gram. Staramy się, aby od pierwszych chwil po porodzie rodzice mieli możliwość kangurowania dzieci, czyli przytulania skóra do skóry. Udowodniono, że kangurowanie zmniejsza śmiertelność nawet o 40% tych skrajnie niedojrzałych pacjentów. Głos rodziców działa kojąco na dzieci.
4: Przerażone tym wszystkim, bo zazwyczaj to dzieje się nagle. Nie można się przygotować na poród wcześniaka.
2: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła.
7: Za pontyfikatu Jana Pawła II przypieczętowało to swoje działanie globalne na całym świecie.
6: Porozmawiamy o jednej z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych organizacji w Kościele katolickim.
7: Wielu liderów, współliderów ruchu MAGA, proweniencji katolickiej, należy do Opus Dei.
6: O Opus Dei porozmawiam z profesorem Arkadiuszem Stępinem.
5: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Nawet do 40 stopni pokażą dziś termometry w niektórych regionach Polski. Synoptycy ostrzegają też przed gwałtownymi burzami. Jeden z rosyjskich potentatów logistycznych zawiesza kursy przez Morze Czarne po ukraińskich atakach. Lekarze mówią o rosnącej nieufności pacjentów w tle ostatniej afery w środowisku medycznym. Minęła 23. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Przed nami kulminacja fali upałów. Ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia obowiązują w południowej, wschodniej i centralnej części kraju. Najgoręcej będzie na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Mazowszu. Jutro termometry pokażą miejscami nawet 40 stopni. A to nie wszystko, dodaje Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
9: Jednocześnie bardzo gorące i wilgotne powietrze stworzy dogodne warunki dla rozwoju gwałtownych burz, szczególnie od środy do piątku. Tutaj burzom mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr.
8: Fala upałów zostanie z nami do piątku. Upały w Europie przyczyniły się do niespotykanej wcześniej suszy. Francuskie władze podały, że lipiec był najcieplejszym w historii pomiarów. W 27 największych miastach we Włoszech obowiązywać będzie w czwartek po raz pierwszy w historii najwyższy stopień alarmu z powodu upałów. Rekordy temperatur odnotowano w niedzielę w Budapeszcie. W związku z panującą suszą w stolicy Węgier wprowadzono reglamentację wody. Niepokój budzi też niski poziom wody w Dunaju, a rzeka jest ważna dla sektora energetycznego kilku państw. Chodzi tu o Mołdawię, Węgry czy Rumunię. Komisja Europejska poinformowała, że monitoruje sytuację energetyczną na Węgrzech i w Rumunii w związku z ograniczeniem pracy elektrowni jądrowych. Woda z Dunaju jest wykorzystywana do chłodzenia tych obiektów. Bruksela zapewniła, że obecnie nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw energii. Rosyjski potentat logistyczno-żeglugowy FESCO poinformował, że do odwołania wstrzymuje przyjmowanie zamówień, które wiążą się z koniecznością żeglugi przez Morze Czarne. Spółka córka rosyjskiego koncernu nuklearnego Rosatom przekazała, że przyczyną tej decyzji są ataki ukraińskich dronów. W komunikacie podkreślono, że w ostatnich tygodniach znacząco wzrosła liczba zakłóceń żeglugi. Wzajemne ataki Rosji i Ukrainy w rejonie Morza Czarnego doprowadziły już do wstrzymania obsługi portów wokół Odessy przez największe firmy transportowo-spedycyjne. W lipcu decyzję taką podjęły m.in. duński koncern Maersk oraz czołowy ukraiński eksporter zboża Kernel Holding. FESCO to jeden z największych rosyjskich operatorów logistycznych. Specjalizuje się w transporcie kontenerowym, drogą kolejową i morską. Iran rozważa możliwość pozwolenia krajom europejskim na udział w rozminowaniu cieśniny Ormus, napisał serwis Bloomberg. Władze w Teheranie deklarowały wcześniej publicznie, że nie dopuszczą innych krajów do takich działań. Agencja oceniła, że takie ustępstwo mogłoby stać się elementem porozumienia mającego przywrócić normalną żeglugę przez ten szlak wodny. Dopuszczenie Europejczyków do rozminowania Ormuzu mogłoby też ułatwić negocjacje pokojowe ze Stanami Zjednoczonymi. Jak podkreślił serwis Politico, administracja prezydenta Donalda Trumpa naciska na Wielką Brytanię i Francję, aby stanęły na czele koalicji morskiej, mającej zabezpieczyć cieśninę. Jednak sojusznicy chcą, by najpierw doszło do trwałego zawieszenia broni. Urzędnicy z USA i Wielkiej Brytanii planują też zwołać w Londynie międzynarodową konferencję w sprawie cieśniny Ormus. Głównym tematem spotkania ma być możliwość utworzenia międzynarodowej koalicji, mającej chronić żeglugę przez ten szlak wodny. Po głośnych sprawach dotyczących nieprawidłowości w środowisku medycznym i wynagrodzeń niektórych medyków, lekarze mówią o rosnącej nieufności pacjentów. Jak podkreślają, za błędy pojedynczych osób płaci całe środowisko. Katarzyna Młynarczyk.
10: Jak mówi wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr Lidia Stopyra, środowisko nie broni nieuczciwych lekarzy, ale sprzeciwia się odpowiedzialności zbiorowej.
11: My mamy system prawny w tym kraju. Jeżeli ktoś popełnia przestępstwo, to niezależnie od tego, czy jest lekarzem, czy wykonuje każdy inny zawód, to podlega prawu.
10: Tymczasem lekarze płacą wizerunkową cenę i mimo ogromnego zaangażowania i poświęcenia, pacjenci stają się wobec nich nieufni. To krzywdzące, zauważają.
11: Hospitalizujemy dzieci z ciężkimi chorobami. Mamy rzadkie choroby zakaźne, które mogą być naprawdę groźne dla zdrowia i życia. Mamy doświadczenie.
10: Ale jego podważanie przez pacjentów czy ich rodziców utrudnia leczenie i psuje atmosferę pracy lekarzy. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
8: I na koniec informacje jeszcze sport. Hubert Hurkacz wygrał w Montrealu, a Iga Świątek w Toronto. Nasi czołowi tenisiści mają za sobą pierwsze mecze w kanadyjskich turniejach, podczas których szlifują też formę przed zbliżającym się US Open. O czym więcej Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
12: Hurkacz wygrał z Amerykaninem Marcosem Gironem 7-5, 4-6, 6-2. To był mecz pierwszej rundy. Trwał blisko 2 godziny, a dla naszego tenisisty było to też pierwsze spotkanie od blisko miesiąca, gdy z powodu kontuzji skreczował w meczu awans do ćwierćfinału Wimbledonu.
13: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu. Zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze, też nowa nawierzchnia i dodatkowo ważne jest to dla mnie zwycięstwo po powrocie z kontuzji.
12: Kolejnym rywalem Polaka będzie Chilijczyk Alejandro Tabilo. Z kolei Iga Świątek turniej w Toronto jako rozstawiona zaczęło od drugiej rundy. Jej rywalką była utalentowana Czeszka Sara Bejlek, którą w tym roku już raz pokonała w drugiej rundzie Rolanda Garrosa. Tym razem Świątek pierwszego seta wygrała do zera, drugiego zaś do 3. Przemysław Pozowski, TOK FM.
8: Dodam jeszcze, że dziś w drugiej rundzie turnieju w Toronto odpadła Maja Chwalińska po przegranej z Australijką Talią Gibson. W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na północy, zachodzie i częściowo w centrum, przejściowo wzrastające do dużego i tam przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Po południu burzowo również na Podhalu. Będzie bardzo gorąco, od 29 stopni na północnym wschodzie do 36 w centrum i nawet do 40 stopni na południowym wschodzie kraju. Chłodniej nad morzem, tam od 24 do 28 stopni.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: To jest wtorkowy cykl z podcastem Półka z książkami. Podcastem, w którym Anna Sobańda rozmawia z autorami książek non-fiction, a więc przede wszystkim książek reporterskich. Przez cały sierpień będziemy Państwu prezentować wybrane odcinki archiwalne, a z nowymi rozmowami Anna Sobańda powróci już we wrześniu.
15: Cześć, przy mikrofonie Anna Sobańda. Zapraszam na kolejny odcinek Półki z Książkami, czyli podcastu, w którym o ciekawych książkowych nowościach rozmawiam z ich autorami. Odłóż ten telefon. Ile można wpatrywać się w ekran? Co ty tam w ogóle robisz? To zdania, które padają chyba w każdym domu, w którym mieszka nastoletni człowiek. Dlaczego tak bardzo denerwuje nas fakt, że nasze dzieci spędzają dużo czasu przed ekranem? Czego tak naprawdę się boimy i czy te nasze lęki zawsze są w pełni uzasadnione? Co młodzi ludzie mogą robić w trakcie, kiedy nam wydaje się, że bezsensownie wpatrują się w ekran? Zapraszam na rozmowę o tym, że smartfon w przypadku dziecka to nie zawsze zło konieczne, a aktywność młodych ludzi w mediach społecznościowych nie musi wiązać się z patologią i zagrożeniami. Moim dzisiejszym gościem jest Karol Jachymek, ekspert od kultury młodzieżowej, medioznawca, kulturoznawca z Uniwersytetu SWPS. Cześć, Karol.
16: Cześć.
15: Dzisiaj porozmawiamy sobie o książce Karola pod tytułem Z nosem w smartfonie. Co nasze dzieci robią w internecie i czy na pewno trzeba się tym martwić? No i moje pierwsze pytanie jest właśnie o to, czym my dorośli najbardziej się martwimy? To znaczy co, bo ty prowadzisz też szkolenia dla rodziców właśnie z tego zakresu, warsztaty dla rodziców, dla dzieciaków. No więc wiesz, z pierwszej ręki, czego my tak naprawdę najbardziej się boimy, mówiąc odłóż wreszcie ten telefon?
16: Wszystkiego. I to jest taka odpowiedź wytrych trochę, prawda? Bo nie konkretyzuję i nie mówię tego, co chcesz usłyszeć, ale absolutnie boimy się wszystkiego. A mówię o tym dlatego, że bardzo często szeroko pojęte media cyfrowe, smartfony, internet, kultura cyfrowa są w naszej głowie takimi okropnymi demonami, które jakby też dla nas bardzo często są odpowiedzią na wszystko, bo to jest dla mnie taka bardzo ciekawa reguła. Boimy się mediów cyfrowych w rękach dzieci, dlatego że te media cyfrowe w rękach dzieci bardzo często są dla nas też wytłumaczeniem na temat bardzo wielu różnych rzeczy, prawda? Na temat tego, dlaczego, mamy trudną relację z naszym dzieckiem, albo dlatego, coś się z tym dzieckiem dzieje.
17: Czyli
16: albo
17: są trochę kozłem ofiarnym?
16: Są naukowcy i naukowczynie, którzy używają takiego słowa, między innymi moja ulubiona Amy Orban w jednym z takich listów opublikowanych w zeszłym roku nazwała właśnie media cyfrowe takim scapegoat, kozłem ofiarnym, lęków, prawda, w kontekście młodzieży. Ja być może nie chciałbym iść w stronę kozła ofiarnego, bo to jest takie słowo trochę trywializujące, a być może bardziej w języku polskim. Ale tak, one są wymówką, wytłumaczeniem. My dzięki tym mediom cyfrowym, one bardzo często są dla nas prezentem, prawda? Bo my bardzo często sobie w głowie jesteśmy w stanie wytłumaczyć, że to na pewno przez te media cyfrowe coś się dzieje. I bardzo często oczywiście coś przez te media cyfrowe się dzieje. Ale znacznie chyba częściej te przyczyny są zdecydowanie gdzie indziej.
17: Powiesz, bo my jesteśmy straszeni bardzo generalnie. My rodzice, pedagodzy, opiekunowie dzieciaków, tym, co te media mogą dzieciom zrobić, co ten smartfon może zrobić. Zresztą spotkałam się też z nazwaniem tych technologii narkotykiem, tak, który wciąga, uzależnia i po prostu zabiera nam te dzieciaki. Tymczasem ty w swojej książce trochę te lęki oswajasz, pokazujesz, że nie taki diabeł straszny, ale to, co przede wszystkim jest w niej cenne moim zdaniem, to pokazujesz różnorodność tego, co młodzi ludzie faktycznie mogą w tych mediach społecznych, znaczy w ogóle w tych telefonach robić. No to powiedzmy może trochę o tym, czy te dzieciaki faktycznie tak bezsensownie

0: robimy w tym czasie coś dobrego, prawda? No tak, no byliśmy zmęczeni, wyszliśmy z tej pracy, no możemy sobie poskalować tego TikToka, albo tego Instagrama, albo tego Facebooka. Tymczasem jak nasze dziecko to zrobi, to prawda? W tym czasie nasze dziecko powinno zrobić milion innych rzeczy. Sprzątać pokój, uczyć się, prawda? Być produktywne, no bo takie dziecko, które nie jest produktywne, prawda? Bardzo często jest dla nas jakimś problemem, ale znowu, bardzo często problemem nie jest to, że to dziecko nie jest produktywne, i że nic nie robi w danym momencie, tylko że my w naszej głowie, prawda, mamy jakieś chmury wyobrażenia i po prostu to idź posprzątaj pokój wylatuje z nas automatycznie, chociaż to ani o pokój chodzi, ani o, no nie wiem, troskę o to dziecko, tylko rzeczywiście być może o wiele różnych czynników dookoła. Ale jeszcze bardzo ważna rzecz, bo ja w tej książce pokazuję i mówię taki aspekt, który w kontekście mówienia o mediach cyfrowych też jest bardzo ważny. Ja rzeczywiście pokazuję, że ten świat nie jest tylko zły. On też jest zły, ale nie jest tylko zły. On jest bardzo różnorodny, ale też pokazuje, i to jest dla mnie rzeczywiście bardzo ważny aspekt tej książki, że też my jesteśmy różnorodni. Dzieci są różnorodne. Każdy ma inne potrzeby, każdy inaczej ogląda, każdy inaczej korzysta z technologii, ale też jest po prostu innym człowiekiem. I być może to jest taka trudna refleksja, prawda? No bo co ja tutaj mówię, nie? Mówię, hej, wszyscy jesteśmy różni, bardzo trudno jest dobrać regułę czy zasadę, która jest odpowiednia dla wszystkich. To nie jest łatwa odpowiedź dla rodziców, ale w mojej perspektywie ona jest najważniejsza, dlatego że no właśnie dopiero poznanie siebie nawzajem, prawda, jest w stanie podpowiedzieć nam te dobre reguły i dobre scenariusze bycia razem, nie tylko zresztą w sieci.
1: Wśród tych wszystkich rzeczy, które ty wymieniasz, które dzieci mogą robić w trakcie tego teoretycznie bezsensownego gapienia się w ekran, no moim zdaniem taką jedną z bardziej wartościowych, którą my pomijamy często, są właśnie kontakty społeczne, kontakty z rówieśnikami. Ja mam taki przykład, jedna z moich przyjaciółek swojemu synowi w ramach właśnie jakiejś chyba kary za nadmierne korzystanie z komputera odcięła go od takich mediów na miesiąc. I sama potem miała taką refleksję, że zrobiła mu krzywdę właśnie taką społeczną, bo no dziecko po powrocie do domu nie miało już kontaktu z rówieśnikami, a dużo rzeczy dzieje się nawet po szkole właśnie dzięki tym mediom społecznościowym. Więc, no właśnie, a co poza tymi kontaktami społecznymi? Co tam się może dziać takiego wartościowego albo nieszkodliwego, może tak?
0: I znowu ja odpowiem wszystko, w tym sensie, że tak naprawdę wszystko może być nieszkodliwe. Ja się tak śmieję, bo ja wiem, że to są takie pytania, takie odpowiedzi, prawda, no, z jednej strony wymijające, a z drugiej strony, no one być może, jak tak sobie pomyślimy, no co on gada, nie? No wszystko. My chcemy konkretów, prawda, my chcemy konkretnych rad. Ale ja rzeczywiście w tej książce też pokazuję taką różnorodność sytuacji, prawda, no bo oczywiście co mogą robić dzieci w smartfonach? Mogą tworzyć filmy, mogą słuchać muzyki, mogą grać w gry, prawda, mogą oglądać streamingi różnego rodzaju, mogą być we wspólnocie, czyli nie tylko być w kontaktach społecznych, ale ze względu na to, że nie wiem, obserwują jakiś kanał albo znają jakieś treści, prawda, znają jakieś trendy, nowe słowa, prawda, powoduje to, że przynależą do jakiejś wspólnoty, mogą robić memy, mogą, nie wiem, tworzyć emoji, mogą oglądać koncerty, mogą, no nie wiem, tworzyć edity ze swoimi ulubionymi twórcami, mogą uczestniczyć w dramach, prawda, które bywają szalenie emocjonujące, prawda, i stanowią też jakiś taki kolektywny, zbiorowy punkt odniesienia, ale proszę zobaczyć, znowu tutaj najbardziej adekwatna jest odpowiedź, to zależy, nie? No bo sobie wyobraźmy sytuację, prawda, dużo jest o influencerach, dużo jest o patoinfluencerach, prawda, dużo jest o walkach freakfightowych, które rzeczywiście być może nie są taką najlepszą stroną internetu, przeciwnie, prawda, no to jest rzeczywiście taki być może spory obraz patologii, no ale wyobraźmy sobie, że nasze dziecko ogląda te walki freakfightowe, my wchodzimy do pokoju, to dziecko ogląda, jest całe zaoferowane, prawda, zaoferowane tymi walkami freakfightowymi, no i nam się nagle tutaj ulewa, piana nam się gotuje, prawda, wrzeszczymy, szlaban, koniec, nie możesz korzystać, prawda, z tego komputera, oglądasz głupotę, masz się natychmiast zacząć uczyć, weź tutaj, masz aplikację do uczenia, bo to też jest bardzo ciekawe, dobre korzystanie z internetu w naszych głowach, to jest bardzo często, prawda, te aplikacje do uczenia.
1: Nauka,
0: tylko. Prawda? Albo z drugiej strony, no widzimy, no Jezu, ci influencerzy, te walki freakfightowe, ja właściwie nie wiem, jak na to zareagować, nie, to ja sobie pójdę, zamknę drzwi, no niech ona sobie tam ogląda, trudno, zignorujemy ten temat, to wybuchnie za jakiś czas, no ale teraz będziemy mieli wszyscy święty spokój. Tymczasem proszę zobaczyć, jak bardzo ważne jest zadanie sobie samemu pytania, co oznacza w ogóle oglądanie, prawda, w tym momencie walk free fightowych. I to jest znowu bardzo trudne, prawda, bo możemy zapytać to dziecko, a właściwie dlaczego ty to oglądasz? Koniec, prawda.

0: awantura, wściekłość, prawda, bo mam ochotę, bo mam czas, bo chcę, prawda, od razu rodzi się jakaś kłótnia. Ale proszę zobaczyć, jak dobrze postawione pytanie, takie rzeczywiście uważne, ciekawe i empatyczne, za którym będzie szła nasza autentyczna chęć zrozumienia motywacji, dlaczego ogląda, prawda, te walki freakfightowe, może być jakimś takim znakomitym przyczynkiem do rozmowy, prawda, bo nagle okaże się, że te walki freakfightowe są oglądane przez to dziecko, bo wszyscy w klasie oglądają, bo słyszało, jak my jako dorośli mówimy, że się bardzo boimy, prawda, żeby nasze dziecko nie zaczęło oglądać tych walk freakfightowych, więc sobie sprawdza, to są te walki freakfightowe. No bo ktoś wysłał link, prawda, na grupie szkolnej, bo rzeczywiście jest to taki temat gorący, prawda, więc rzeczywiście też chcę obejrzeć, żeby opinię sobie na ten temat jakoś sprawić. Albo na przykład ogląda dla żartu, prawda, dlatego, że mówi Matko Święta, jacycy influencerzy są odklejeni, po co oni się biją, no ja sobie pooglądam trochę dla żartu, powiem jak taki być może już troszkę starszy człowiek, dla beki, prawda? Młodzi ludzie już teraz rzadziej mówią dla beki. I to jest być może absurd, to co ja tak tutaj mówię i tak rozwalam na takie czynniki, ale proszę zobaczyć, że żadna z tych motywacji w gruncie rzeczy
1: nie jest zła.
0: Znaczy ona może być kłopotliwa, być może będziemy musieli porozmawiać, być może będziemy musieli zrobić parę kroków do tyłu i powyjaśniać, prawda, różne rzeczy, ale tak naprawdę ten demon, prawda, wcale nie okazuje się demonem, tylko jakimś etapem czy elementem w procesie rozwoju, prawda, w procesie socjalizacji, w procesie bycia we wspólnocie, też w procesie naszego rodzicielstwa, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I to jest dla mnie bardzo ważne, bo gdzieś, jeżeli miałbym powiedzieć, o czym ta książka dla mnie przede wszystkim jest, ona jest oczywiście o technologiach i bardzo często ludzie myślą, że ona jest właśnie taką książką o higienie cyfrowej, prawda, a o tej higienie cyfrowej to już jest tyle, że to już nie ma co do tej książki zaglądać. A ja mówię, no ona jest o higienie cyfrowej, tylko trochę rozumianej po mojemu, o higienie cyfrowej rozumianej jako dobra relacja i dobre, też wspólne niekiedy spędzanie czasu w internecie.
2: Bo wiesz co, bo moim zdaniem dużo w niej jest też o takiej różnicy pokoleń jakby, bo wydaje mi się, że dużo z tych naszych lęków wynika właśnie z tego, że no, my teoretycznie wiemy, że nasze dzieci są inne niż my, że one wyrastają w innym świecie i że dla nich te media i cała ta technologia to jest coś jakby dostępnego od zawsze. A my się tego uczyliśmy, my w ten świat wchodziliśmy już często jako w miarę dojrzali czy dorośli ludzie. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że na co dzień o tym zapominamy, że zapominamy o tym, że oni funkcjonują w tym trochę inaczej, co nie znaczy, że gorzej i że to jest trochę opowieść o takim, no, co chyba każde pokolenie ma takie, że za naszych czasów to my spędzaliśmy czas pod blokiem na trzepaku.
0: Lepiej.
2: Tak. A my to słyszeliśmy od swoich rodziców, tak, prawda? I oni pewnie od swoich, tak, i to się toczy.
0: No oczywiście ja tego argumentu w tej książce też używam, ale jednocześnie jakby bardzo podkreślam, że być może rzeczywistość nowomedialna jest jednak troszkę inną rzeczywistością, prawda, niż rzeczywistość telewizji i niż rzeczywistość książek. Też dlatego, że jest nową rzeczywistością, więc my musimy też w jakiś sposób się jej nauczyć. Tak samo jak nowa była telewizja, prawda, nowa była literatura i tak dalej, i tak dalej. Zresztą w tej książce odwołuje się do takiej koncepcji paniki technologicznej, o której pisze Amy Orben, a którą to koncepcję ona rozumie, no z jednej strony jako strach przed technologiami, ale strach wynikający rzeczywiście z tego, że pojawia się coś, co trzeba w jakiś sposób zrozumieć i oswoić. Ona, broń Boże, nie mówi, żeby tego, żeby jakoś, nie wiem, przestać się bać, prawda? Mm-hmm. Dlatego, że no, na pewno tyle już było tego na świecie, tych zmian, że teraz nic się nie wydarzy. No oczywiście może się wydarzyć, ale to jest bardzo ciekawa refleksja, dlatego, że proszę zobaczyć, jak takie myślenie o młodych osobach, o uczniach, o naszych dzieciach, prawda, jako o kosmitach, prawda, czyli tych innych, jest też dla nas łatwiejsze, dlatego że ta inność jest nam znowu, pomaga nam dużo rzeczy wytłumaczyć, prawda, no bo skoro oni są inni i innego używają języka i z innych technologii korzystają, innych mają fanów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to ta inność stanowi jakiś, prawda, taki fetysz, użyję tego słowa, który będziemy tak sobie powtarzać i tym samym moim zdaniem, ale nie tylko moim zdaniem, tworzyć jeszcze taką w naszej głowie wyraźną wizję różnicy, nie? Że oni są inni, no bo siedzą na tym Messengerze, prawda, czy na tym WhatsAppie i piszą godzinami z naszymi znajomymi. A ja mówię zawsze wtedy, no dobra, no różnimy się w szczegółach, prawda? Różnimy się tymi technologiami, które oczywiście mogą też inaczej działać. Różnimy się słowami, różnimy się stylem ubrania, choć być może ta moda, prawda, teraz też tak bardzo krąży i cyrkuluje, że prawda, stajemy się podobni ze względu na to, co rzeczywiście jest teraz w trendzie. Ale jak tak sobie pomyślimy, nie? No tak, no oni się komunikują. My się komunikujemy, my się komunikowaliśmy. No tak, oni robią coś w tych mediach, prawda, nie wiem, mają rozrywkę tam, prawda, oglądają seriale, oglądają filmy, my też to robimy i my też to robiliśmy, tylko w innej formie. To rzeczywiście jest to dla mnie znacznie łatwiejsze, dlatego że dla mnie rzeczywiście dużym problemem komunikacyjnym jest takie budowanie nie mostów, ale rzeczywiście jakichś przepaści pomiędzy nami. I to jest ogólna tendencja, bo proszę zobaczyć, jak my sięgamy do jakichś poradników, na przykład jak, prawda, to pokolenie Z, te nasze dzieci, pokolenie Z albo Alfa, albo nasi uczniowie, jak komunikować się z generacją Z, prawda, albo jak prowadzić angażujące zajęcia dla generacji Z. Tam bardzo dużo jest o różnicy, prawda, o tym, czym ci nowi się różnią, jacy oni są dziwni i tak dalej, a bardzo mało jest o podobieństwach. Tymczasem, jak ja piszę w mojej książce, czy to, że nasz uczeń, prawda, przeszkadza na lekcjach, a my jako rodzice dostajemy jakąś uwagę albo informację w Librusie, prawda, że no tak, przeszkadza na lekcjach, prawda, to pewnie przez te smartfony, to pewnie przez te zmiany generacyjne. Jest o zmianach generacyjnych i smartfonach, czy o tym, że jest to konkretny wiek, prawda, gdzie to przeszkadzanie na lekcjach było też charakterystyczne dla nas, kiedy chodziliśmy do szkoły. I to jest dla mnie duży problem. Chociaż problem, ja nie chcę mówić w tej książce o problemach, jakoś gdzieś teraz mi to wyszło z ust, ale rzeczywiście my w tej książce, ja w tej książce pokazuję, że takie zakładanie, takie patrzenie z naszej perspektywy, takie tworzenie w głowie różnego rodzaju założeń, no jest takim krokiem do braku porozumienia.
2: No nie pomaga w relacjach, ale nie. Ułatwia, nie? Bo to jest trochę na zasadzie, że możemy się odciąć, bo to jest jakaś inna planeta i my tak, nie musimy próbować jej zrozumieć, nie? No po prostu oni tam sobie coś robią, my się o to martwimy, ale...
0: Proszę zobaczyć, tak być może robiąc koło, wyobraźmy sobie, że nasze dziecko siedzi ze smartfonem, nie? Już którąś godzinę siedzi. Proszę zobaczyć, już jesteśmy wściekli, podchodzimy do niego i mówimy, zaraz zabiorę ci smartfona. I znowu za tym zaraz zabiorę ci smartfona. Tam nie jest nic o smartfonie tak naprawdę. Tam jest o frustracji, tam jest o doszukiwaniu się jakiejś kompletnej różnicy, prawda, i nietakości tego zachowania. Oczywiście ono może być pod wieloma względami problematyczne, ale nie musi, choć to nie musi, proszę zobaczyć, jest taką refleksją, która nam bardzo trudno przychodzi do głowy, dlatego że łatwiej nam jest w ogóle nawet ignorować to, że nasze dziecko jest w smartfonie, prawda? No dobra, no jest w tym smartfonie, no niech se tam będzie, my nie wiemy. No, my tego nie wiemy, co tam jest. No se, masz godzinę i sobie bądź w tym smartfonie, niż się zaciekawić i zastanowić się, co tam jest. Zresztą ostatnio gdzieś wyskoczyła mi reklama mojej książki w internecie. Jedna z osób skomentowała post, bo książka, przypomnę, ma ten drugi człon, co nasze dzieci robią w internecie i czy na pewno trzeba się tym martwić. I totalnie podobała mi się odpowiedź jednej pani, która odpowiedziała, nie muszę czytać tej książki, bo i tak wiem, że trzeba. I to jest dla mnie jakby bardzo symboliczny tekst, z którym ja też bardzo często pracuję, dlatego że te założenia na temat tego, że to nasze dziecko musi tam robić niecne rzeczy, jest bardzo silne.
2: Porozmawiajmy chwilę o TikToku, bo to jest chyba taka aplikacja, która no obecnie, bo ty też w swojej książce to zaznaczasz, że piszesz ją w tym i tym roku, a prawdopodobnie za 5 lat to już będzie wszystko przewrócone do góry nogami, jeśli chodzi na przykład o popularność aplikacji, o to, z czego te dzieciaki w danym momencie korzystają. No aktualnie TikTok chyba jest wśród młodzieży takim numerem 1. Tymczasem ty zwracasz uwagę na to, jak ten EduTalk, czyli to, co takie edukacyjne w TikToku również jest, wpisuje się w trendy w nauczaniu, te nowoczesne trendy w nauczaniu.
0: Tak, oczywiście ja bardzo cenię w ogóle TikToka, dokonam takiego coming outu tutaj, dlatego że oczywiście zdaję sobie też sprawę z ryzyk, które ten TikTok niesie, no bo jest to medium skonstruowane w ten sposób, żebyśmy spędzili w nim naprawdę bardzo długie godziny i rzeczywiście no, jest bardzo angażujące i bardzo wciągające nas w ten świat i rzeczywiście niekiedy po takim seansie z TikTokiem wychodzimy tutaj totalnie bez mózgu, że tak powiem, bo jesteśmy przebodźcowani, dlatego akurat w przypadku TikToka, choć być może nie w przypadku akurat, warto pamiętać o jakichś ograniczeniach, o ograniczeniach związanych z jednej strony z czasem ekranowym, ale być może z taką bardziej w mojej perspektywie ze świadomością oglądania, prawda? Bo jak my wpadniemy w ogóle w media cyfrowe, to my jesteśmy. Dlatego ja zawsze rekomenduję, a to nastawić sobie budzik, a to nastawić sobie stoper, a to nastawić sobie w ogóle ustawienia w aplikacji, żebyśmy co jakiś czas przerwali się, prawda, z tego ciągu. To jest być może trochę taki off-topic, ale ja bardzo cenię TikToka, dlatego że oczywiście zdaję sobie sprawę z jego niebezpieczeń i też dyskusji na jego temat, prawda, biorąc pod uwagę, że to jest chińska aplikacja, więc no nie do końca wiemy, czy ona jest też bezpieczna pod względem danych, cyrkulowania treści i tak dalej. Ale te krótkie formy wideo dla mnie bardzo często są jakimś w ogóle spektaklem czy performancem kreatywności, dlatego że jeżeli wejdziemy sobie do tego adutoka, ja w tej książce wymieniam naprawdę bardzo wiele różnych kanałów, od takich kanałów, które po prostu polegają na tym, że ktoś coś nagrywa telefonem z góry i to nagle ma ileś milionów obejrzeń, kanałów edukacyjnych, innych, prawda, które, no nie wiem, wykorzystują jakieś scenki odgrywane, treści memiczne, albo kanałów, które w ogóle prowadzone są przez osoby, nie wiem, które przeżyły Holokaust. No tych kanałów jest rzeczywiście mnóstwo, jest cała masa takich bardzo interesujących treści, które dla mnie są ciekawe z dwóch powodów. Znaczy, po pierwsze, rzeczywiście to, że bardzo często te filmiki edukacyjne są takimi wrzutkami eksperckimi, takimi pigułkami wiedzy. One są krótkie, one są z puentą, one są pokazane w ten sposób, żeby natychmiast nas zaangażowały, żeby łatwo było nam zapamiętać, prawda, informacje, które są pokazywane. Co oczywiście z drugiej strony może być dużym zarzutem, prawda, no bo czy rzeczywiście nauczymy się czegoś, prawda, w takiej rzeczywistości krótkich pigułeczek, prawda, wiedzy. To są takie długie dyskusje, które też prowadzę z nauczycielami. Ale proszę zobaczyć, jak na tym poziomie ten TikTok edukacyjny, który wpisuje się właśnie w jakieś mikrolearningowe tendencje, prawda, czy trendy, czy takie trendy związane z edukacją opartą na treściach wideo, prawda, czy w ogóle takich trendach związanych z takim kształceniem ustawicznym, to się brzydko nazywa w języku polskim, ale chodzi o to, że możemy sobie w każdej chwili siąść przy okazji, włączyć, niezależnie od tego, ile mamy lat, prawda, i jakąś wiedzę pozyskać. No nie jest czymś wspaniałym, dlatego że jak ja prowadziłem badania z młodymi ludźmi, to oni wielokrotnie mi powtarzali, że oni bardziej cenią tę wiedzę zdobywaną poza szkołą, no bo ona jest mimochodem, ona jest przy okazji, ona jest bardziej praktyczna, ona jest dostosowana do ich potrzeb. Jak dziś zresztą w książce podaję przykład tutoriali, być może nie TikTokowych, ale podaję przykład tutoriali. No proszę zobaczyć, ile nam kłopotów z naszymi dziećmi by, prawda, oszczędziło. No, mówimy do naszego dziecka, idź umyj ten czajnik. Jezus Maria, jak mam ten czajnik umyć, prawda? No, zaczynamy tłumaczyć, wściekamy się, no bo, prawda, proporcje, trochę, prawda, weź trochę tego płynu, co to jest trochę, prawda? I rzeczywiście tutaj pojawia się cały kłopot. A wysłanie takiego tutoriala, prawda, który jest konkretny, prawda, krok po kroku pokazujący, jak ten czajnik umyć, być może rozwiązałoby całą sprawę. Czyli z jednej strony rzeczywiście te treści są dostosowane bardzo do potrzeb edukacyjnych młodego pokolenia, ale ja chyba też nie chciałbym tego zamykać do młodego pokolenia, dlatego że one też są angażujące dla nas. My bardzo często mamy w głowie taką wizję, prawda, że my jesteśmy trochę inni, prawda, my to głównie czytamy długie książki. No oczywiście raport czytelnictwa pokazuje, że jest coraz lepiej, ale jednak nie tak dobrze, prawda, jakby mogło być. A z drugiej strony, ja lubię też TikToka, dlatego że, tak jak powiedziałem, on jest takim festiwalem kreatywności. Dlatego że proszę zobaczyć, jakim ciekawym zadaniem jest w ogóle inspirowanie się filmikami na TikToku po to, żeby coś własnego nakręcić, prawda, opowiedzieć coś w taki sposób, żeby było angażujące, ciekawe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście ja cały czas podkreślam, że ten TikTok, i o tym też bardzo wyraźnie piszę w książce, podjęcie decyzji, prawda, o tym, czy jesteśmy na TikToku, czy nie jesteśmy na TikToku, jest oczywiście taką decyzją, którą powinniśmy podjąć indywidualnie, dlatego że ta dyskusja wokół TikToka jest bardzo, bardzo szeroka. Chociaż zawsze mówię, ja bym po prostu w ogóle uważał na wszystkie korporacje, bo my bardzo często myślimy, że ten internet, w którym jesteśmy, jest przeźroczysty i nic nam się nie dzieje. Nie. On jest kształtowany przez korporacje i to jest wystarczający powód, żeby być ostrożnym, jak do tej rzeczywistości wchodzimy. Ale nawet jak nie korzystamy z TikToka, proszę zobaczyć, jak fajnie się inspirować tymi treściami, nawet, no nie wiem, do zadań, które zadajemy naszym uczniom, ale też do jakichś zabaw z naszymi dziećmi. Bo pamiętajmy też o tym, media możemy wykorzystywać, zwłaszcza media cyfrowe, nie tylko po to, żeby coś publikować w internecie, ale po to, żeby właśnie coś nagrać, pobawić się, prawda, porobić coś wspólnie. I to też jest zresztą, proszę zobaczyć, bardzo dobry pretekst do rozmowy, prawda, no bo jeżeli my będziemy od razu pokazywali, że te media mogą służyć tylko do zabawy, prawda, do jakiegoś używania we wspólnocie, a nie tylko dlatego, prawda, że musimy nagrać coś, żeby na tym zbudować karierę, prawda, mieć lajki, zmienia w ogóle sposób myślenia o tej rzeczywistości, prawda, ta rzeczywistość staje się być może dużo bardziej naturalna, a nie jakaś taka przeeskalowana, bo takie eskalowanie tej rzeczywistości to jest coś, co chyba jest w ogóle dla niej charakterystyczne. Zresztą w obydwie strony ona jest albo beznadziejna, albo ultra kreatywna. Ja mówię, wszystko jest pośrodku.
2: A powiedz, bo właśnie wspomniałeś troszkę o tym, często polecasz nauczycielom wykorzystywanie tych mediów społecznościowych w edukacji?
0: To zależy.
2: Bo nam się kojarzy trochę tak, że szkoły bez smartfonów.
0: To zależy. Ja nie jestem, znaczy ja już powiem to na głos i powtarzam to zresztą wielokrotnie, ja nie jestem przeciwnikiem zakazu, znaczy odwrotnie, ja nie jestem zwolennikiem zakazu smartfonów. Oczywiście też nie jestem przeciwnikiem, bo rozumiem, że ten smartfon może być dystraktorem, prawda, w czasie lekcji. I no nie wiem, może odciągać, prawda, naszych uczniów od tego, co chcemy im powiedzieć, ale ja zawsze w takich sytuacjach powtarzam, że te smartfony znowu i zakazy smartfonów bardzo często, one nie są o zakazach smartfonów, ale o jakichś napięciach i sile, prawda? No bo one są trochę o kontroli, trochę o władzy, no wiele jest tam czynników, zwłaszcza, że bardzo często w takich sytuacjach, proszę zobaczyć, to uczniowie mają te smartfony oddać, a nauczyciele bardzo często sobie tego smartfona zostawiają, prawda? Ale to jest znowu jakiś off-topic. Ja jestem nie największym fanem zakazów, w tym zakazów smartfonów, dlatego że, no proszę zobaczyć, dla mnie to jest trochę, nie chcę użyć mocnego słowa hipokryzja, ale być może użyję go, dlatego że proszę zobaczyć, jeżeli zakażemy używania smartfonów, przy jednoczesnych wynikach różnych badań i naszej świadomości, że dużym problemem jest na przykład dezinformacja, prawda, dużym problemem jest problematyczne używanie mediów cyfrowych, to ja zadaję wtedy pytanie, jak młodzi mają się w takim razie nauczyć, kiedy będziemy te technologie trochę spychali na margines, prawda? Albo wy to robicie w domu, albo wy i tak dużo spędzacie czasu, rodzice mówią, a, prawda, wy pójdźcie sobie, idźcie do pokoju, prawda, tam sobie pokorzystajcie z tego smartfona. Więc ja myślę, zakazy nie rozwiązują problemu. Ja myślę, że one jeszcze bardziej podsycają. Ja rzeczywiście mówię o tym, jak wykorzystywać te smartfony. Ja też zdaję sobie sprawę z tego, że rzeczywistość jest coraz trudniejsza, dlatego że wchodzą nowe rozporządzenia dotyczące tego, czym mogą być technologie w szkole, czym można za pomocą, no nie wiem, mediów cyfrowych kontaktować się z nauczycielami i tak dalej. Ale ja zawsze mówię wtedy, nie wylewajmy dziecka z kąpielą, zastanówmy się, jak. No to nie chodzi o to, że my nagle mamy mówić, prawda, teraz hej, kręcimy TikToki, prawda, albo uczymy się jak być TikTokerami albo influencerami na YouTubie, nie? To bardziej chodzi o to, żebyśmy nauczyli się tych mediów mądrze używać i mówiąc mądrze, ja mam na myśli używać w ten sposób, żeby one były narzędziem, żeby one były czymś, co jest jakimś zwykłym elementem naszej codzienności, a nie rzeczywiście jakimś symbolicznym bardzo obiektem, który no, jest bogaty w różne metafory. To jest zresztą dla mnie, słuchajcie, jeden z takich największych problemów. Proszę zobaczyć, jak my też uczymy dzieci nasze i uczniów naszych do szkodliwości mediów cyfrowych. W tym sensie, że wszystkie albo większość szkoleń jest o zagrożeniach, uzależnieniach, problematycznym wykorzystaniu nowych technologii. I oczywiście ja nie mówię, że takie rzeczy się nie zdarzają. One się 100% zdarzają i o tym też jest rozsądna, prawda, nauka korzystania z mediów. Ale ja ostatnio, słuchajcie, prowadziłem jakiś wykładzik dla takich uczniów i uczennic liceum. Tam dla ponad 100 osób było. I on dotyczył właśnie mediów cyfrowych, tego, czym te media cyfrowe są w ich życiu i zeszliśmy do TikToka. Ja zadałem, no co wam daje TikTok? Znaczy, dlaczego wy oglądacie TikToka? Pierwszą odpowiedź, jaka padła, było, przez TikToka mamy zastrzyki dopaminy. I ja tak sobie pomyślałem, matko święta. To była pierwsza odpowiedź, jaką powiedzieli mi młodzi ludzie, którzy oczywiście dalej z tego TikToka korzystali, nie? Ale to była taka odpowiedź, która dla tego starszego człowieka, prawda, była pierwszą odpowiedzią, która wypadła im z głowy, prawda, która, proszę zobaczyć, stała się też dla nas bardzo często jest takim demonem, prawda? Te metafory, nie wiem, narkotyków, ta dopamina, która rzeczywiście się wydziela, ale no nie musi wprost prowadzić do uzależnienia i tak dalej. To są takie demony, które, prawda, też nam pozwalają coś zobrazować, prawda? Powiemy tym naszym dzieciom, tak, to jest jak narkotyk, nie? Zamiast pokazać, że no świat jest też cyfryzowany, prawda? Te media cyfrowe też są przydatne. Ja nie mówię nawet o tej przydatności w kontekście, prawda, samej edukacji czy pracy, tylko że one są przydatne dlatego, że one nam wiele też ułatwiają w codziennym życiu, prawda? Relacje, powiedzieliśmy o tym. A my bardzo często je demonizujemy, a dla mnie nie jest to dobry kierunek, no bo jeżeli tak będziemy o tych napięciach cały czas mówić, prawda, i tak pokazywać, i tylko o tych zagrożeniach, no to ja myślę, że my też trochę tworzymy tę rzeczywistość. Mhm. I też te napięcia tak eskalujemy, a to nie jest dobry kierunek.
2: No, tym bardziej, że przecież musimy mieć świadomość tego, że nasze dzieci będą żyły z tymi smartfonami i w tych nowoczesnych mediach i technologiach i tak dalej, więc to nie jest chyba opowieść o tym, żeby je od tego odciąć, odciągnąć i tak dalej, tylko żeby właśnie nauczyć je korzystać z tego świadomie i mądrze.
0: Ale też siebie. Bo dlatego,
2: siebie też, tak.
0: Siebie też, bo ta książka, ona miała kilka takich punktów, kiedy ją pisałem w mojej głowie. No, czyli po pierwsze chciałem, żeby ona była taką opowieścią o młodych i o tym, jak się z nimi komunikować, żeby była opowieścią na temat trendów, nowych zjawisk, prawda, które oczywiście wkrótce i tak się przeterminują, jak o tym piszę zresztą parę razy w książce. Ale po trzecie, i dlatego ta książka jest moim zdaniem jeszcze ciekawsza, no bo ona jest też taką podróżą, którą ja zabieram dorosłych i ona jest takim zwierciadłem, bo ona jest trochę o dzieciach, ale trochę nie o dzieciach, bo ona jest o nas samych i o tym, jak my jesteśmy w internecie, jakie metafory my przypisujemy do tego internetu. I rzeczywiście myślę, ten proces też jest dla nas ważny, bo jak sobie uświadomimy, po pierwsze, co sami źle robimy w internecie, a po drugie, po co ten internet jest nam, i te same standardy zaczniemy stosować do naszych dzieci. Myślę, że będziemy na dobrej drodze, żeby te technologie oswoić. I proszę pamiętać, że ja mówię oswoić nie w tym znaczeniu, że nic się nie dzieje, prawda, wspaniałe technologie, tylko żebyśmy nie pieklili się, prawda, na same słowo smartfon, prawda, i od razu gorączkowali się, że no ten smartfon nas wszystkich, prawda, zniszczy. On może, ale absolutnie nie musi.
2: No właśnie, bo to jest trochę tak, że nam się wydaje chyba, wydaje nam się, że my korzystamy z tego bardziej rozsądnie i z taką większą świadomością. Tymczasem dzieci robią to zupełnie bezrefleksyjnie. Gdzieś tam jest, no wiadomo, że dzieci są mniej świadome wielu rzeczy, czy chociażby tych zagrożeń właśnie. No ale to nie to znaczy też, że my mamy taką pełną świadomość i kontrolę nad tym, jak z tego korzystamy. I faktycznie to takie zastanowienie się nad tym, jak to wygląda u nas i przełożenie też tego na dzieci, myślę, że wiele by nam ułatwiło. No to jest też trochę rozmowa o właśnie no, to, o czym mówiliśmy, tej różnicy w pokoleniach, tak?
0: Ale też jeszcze o jednej rzeczy, nie? Bo proszę zobaczyć, jaką ciekawą rozmową z naszymi dziećmi byłoby, gdybyśmy przyznali się, że a daliśmy się nabrać na dezinformację, a że no tutaj ten nasz czas ekranowy, prawda, chociaż być może to pojęcie czasu ekranowego, o czym piszę też w książce, należałoby jeszcze tak głęboko przemyśleć, jak go mierzymy, ale że ten nasz czas ekranowy, prawda, został przekroczony. A że jednak z tego Instagrama korzystaliśmy tak problematycznie. No proszę zobaczyć, to znowu byłoby wspaniałe, nie? W tym sensie, że pokazujemy siebie z takiej bardzo ludzkiej strony. Tymczasem kolejnym takim wyzwaniem, z którym my się jako dorośli mierzymy, to to, że my chcemy za wszelką cenę być autorytetem, prawda? A dzieci nie potrzebują autorytetów w rodzicach. Oczywiście ten autorytet rodzicielski jest bardzo ważny, ale prawda? Potrzebują też jakiegoś przewodnika, potrzebują jakiejś osoby, z którą być może będą mogły porozmawiać. Ja nie mówię tutaj, broń Boże, o relacji kumpelskiej, prawda? Bo to też jest jakaś kwestia do przemyślenia samodzielnego, ale no tutaj, prawda, tych czynników znowu jest mnóstwo, które powodują, że tym trudniej jest nam dogadać się na temat tych mediów cyfrowych, które, tak jak powiedziałem, oczywiście też mogą być bardzo różne.
2: No, ja muszę powiedzieć, że dla mnie twoja książka jest też w dużej mierze o empatii. Mhm. o tym, żeby właśnie nie tworzyć tych obozów, żeby zrozumieć to, że my wszyscy w tym jesteśmy i że wszyscy w tym będziemy i że to nam gdzieś tam jest, tak jak powiedziałeś, przydatne, a czasami służy po prostu takiej zwykłej rozrywce, żeby nie odcinać się, nie tworzyć jakichś oddzielnych obozów bez wzajemnego zrozumienia, tylko żeby się gdzieś tam temu przyjrzeć i sobie nawzajem. No i towarzyszyć chyba też, nie? Bo...
0: Tak, tak. Pierwszy rozdział tej książki jest zatytułowany, i to jest taki projekt, który ja rzeczywiście rozwijam, o empatycznym rozumieniu internetu. I bardzo często ludzie myślą, jak ja mówię, prawda, że trzeba ten internet empatycznie rozumieć, że ja mam na myśli to, że no, trzeba go w pełni akceptować, prawda, że afirmować wręcz i że tam wszystko jest wspaniałe, no bo ja mówię, prawda, że empatycznie rozumiemy ten internet. A tymczasem w tym projekcie chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o to, żeby starać się z punktu widzenia własnego dziecka zrozumieć, co ma miejsce, dlatego że, jak już wielokrotnie powiedziałem, bardzo często, ale to nie jest znowu tylko o mediach cyfrowych, ale bardzo często w naszych relacjach pojawiają się te piekielne demony. I tym demonem może być smartfon, może być bałagan w pokoju, albo nie taki kolega, prawda, z którym to nasze dziecko się spotyka. Rzeczywiście to mogą być kwestie problematyczne, ale być może one wynikają z wielu różnych czynników. Dlatego ja w tej książce też piszę w pewnym miejscu, że bardzo ważne też w takim naszym procesie jest zrozumienie przyczyn naszego niepokoju, zadanie sobie pytań, o co my tak naprawdę się martwimy. Znaczy, czy naprawdę martwimy się o to, że no jest ten bałagan w pokoju, prawda, i przez to, no nie wiem, alergie, brud, robactwo? Czy że ten bałagan pokoju, martwimy się o ten bałagan w pokoju, bo mówimy o naszych oczekiwaniach, naszej wizji tego, czym będzie nasze dziecko i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak samo jest ze smartfonem. Nie? To jest rzeczywiście o zawsze o tym, że boimy się, że dziecko się uzależni. Oczywiście możemy się bać. Czy o tym, że ten smartfon nam całkiem sporo tłumaczy. A pamiętajmy cały czas, że to nasze dziecko też jest indywidualnym bytem, co jest być może znowu najtrudniejszą sprawą. Ja ostatnio uczestniczyłem w takim świetnym spotkaniu, gdzie jedna z uczestniczek, pani doktor z Uniwersytetu Warszawskiego, opowiadała o relacji ze swoim synem. Ma dwójkę dzieci, starszą córkę i młodszego syna. Starsza córka była takim dzieckiem poukładanym, które jakby realizowało wszystko tak, jak trzeba. Tymczasem ten młodszy syn, no, użyje słowa gagatek, no nie jest gagatkiem, ale on jest takim podmiotowym, nie to, że ta córka nie jest podmiotowa, nie, ale takim, no, gagatkiem, no to jest dobre słowo. No i rzecz rozeszła się o cenę na koniec roku, gdzie córka zawsze miała jakąś wzorową albo bardzo dobrą, ten syn miał ocenę zadowalającą. No i prawda, Jezu, dlaczego masz ocenę zadowalającą? Na co ten syn odpowiedział tej kobiecie? Mamo, ty chyba nie rozumiesz, co to znaczy. Pani jest ze mnie zadowolona. Ja uważam, że to jest genialne. Znaczy, ja uważam, że to jest genialne, bo to jest moment, który dla mnie jest takim momentem, aż nawet teraz zostałem w wypieku, takim momentem, który nam otwiera oczy, bo pokazuje, że mamy do czynienia z innymi potrzebami, inną jednostką, która, no, jest bardzo autonomiczna. To oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy my nie wspierali tych naszych dzieci, nie pokazywali im świata, ale to są momenty wow, bo one, no właśnie, tłumaczą nam, że być może to nasze założenia są problemem, a nie, prawda, to, co się dzieje u tego młodego człowieka.
2: Tak, ja myślę, że całe rodzicielstwo jest trochę też o tym, żeby nauczyć się widzieć. My teoretycznie na co dzień tak rozumiemy, ale myślę, że w tych sytuacjach trudnych i konfliktowych to jednak często jest tak, że patrzymy na te dzieci przez pryzmat siebie samych i to jest taka ciągła chyba praca.
0: Ale też społecznych oczekiwań, prawda, bo proszę zobaczyć, jeżeli tak popatrzymy, bo prawda, krytykujemy nasze dzieci, że one żyją w jakiejś rzeczywistości popkulturowej, która... No, tego od nich oczekuje, prawda, takie wyglądy i tak dalej, ale nawet jak popatrzymy na temat obrazu, popatrzymy na obraz rodzicielstwa, prawda, szeroko pojęty, no to znowu to często jest o tym, prawda? Na przykład, jak gdzieś piszę w mojej książce o tym, że trudno nam pomyśleć, że, no nie wiem, nasze dziecko jest przeciętne, prawda, albo że chcemy mieć przeciętne dziecko, nie, bo w głowie mamy tumult ścieżek dla tego dziecka, a tymczasem być może fakt, że nasze dziecko jest przeciętne, nie jest problemem, prawda, bo ta przeciętność jest w gruncie rzeczy też pewną, nazwijmy to, normalnością, prawda, oczywiście wszystko zależy też od tego, jak tę przeciętność zdefiniujemy, ale to znowu jest o tym, nie, w tym sensie, że proszę zobaczyć, jak my widzimy to dziecko z nosem w smartfonie, w którym na przykład rozmawia ze swoimi kolegami albo odpoczywa, a jednocześnie zastanówmy się, jak dzień tego dziecka wygląda. Czy ono ma jakąś chwilę, prawda, na to, żeby spotkać się ze znajomymi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czy być może to z nosem w smartfonie nie jest też jakąś potrzebą autonomii, prawda, która w tym momencie ma miejsce. To są bardzo złożone problemy. Ja sam się biję po łapach w ogóle, że ja nie jestem takim autorem poradników, w których jest tak punkt po punkcie napisane, prawda, co robić, bo ja nie umiem dać takiej rady, dlatego że dla mnie ważniejszy jest ten proces empatyzacji, tej podróży, którą też jest ta książka, żebyśmy być może sami zaczęli diagnozować i rozumieć rzeczywistość, w której żyjemy.
2: Tak, ja tu przyznaję, że ta książka nie daje rad, ale otwiera głowę i pokazuje jakby różne perspektywy i to, żebyśmy no z takim też właśnie otwartymi głowami do tych naszych dzieci i do tego ich siedzenia w tych smartfonach podeszli. Co dodam, co ważne, bo ty o tym mówiłeś w trakcie naszej rozmowy parę razy, ale warto to podkreślić, że Karol nie bagatelizuje zagrożeń, które są. Jakby one oczywiście są, ale o nich mówimy dużo, natomiast właśnie mało mówimy o tym, że nie tylko one są, tak? I że to nie jest też tak, że tam jest samo zło w tych smartfonach.
0: Nie, ja wskazuję oczywiście te zagrożenia, ale też jak piszę we wstępie, ta książka nie będzie o zagrożeniach, dlatego że na rynku jest mnóstwo poradników o zagrożeniach, prawda, o higienie cyfrowej rozumianej właśnie przez zagrożenia. Tymczasem nie ma poradników, które pokazują w taki empatyczny sposób tę rzeczywistość młodych dzieci, też z ich perspektywy. Ja rzeczywiście też we wstępie piszę, że ja w tej książce jestem tłumaczem, który bierze w podróż po świecie dzieci, przyjmując ich perspektywę. Więc czasem prowokuję, czasem wsadzam kij w mrowisko, czasem daję nam, dorosłym, po łapach, ale robię to z pełną premedytacją, żebyśmy sami pomyśleli, same pomyślały na temat naszych relacji z dziećmi, ze sobą, z technologiami. Ta relacja, empatia i komunikacja to jest tak naprawdę słowo klucz w tej książce, bo ona jest o technologiach, ale tak naprawdę, jak to też bywa z technologiami, prawda, które bardzo często są o czymś innym. Nie jest o technologiach, tylko o tym, co chyba dla mnie najważniejsze, kiedy mówimy o jakimś komunikowaniu się dorosłe dziecko, czyli o próbie nauczenia się wspólnego języka, którym ze sobą możemy się porozumiewać.
2: No tak, technologie to koniec końców tylko narzędzie, prawda? A w tym wszystkim jesteśmy my, te nasze wzajemne relacje. Więc wszystkich naszych słuchaczy, których zaciekawiliśmy tym tematem, a którzy chcieliby się wybrać w taką podróż po tym młodzieżowym, dziecięcym świecie mediów cyfrowych, zachęcam do lektury książki Z nosem w smartfonie, co nasze dzieci robią w internecie i czy na pewno trzeba się tym martwić. Karola Jachymka. Dziękuję ci, Karol, za dzisiejszą rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: To był odcinek podcastu Półka z Książkami, którego mogą Państwo słuchać w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl. Podcast z premierowymi odcinkami powróci we wrześniu, a my przez całe wakacje we wtorki będziemy przypominać wybrane rozmowy. Kolejna już za tydzień, we wtorek po 23:00. Za chwilę informacje Tok FM o północy. Dobranoc, Adam Szuraj.

0: to promocja.
1: Spóźniony pociąg, przedłużone spotkanie, korki to nie problem. W aplikacji Tok FM ulubione audycje czekają, aż ich odsłuchasz. Możesz do nich wrócić, kiedy chcesz i słuchać radia na żywo, gdziekolwiek jesteś. Pobierz aplikację Tok FM i nie martw się zasięgiem. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Uwaga na bardzo wysokie temperatury i gwałtowne burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla niemal całego kraju. W informacjach również komentarze do ostatnich decyzji prezydenta dotyczących ułaskawień. Będą też apele leśników, którzy przypominają o tym, by nie zaśmiecać lasów. Minęła północ, jest już środa, 5 sierpnia. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. W niemal całej Polsce obowiązują wydane przez IMGW ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. Ostrzeżenia najwyższego stopnia obowiązują do czwartku do godziny 20, a temperatury w cieniu w najbliższych dniach mogą miejscami zbliżyć się nawet do 40 stopni, dziś głównie na południowym wschodzie. Oprócz tego obowiązują też ostrzeżenia przed burzami pierwszego stopnia dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz części Pomorza Zachodniego, Wielkopolskiej, województwa łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego i dolnośląskiego. Większość województwa lubuskiego i dolnośląskiego oraz południowy zachód Wielkopolski objęte są ostrzeżeniem drugiego stopnia przed burzami. Fala upałów przechodzi teraz przez niemal całą Europę. W 27 największych miastach we Włoszech obowiązywać będzie po raz pierwszy w historii najwyższy stopień alarmu z powodu upałów. Rekordy temperatur odnotowano w Budapeszcie i Wiedniu, a miniona noc była najcieplejsza w historii pomiarów na Słowacji. W regionie Zachoria przy granicy z Czechami temperatura nie spadła poniżej 27 stopni. Mieszkańcy krajów zachodniej Europy niepokoją się, że tak intensywne upały są coraz częstszym zjawiskiem.
3: Przechodziliśmy przez to już w zeszłym roku. Mamy wrażenie, że teraz będzie się to powtarzać corocznie. Coraz trudniej będzie mieszkać w mieszkaniu bez klimatyzacji lub czegoś podobnego.
2: Upały na zachodzie Europy przyczyniły się do obszernych pożarów. Strażacy walczą z ogniem w Hiszpanii, Francji i Grecji. Decyzja prezydenta o ułaskawieniu Piotra Starucha Staruchowicza, lidera kibiców Legii Warszawa, który otrzymał sądowy 2-letni zakaz stadionowy, wywołała polityczną burzę. Politycy obozu władzy twierdzą, że to gest lojalności prezydenta Karola Nawrockiego wobec pseudokibiców, a rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz ostro reaguje na tego typu komentarze.
4: Pan prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski, bo analizuje dokumentację spraw w każdym z przypadków. Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
2: Każda decyzja prezydenta może być oceniana przez społeczeństwo, odpowiada senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar, były minister sprawiedliwości.
5: Bardzo mi się nie podoba wypowiedź rzecznika prezydenta, który mówi, że nie mamy tego prawa oceniać, bo to jest prerogatywa. No nie, właśnie na tym to polega, że każda prerogatywa niesie za sobą prawo do tego, aby opinia publiczna oceniała tego typu decyzje.
2: Prezydent ułaskawił też Piotra Pytla, niesłusznie skazanego na więzienie, oraz Adama Borowskiego, opozycjonistę z czasów PRL. Plastikowe butelki, opakowania po jedzeniu, a nawet odpady budowlane trafiają na tereny, które powinny pozostać naturalne. Leśnicy przypominają, że sprzątanie lasów kosztuje miliony złotych rocznie, a Lasy Państwowe przypominają o corocznej akcji Zabierz piątkę z lasu. O szczegółach Szymon Kępka.
6: Chodzi o to, by zebrać kilka znalezionych odpadów i wynieść je z lasu, a potem mamy już efekt kuli śniegowej, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka Lasów Państwowych.
7: Warto też nawet zabrać więcej, czyli taka zasada zabierz pięć z lasu. Przy okazji pewno to środowisko nasze leśne będzie jeszcze piękniejsze.
6: Śmieci zagrażają zwierzętom i zwiększają ryzyko pożarów, szczególnie w okresach suszy, a za zaśmiecanie lasu może czekać nas mandat 500 zł lub grzywna do 5 tysięcy.
7: W zeszłym roku to było 744 tysiące metrów sześciennych odpadów, co niestety było też kosztowne zebranie tych śmieci, bo obowiązkiem naszym jako zarządcy lasu jest zbieranie śmieci.
6: Lasy Państwowe za wywożoną co roku górę odpadów z lasów płacą 30 milionów złotych, a to równowartość kilkunastu karetek albo wozów strażackich. Szymon Kępka, TOK FM.
2: Ma być komfortowo i bezpiecznie w Łodzi. Trwa pierwszy duży remont tamtejszej Atlas Areny. Od kilku lat to jedno z najciekawszych w Polsce miejsc pod względem koncertów czy wydarzeń sportowych. Za kulisami hali był i z jej szefem Maciejem Łaskim rozmawiał Bartosz Kądziołka.
8: Znajdujemy się w przestrzeni backstage'owej, czyli w tej przestrzeni, której nie widzi publiczność, gdzie odbywa się produkcja, gdzie przed koncertem przygotowuje się zespół, artyści, sportowcy.
9: To miejsce przechodzi metamorfozę. Na czym ta metamorfoza polega?
8: Doganiamy Europę, bo hala w tym momencie momencie już ma ponad 16 lat i 16 lat temu standardy wyposażenia i przygotowania tych garderób, przestrzeni, zaplecza backstage'owego było zupełnie inne niż jest teraz. To jest przestrzeń, w których artyści i produkcja artysty spędza często kilkanaście godzin, artysta spędza mniej. Chodzi o to, żeby ona była funkcjonalna, żeby ona była estetyczna. Gruntowny remont, tak bym to określił, to nawet nie jest metamorfoza.
0: Te zmiany w Atlas Arenie nie dotyczą tylko tutaj tego backstage'u, gdzie teraz jesteśmy, ale też w ogóle całego obiektu. Co zmienia się tutaj takiego, co publiczność to od razu zauważy?
8: Ze względów bezpieczeństwa wymieniliśmy drzwi na nowoczesne z wyjściami antypanicznymi po to, żeby podnieść komfort potencjalnej ewakuacji. Systemy wentylacyjne.
2: A rozmawiał o tym Bartosz Kądziołka. A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na północy, zachodzie i częściowo w centrum, przejściowo wzrastające do dużego i tam przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Po południu burzowo również na Podhalu. Będzie bardzo gorąco, od 29 stopni na północnym wschodzie do 36 w centrum i nawet do 40 stopni na południowym wschodzie kraju. Chłodniej nad morzem, tam od 24 do 28 stopni.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: Poranek TOK FM we wtorek, 4 sierpnia. Maciej Kluczka, zapraszam. Karol Nawrocki, prezydent, skorzystał z prawa łaski wobec trzech osób. Wśród nich jest Piotr Pytel, skazany w Niemczech za zabójstwo. Pytel od początku twierdził, że nie brał udziału w zbrodni, a po latach do tego samego przestępstwa przyznał się inny człowiek. W czerwcu Waldemar Żurek wznowił procedurę ułaskawienia i zdecydował o przerwie w wykonywaniu kary, w odbywaniu kary. Pytel wyrok niemieckiego sądu usłyszał blisko 20 lat temu, a od 2009 roku karę odbywał w Polsce. No i wczoraj właśnie prezydent zastosował prawo łaski z ustanowieniem dozoru kuratora sądowego. A naszym pierwszym gościem wtorkowego poranka TOK FM jest Maciej Zalewski, TVN24, autor reportażu Osadzony, podwójna rzeczywistość. Dzień dobry, witaj.
10: Dzień dobry.
9: Chciałbym ciebie zapytać, znasz Piotra Pytla, wczoraj też rozmawiałeś z nim tuż po uzyskaniu tej informacji o ułaskawieniu. Kiedy po raz pierwszy, czy od początku wiedziałeś, że to człowiek niesłusznie skazany, który siedzi w więzieniu za rzecz, której nie zrobił?
10: Podczas prac nad tą historią miałem wiele pytań, jakby też zbierając wszystkie te informacje, żeby to wszystko ułożyć i odtworzyć to, co się wydarzyło te ponad 20 lat temu. Te pytania były na każdym kroku. Wątpliwości było mnóstwo, ale te wątpliwości były w tych elementach, czy naprawdę na tej podstawie doszło do osądzenia tego człowieka. Nawet po zrobieniu samego reportażu te wątpliwości mnie nie opuściły. I dopiero kiedy miałem okazję spotkać się z Piotrem w zakładzie karnym na żywo, no tutaj raczej ta pewność się już po prostu pojawiła, bo to spotkanie też było wyjątkowe.
9: To jest człowiek, który stara się rozpocząć nowe życie, jak mówi, wykorzystać tę resztę życia, która mu została. Walczy też o odzyskanie zdrowia. Ale dzisiaj, mimo że to zdrowie nie jest w najlepszej kondycji, wybiera się na pielgrzymkę na Jasną Górę. Według ciebie to człowiek, który da radę zapomnieć o tej trudnej przeszłości, bo mówi, że będzie się starać.
10: Starać na pewno, ale osobiście nie sądzę, że uda mu się o tym zapomnieć. No mówimy tutaj jednak o ponad 20 latach życia i to życia, które podejrzewam większość z nas trudno sobie wyobraża, jak ono mogło wyglądać, biorąc pod uwagę zakład karny i osadzenie. No to jest jednak świat, którego nie znamy. To też było dla mnie uderzające, bo kiedy spotkałem się z Piotrem w Rzeszowie podczas rozmowy, jak już wyszedł, no to to nie jest coś, od czego można uciec. Te rozmowy cały czas chodziły na zakład karny, więc nie sądzę, że to będzie łatwe, żeby to z głowy wyrzucić, ale oczywiście nadzieja pozostaje, że z przodu tego życia jeszcze, mimo problemów zdrowotnych, na pewno jeszcze kawał czasu jest, więc tutaj podejrzewam, że na tym będzie się skupiać. Mm-hmm.
9: Piotr Pytel zapowiada, informuje, że jego prawnicy też będą starać się o rewizję tego niemieckiego wyroku. A jak do tego w ogóle doszło, że w 2006 roku przed niemieckim wymiarem sprawiedliwości zapadł właśnie wyrok za zabójstwo. Piotr Pytel miał w swojej kartotece kwestie rabunkowe, tak, planował rabunek, no ale nie zabójstwo i przede wszystkim nie brał w nim udziału. Jak do tego doszło, że w ogóle pomylono ludzi, pomylono dowody?
10: Tutaj obstawiam, że w tak krótkim wejściu nie uda mi się wszystkiego bardzo dobrze wyjaśnić. Jedyne co, to mogę zachęcić do obejrzenia reportażu, w którym no, szczegółowo to opowiadam. Ale jeżeli chodzi o ten konkretny motyw, o konkretną sytuację, to oczywiście Piotr Pytel od początku nie ukrywał, że tak jak wspomniałeś, że no nie jest skrytowo osobą, brał udział w rozboju, ale właśnie chodzi o to, żeby być osądzonym za to, co zrobiłeś. W tej sytuacji w Monachium, w takim telegraficznym skrócie, Piotr razem z Tomaszem postanawiają napaść na prostytutkę. To miało być w obrębie umowy. Piotr zostaje na zewnątrz, Tomasz wchodzi.

0: Były próby i prośby ze strony Piotra o wariograf, czyli wykrywacz kłamstw, żeby potwierdzić jego wersję. Sprawdzano logi z telefonów komórkowych, z których wyszło, że Piotr, i tak jak utrzymywał, on był poza kamienicą, w trakcie rabunku. I to, co mnie jako autora... Tak, tylko to, co jak autora najbardziej uderzało, bo to oczywiście to jest troszkę taka szkatułka, wchodzimy coraz głębiej, ale takim punktem zwrotnym całej tej historii były zeznania współwięźnia w areszcie śledczym, w którym Piotr przebywał podczas już procesu po zatrzymaniu, który nie miał nic wspólnego ze sprawą, tak całkowicie nic. I tak jak Piotr tłumaczył, była to całkowicie przypadkowa osoba. I cały akt oskarżenia, tak jak sprawdzałem, jedynym dowodem potwierdzającym to, że Piotr był na miejscu podczas zabójstwa, były właśnie zeznania współaresztanta, którego poznał w areszcie, który miał, zdaniem tutaj prawników Piotra, też bezpośredni interes w tym, aby zeznawać, że tamten przyznał mu się w celi, że w mieszkaniu był.
1: Tak, wydaje się to...
0: Wiem, że to bardzo skomplikowana
1: kwestia. Ale też wydaje się absurdalnie, że tak małej wagi, można powiedzieć, materiał dowodowy zdecydował. O tym krótkie pytanie na koniec, poproszę cię o krótką odpowiedź. Dlaczego dopiero teraz do tego doszło, że Waldemar Żurek wznowił proces ułaskawieniowy? Czy wcześniej były próby? Ile ich było? Bo przecież już od 2009 roku był w Polsce, no i twierdził cały czas, że jest niewinny.
0: Od 2009 w Polsce, w 2013 roku też prokuratura składała wniosek do strony niemieckiej o tym, żeby wznowić to postępowanie. To tutaj na nic to się nie zdało. Tych prób o ułaskawienie też był. Ta była chyba czwarta. Mhm. Dlaczego przez tak wiele lat nic się nie działo? Nie wiem. To jest chyba najgorsza odpowiedź. Jeżeli chodzi o teraz podjęte te działania, to też trzeba przyznać, że zintensyfikowanie tych działań, biorąc pod uwagę, jak szybko to się wszystko działo, to jest sytuacja bez precedensu, ale też chciałbym wierzyć, że to powstało po reakcji medialnej, po natłoku tych informacji, ale czy tak powinno to wyglądać w takiej sytuacji, że dopiero jeżeli my się zajmiemy jakimś tematem, to się rusza?
1: Zapewne
0: no tutaj. Tak. Zapewne nie.
1: Maciej Zalewski, TVN24, autor reportażu Osadzony podwójna rzeczywistość. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki.
1: A my o kolejnych innych ułaskawieniach, o których zdecydował prezydent, porozmawiamy w dalszej części Poranka Tok FM, bo te inne już mają przy sobie wiele znaków zapytania, też kontrowersji, więc polecam rozmowy z innymi gośćmi. A teraz krótki przegląd prasy. Bardzo ciekawa rozmowa z Karolem Wilczyńskim z Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych na ostatniej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Polecam. To też ekspert, który często jest na antenie Tok FM. Mówi o tym, co tak naprawdę doprowadziło do kryzysu migracyjnego w Ceucie. Możemy się tego dowiedzieć ze świadectw opublikowanych m.in. przez agencję Associated Press, portal Africa News czy dziennik The Guardian. Wynika jednoznacznie z nich, że sytuacja na granicy zmieniła się diametralnie w ciągu zaledwie kilkunastu godzin. Wcześniej marokańskie służby brutalnie odpychały kogokolwiek, kto zbliżał się do przejścia granicznego, a tego konkretnego dnia wręcz zachęcały, by przechodził na drugą stronę, by przechodzili migranci na drugą stronę, jednocześnie przepuszczając przede wszystkim osoby pochodzenia arabskiego. Jeśli wnioskować ze słów migrantów, nie była to więc zwykła bierność pograniczników, lecz wręcz zachęta. Prawicowe media biły na alarm, że migranci wkrótce masowo postawią stopy na kontynencie europejskim. Ile w tym prawdy? Niewiele. Ceuta jest częścią strefy Schengen, ponieważ to terytorium Hiszpanii, jednak od dawien dawna obowiązuje tam jasno określone prawo. Nigdy nie było tak, że z Ceuty na kontynentalną część Hiszpanii można było się udać bez przejścia kontroli granicznej. Powinna to wiedzieć Giorgia Meloni i inni prawicowi przywódcy, którzy zatańczyli tak, jak zagrał im Rabat, jak zagrało Maroko. Mówi Karol Wilczyński, dedykując te swoje słowa Giorgi Meloni, a je dedykuję też Przemysławowi Czarnkowi, który wczoraj przed kancelarią premiera wzywał polski rząd do ograniczenia czy wręcz zamknięcia strefy Schengen, jakby nie zważając na skutki gospodarcze, a w sumie po co zamykać granice, skoro, jak mówią eksperci, przyjazd tych ludzi z Ceuty przez Hiszpanię chociażby do Polski wydaje się w ogóle nieprawdopodobne, ale jak widać politykom, niektórym szczególnie w

0: fakty nie przeszkadzają. A na pierwszej stronie Gazety Wyborczej bardzo ciekawy artykuł Tomasza Neczki o tym, że może nam się szykować lista wyborcza do Sejmu za rok. Lista mundurowo-militarna, szanowni państwo, bo piąte miejsce w każdym okręgu dla mundurowego będzie właśnie na liście korony Grzegorza Brauna. Lider partii to ogłosił. O miejsca właśnie na tej piątce upominają się żołnierze, policjanci i strażacy. No niektórzy, na przykład tacy, którzy powielają prorosyjską narrację, mówiąc na przykład o obecności sojuszniczych wojsk w Polsce. Wojsko zostało oswojone z tym, że obce armie mają u nas swoje bazy, mówi Braun. I na tej samej konferencji obok niego stanęli były policjant CBŚP Marcin Miksza i emerytowany brygadier Straży Pożarnej Sławomir Cupiał. Obaj zaangażowani są już w działalność Konfederacji Korony Polskiej. No i te listy mogą być bardzo, bardzo ciekawe. A w dzienniku Gazecie Prawnej polecam też artykuł o narastającym sporze Żurek-Korneluk o prokuraturze, ale też, jak mówi w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną prokurator Marcin Skowronek z Lex Super Omnia, o fatalnej ustawie o prokuraturze, która nie tylko nie chroni prokuratorów przed problematycznymi mechanizmami zależności, lecz także ułatwia ich stosowanie, a projekt nowej ustawy wciąż jest szlifowany i od wstępnego projektu odcięło się ministerstwo. Dużo na ten temat było też w rozmowie sprzed tygodnia, w poniedziałkowym poranku TOK FM, Dominiki Wielowiejskiej, właśnie z Dariuszem Kornelukiem. Też na kanale YouTube'owym naszej redakcyjnej koleżanki można te szczegóły poznać. Bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi także o rozliczenia nieprawidłowości za poprzednich rządów. To też ma na to wpływ, więc polecamy zarówno Dziennik Gazetę Prawną, jak i podcasty TOG FM. Maciej Broniarz, Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w zakresie bezpieczeństwa, jest naszym gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Mercha przekonał się, jak można łatwo dać się złapać, oszukać, jeśli chodzi o, no właśnie, to co dostał na WhatsAppie, ten link z prośbą o zagłosowanie w konkursie. Okazało się to oszustwem. To jest klasyczny phishing, panie Macieju?
1: To jest na pewno klasyczny atak na użytkowników komunikatorów, natomiast no, żeby być w porządku, to nie jest tak, że samo kliknięcie w ten link jest problemem. To znaczy tutaj, żeby nabrać się na atak, który przestępcy przygotowali, należało kliknąć w ten link, następnie kliknąć znowu w link, a potem zeskanować kod QR, który się wyświetlił na ekranie, więc jakby pan minister zrobił troszkę więcej niż tylko kliknął w link, no i rzeczywiście jakby nie była to dobra decyzja.
0: Tak, to na pewno, ale rozumiem, że bywają już takie sposoby na przejęcie naszego smartfona, na próbę przejęcia naszych danych przez samo kliknięcie w link. To nie musi być tak wieloetapowe.
1: To znaczy, to jest trudne pytanie, dlatego że poprawna techniczna odpowiedź jest tak, są takie ataki, co więcej. Są takie ataki od kilku lat, które pozwalają na przejęcie atakowanego systemu bez klikania w link. To znaczy wystarczy, że dostanie pan wiadomość i ta wiadomość wczytana na pana telefonie czy w pana kliencie pocztowym zrobi to, co przestępca oczekiwał, a następnie zatrze swoje ślady. Natomiast to są bardzo, bardzo rzadkie przypadki, wykorzystywane najczęściej w sytuacjach, kiedy atakowany jest cel wysokiego ryzyka. I rzeczywiście takie przypadki miały miejsce na przykład przy użytkownikach infekowanych przy użyciu Pegasusa. Natomiast tutaj to pan minister po prostu jest bardzo dobrym medialnym przykładem, natomiast od piątku przez bardzo szeroką sferę polityczną rozlała się ta kampania i widać było kolejnych użytkowników infekowanych, bo dostawali wiadomość od kogoś, kogo znają, do kogo mają zaufanie, bo ta osoba wcześniej nabrała się w taki sam sposób, czyli kliknęła w link, potem zeskanowała ten kod, który się wyświetlał i no de facto umożliwiła przestępcom podłączenie swojego prawdopodobnie komputera do komunikatora konkretnej osoby i jakby zarządzania tym komunikatorem w imieniu użytkownika.
0: Bo najgroźniejsze w tych próbach oszustwa i taki najsłabszy punkt z naszej strony jest, że często te wiadomości przychodzą od osób, które znamy i z którymi mamy bieżący, codzienny kontakt i te wiadomości wyglądają wiarygodnie. To nie jest jakaś wiadomość z treścią taką z kosmosu, nazwijmy to kolokwialnie, tylko bardzo wiarygodne, dotyczące czasami życia codziennego, tak?
1: No, to jest znowu trudne pytanie, dlatego że rzeczywiście w przypadku takich ataków, które są szyte na miarę, może to dotyczyć jakby komunikacji od osoby, którą znamy, z którą mamy jakąś tam relację, na przykład zawodową, i jednocześnie treść komunikatu, którą dostajemy, jest dopasowana do jakiegoś kontekstu tego, czym aktualnie żyjemy. Natomiast no, ten link i cała ta wiadomość, którą pan minister, jeśli nie tylko pan minister kliknął, jest publicznie znana i ja bym chyba wolał jednak żyć w kraju, w którym ministrowie, jak czytają taką wiadomość, no to nie klikają w to, a jak już nawet klikną z czystej ciekawości czy z jakby dobrego serca, no to widząc pierwszą informację w postaci, to teraz kliknij w kolejny link, a teraz zyskany kod QR, stwierdzają, no nie, to może jednak coś jest nie halo i dzwonią do nadawcy i mówią, wiesz co, chyba rozsyłasz coś niebezpiecznego.
0: Mhm. Ale też jest możliwość, oczywiście ten krok jest bardzo ważny i powinien być jednym z pierwszych, żeby nie dać się oszukać, ale mamy możliwość też wysłania takich linków do CERT Polska. To jest służba, która tylko w chyba ubiegłym roku, tak, 250 000 incydentów takich obsłużyła i większość z nich polegała właśnie na próbie wyłudzenia danych i też pieniędzy, ale też część była wykorzystywana przez rosyjskie służby, a jeżeli przychodzi coś nam SMS-em, to możemy je wysłać na numer 8080.
1: Tak, tak. CERT Polska to jest taka organizacja działająca przy Naukowo-Akademickiej Sieci Komputerowej, która od lat zajmuje się generalnie dbaniem o bezpieczeństwo, w szczególności właśnie sektora publicznego i podnoszenie tego bezpieczeństwa. I CERT Polska robi naprawdę świetną robotę, więc jeżeli dostajemy taką wiadomość i nawet my się nie nabierzemy i widzimy, że to jest fałszywka, to zawsze warto tą wiadomość przesłać do CERT-u po to, że oni mają różne mechanizmy, gdzie we współpracy z operatorami są w stanie taki serwis albo zablokować, albo poprosić gdzieś tam operatora, który hostuje ten serwis, nawet często nie wiedząc o tym, żeby taki niebezpieczny serwis usunął. Natomiast nadal kluczowe jest to, żebyśmy podchodzili jednak sceptycznie do tego, co dostajemy, żebyśmy to czytali i się zastanawiali, czy na pewno ta wiadomość, którą dostaliśmy i te aktywności, do których przestępca nas próbuje nakłonić, to jest coś, co powinniśmy robić. Bo warto pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że to nie jest tak, że albo atakują nas przestępcy, którzy chcą nas okraść, albo atakują nas rosyjskie służby. Bardzo często to jest tak, że te ataki są powiązane, to znaczy na którymś etapie te rosyjskie grupy przestępcze, które no siłą rzeczy funkcjonują za przyzwoleniem putinowskiej Rosji, mają relacje z tamtejszymi służbami właśnie w kontekście takim, że jeżeli trafią taki high value target, mówiąc staropolsko, to po prostu przekazują tą informację i jakby nie próbują go gdzieś tam zmonetyzować ekonomicznie, żeby ukraść mu kilkaset złotych z kamem na blika, tylko właśnie informują, że słuchajcie, trafiliśmy właśnie konto WhatsAppa ministra czy wiceministra i warto się tym zainteresować. Ja mam jeszcze jeden problem, tylko już poza wszystkim, bo ja rozumiem skalę tego incydentu i rozumiem, jak wiele osób w szeroko pojętym świecie polityki dało się na to nabrać, natomiast to jest może doskonały moment na dyskusję, czy naprawdę polski sektor, no właśnie świat polityczny, czy to rząd, czy opozycja, powinien komunikować się w istotnych sprawach przy użyciu WhatsAppa.
0: A no właśnie,
1: są do tego inne narzędzia. Tak, są do tego inne narzędzia. Jest chociażby rządowy komunikator M-Szyfr, który działa inaczej, który przede wszystkim jest dostępny tylko dla użytkowników rządowych. No i raczej tam tego typu ataki nie będą możliwe, bo nie będzie niezautoryzowanego użytkownika, przynajmniej taką mamy nadzieję, który taką wiadomość wyśle. Natomiast no, nie oszukujmy się, sektor rządowy i nie tylko, i w tej w poprzedniej kadencji uwielbia komunikatory i masa informacji.
0: O tak,
1: idzie.
0: Słyszeliśmy przecież, że obecna koalicja, która czasami ma problem z takim regularnym, liderzy koalicji z regularnym spotkaniem się przy stole, komunikują się na grupie WhatsAppowej, więc pewnie dobrze by było też, żeby zmienili swoje sposoby komunikacji. Ale jeszcze dopytam, dla naszych zwykłych śmiertelników, nie pracujących w administracji rządowej, jeśli już dojdzie do takiego ataku, oczywiście wysyłamy informacje do CERT Polska i tak dalej, ale żeby spróbować zminimalizować szkody dla nas, dzwonimy na policję, dzwonimy do banku, zastrzeżamy numer PESEL, zastrzegamy wejście do loginy do bankowego konta, a telefon w ogóle trzeba wyrzucić, czy co zrobić?
1: To zacznijmy od tego, że numer PESEL w M-Obywatelu to warto sobie zastrzec tak czy owak. I po prostu miejmy go zastrzeżonego. Odblokowanie go, jeżeli potrzebujemy, trwa pół minuty, więc po prostu by default miejmy go zablokowany.
0: Czy wtedy taki atak nie da rady przejść tej bariery, jeżeli będzie zastrzeżony?
1: Nie, ten atak jak najbardziej przejdzie, bo to trochę nie w tą stronę działa. Znaczy ten atak na tym etapie, oczywiście wiadomo, że te ataki są powiązane, ale na tym etapie te ataki działały tak, że przestępcy uzyskiwali dostęp do naszego WhatsAppa. Czyli najbardziej prawdopodobny scenariusz, panie redaktorze, gdyby na przykład pan dostał ode mnie taką wiadomość i dał się na to nabrać, to dostałby pan potem od kogoś znowu, z kim ma pan kontakt w książce adresowej, wiadomość: słuchaj, jestem na stacji benzynowej, nie działa mi karta, czy możesz mi pożyczyć 500 na Blika? I to był najbardziej prawdopodobny scenariusz. Znowu dostał pan od osoby, której pan ufa, albo to z pana telefonu by wysłano taką wiadomość do masy pana znajomych. Widziałem nie tak dawno taki atak, gdzie ktoś odsyła wiadomość, że słuchaj, mamy problem, jesteśmy na wakacjach, gdzieś tam pod Düsseldorfem, zapalił nam się samochód, czy możesz nam pożyczyć na tam pomoc drogową, wynajem nowego. No i ludzie przelewali często nieduże kwoty, typu tam 100, 200, 300 zł. Natomiast ponieważ oszukano kilkaset osób, no to nagle ten wolumin ukradzionych pieniędzy jest zauważalny. Natomiast co do zareagowania, już się nabierzemy. Po pierwsze, samo kliknięcie w link najczęściej nie jest problemem. Znaczy samo kliknięcie w ten link nie wygenerowałoby żadnego zamieszania. Natomiast jak już uprzemy się i metodycznie klikniemy w kolejne linki, które tam się pojawiają, a potem sobie weźmiemy drugi telefon do ręki, no bo telefonem, który mamy w ręku, nie zaskanujemy kodu QR, i potem się dopiero zreflektujemy, że zrobiliśmy coś nierozsądnego, no to przede wszystkim warto przejrzeć tego WhatsAppa, to znaczy zobaczyć w naszych autoryzowanych urządzeniach, co mamy, i wyrzucić wszystko. Jak potem się okaże, że mieliśmy gdzieś tam dopięty swój komputer, to go najwyżej dopniemy jeszcze raz. A kolejna rzecz to jest sprawdzenie historii, żeby zobaczyć właśnie, czy może przez przypadek nie zarejestrowało się to, co już przestępcy próbowali do innych osób z naszego konta wysłać.
0: To ostatnie pytanie. Czy nasze służby działające w kooperacji z Ministerstwem Cyfryzacji, NASK-iem właśnie i tak dalej, są w stanie też bronić nas, i to robią w jakiejś części, przed takimi atakami, bo oczywiście słyszymy o cyberatakach na infrastrukturę wodną, kolejową, cały czas, codziennie musimy jako państwo odpierać, ale czy też ataki na telefony, smartfony zwykłych użytkowników szeregowych, że tak to ujmę, obywateli, też są przedmiotem działań państwa, czy to jest po prostu nie do zrobienia?
1: Znaczy, to wszystko jest kwestia tego, jak dużo te organizacje mają zasobów, jak dużo mają budżetów. To nie tylko te organy, o których pan wspomniał, się rzeczywiście one robią naprawdę fenomenalną robotę i zaangażowanie właśnie CERT-u Polska jest bardzo istotne. Natomiast słyszymy o udaremnionych atakach na infrastrukturę wodną, infrastrukturę energetyczną, i o tym będziemy słyszeć. Ale tak długo, jak słyszymy o tym, że właśnie atak został udaremniony, a nie o tym, że na przykład Skierniewice przez 2 tygodnie nie mają wody, to jest jakby ta rzeczywistość, która jest okej i jesteśmy w stanie w tym funkcjonować. Odnośnie tego takiego wątku urządzeń mobilnych, tak, te serwisy, które przestępcy wykorzystują do ataku, są wykrywane, są blokowane. Masa zespołów, które zajmują się bezpieczeństwem na całym świecie, dzielą się tymi informacjami. Czyli jeżeli znajdują incydent i trafiają na właśnie serwis wykorzystywany do aktywności przestępczej, to ten serwis jest blokowany, informacja o tym jest rozsyłana do operatorów i pewnie większość operatorów telekomunikacyjnych, z których pan redaktor korzysta, mają takie mechanizmy, że jak pan klika w taki niebezpieczny link, to czy operator, czy przeglądarka powodują, że na pana ekranie pana komputera pojawia się informacja, strona została zablokowana ze względów bezpieczeństwa. I to jest jakby to kluczowe działanie.
0: Maciej Broniarz, Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje.
1: Dziękuję bardzo.
0: Gościem wtorkowego poranka do GFM jest teraz Kamil Wnuk, poseł Polski 2050. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie państwa.
0: Prezydent zastosował prawo łaski wobec Piotra Starucha Staruchowicza. Na jednego z najbardziej rozpoznawalnych kibiców Legii Warszawa nałożono 2-letni zakaz stadionowy, ale prezydent stwierdził, że ta kara powinna być darowana Staruchowi. A ja na początku zapytam może nietypowo i chwilkę posłuchajmy właśnie Starucha z kanału Zero z grudnia ubiegłego roku. Zapytam pana posła, czy prezydent okazał się być świętym Mikołajem?
2: Z tej strony Staruch, z Warszawy dzwonię.
3: Staruch?
2: Dzień dobry.
3: Staruch Legia Warszawa?
2: Tak, dokładnie ten właśnie sam.
3: Ten, który zarządza dopingiem na stadionie Legii?
2: No, aktualnie nie zarządza, bo ma zakaz stadionowy, nie może posiadać akredytację. Tak, i chciałem zapytać pana prezydenta, czy święty Mikołaj przyniesie mi ułaskawienie w tym roku?
4: Jeśli chodzi o ten konkretny wniosek, to oczywiście nie powiem na wizji, jaka będzie decyzja, ale trwa analiza wszystkich wniosków o ułaskawienie.
0: To był fragment programu w kanale Zero. Słyszany był Krzysztof Stanowski, przy telefonie Staruch, a w studiu Karol Nawrocki, prezydent. No i spełnił życzenie, panie pośle.
5: No dzisiaj nie mamy co prawda grudzień i gwiazdki, tylko sierpień i środek wakacji, no ale najwyraźniej pan prezydent chciał się pobawić świętego Mikołaja, a mówiąc tak całkiem serio, no to oczywiście trzeba było przeanalizować zarzuty, jakie były postawione tutaj, czy ułaskawienia wczoraj pan prezydent zrobił. No tutaj były jakieś względy też formalne, no możemy to w różne rzeczy mówić co do tego pana Starucha, czy Staruchowskiego właściwie, bo on tak się nazywa. Natomiast no wiemy, że tutaj na linii Klub Kibice jest dosyć ciekawie w Warszawie, no i tak jak mówię, no nie do końca znam, jakie tam były szczegóły, na podstawie których ten zakaz stadionowy pan Staruchowski otrzymał, no ale forma, w jakiej to się odbyło, no to jest taka troszkę oczywiście...
0: Tak, jeszcze tylko dopełnię formalności, dokładnie nazwisko brzmi. Tak, no, wczoraj prezydencki minister wyjaśniał, ale bardzo pokrótce, to wyjaśnienie nie daje wszystkich odpowiedzi. Jeden z fragmentów tego uzasadnienia brzmiał taki, że już wszyscy ci skazani prowadzą bardzo spokojne życie i można dać wiarę temu, że dalej takie prowadzić będą. No pytanie, czy także Staruch?
5: Nie, ja myślę, panie redaktorze, to jest to troszkę inne rzeczy. Tutaj jest jakiś konflikt na linii klub, władze miasta, a pan Staruchowski i wiem, że tam formalnie różne rzeczy wyglądały tak, rzeczywiście, że kilka osób zostało uniemienione, on z tego względu, że był bardziej rozpoznawalny i znany, no i że wyrazisto wyrawa swoje poglądy, które no nie do końca się wszystkim mogą podobać. No ja mam też trochę inne poglądy niż pan Staruchowski, natomiast no forma, w jakiej to się odbyło, rzeczywiście jest troszkę dziwna. Trochę tak wygląda, jakby kibic Lechii Gdańsk tutaj ułaskawił kibica Legii Warszawa.
0: No ciekawa sytuacja też pod kątem właśnie kibicowskim. Panie pośle, czy gorąco będzie we wrześniu, bo mimo, że teraz mamy upały, to pytam o taką temperaturę polityczną, gdy wrócicie państwo z właśnie sierpniowych wakacji sejmowych, rozpoczną się posiedzenia Sejmu, także sejmowych komisji, spotkacie się podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury, ale też Samorządu Terytorialnego i będzie rozkładana na czynniki pierwsze ustawa o najmie krótkoterminowym. Jest projekt rządowy, przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i państwa projekt. Jest sporo wokół tego niesnasek koalicyjnych. Czy to się uda w ogóle przyjąć, ten projekt?
5: To się uleczy, to nie uciecze. Ja się bardzo cieszę, że dochodzimy do porozumienia. Trochę to trwa no, dłużej niż bym oczekiwał, bo jak już kiedyś rozmawialiśmy u pana redaktora, to Polska tak naprawdę miała czas do 20 maja, żeby wprowadzić przepisy unijne o rejestrze najmu krótkoterminowego.
0: Czyli
5: w Polsce.
0: Czyli spóźnili się państwo.
5: Znaczy ogólnie, jak chodzi o tą część o rejestrze, to wszystkie kraje Unii zostały zobligowane, żeby zrealizować to 20 maja. Nie udało się tego niestety zrobić. No projekt Polski 2050 był już gotowy pod koniec tamtego roku, no ale co było, to było. To tak naprawdę wydaje mi się, że jesteśmy w bardzo dobrej drodze, żeby ten temat zrealizować, żeby ten temat zamknąć po prostu, żeby był dobry zarówno dla turystów, jak i dla mieszkańców budynków, w których ten najem jest prowadzony. Projekt rządowy, który ta wersja, która została przedstawiona, nie była dobrym projektem. Rząd się z tego projektu wycofał.
0: Wycofał?
5: W minionym tygodniu odbyły się w takiej formie, w jakiej ten projekt wyszedł z rządu, rząd się wycofał, tak jest, pan premier wycofał ten projekt i kazał się dogadać w ramach koalicji i odbyło się w tamtym tygodniu spotkanie naszej koalicji 15 października, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych i partii będących w tej koalicji. Cieszę się, że do takiego spotkania doszło. I my teraz roboczo przez wakacje, no niektórzy idą na urlopy, a my będziemy pracować nad wspólnym projektem, taki, który nie będzie budził wątpliwości, taki, który z jednej strony uwzględni ten nasz projekt, czyli interes samorządu terytorialnego, interes wspólnot i interes mieszkańców, ale z drugiej strony także nie zabroni najmu krótkoterminowego i będzie także dobry dla osób korzystających z tej formy właśnie wypoczynku. Także zaraz spotykamy się teraz...
0: Tak, kiedy?
5: Spotykamy się teraz po 15 sierpnia, jedno bądź kilka spotkań, mamy taką grupę roboczą, a we wrześniu chcemy wyjść z gotowym projektem, który będzie ustalony wspólnie w ramach całej koalicji 15 października i tutaj ja zakładam, że to będzie dobry projekt. No i teraz jak chodzi o stosunku do tego, co jest, to są trzy aby grupy poprawek.
0: Tak, tak, to zaraz o tych poprawkach, ale jeszcze dościślimy to nad tym, o tym, tę kwestię, przepraszam, kto w tej radzie, nazwijmy to koalicyjnej, do spraw tego projektu pracuje, kto się spotyka z Polski 2050 PAN, a kto z Koalicji Obywatelskiej, kto z Lewicy?
5: I już mówię, spotykają się przedstawiciele przede wszystkim Ministerstwa Sportu i Turystyki, którzy ten projekt przygotowują, a poza tym każda partia polityczna wyznacza jedną osobę, która reprezentuje, ja akurat reprezentuję Polskę 2050, na przykład Lewica reprezentuje Anna Maria Żukowska, Koalicję Obywatelską reprezentuje Sławomir Nitras, Irek Raś reprezentuje tutaj PSL, Mirosław Suchoń, Klub Centrum.
0: Okej, czyli już wiemy, kogo pytać o pracę nad tym projektem w późniejszych tygodniach. To właśnie, jak ten projekt finalnie może wyglądać? Bo jest spór o to, tutaj jakiś czas temu był Mirosław Suchoń, przez pana wspomniany, z Unii Centrum, kiedyś właśnie z Polski 2050. No i krytykował państwa pomysły, właśnie Polski 2050, że idą za daleko, że decyzyjność po stronie zarówno samorządów, jak i wspólnot mieszkaniowych w ogóle wysadzi w kosmos kwestię najmu krótkoterminowego, bo będzie za bardzo dużo zakazów, że trzeba znaleźć złoty środek. Według posła Suchonia takiego złotego środka Polska 2050 nie proponuje.
5: Znaczy, ja mówię, nie będę się odnosił do nieprawdziwych informacji, bo powiem bardziej, o czym to jest. Bo tak, po pierwsze, no to nikt nigdy z koalicji rządzącej nie powiedział, że jest przeciwko najmu krótkoterminowego, ponieważ po to jest ta ustawa, żeby to uregulować, a nie po to, żeby zabronić. Wszyscy jesteśmy na to, żeby ta forma, ten rodzaj działalności mógł w Polsce funkcjonować, tylko na zasadach, które uwzględniają zarówno interes turystów, jak i samorządów, jak i osób mieszkających w tych budynkach. I teraz mamy trzy. I są trzy grupy poprawek. Pierwsza kwestia to jest kwestia właśnie tych zabudowy wielorodzinnej, gdzie te najem krótkoterminowy się odbywa. Trzeba uwzględnić prawo wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, czyli tutaj zezwolenie na ten najem krótkoterminowy w tych budynkach wielorodzinnych. I to nie jest tak, że od tak mogę spółdzielnia sobie zabronić, tylko czy wspólnota, tylko żeby było wykreślenie z rejestru, to muszą być trzy udokumentowane w ciągu roku naruszenia porządku bezpieczeństwa. I też bardzo istotna sprawa z perspektywy zarządzania i tych pozostałych osób, czyli żeby była możliwość nałożenia wyższych opłat na właścicieli lokali, w których ten najem krótkoterminowy się odbywa, czyli żeby to nie jest, jak będzie większe zużycie śmieci, czy jakieś uszkodzenia kadr schodowych, czy tego typu kwestia, żeby po prostu te osoby płaciły za te mieszkania, gdzie się odbywa najem, tak jak większe kwoty, no mogły płacić większe kwoty niż w przypadku zwykłych mieszkańców.
0: I to jest jedna decyzja w drodze uchwały, tak?
5: Wspólnoty. W drodze uchwały wspólnoty, tak jest.
0: Druga
5: rzecz to samorządy. Samorządy, tutaj chcemy trzy rodzaje rzeczy dla samorządów. Przede wszystkim możliwość ustanowienia stref wolnych od najmu krótkoterminowego, ale także wprowadzenie ograniczenia miesięcy liczby dni bądź powierzchni przypadających na daną osobę. To jest istotne, że był ten wachlarz tych argumentów, bo wtedy to nie jest tak, że samorząd musi zabronić, tylko może pewne mechanizmy zastosować w przypadku właśnie, gdzie ten najem gdzie się odbywa. I to jest ważne. Ja wczoraj byłem u pani burmistrz Ogrodzieńca w zupełnie innych sprawach i sama pani burmistrz mówiła, że na przykład wielkie problemy teraz będą mieli ze śmieciami, ponieważ za odpady komunalne o 6 zł około będzie musiała zostać kwota, dlatego że nie ma tego rejestru, jest bardzo duża szara strefa. No i taka mniejsza gmina, gdzie ta turystyka się odbywa bardziej jednodniowa niż tygodniowa, ma z tym ogromny problem. I ta ustawa by na pewno takim gminom jak Ogrodzieniec pomogła. I trzecia grupa poprawek to są bezpośrednio dotyczące tego rejestru. czyli że informacja o prowadzeniu najmu tego krótkoterminowego powinna być widoczna, żeby każdy, kto na przykład kupuje lokal w jakimś budynku, wiedział, że w tym konkretnym budynku są też mieszkania, w których jest prowadzony najem krótkoterminowy, jest informacja, poza tym jakiś numer telefonu, mail do osoby, która ten najem, bądź firmy, która ten najem prowadzi, tak żeby można było w razie jakichś tam takich sytuacji niekomfortowych szybko zareagować, bo jeżeli to będzie w taki sposób uregulowane, no to po pierwsze bezpiecznie się będą czuli osoby, które też w tym najmie uczestniczą, ale z drugiej strony też jak ktoś w tym budynku w danym będzie chciał kupić nieruchomość, no to będzie miał świadomość, jakie ma sąsiedztwo już wcześniej. No okay. I w tym momencie nie będzie mógł później narzekać, że ten budynek jest właśnie także do celów inwestycyjnych, a nie tylko mieszkaniowych.
0: Strefy wolne od takiego najmu będą samorządy ustalać w drodze uchwały Rady Miasta lub Gminy.
5: Tak jest. To my uważamy, że to powinno być oddolnie, w sensie, że to gmina powinna decydować, bo też wiem, że rządowa koncepcja była, żeby to marszałek miał wpływ na takie decyzje, ale tutaj zdecydowanie na dole gmina sama wie najlepiej, gdzie chce rozbudować swoją miejscowość, żeby rzeczywiście było typowo ściągnąć młodych ludzi do mieszkania, a gdzie bardziej inwestycyjnie pod kątem turystycznym.
0: Ale tutaj małe zastrzeżenie. Myśli pan, że Koalicja Obywatelska zagłosuje za taką poprawką? Skoro w tym projekcie ministerialnym tego nie było...
5: Przede wszystkim ja się bardzo cieszę ze słów Donalda Tuska, że praktycznie w wypowiedzi to osobiście pan premier wycofał ten projekt w takiej formie, która została zaproponowana, która przeszła przez rząd, i to osobiście pan premier powiedział, Donald Tusk, że uważa, że tutaj rzeczywiście nie zostały w tym projekcie uwzględnione interesy zarówno samorządu, ale przede wszystkim mieszkańców, czyli mówi praktycznie tym samym językiem, którym wcześniej mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, bądź którym ja cały czas mówię, że te rzeczy muszą być uwzględnione. I po to mamy te spotkania, żeby projekt, który ostatecznie wyjdzie z rządu, uwzględniał interes zarówno mieszkańców, samorządów, jak i turystów, którzy korzystają z tej formy
0: turystyki. Trzecia grupa poprawek?
5: No to trzecia grupa to jest właśnie o rejestrze. O rejestrze, okay. O tym, że poza samym rejestrem musi być informacja, dane kontaktowe do tej osoby, i już wcześniej musi być informacja po to, że osoba, która na przykład w budynku kupuje mieszkanie, że miała świadomość i wiedzę, musi mieć tą wiedzę, że tutaj taki rodzaj działalności jest wcześniej prowadzony.
0: Panie pośle, jeszcze na koniec zapytam o skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, którą złożył Klub Polski 2050. Ta historia dotyczy konkretnie pana, ale też innych wizyt Polski 2050, polityków tego ugrupowania w Telewizji Republika. Ostatnio Miłosz Kłeczek, prowadzący program, wyprosił pana ze studia. No i zrobił to w bardzo obcesowy sposób. Czy już jest jakaś reakcja ze strony KRIT-u?
5: Nie ma jeszcze reakcji, czekamy na nią, natomiast, no, panie redaktorze, wiele osób się pyta, po co właściwie chodzę do tej
0: republiki,
5: natomiast nie ukrywam, że przede wszystkim, no, ja zakładam, że nie każdy, kto ogląda stację, która ma bardzo ściśle określone poglądy i bardziej jest propagandą niż informacją, no musi brać jako doktrynę to, co to usłyszy. No, ale jeżeli nie będzie innego głosu, no to wtedy niestety nie ma gdzie tego głosu usłyszeć, ale no okazuje się, że niektórzy osoby nazywane dziennikarzami, no bo nie wiem, jak to inaczej powiedzieć, no wychodzą poza pewien ton zachowania, i tak było w przypadku Miłosza Kłeczka. Zresztą to nie była pierwsza sytuacja, bo dwa dni wcześniej w programie był poseł Łukasz Osmalak, i gdy był temat cen paliw, to został zezwany od złodzieja i o to, że Donald Tusk i Łukasz Osmalak ukradli pieniądze Polakom. Mm-hmm.
0: Ale rozumiem, że teraz taka jest taki scenariusz, takie podejście z państwa strony, że w programach telewizji Republika bierzecie udział, ale nie konkretnie w programach prowadzonych przez Miłosza Kłeczka.
5: Nie ukrywam, że to wszystko na moją prośbę, ale jest rzeczywiście decyzja naszej partii, że nie będziemy w ogóle uczestniczyć w programach Miłosza Kłeczka. Co do innych programów, to zobaczymy, jak to będzie wyglądało jeszcze. Natomiast też się cieszę i dziękuję tutaj, bo wiem, że inne partie polityczne, no tutaj może nie będę mówił szczegółów, bo oni nie zrobili tego oficjalną informacją, ale też będą bojkotować, no poza tymi prawicowymi partiami, które teraz się łączą i dzielą, to praktycznie wszystkie pozostałe dały informację, mieli być bardziej oficjalne, żeby bojkotować tego pana, który chce się nazywać dziennikarzem.
0: A na koniec wybiegnijmy w przyszłość. Mamy sierpień roku 2027 roku. Rozmawiamy sobie teraz w studiu, w poranku do GFM, i sytuacja sondażowa Polski 2050 jest taka, jaka obecnie, czyli około 1% poparcia, 2% poparcia, Co robi Polska 2050, szykując się do wyborów, które za 2 miesiące?
5: Daję panu gwarancję, że w sierpniu 2027 roku Polska 2050 nie będzie miała 2% poparcia.
0: A ile? Niżej jeszcze?
5: Panie redaktorze, nie. Panie, ja myślę, że Polska 2050 albo będzie miała pod dwucyfrowy wynik poparcia społecznego, a jeżeli nie, to stworzy koalicję z partnerem, z którym wspólnie na pewno będzie miała dwucyfrowy wynik. To na pewno będzie miała dwucyfrowy wynik wyborczy.
0: Kto mógłby być tym partnerem? Może Rozwój Plus?
5: Na pewno nie, panie redaktorze. Na pewno ktoś z tak zwanej demokratycznej części sceny politycznej, to mogę powiedzieć na 100%.
0: Dzisiaj nie zostanie odpowiedź. To musimy kończyć teraz.
5: Nie mogę tylko odpowiedzieć, że nie wiem, czy to jest jedna z obecnych partii politycznych, czy być może zupełnie nowy projekt.
0: Jeszcze kolejna. Chyba miejsca na tej scenie politycznej nie starczy. Kamil Wnuk, Polska 2050. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Bardzo dziękuję, pozdrawiam państwa.
6: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Miejscami ma być nawet 40 stopni. Synoptycy ostrzegają przed narastającą falą upałów. Z powodu wysokich temperatur władze Mołdawii zapowiedziały przerwy w dostawach prądu. W informacjach również o tym, co dalej z jedną z obietnic rządzącej koalicji, a chodzi o sprawę rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami dla niemal całego kraju. Alerty trzeciego stopnia i najwyższe temperatury prognozowane są w centrum, na południu i południowym wschodzie kraju. Tam termometry mogą pokazać nawet 40 stopni. 8 województw objęto też ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Miejscami prognozowane są silne opady deszczu, bardzo porywisty wiatr i lokalnie możliwy jest również grad. Lasy w Polsce płoną średnio 24 razy dziennie. Tak wynika z wyliczeń Lasów Państwowych, które alarmują, że obecnie sezon pożarowy jest rekordowy. Mamy więcej pożarów niż przed rokiem, a odpowiedzialność za to dotyczy nie tylko klimatu i pogody, ale też działalności człowieka. O czym więcej Szymon Kępka.
2: Pożarów w tym roku jest więcej niż jeszcze rok temu, a jesteśmy w połowie sezonu, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka Lasów Państwowych.
3: W tym roku mieliśmy już 5388 pożarów we wszystkich lasach w Polsce, i w lasach państwowych, i w lasach prywatnych. To niestety jest o 1300 więcej niż w zeszłym roku o tej porze. Tutaj różne czynniki się na to nakładają, ale jakby ilość pożarów zależy między innymi od odwiedzających lasy, bo niestety 9 na 10 pożarów spowodowanych jest przez człowieka.
2: Opanowanie ognia bierze się najczęściej ze strategii strażaków, zaangażowania jednostek powietrzno-gaśniczych, ale najtrudniej jest dogaszać pożar, szczególnie gdy podłoże, tak jak bywa również w polskich lasach, jest wyjątkowo suche, mówi strażak kapitan Waldemar Wielgosz.
4: Bardzo często zdarzało się, że pożar już ugaszony potrafił na nowo się rozdmuchać, więc jednym z kluczowych elementów przy zwalczaniu pożarów oczywiście jest walka z płomieniem, ale później walka z tym, czego nie widać. Walka z tym dymem, walka z tym wszystkim, co jeszcze jest nagrzane i w każdym momencie może się rozdmuchać i spowodować dalsze przerzuty pożaru.
2: 157 milionów złotych. Tyle Lasy Państwowe płacą za ochronę przeciwpożarową każdego roku. Szymon Kępka, TOK FM.
1: Podległe rządowi Mołdawii Krajowe Centrum do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych ogłosiło przerwę w dostawach prądu z powodu kryzysu energetycznego, jaki dotyka ten kraj przez falę blisko 40-stopniowych upałów. Centrum wezwało równocześnie obywateli do zaopatrzenia się w alternatywne źródła energii. Dyrekcja rządowej agendy wyjaśniła, że niedobory prądu są wynikiem spadku poziomu wody w Dunaju, co ograniczyło pracę krajowych elektrowni, a także upałami, które doprowadziły do znaczącego wzrostu zużycia energii elektrycznej w Mołdawii. Braki prądu wynikają też z uzależnienia Mołdawii od importu energii z sąsiednich państw, w których również wystąpiły niedobory prądu z powodu fali upałów. Należy przyspieszyć działania na rzecz rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, mówił w rozmowie z TOK FM były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. Rozdzielenie tych dwóch funkcji było wyborczą obietnicą Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi. Projekt w tej sprawie utknął jednak w międzyresortowych konsultacjach, o czym więcej teraz Maciej Kluczka.
5: Politycy Koalicji Obywatelskiej przekonują, że rozdzielenie stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego pozwoli odpolitycznić działanie prokuratury. Kiedyś już tak było, gdy prokuratorem generalnym był Andrzej Seremet. Przypomina były minister i były prokurator generalny Adam Bodnar.
6: Skoro taka zapowiedź pojawiła się w ekspoze pana premiera Donalda Tuska, to ten projekt powinien być dalej procedowany. Tym bardziej, że pojawił się też ten temat w raporcie Komisji Europejskiej na temat rządów prawa.
5: Opozycja zarzuca obecnej prokuraturze upolitycznienie, ale ręki do rozdziału funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego nie chce przyłożyć.
7: To była nasza koncepcja połączenia i odpowiedzialności politycznej za to, co dzieje się w wymiarze sprawiedliwości, i tej koncepcji się trzymamy.
5: Mówił Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości. Maciej Kluszka, TOK FM.
1: Ostatnia mila do przyszłej elektrowni atomowej na Pomorzu, coraz bliżej realizacji. Ta trasa, która jest niezbędna do sprawnej realizacji inwestycji, czeka na dopięcie ostatnich formalności. Trwa przygotowywanie terenu, mówi Mateusz Brożyna z Gdańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
8: Intensywne prace na trasie głównej, betonowanie podpór mostu w rejonie kanału Biebrowskiego. Tam też już można powiedzieć, że te obiekty wychodzą z ziemi. Widać już prace przy przyszłej konstrukcji jezdni, spory ruch maszyn ciężkich.
1: Drogi potrzebują budowniczowie elektrowni, ale później będzie ona stanowiła atrakcyjny dojazd nad morze.
8: Skróci to bezpośrednio czas podróży drogą ekspresową S6. Już od węzła Łęczyce będziemy mogli się włączyć na drogę krajową do przyszłej elektrowni jądrowej, a tym samym na urokliwe plaże w gminie Choczewo.
1: Nowa trasa ma być gotowa za 2 lata. Prawie 1000 interwencji zgłoszono do sanepidu dzięki aplikacji mObywatel. Taka możliwość kontaktu istnieje od lipca. Prawie 80% zgłoszeń dotyczyło stanu sanitarnego obiektów, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
9: To jest 30 zgłoszeń dziennie. To zgłoszenie trafia bezpośrednio do stacji sanitarno-epidemiologicznej, na której to terenie doszło do jakiegoś, według zgłaszającego, do jakiejś nieprawidłowości.
1: I w ten sposób można zgłosić zarówno obiekt, jak i produkt, na przykład w restauracji czy stołówce. W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na północy, zachodzie i częściowo w centrum, przejściowo wzrastające do dużego i tam przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Po południu burzowo również na Podhalu. Przed nami jeszcze wyższe temperatury od 29 stopni na północnym wschodzie do 36 w centrum i nawet do 40 stopni na południowym wschodzie kraju. Chłodniej nad morzem, tam od 24 do 28 stopni.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
10: I też były prezydent Sopotu. Naszą rozmowę można śledzić w transmisji na YouTubie i na Facebooku Radio Tok FM. A na początku decyzja Mateusza Morawieckiego, która jest pokłosiem, zdaje się, tego, co wczoraj powiedział w poranku Tok FM Karol Karski, rzecznik dyscypliny partyjnej w PiS-ie. Posłuchajmy króciutko Karola Karskiego.
12: I ja uważam, że ich członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości w tej chwili jest martwe. To znaczy, będą te osoby, oczywiście ich sprawy będą rozpatrywane indywidualnie, natomiast ich członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości w takiej sytuacji nie może się utrzymać.
10: Karol Karski, oczywiście o członkach Rozwoju Plus. No i wczoraj Mateusz Morawiecki w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim stwierdził, że skoro nasze członkostwo jest martwe, czyli zostaliśmy usunięci całkowicie z Prawa i Sprawiedliwości, to mogę powiedzieć, że rzeczywiście taką partię, nową partię założymy. Nowa partia. Panie pośle. No,
11: pan premier Mateusz Morawiecki stara się uprawiać martyrologię, bo stara się wymazać to, że głosował za ustawami niszczącymi polskie sądy. Organizował wybory kopertowe, czyli nielegalne wybory na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pandemii, w górce tej pandemii. Stara się zapominać o tym, że jest współodpowiedzialny za aferę Rarsu, że to jego współpracownik ukrywa się w Londynie i nie chce wrócić i jej wyjaśnić. Stara się też zapomnieć o tym, że to pan prezes Kaczyński namaścił go na tego premiera. A z drugiej strony trochę się nie dziwię, że nie chce być w jednej partii z Jackiem Kurskim czy Zbigniewem Ziobro, bo ten człowiek dalej jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Jest to PiS i PiS-BiS, a i podróba, i oryginał jest byle jaki.
10: Ale czy może zagrozić ta nowa partia mniejszym partiom koalicyjnym, państwa koalicjantom, Polsce 2050, Unicentrum, to będzie walka o ten sam elektorat?
11: Czy nie wierzę, bo elektorat jednak koalicji 15 października, obojętnie jakiej partii, jest to elektorat, który ewidentnie chciał pozbyć się tych ludzi, którzy okradali Fundusz Sprawiedliwości, którzy dzielili Wille Plus, którzy okradali rezerwy strategiczne państwa, którzy łamali konstytucję i chcieli wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Zresztą to widać dalej w takiej ksenofobicznej narracji Przemysława Czarnka, Jarosława Kaczyńskiego. Co ciekawe, widzą wrogów na zachodzie, a nie widzą ich na wschodzie.
10: A czy nie martwi pana to, że w sprawie tych rozliczeń, czasami, a nawet często, prokuratura napotyka na rafy, pisze o tym dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna, Dominika Wielowiejska też o tym opisywała, tę historię na swoim kanale na YouTubie. Jest spór dotyczący personaliów między prokuratorem Kornelukiem a prokuratorem generalnym Waldemarem Żurkiem, spór o nową ustawę o prokuraturze, no i to tak wszystko ugrzęzło.
11: No, nie do końca ugrzęzło, panie redaktorze, bo 200 wszystko osób nie, ma oczywiście postawione zarzuty, dwóch udało się na bańce polityczną, czy Romanowski, Ziobro. W sprawie Pegasa, chociaż w mojej sprawie, agenci, ich informator, jak to piszą gazety, związany z Sopotem, który chciał zabudować 2 hektary Sopockiego Klubu Tenisowego, dostali zarzuty, bo ten mój Pegasus dotyczy się i spraw politycznych, i spraw gospodarczych, bo agenci CBA i informatorzy po prostu chcieli zabudować tereny historycznego Klubu Tenisowego.
10: Ale w Sopocie. Ale w sprawie Rarsu, czy wyborów kopertowych, śledztwo, czy proces sądowy bardzo utyka w miejscach, w kolejnych etapach.
11: Ale pan premier Morawiecki, co jest rzeczą wyjątkową chyba w historii wielu krajów, ma zarzuty za te wybory kopertowe. W sprawie Rarsu mamy ekstradycję człowieka, przyjaciela pana premiera Mateusza Morawieckiego, który boi się wrócić z Londynu i złożyć zeznania. Starał się o list żelazny, którego nie dostał. No i przypominam, że w sprawie Funduszu Sprawiedliwości też jedna osoba ma już akt oskarżenia. Mówimy o pośle Mateckim, twarzy PiSu, zresztą jak Ziobro ostatnio w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.
10: Zapytam teraz pana jako też samorządowca. Dzisiaj spotkanie wojewody lubelskiego ze starostami powiatowymi z regionu, żeby sprawdzić i omówić to, co należy poprawić w informowaniu mieszkańców o zagrożeniach, a te niestety mogą nadchodzić, bo przecież Rosja cały czas atakuje Ukrainę. 10 z 17 powiatów, które powinny włączyć syreny w tej nocy ze środy na czwartek, nie włączyło. I także alarmu nie było w powiecie biłgorajskim, gdzie rakieta ostatecznie spadła. Na szczęście na pole. Powiat kraśnicki, na przykład pracownik chciał się dowiedzieć od przełożonego, czy włączyć alarm. Prezydent Chełma, też doradca prezydenta Nawrockiego, stwierdził, że nie było jeszcze sygnału radiowego potwierdzenia, że należy

0: Politycznej. To środowisko szuka wroga w Ukrainie czy w Republice Federalnej Niemiec, a nie w Rosji.
1: Okej. Chociaż ja teraz, panie ministrze, cytowałem głównie wojewodę lubelskiego, który jest
0: zadania MSWiA. Ale mówiliśmy o pewnych samorządowcach związanych z Prawem i Sprawiedliwością. No dobrze by było, żeby jednak niezależnie od opcji politycznej w takiej sprawie, bo są starostowie pełnią także funkcję przedstawiciela rządu w terenie, bo mogą wydawać decyzje jako samorządowiec i jako przedstawiciel rządu w terenie i w tym wypadku mają obowiązek włączyć syreny i nie ma żadnej dyskusji. Oczywiście to trzeba wyjaśnić i bardzo poważnie zwrócić uwagę, bo oni są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich mieszkańców. Oni potem przekazują to wójtom, prezydentom i burmistrzom. Przypomnijmy, że Prawo i Sprawiedliwość zlikwidowało obronę cywilną, my ją odbudowujemy i oczywiście należy też brać przykład z Ukrainy, bo oni mają jeszcze bardziej daleko idące alerty, chociażby aplikacje, które pozwalają śledzić, co nadlatuje nad ich kraj.
1: I takie, które też po prostu włączają system alarmowy, nawet jeśli jest komórka zablokowana, jeśli jej nie używamy, po prostu informują.
0: Absolutnie tak.
1: Myśli pan, że dojdziemy do tego, że w Polsce też będzie taki system działać?
0: Jeżeli nie będziemy wspierać Ukrainy, jeżeli nie będziemy wspierać, będziemy blokowali wsparcie w Unii Europejskiej, a na szczęście po zmianie przyjaciela pana Kaczyńskiego i Nawrockiego, pana Orbana i pana Morawieckiego, zresztą pan Morawiecki też wspierał pana Orbana, i nie będziemy słuchać Konfederacji, szczególnie tej od Brauna, no to w tym momencie może się to uchronić. Ale przygotowani na taki scenariusz musimy być i stąd też specjalna ustawa o obronie cywilnej, która 0,4 PKB przekazuje na działania obronne i to realizują wójtowie, burmistrzowie, starostowie. Ale to jest niedopuszczalne, żeby ktoś nie włączał syren i pytał się, czy na pewno mają włączyć.
1: Przed panem kubek z logo TOG FM z wodą, za darmo w radiu u nas, ale w restauracjach miała być też darmowa woda, kranówka w lokalach gastronomicznych. Jednak zapis o niej zniknął z projektu i szefowa pana ministerstwa, pana szefowa, Katarzyna Pełczyńska-Namęcz mówi, nie wiem, co tu się stało. I zapowiada poprawkę. Co się stało?
0: Ja powiem tak. W wielu lokalach, także w Sopocie, w Zakopanem, w Krakowie, w Gdańsku jest darmowa woda w lokalach, ale pamiętajmy, że to jest też pewien koszt chociażby umycia naczynia, umycia szklanek i tak dalej. Ktoś nie ma darmowych obiadów, nie ma darmowej też wody do końca. Ale ja oczywiście uważam, że jak jest to dobry lokal, to zarabia na czymś innym, a nie na wodzie. Szczególnie jak woda jest tak jak w Sopocie świetna, czy w Gdańsku zdatna od razu do picia, bo to jest woda, którą można dużo zdrowiej pić niż wodę konfekcjonowaną chociażby w plastiku. Zawsze mamy jakieś mikroelementy, straty dla ochrony środowiska. Także tutaj w Trójmieście można wodę spokojnie pić i ten koszt jest niewielki, ale zostawmy to, nie regulujmy wszystkiego, zostawmy to restauratorom, bo to też jest dla nich jakiś koszt.
1: Czyli dodawanie poprawek, a taki jest plan ministra Pełczyńskiej-Namęcz, to nie jest dobry pomysł według pana?
0: Uważam, że jak ustawa wychodzi z rządu, zresztą takie jest stanowisko koalicyjne, to powinno się tą ustawę zostawić w spokoju, chyba że znowu to wraca na dyskusję pomiędzy klubami, jest zgoda razem z rządem, żeby tą ustawę poprawić. Natomiast moje zdanie prywatne jest takie, też jako posła wywodzącego się jednak z miejscowości turystycznej, najpiękniejszego miasta w Polsce, Sopotu, to chociaż Gdańsk także bardzo piękny, pozdrawiam panią prezydent, muszę powiedzieć, że nie jestem zdania tego, żeby komuś coś narzucać. Trochę za dużo chcemy narzucić, może lepiej zachęcić.
1: Okej. Okay. No tak też zresztą w wielu właśnie lokalach się dzieje, ale to jest kolejny raz, kiedy liderka Polski 2050 krytykuje rządowe ustawy.
0: Panie redaktorze, ja jestem zdania takiego, jak...
1: Abstrahuję od tego, czy krytyka jest słuszna, czy nie, ale robi to.
0: Czy wielu ludzi w koalicji, że albo o sojuszniku się mówi dobrze, albo wcale.
1: Czyli pan będzie teraz milczeć?
0: Nie będę milczał, bo na pewno wiele rzeczy, które chociażby przy środkach unijnych jest bardzo dobrze robione w ministerstwie, w którym pracuję. Jestem z tego dumny, że w tym ministerstwie pracuję. Natomiast myślę, że powinniśmy każdy zajmować się swoją pracą przede wszystkim.
1: A wracając jeszcze do kwestii bezpieczeństwa, bo chciałem o to zapytać pana jako byłego prezydenta Sopotu. Czy w takim mieście jak Sopot, które na szczęście nie mierzy się bezpośrednio z tym niebezpieczeństwem, zagrożeniem ze wschodu, no bo nie sąsiaduje z Ukrainą, ale działają syreny alarmowe już od lat? Czy to też była kwestia do poprawy, do aktualizacji w ostatnich latach po wybuchu wojny?
0: Działają od wielu lat. Przypomnijmy, że my się znajdujemy około 90 kilometrów od obrodu Królewieckiego, czyli od Rosji. I też mamy zagrożenie

0: Powiedzmy sobie szczerze, też Politechnika Gdańska, Uniwersytet Morski, Uniwersytet Marynarki Wojennej biorą udział w programie dronów podwodnych i musimy chronić też no, infrastrukturę krytyczną, która jest i nad tym pracujemy w województwie pomorskim, pracuje nad tym MSWiA i MON i Ministerstwo Infrastruktury.
1: I sygnał jest włączany zdalnie, czy musi ktoś przejść fizycznie i nacisnąć guzik?
0: Zawsze włączony jest na czas i jest zdalnie w tej chwili już. Muszę powiedzieć, że jest to dosyć sprawne. No teraz mieliśmy chociażby ten sygnał włączany z okazji godziny W. I on działa. No ja sobie nie wyobrażam, że pani prezydent Sopotu, Gdańska czy Gdyni, czy wójt, czy starosta Kościerski, czy Trzewski, czy Psztumski dyskutował z wojewodą, czy mam włączyć syreny, czy nie.
1: Zaczęliśmy od Mateusza Morawieckiego, więc od prawej strony i na prawej stronie skończmy. Bardzo jest aktywny ostatnio, jeśli chodzi o konferencje prasowe Przemysław Czarnych. Właśnie widzę, że jest bodajże chyba przed Trybunałem Konstytucyjnym, a wczoraj był przed kancelarią premiera bardzo blisko i apelował o zamknięcie granic, a przynajmniej ograniczenie strefy Schengen, bo uważa, że inwazja grozi migrantów, w ogóle połączenie inwazji z ludźmi nie jest zbyt dobre z migrantami, no ale już zostawmy taka poetyka Przemysława Czarnka. Jakby nie słyszał ekspertów, że po pierwsze i tak z Ceuty do kontynentalnej Hiszpanii są kontrole graniczne, po drugie większość z nich wróciła do Maroka, wielu z nich przecież zginęło. W co idzie Czarnek według pana?
0: No, Czarnek idzie w szerzenie ksenofobii, idzie w ściganie się z Braunem i na tym PiS traci. Ale ja bym, panie redaktorze, jednak chciał wrócić jeszcze do najmu krótkoterminowego, jak pan
1: dzisiaj
0: pozwoli.
1: Dzisiaj tak trochę skaczemy, ale okej.
0: Wie pan,
1: tak
0: ja uważam, że ta ustawa, która mówi o tym, że samorządy mogą wykreślać z rejestru, jest bardzo dobra i to po trzech nadużyciach. Mm-hmm. Natomiast wyobraźmy sobie...
1: Posłyszał pan posła Wnuka,
0: tak? Tak, wyobraźmy sobie wspólnotę, gdzie jest sześciu najemców, sześć osób współwłaścicielami, czterech wynajmuje, a dwóch nie.
1: To są przegłosowani.
0: Ta ustawa zawsze przegłosuje. Wobec tego ten przepis o tej większości wspólnotach może być martwy dla bardzo wielu mieszkańców.
1: To jak to zapisać, żeby był żywy?
0: Zapisać tym, że każdemu dać szansę, żeby prowadził ten najem zgodnie z przepisami pożarowymi i je trzeba doprecyzować. Dać szansę przede wszystkim, i to jest bardzo wielka rzecz, bo widzę w Urzędzie Miasta Sopotu, co mówią moje koleżanki, jak wiele osób się zapisuje już do tego rejestru, jak wiele osób szuka potwierdzenia sanepidu, szuka potwierdzenia Straży Pożarnej, samo narzuca sobie pewne restrykcje, ale daje się możliwość samorządom wykreślenia. Co do stref możemy dyskutować, choć jak się...
1: A jak w Sopocie to działa?
0: W Sopocie...
1: Są strefy takie?
0: W Sopocie nie ma takich stref, bo Sopot jest całym miastem turystycznym. No tak. Ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli zawrzemy w jednym punkcie strefę, no to w drugim wypchniemy tych ludzi do drugiej strefy, tak? Natomiast nam jest potrzebny pilnie rejestr i to jest apel samorządowców. Ja mam propozycję, żeby politycy z wiejskiej czasami wsłuchali się w głos samorządowców. Chociażby w Związek Miast Polskich, w głos Stowarzyszenia Uzdrowisk Polskich, które jednoznacznie mówią, rejestr tak, możliwość wykreślenia tak i to jest podstawa i ta ustawa jest nam potrzebna jak najszybciej. Szybciej, a nie dyskusje o czasowych, nieraz jałowych dyskusjach, bo ten przykład sześcio, czy ośmio, czy dziesięciomieszkaniowej wspólnoty, gdzie większość będą mieli właściciele mieszkań na wynajem, pokazuje, że ta mniejszość może być
1: przegłosowana.
0: Wobec tego proponuję, żeby jednak wszyscy, także poseł Wnuk, skontaktował się z samorządowcami, skontaktował się ze Związkiem Miast Polskich.
1: Poseł Wnuk albo wiceminister Raś, który pracuje nad ustawą, chciał się z panem skontaktować, to napisze do pana przez WhatsAppa, pije oczywiście do oszustwa, które było wykonane wobec m.in. wiceministra Arkadiusza Myrchy, wiceministra sprawiedliwości, ale mieliśmy też gościa o 7.20, pana Macieja Broniarza, który mówi, ministrowie, w ogóle pracownicy administracji rządowej nie powinni korzystać z WhatsAppa, tylko w ogóle z innego szyfrowanego komunikatora.
0: Wie pan, no to trudno.
1: A pan korzysta?
0: Ja korzystam z WhatsAppa, korzystam
1: także w rozmowie
0: sygnale.
1: Natomiast,
0: wie pan, raz w życiu kliknąłem linka i potem miałem Pegasusa zainfekowanego, także przez ludzi właśnie, którzy chcieli zrobić dobry interes na gruntach Sopockiego Klubu Tenisowego i myślę, że to pokazuje, że trzeba być bardzo ostrożnym. Ja dostałem też od Arkamych tego WhatsAppa. Oczywiście nie klikam już nic, żadnego linka.
1: Ale to może na kanwie tej historii państwo, członkowie Rady Ministrów wszystkich szczebli, zmienicie komunikator?
0: Trudno sobie, muszę powiedzieć, że to musimy zmienić w klubach sejmowych wszędzie, bo na WhatsApp jest chyba najbardziej popularnym. No tak. Popularnym komunikatorem, gdzie się komunikujemy. Oczywiście to przestrzegam wszystkich przed kliknięciem linku. Bardzo szybko dostałem też ponownie do Arkadiusza Mychy, no jak gdyby SMS-a, żeby uważać, że to jest fake.
1: Uważajmy na fejki. Ale w TOG FM tylko sprawdzone informacje. Jacek Karnowski, Koalicja Obywatelska, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej. Panie ministrze, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin, Kultura Liberalna i Bogusław Hrabota, Rzeczpospolita, przewodniczący Rady Programowej Polskiej Agencji Prasowej. Dzień dobry, witajcie.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Czy to jest gest lojalności wobec środowiska kibicowskiego? Mówię konkretnie o jednym z trzech ułaskawień. Prezydent wczoraj ogłosił, kancelaria prezydenta, że także Staruch skazany na zakaz stadionowy dwuletni został ułaskawiony. Zresztą Staruch o to poprosił w grudniu ubiegłego roku. Chciał taki prezent na Mikołajki, ale udało się teraz w sierpniu.
3: No to jest osobista prerogatywa pana prezydenta. On może łaskawić każdego i z wszystkiego. W związku z tym no, wykonał swoje prawo. No a jakie prawo wykonał i wobec kogo, no to już świadczy o nim. Ja bym to powiedział tak, między nami kibicami w tym świecie istnieje rodzaj solidarności. Zastanawiam się tylko, czy gdyby Staruch był kibicem Arki Gdynia albo Lecha Poznań.
2: Nie mógłby Arki Gdynia,
3: czy zostałby rzeczywiście uniewinniony, czy zostałby przez pana prezydenta potraktowany dokładnie tak samo? Myślę, że byłby z tym problem, bo jak wiadomo, Arka z Lechią żyją w permanentnym konflikcie, a Lechia z Legią Warszawa są z kolei sojusznikami. To oczywiście tak pół żartem, pół serio, ale no cóż, no, o wyborach politycznych, także w tej dziedzinie ułaskawiania rozstrzyga, że tak powiem, profil polityka, prawda? I tutaj mamy dowód, że to akurat dla pana prezydenta było ważne i argumenty przemawiały za ułaskawieniem. Natomiast tylko powiem tak, Staruch, ja go oczywiście nie znam osobiście, nie wiem, może kiedyś poznam, chociaż jest mała szansa na to, to nie jest taka bardzo sympatyczna osoba. W 2011 roku, pamiętamy może, w tunelu po meczu Legii Warszawa spoliczkował Jakuba Rzeźniczaka. Mówi się spoliczkował, on po prostu go uderzył i między innymi za to był sądzony, chociaż środowiska piłkarskie i kibicowskie wymusiły na nich pojednanie i podanie sobie ręki. To było coś, co pamiętam doskonale i co było takim dowodem brutalności tego środowiska kibolskiego wobec nawet własnych piłkarzy.
1: Te relacje prezydenta ze środowiskiem kibicowskim miały też taki trudniejszy moment przy wecie prezydenta do nowelizacji kodeksu postępowania karnego dotyczącego zmian w funkcjonowaniu tymczasowych aresztów. Generalnie środowisku kibicowskiemu zależało na podpisie, prezydent zawetował i nawet wtedy na stadionach można było zobaczyć tę emocję, złą emocję wobec prezydenta. Teraz no, tu dotyczy jednego człowieka, ale pewnie to zostanie przyjęte
2: no
1: pozytywnie.
2: Tak, to może uratować trochę z powrotem, przywrócić dobry wizerunek prezydenta wśród kibiców, ale ja tu chciałam takie dwie rzeczy powiedzieć, które mnie bardzo zastanawiają. Po pierwsze, bardzo zastanawia mnie to, że prezydent RP ułaskawia zakaz stadionowy. To znaczy, że to jest, no, może jeszcze mandat jakiś daruje. No, czy to troszkę... Byłam bardzo zdziwiona, czego dotyczy to ułaskawienie.
3: W tym świecie to jest bardzo dotkliwa
2: kara.
3: Ale
2: właśnie druga rzecz, tak.
3: Jak odciąć powietrze człowiekowi.
2: No tak. Ale druga rzecz to jest to, że prezydent Karol Nawrocki nie został wybrany wbrew temu, że ma powiązania z kibicami, tylko właśnie dlatego. To jest jego atut. To jest jego mocna strona. Więc on nie może teraz się od tego odcinać, nie może odwrócić się od swoich wyborców, czy od tych, którzy mu stworzyli pewien wizerunek, dzięki któremu wygrał wybory. Bo to, że myśmy czytali doniesienia o tym, co robił, z kim się zadawał, to nie sprawiło, że on nie został wybrany, tylko właśnie dlatego został wybrany. Więc i nie ukrywa w ogóle tego, kim jest. Więc myślę, że to był taki gest pokazujący, nic się nie zmieniłem, to, że mieszkam w Pałacu Prezydenta, prezydenckim nie oznacza, że ja zapomniałam, kim jestem, jakie są moje korzenie. Myślę, że to jest taka polityczna gra, która miała pokazać też związki prezydenta ze swoim światem.
1: A Andrzej Borowski, skazany...
3: Adam.
1: Były opozycjonista zasłużony w czasach PRL-u, teraz też niedawno kandydat z ramienia PiS-u na Rzecznika Praw Obywatelskich. Ja mam tu bardzo duże wątpliwości, bo to jest po prostu niewykonanie wyroku sądu, który nakazywał przeproszenie mecenasa Romana Giertycha, więc prezydent jakby mówi nam wszystkim, można nie wykonać wyroku sądu.
2: No ten prezydent trochę tutaj tak właśnie...
1: No to najpierw było upomnienie, potem dopiero kara więzienia za ponowne niedostosowanie się do wyroku.
2: No to jest takie trochę, przepraszam, ale nazwałabym to wprost chuligańskie zagranie, tak? Giertycha nie przeprosi, to też bardzo fajnie wygląda. Wśród tych, którzy prezydenta wybierali. I to jest takie pójście w poprzek, pokazanie trochę, że mnie właściwie to dużo wolno. Andrzej Duda naruszał wszelkie możliwe normy swoimi podpisami, bądź nominacjami, bądź nienominacjami, a prezydent Karol Nawrocki robi między innymi właśnie takie rzeczy, pokazując, że jest takim chłopakiem trochę chuligańskim. No tam, na tym polega jego urok.
3: Adam Borowski to jest rzeczywiście zasłużona postać z czasów walki z komunizmem. To był jeden z liderów Stowarzyszenia Wolnego Słowa. To jest postać, która troszeczkę poszła za bardzo potem w politykę partyjną. On się za bardzo zaangażował po stronie na spolaryzowanej polskiej scenie politycznej. Stał się człowiekiem związanym z Prawem i Sprawiedliwością. Jest w jakimś sensie symboliczna postać. Pamiętajmy, że Karol Nawrocki wielokrotnie w czasie swojej prezydentury pokazywał rodzaj szacunku dla... Ze względów pokoleniowych on nie mógł być w opozycji antykomunistycznej. Jest na to za młody, ale chyli czoła przed ludźmi zasłużonymi w tamtym czasie i tą decyzją z jednej strony właśnie chyli się przed tymi ludźmi, których ceni i przed tym środowiskiem, które sobie ceni, a z drugiej strony też gra politycznie, bo w ten sposób staje po stronie polskiej prawicy, dla której, jak wiadomo, Roman Giertych jest postacią symbolicznie złą, prawda?
2: To jest
3: po pierwsze zdrajca, po wtóre adwokat Tuska, po trzecie to powiedziałbym taki Sauron trochę, prawda? Z władcy pierścieni dla ludzi związanych z prawicą, osobisty przeciwnik Jarosława Kaczyńskiego, który go śmiesza, który mówi mu: Jareczku, prawda, i tak dalej, i tak dalej.
1: Znaczy, tak, słynne spotkanie sobie, na mównicy sejmowej.
3: Tak, że nie ma człowieka, który byłby tak negatywnie stygmatyzowany z perspektywy prawicy, jak Roman Giertych.
1: Czyli słowo przepraszam nie mogło przejść Borowskiemu przez usta.
3: Tak, przeproszenie tego człowieka dla...
1: Byłoby zdradą.
3: Tak, to byłaby przeznaczenie, to byłoby ten o jeden most za daleko.
2: Przeproszenie mu się nie należy.
3: Tak, z natury rzeczy. W związku z tym ta decyzja prezydenta Nawrockiego ma taki wielowymiarowy aspekt.
1: Kolejny bohater prawicowej sceny politycznej, o Mateuszu Morawieckim za chwilę, ale najpierw o Przemysławie Czarnku, bo jednak nie mogę zrozumieć to, jak profesor może stanąć przed kancelarią premiera w centrum stolicy i powiedzieć, że grozi nam inwazja migrantów z Ceuty, nie zważając na to, jak wygląda kontrola graniczna z Ceuty do kontynentalnej Hiszpanii, ilu tych ludzi jest, czy kryzys został zażegnany, czy nie, ilu wróciło do Maroka, i apeluje o zawieszenie strefy Schengen, nie zważając na kwestie ekonomiczno-gospodarcze takiego rozwiązania. Przecież jeżeli mieliśmy wprowadzać z Niemcami kontrole to tymczasowe, to też było dużo dyskusji, a Przemysław Czarnek wychodzi, mówi: zróbmy to, niech Tusk, tu akurat mu nie przejdzie przez słowo premier przez usta, tylko niech Tusk to zrobi. Jak można tak,
2: ale
1: tak mówić?
2: Ale profesor Czarnek nie robi kariery politycznej ze zgodności swych słów z rzeczywistością, tylko z barwności swych słów. Okay. Tak? Kiedy mówił, że oni nie są równi ludziom normalnym, kiedy mówił o osobach LGBT, to nie miało żadnego związku z rzeczywistością i ja myślę, że profesor Czarnek o tym wie doskonale. Więc tutaj, jeśli chodzi o imigrację od początku i to w ogóle o to, co się działo w całym reakcje. Od początku reakcje polityków europejskich skrajnie prawicowych, bo to o nich głównie chodzi, były oderwane od rzeczywistości, oderwane od tego, co tam naprawdę się wydarzyło, a w ogóle co tam się naprawdę wydarzyło, to też możemy się domyślać.
1: Bo tak, Giorgia Meloni, premierka Włoch, też poszła w taką narrację.
2: No tak, ale ona jest, właśnie ratuje swoją partię, notowania swoje ratuje. Hasła antymigracyjne są głównym paliwem skrajnej prawicy w całej Europie, również w Polsce. Z tego skrajna prawica żyje. No więc trudno, żeby Przemysław Czarnek nie wykorzystał takiej okazji i nie podbił tych strasznych obrazów, które można było oglądać w internecie. Zrobili to wszyscy politycy skrajnej prawicy. Podbijali nieprawdziwe również obnocze. Nie zaprzeczam, że to się wydarzyło absolutnie. Ale
1: nadawali zły kontekst.
2: Tak, nadawali zły kontekst. No i on zrobił to samo. No i on ma zamiar na tym. Na pewno kampania wyborcza będzie na emigracji oparta.
3: Między innymi to jest jeden z wątków. Natomiast myślę, że może nie wie, że Ceuta jest w Afryce. Może mu się wydaje, że Ceuta jest integralną częścią. Chyba przesadzacie z przecenianiem statusu profesora. Nie takie rzeczy mówili i pisali profesorowie. W związku z tym pominimy to milczeniem. Ceuta jest w Afryce. Tak, nie po stronie europejskiej, jest jeszcze między Ceutą a Półwyspem Iberyjskim, są szersze bądź węższe kawałki Morza Śródziemnego, najwięcej w Gibraltarze, też dla wiedzy pana profesora. Natomiast druga rzecz ważna, to Ceuta nie należy do strefy Schengen. W związku z tym przejście przez granicę marokańską, przebicie się tych ludzi do Ceuty nie oznacza wcale, że są łamane zasady Schengen, prawda? I to są fakty. Natomiast oczywiście pan Przemysław Czarnek, pominę tytuły, gra w politykę, a nie w wiedzę naukową i go wcale to nie krępuje, że posługuje się uproszczeniami bądź niedopowiedzeniami. No, ale na tym polega polityka, bo populizm właśnie polega na, że tak powiem, obcinaniu lewego i prawego skrzydła prawdy, redukując do prawdy jakiego wąskiego paska.
1: Okay.
3: W związku z tym kontekst, ta rozumienie rzeczywistości
1: to
3: się nie
1: dużo.
3: Liczy. Chodzi o prosty, jasny przekaz polityczny, który bardzo często nie ma nic wspólnego z faktami. Jak to wygląda w praktyce, znamy to z polskiej polityki, z amerykańskiej, no klasykiem tutaj jest Donald Trump, prawda, który bardzo często przekazuje komunikaty o ograniczonym stopniu zgodności z faktami.
1: Wtorkowy poranek TOK FM, ostatnia jego część, a nadal z nami są Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin i Bogusław Chrabota.
3: Jeszcze nas nie wyproszono ze studia.
1: Jeszcze nie, ale przed dziewiątą tak się stanie. Odniosę się do twojego komentarza w dzisiejszej Rzeczpospolitej o zeszłotygodniowym grillu u Mateusza Morawieckiego. Tytuł na prawicy powie w normalności, czy aby na pewno, bo niektórzy mówią, to jest właśnie tylko forma, milsza atmosfera, ale sprawdźmy, co tam się kryje pod spodem, już abstrahując od historii Mateusza Morawieckiego i decyzji, które podejmował, gdy rządził, ale chociażby temat polityki migracyjnej. Marcin Horała, przyboczny Morawieckiego, mówi, wprowadzimy służbę, jeśli byśmy rządzili, na wzór amerykańskiej ICE. No to jest bardzo mocny przekaz, mocna propozycja.
3: Trzymając się słów, mówię powiew. Nie mówię wiatr, nie mówię huragan.
1: To taki leciutki.
3: Tak, to jest takie bardzo delikatne sformułowanie, które mówi o tym, że poczuliśmy coś nowego. No bo rzeczywiście, ja na tym grillu nie byłem, ale znam relacje ludzi, którzy tam byli. To nie był typowy konwentykl Prawa i Sprawiedliwości. Tam było przyjemnie. Zaproszono dziennikarzy z bardzo różnych redakcji. Do paneli zaproszono ludzi reprezentujących różne formacje polityczne, także krytyczne wobec Prawa i Sprawiedliwości. Wystąpienie Mateusza Morawieckiego było grzeczne, sympatyczne, otwarte, progresywne.
1: Zanim zielone kwiaty, a nie polskie flagi.
3: Tak, gdyby to było Prawo i Sprawiedliwość, taka klasyczna impreza organizowana przez Prawo i Sprawiedliwość, to byłaby oczywiście obelgi wobec Donalda Tuska, atak na rząd i tak dalej, i tak dalej. A tutaj to wszystko było w takiej spokojnej, merytorycznej narracji i to jest ten powiew.
1: W tym sensie, że bardziej można porozmawiać o sprawach niż o ludziach, politykach,
3: tam jest,
1: oponentach.
3: Tak, ale tam jest pewien istotny problem w tle. Otóż Mateusz Morawiecki ma zbyt wielkie obciążenia związane z tym, że był premierem, wicepremierem, że odpowiada za całą masę błędów i niedoskonałości rządzenia Prawa i Sprawiedliwości, żeby, że tak powiem, babrał się w przeszłości. Dlatego mówi, spójrzmy w przyszłość, budujmy Polskę, rozwój. Tam jest pewne hasło duma i rozwój, prawda? Patrzmy w przyszłość.
1: No bo rzeczywiście, do przodu.
3: Tak, bo gdyby spojrzeć, no to odpowiada za bardzo wiele błędów. Jeżeli on mówi na przykład o tym, że jego elektoratem są drobni przedsiębiorcy, właściciele firm, kapitaliści, no to ja przypomnę, no Polski Ład, dramatyczny spadek Polski w indeksie wolności gospodarczej, większe koszta ZUS-u i tak dalej, tylko obciążają w oczach przedsiębiorców i on próbuje się odciąć od tej przeszłości, pokazać, chociaż tego jeszcze nie robi, że był zakładnikiem polityki, że myślał inaczej, chociaż był twarzą tej polityki z drugiej strony. Okay. I mówi... Chociaż z drugiej strony, to też trzeba uczciwie powiedzieć, no to walkę z Luką VAT-owską on wygrał jako premier. Uważam, że wygrał również...
1: Z Marianem Banasiem,
3: Wygrał również kwestię pandemii i wsparcia dla firm w czasie pandemii, bo to były instrumenty, które uruchomiono i które sobie wszyscy cenili.
1: Czyli tutaj w miarę stopą przeszliśmy, ale jeśli chodzi o organizację szpitali covidowych, to już nie do końca wygrał.
3: No nie do końca, ale dlatego mówię, jest ten bilans
1: niejednoznaczny.
3: Trudno mi go oceniać, w którą stronę się wychyla ta szala wagi. Ma za sobą pewne osiągnięcia, ma całą masę błędów i patologii z tamtego czasu i dlatego on próbuje się odciąć od wizerunku człowieka Jarosława Kaczyńskiego i jest na drodze do pewnej suwerenności politycznej. Z tego dzisiejszego, czy tam wczorajszego oświadczenia, że zakłada partię, wynika, że no, ten krok w stronę suwerenności już został wykonany. Zresztą ja nazywam ten grill aktem założycielskim nowej formacji, która w przeciwieństwie do tradycyjnej prawicy i do trendów, które obowiązują na prawicy, nie idzie w stronę radykalizmu, populizmu, polaryzowania, tylko próbuje łowić w centrum i jak na razie ten pierwszy sondaż ich BIS-u dla Polsat News 7%. Pokazuje ponad 7%, 7,8. To na starcie nie jest mało.
1: Tak. Czy ma szansę zbudować swoją suwerenność? Ma szansę odciąć się od przeszłości? Ma szansę dostać Morawiecki drugą szansę od części przynajmniej wyborców PiS-u, prawicy szerzej rozumianej?
2: Ja myślę, że jeśli chodzi o to, przepraszam bardzo, odcięcie się od przeszłości, to myślę, że potencjalny wyborca Mateusza Morawieckiego ma inną pamięć niż Bogusław Hrabota. I że on...
1: Wykluczony zostawić z wyborców Prawa i Sprawiedliwości.
3: Doskonalszą.
2: Że pamięta co innego, zwłaszcza, że czas minął. I będzie to także filtrowane przez pewną obietnicę, którą Mateusz Morawiecki składa. Obietnica ta polega na polityce bardziej zrównoważonej. Przepraszam, bo...
1: Proszę bardzo, tak.
2: Klimatyzację załatwiam.
1: Mi też czasami, więc wyłączają teraz, tak.
2: Kieruje się do centrum, bo zapotrzebowanie na coś takiego no, od dawna jest i było. No, na tym trzecia droga budowała swoją politykę, tak? Swoje obietnice, powiedzmy, może nie politykę, tylko obietnice. Taką trzecią drogą teraz pewnie obiecuje być Morawiecki, tylko bardziej prawicową. To jedno. Drugi, to ja też to nazywam takim trochę właśnie aktem założycielskim, ten grill, który się odbył, bo to było takie narodzenie się na nowo Mateusza Morawieckiego jako człowieka niezależnego od Jarosława Kaczyńskiego, chociaż on no jakby tak też się przedstawia jako pisowski patriota, tylko pokazuje, że PiS został przejęty przez siły złe i dlatego on musiał odejść, no ale jest tym pisowskim patriotą. Podobnie zresztą jak jego doradca Terlecki, tak? Marian Terlecki, który...
1: Ryszard.
2: Przepraszam, tak.
1: No tak, to jest
3: Marian, święty od... pamięć.
2: Tak, tak,
1: od Jarosława Kaczyńskiego.
2: Który mówi, że stworzył mnie jako polityka, no ale musiałem, czyli pokazuje, jakie zło przejęło Prawo i Sprawiedliwość. Więc jakby to jest umniejszanie tego partii, z której odeszli. Teraz jest obietnica stworzenia czegoś, co nie budzi takich emocji, co tak nie polaryzuje. Jest część wyborców, którzy tego będą oczekiwać, ale pytanie brzmi, co oni na koniec zrobią, bo to, że wszystko się uskrajnia, że przez całą Europę idzie skrajna prawica, że nawet partie liberalno-demokratyczne zaczynają iść na prawo i mówić językiem prawicy.
1: A przed wyborami to jeszcze jest bardziej intensywne.
2: Tak. to co zrobią ostatecznie wyborcy, to się nie dzieje przez przypadek. To się nie dzieje dlatego, że oni tak lubią, tylko dlatego, że jest na to zapotrzebowanie.
1: A co zrobią ostatecznie obie partie? Posłuchajmy teraz krótkiej wypowiedzi Krzysztofa Cieciury z Prawa i Sprawiedliwości, którego wczoraj zapytałem o ten grill, ale poseł wybiegł w przyszłość i powiedział tak.
4: Być może czasem trzeba przejść okres separacji. Trzeba sobie pewne rzeczy przemyśleć, więc zbudować nowy most, po którym się do siebie wróci.
1: Czyli to bardziej separacja niż rozwód?
4: No tak mam nadzieję, bo ludzie tworzących Rozwój Plus są bardzo wartościowymi politykami. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie współpracowali w przyszłości. Po każdej burzy wychodzi słońce. Zjednoczona Prawica 2.0 będzie tą jednostką polityczną, która przejmie władzę w przyszłym roku.
1: Ciekawe, czy tak tylko posłuchać Ciciura na razie myśli, ale może jest ich więcej, że to zaraz będą wspólne listy albo
3: zjednoczone. W jednej sprawie ma rację. To jest elita intelektualna wywodząca się z PiS. Znaczy ja, mając niezwykle krytyczny stosunek do Mateusza Morawieckiego za działania, które podejmował jako premier rządu, w którego skład wchodzili również Zbigniew Ziobro i tak dalej, uważam go za sprawnego technokratę, za człowieka, który rozumie gospodarkę, chociaż na przykład nie podobały mi się nacjonalizacje przeprowadzone przez jego rząd, ale ja znam dość dobrze kulisy tego rządu z racji sporej liczby rozmów z uczestnikami tego rządu i ja wiem, że on był jednak zdecydowanym liderem tego skrzydła proeuropejskiego, prorozwojowego, walczył o KPO i tak dalej, i tak dalej. No, nieszczęście jego polegało na tym, że ostateczne zdanie w większości spraw miał Jarosław Kaczyński i on tak naprawdę rozgrywał polityków rządowych między sobą i to, że zezwalał na takie harce wiceprezesowi PiS Zbigniewowi Ziobrze, który tak naprawdę zniszczył ten rząd, bo ja to zresztą tutaj w tym radiu wielokrotnie mówiłem, gdyby Mateusz Morawiecki wywalczył dla Polski KPO, gdyby zostały uruchomione przed wyborami te środki, to wyniki wyborów mogłyby wyglądać zupełnie inaczej i zapewne ta koalicja rządziłaby dalej.
1: Centrum, tak. To pewnie był ważny
3: w związku z tym, mówię, jestem krytyczny wobec bardzo wielu, większości zdarzeń związanych zwłaszcza z gospodarką, ale też z ustawodawstwem forsowanym przez tamten rząd. Natomiast uważam go za człowieka dobrej woli gdzieś tam w polityce.
1: Czyli jeśli by Prawo i Sprawiedliwość miało wrócić do władzy, to może i by było skazane na współpracę z ludźmi, którzy znają administrację rządową, struktury europejskie.
3: Nie należy absolutnie tego wykluczyć. Nie wiadomo, gdzie jest, znaczy dzisiaj jeszcze jest bliżej oczywiście do Prawa i Sprawiedliwości. Co więcej, im większa będzie eskalacja krytyki i hejtu wobec Morawieckiego ze strony jego dawnych kolegów partyjnych, tym to będzie trudniejsze w przyszłości.
1: No tak.
3: Natomiast nie należy wykluczyć tego, że Mateusz Morawiecki i jego formacja nowa będzie kurkiem na kościele. To znaczy ona rozstrzygnie o tym, będzie odgrywała rolę niegdyś PSL-u, dołączając się bądź nie do określonej koalicji, rozstrzygnie o tym, kto będzie sprawował w Polsce władzę. I ja jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć istotnej. Otóż doświadczeni politycy wiedzą, że taka nowa formacja, która ma korzenie w secesji, w odejściu polityków z jednej partii i utworzeniu drugiej, najlepiej działa, gdy to się wydarza 9-8 miesięcy przed wyborami. Mhm. I stąd mam wrażenie decyzja prezesa Kaczyńskiego, który wiedział, że to jest nieuchronne, że to się wydarzy.
1: Chciał przyspieszyć.
3: Żeby wypchnąć Morawieckiego dużo wcześniej. Znaczy, ten efekt świeżości trwa przez kilka miesięcy, kiedy polityk taki jak Morawiecki, czy wcześniej Polska jest najważniejsza, tam Solidarna Polska i tak dalej, kiedy on ma ten atrybut świeżości. Potem ta świeżość gaśnie i notowania spadają. I Kaczyński to świetnie rozumie.
1: A jednocześnie przedłuża proces rozwodowy.
2: Ale ja myślę
3: I właśnie o to chodzi. To znaczy o to, żeby dać przestrzeń na odejście pewnych ludzi od Morawieckiego, na pewne procesy, które są jego zdaniem do przeprowadzenia. A zarazem to wyjście to jest za wcześnie przed wyborami.
1: Jeszcze Katarzyna Skrzydłowska.
2: Ale to jest też, przepraszam, inny PiS niż kiedyś. To jest inny PiS niż ten, od którego odchodził swego czasu Zbigniew Ziobro na przykład, a potem wracał. Więc to jest znacznie bardziej osłabiony PiS, nie tylko dlatego, że już prezes Kaczyński jest coraz starszy, ale też dlatego, że co z tego wynika, jest on bardziej skłócony, nie jest monolitem takim, jakim był. I tam walka się nie skończy. Więc to nie jest też tak, że ma taką moc przyciągania z powrotem buntowników albo przyćmiewania ich. Morawiecki odszedł jednak od zupełnie innej partii, niż odchodził kiedyś Ziobro.
3: Tyle, że Kasiu, jedną rzecz. Jeśli rzeczywiście jest to koniec epoki Jarosława Kaczyńskiego, I co ja zresztą od dawna wieszczę, że to jest finał tak naprawdę jego wielkiej
1: i długiej kariery.
3: To nie można tego lekceważyć. To był znaczący polityk o szczególnej roli w polskiej historii. Zostawmy ocenę, to są fakty. Więc jeśli po wyborach w 2027 roku na czele PiS-u będzie już ktoś inny, ktoś nowocześniejszy, ktoś bardziej pragmatyczny, może profesor Czarnek, to wtedy...
1: Niektórzy mówią, że Morawiecki wróci wtedy do PiS-u.
3: Otwarcie na porozumienie się Morawieckiego z kimś, tym kimś nowym.
1: Będzie większe.
2: Absolutnie. No ale czy właśnie z Czarnkiem, który jest jego głównym wrogiem, głównym oponentem, jedna rzecz jest ważna
1: to na koniec.
2: W tym wszystkim. Mm-hmm. Morawiecki nie ma własnych poglądów. Morawiecki jest zawsze tym, kim ma być. Czy to jako prezes banku, czy to jako prezes PiS-u,
3: premier PiS-u. Ja się z tym nie zgadzam, nie podpisuję się pod prostu. On ma własne poglądy i one się wywodzą, wiesz, z głębokiego związku z formacją, z której się
2: zawsze
3: wywodzi.
2: Zawsze robi to, co ma robić.
3: Z Solidarności Walczącej. Ja znałem Kornela Morawieckiego, jego ojca, bardzo szanowałem go za wiele rzeczy.
2: On
3: jest tam zakorzeniony.
1: I przy tej różnicy zdań... Zostaniemy. Katarzyna Skrzydowska, Kolukin, Kultura Liberalna, Bogusław Hrabota, Rzeczpospolita. Dziękuję. A za wtorkowy poranek TOK FM dziękuję Maciej Kluczka, również wydawca Jakub Żebrowski i realizatorka Liwia Prądzyńska. Udanego wtorku. Był deszcz, ale nadal są upały. Pijmy wodę, bo jest naprawdę gorąco. Do usłyszenia.
5: To jest powtórka.

0: formy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego. Ale marzenia ściętej głowy, nie?
1: Nasz region zawsze jest taki pechowy,
0: nie? No, niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskiej.
2: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawy. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Na początek polityczne komentarze wokół prezydenckiej decyzji o ułaskawieniu trzech osób, gdzie nie brakuje też kontrowersji. Władze hiszpańskiej Ceuty mierzą się z problemem zapewnienia opieki dla setek migranckich dzieci. Nie żyje Andrzej Morozowski, dziennikarz związany od 25 lat z telewizją TVN24, miał 69 lat. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Wara od prerogatyw pana prezydenta, mówi rzecznik Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz. Wśród trzech osób ułaskawionych przez prezydenta znalazł się skazywany wcześniej za rozbój kibic Legii Warszawa Piotr Staruchowicz. Prezydenckie ułaskawienie dotyczy 2-letniego zakazu stadionowego, a dwa pozostałe ułaskawienia dotyczą znieważenia adwokata Romana Giertycha przez Adama Borowskiego oraz sprawy Piotra Pytla, skazanego przez niemiecki sąd za zabójstwo. Prezydenckie uzasadnienie do decyzji o ułaskawieniu osoby skazanej nie powinno być lakoniczne, uważa wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. Komentując najnowsze decyzje Karola Nawrockiego o ułaskawieniu trzech osób.
5: Na pewno za tym powinno iść jakieś szersze uzasadnienie. To nie powinno być na zasadzie, bo tak.
4: Zdaniem wiceministra sprawiedliwości inaczej należy jednak oceniać akt łaski wystosowany wobec Piotra Pytla, niesłusznie skazanego za domniemane zabójstwo w Niemczech.
5: Mamy sytuację zupełnie inną. Tutaj mamy i pozytywne opinie sądów, i wniosek prokuratora generalnego. Właściwie wszystkie zainteresowane podmioty mówią tak dla tej inicjatywy. To wydaje się, że to nie jest decyzja kontrowersyjna.
4: Przepisy o ułaskawieniu są zawarte w Konstytucji oraz w Kodeksie Postępowania